0: panią premier Julią Skirdenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. I traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Między Kijowem a Warszawą utrzymuje się napięcie po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Grupa Wyszehradzka może powrócić do wzorcowej współpracy, uważa węgierski premier Peter Madziar. Spotkanie premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji organizacji odbyło się po raz pierwszy od wielu miesięcy. W ostatnich latach współpraca między tymi państwami była osłabiona, a momentem zwrotnym była zmiana rządu na Węgrzech. Szef polskiego rządu podkreślił, że Grupa Wyszehradzka znowu może stać się znaczącą siłą polityczną w Europie. Będą nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel. Pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa mDyplomy.
2: W aplikacji mObywatel wkrótce mają się pojawić elektroniczne dyplomy uczelni wyższych, księgi wieczyste czy świadectwa uprawnień zawodowych, dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
2: Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz wgląd w uprawnienia geodety kartografa. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się. Mamy sporo pracy w tak upalne dni, mówi starszy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
4: Częściej teraz na pewno jeździmy do osób starszych z tego powodu, że w taką pogodę osoby starsze są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my. I dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar cieplny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
1: W Siedlcach, w Płocku i w Radomiu rozstawiono kurtyny wodne. W Radomiu działa w sumie 6 wodotrysków, mówi rzeczniczka wodociągów Joanna Kutkiewicz.
5: Na placu Korackiego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
1: Lekarze apelują, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach. Jeśli musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakrycia głowy. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, temperatury przekroczyły wczoraj 40 stopni. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień.
6: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. W obliczu pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Dziś w Polsce sporo słońca, temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy 40 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy.
2: Dziś w magazynie Saldo przyjrzymy się najnowszym sprawom, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Czym jest prawo do zapomnienia onkologicznego? Bardzo ciekawy temat. Czy osoby po pokonaniu jednej z najcięższych chorób są równo traktowane na rynku finansowym? O tym między innymi powiemy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. A w studiu razem ze mną jest pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapowiedziałem, że pochylimy się nad najnowszymi sprawami, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. To są oczywiście ważne sprawy z punktu widzenia zarówno ubezpieczeń, jak i z punktu widzenia naszych finansów. No i na pierwszy plan wysuwa się tutaj prawo do zapomnienia onkologicznego. Ja przyznam, że dość tajemniczo brzmi ten termin. Gdyby mógł pan wyjaśnić, tak, o co chodzi?
3: Ale to rzeczywiście taka najnowsza inicjatywa, zresztą nie tylko Rzecznika Finansowego, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Instytutu Onkologii czy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. I wszystkie te instytucje postulują, żeby w ramach takiej zbliżającej się zmiany ustawy o kredycie konsumenckim wpisać tak zwane prawo do zapomnienia. Mhm. Chodzi o to, żeby po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego przejście takiej choroby nie była przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej, która jest na przykład zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego. Bo problem polega na tym, że obecnie osoby, które zakończyły właśnie takie leczenie, minęły 5 lat, więc uznaje się za wyleczone, za tak zwanych ozdrowieńców. Mimo wszystko spotykają się albo z zupełną odmową, na przykład zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. I co to tak naprawdę może też utrudniać, czy nawet w niektórych wypadkach uniemożliwić uzyskanie kredytu konsumenckiego. I to właśnie postulujemy i chcielibyśmy zmienić, żeby przepisy wprost określały, że po 5 latach od zakończenia leczenia onkologicznego takie informacje o chorobie nie powinny być przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej.
2: Ale to jest naprawdę coś przerażającego. Ktoś pokonał najcięższe wyzwanie swojego życia. Pokonał straszną chorobę. Wyszedł na prostą. I ta historia choroby za nim się ciągnie. I to jest taka stała praktyka. To naprawdę może następować po wielu, wielu, wielu latach, że ubezpieczyciel patrzy, ktoś chorował na nowotwór, nie wiem, w 2016. No to musimy tutaj na takiego klienta inaczej spojrzeć. To jest straszne.
3: Tak, no ale to jest standard stosowany przez ubezpieczycieli, a tymczasem ten właśnie 5-letni okres jest takim jasnym kryterium powiązanym z zakończeniem leczenia onkologicznego, które jest już też stosowane w ramach ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, więc jakby chcemy też, postulujemy takie zrównanie tego okresu w oparciu też o inne regulacje i też praktykę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach unijnych.
2: Jak to do tej pory wyglądało? Czy jeżeli ktoś, kto miał doświadczenie z chorobą nowotworową i chciał na przykład zaciągnąć kredyt hipoteczny, zabezpieczyć się ubezpieczeniem, to po prostu miał rzucane kłody pod nogi albo płacił więcej za składkę, albo ktoś odmawiał takiej ochrony?
3: Tu też ważne zastrzeżenie, dlatego że teraz mówimy o tej inicjatywie, ona dotyczy zasadniczo tylko kredytów konsumenckich. Mhm. Dlatego, że trwają prace nad ustawą o kredycie konsumenckim, która no naprawdę, rozumiem, na lata ukształtuje ten

0: ten rynek. W związku z tym jakby postulujemy właśnie w tej regulacji w odniesieniu tylko do kredytów konsumenckich wprowadzić taką regulację. Natomiast rzeczywiście docelowo najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby to poszerzenie tego również o kredyty hipoteczne.
1: Czy osoba z taką historią choroby ma szansę na takie ubezpieczenie? Czy ono jest koszmarnie drogie? Jak to wygląda w praktyce?
0: Na dziś właśnie głównym problemem jest to, że czasem spotykają się takie osoby z odmową albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. Tymczasem naszym zdaniem takie osoby nie powinny być w ten sposób traktowane, tak? Powinna ta historia choroby ulec zapomnieniu. Stąd ta nazwa, prawo do zapomnienia.
1: To jeszcze raz przypomnijmy, jak brzmi ten przepis. Dane osobowe dotyczące choroby nowotworowej nie mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane do celów związanych z umową ubezpieczenia stanowiącą zabezpieczenie, o którym mowa i tutaj jest wskazany artykuł, jeżeli od dnia zakończenia leczenia onkologicznego upłynęło 5 lat. No dzisiaj mamy do czynienia z dyskryminacją, nazwijmy to po imieniu.
0: Tak, i właśnie chcemy tę sytuację wyrównać i stąd ten przepis, który pan zacytował, chcielibyśmy, żeby on w tej przygotowanej ustawie o kredycie konsumenckim brzmiał właśnie w ten sposób.
1: To jest częsty problem, z którym się osoby zgłaszają do rzecznika finansowego, do innych instytucji? No.
0: To jest rzeczywiście istotny problem. Ja nie mam w tej chwili danych, ale sam fakt, że mamy w tym gronie 3 rzeczników, specjalistów od onkologii, jakby pokazuje istotę tego problemu i wagę.
1: Drodzy Państwo, z całą pewnością na antenie Polskiego Radia 24 będziemy wracać do tej sprawy w toku prac legislacyjnych. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się zakończy, ale tutaj rozwiązanie absolutnie wskazuje na to, że z taką formą dyskryminacji warto skończyć raz na zawsze. Ale rzecznik finansowy ma bardzo dużo pracy w różnych obszarach. Niedawno rozmawialiśmy na naszej antenie również z samym rzecznikiem. A jak to wygląda w biurze? Czym jeszcze zajmujecie się w ostatnim czasie? Ja wiem, że tutaj pan szczególnie spogląda w stronę ubezpieczeń i specjalizuje się w tej kwestii. No i są problemy, na które powinniśmy uważać. Uwaga na oszustwa na nadpłatę. O co chodzi?
0: Tak, tu łączy się kwestia ubezpieczeniowa z kwestią bankową, dlatego że docierają do nas sygnały od osób na temat, które sygnalizują nam różne sposoby, w jakie oszuści chcą wejść w nasze dane potrzebne na przykład do karty czy do dostępu do konta. I zauważyliśmy w ostatnim czasie, dostaliśmy taki sygnał, w którym osoba, która rzeczywiście była klientem danego towarzystwa, dostała takiego maila dotyczącego zwrotu nadpłaty z tytułu podwójnej płatności składki. Przy czym jej wątpliwości wzbudził taki podejrzany adres nadawcy, zupełnie niezwiązany z firmą. Dodatkowo w samym mailu klienci nie pokusili się o wykorzystanie takiego logotypu firmy, pełnej nazwy, co również było takim niepokojącym sygnałem. Ale co ciekawe, jak już skuszony klient kliknął w ten link, to przechodziło się na stronę, która rzeczywiście była bardzo podobna do strony tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Było właściwe logo, były właściwe czcionki. Naprawdę do złudzenia przypominało stronę oryginalną. Przy czym takim sygnałem ostrzegawczym był adres strony, który był zupełnie niezwiązany z firmą i tu eksperci z CERT-u zwracają uwagę, że tak naprawdę jest to jedyny element, którego przestępcy nie są w stanie skopiować z oficjalnej witryny instytucji. Więc po pierwsze zwracajmy uwagę na to,

0: żeby, jeśli otrzymujemy mail, to żeby zobaczyć dokładnie, z jakiego adresu on jest przesłany. I jeśli po kliknięciu w link, też zwracajmy uwagę na to, jaki jest adres tej strony. Czy jest to strona ubezpieczyciela, czy nie. I też pamiętajmy o tym, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z ubezpieczycielem, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na jego oficjalnej stronie internetowej. A w trosce też o innych użytkowników sieci poinformujmy CERT o tym problemie. I można to zrobić zarówno przez formularz na stronie, jak i to jest taka strona incident.cert.pl. Można też to zrobić przez w aplikacji mObywatel. Tam jest też taka usługa bezpiecznie w sieci. Natomiast jeśli dostajemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to warto je też wysyłać na taki bezpłatny numer 8080 i te wszystkie informacje trafią właśnie do CERT Polska, gdzie eksperci zweryfikują, czy te wiadomości są bezpieczne, podejmą odpowiednie kroki i prześlą nam informację zwrotną, czy ten SMS jest bezpieczny, czy też nie. Jeśli jest niebezpieczny, to też zablokują dostęp innym użytkownikom.
1: No dobrze, to już wiemy, że powinniśmy uważać na skamy, które pojawiają się w tej rzeczywistości również ubezpieczeniowej. Tylko doskonale pan wie, że czasami przychodzi mail, przychodzi powiadomienie, SMS i wtedy podejmujemy decyzję bardzo pochopnie, bardzo szybko. Jesteśmy gdzieś w tramwaju, w metrze, na parkingu, w przerwie, w podróży. No i chcemy jak najszybciej zareagować. To chyba taka metoda jednak, żeby odłożyć coś w czasie, żeby się zastanowić, żeby sprawdzić linka, no bo wtedy możemy naprawdę uratować niemałe pieniądze.
0: Dokładnie tak. Naprawdę taka informacja na przykład o zwrocie nadpłaty składki, nie musimy na nią absolutnie reagować tak szybko. Jeśli to rzeczywiście nie jest skam, to naprawdę możemy to zrobić na wieczorem na spokojnie, następnego dnia, w weekend. To nie są naprawdę takie pilne sprawy, które wymagają reakcji tu i teraz. Tym bardziej, że rzeczywiście trzeba sprawdzać na przykład te adresy e-mail, czy też adres strony, więc naprawdę poświęćmy na to chwilę czasu, dlatego że oszuści, my to rzeczywiście widzimy z tych doniesień, które trafiają do Biura Rzecznika Finansowego, właśnie bazują na takim naszym pośpiechu, też wywierają taką presję, żeby coś zrobić szybko. No, takim sztandarowym przykładem jest ten trik stosowany przez przestępców, którzy dzwonią i mówią, że ktoś kradnie nam pieniądze z konta, w związku z tym trzeba je na przykład zabezpieczyć, przelewając na inne konto techniczne. I tu rzeczywiście przestępcy są naprawdę mistrzami socjotechniki. My widzimy też sytuacje, trafiają do nas takie sytuacje, w których na przykład ktoś odbiera taki telefon, już jest jakby wyczulony na to, że to jest oszustwo i mówi, że nie, chcecie mnie oszukać, rozłącza się. To oni próbują wejść innymi komunikatorami. W tym wypadku podesłali sfabrykowane oczywiście zaświadczenia sygnowane bankiem centralnym i policją czy prokuraturą, co jakby przekonało tą osobę, która za pierwszym razem zareagowała znakomicie, czyli rozłączyła się. Bo to też jest bardzo ważne, że jeśli czujemy, że coś jest nie tak, mamy wątpliwości, rozłączajmy się. Nie dajmy się wciągnąć w rozmowę, dlatego że ci oszuści są mistrzami socjotechniki i naprawdę bardzo ciężko jest się uchronić przed stratą pieniędzy właśnie na skutek takiej manipulacji. Ona jest często wielopoziomowa, prowadzona przez kilka osób z użyciem różnych komunikatorów, ale częścią wspólną jest

0: utrzymanie człowieka w ciągłym kontakcie. Mhm.
1: To ja tylko powiem, że jeżeli dostaniemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to można przesyłać je na bezpłatny numer, przypomnijmy raz jeszcze ten numer, 8080. Łatwo zapamiętać, można sobie zapisać w telefonie i powiem z własnego doświadczenia, że świetnie to działa, bo taki SMS, który jest podejrzany, możemy wysłać właśnie pod ten numer i CERT Polska, czyli państwowa instytucja, wysyła nam czasami po kilku sekundach informacje. Tak, twoja intuicja była dobra, to jest podejrzana wiadomość, ale jeżeli jest to nowość dla systemu, to system wtedy sprawdza i może ostrzec kolejnych, więc warto tutaj grać do jednej bramki, jeżeli pojawiają się próby oszustwa, zgłaszać je, bo dzięki temu mniej osób może zostać oszukanym.
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze. To jeszcze jedna rzecz, zbliżają się wakacje, właściwie już wielu z nas odlicza do letniego urlopu, no i teraz pojawia się pytanie odnośnie ubezpieczeń. My już nieraz poruszaliśmy ten temat na naszej antenie, ale nie zaszkodzi raz jeszcze powiedzieć o karcie EKUS, bo każdy taką kartę może wyrobić, każdy ubezpieczeniowy. Jak działa ta karta i czy ona rzeczywiście pozwala nam na spokojnie pojechać za granicę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, plus tam mamy jeszcze Islandię, Norwegię i Szwajcarię.
0: Tak, i rzeczywiście warto ją wyrobić. Teraz czekając na nasze spotkanie, popatrzyłem w internetowym koncie pacjenta, jak to wygląda, i dostałem informację. Dzisiaj mamy 23 czerwca i z informacji systemowej wynikało, że na 25 czerwca jest przewidziana data wysyłki, jeśli złożyłbym ten wniosek dzisiaj przez internetowe konto pacjenta, więc to rzeczywiście działa szybko. No, trzeba oczywiście też doliczyć na czas na dotarcie takiej karty EKUS pocztą. Natomiast jeśli, no, jak to zwykle bywa, zostawiamy rzecz na ostatnią chwilę, to można się
1: Polska
0: udać
1: specjalność.
0: Do placówki
1: NFZ-u.
0: Do placówki NFZ-u i tam w większości placówek, aczkolwiek nie we wszystkich, więc zanim się wybierzemy, to sprawdźmy, czy aby na pewno dostaniemy tę kartę od razu od ręki, dlatego że wniosek można złożyć zasadniczo wszędzie, tylko wydawanie jest tylko w niektórych. I można to dostać, tę kartę można dostać od ręki i warto to zrobić, bo to też zabezpiecza nas przed takimi nadmiernymi kosztami leczenia, dlatego że też pamiętajmy, że nawet jeśli kupujemy oprócz EKUS taką komercyjne ubezpieczenie turystyczne, to często ono ma na przykład stosunkowo niską sumę ubezpieczenia. To jest szczególnie problem, jeśli jedziemy z biurem podróży i biura podróży mają obowiązek prawny zapewnienia takiego podstawowego ubezpieczenia, które obejmuje tylko koszty leczenia i transportu medycznego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale na stosunkowo niskie kwoty, dlatego że przepisy nie określają jakiegoś minimalnego poziomu, w związku z tym to są naprawdę niskie kwoty i czasem zdarza się, że są one zbyt niskie i wtedy właśnie przydaje się karta EKUS, która by pokrywała ewentualne dodatkowe koszty, przy czym pamiętajmy, EKUS działa tylko w ramach publicznego systemu. Nie dostaniemy tam pomocy w ramach publicznych placówek. I kolejna rzecz, dlaczego nawet jeśli mamy tą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, to warto kupić sobie ubezpieczenie takie komercyjne dodatkowo, dlatego że zasadniczo karta EKUS zapewnia wsparcie, jeśli chodzi o transport medyczny, w bardzo ograniczonym zakresie, bo tylko na przykład przy przewozie ze szpitala do szpitala. Nie ma więc mowy na przykład o powrotu transportem medycznym do domu. I tak naprawdę, jeśli mamy sam EKUS, no to sama organizacja tego transportu właśnie ze szpitala do szpitala jest na głowie rodziny, a w tym wypadku to ubezpieczyciel tym się zajmuje.

0: Ciekawe, bo to jest taka obiegowa opinia, że jeżeli ktoś jedzie w delegację, nie wiem, do Drezna czy Berlina, albo jedzie na weekend do Budapesztu lub Wiednia, no to ta karta EKUS powinna wystarczyć. No nie, niekoniecznie tak jest.
1: No nie, bo nawet jeśli jedziemy na jeden czy dwa dni, to zawsze może zdarzyć się coś takiego niespodziewanego, co spowoduje, że będziemy musieli wracać, będziemy musieli po pierwsze skorzystać z pomocy medycznej, a po drugie być przewożonymi na przykład do Polski ze względu na zły stan zdrowia. To są rzeczywiście też niebagatelne koszty. Jest kwestia właśnie organizacji tego, w związku z tym warto rzeczywiście dokupić sobie takie komercyjne ubezpieczenie zdrowotne. Też to tak naprawdę jest stosunkowo wygodne, jeśli jedziemy do jakichś kurortów w Egipcie, Tunezji, to też tam z dostępnością tych publicznych, poza tym Egipt i Tunezja nie są już
0: w Unii Europejskiej.
1: W Unii Europejskiej, w związku
0: to
1: z tym
0: EKUS może nam się przydać tylko EKUS w Grecji,
1: już w ogóle nie działa. Tutaj mówimy rzeczywiście tylko o
0: Unii Europejskiej.
1: Czy europejskim obszarze gospodarczym. Ale właśnie wracając do tych takich ośrodków turystycznych, to też no nie zawsze jest tam ta opieka publiczna, opieka medyczna. No i to jest po prostu wygodne. Dzwonimy po pomoc i lekarz może też nawet przyjechać do hotelu, żeby, nie wiem, zbadać dziecko, które ma to zapalenie ucha. To w wakacje częsty przypadek, że tam dziecko po kąpielach w basenie narzeka na jakieś bóle ucha.
0: Ale dobrze, że pan o tym powiedział, bo powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę fakt, gdzie jedziemy i gdzie ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może nam pomóc. A z drugiej strony to jest też tak, że to komercyjne ubezpieczenie, zwiększa się jego pojemność, kiedy mamy przy okazji taką kartę. To jest też ciekawe zagadnienie.
1: Tak, ale też warto pamiętać o tym, że powiększając sumę ubezpieczenia na polisie kosztów leczenia, nie płacimy tak proporcjonalnie więcej. To znaczy, że jeśli powiększamy na przykład sumę ubezpieczenia pięciokrotnie, to składka nie rośnie pięciokrotnie.
0: I warto o tym pamiętać. Tuż przed wakacjami pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A naszym słuchaczom przypomnę o pewnej informacji, która oczywiście pojawia się na antenie, ale być może w nawale tych bardzo poważnych politycznych informacji, sporów, kłótni, być może niektórym umknęła. Najbliższy weekend temperatury mają zbliżać albo momentami nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. To nie jest żart, to nie jest żaden fake news. Tak ma być. Proszę zresztą spojrzeć na jakąkolwiek informację dotyczącą pogody, czy też zapowiedź pogodową. Dokładnie takie wartości są pokazywane właściwie już od piątku do niedzieli. Co to oznacza dla strażaków?
4: Nie tylko dla strażaków, ale dla całego społeczeństwa będzie to pewnie spore wyzwanie. Tym bardziej, że tak wysokie temperatury, można powiedzieć, ekstremalne dla naszego klimatu, no, będą powodować duże wyzwania dla nas, jeżeli chodzi o samopoczucie, ale też odczuwanie tej wysokiej temperatury i wpływ na nasze organizmy, zarówno pracujących strażaków przy gaszeniu pożarów, gdzie też już mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, plus jeszcze ta wysoka temperatura spowodowana upałem, na pewno nie należy do komfortowych. W związku z tym my oczywiście jako służba ratownicza jesteśmy przygotowani do tego, aby pracować w takich trudnych warunkach. Natomiast no, bardziej się obawiamy tutaj o to, jak zareagują osoby, które cierpią chociażby na nadciśnienie, są osłabione chorobami i no, muszą się w jakiś sposób przemieszczać w takie upalne dni. To może też powodować omdlenia, też powodować jakieś chwilowe zaburzenia właśnie w samopoczuciu, ale też

0: i wpływać na nasze zdrowie poprzez to, że możemy przyjąć zbyt dużą porcję chociażby promieniowania słonecznego, doznać poparzeń skóry. No i to niestety wpływa na to, że tych zgłoszeń Straż Pożarna również może mieć więcej.
1: To co w takim razie, właściwie nie tylko tym osobom, tylko w ogóle wszystkim nam, można podpowiedzieć albo wskazać, albo przestrzec?
0: Przede wszystkim, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na tak ekstremalne warunki, nie ryzykujmy po prostu wychodząc na otwarte przestrzenie, na nasłonecznione tereny, jeżeli nie musimy, zwłaszcza te osoby, o których wspomniałem, jeżeli mają jakieś kłopoty zdrowotne, unikajmy tych godzin, gdzie to nasłonecznienie jest bardzo silne, czyli tu mówimy o tych godzinach południowych, wczesno-popołudniowych. Korzystajmy przede wszystkim z tych zaleceń, które proponują nam lekarze, pielęgniarki, ale i ratownicy medyczni, łącznie ze strażakami włącznie, czyli nawadniamy nasze organizmy, zabieramy ze sobą dodatkową porcję wody, najlepiej niegazowanej, która dodatkowo nie będzie podrażniać naszych dróg tutaj, jeżeli chodzi o przełyk i tak dalej, czyli nawadniamy się systematycznie, a nie pijąc od razu dużą ilość wody, bo to też nie pomaga. Przede wszystkim unikamy tych wysokich temperatur, korzystamy z zacienionych miejsc, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na otwarte przestrzenie, tak żeby tych promieni słonecznych jak najmniej absorbować.
1: Ostatnie dni, na szczęście też po fali, no nie takich ekstremalnych, ale jednak upałów, te ostatnie dni przyniosły w całej Polsce opady deszczu. Tego deszczu rzeczywiście trochę spadło. Sytuacja pożarowa chyba się trochę ustabilizowała. No ale gdy patrzy pan jako strażak na te zapowiedzi dotyczące kolejnych dni, to czego niestety możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o trawy, pola, lasy?
0: No możemy się spodziewać jednego, wzrostu liczby pożarów wszelkiej maści, nie tylko traw, nie tylko lasów, o których przecież tyle niedawno mówiliśmy przy okazji pożaru w Puszczy Solskiej, czy pożaru lasu w okolicach Wołomina. No tam niestety mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo wysuszoną ściółką leśną, wszelkiego rodzaju trawy, trzciny, torfowiska. One w tej chwili, można powiedzieć, są można powiedzieć lekko nawilżone, ale niestety, szanowni państwo, żeby do tych warunków takich sprzyjających naprawdę i wykluczających powstanie pożaru, te opady musiały być długotrwałe, ale nie intensywne. Czyli ten proces nawilżania podłoża, przede wszystkim mówimy tutaj o lasach, ale też łąkach i torfowiskach, no musiałby trwać wiele tygodni. Tutaj tą suszę hydrologiczną mamy.
1: Mówimy o kilku dniach raptem.
0: Tak, a tu mamy kilka dni opadów i to były opady intensywne, które gwałtownie występują, ale i ta woda bardzo szybko spływa. Także ona nie pozostaje w gruncie, tylko po prostu no, płynie sobie ciekami wodnymi, a dodatkowo ta upalna i słoneczna, można powiedzieć tropikalna pogoda powoduje, że no, szybko to wszystko wysycha i mamy do czynienia znowu z problemem związanym z tym, że lada moment może to zagrożenie pożarowe gwałtownie wrócić.
1: My mówimy zagrożenie pożarowe, ale tak naprawdę jak często te pożary, które potem strażacy muszą gasić, to jest niestety nasze dzieło. I nie mówię absolutnie o działaniach świadomych, bo to jest zupełnie inny rozdział i zupełnie inny temat.
0: Tak, przede wszystkim mówimy tutaj o świadomym działaniu, no to wiadomo, że bardzo trudno jest wykryć takich sprawców, którzy no, w jakiś sposób przyczyniają się umyślnie nawet, można powiedzieć, do pożarów lasów czy łąk. Niestety też takie przypadki są.
1: Ale myślę ujemne. Bardziej o naszej niefrasobliwości, niewiedzy, no, czasami być może głupocie po prostu.
0: Dokładnie tak, dlatego my wielokrotnie apelujemy, prowadzimy specjalne kampanie, uczymy od najmłodszych lat, już od żłobka poprzez przedszkola, ale też osoby dorosłe, żeby zachować wszelką ostrożność przy tak ekstremalnych warunkach, ale i przede wszystkim zawsze zachowywać tą szczególną ostrożność i żeby jedna osoba drugą też pilnowała i no, w takich sytuacjach, gdzie widzimy jakieś nieodpowiedzialne zachowanie, reagować. A jeżeli już widzimy pożar czy jakieś ognisko w miejscu takim nietypowym, gdzie nie widzieliśmy do tej pory, że tam ktoś ma grilla bądź jakieś ognisko sobie palił, nawet rekreacyjnie, to trzy razy sprawdźmy, czy ono jest dobrze dogaszone. Czy nie ma tam jakiegoś żaru, czy coś wiatr nie porwał, bo czasami jest taka sytuacja, że nam się wydaje, że wszystko dogaszone, że jest bezpiecznie, że pozostawiliśmy po sobie porządek i bezpieczeństwo, okazuje się, że najmniejszy podmuch wiatru powoduje, że no, ten żarek z grilla czy

0: z ogniska powoduje, że to się wszystko na nowo rozpala, generując tym samym potężne zagrożenie dla naszego otoczenia.
1: To czego w takim razie zdecydowanie nie powinniśmy robić? Jakich sytuacji musimy unikać?
0: Przede wszystkim nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. Nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu. No wiadomo, rozgrzane części, elementy tłumika czy też hamulcy powodują, że no gdzieś jakaś iskra może spowodować i podpalić to podłoże tak wysuszone. No w tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Przede wszystkim no, kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które no w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa, czy jakichś innych tutaj już powiedzmy takich bardziej nieodpowiedzialnych zachowaniach. No już o podpaleniach, czy tej niefrasobliwości nie mówimy, tak, bo to jest po prostu nonsens i z tym musimy walczyć. Apelujemy jeszcze raz o rozsądek, o rozwagę i jeżeli jest tak sucho i ekstremalnie sucho i spodziewamy się tego, że będzie jeszcze bardziej, no to po prostu nie wchodzimy do lasu. To jest najlepsze ostrzeżenie, żeby po prostu nie wchodzić tam, gdzie nie musimy i tym samym chrońmy to nasze środowisko w ten sposób.
1: No dobrze, to są lasy. A czego w takim razie przy tak ekstremalnych upałach i tak no, wysuszonym podłożu, wysuszonym wszystkim tym, co nas otacza, bo chyba tak to należy ująć, czego w takim razie nie robić i czego unikać chociażby w mieście, chociażby na działce?
0: Jeżeli mówimy tutaj o tej dynamice pogody i właśnie tej suszy, bo tutaj tak głównie się skupiliśmy na tym, ale warto też podkreślić, że przy tak dynamicznej pogodzie mamy do czynienia z silnymi podmuchami wiatru i bardzo intensywnymi opadami. Te wszystkie zagrożenia musimy wziąć pod uwagę, wcześniej zabezpieczyć swoje mienie, chociażby poprzez to, żeby jakieś elementy, które gromadzimy na balkonie, czy gdzieś pod altaną, czy gdzieś na posesji, czy wokół naszego budynku, zabezpieczyć albo po prostu je sprzątnąć, tak żeby wiatr ich nie porwał. Samochody przeparkujmy w miejsca bezpieczne, nie tak gdzie zawsze, żeby auto stało, bo wiadomo, że jak jest tak gorąco, to szukamy cienia nawet dla naszego pojazdu. Więc spodziewając się tych gwałtownych zmian pogody, przeparkujmy też pojazdy w miejsce bezpieczniejsze, tam gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma gałęzi. No i przede wszystkim starajmy się reagować na wszelkie komunikaty, ostrzeżenia i alerty, bo informacje są wysyłane za różnymi kanałami i po prostu nie bagatelizujmy je. To jest taki pierwszy krok.
1: A robimy to czasami, bo ja mam rzeczywiście wrażenie, że już trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić chociażby do tych SMS-ów, które dostajemy na nasze telefony, tu regularnie przychodzą przecież te alerty RCB i mam wrażenie, że tak naprawdę mało kto z nas zwraca na nie uwagę w tej chwili.
0: A powinniśmy zwracać uwagę ze względu na to, że choć nam się wydaje to troszeczkę nudne i rutyniarskie, to jednak musimy to brać pod uwagę, bo to jest nasze bezpieczeństwo i tam jest właśnie ta prawda o tych zagrożeniach. Lepiej się poczujemy, jeżeli ta prognoza czy ostrzeżenie się nie sprawdzi, ale jak się poczujemy, jeżeli zbagatelizujemy takie ostrzeżenie, prawda?
1: I nie będziemy przygotowani, przyroda czy też temperatura nas zaskoczą. Brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz naszym gościem jest pan Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, Team Europe Direct, a będziemy rozmawiać o Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Zanim o rocznicy, bo mija 10 lat od referendum brexitowego, to chciałbym zapytać o to, co w tej chwili dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo mamy podanie się do dymisji obecnego premiera. To na razie jeszcze nie zapowiada jakichś wstrząsów, przyspieszonych wyborów, ale nie zmienia to faktu, że na tym stanowisku jest kolejna zmiana. I patrząc na Wielką Brytanię, to można odnieść wrażenie, że to wyobrażenie o Wielkiej Brytanii jako o państwie niezwykle stabilnym, takim no wręcz konserwatywnym, jeżeli chodzi o swoją politykę wewnętrzną, to wyobrażenie stało się w ostatnich latach chyba już takie bardzo nieaktualne.
3: Jest taki żart w Unii Europejskiej, że Włochy stały się Wielką Brytanią, a Wielka Brytania Włochami. Jeżeli chodzi o kolejnych premierów, w ostatnich 10 latach mieliśmy w Wielkiej Brytanii, to będzie siódmy premier, przez poprzednie 50 lat tych premierów było jedynie 8. A z kolei odwrotna sytuacja była we Włoszech, gdzie

0: Bardzo często w przeszłości premierzy się zmieniali, a ostatnio na tym stanowisku jest długa stabilizacja, więc na pewno istotna zmiana, jeżeli chodzi o system polityczny w Wielkiej Brytanii. No, widzimy konsekwencje po pierwsze Brexitu i dosyć nieprzemyślanej, nie chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ale bardziej o polityków, decyzji o tym, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po opuszczeniu tego państwa przez Unię Europejską. Ale też tutaj mocno zwraca się uwagę, że w parlamencie Wielkiej Brytanii jest spore grono młodych polityków, dla których na przykład ta kadencja jest pierwsza, którzy raczej starają się koncentrować na takiej polityce, która zwraca uwagę w mediach społecznościowych, a nie na poszukiwaniu kompromisu czy próby rozwiązania problemów, co było typowe dla poprzedniej wersji brytyjskiego parlamentaryzmu. Więc bardzo często ci premierzy, i przykład Starmera jest tego najlepszym przykładem, oni upadają dlatego, że ich własna partia, część tej partii zaczyna się buntować, nie próbując rozwiązać jakiegoś problemu, tylko uważają, że odświeżenie wizerunku będzie odpowiedzią na te problemy, które się pojawiają.
1: Czyli TikTokowa polityka zapanowała, jeżeli chodzi o brytyjską politykę?
0: Wydaje mi się, że tak, i są takie oceny, że głównym problemem obecnie jest takie grono młodych polityków bez doświadczenia debaty, negocjacji parlamentarnych, z czego słynęła wcześniej Wielka Brytania.
1: No to w takim razie teraz już bardziej być może o Brexicie, a właściwie o tej rocznicy, bo w tym temacie też dzieją się ciekawe rzeczy. Ostatnio został opublikowany taki sondaż, zaznaczę, to jest sondaż dotyczący młodych Brytyjczyków w wieku, jeżeli dobrze pamiętam, od 18 do 28 lat, i zapytano ich właśnie o kwestię Brexitu, czy też, przepraszam, bo jest też drugie określenie, Brigrade, czyli rozumiem powrót. No i okazuje się, że w tej najmłodszej grupie Brytyjczyków chęć powrotu do Unii Europejskiej no jest miażdżąca. Tam zdaje się chyba 16% tych młodych pytanych w sondażu określiło Brexit jako sukces Wielkiej Brytanii. Ponad 50% uznało Brexit za totalną porażkę. Rzeczywiście ta zmiana w podejściu do Unii Europejskiej, do Brexitu, ona jest widoczna?
0: Jeżeli byśmy popatrzyli na sondaże w okresie Brexitu, to też młodzi ludzie w większości opowiadali się za pozostaniem w Unii Europejskiej, tylko problem jest taki, że nie poszli zagłosować. Więc, no i też ta kohorta ludzi w tym wieku jest odpowiednio mniejsza ze względu na problemy demograficzne. Więc biorąc pod uwagę na negatywne konsekwencje, jakie ponosi Wielka Brytania w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyjęciem tej wersji twardego Brexitu, ja jestem aż zdziwiony, że tak mało osób popiera ponowną integrację z Unią Europejską, czy tak dużo osób popiera ten twardy Brexit, i takie duże poparcie jest dla partii, które wzywają do jeszcze twardszego zerwania z Unią Europejską. Tutaj mamy dwie takie partie skrajnie prawicowe, które mają bardzo duże poparcie społeczne. Więc z jednej strony widać zmianę opinii publicznej, taką na bardziej przychylną Unii Europejskiej, ale ta zmiana nie jest aż tak radykalna, jak można było oczekiwać po negatywnych konsekwencjach, które ponosi Wielka Brytania w związku z tą decyzją podjętą 10 lat temu.
1: A o tych negatywnych konsekwencjach rzeczywiście w Wielkiej Brytanii mówi się publicznie, jest jakaś debata, to jest tego świadomość, no bo jeżeli czytamy, że każdego roku brytyjski budżet z powodu Brexitu, no mówimy oczywiście o konsekwencjach Brexitu, traci pomiędzy 75 a 100 miliardów funtów, no to nawet dla brytyjskiego budżetu to są potężne kwoty.
0: Jedno to są te utracone korzyści związane z funkcjonowaniem jednolitego, czy w ramach jednolitego rynku. Tutaj musimy pamiętać, że mamy przecież państwa, które płacą nam za to, żeby móc funkcjonować w tym jednolitym rynku, takie jak Norwegia, czy Liechtenstein, czy Islandia. Więc Wielka Brytania pozbawiła się sama tego bardzo istotnego rynku, którym był rynek kontynentalny, i bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło ponosić tego negatywne konsekwencje. Na przykład pewne rozbudowane procedury administracyjne związane z koniecznością potwierdzenia standardów unijnych przy dopuszczeniu na jednolity rynek. Ale też trzeba pamiętać, że jeden z powodów, dla których Brytyjczycy zdecydowali się zagłosować za wyjściem z Unii Europejskiej, była migracja i nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii. I w zasadzie ona się zwiększyła od tego czasu. Tak? Poziom nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10

0: lat radykalnie wzrósł, co pokazało, że problemem nie jest bycie w Unii Europejskiej, tylko problemem jest brak efektywnej kontroli granic zewnętrznych Wielkiej Brytanii. I tutaj przede wszystkim współpracy, czy bardzo stosunkowo niewielka współpraca pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o kontrolowanie kanału La Manche, więc tutaj nadal tego problemu z punktu widzenia Wielkiej Brytanii nie udało się rozwiązać. I bycie poza Unią Europejską nie pomogło w znalezieniu skutecznych narzędzi rozwiązania problemu nielegalnej migracji.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo w momencie, kiedy no, ważyły się losy Brexitu, ważyły się losy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no i padały te argumenty mówiące o tym, że to wyjście może oznaczać również utratę tych rynków europejskich, tych najbliższych rynków Wielkiej Brytanii, no to wtedy zwolennicy Brexitu bardzo ochoczo odpowiadali, Europa nie jest dla nas żadnym wyzwaniem, żadnym problemem, odwrócimy się w stronę państw należących kiedyś do korony Wielkiej Brytanii, czyli państw wspólnoty. Tam są no właściwie nieskończone dla naszych fabryk, dla naszego przemysłu, dla naszej gospodarki możliwości, potencjał, klienci. Ile wyszło z tych zapowiedzi?
0: Nic nie wyszło, nie można powiedzieć.
1: To długie pytanie, krótka odpowiedź.
0: Tak, słynne hasło Global Britain. Okazało się, że to było oczywiste, że partnerzy, czy dawne kolonie brytyjskie, czy dominum brytyjskie, Indie, czy Australia, czy Kanada, wolały jednak zacieśniać współpracę z Unią Europejską, a dodatkowo prowadziły bardzo twarde negocjacje z Wielką Brytanią. No, trudno było oczekiwać, żeby te porozumienia handlowe zawierane z tymi partnerami, one były negocjowane jak równy z równym, skoro to Wielka Brytania była tym proszącym de facto, na słabszej pozycji i w tym momencie te partnerzy czy oczekiwanie partnerzy Wielkiej Brytanii mogli stawiać dużo twardsze żądania, oczekiwania w stosunku do Wielkiej Brytanii. Więc okazało się, że bycie poza Unią Europejską radykalnie zniszczyło pozycję geopolityczną Wielkiej Brytanii, co od razu w zasadzie się uwidoczniło i pokazało, że te mrzonki o odbudowie Commonwealthu no, nie mają racjonalnych podstaw ze względu na to, że obecny świat jest inny. Tak? Nie, Wielka Brytania już nie jest mocarstwem globalnym, ale jest małą wyspą na brzegu kontynentu europejskiego.
1: No to muszę zadać kolejne pytanie. Skoro Brexit okazał się porażką, skoro Brexit nie rozwiązał tego najważniejszego problemu, który tak naprawdę spowodował Brexit, czyli kwestii migracji, ba, nie rozwiązał. Okazuje się, że ta migracja jest teraz na o wiele wyższym poziomie. Jeżeli na panewce spaliły te zapowiedzi odwrócenia się od Europy i pójścia w stronę właśnie państw wspólnoty brytyjskiej, to jakim cudem architekt Brexitu, Nigel Farage, jest w tej chwili liderem partii, która osiąga najlepsze rezultaty w sondażach partyjnych?
0: Polityka obecnie, tak jak już pan wcześniej wspomniał, ma charakter tiktokowy. Tak? Nie liczy się, nie liczą się argumenty, nie liczy się racje, nie liczy się prawda, liczy się kreowanie wizerunku. No i Nigel Farage jest politykiem charyzmatycznym, więc jest w stanie przekonać do swoich poglądów czy do siebie duże grono osób. Też musimy pamiętać, że i to potencjalnie nowy przyszły premier Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie wypowiada się na ten temat, że politycy brytyjscy czy rząd brytyjski zapomniał o mniejszych miejscowościach, zapomniał o interiorze brytyjskim, skupiając się na dużych miastach, a tak naprawdę tam trzeba wygrywać wybory. I należy powrócić do, może nie do korzeni, tylko należy próbować przekonać mieszkańców mniejszych miejscowości, mniejszych miasteczek do tej innej wizji świata niż tą, którą ma Nigel Farage. I to się udało panu Andrewowi Bartonowi. Tak, on wygrał wybory uzupełniające w okręgu bardzo trudnym, w którym partie prawicowe miały w ostatnich wyborach bardzo dobre rezultaty. A tutaj warto przypomnieć, że on osiągnął ponad 55% głosów, co jest bardzo dobrym rezultatem w okręgach jednomandatowych Wielkiej Brytanii. To się stosunkowo rzadko zdarza.
1: Ale czy to oznacza, że Partia Konserwatywna, Partia Pracy są w stanie wrócić do, no, do tej siły, którą miały jeszcze niedawno? Ja już nie mówię oczywiście o poprzednich dziesięcioleciach, no bo zapewne taki system polityczny jest nie do odtworzenia, ale są w stanie znów nadawać ton brytyjskiej polityce? Czy to jest jednorazowy przypadek, bo po prostu pojawił się po tej stronie ktoś, kto wiedział, jak w tę grę grać i dzięki temu wygrał z Partią Reform?
0: Tak naprawdę to nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że historia pokazuje, że partie, wbrew pozorom partii brytyjskie pojawiają się, czy znikają, tak? Nie są wieczne. No, mieliśmy Whigów, partię dominującą w brytyjskiej

0: polityce w XIX wieku, która przestała istnieć i została zastąpiona przez Partię Pracy.
1: No tak,
0: i
1: ale też, tutaj pan sięga do zamierzchłej historii, natomiast na ostatnie dziesięciolecia to są dwie partie tak naprawdę.
0: Plus liberałowie, no i plus zieloni, którzy zaczęli się pojawiać. No i teraz, jeżeli popatrzymy na ostatnie sondaże, widać, że Reform UK i Zieloni uzyskują bardzo dobre rezultaty, tylko że system jednomandatowych okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii jest tak skonstruowany, że zwycięzca, niezależnie czy dostanie, ile procent dostanie głosów, on bierze ten mandat. Więc tak naprawdę nie liczy się poparcie na poziomie krajowym, tylko chodzi o to, żeby w konkretnym okręgu wyborczym zyskać więcej głosów niż pozostali kontrkandydaci. Więc tak naprawdę i to jest przykład też poprzedniej partii pana Farage'a, czyli UKIP, która miała bardzo dobre rezultaty, po 30% czasami, po czasami 20%, a tak naprawdę była w stanie wprowadzić dwóch, trzech deputowanych do parlamentu. Więc konstrukcja tego systemu wyborczego powoduje, że zawsze dwie partie dominują, czy będą dominowały, nie ma miejsca w zasadzie na, czy ograniczone miejsce jest na inne partie. Ale czy to będą konserwatyści i socjaldemokracy, czyli socjaliści, czy to będzie skrajna prawica, czy to będą zieloni, to się dopiero okaże po następnych wyborach, jak ten rozkład głosów w poszczególnych okręgach wyborczych będzie wyglądał. I tu to jest tak naprawdę niewiadomo. Tylko co okazało się, że co jest akurat pocieszające i dla konserwatystów, i dla Labour Party, że jeżeli mają charyzmatycznego lidera, charyzmatycznego polityka, który jest w stanie odwołać się do potrzeb zwykłych ludzi, no to możliwe jest wygranie nawet w bardzo trudnym okręgu wyborczym.
1: Czy Andy Burnham, bo rozumiem, że to on zapewne będzie nowym premierem, jest taką postacią i ma charyzmę, rzeczywiście może utrzymać ten rząd i nie dopuścić do przedterminowych wyborów parlamentarnych, bo tych przedterminowych wyborów po dymisji premiera domaga się wspomniany już Neil Farage.
0: Nie jest wykluczone, że te przedterminowe wybory, one się odbędą, dlatego że z punktu widzenia nowego premiera, który ma poparcie, mandat społeczny tylko z okręgu wyborczego, w którym startował, w jego interesie było przeprowadzenie wcześniejszych wyborów, dlatego żeby po pierwsze idąc na fali tego poparcia i entuzjazmu związanego z jego wygraną, ale też partie prawicowe czy inne partie nie są przygotowane na wybory, więc jest duża szansa, że udałoby się wygrać te wybory, może nie utrzymując tej większości, która jest obecnie, ale jednak zyskując większość pozwalającą na komfortowe rządzenie. Ale z drugiej strony no, to są wybory, nigdy nie są, nie da się przewidzieć ich rezultatów, a Labour Party ma teraz naprawdę ogromną większość w parlamencie, z tym, że mamy tych polityków takich jednoroczniaków, można powiedzieć, którzy no, trochę nie są w stanie funkcjonować w strukturach partyjnych w taki efektywny sposób, który był ustalony do tej pory. Także wiele niewiadomych przed nami. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii to jest bardzo duży problem, dlatego że zostały wstrzymane rozmowy z Unią Europejską dotyczące trzech ważnych umów. Mamy premiera, który nie do końca, czy będziemy mieć premiera, który nie do końca taki mandat demokratyczny będzie miał. Mamy przez najbliższe tygodnie premiera, który jest tak zwaną kulawą kaczką, jak to mówią Brytyjczycy, czy w Stanach Zjednoczonych, że właśnie tego sformułowanie, który już de facto wszyscy wiedzą, że odejdzie, ale jeszcze musi funkcjonować na tym stanowisku, więc taki bardzo, bardzo niestabilny okres najbliższego miesiąca, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii będzie. Zobaczymy, czy w którym kierunku to pójdzie, czy Andy Burnham zdecyduje się, czy będzie kanadzistą i zaryzykuje rozpisanie wcześniejszych wyborów, czy też spróbuje zbudować swój mandat społeczny, bazując na tej większości, która jest w parlamencie, a która jest no, zdecydowana i mogłaby pozwolić na przegłosowanie istotnych zmian prawnych. No, pewne reformy w Wielkiej Brytanii są potrzebne i to widać. I tak jakby mają świadomość tego wszyscy.
1: A z jakimi problemami, najpoważniejszymi problemami zmaga się w tej chwili Wielka Brytania, zostawiając z boku kwestie migracyjne?
0: To są kwestie gospodarcze. Gospodarka Wielkiej Brytanii ma bardzo duże problemy związane z utraceniem rynków europejskich, ale też
1: czyli to jest cały czas czkawka po Brexicie.
0: Tak. Druga sprawa to jest wszędzie. Tak? U nas też to jest istotny problem. To jest służba zdrowia, niedoinwestowana służba zdrowia, bardzo duże kolejki. No, nie wiem, czy zdaje.
1: Ale to przepraszam, to też jedno z głównych brexitowych haseł.
0: Tak. Tak. Okazało się, że wcale te pieniądze ze składki do budżetu Unii Europejskiej nie poszły na służbę zdrowia. Mamy bardzo, bardzo intensywną dyskusję.

dyskusję dotyczącą, jak ile przeznaczyć na uzbrojenie. Tak? Wielka Brytania też chce swój potencjał operacyjny wzmocnić po to, żeby być bardziej aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. I tutaj jedną z takich głównych osi sporów w obecnym rządzie było to, ile przeznaczyć i skąd się pieniądze na modernizację brytyjskiej

0: w których partie skrajnie prawicowe zyskują bardzo duże poparcie, które wcześniej były głosowały w większości na lejburzystów, więc w zasadzie można powiedzieć, że te problemy są takie same jak wszędzie, tylko że ta brytyjska polityka jest dużo bardziej zdestabilizowana niż była w przeszłości i nie da się efektywnie rządzić, nie da się efektywnie podejmować decyzji w tym w tym układzie, czy przy tych emocjach politycznych, z którymi mamy obecnie do czynienia w Wielkiej Brytanii. Więc sam jestem ciekaw, jakie decyzje Edward Trump podejmie, czy zaryzykuje nowe wybory, czy jednak będzie próbował zbudować swoją pozycję jako premiera, przeprowadzając jakieś istotne zmiany w tym państwie.
1: A możliwy jest powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej? Bo takie hasła czasami pojawiają się w tej brytyjskiej debacie. Natomiast pytanie, no na ile to jest czysta publicystyka, a na ile realnie wskazywane cele, albo inaczej, na poważnie wskazywany cel?
0: Brytyjczycy, o tyle, czy politycy brytyjscy są o tyle konsekwentni, że i to jest stanowisko wszystkich partii. Skoro społeczeństwo podjęło decyzję, że opuszczamy Unię Europejską, no to trzeba w najbliższym czasie trzymać się tej decyzji i spróbować ją w miarę efektywnie zrealizować. Tutaj pewnym wyjątkiem jest Andy Burnham, który w swoich wypowiedziach, w zasadzie już po Brexicie, ale też w późniejszym okresie, mówił, że jemu się marzy, że dożyje czasu, kiedy Wielka Brytania ponownie zostanie członkiem Unii Europejskiej. Jest poparcie społeczne, ale ono nie jest też takie na takim poziomie, żeby można było być pewnym, że w przypadku na przykład referendum akcesyjnego, to bez problemu by to przeszło przez głosowanie, ale moim zdaniem największy problem ze strony Unii Europejskiej. Politycy europejscy, i to mówię zarówno tych na poziomie Unii Europejskiej, jak i politycy krajowi, oni nie do końca chcą, czy są pewni, czy chcą, żeby Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, czy nie wolą, żeby została, czy była częścią europejskiej przestrzeni gospodarczej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy EFTY, a więc członkiem jednolitego rynku bez możliwości wpływania na decyzje prawne i polityczne podejmowane w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze chodzi o przykład. Tak? Nie, jeżeli byśmy dopuścili teraz Wielką Brytanię do członkostwa z lepszymi warunkami albo podobnymi warunkami, które miała Wielka Brytania będąc w Unii Europejskiej, a one były bardzo dobre, to byłby przykład dla polityków skrajnej prawicy we Francji czy we Włoszech, że można wykorzystać hasło wyjścia z Unii Europejskiej jako pewien straszak albo próbę uzyskania lepszych warunków członkostwa. Więc tutaj jest...
1: Czyli wyjść, aby wejść.
0: Tak, żeby po prostu wzmocnić swoją pozycję, strasząc możliwością wyjścia. Więc tutaj pod tym względem jest bardzo duży opór po stronie i zarówno instytucji unijnych, jak i polityków krajowych, żeby nie tworzyć takiego precedensu.
1: Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, a także Team Europe Direct. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Ukrainy Julia Świrydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku jest złą wiadomością dla Polski.
1: To niestety obniża rangę tej konferencji. To też jest wskaźnik dla wielu ukraińskich podmiotów, że trzeba ograniczać rozmowy z Polską. I to jest szkoda dla wielu polskich firm. Naprawdę to jest działanie na szkodę polskich interesów.
0: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówi, że postawa prezydenta Ukrainy jest niezrozumiała, bo przecież jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji.
2: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża. Dla mnie jest to niewytłumaczalne wręcz.
0: Konferencja rozpocznie się w czwartek. Napięcia między Kijowem a Warszawą pojawiły się potem, jak prezydent Zełenski

0: Nadał imię jednej z jednostek wojskowych, imię bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał mu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tak zwanych małpek. To prawie 300 milionów złotych rocznie. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
1: To jest walka o zdrowie Polaków. My doskonale wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
0: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny.
2: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
0: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie na początku przyszłego roku. Tajwańscy producenci systemów bezzałogowych szukają nowych kontraktów w Europie i rozważają rozpoczęcie produkcji dronów w Polsce. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 15 firm zajmujących się budową dronów cywilnych i wojskowych. W ubiegłym roku 60% europejskiego importu dronów z Tajwanu trafiło właśnie do Polski.
3: Przykładem tajwańskiej technologii jest system bezzałogowy Saber, wyposażony w silnik odrzutowy. Dron może wykonywać ostre manewry i osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę. Jednak na Tajwanie nie można w pełni przetestować jego osiągów. Jesteśmy małą wyspą i według rządowych wytycznych dron może przelecieć tylko 30 km. Powiedział polskiemu radiu Jack Young z Jinming Industry. Większość importowanych tajwańskich dronów trafia z Polski na Ukrainę. Tajwańskie firmy rozważają produkcję dronów nad Wisłą lub wejście w spółkę joint venture.
4: Potrzebujemy suwerennych technologii, bez żadnych backdoorów, bez żadnych wyjść. Potrzebujemy partnerów z Tajwanu.
3: Powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Potencjalną lokalizacją do produkcji tajwańskich dronów będzie park technologiczny w Miękini pod Wrocławiem. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rzeszowianin Piotr Pytel opuścił zakład karny po 22 latach. Mężczyzna został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo kobiety 20 lat temu, którego, jak zapewnia, on i jego prawnicy nie popełnił. Do zbrodni doszło po latach, przyznał się inny mężczyzna i zakończył już odbywanie kary. Dzięki decyzji prokuratora generalnego Piotr Pytel otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary. Wcześniej Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel powiedział Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku, a najbardziej wzruszające było spotkanie z rodziną.
5: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest zbiwujem, to się dzieje naprawdę. Bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszy łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrwuje do końca.
0: Adwokat Paweł Matyja liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski.
6: Trudno mi sobie dziś wyobrazić sytuację inną niż ta, że Piotr już zawsze będzie wolnym człowiekiem, bo przecież gdyby decyzja prezydenta była negatywna, musiałby tu wrócić do tego zakładu karnego, który mamy obok. I jak wytłumaczyć wtedy społeczeństwu, że człowiek, co do którego wszyscy dziś jesteśmy przekonani, że jest niewinny, miałby tą karę dalej odbywać. Tak po ludzku nie umiałbym tego zrozumieć.
0: Piotr Pytel już trzykrotnie bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Aktu łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Środa będzie słoneczna, a termometry pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam maksymalnie 20. Od czwartku do soboty upały głównie w województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Dla tych województw wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Tam temperatura przekroczy nawet 40 stopni.
7: Polskim Radiu 24.

0: 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To poczucie odpowiedzialności ze strony Keira Starmera, a może rodzaj ucieczki?
2: W dużej mierze poczucie odpowiedzialności, bo tutaj jednak zrezygnował ze swoich osobistych ambicji, no prawda, pod rosnącą presją, ale to jednak myślę, że był kluczowy ruch w kontekście zatrzymania spadku popularności Partii Pracy i tego, żeby być może zapobiec scenariuszowi, w którym będą przedterminowe wybory i Nigel Farage zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Więc no to jest takie rzeczywiście ograniczenie osobistych ambicji, ale też ruch, do którego w dużej mierze Keir Starmer został zmuszony.
1: To do Nigela Farage'a jeszcze przejdziemy, bo fascynuje mnie ta osoba i jej poparcie. 2024 rok, zwycięstwo Partii Pracy, określane jako wielkie, ale zdaje się frekwencja wyborcza nie była na tyle, powiedziałabym, imponująca, żeby można było mówić rzeczywiście o wielkim zwycięstwie. Oczekiwania były bardzo wysokie. Ja pamiętam, jak Keir Starmer mówił wtedy, nie obiecuję wam gruszek na wierzbie. No i byłam ciekawa, jak będzie konsekwentny w tym działaniu. Nawet byłam skłonna go może podziwiać, to za duże słowo, za taką szczerość wobec obywateli. Dlaczego zmarnował te dwa lata? Można mówić tak ostro?
2: Myślę, że nie można mówić, że tych dwóch lat zmarnował. No to też w dużej mierze na to wpłynęła koniunktura państwa. No, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to rzeczywiście tutaj zrobił sporo, tak, i no Wielka Brytania jest w tym momencie cenionym partnerem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Zdołał też utrzymać pozytywne relacje, w miarę pozytywne z administracją Donalda Trumpa, mimo że ta krytyka teraz mocniej się pojawia ze strony Trumpa. Natomiast no, jeśli chodzi o stan gospodarki Wielkiej Brytanii, no to nie sprosta temu wyzwaniu, na którym polegli wcześniej też konserwatyści, tak? Nawet ekonomista Rishi Sunak, tak? Już nie mówiąc o takich postaciach jak Liz Truss, więc on również na tym wyzwaniu poległ. No i zmarnował też, to co zmarnował, to osobisty kapitał. No. Ten wynik Partii Pracy no był dosyć wysoki w 2024 roku. No a teraz no, osobiste notowania Starmera są, jak to podkreślają brytyjskie media, historycznie niskie, tak? Więc tutaj nawet ten może brak charyzmy, a może też po prostu tego, że no, Brytyjczycy już mu zwyczajnie nie ufają, tutaj doprowadził go do tej decyzji o dymisji.
1: I dlatego Anna Rączkowska pyta, who's next, to, prawda? Mm-hmm. No dobrze, ale jeszcze a propos tych obietnic i sytuacji, bo jak czytam o przyczynach takiej, a nie innej sytuacji, to pojawia się imigracja, problem z imigrantami i sytuacja gospodarcza, ale jeszcze wczoraj Keir Starmer chwalił się osiągnięciami swojego rządu. Czy to jest tak trochę jak u nas, kiedy Donald Tusk mówi, musicie, czy powinniście, drodzy obywatele, odczuć, że sytuacja się poprawia, ale my tego nie czujemy. W Wielkiej Brytanii też tak jest, czy rzeczywiście można mówić o kryzysie?
2: O kryzysie tak, jak najbardziej można mówić, bo tutaj i służba zdrowia no, jest w trudnej sytuacji, tak? No, rosnące koszty życia, tak? Więc ten kryzys rzeczywiście jest. Jeszcze mieliśmy, przypomnijmy, w ostatnim czasie tutaj aferę związaną z wydatkami na obronność, z odejściem ministra obrony Johna Hilleya, który uważał, że Wielka Brytania ma zbyt małe ambicje, jeśli chodzi o podnoszenie tych wydatków. No, zbliża się szczyt NATO, tak? I tutaj w zeszłym roku w Hadze Sojusz przyjął taki cel wynoszący 3,5% na ściśle rozumiane wydatki obronne. No Wielka Brytania teraz nie jest na takiej ścieżce, żeby ten cel osiągnąć i to był główny zarzut ze strony Hilleya, bo to miało być tam bodajże 2,68% PKB do 2030 roku, więc znacznie mniej niż przewidywałaby to trajektoria, która by pozwoliła ten natowski cel osiągnąć, ale z drugiej strony był to i tak

0: cel, który wymagałby znacznych cięć w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja, więc wydatki na obronność to jest bardzo niepopularna rzecz, być może bardziej popularna w naszym regionie, gdzie rozumiemy to zagrożenie chociażby ze strony Rosji. Natomiast w Wielkiej Brytanii jednak na główny plan się wsuwają takie rzeczy jak służba zdrowia, tak jak mieszkalnictwo, jak koszty życia, a tu rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna.
1: No i stąd
0: uzasadnić te cięcia jest naprawdę ciężko.
1: I stąd porażka Partii Pracy w ostatnich wyborach lokalnych. Nigel Farage wraca do brytyjskiej polityki. Zastanawiam się, ale wie pani, dla mnie to jest zastanawiające między innymi dlatego, że większość Brytyjczyków żałuje Brexitu, tak? Dobrze to pamiętam?
0: Tak, ale też duża część Brytyjczyków uważa, przynajmniej ta część, która opowiada się za Reform UK, to jest 1 na 4 Brytyjczyków tę partię deklaruje, że popiera. To duża część z nich po prostu uważa, że ten Brexit został przeprowadzony niewłaściwie, tak? Że trzeba było to zrobić inaczej. Za to odpowiadali konserwatyści, że oni w zbyt małym stopniu się odłączyli od Unii Europejskiej, tak? Że powinien być to taki stanowczy no deal Brexit, takie pojęcie wówczas stosowano. I rzeczywiście te postulaty Nigela Farage'a dotyczące chociażby zaostrzenia polityki migracyjnej, tak, zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji na ulicach, tak, generalnie zwiększenia bezpieczeństwa, trafiają na bardzo podatny grunt, a do tego dochodzi jednak osobista popularność Farage'a jako osoby, jego bardzo duża charyzma, którą już mieliśmy okazję obserwować, kiedy on był przez 23 europosłem. Więc tam regularnie docinał kolejnym unijnym przywódcom, Donaldowi Tuskowi również się obrywało, nawiasem mówiąc, ale on jest w pewnym sensie wyrazicielem woli dużej liczby Brytyjczyków, tak, dotyczącej takiej polityki, która jest radykalna, ale która mogłaby pomóc w sytuacji, kiedy te bardziej łagodne podejścia jednak się nie sprawdziły ani ze strony konserwatystów, ani ze strony laburzystów.
1: No to co on teraz może osiągnąć i na bazie czego może budować swoją popularność? Bo nie na korzyściach wynikających z Brexitu, to się raczej nie uda. Ja wiem, że najprościej jest bazować na emocjach, prawda? Zwłaszcza na takich związanych z zawodem, z niezadowoleniem, bo wysokie koszty, bo pogarszająca się jakość życia. To wystarczy Farage'owi?
0: To przede wszystkim, ale też zwróćmy uwagę, że tutaj laburzyści zapoczątkowali taki kurs dosyć, nie powiem radykalnego, ale jednak zbliżenia z Unią Europejską, tak? 22 lipca miał się odbyć szczyt Unia Wielka Brytania i tak w kuluarach mówiło się, że to jest w pewnym sensie taki resetowy szczyt, jeśli chodzi o brytyjsko-unijne relacje. Już szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że tego szczytu nie będzie ze względu na dymisję Starmera. On będzie, ale w późniejszym terminie, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy. Natomiast niezależnie od tego, kto jest w tym momencie u władzy w sensie nazwiska, tak, czy to będzie Burnham, czy to był Starmer, tak, to Partia Pracy rzeczywiście obrała taki kurs na może nie radykalne, bo to by się w Wielkiej Brytanii nie sprzedało, ale jednak na powolne zbliżanie się do Unii Europejskiej, integrację w pewnym stopniu z jednolitym rynkiem, z gospodarką Unii Europejskiej. Więc tutaj Farage jest jako twarz brytyjskiego eurosceptycyzmu, jest zdecydowanie w kontrze. Więc niezależnie od tego, jak sobie Burnham poradzi, czy tam kto będzie tym premierem, to może akurat stawia się taki bardzo mocno eurosceptyczny kurs i na pewno ten kurs w Wielkiej Brytanii znajdzie zwolenników.
1: No dobrze, to wspomniany przez panią Burnham, tak będziemy, podobnie jak w przypadku Petera Modziora, musimy się nauczyć, zdaje się, brzmienia tego nazwiska. Kim jest?
0: To jest taki w dużej mierze samorządowiec, tak? To już wspomniane zostało, że był burmistrzem Manchesteru, więc on w dużej mierze stawia na decentralizację władzy, na takie sprawy lokalne, tak?

0: tej pory przynajmniej tak się prezentował. No on jest też przedstawicielem takiego dosyć lewicowego kursu wewnątrz Partii Pracy. No sama Partia Pracy jest dosyć lewicowa, ale no też są tam takie skrzydła jak to tak zwane Blue Labor, tak, które są bardziej takie, no jednak przepełne w stronę takiej prawicową, w stronę wartości, a on jest jednak przedstawicielem tego skrzydła bardziej lewicowego, tak, nawet w porównaniu do Starmera.
1: Czyli właściwie po lewej stronie już tylko ściana. Czasem żartujemy o tej prawej, że...
0: Tak, prawda, no i jeszcze są liberalni demokraci, a no oni już porównując, no Reform UK ma w tym momencie około 25% poparcia w sondażach. Partia Pracy i torysi mają po 18%, no dopiero później są liberalni demokraci, więc tutaj jakby większej roli nie odgrywają. Więc jeśli chodzi o takie realne zdolności pozostania u władzy, to o to, że zdecydowanie Partia Pracy jest tą lewicową.
1: Czy ta zmiana może być jakimś zagrożeniem dla brytyjskiego kursu w Unii Europejskiej, dla relacji z Ukrainą, dla stanowiska wobec Stanów Zjednoczonych, bo Keir Starmer był tym politykiem, który potrafił Donaldowi Trumpowi postawić granice?
0: Nie, tutaj bym się takiej zmiany nie spodziewała. No, kurs Partii Pracy jest stabilny, Tybernam nie ma jakichś dramatycznie odmiennych poglądów od Starmera, czyli ten kurs na wspomaganie Ukrainy, tak, to nie jest radykalny kurs, jeśli chodzi o zbliżenie z Unią Europejską, ale no w pewnym stopniu reset relacji, no można się spodziewać, że zostanie utrzymany. Zresztą tutaj Bruksela też o tym mówi, że ma na to nadzieję. No wiadomo, no trzeba oddzielić dyplomatyczny język od realnych oczekiwań, ale tak to na razie wygląda, że tutaj jakieś dramatyczne zmiany kursu przynajmniej w ciągu najbliższego roku czy półtora roku nie będzie.
1: Keir Starmer mówi, teraz zajmę się tym, co najważniejsze. Jak usłyszałam te słowa, to pomyślałam sobie, nie powinny paść z ust premiera jednego z najważniejszych krajów w Europie i na świecie. Ja rozumiem, że chodzi o rodzinę. Rodzina jest ważna, owszem, prawda?
0: Rzeczywiście,
1: prawda? Rodzina jest ważna, nie ma w ogóle co do tego dwóch zdań, ale...
0: No to akurat trudno powiedzieć, na ile to wczorajsze przemówienie było wyreżyserowane, na ile było osobiste, takie rzeczywiście szczere. No wyglądało na szczere rzeczywiście. Było takie dosyć, no trudno powiedzieć, że tkliwe, ale takie jednak no nie udało mu się ukryć emocji. No teraz jakby roztrząsanie, czy to mu pomoże w jego notowaniach, czy nie, no jest bezcelowe, bo on i tak odchodzi. Ale no myślę, że taką szczerością też Partia Pracy może sobie troszeczkę poparcia zdobyć u pewnej grupy wyborców, no zwłaszcza porównując z Farażem, no, który jest taki zawsze uśmiechnięty, ale to jest taki bardzo mocny cynik.
1: O, bardzo mocny cynik i był chyba zdziwiony swoją skutecznością w sprawie Brexitu. Ja pamiętam ten czas. Prawda? Był zaskoczony, że mu się udało. Jaka jest Wielka Brytania 10 lat od Brexitu? W kontekście oczywiście przynależności do Europy, ewentualnych tęsknot, żalu i takiej gotowości do procedury coming backu.
0: Tak, no tyle nie można powiedzieć, że tutaj Brytyjczycy jakoś ogromnie żałują tego Brexitu do tego stopnia, żeby się bardzo mocno domagali ponownego referendum nad ponownym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zresztą no taki proces wymagałby przygotowania jednak w tym momencie. No i na pewno jest taka grupa wyborców, która bardzo tego żałuje, że to referendum sprzed 10 lat wyszło tak, jak wyszło. Natomiast no Brexit nie był kompletną katastrofą. Natomiast nie był też takim rajem, ta decyzja nie wprowadziła Wielkiej Brytanii w taki raj, jaki obiecywali Nigel Farage czy Boris Johnson, więc dla nich też będzie to pewna trudność, żeby uzasadnić, dlaczego na przykład stan gospodarki jest obecnie taki, jaki jest, mimo że obiecywaliście, że jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to wszystko będzie dobrze, tak, że wszystko będzie lepiej niż było, tak, no to dlaczego jest gorzej, więc to będzie dla nich pewne wyzwanie. No, tak jak już powiedziałam, mogą grać na to, że Brexit nie został przeprowadzony właściwie, gdyby został przeprowadzony właściwie, bardziej radykalnie, to sytuacja byłaby inna. Natomiast no, to też jest też wymaga argumentu.

0: No a te niekoniecznie są po ich stronie w tym momencie.
1: No tak, ale w 2016 roku ma pani takie wrażenie, że ówczesna władza czy stojący na czele rządu trochę zlekceważyli tę akcję. Myśleli, że się, tak, prawda, tak, że to tak, się tak, nie uda.
0: To
1: przypomnę,
0: taki,
1: to się stało.
0: David Cameron ma taki wybieg do przodu. Taki, i on później nie wiedział, jak z tego wybrać rzeczywiście, bo no, on tak to też próbował przedstawiać Brukseli wówczas. No, szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, przypomnijmy, tak. I on też tak wspomina, że z tego, co on wyczuł, tak, no to tutaj David Cameron no nie spodziewał się, że rzeczywiście będzie nasz lepki, jeśli chodzi o wynik. Bruksela się tego nie spodziewała, więc on był w pewnym sensie przerażony tym, co się stało, no ale odwrotu już wówczas nie było.
1: No tak, wszyscy byli zaskoczeni, Farage i David Cameron i Donald Tusk i myślę wielu Europejczyków. To się stało, przypomnę państwu, dokładnie 23 czerwca, 10 lat temu, w referendum, w którym wzięło udział 33 miliony obywateli. Przewaga zwolenników Brexitu była minimalna, to było 51,89 za do 48,11% przeciw. Ale dziś patrzę na sondaż, najnowszy raport Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. 66% obywateli Unii z 13 państw europejskich popiera powrót Wielkiej Brytanii do Unii i wśród zwolenników zacieśnienia relacji z Brukselą nie brakuje nawet wyborców skrajnej prawicy. Pani mówi o może nie o minimalnej skłonności ku Unii, ale o tym, że nie jest to temat wiodący, a tymczasem z tych badań wynika, że 66% ankietowanych uważa, że Brexit miał negatywny wpływ na koszt życia. 65% dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki, a 57% wskazuje na pogorszenie perspektyw dla młodych ludzi. No to co dalej?
0: Tak, no ale było jeszcze takie badanie tutaj bodajże Instytutu YouGov, w którym przeanalizowano też Brexit, znaczy było ponowne dołączenie do Unii Europejskiej, ale z uwzględnieniem różnych warunków, czyli na przykład dołączenia bez jakiegoś tam szczególnego, bez szczególnego traktowania, dołączenia ponownego do jednolitego rynku, tak? Czy dostosowania ponownego polityki zagranicznej do unijnej polityki zagranicznej. I tutaj już Brytyjczycy nie byli tacy przekonani, tak? Więc jednak to ta skłonność do takiego zachowania autonomii jednak w Brytyjczykach pozostaje.
1: Komu bardziej zależy? Brytyjczykom czy europejskiej braci na powrocie Wielkiej Brytanii do struktur? Jak pani sądzi?
0: Ja myślę, że najbardziej zależy Brukseli w tym momencie, bo to byłby ogromny sukces również dyplomatyczny, tak? I no, okazało się, że brak Wielkiej Brytanii wcale nie powoduje, że mamy większy konsensus, jeśli chodzi o unijną politykę, bo pojawiają się takie państwa, nie wiem, jak chociażby Węgry w niektórych sprawach, tak? Ale też niekoniecznie Węgry, bo tutaj nam ta przeszkoda w postaci Viktora Orbana znikła, ale no, w niektórych sprawach Włoch, w niektórych sprawach też Polska, tak? Więc niekoniecznie Brytyjczycy muszą być zawsze tym brakującym.
1: No dobrze, ale zapraszamy jakby co, prawda, pani Aleksandro? Czas pokaże. Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe.
2: Powtórka programu.
1: Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Dzień dobry, panie Łukaszu, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
1: No to już wiemy, tak z informacji Polskiego Radia wynika, że konferencja w Gdańsku bez Wołodymyra Załęskiego. Zastanawiam się, co dalej między nami a Ukraińcami w tych relacjach, tych oficjalnych.
3: No moim zdaniem jedna wiadomość też trochę umknęła na tą konferencję, nie został zaproszony prezydent Polski, Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że to nie jest dobry zwyczaj. Ta nasza polityka wewnętrzna jest tak spolaryzowana, tak jesteśmy wszyscy wewnętrznie pokłóceni, że tego typu sygnały wysyłane z jednej czy z drugiej strony, bo to wina jest absolutnie po dwóch stronach, moim zdaniem są niepotrzebne. A jeśli chodzi o Ukrainę, ja uważam i śledzę tą dyskusję z takim zaniepokojeniem, też znając wyniki badań. Już w wyborach prezydenckich stosunek do Ukraińców, stosunek do Ukrainy był dużo gorszy niż prezentowali to kandydaci. Znaczy kandydaci wykazywali się większą wstrzemięźliwością niż wynikało to z wyników badań.

0: I spodziewam się, że ta wstrzemięźliwość może nie potrwać zbyt długo, czy te nastroje się po prostu pogarszały. I tutaj też wina jest pewnie po dwóch stronach, po stronie ukraińskiej i polskiej. A musimy pamiętać, że w Polsce mieszka ponad milion Ukraińców i stosunek do nich i nastrój taki właśnie, jaki prezentujemy do Ukrainy, na pewno nie służy tym osobom, które w Polsce mieszkają, pracują.
1: Zajmujecie się teraz tym tematem w swojej, przepraszam, sondażowni. Nie wiem, czy lubi pan to słowo, czy nie.
0: No, nazwa jak każda inna, jeśli chodzi o sondażownię. My nie, bo czy, jeśli chodzi o kwestię stosunku do poszczególnych liderów czy krajów, to się nie zmieni aż tak nagle, więc my to śledzimy mniej więcej raz w roku. Ostatnie takie badanie przeprowadziliśmy w grudniu na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji i tam już wtedy zaufanie do prezydenta Ukrainy, czy więcej Polaków nie ufało Zełenskiemu niż ufało. I to moim zdaniem dużo mówi o tych stosunkach polsko-ukraińskich i stosunku do Ukrainy. Ja pamiętam takie badanie zaraz po wybuchu wojny w 2022 roku. Zapytaliśmy się o reakcję polskich władz wtedy, czyli taka automatyczna pomoc, wysłanie czołgów i tej całej pomocy. Prawie 100% Polaków oceniało te decyzje pozytywnie, czyli ten nastrój wtedy był dużo, dużo lepszy niż jest teraz. Więc musimy pamiętać, że jeśli chodzi o stosunki pomiędzy krajami, to nie bada się tak ad hoc, nie bada się w dużych emocjach, bada się pewne trendy, a ten trend pokazuje niestety, że te nastroje są dużo gorsze.
1: Pytam o to, bo pewnie w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki jakiegoś badania związanego z nastrojami, jak oceniamy tę sytuację. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, twierdzi, że przez to zamieszanie, przez ten spór z Ukrainą, pozycja Polski spadła. Pan się z tym zgadza?
0: Znaczy, ja mam
1: co my pokazujemy, właśnie, co my pokazujemy Europie i światu?
0: Ja mam duży dystans do polityków, którzy jakby zmieniają trochę, znaczy obrażają się na swoje partie. To dotyczy znowu obu stron, ale zazwyczaj polityk, który był po jednej stronie i jest na tą stronę obrażony, potem jest dosyć krytyczny w stosunku do tej własnej strony. No, jakby pan minister Czaputowicz był kiedyś związany z PiS-em, więc teraz zazwyczaj, jeżeli są jakieś wypowiedzi jego w mediach, one są krytyczne w stosunku do PiS-u czy prawicy. Więc jakby to bym odłożył trochę na bok. Wydaje mi się, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i trudna. My to obserwujemy z punktu widzenia tego, jak odbiera to społeczeństwo. I są dwie rzeczy, które na siebie nachodzą. Znaczy, z jednej strony i rząd, i prezydent, generalnie w polskiej polityce króluje takie nastawienie, że jesteśmy 20. gospodarką świata, rośniemy, nasza pozycja rośnie i tak dalej. I za tym idą też oczekiwania społeczeństwa, żeby właśnie czuć się jako taki jeden z ważniejszych krajów w regionie, w Europie, na świecie. A z drugiej strony ciągle jest taka emocja, żeby jednak nie przesadzać, nie dopominać się pewnych rzeczy. I to jest moim zdaniem pewna sprzeczność. I wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy zrobili badanie dotyczące decyzji Karola Nawrockiego, jestem absolutnie przekonany, że większość Polaków poparła tę decyzję. To znaczy idzie to w parze z oczekiwaniami Polaków, żeby nas traktować właśnie poważniej, lepiej, żeby nasze obiekcje, nasze krzywdy były wysłuchane i wydaje mi się, że to jest główny motor tych emocji, które w Polsce obecnie występują, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie.
1: A my jeszcze mamy świadomość, że racji stanu nie buduje się przez tupanie nogą?
0: No, mówimy o politykach czy o społeczeństwie? Czy społeczeństwo ma jakieś swoje oczekiwania? I teraz pytanie, czy polityk, który wypełnia...
1: Myślę o styku jednego z drugim, czyli o naszych oczekiwaniach, które też w pewnym sensie są kształtowane przez działania polityków, bo już trochę zapominamy o tym, że można inaczej, wie pan.
0: Znaczy, moim zdaniem jest zupełnie na odwrót. To znaczy oczekiwania społeczeństwa wpływają na to, jak zachowują się politycy. Bo przypomnę, że zachowanie polityków jeszcze 2-3 lata temu były zupełnie inne. Mówiłem o tej reakcji w stosunku na pomoc Ukrainie. Ale te nastroje w Polsce też się zmieniły, oczekiwania się te zmieniły. I teraz pytanie, czy politycy, którzy odpowiadają na reakcje społeczeństwa i potrzeby społeczeństwa, to jest populizm, czy to jest demokracja? To znaczy, czy politycy nie powinni reagować na tego typu rzeczy? Dobrym przykładem jest na przykład Donald Tusk, który bardzo w populistyczny sposób reaguje na takie sytuacje, jak na przykład wyłowienie tego Suma w Warszawie i

0: natychmiastowe odesłanie na granicę Ukraińca, prawda? Można powiedzieć, że to jest populizm, ale gdybyśmy zapytali Polaków, jak ich zdaniem powinno zachować się polskie państwo, to by oni w 100% powiedzieli, że właśnie tak. No bo jest taka mentalność, że jeżeli kogoś zapraszamy do naszego domu, a ktoś się nie zachowuje odpowiedzialnie, no to mamy prawo go wyprosić. Prawda? I czy pytanie, że to jest populizm, pewnie można byłoby inaczej, pewnie zgodnie z prawem powinna być jakaś procedura, a jednak nawet premier Tusk zachowuje się w ten sposób. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczowe są jednak nastroje społeczne. Kluczowe jest to, jak my jako społeczeństwo, czego oczekujemy od polityków, a politycy po prostu reagują na to, czego oczekuje społeczeństwo.
1: No tak, ale jest jeszcze coś takiego jak sondażowa prawda, bo najpierw można być przeciwko murowi na granicy, tej wschodniej, i nazywać go niehumanitarnym działaniem, a potem można ten mur doposażać, patrz Donald Tusk także.
0: No dokładnie tak, bo jakby znowu, to ja zawsze uważam i zawsze my w naszej pracy tłumaczymy politykom, że wyborca ma zawsze rację, to znaczy nastroje społeczne są ważniejsze niż przekonanie polityka. I przykład Donalda Tuska, czy w tej sprawie, czy w wielu innych tematach, gdzie Donald Tusk zmieniał zdanie, wynikały głównie dlatego, że takie były oczekiwania społeczne. I wydaje mi się, że nie unikniemy tego, jeśli chodzi o temat Ukrainy i tego, w jakim my jako społeczeństwo oczekujemy od polityków traktowania naszej przyszłości, naszych krzyw, naszego cierpienia. I wydaje mi się, że w Polsce era takiego właśnie czekania, niedopominania się minęła. No właśnie dlatego, że politycy sami wzbudzili to takie ego naszego społeczeństwa, słusznie lub niesłusznie, że jesteśmy dużym, poważnym krajem, który liczy się w świecie, no to jest tego konsekwencja.
1: Pamięta pan jakąś sytuację, w której mądrość nas wszystkich, taka zbiorowa, bo ja głęboko w nią wierzę, wierzę też w instynkt samozachowawczy, czasem z dala od polityki, w której to zwyciężyło i wywarliśmy jakiś wpływ? Próbuję znaleźć coś takiego w głowie.
0: Znaczy, absolutnie
1: w ostatnim
0: uważam,
1: czasie.
0: W 22 roku, proszę pamiętać, że te decyzje
1: tak.
0: dotyczące pomocy i też tej pomocy militarnej w wysłaniu prawie 300 czołgów i jakby tam konsensus społeczny był absolutnie powszechny, znaczy nie było wokół tego żadnej dyskusji.
1: No więc tak, zmobilizowaliśmy wtedy też rząd Mateusza Morawieckiego do działania, prawda? Bo najpierw byli ludzie, a potem były decyzje.
0: Znaczy, no jakby rząd Mateusza Morawieckiego jakby wiedział, jakie są nastroje społeczne i nie było żadnego oporu co do tego, żeby pomagać Ukrainie i tam ta pomoc była naprawdę bardzo szeroka. Podobnie jest zresztą dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. To znaczy jest absolutnie powszechna zgoda społeczna co do tego, żebyśmy wydawali więcej na zakup uzbrojenia, bo grozi nam zagrożenie ze wschodu i nie jest to temat dyskusji politycznej, nie jest to temat takiej kłótni politycznej, oprócz tematów typu safe, ale on bardziej dotyczy tematu europejskiego. Więc nie, jakby uważam, że my jako społeczeństwo, i najczęściej tak jest, że społeczeństwo często jest mądrzejsze od polityków niż nam by się wydawało, że jest odwrotnie, że ci politycy powinni tam hamować te oczekiwania społeczeństwa. Jako całość wydaje mi się, że dosyć rozsądnie tego podchodzimy, to też ten przykład 22 roku pokazuje, że no, my nie jesteśmy jako Polacy jakoś uprzedzeni do Ukrainy, no bo gdybyśmy byli, no to bylibyśmy właśnie w tym 22 roku. Że jednak dzisiaj te nastroje, głównie raczej w stosunku do polityków ukraińskich, typu właśnie prezydent Zełenski, pogorszyły się względem właśnie pewnych decyzji, pewnych zachowań, a nie dlatego, że po prostu jesteśmy uprzedzeni. Gdyby tak było w 22 roku, te nastroje byłyby zupełnie inne.
1: No tak, ale mądrością, taką społeczną wrażliwością wykazaliśmy się też ostatniej zimy, kiedy to trzeba było zbierać pieniądze na agregaty prądotwórcze i tak dalej, i tak dalej. Też wielu z nas się na to zdecydowało i myślę, kto wie, czy ten gest sprzed kilku miesięcy nie miał większego znaczenia albo porównywalnego z tym, co się wydarzyło w 2022 roku, bo czas płynie, my się zmieniamy, nastroje anty między nami rosną, nie są dominujące jeszcze, ale rosną, więc każdy taki gest ma znaczenie. Panie prezesie, jak sobie radzi Koalicja Obywatelska z kryzysem szpitalnym?
0: Nie radzi sobie kompletnie. To znaczy, to wydaje mi się, że to też jest dosyć powszechna opinia i po jednej, i po drugiej stronie, bo tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo podzieleni pół na pół i medialnie, i politycznie, i społeczeństwem, ale wydaje mi się, że to powszechna jest opinia do tego, że nawet

0: jeżeli ktoś jest zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, no to jest przekonana, że no, Koalicja Obywatelska absolutnie nie radzi sobie z tym tematem, nie radzi sobie z czymś, co, o czym widzieliśmy praktycznie wszyscy, że to są ważni i ważniejsi, że politycy wykorzystują swoją pozycję i jednej, i drugiej partii, ale naszły się na siebie dwie rzeczy, to znaczy ten jednak fatalny stan służby zdrowia, do której wydawało się, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale jednak dużo częściej o tym mówimy teraz, niż mówiliśmy kilka miesięcy temu. No i właśnie to traktowanie jakiegoś produktu deficytowego i wykorzystywanie swojej pozycji. Kiedyś produktem deficytowym była praca i wtedy po znajomości załatwiało się pracę. Teraz po znajomości załatwia się dobrze płatną pracę, taką naprawdę na wysokich stanowiskach. Ale właśnie jeżeli produktem deficytowym są badania, są dostęp do szpitali, no to właśnie tutaj wchodzą politycy i wykorzystują swoją pozycję. Więc jakby absolutnie z tym koalicja rządząca sobie nie radzi, a ten taki nastrój i ten wizerunek władzy, która uważa, że jest ważniejsza od społeczeństwa, zawsze jest bardzo, bardzo krzywdząca dla oceny takiego rządu i potem sondażowych słupków.
1: O chaosie działania według mnie świadczy decyzja prezydenta Trzaskowskiego o odpolitycznieniu zarządów szpitali, przy czym ten południowy w całości należy do samorządu i próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład przedstawiciela samorządu, które też są upolitycznione, nie ma na przykład w zarządzie szpitala.
0: No tak, też ktoś z usiły mógłby powiedzieć, że prezydent Trzaskowski jest prezydentem od 8 lat i dopiero po 8 latach doszedł do wniosku, że w zarządach czy w radach nadzorczych szpitali nie powinno być polityków. Więc więcej, dłuższą część kadencji prezydenta Trzaskowskiego będzie prezydentem jeszcze 3 lata. Ci politycy tam byli. Więc wydaje mi się, że po prostu coś, co uchodziło na sucho politykom przez wiele miesięcy, dzisiaj takie przykłady wyciągane przez media, moim zdaniem absolutnie słusznie. Znaczy, powinniśmy to absolutnie pokazywać i nagłaśniać z tego względu, że tylko w ten sposób politycy mogą tej swojej roli zejść. Znaczy z tej roli takiej właśnie wykorzystywania swojej pozycji, swoich kontaktów, swojej władzy. A to jest powszechne absolutnie w całej Polsce. Ten samorząd jest wbrew pozorom dużo bardziej upolityczniony, niż nam się wydaje.
1: No dobrze, i przy okazji słyszymy o śmiernicy warszawskiej, no bo z pewnością kilkadziesiąt, 20 lat władzy jednej formacji w mieście takim jak Warszawa może prowadzić do pewnej zabetonowania struktur, delikatnie mówiąc.
0: No takiego kolesiostwa, znaczy to jest, Warszawa jest akurat chyba jedynym takim miastem, w którym tylko jedna partia bez żadnych koalicji rządzi miastem od tak długiego czasu. To wynika też ze struktury wyborców, to znaczy każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie tu zawsze faworytem na prezydenta. Jeśli chodzi o Radę Miasta, to tak, to przewaga tutaj Koalicji Obywatelskiej też jest ogromna. I to doprowadziło do tego, że no jeżeli partia nie musi z nikim konkurować, nie musi się o nic zmartwić, nie ma takiej silnej też tej funkcji kontrolnej ze strony opozycji, no bo opozycja jest bardzo słaba, no to tego typu praktyki się rodzą. Jakby to jest, jak to mówi klasyk, że władza absolutna demoralizuje absolutnie, więc to jest, Warszawa jest tego niestety przykładem, ale moim zdaniem media, także w te nowe media, bo mówimy tak naprawdę o portalach, które te tematy nagłośniają, wydaje mi się, że tak ten mechanizm działa, to znaczy jest jakiś temat, oburzamy się i politycy zmieniają swoje zachowanie. Zresztą takich mechanizmów jest więcej. Przykład Krakowa, który, prawda, mieszkańcy wykorzystali z narzędzia, jeśli chodzi o referendum, i odwołali prezydenta miasta i uważam, że ten system działa w taki albo inny sposób, ale jednak mamy pewne narzędzia jako my, mieszkańcy miast czy obywatele głosujący, żeby ten system w jakiś sposób korygować.
1: Podobne zamieszanie wybuchło wtedy, kiedy dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, generał profesor Grzegorz Gierelak, osobiście razem z pielęgniarką przywiozł kulę do domu Jarosława Kaczyńskiego po jego operacji. Więc ta czy inna władza bez koloru, bez sztandaru demoralizuje albo powoduje jakieś poczucie, że wolno więcej, tak? Że się należy, bo jak, nie wiem, wyobraża pan sobie prominentnego polityka czekającego 12 godzin w kolejce na SOR-ze?
0: Znaczy, problem jest absolutnie symetryczny, to znaczy dotyczy obu stron i jakby tutaj jest pełna zgoda, problem Koalicji Obywatelskiej jest taki, że to ona jest dzisiaj przy władzy.

0: odpady. Znaczy,
1: Jasne.
0: to ona ma wszystkie narzędzia i to jakby bardziej zawsze zajmujemy się rządzącymi, którzy rządzą w tej chwili, a nie opozycją, sytuacją, która była kiedyś, mówili, ale oni też robili źle. To
1: no,
0: zazwyczaj
1: ale teraz
0: na wyborców
1: to
0: w ogóle nie działa.
1: Jasne. I to teraz Platforma Obywatelska, wówczas dziś Koalicja Obywatelska, obiecała tę zmianę. No to rozliczamy z zapowiedzi i z obietnic. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jest taki sposób na wyłożenie władzy, nawet autorytarnej. Można uderzyć w najczulsze dla społeczeństwa miejsca, jak energia. Dziś to jeszcze internet. Jak paliwo, jak brak dostępu do podstawowych produktów. To się uda? To się może udać?
3: No, widzimy w ostatnich miesiącach, zaczynając od wiosny, rozprawę, dynamika jest coraz korzystniejsza dla Ukraińców. Na froncie obserwujemy parytet. Można powiedzieć, że rosyjskie postępy terytorialne się są ograniczone, czy niektórzy Ukraińcy wręcz sugerują, donoszą, że w maju więcej udało się odzyskać stracić podczas wyników rosyjskiej ofensywy. Widzimy uderzenia narastające na terytorium Rosji, które są dotkliwie odbierane przez rosyjskie społeczeństwo, a również mają mocny wpływ na sytuację w elitach rosyjskich. Więc można powiedzieć, że ta kampania, jeśli będzie kontynuowana w tą prędkością, są nadzieje ukraińskie na to, że ona jeszcze przyspieszy. Miesiące letnie będą temu sprzyjać, a również nowa pożyczka unijna oparta na zamrożone środki rosyjskie może jeszcze zwiększyć możliwości uderzeniowe ukraińskie i w perspektywie kilku miesięcy może rzeczywiście przeprowadzić Putina do stołu negocjacyjnego, gdy zrozumiał, że jego plany są niemożliwe do realizacji.
1: W ciągu 15 miesięcy, ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. No ale sytuacja zostaje zawieszona, tak, użyję tego samego słowa, w powietrzu. Cierpliwość Ukrainy jest ograniczona. Ten stały przedstawiciel przy Radzie Bezpieczeństwa, ukraiński przedstawiciel, mówi, że cierpliwość Ukrainy jest ograniczona i Ukraina nie może wykluczyć, że zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, tak mówił ukraiński dyplomata. Przypomnę, to Andriy Melnyk. Przypominam sobie rozmowy i komentarze także ekspertów z początku tej wojny. No może nie z samego początku, ale po kilku miesiącach jej trwania, że dobrym momentem na zakończenie wojny będzie taka sytuacja, w której to Putin będzie rzucony na kolana. Taka i tylko taka, bo tylko wtedy Ukraina będzie mogła mówić o pełnym zwycięstwie. Wracamy do tej sytuacji, czy do takich przekonań, takich rozmów?
3: Mi się wydaje, że jednak to jest za wcześnie, by mówić o tym. Ukraińcy sami są świadomi, że pełne wyzwolenie wszystkich terytoriów okupowanych to jest zadanie bardzo trudne do zrealizowania, to będzie wymagać wielkich nakładów i jeśli chodzi o finansowych, jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia, ale przede wszystkim cena, jaką zapłacą ludzie i żołnierze, którzy będą musieli posuwać się do przodu w obecnej w walce na linii frontu, gdy poziom dronizacji tego pola walki jest tak wysoki, nie da się po prostu przemieszczać, rozwijać takich manewrów na wielką skalę bez olbrzymich strat, więc Ukraińcy są świadomi, że nie są w stanie odzyskać tych terytoriów w sposób militarny, ale właśnie mogą zwiększać maksymalnie koszty wojny dla Putina i dla rosyjskiego budżetu wojennego w taki sposób, by destabilizować sytuację wewnątrz Rosji. I to jest cel ukraiński. Więc Ukraińcy są ostrożniejsi niż w 2022 roku, kiedy po udanej operacji w obwodzie charkowskim czy w obwodzie chersońskim były takie pewne nadzieje, że ta ofensywa w 2023 roku, ona może przynieść rzeczywiście przełom na polu walki i wyzwolenie wszystkich terytoriów w sposób militarny. To teraz raczej

0: Ukraińcy spodziewają się, że te cele mogą być osiągnięte, ale w inny sposób. Już to już jest inna paradygma.
1: W którym momencie Rosja popełniła błąd? Nie spodziewałam się jeszcze, no jeszcze jakiś czas temu to pytanie nie przyszłoby mi do głowy, może tak to powiem. Czy z samym założeniem, że ta wojna potrwa bardzo krótko, a może nie wykorzystała sojuszy, jak pan sądzi?
0: Czy generalnie pierwszym podstawowym błędem u Putina było oczywiście niedocenienie Ukraińców, ich woli walki, ich pomysłowości, tego w jaki sposób oni są skłonni do poświęceń i że rzeczywiście Ukraińcy nie będą spotykać Rosjan z kwiatami, ich witać jak wyzwolicieli. No to była jego pierwsza pomyłka, która się skończyła nieudanym ofensywą na Kijów i później to już jest jakieś... Można powiedzieć, że strategiczny cel rosyjski, jakim było szybkie podporządkowanie państwa ukraińskiego, został niezrealizowany, a później to już jest tylko jakaś konsekwencja, próba dążenia do wyjścia z twarzą z tego wszystkiego i do zrealizowania chociaż jakichś celów. I wydaje się, że Putin nie wie, kiedy nie potrafi się wycofać w odpowiednim momencie z tego, już przespał parę momentów. Teraz wydaje się, że lepszych warunków niż te, które mu proponowano w zeszłym roku, gdy jednak dynamika była mniej korzystna dla Ukraińców, a Putin wciąż się spodziewał, że otrzyma terytoria, których wciąż nie zajął, że Trump mu pomoże w tym nacisku na Ukraińców i że Ukraińcy będą zmuszeni oddać te terytoria. No teraz się okazuje, że nawet ta część obwodu donieckiego, która wciąż nie zajął, no to jego wiara w te raporty, które mu przynoszą na stół rosyjscy wojskowi, no, że to się nie uda prawdopodobnie. Czy możliwe, że on wciąż, wydaje się, że niestety nie wiemy, co jest w głowie Putina, ale takim można przypuszczać, że on wciąż ma nadzieję, że uda mu się przełamać sytuację na swoją korzyść, że uda mu się zająć te terytoria, o których on mówi jako swój postulat, tak? Czyli obwód doniecki, i wtedy będzie mógł jakoś wycofać się, wyjść z tej wojny z twarzą i dać odpowiedź swojej elicie, swojej populacji, dlaczego, po co ta wojna była, dlaczego zginęło kilkaset tysięcy żołnierzy.
1: I giną dalej, prawda? No jak tu się wycofać, panie Kasprze, skoro właśnie nie zrealizował tych szumnych założeń w sprawie Doniecka i uderzenia w nacjonalistyczny zachód Europy. No nie udało się i raczej się nie uda. Jestem ciekawa, co pana zdaniem wydarzyło się w amerykańskim stanowisku w sprawie tego konfliktu od słynnego spotkania na Alasce. Bo jeszcze wtedy miałam wrażenie, ja osobiście, że Stany Zjednoczone czy sam Donald Trump będzie stał murem za Władimirem Putinem, a tymczasem po spotkaniu grupy G7 już takiego przekonania nie mam. Tym ostatnim spotkaniu.
0: Tak. To by się zgadzało. Oczywiście tutaj jest pewna anegdota, że Trump w ten sposób powtarza to, z kim i mówi tymi słowami, jakie mógł słyszeć od ludzi, z którymi ostatnio rozmawiał, więc jeszcze nie bądźmy takimi optymistami co do...
1: To proszę powiedzieć, z kim ostatnio rozmawiał, z kim rozmawiał wczoraj w takim razie, bo to może mieć znaczenie, prawda?
0: Więc te oświadczenia oczywiście po ostatnim szczycie G7 dają pewne nadzieje, że rzeczywiście amerykańskie stanowisko i zrozumienie, postrzeganie Trumpa obecnie trwającej wojny trochę ewoluowało, że Amerykanie podpisali to wspólne oświadczenie, które przychyla się do tego, by Ukrainie nadać więcej obrony przeciwlotniczej, czy możliwe nawet podzielić się z nią licencjami, jeśli chodzi o produkcję pocisków, w tym pocisków Ukraińcy mają nadzieję na pociski PAK-3 MSE, które są niezbędne do neutralizacji rosyjskich pocisków balistycznych, które w tą sprawę są jedyną rzeczywiście przewagą wciąż rosyjskiej armii nad ukraińską i które naprawdę sieją spustoszenie i mają, które bardzo ciężko przechwycić, Rosjanie produkują około 60 na miesiąc, a Ukraińcy mają ich znaczny deficyt tych pocisków, więc takie oświadczenia, takie pewne komentarze też innych liderów, czy Emmanuela Macrona, czy Marka Carney, którzy wręcz stwierdzili, że Donald Trump

0: już nie wierzy na tyle Putinowi, że zrozumiał, jakie jest rzeczywiste jaka jest rzeczywista sytuacja, że Ukraińcy wcale się nie załamali, że oni przetrwali zimę, że ich sytuacja na polu walki się zmienia raczej na korzyść Ukrainy w ostatnich miesiącach. Możliwe, że Trump uzna, że po zakończeniu wojny w Iranie to jest moment, by osiągnąć sukces i oczywiście spróbuje osiągnąć pokój poprzez możliwy nacisk na Rosję, ale tego nie wiemy.
1: No
0: nie
1: tak,
0: wiemy,
1: dopóki jak... Benjamin Netanyahu nie wyłoży porozumienia tego kruchego na Bliskim Wschodzie, prawda, bo to jest, mamy do czynienia z układanką, tak, bo w Libanie wcale nie zanosi się na pokój.
0: Tak, lub możliwe rozmowy z Putinem kolejnej telefonicznej. Więc.
1: Jasne. A może dostał raport, który w końcu przeczytał i dostał taki raport, wie pan, no rzetelny w końcu i zajrzał do niego. My sobie bardzo tutaj trochę żartujemy, ale kto wie, czy to tak nie wygląda.
0: Bo jeśli rzeczywiście zaczął czytać to, co mu eksperci i co na pewno świetni specjaliści, jacy są w amerykańskiej administracji, amerykańskim państwie, niezależnie od tego, jaka jest władza, to wtedy są nadzieje, że rzeczywiście Donald Trump będzie działał w sposób bardziej przewidywalny i zgodnie z interesami Waszyngtonu, także sojuszników Stanów Zjednoczonych.
1: A jakie są konsekwencje spotkania G7? Bo wiemy, że Wołodymyr Zełenski miał taką propozycję, między innymi, żeby, uśmiecham się, bo trudno sobie wyobrazić amerykańską zgodę na tę sytuację, na to rozwiązanie, to znaczy produkcję pocisków do patriotów w Ukrainie, ale na amerykańskiej licencji. To się, zdaje się, nie wydarzy. Takiej amerykańskiej zgody nie będzie. To jak sobie radzą Ukraińcy z zasobami, zapasami broni, pocisków do broni, którą dysponują?
0: Tak, jeśli chodzi rzeczywiście o neutralizację pocisków balistycznych, to tak jak wspomniałem, ten deficyt był już odczuwalny przed wojną na Bliskim Wschodzie. Później on się tylko nasilił, ponieważ tam oczywiście duża część tych zasobów i amerykańskich, i także tych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie został wykorzystany na neutralizację irańskich pocisków. Ukraińcy na pewno wciąż mają, utrzymują jakoś tam rezerwę i starają się oczywiście bardzo oszczędnie ich używać, ale jeśli brać pod uwagę to, że na neutralizację jednego rosyjskiego pocisku balistycznego przeciętnie mówi się, że powinno się wykorzystać nawet dwa pociski obrony powietrznej. I gdy weźmiemy pod uwagę, że Ukraińcy na początku wojny na Bliskim Wschodzie mówili o tym, że wykorzystali około 800 sztuk od początku dostaw amerykańskich dla Ukrainy, podczas gdy Amerykanie rocznie są w stanie wyprodukować tylko 700 około, no to mówimy o tym, że te liczby, które trafiają, ten wolumeny tych pocisków są niewysokie i Ukraińcy próbują chociaż nawet kilkadziesiąt sztuk ich wśród jakichś państw europejskich złapać. Były też doniesienia, że w czerwcu udało się gdzieś znaleźć takie pociski, których niedługo termin przydatności po prostu się skończy. I to daje pewną nadzieję, że uda się coś odłożyć na zimę, ale ona będzie bardzo ciężka, ponieważ Rosjanie wciąż są w stanie produkować te pociski w dużej ilości. No i zwłaszcza zwłaszcza zima może być ciężka, gdy Rosjanie będą robili wszystko, by pozbawić Ukrainę ciepła, prądu i rzeczywiście wtedy sytuacja jest najbardziej kryzysowa dla Ukraińców.
1: No tak, ale próbowali już nieraz, nie udało się. Miałoby się udać tym razem? Jedna i druga strona wyniszczona, zmęczona, ale...
0: Wie pani co, to jest bardzo ciężkie do stwierdzenia, ponieważ na pewno ta zima była najtrudniejsza ze wszystkich dla Ukraińców. Gdyby ona trwała jeszcze kilka tygodni dłużej, możliwe, że państwo ukraińskie mogłoby być niewydolne w niektórych jego wymiarach i mogłoby się to bardzo negatywnie wpłynąć na sytuację, również na polu walki, mimo że sama armia jest akurat w tym momencie najmniejszym zmartwieniem, ale rzeczywiście mocne bombardowanie, uderzanie w cele infrastruktury krytycznej na Ukrainie czy zwiększanie jeszcze tej ilości tych

pocisków, bo Rosjanie na pewno będą próbowali taką liczbę pocisków zakumulować przed zimą, no to może mieć bardzo negatywne skutki. Więc Ukraińcy teraz próbują już przejąć taką pewną ofensywę też informacyjną, sprawić, żeby rzeczywiście doszło do jakiegoś zawieszenia broni przed zimą.

0: Rosjanie stoją za tą eksplozją widowiskową, bo to odłamki ich broni spadły na ten zbiornik, spowodowały eksplozję i rzeczywiście kopuła wielkości, no nie wiem, jest ogromna w każdym razie. Wzniosła się do góry jak piórko. Jak to wytłumaczyć obywatelom, że mamy przewagę i trzymamy rękę na pulsie, jak coraz częściej nad samą Moskwą i nie tylko pojawiają się obiekty latające, nad którymi Rosja nie ma kontroli?
1: To będzie coraz cięższe. Wydaje się, że już znaczna część rosyjskiego społeczeństwa nie wierzy, że ta specjalna operacja wojskowa, tak zwana, idzie zgodnie z planem i według grafiku, jak to było określane przez Putina w 2022 roku, tak długo jak te pociski, jak ta nie trafiały na terytorium rosyjskie, jak ta wojna rozpoczęta przez Rosję nie wracała do samych Rosjan, można było na to przymknąć oko i zwłaszcza, że też na froncie walczą ludzie, którzy idą tam zazwyczaj zgodnie z własną wolą i stąd zarobić, więc pewien konsensus w rosyjskim społeczeństwie do tego, że ta wojna może być prowadzona, istniał, ale im więcej będzie takich uderzeń na terytorium Rosji, tym ciężej będzie Putinowi jakoś się uzasadniać dalej, zwłaszcza wobec braku postępów na froncie. I jeśli chodzi o takie pewne społeczność korespondentów wojennych i różnych też wolontariuszy wspierających rosyjską armię, te nastroje są minorowe i one się pogarszają. I jest świadomość tego, że skala uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji będzie wzrastać, a nie jest jasne, czy Rosjanie zdołają się zaadoptować do tych wyzwań, jakie mają na froncie, gdzie drony przechwytujące, drony naziemne, a także drony ukraińskie, które są, kontrolują rosyjską logistykę na obszarze od 40 do 150-200 kilometrów, tak zwany middle strike, to właśnie one sprawiły, że Rosjanie mają teraz wielkie problemy z zaopatrzaniem swoich jednostek na najbardziej wysuniętych i przesuwaniem się do przodu, więc jeśli to będzie utrzymane i te uderzenia wewnątrz Rosji będą narastać, możliwe, że zaczną się pojawiać coraz bardziej sugerujące czy wskazujące Putinowi pytania również w elicie, dokąd to prowadzi i czy nie lepiej się wycofać z tego w jakiś sposób.
0: No czekamy, czekamy. Historia dzieje się na naszych oczach. Kacper tak. Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich z nami.
2: Powtórka programu.
3: Minęła godzina czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Poinformował, że wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
5: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące, w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin. W ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
4: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Donald Tusk zaznaczył też, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze propozycje ustawowe. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom. Zdaniem premiera, brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Lepiej byłoby, gdyby prezydent Zełenski był na tej konferencji, mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. W konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału prezydent tego kraju, a zastąpi go premier Julia Świrydenko.
6: Był taki minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który mówił, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół.

0: Przyjaciół, ma wieczne interesy. Polska i Ukraina także mają wspólne interesy, są przyjaciółmi, partnerami i taka jest moja odpowiedź. Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
1: Jak mówi wicemarszałek Senatu Małgorzata Magdalena Biejat z Lewicy, prezydent Ukrainy popełnia błąd za błędem, począwszy od nadania oddziałowi wojsk imienia bohaterów UPA.
2: Ale dla mnie najważniejsze jest, że to forum się odbędzie, że będą przedstawiciele administracji Ukrainy, że będą posłowie ukraińscy, będą posłowie polscy i będą się tam odbywały rozmowy także o tych trudnym elemencie naszych relacji i bardzo dobrze. Teraz naszym zadaniem jako polityków jest przede wszystkim z tej coraz bardziej nakręcającej się sytuacji wyjść, bo w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, w naszym interesie jest to, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy i żeby te relacje odbudowywać i naprawiać.
1: Konferencja w Gdańsku rozpocznie się jutro, a między Kijowem i Warszawą stosunki są napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, co w Kijowie odebrano jako afront wobec ukraińskiego przywódcy. Mazowiecki Port Lotniczy zbudował nowy terminal pasażerski. Władze zdecydowały się na to w związku z przepełnieniem obecnego. Do dyspozycji pasażerów będzie hala na ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe gejty oraz strefa ekonomiczna, zachwala prezes Jacek Kowalski.
3: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
1: Port lotniczy w Modlinie tylko od stycznia do maja tego roku obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów. 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. W rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o niespełnionych obietnicach w kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit.
4: 23 czerwca 2016 roku za wyjściem z Unii Europejskiej zagłosowało 52% Brytyjczyków, a 48% chciało pozostania we wspólnocie. Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałem za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Jeśli czegoś nie zrobimy, problemy będą się pogłębiać na dłużej, mówili mi Londyńczycy. Podobne głosy pojawiają się w sondażach i komentarzach brytyjskich mediów. Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Dziś w kraju sporo słońca, a termometry pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Najchłodniej nad morzem, tam 20. A od czwartku do soboty ostrzeżenia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy nawet 40 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Dziś w magazynie Saldo przyjrzymy się najnowszym sprawom, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Czym jest prawo do zapomnienia onkologicznego? Bardzo ciekawy temat. Czy osoby po pokonaniu jednej z najcięższych chorób są równo traktowane na rynku finansowym? O tym między innymi powiemy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. A w studiu razem ze mną jest pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapowiedziałem, że pochylimy się nad najnowszymi sprawami, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. To są oczywiście ważne sprawy z punktu widzenia zarówno ubezpieczeń, jak i z punktu widzenia naszych finansów. No i na pierwszy plan wysuwa się tutaj prawo do zapomnienia onkologicznego. Ja przyznam, że dość tajemniczo brzmi ten termin. Gdyby mógł pan wyjaśnić,
1: tak,
0: o co chodzi?
1: Ale to rzeczywiście taka najnowsza inicjatywa, zresztą nie tylko Rzecznika Finansowego, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Instytutu Onkologii czy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. I wszystkie te instytucje postulują, żeby w ramach takiej zbliżającej się zmiany ustawy o kredycie konsumenckim wpisać tak zwane prawo do zapomnienia. Mhm. Chodzi o to, żeby po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego przejście takiej choroby nie była przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej, która jest na przykład zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego. Bo problem polega na tym, że obecnie osoby, które zakończyły właśnie takie leczenie, minęły 5 lat, więc uznaje się za wyleczone, za tak zwanych ozdrowieńców. Mimo wszystko spotykają się albo z zupełną odmową, na przykład zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. I co to tak naprawdę może też utrudniać, czy nawet w niektórych wypadkach uniemożliwić uzyskanie kredytu konsumenckiego. I to właśnie postulujemy i chcielibyśmy zmienić, żeby przepisy wprost określały, że po 5 latach od zakończenia leczenia onkologicznego takie informacje o chorobie nie powinny być przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej.
0: Ale to jest naprawdę coś przerażającego. Ktoś pokonał najcięższe wyzwanie swojego życia, pokonał straszną chorobę, wyszedł na prostą. I ta historia choroby za nim się ciągnie i to jest taka stała praktyka, to naprawdę może następować po wielu, wielu, wielu latach, że ubezpieczyciel patrzy, ktoś chorował na nowotwór, nie wiem, w 2016, no to musimy tutaj na takiego klienta inaczej spojrzeć. To jest straszne.
1: Tak, ale to jest standard stosowany przez ubezpieczycieli, a tymczasem ten właśnie 5-letni okres jest takim jasnym kryterium powiązanym z zakończeniem leczenia onkologicznego, które jest już też stosowane w ramach ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, więc jakby chcemy też, postulujemy takie zrównanie tego okresu w oparciu też o inne regulacje i też praktykę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach unijnych.
0: Jak to do tej pory wyglądało? Czy jeżeli ktoś, kto miał doświadczenie z chorobą nowotworową i chciał na przykład zaciągnąć kredyt hipoteczny, zabezpieczyć się ubezpieczeniem, to po prostu miał rzucane kłody pod nogi albo płacił więcej za składkę, albo ktoś odmawiał takiej ochrony?
1: Tu też ważne zastrzeżenie, dlatego że teraz mówimy o tej inicjatywie, ona dotyczy zasadniczo tylko kredytów konsumenckich. Mhm. Dlatego, że trwają prace nad ustawą o kredycie konsumenckim, która no naprawdę na lata ukształtuje ten rynek. W związku z tym jakby postulujemy właśnie w tej regulacji w odniesieniu tylko do kredytów konsumenckich wprowadzić taką regulację. Natomiast rzeczywiście docelowo najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby to poszerzenie tego również o kredyty hipoteczne.
0: Czy osoba z taką historią choroby ma szansę na takie ubezpieczenie? Czy ono jest koszmarnie drogie? Jak to wygląda w praktyce?
1: Na dziś właśnie głównym problemem jest to, że czasem spotykają się takie osoby z odmową albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. Tymczasem no, naszym zdaniem takie osoby nie powinny być w ten sposób traktowane, tak? Powinna ta historia choroby ulec zapomnieniu. Stąd ta nazwa prawo do zapomnienia.
0: To jeszcze raz przypomnijmy, jak brzmi ten przepis. Dane osobowe dotyczące choroby nowotworowej nie mogą

0: mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane do celów związanych z umową ubezpieczenia stanowiącą zabezpieczenie, o którym mowa i tutaj jest wskazany artykuł, jeżeli od dnia zakończenia leczenia onkologicznego upłynęło 5 lat. No dzisiaj mamy do czynienia z dyskryminacją, nazwijmy to po imieniu.
1: Tak, i właśnie chcemy tę sytuację wyrównać i stąd ten przepis, który pan zacytował, chcielibyśmy, żeby on w tej przygotowywanej ustawie o kredycie konsumenckim brzmiał właśnie w ten sposób.
0: To jest częsty problem, z którym się osoby zgłaszają do rzecznika finansowego, do innych instytucji? No.
1: To jest rzeczywiście istotny problem. Ja nie mam w tej chwili danych, ale sam fakt, że mamy w tym gronie 3 rzeczników, specjalistów od onkologii, jakby pokazuje istotę tego problemu i wagę.
0: Drodzy Państwo, z całą pewnością na antenie Polskiego Radia 24 będziemy wracać do tej sprawy w toku prac legislacyjnych. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się zakończy, ale tutaj rozwiązanie absolutnie wskazuje na to, że z taką formą dyskryminacji warto skończyć raz na zawsze. Ale rzecznik finansowy ma bardzo dużo pracy w różnych obszarach. Niedawno rozmawialiśmy na naszej antenie również z samym rzecznikiem. A jak to wygląda w biurze? Czym jeszcze zajmujecie się w ostatnim czasie? Ja wiem, że tutaj pan szczególnie spogląda w stronę ubezpieczeń i specjalizuje się w tej kwestii. No i są problemy, na które powinniśmy uważać. Uwaga na oszustwa na nadpłatę. O co chodzi?
1: Tak, tu łączy się kwestia ubezpieczeniowa z kwestią bankową, dlatego że docierają do nas sygnały od osób na temat, które sygnalizują nam różne sposoby, w jakie oszuści chcą wejść w nasze dane potrzebne na przykład do karty czy do dostępu do konta. I zauważyliśmy w ostatnim czasie, dostaliśmy taki sygnał, w którym osoba, która rzeczywiście była klientem danego towarzystwa, dostała takiego maila dotyczącego zwrotu nadpłaty z tytułu podwójnej płatności składki. Przy czym jej wątpliwości wzbudził taki podejrzany adres nadawcy, zupełnie niezwiązany z firmą. Dodatkowo w samym mailu klienci nie pokusili się o wykorzystanie takiego logotypu firmy, pełnej nazwy, co również było takim niepokojącym sygnałem. Ale co ciekawe, jak już skuszony klient kliknął w ten link, to przechodziło się na stronę, która rzeczywiście była bardzo podobna do strony tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Było właściwe logo, były właściwe czcionki. Naprawdę do złudzenia przypominało stronę oryginalną. Przy czym takim sygnałem ostrzegawczym był adres strony, który był zupełnie niezwiązany z firmą i tu eksperci z CERT-u zwracają uwagę, że tak naprawdę jest to jedyny element, którego przestępcy nie są w stanie skopiować z oficjalnej witryny instytucji. Więc po pierwsze zwracajmy uwagę na to, żeby jeśli otrzymujemy mail, to żeby zobaczyć dokładnie z jakiego adresu on jest przesłany. I jeśli po kliknięciu w link też zwracajmy uwagę na to, jaki jest adres tej strony. Czy jest to strona ubezpieczyciela, czy nie. I też pamiętajmy o tym, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z ubezpieczycielem, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na jego oficjalnej stronie internetowej. A w trosce też o innych użytkowników sieci, poinformujmy CERT o tym problemie i można to zrobić zarówno przez formularz na stronie, jak i to jest taka strona incident.cert.pl. Można też to zrobić w aplikacji mObywatel, tam jest też taka usługa bezpiecznie w sieci. Natomiast jeśli dostajemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to warto je też

0: też wysyłać na taki bezpłatny numer 8080 i te wszystkie informacje trafią właśnie do CERT Polska, gdzie eksperci zweryfikują, czy te wiadomości są bezpieczne, podejmą odpowiednie kroki i prześlą nam informację zwrotną, czy ten SMS jest bezpieczny, czy też nie. Jeśli jest niebezpieczny, to też zablokują dostęp innym użytkownikom.
1: No dobrze, to już wiemy, że powinniśmy uważać na skamy, które pojawiają się w tej rzeczywistości również ubezpieczeniowej. Tylko doskonale pan wie, że czasami przychodzi mail, przychodzi powiadomienie, SMS i wtedy podejmujemy decyzję bardzo pochopnie, bardzo szybko. Jesteśmy gdzieś w tramwaju, w metrze, na parkingu, w przerwie, w podróży. No i chcemy jak najszybciej zareagować. To chyba taka metoda jednak, żeby odłożyć coś w czasie, żeby się zastanowić, żeby sprawdzić linka, no bo wtedy możemy naprawdę uratować niemałe pieniądze.
0: Dokładnie tak. Naprawdę taka informacja na przykład o zwrocie nadpłaty składki, nie musimy na nią absolutnie reagować tak szybko. Jeśli to rzeczywiście nie jest skam, to naprawdę możemy to zrobić na wieczorem, na spokojnie, następnego dnia, w weekend. To nie są naprawdę takie pilne sprawy, które wymagają reakcji tu i teraz. Tym bardziej, że rzeczywiście trzeba sprawdzać na przykład te adresy e-mail, czy też adres strony, więc naprawdę poświęćmy na to chwilę czasu, dlatego że oszuści, my to rzeczywiście widzimy z tych doniesień, które trafiają do Biura Rzecznika Finansowego, właśnie bazują na takim naszym pośpiechu, też wywierają taką presję, żeby coś zrobić szybko. No, takim sztandarowym przykładem jest ten trik stosowany przez przestępców, którzy dzwonią i mówią, że ktoś kradnie nam pieniądze z konta, w związku z tym trzeba je na przykład zabezpieczyć, przelewając na inne konto techniczne. I tu rzeczywiście przestępcy są naprawdę mistrzami socjotechniki. My widzimy też sytuacje, trafiają do nas takie sytuacje, w których na przykład ktoś odbiera taki telefon, już jest jakby wyczulony na to, że to jest oszustwo i mówi, że nie, chcecie mnie oszukać, rozłączam się, rozłącza się. To oni próbują wejść innymi komunikatorami. W tym wypadku podesłali sfabrykowane oczywiście zaświadczenia sygnowane bankiem centralnym i policją czy prokuraturą, co jakby przekonało tą osobę, która za pierwszym razem zareagowała znakomicie, czyli rozłączyła się. Bo to też jest bardzo ważne, że jeśli czujemy, że coś jest nie tak, mamy wątpliwości, rozłączajmy się. Nie dajmy się wciągnąć w rozmowę, dlatego że ci oszuści są mistrzami socjotechniki i naprawdę bardzo ciężko jest się uchronić przed stratą pieniędzy właśnie na skutek takiej manipulacji. Ona jest często wielopoziomowa, prowadzona przez kilka osób z użyciem różnych komunikatorów, ale częścią wspólną jest trzymanie człowieka w ciągłym kontakcie.
1: To ja tylko powiem, że jeżeli dostaniemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to można przesyłać je na bezpłatny numer, przypomnijmy raz jeszcze ten numer, 8080. Łatwo zapamiętać, można sobie zapisać w telefonie i powiem z własnego doświadczenia, że świetnie to działa, bo taki SMS, który jest podejrzany, możemy wysłać właśnie pod ten numer i CERT Polska, czyli państwowa instytucja, wysyła nam czasami po kilku sekundach informacje. Tak, twoja intuicja była dobra, to jest podejrzana wiadomość, ale jeżeli jest to nowość dla systemu, to system wtedy sprawdza i może ostrzec kolejnych, więc warto tutaj grać do jednej bramki, jeżeli pojawiają się próby oszustwa, zgłaszać je, bo dzięki temu mniej osób może zostać oszukanym.
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, zbliżają się wakacje, właściwie już wielu z nas odlicza do letniego urlopu, no i teraz pojawia się pytanie odnośnie ubezpieczeń. My już nieraz poruszaliśmy ten temat na naszej antenie, ale nie zaszkodzi raz jeszcze powiedzieć o karcie EKUS.

0: bo każdy taką kartę może wyrobić, każdy ubezpieczeniowy. Jak działa ta karta i czy ona rzeczywiście pozwala nam na spokojnie pojechać za granicę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, plus tam mamy jeszcze Islandię, Norwegię i Szwajcarię.
1: Tak, i rzeczywiście warto ją wyrobić. Teraz czekając na nasze spotkanie, popatrzyłem w internetowym koncie pacjenta, jak to wygląda i dostałem informacje. Dzisiaj mamy 23 czerwca i z informacji systemowej wynikało, że na 25 czerwca jest przewidziana data wysyłki, jeśli złożyłbym ten wniosek dzisiaj przez internetowe konto pacjenta, więc to rzeczywiście działa szybko. No, trzeba oczywiście też doliczyć na czas na dotarcie takiej karty EKUS pocztą. Natomiast jeśli, no, jak to zwykle bywa, zostawiamy rzecz na ostatnią chwilę, to można się
0: Polska
1: udać
0: specjalność.
1: Do placówki
0: NFZ-u.
1: Do placówki NFZ-u i tam w większości placówek, aczkolwiek nie we wszystkich, więc zanim się wybierzemy, to sprawdźmy, czy aby na pewno dostaniemy tę kartę od razu od ręki, dlatego że wniosek można złożyć zasadniczo wszędzie, tylko wydawanie jest tylko w niektórych. I można to dostać, tę kartę można dostać od ręki i warto to zrobić, bo to też zabezpiecza nas przed takimi nadmiernymi kosztami leczenia, dlatego że też pamiętajmy, że nawet jeśli kupujemy oprócz EKUS taką komercyjne ubezpieczenie turystyczne, to często ono ma na przykład stosunkowo niską sumę ubezpieczenia. To jest szczególnie problem, jeśli jedziemy z biurem podróży i biura podróży mają obowiązek prawny zapewnienia takiego podstawowego ubezpieczenia, które obejmuje tylko koszty leczenia i transportu medycznego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale na stosunkowo niskie kwoty, dlatego że przepisy nie określają jakiegoś minimalnego poziomu, w związku z tym to są naprawdę niskie kwoty i czasem zdarza się, że są one zbyt niskie i wtedy właśnie przydaje się karta EKUS, która by pokrywała ewentualne dodatkowe koszty, przy czym pamiętajmy, EKUS działa tylko w ramach publicznego systemu. Nie dostaniemy tam pomocy w ramach publicznych placówek. I kolejna rzecz, dlaczego nawet jeśli mamy tą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, to warto kupić sobie ubezpieczenie takie komercyjne dodatkowo, dlatego że zasadniczo karta EKUS zapewnia wsparcie, jeśli chodzi o transport medyczny, w bardzo ograniczonym zakresie, bo tylko na przykład przy przewozie ze szpitala do szpitala. Nie ma więc mowy na przykład o powrotu transportem medycznym do domu. I tak naprawdę, jeśli mamy sam EKUS, no to sama organizacja tego transportu właśnie ze szpitala do szpitala jest na głowie rodziny, a w tym wypadku to ubezpieczyciel tym się zajmuje.
0: A to też ciekawe, bo to jest taka obiegowa opinia, że jeżeli ktoś jedzie w delegację, nie wiem, do Drezna czy Berlina, albo jedzie na weekend do Budapesztu lub Wiednia, no to ta karta EKUS powinna wystarczyć. No nie, niekoniecznie tak jest.
1: No nie, bo nawet jeśli jedziemy na jeden czy dwa dni, to zawsze może zdarzyć się coś takiego niespodziewanego, co spowoduje, że będziemy musieli wracać, będziemy musieli po pierwsze skorzystać z pomocy medycznej, a po drugie być przewożonymi na przykład do Polski ze względu na zły stan zdrowia. To są rzeczywiście też niebagatelne koszty. Jest kwestia właśnie organizacji tego, w związku z tym warto rzeczywiście dokupić sobie takie komercyjne ubezpieczenie zdrowotne. Też to tak naprawdę jest stosunkowo wygodne, jeśli jedziemy do jakichś kurortów w Egipcie, Tunezji, to też tam z dostępem

0: Zależnością tych publicznych, poza tym Egipt i Tunezja nie są już
1: w Unii Europejskiej.
0: W Unii Europejskiej, w związku
1: wtedy
0: z tym...
1: EKUS może nam się przydać EKUS w Grecji,
0: już
1: we
0: w ogóle nie działa. Tutaj mówimy rzeczywiście tylko o...
1: Unii Europejskiej. Obszarze gospodarczym.
0: Czy europejskim obszarze gospodarczym. Ale właśnie wracając do tych takich ośrodków... ośrodków turystycznych, to też no nie zawsze jest tam ta opieka publiczna, opieka medyczna. No i to jest po prostu wygodne. Dzwonimy po pomoc i lekarz może też nawet przyjechać do hotelu, żeby, nie wiem, zbadać dziecko, które ma to zapalenie ucha. To w wakacje częsty przypadek, że tam dziecko po kąpielach w basenie narzeka na jakieś bóle ucha.
1: Ale dobrze, że pan o tym powiedział, bo powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę fakt, gdzie jedziemy i gdzie ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może nam pomóc. A z drugiej strony to jest też tak, że to komercyjne ubezpieczenie, zwiększa się jego pojemność, kiedy mamy przy okazji taką kartę. To jest też ciekawe zagadnienie.
0: Tak, ale też warto pamiętać o tym, że powiększając sumę ubezpieczenia na polisie kosztów leczenia, nie płacimy tak proporcjonalnie więcej. To znaczy, że jeśli powiększamy na przykład sumę ubezpieczenia pięciokrotnie, to składka nie rośnie pięciokrotnie.
1: I warto o tym pamiętać. Tuż przed wakacjami pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A naszym słuchaczom przypomnę o pewnej informacji, która oczywiście pojawia się na antenie, ale być może w nawale tych bardzo poważnych politycznych informacji, sporów, kłótni, być może niektórym umknęła. Najbliższy weekend temperatury mają zbliżać albo momentami nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. To nie jest żart, to nie jest żaden fake news. Tak ma być. Proszę zresztą spojrzeć na jakąkolwiek informację dotyczącą pogody, czy też zapowiedź pogodową. Dokładnie takie wartości są pokazywane właściwie już od piątku do niedzieli. Co to oznacza dla strażaków?
4: Nie tylko dla strażaków, ale dla całego społeczeństwa będzie to pewnie spore wyzwanie. Tym bardziej, że tak wysokie temperatury, można powiedzieć ekstremalne dla naszego klimatu, no, będą powodować duże wyzwania dla nas, jeżeli chodzi o samopoczucie, ale też odczuwanie tej wysokiej temperatury i wpływ na nasze organizmy, zarówno pracujących strażaków przy gaszeniu pożarów, gdzie też już mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, plus jeszcze ta wysoka temperatura spowodowana upałem, na pewno nie należy do komfortowych. W związku z tym my oczywiście jako służba ratownicza jesteśmy przygotowani do tego, aby pracować w takich trudnych warunkach. Natomiast no, bardziej się obawiamy tutaj o to, jak zareagują osoby, które cierpią chociażby na nadciśnienie, są osłabione chorobami i no, muszą się w jakiś sposób przemieszczać w takie upalne dni. To może też powodować omdlenia, też powodować jakieś chwilowe zaburzenia właśnie w samopoczuciu, ale też i wpływać na nasze zdrowie poprzez to, że możemy przyjąć zbyt dużą porcję chociażby promieniowania słonecznego, doznać poparzeń skóry. No i to niestety wpływa na to, że tych zgłoszeń Straż Pożarna również może mieć więcej.
3: To co w takim razie, właściwie nie tylko tym osobom, tylko w ogóle wszystkim nam, można podpowiedzieć albo wskazać, albo przestrzec?
4: Przede wszystkim, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na tak ekstremalne warunki, nie ryzykujmy po prostu wychodząc na otwarte przestrzenie, na nasłonecznione tereny, jeżeli nie musimy, zwłaszcza te osoby, o których wspomniałem, jeżeli mają jakieś kłopoty zdrowotne, unikajmy tych godzin, gdzie to nasłonecznienie jest bardzo silne, czyli tu mówimy o tych godzinach południowych, wczesno-popołudniowych. Korzystajmy przede wszystkim z tych zaleceń, które proponują nam lekarze, pielęgniarki, ale i ratownicy medyczni, łącznie ze strażakami, czyli nawadniamy nasze organizmy, zabieramy ze sobą dodatkową porcję

0: wody, najlepiej niegazowanej, która dodatkowo nie będzie podrażniać naszych dróg tutaj, jeżeli chodzi o przełyk i tak dalej, czyli nawadniamy się systematycznie, a nie pijąc od razu dużą ilość wody, bo to też nie pomaga. Przede wszystkim unikamy tych wysokich temperatur, korzystamy z zacienionych miejsc, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na otwarte przestrzenie, tak żeby tych promieni słonecznych jak najmniej absorbować.
1: Ostatnie dni, na szczęście też po fali, no nie takich ekstremalnych, ale jednak upałów, te ostatnie dni przyniosły w całej Polsce opady deszczu. Tego deszczu rzeczywiście trochę spadło. Sytuacja pożarowa chyba się trochę ustabilizowała. No ale gdy patrzy pan jako strażak na te zapowiedzi dotyczące kolejnych dni, to czego niestety możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o trawy, pola, lasy?
0: No możemy się spodziewać jednego, wzrostu liczby pożarów wszelkiej maści, nie tylko traw, nie tylko lasów, o których przecież tyle niedawno mówiliśmy przy okazji pożaru w Puszczy Solskiej czy pożaru lasu w okolicach Wołomina. No tam niestety mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo wysuszoną ściółką leśną, wszelkiego rodzaju trawy, trzciny, torfowiska. One w tej chwili, można powiedzieć, są... można powiedzieć lekko nawilżone, ale niestety, szanowni państwo, żeby do tych warunków takich sprzyjających naprawdę i wykluczających powstanie pożaru, te opady musiały być długotrwałe, ale nieintensywne. Czyli ten proces nawilżania podłoża, przede wszystkim mówimy tutaj o lasach, ale też łąkach i torfowiskach, no musiałby trwać wiele tygodni. Tutaj tą suszę hydrologiczną mamy...
1: Mówimy o kilku dniach raptem.
0: Tak, a tu mamy kilka dni opadów i to były opady intensywne, które gwałtownie występują, ale i ta woda bardzo szybko spływa. Także ona nie pozostaje w gruncie, tylko po prostu no, płynie sobie ciekami wodnymi, a dodatkowo ta upalna i słoneczna, można powiedzieć tropikalna pogoda powoduje, że no, szybko to wszystko wysycha i mamy do czynienia znowu z problemem związanym z tym, że lada moment może to zagrożenie pożarowe gwałtownie wrócić.
1: My mówimy zagrożenie pożarowe, ale tak naprawdę jak często te pożary, które potem strażacy muszą gasić, to jest niestety nasze dzieło. I nie mówię absolutnie o działaniach świadomych, bo to jest zupełnie inny rozdział i zupełnie inny temat.
0: Tak, przede wszystkim mówimy tutaj o świadomym działaniu, no to wiadomo, że bardzo trudno jest wykryć takich sprawców, którzy no, w jakiś sposób przyczyniają się umyślnie nawet, można powiedzieć, do pożarów lasów czy łąk. Niestety też takie przypadki są.
1: Ale myślę ujawne. Bardziej o naszej niefrasobliwości, niewiedzy, no, czasami być może głupocie po prostu.
0: Dokładnie tak, dlatego my wielokrotnie apelujemy, prowadzimy specjalne kampanie, uczymy od najmłodszych lat, już od żłobka poprzez przedszkola, ale też osoby dorosłe, żeby zachować wszelką ostrożność przy tak ekstremalnych warunkach, ale i przede wszystkim zawsze zachowywać tą szczególną ostrożność i żeby jedna osoba drugą też pilnowała i no, w takich sytuacjach, gdzie widzimy jakieś nieodpowiedzialne zachowanie, reagować. A jeżeli już widzimy pożar czy jakieś ognisko w miejscu takim nietypowym, gdzie nie widzieliśmy do tej pory, że tam ktoś ma grilla bądź jakieś ognisko sobie palił, nawet rekreacyjnie, to trzy razy sprawdźmy, czy ono jest dobrze dogaszone. Czy nie ma tam jakiegoś żaru, czy coś wiatr nie porwał, bo czasami jest taka sytuacja, że nam się wydaje, że wszystko dogaszone, że jest bezpiecznie, że pozostawiliśmy po sobie porządek i bezpieczeństwo. Okazuje się, że najmniejszy podmuch wiatru powoduje, że no, ten żarek z grilla czy z ogniska powoduje, że to się wszystko na nowo rozpala, generując tym samym potężne zagrożenie dla naszego otoczenia.
1: To czego w takim razie zdecydowanie nie powinniśmy robić? Jakich sytuacji musimy unikać?
0: Przede wszystkim nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. Nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu. No wiadomo, rozgrzane części, elementy tłumika czy też hamulcy powodują, że no gdzieś jakaś iskra może spowodować i podpalić to podłoże tak wysuszone. No w tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Przede wszystkim no, kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które no, w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa, czy jakichś innych tutaj już powiedzmy takich bardziej nieodpowiedzialnych zachowaniach. No już o podpaleniach, czy tej niefrasobliwości nie mówimy, tak, bo to jest po prostu nonsens i z tym musimy walczyć. Apelujemy jeszcze

0: Jeszcze raz o rozsądek, o rozwagę i jeżeli jest tak sucho i ekstremalnie sucho i spodziewamy się tego, że będzie jeszcze bardziej, no to po prostu nie wchodzimy do lasu. To jest najlepsze ostrzeżenie, żeby po prostu nie wchodzić tam, gdzie nie musimy i tym samym chrońmy to nasze środowisko w ten sposób.
1: No dobrze, to są lasy. A czego w takim razie przy tak ekstremalnych upałach i tak no, wysuszonym podłożu, wysuszonym wszystkim tym, co nas otacza, bo chyba tak to należy ująć, czego w takim razie nie robić i czego unikać chociażby w mieście, chociażby na działce?
0: Jeżeli mówimy tutaj o tej dynamice pogody i właśnie tej suszy, bo tutaj tak głównie się skupiliśmy na tym, ale warto też podkreślić, że przy tak dynamicznej pogodzie mamy do czynienia z silnymi podmuchami wiatru i bardzo intensywnymi opadami. Te wszystkie zagrożenia musimy wziąć pod uwagę, wcześniej zabezpieczyć swoje mienie, chociażby poprzez to, żeby jakieś elementy, które gromadzimy na balkonie, czy gdzieś pod altaną, czy gdzieś na posesji, czy wokół naszego budynku, zabezpieczyć albo po prostu je sprzątnąć, tak żeby wiatr ich nie porwał. Samochody przeparkujmy w miejsca bezpieczne, nie tak gdzie zawsze, żeby auto stało, bo wiadomo, że jak jest tak gorąco, to szukamy cienia nawet dla naszego pojazdu. Więc spodziewając się tych gwałtownych zmian pogody, przeparkujmy też pojazdy w miejsce bezpieczniejsze, tam gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma gałęzi. No i przede wszystkim starajmy się reagować na wszelkie komunikaty, ostrzeżenia i alerty, bo informacje są wysyłane za różnymi kanałami i po prostu nie bagatelizujmy je. To jest taki pierwszy krok.
1: Przepraszam, a robimy to czasami, bo ja mam rzeczywiście wrażenie, że już trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić, chociażby do tych SMS-ów, które dostajemy na nasze telefony, tu regularnie przychodzą przecież te alerty RCB i mam wrażenie, że tak naprawdę mało kto z nas zwraca na nie uwagę w tej chwili.
0: A powinniśmy zwracać uwagę ze względu na to, że choć nam się wydaje to troszeczkę nudne i rutyniarskie, to jednak musimy to brać pod uwagę, bo to jest nasze bezpieczeństwo i tam jest właśnie ta prawda o tych zagrożeniach. Lepiej się poczujemy, jeżeli ta prognoza czy ostrzeżenie się nie sprawdzi, ale jak się poczujemy, jeżeli zbagatelizujemy takie ostrzeżenie, prawda?
1: I nie będziemy przygotowani, przyroda czy też temperatura nas zaskoczą. Brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz naszym gościem jest pan Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, Team Europe Direct, a będziemy rozmawiać o Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Zanim o rocznicy, bo mija 10 lat od referendum brexitowego, to chciałbym zapytać o to, co w tej chwili dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo mamy podanie się do dymisji obecnego premiera. To na razie jeszcze nie zapowiada jakichś wstrząsów, przyspieszonych wyborów, ale nie zmienia to faktu, że na tym stanowisku jest kolejna zmiana. I patrząc na Wielką Brytanię, to można odnieść wrażenie, że to wyobrażenie o Wielkiej Brytanii jako o państwie niezwykle stabilnym, takim no wręcz konserwatywnym, jeżeli chodzi o swoją politykę wewnętrzną, to wyobrażenie stało się w ostatnich latach chyba już takie bardzo nieaktualne.
3: Jest taki żart w Unii Europejskiej, że Włochy stały się Wielką Brytanią, a Wielka Brytania Włochami. Jeżeli chodzi o kolejnych premierów, w ostatnich 10 latach mieliśmy w Wielkiej Brytanii, to będzie 7 premier. Przez poprzednie 50 lat tych premierów było jedynie 8. A z kolei odwrotna sytuacja była we Włoszech, gdzie bardzo często w przeszłości premierzy się zmieniali, a ostatnio na tym stanowisku jest długa stabilizacja, więc na pewno istotna zmiana, jeżeli chodzi o system polityczny Wielkiej Brytanii. No, widzimy konsekwencje po pierwsze Brexitu i dosyć nieprzemyślanej, nie chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ale bardziej o polityków, decyzji o tym, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po opuszczeniu tego państwa przez Unię Europejską. Ale też tutaj mocno zwraca się uwagę, że w parlamencie w Wielkiej Brytanii jest spore grono młodych polityków, dla których na przykład ta kadencja jest pierwsza, którzy raczej starają się koncentrować na takiej polityce, która zwraca uwagę w mediach społecznościowych, a nie na poszukiwaniu kompromisu czy próby rozwiązania problemów, co było typowe dla poprzedniej wersji brytyjskiego parlamentaryzmu. Więc bardzo często ci premierzy, i przykład Starmera jest tego najlepszym przykładem, oni upadają dlatego, że ich własna partia, część tej partii zaczyna się buntować, nie próbuje

0: próbując rozwiązać jakieś problemy, tylko uważałem, że odświeżenie wizerunku będzie odpowiedzią na te problemy, które się pojawiają.
1: Czyli TikTokowa polityka zapanowała, jeżeli chodzi o brytyjską politykę?
0: Wydaje mi się, że takie są takie oceny, że głównym problemem obecnie jest takie grono młodych polityków bez doświadczenia debaty, negocjacji parlamentarnych, z czego słynęła wcześniej Wielka Brytania.
1: No to w takim razie teraz już bardziej być może o Brexicie, właściwie o tej rocznicy, bo w tym temacie też dzieją się ciekawe rzeczy. Ostatnio został opublikowany taki sondaż, zaznaczę, to jest sondaż dotyczący młodych Brytyjczyków w wieku, jeżeli dobrze pamiętam, od 18 do 28 lat i zapytano ich właśnie o kwestię Brexitu, czy też, przepraszam, bo jest też drugie określenie, Brigrade, czyli rozumiem powrót. No i okazuje się, że w tej najmłodszej grupie Brytyjczyków chęć powrotu do Unii Europejskiej no jest miażdżąca. Tam zdaje się chyba 16% tych młodych pytanych w sondażu określiło Brexit jako sukces Wielkiej Brytanii. Ponad 50% uznało Brexit za totalną porażkę. Rzeczywiście ta zmiana w podejściu do Unii Europejskiej, do Brexitu, ona jest widoczna?
0: Jeżeli byśmy popatrzyli na sondaże w okresie Brexitu, to też młodzi ludzie w większości opowiadali się za pozostaniem w Unii Europejskiej, tylko problem jest taki, że nie poszli zagłosować. Więc, no i też ta kohorta ludzi w tym wieku jest odpowiednio mniejsza ze względu na problemy demograficzne. Więc biorąc pod uwagę na negatywne konsekwencje, jakie ponosi Wielka Brytania w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyjęciem tej wersji twardego Brexitu, ja jestem aż zdziwiony, że tak mało osób popiera ponowną integrację z Unią Europejską, czy tak mało osób, czy tak dużo osób popiera ten twardy Brexit, i takie duże poparcie jest dla partii, które wzywają do jeszcze twardszego zerwania z Unią Europejską. Tutaj mamy dwie takie partie skrajnie prawicowe, które mają bardzo duże poparcie społeczne. Więc z jednej strony widać zmianę opinii publicznej, taką bardziej przychylną Unii Europejskiej, ale ta zmiana nie jest aż tak radykalna, jak można było oczekiwać po negatywnych konsekwencjach, które ponosi Wielka Brytania w związku z tą decyzją podjętą 10 lat temu.
1: A o tych negatywnych konsekwencjach rzeczywiście w Wielkiej Brytanii mówi się publicznie, jest jakaś debata, to jest tego świadomość, no bo jeżeli czytamy, że każdego roku brytyjski budżet z powodu Brexitu, no mówimy oczywiście o konsekwencjach Brexitu, traci pomiędzy 75 a 100 miliardów funtów, no to nawet dla brytyjskiego budżetu to są potężne kwoty.
0: Jedno to są te utracone korzyści związane z funkcjonowaniem jednolitego, czy w ramach jednolitego rynku. Tutaj musimy pamiętać, że mamy przecież państwa, które płacą nam za to, żeby móc funkcjonować w tym jednolitym rynku, takie jak Norwegia, czy Liechtenstein, czy Islandia. Więc Wielka Brytania pozbawiła się sama tego bardzo istotnego rynku, którym był rynek kontynentalny, i bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło ponosić tego negatywne konsekwencje. Na przykład pewne rozbudowane procedury administracyjne związane z koniecznością potwierdzenia standardów unijnych przy dopuszczeniu na jednolity rynek. Ale też trzeba pamiętać, że jeden z powodów, dla których Brytyjczycy zdecydowali się zagłosować za wyjściem z Unii Europejskiej, była migracja i nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii. I w zasadzie ona się zwiększyła od tego czasu. Także poziom nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat radykalnie wzrósł, co pokazało, że problemem nie jest bycie w Unii Europejskiej, tylko problemem jest brak efektywnej kontroli granic zewnętrznych Wielkiej Brytanii. I tutaj przede wszystkim współpracy, czy bardzo stosunkowo niewielka współpraca pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o kontrolowanie kanału La Manche. Więc tutaj nadal tego problemu z punktu widzenia Wielkiej Brytanii nie udało się rozwiązać. I bycie poza Unią Europejską nie pomogło w znalezieniu skutecznych narzędzi rozwiązania problemu nielegalnej migracji.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo w momencie, kiedy no, ważyły się losy Brexitu, ważyły się losy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no i padały te argumenty mówiące o tym, że to wyjście może oznaczać również utratę tych rynków europejskich, tych najbliższych rynków w Wielkiej Brytanii, no to wtedy zwolennicy Brexitu bardzo ochoczo odpowiadali: Europa nie jest dla nas żadnym wyzwaniem, żadnym problemem, odwrócimy się w stronę państw należących kiedyś do korony Wielkiej Brytanii, czyli państw wspólnoty. Tam są no właściwie nieskończone dla naszych fabryk, dla naszego przemysłu

0: dla naszej gospodarki możliwości, potencjał, klienci. Ile wyszło z tych zapowiedzi?
1: Nic nie wyszło, można powiedzieć.
0: To długie pytanie, krótka odpowiedź.
1: Tak, słynne hasło Global Britain. Okazało się, że to było oczywiste, że partnerzy, czy dawne kolonie brytyjskie, czy dominum brytyjskie, Indie, czy Australia, czy Kanada, wolały jednak zacieśniać współpracę z Unią Europejską, a dodatkowo prowadziły bardzo twarde negocjacje z Wielką Brytanią. No, trudno było oczekiwać, żeby te porozumienia handlowe zawierane z tymi partnerami, one były negocjowane jak równy z równym, skoro to Wielka Brytania była tym proszącym de facto, na słabszej pozycji i w tym momencie te partnerzy czy oczekiwania partnerzy Wielkiej Brytanii mogli stawiać dużo twardsze żądania, oczekiwania w stosunku do Wielkiej Brytanii. Więc okazało się, że bycie poza Unią Europejską radykalnie zniszczyło pozycję geopolityczną Wielkiej Brytanii, co od razu w zasadzie się uwidoczniło i pokazało, że te mrzonki o odbudowie Commonwealthu no, nie mają racjonalnych podstaw ze względu na to, że obecny świat jest inny. Tak? Wielka Brytania już nie jest mocarstwem globalnym, ale jest małą wyspą na brzegu kontynentu europejskiego.
0: No to muszę zadać kolejne pytanie. Skoro Brexit okazał się porażką, skoro Brexit nie rozwiązał tego najważniejszego problemu, który tak naprawdę spowodował Brexit, czyli kwestii migracji, ba, nie rozwiązał. Okazuje się, że ta migracja jest teraz na o wiele wyższym poziomie. Jeżeli na panewce spaliły te zapowiedzi odwrócenia się od Europy i pójścia w stronę właśnie państw wspólnoty brytyjskiej, to jakim cudem architekt Brexitu, Nigel Farage, jest w tej chwili liderem partii, która osiąga najlepsze rezultaty w sondażach partyjnych?
1: Polityka obecnie, tak jak już pan wcześniej wspomniał, ma charakter tiktokowy. Tak? Nie liczą się argumenty, nie liczy się racje, nie liczy się prawda, liczy się kreowanie wizerunku. No i Nigel Farage jest politykiem charyzmatycznym, więc jest w stanie przekonać do swoich poglądów czy do siebie duże grono osób. Też musimy pamiętać, że potencjalnie nowy przyszły premier Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie wypowiada się na ten temat, że politycy brytyjscy czy rząd brytyjski zapomniał o mniejszych miejscowościach, zapomniał o interiorze brytyjskim, skupiając się na dużych miastach, a tak naprawdę tam trzeba wygrywać wybory. I należy powrócić do, może nie do korzeni, tylko należy próbować przekonać mieszkańców mniejszych miejscowości, mniejszych miasteczek do tej innej wizji świata niż tą, którą ma Nigel Farage. I to się udało panu Andrewowi Bannerowi. Tak, on wygrał wybory uzupełniające w okręgu bardzo trudnym, w którym partie prawicowe miały w ostatnich wyborach bardzo dobre rezultaty. A tutaj warto przypomnieć, że on osiągnął ponad 55% głosów, co jest bardzo dobrym rezultatem w okręgach jednomandatowych Wielkiej Brytanii. To się stosunkowo rzadko zdarza.
0: Ale czy to oznacza, że partia konserwatywna, partia pracy są w stanie wrócić do tej siły, którą miały jeszcze niedawno? Ja już nie mówię oczywiście o poprzednich dziesięcioleciach, no bo zapewne taki system polityczny jest nie do odtworzenia, ale są w stanie znów nadawać ton brytyjskiej polityce? Czy to jest jednorazowy przypadek, bo po prostu pojawił się po tej stronie ktoś, kto wiedział, jak w tę grę grać i dzięki temu wygrał z partią Reform?
1: Tak naprawdę to nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że historia pokazuje, że partie, wbrew pozorom partii brytyjskie pojawiają się, czy znikają, tak? Nie są wieczne. No, mieliśmy Whigów, partię dominującą w brytyjskiej polityce w XIX wieku, która przestała istnieć i została zastąpiona przez Partię Pracy.
0: No tak,
1: i
0: ale też, tutaj pan sięga do zamierzchłej historii, natomiast na ostatnie dziesięciolecia to są dwie partie tak naprawdę.
1: Plus liberałowie, no i plus zieloni, którzy zaczęli się pojawiać. No i teraz, jeżeli popatrzymy na ostatnie sondaże, widać, że Reform UK i Zieloni uzyskują bardzo dobre rezultaty, tylko że system jednomandatowych okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii jest tak skonstruowany, że zwycięzca, niezależnie czy dostanie, ile procent dostanie głosów, on bierze ten mandat. Więc tak naprawdę nie liczy się poparcie na poziomie krajowym, tylko chodzi o to, żeby w konkretnym okręgu wyborczym zyskać więcej głosów niż pozostali kontrkandydaci. Więc tak naprawdę, i to jest przykład też poprzedniej partii pana Farage'a, czyli UKIP, która miała bardzo dobre rezultaty, po 30%, czasami 20%, a tak naprawdę była w stanie wprowadzić dwóch, trzech deputowanych do parlamentu. Więc konstrukcja tego systemu wyborczego powoduje, że zawsze dwie partie dominują, czy będą dominować.

0: Nie ma miejsca w zasadzie na, czy ograniczone miejsce jest na inne partie, ale czy to będą konserwatyści i socjaldemokracy, czyli socjaliści, czy to będą, czy to będzie skrajna prawica, czy to będą zieloni, to się dopiero okaże po następnych wyborach, jak ten rozkład głosów w poszczególnych okręgach wyborczych będzie wyglądał. I tu to jest tak naprawdę niewiadomo. Tylko co okazało się, że co jest akurat pocieszające i dla konserwatystów, i dla Labour Party, że jeżeli mają charyzmatycznego lidera, charyzmatycznego polityka, który jest w stanie odwołać się do potrzeb zwykłych ludzi, no to możliwe jest wygranie nawet w bardzo trudnym okręgu wyborczym.
1: Czy Andy Barnum, bo rozumiem, że to on zapewne będzie nowym premierem, jest taką postacią i ma charyzmę, rzeczywiście może utrzymać ten rząd i nie dopuścić do przedterminowych wyborów parlamentarnych, bo tych przedterminowych wyborów po dymisji premiera domaga się wspomniany już Neil Farage.
0: Nie jest wykluczone, że te przedterminowe wybory, one się odbędą, dlatego że z punktu widzenia nowego premiera, który ma poparcie, mandat społeczny tylko z okręgu wyborczego, w którym startował, w jego interesie było przeprowadzenie wcześniejszych wyborów, dlatego żeby po pierwsze, idąc na fali tego poparcia i entuzjazmu związanego z jego wygraną, ale też partie prawicowe czy inne partie nie są przygotowane na wybory, więc jest duża szansa, że udałoby się wygrać te wybory, może nie utrzymując tej większości, która jest obecnie, ale jednak zyskując większość pozwalającą na komfortowe rządzenie. Ale z drugiej strony, no, to są wybory, nigdy nie da się przewidzieć ich rezultatów, a Labour Party ma teraz naprawdę ogromną większość w parlamencie, z tym, że mamy tych polityków, takich rookie, czy takich jednoroczniaków, można powiedzieć, którzy no, trochę nie są w stanie funkcjonować w strukturach partyjnych w taki efektywny sposób, który był ustalony do tej pory. Także wiele niewiadomych przed nami. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii to jest bardzo duży problem, dlatego że zostały wstrzymane rozmowy z Unią Europejską dotyczące trzech ważnych umów. Mamy premiera, który nie do końca, czy będziemy mieć premiera, który nie do końca taki mandat demokratyczny będzie miał. Mamy przez najbliższe tygodnie premiera, który jest tak zwaną kulawą kaczką, jak to mówią Brytyjczycy, w Stanach Zjednoczonych, że właśnie tego sformułowanie, które już de facto wszyscy wiedzą, że odejdzie, ale jeszcze musi funkcjonować na tym stanowisku, więc taki bardzo, bardzo niestabilny okres najbliższego miesiąca, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii będzie. Zobaczymy, czy w którym kierunku to pójdzie, czy Andy Barton zdecyduje się, czy będzie kanadyjską, zaryzykuje rozpisanie wcześniejszych wyborów, czy też spróbuje zbudować swój mandat społeczny, bazując na tej większości, która jest w parlamencie, a która jest no, zdecydowana i mogłaby pozwolić na przegłosowanie istotnych zmian prawnych, które no, pewne reformy w Wielkiej Brytanii są potrzebne i to widać. I tak jakby mają świadomość tego wszyscy.
1: A z jakimi problemami, najpoważniejszymi problemami zmaga się w tej chwili Wielka Brytania, zostawiając z boku kwestie migracyjne?
0: To są kwestie gospodarcze. Tak, gospodarka Wielkiej Brytanii ma bardzo duże problemy związane z utraceniem rynków europejskich, ale też
1: Czyli to jest
0: niepozyskaniem nowych rynków.
1: cały czas czkawka po Brexicie.
0: Tak, druga sprawa to jest wszędzie. Tak? U nas też to jest istotny problem. To jest służba zdrowia, niedoinwestowana służba zdrowia, bardzo duże kolejki. No, nie wiem, czy
1: Ale to
0: zdają
1: przepraszam,
0: sobie Państwo.
1: to też jedno z głównych brexitowych haseł.
0: Tak. Tak. Okazało się, że wcale te pieniądze ze składki do budżetu Unii Europejskiej nie poszły na służbę zdrowia. Mamy bardzo intensywną dyskusję dotyczącą, ile przeznaczyć na uzbrojenie. Tak? Wielka Brytania też chce swój potencjał operacyjny wzmocnić po to, żeby być bardziej aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. I tutaj jedną z takich głównych osi sporów w obecnym rządzie było to, ile przeznaczyć i skąd wziąć pieniądze na modernizację brytyjskiej armii. Więc tych problemów jest bardzo dużo. Są regiony zapóźnione, czy znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. I to są konsekwencje jeszcze decyzji podejmowanych przez panią Thatcher w latach 70., te przemysłowe obszary, w których partie skrajnie prawicowe zyskują bardzo duże poparcie, które wcześniej głosowały w większości na lejburzystów. Więc w zasadzie można powiedzieć, że te problemy są takie same jak wszędzie, tylko że ta brytyjska polityka jest dużo bardziej zdestabilizowana niż była w przeszłości i nie da się efektywnie rządzić, nie da się efektywnie podejmować decyzji w tym układzie, czy przy tych emocjach politycznych, z którymi mamy obecnie do czynienia w Wielkiej Brytanii.

0: sam jestem ciekaw, jakie decyzje Edward Trump podejmie, czy zaryzykuje nowe wybory, czy jednak będzie próbował zbudować swoją pozycję jako premiera, przeprowadzając jakieś istotne zmiany w tym państwie.
1: A możliwy jest powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, bo takie hasła czasami pojawiają się w tej brytyjskiej debacie.

0: trzeba w najbliższym czasie trzymać się tej decyzji i spróbować ją w miarę efektywnie zrealizować. Tutaj pewnym wyjątkiem jest Andy Burnham, który w swoich wypowiedziach, w zasadzie już po Brexicie, ale też w późniejszym okresie, mówił, że jemu się marzy, że dożyje czasu, kiedy Wielka Brytania ponownie zostanie członkiem Unii Europejskiej. Jest poparcie społeczne, ale ono nie jest też takie na takim poziomie, żeby można było być pewnym, że w przypadku na przykład referendum akcesyjnego, to bez problemu by to przejście przeszło przez głosowanie. Ale moim zdaniem największy problem ze strony Unii Europejskiej. Politycy europejscy, i to mówię zarówno tych na poziomie Unii Europejskiej, jak i politycy krajowi, oni nie do końca chcą, czy są pewni, czy chcą, żeby Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, czy nie wolą, żeby została, czy była częścią europejskiej przestrzeni gospodarczej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy EFTY, a więc członkiem jednolitego rynku bez możliwości wpływania na decyzje prawne i polityczne podejmowane w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze, chodzi o przykład. Tak? Nie, jeżeli byśmy dopuścili teraz Wielką Brytanię do członkostwa z lepszymi warunkami albo podobnymi warunkami, które miała Wielka Brytania będąc w Unii Europejskiej, a one były bardzo dobre, to byłby przykład dla polityków skrajnej prawicy we Francji czy we Włoszech, że można wykorzystać hasło wyjścia z Unii Europejskiej jako pewien straszak albo próbę uzyskania lepszych warunków członkostwa. Więc tutaj jest...
1: Czyli wyjść, aby wejść.
0: Tak, żeby po prostu wzmocnić swoją pozycję, strasząc możliwością wyjścia. Więc tutaj pod tym względem jest bardzo duży opór po stronie i zarówno instytucji unijnych, jak i polityków krajowych, żeby nie tworzyć takiego precedensu.
1: Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, a także Team Europe Direct. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nawet ponad 40 stopni mogą pokazać w tym tygodniu termometry na zachodzie Polski. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W stan gotowości postawiono straż pożarną i policję, które będą zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe i bezpieczeństwo nad wodą. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem ryzyka udarów i odwodnień, a służby medyczne są przygotowane na pomoc osobom starszym i dzieciom. Według IMGW napływ bardzo gorącego powietrza zacznie się już dziś. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może przekroczyć 43 stopnie. Najwyższe temperatury będą w niedzielę. Wtedy fala upałów rozleje się na niemal cały kraj, a słupki rtęci w prawie każdym regionie przekroczą 30 stopni. Energetyka, konkurencyjność gospodarki, migracja i budżet Unii Europejskiej mają być głównymi tematami współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w najbliższym roku. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier deklarują, że chcą koncentrować się na sprawach, w których jest możliwe wypracowanie wspólnego stanowiska.
1: Premier Donald Tusk zwracał uwagę, że kraje regionu łączą podobne doświadczenia historyczne i podobne interesy gospodarcze.
2: Nie jesteśmy naiwniakami, nie mamy ideologicznych iluzji. Chcemy być radykalnie pragmatyczni. Chcemy osiągać efekty bez jakichś górnolotnych wizji.
1: Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że podczas słowackiego przewodnictwa nie będzie tematów mogących wywoływać podziały między partnerami. Jesteśmy na tyle mądrzy, by poruszać tylko tematy, które nas łączą. Chcę obiecać, że prezydencja słowacka nie poruszy tematów, które nas dzielą. Przywódcy wskazywali m.in. na potrzebę obniżenia cen energii, ochronę Funduszu Spójności oraz wspólne działania wobec nielegalnej migracji. To właśnie te kwestie mają stać się osią współpracy Grupy Wyszehradzkiej po latach politycznych napięć. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
0: To nie prezydent Zełenski, ale premier ukraińskiego rządu Julia Świrydenko przyjedzie w czwartek do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Rezygnacja z udziału ukraińskiego prezydenta jest związana

0: związana z napięciem między Kijowem a Warszawą po tym, jak Wołodymyr Zełenski zatwierdził nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów armii. W reakcji prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego.
1: Wołodymyr Zełenski w swoim wtorkowym wieczornym przemówieniu co prawda nie odniósł się do konfliktu z polityką historyczną w tle, ale potwierdził, że to premier Swyrydenko pojedzie do Gdańska. Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy przygotowali na spotkanie w Gdańsku konkretne i merytoryczne propozycje. Sama Julia Swyrydenko przekazała, że oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, a przed delegacją stoi jasne zadanie osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą. Jak dodała, oczekuje podpisania szeregu ważnych umów. Międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. Potrwa 2 dni. Mają w niej uczestniczyć także przedstawiciele władz szeregu państw oraz Unii Europejskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tak wynika z najnowszej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Przeanalizowano w nim prawie 600 różnych placówek edukacyjnych, publicznych, niepublicznych i zawodowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że ranking jest przede wszystkim wskazówką dla przyszłych studentów, ale też dobrą informacją o kondycji polskich uczelni.
2: Jest tak naprawdę drogowskazem dla studentów, którzy na końcu będą wybierać te uczelnie, w których chcą dalej się kształcić. Ranking jest też bardzo ważny dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo podnosi jakość kształcenia, jeżeli chodzi o polskie uczelnie, zarówno te publiczne, niepubliczne, zawodowe czy akademickie.
0: Według rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Piotra Jedynaka, kluczem sukcesu każdej uczelni jest jej otwartość na współpracę.
3: Bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni.
0: Spośród uczelni niepublicznych najlepsza okazała się Akademia Leona Koźmińskiego, natomiast w przypadku szkół wyższych zawodowych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Środa będzie słoneczna z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura przekroczy 40 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani, a tradycyjne metody walki ze stresem akademickim przestają już wystarczać. Co zrobić, żeby odpocząć? No chyba jest na to prosta recepta. Po prostu wybrać się na spacer do lasu, do parku, po prostu przebywać w otoczeniu zieleni. Czy to prawda? No właśnie takie badanie przeprowadziły dwie ekspertki, które są z nami na łączach. Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, Fundacja Czysta Rzeka, oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga z inicjatorek tego badania. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Badanie przeprowadzone na studentach, którzy teraz są w trakcie sesji, po sesji, na jakim etapie nauki są studenci? No bo za chwilę mamy wakacje. Czy oni już odpoczywają, czy jeszcze nie?
6: Jeszcze u nas trwa sesja. W zasadzie jesteśmy dopiero na początku, także w gotowości. Natomiast badanie robiłyśmy jeszcze przed startem sesji, na przełomie lutego, marca, więc to była dopiero

0: dopiero wczesna wiosna, ale myślę, że te wyniki właśnie są szczególnie ważne w tym okresie sesyjnym, bo pokazują, jak bardzo obciążone są osoby studiujące i jak ważna ta regeneracja jest.
1: Myślę, że to badanie mogłoby być też przeprowadzone na osobach pracujących, nie tylko studiujących, no bo wielu osób nie ma czasu na to, żeby korzystać z dobrodziejstw przyrody, a na przykład czas, żeby pójść na siłownię, na jakieś zajęcia w salach gimnastycznych, czy też właśnie miejscach, gdzie są przygotowane specjalne urządzenia do treningu. Jakoś ten czas znajdujemy, a to wyjście do lasu nie jest zaplanowane w kalendarzu.
2: No nie jest właśnie zaplanowane w kalendarzu i my właśnie jesteśmy po to, żeby tłumaczyć, że skoro jesteśmy w stanie wybrać, bo to od nas zależy, gdzie się pojawiamy, to żeby tą alternatywą jednak do spędzenia wolnego czasu był właśnie las, była przestrzeń zielona, bo tam wypoczywamy. Zielone, już udowodnione jest naukowo, wpływa na nas kojąco i relaksująco. I właśnie ten kontakt z naturą jest czymś, co może nas ratować w tym przebodźcowanym, szybkim świecie, bo nawet te nasze treningi, o których pani wspomniała, to one też są znów wpisane w kalendarz. To jest harmonogram, który my musimy odhaczyć te nasze czynności do wykonania i nie ma tego spowolnienia, o które nam chodzi. Nie ma tego zatrzymania, nie ma uruchomienia zmysłów, więc my mówimy o takiej aktywności nawet na łonie natury, bo to nasze badanie pokazało, że ci studenci też chodzą na łono natury i właściwie uznają ten kontakt z przyrodą w ponad 90%, że on ich ratuje właśnie w tych sytuacjach stresujących. Natomiast często jest ten kontakt przypadkowy, więc nawet jeśli wybieramy się właśnie na spacer, no to to jest to spacer dla robienia kilometrów, często kroków, po to, żeby się poruszać fizycznie, że tak powiem. Natomiast to nie jest taki świadomościowy pobyt na łonie natury, gdzie uruchamiamy właśnie te zmysły, gdzie gdzieś tam zagłębiamy się w naturę i pozwalamy tym naszym wszystkim, no całemu ciału, ale też właśnie głowie odpocząć.
0: To było też naszym punktem wyjścia, że osoby studiujące mierzą się z naprawdę dużym kryzysem zdrowia psychicznego. Jest to trochę takie błędne koło, w którym układ nerwowy jest przebodźcowany i nie da się wejść w ten stan regeneracji. I te trudności z kolei też wtórnie powodują takie wycofanie się z różnych aktywności społecznych, pogłębienie izolacji. Więc to, na co chciałyśmy też zwrócić uwagę w tym badaniu, to właśnie takie bariery systemowe, że często to nie wynika też z takich indywidualnych decyzji. Nie idę, bo nie, bo właśnie osoby też wskazują tą ogromną potrzebę i dostrzegają korzyści przebywania w naturze, ale wskazują na to, że nie mają czasu na to. Ale bardzo też nas ucieszyło to, że jednak osoby starają się gdzieś wykrawać z tego czasu, chociażby na spacer, spotkania ze znajomymi w naturze. 27% osób wskazało, że czyta w naturze. Pojawiły się także takie bardziej usystematyzowane formy relaksu, takie jak bieganie, mindfulness. Tutaj 44% osób wskazało, że uprawia techniki uważnościowe, a nawet ćwiczenia oddechowe czy medytacje.
1: Czyli starają się trochę na własną rękę jakoś ten kontakt z naturą mieć, ale może byłoby takie rozwiązanie, żeby część zajęć odbywała się na łonie natury. To badanie dotyczyło studentów Krakowa, więc jaka sytuacja i jaka możliwość jest, żeby w ogóle przeprowadzić takie zajęcia? Bo ze swoich na przykład czasów licealnych, to pamiętam zajęcia na łonie natury, to raczej mało myśleliśmy o nauce, tylko bardziej o tym, że wyszliśmy ze szkoły i jest po prostu trochę taki czas relaksu, więc pytanie, czy rozwiązanie i przeniesienie jakiejś części zajęć właśnie do parku, do lasu mogłoby pomóc?
0: Tak, to jest coś właśnie, na co też wskazują osoby studiujące, że nie chcą takich biernych kampanii, na przykład właśnie materiałów edukacyjnych online czy plakatów, tylko wskazują, aż 71% osób wskazało, że chce zajęć na świeżym powietrzu, chce warsztatów praktycznych w naturze. Natomiast tutaj pojawia się też znowu ta bariera, czyli brak odpowiednich infrastruktur, takich zielonych infrastruktur, które też uczelnie na całym świecie zaczynają wdrażać, o czym też wspominamy w raporcie, gdzie tworzone są całe systemy nauczania właśnie outdoorowego.
1: No właśnie, ta zielona infrastruktura wokół szkół, wokół uczelni mogłaby nieco pomóc, ale ten spacer do lasu to też niekoniecznie musi być taki zwykły spacer, jak wspomniała pani Izabela, czyli chodzimy, robimy te kroki, patrzymy, jaki dystans pokonaliśmy trochę dlatego, żeby nowe cele sobie wyznaczać, ale właśnie takie cele wykonania misji przejścia jakiejś trasy. Ale to też nie o to chodzi, bo to wyjście do

0: lasu mogłoby być też trochę inne, czyli takie bardziej czerpanie wszystkimi zmysłami.
1: Tak, to właśnie wyjście do lasu, czy w ogóle przestrzeń zieloną mogłoby być bardziej świadome. Tak jak mówimy o tych technikach, z których korzystają młodzi ludzie, no to kąpiele leśne, do których tutaj zachęcamy też w ramach tego raportu, to tylko 10% z tych, którzy powiedzieli, że znają techniki takie relaksujące jak kąpiele leśne, a było ich 33%, tylko 10% miało okazję skorzystać z takiej kąpieli leśnej. Więc to też jest mała liczba osób. Mała liczba osób jest świadoma takich możliwości, że coś takiego w ogóle istnieje, a te osoby, które już sobie zdają sprawę z tego, że mamy takie kąpiele leśne, no to znowu 53% nie uczestniczyło nigdy, ale chciałoby spróbować, więc jest spora grupa osób, która jest otwarta na nowe, otwarta na te techniki, których nie znają, więc myślę, że oprócz tych barier systemowych są jeszcze bariery świadomościowe i potrzeby edukacyjne dotyczące właśnie możliwości tego, jak radzić sobie z tym kryzysem psychicznym za pomocą natury. Taki zwykły spacer nie przysporzy nam tyle dobra dla naszego organizmu i dla naszego zdrowia psychicznego, jak właśnie wykonanie takiej praktyki kąpieli leśnej.
0: No ale pani Izabelo, studenci, większość z nich wskazuje, że brakuje im czasu w ogóle na wszystko i doba jest za krótka, to jak poprzebywać na łonie natury i to jeszcze nie tak, że można się w tym czasie uczyć, tylko właśnie obcować z tą przyrodą. No to naprawdę spore wyzwanie.
1: To się tak wydaje, że to jest spore wyzwanie, ale jakbyśmy sobie zrobili taką racjonalną analizę tego, jak spędzamy czas, to jednak często media społecznościowe czy scrollowanie ekranu, to my decydujemy, czy idziemy do kina, czy moglibyśmy skorzystać z takiej sesji nie przed ekranem właśnie, ale z sesji w plenerze. Więc myślę, że trudno jest nam sobie mówić, że wygospodarujmy w naszym czasie, który mamy teraz, 2,5 godziny nagle, czy 3, ale jak zrobimy optymalizację naszego czasu, jak go poświęcamy, na co go poświęcamy i z czegoś zrezygnujemy na konto właśnie tego dobroczynnego wpływu na nas, to się okaże, że taka zamiana jest dobra. Więc myślę, że warto o tym pomyśleć pod tym kątem. Jest bardzo wiele sposobów, gdzie możemy spróbować i zobaczyć, czy to jest dla nas, a wierzcie mi, to jest wciągające.
0: Żeby to miało sens, to jak często taka wyprawa, taka kąpiel leśna powinna się odbywać? Bo jak wspominaliśmy o tej siłowni, no to często jest to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Poświęcamy czas na jakieś zajęcia sportowe, ruchowe. No a taka wyprawa uważności do lasu, żeby rzeczywiście zadziałała na nasz organizm, żebyśmy odczuli pozytywny wpływ, powinna być raz w tygodniu, czy codziennie, ale krócej. Jak to rozplanować, skoro możemy spróbować trochę ten nasz kalendarz zmienić, znaleźć ten czas, no to ile go musimy znaleźć w tygodniu?
1: Tak według literatury to byłby to właśnie raz w tygodniu, czyli tak dosyć standardowo, jeśli chodzi o jakieś aktywności takie z pogranicza tych dodatkowych. Natomiast ja radziłabym zacząć od pół godziny. Od pół godziny w tygodniu i wydłużać ten czas, albo wydłużać go na więcej niż jeden dzień i potem spróbować ten pełen cykl, tak? To myślę, że będzie na spokojnie, chyba że są osoby, które już próbowały takiego przebywania w naturze bez słuchawek, bez robienia kilometrów, bez tego nastawienia na pokonywanie tej przestrzeni, bo naprawdę to trzeba się przestawić trochę w inny świat, bo my jesteśmy nastawieni na to, że się dzieje bardzo dużo, że nagle jak po prostu mamy nic nie robić, to jest jakieś straszne doświadczenie dla nas, że w ogóle na początek nie wiemy, co się będzie działo, nic się nie dzieje, a potem zaczynamy patrzeć na ziemię, patrzeć na drzewo, patrzeć na listek i nagle się okazuje, że ten świat wokół nas po prostu żyje, że po prostu każda najmniejsza rzecz zaczyna się poruszać i to jest wciągające i ten czas, już nie liczymy tego czasu wtedy.
0: Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych Fundacja Czysta Rzeka oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytet Jagielloński, były dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu i mam nadzieję, że przekonały Państwa do tego, że nasz dobrostan psychiczny zależy w dużej mierze od kontaktu z naturą. A Panią bardzo dziękuję za rozmowę, no i mam nadzieję, że spotkamy się na jakiejś leśnej kąpieli.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w lesie.
0: A Państwa zapraszam i do lasu, i na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Między sztukami.
4: Katarzyna Sanocka, dziś bohaterką naszej audycji będzie Helena Rubin.

0: Rubinstein, urodzona w 1872 roku w podkrakowskim Podgórzu. Była pionierką i inicjatorką nowych rozwiązań w branży kosmetycznej, no a chyba przede wszystkim twórczynią luksusowej marki kosmetyków Helena Rubinstein, marki, która istnieje do dziś. A pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zatytułowana Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem. Naszymi gośćmi są kuratorki tej ekspozycji, pani Marta Frączkiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Monika Harchut. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Na początek chciałam panie spytać, kiedy myślicie o Helenie Rubinstein, to jakie przymiotniki, jakie określenia przychodzą wam do głowy jako pierwsze?
1: Kreatorka, mądra kobieta, przedsiębiorczyni, silna osoba, ale też osoba o miękkim sercu.
0: A dla pani?
3: Ja myślę, że geniuszka marketingu i kreacji z siebie, kreacji marki. Celebrytka w pewnym znaczeniu tego słowa, prawdziwa, no nie wiem, czy liwica salonowa to jest pozytywne, ale tak, ona była rzeczywiście osobą bardzo rozpoznawalną, taką, która najpierw troszeczkę zabiegała o to, żeby zbudować swoją pozycję społeczną i przez to też zawodową, bo ona doskonale wiedziała, że poprzez koneksję ona tak naprawdę może budować swoją markę i odnieść tak wielki, legendarny już teraz sukces, bo przecież Helena Rubinstein była właśnie jedną z najbogatszych kobiet i najbardziej wpływowych kobiet XX wieku.
0: Zatem jak to się stało, że ta dziewczyna urodzona w dosyć takiej przeciętnej rodzinie, ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, wyjeżdża do Australii, a potem do Nowego Jorku i tworzy coś, czego nikt nie stworzył przed nią?
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Historia młodej kobiety, która odważyła się w ówczesnym świecie w końcu XIX wieku, w 1896 roku, na wyjazd do Australii. To jest niezwykłe, dlatego że młode kobiety w tamtym czasie, czy w ogóle kobiety, nie mogły funkcjonować bez mężczyzny. Pamiętajmy, że kobiety w tamtym czasie nie mogły mieć konta w banku. Były zależne od mężczyzn. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o kobiety w ortodoksyjnych domach żydowskich, nie mogły wyjść za tego, kogo kochają, czyli na przykład Helena kochała człowieka, którego Żydzi nazywają gojem, czyli spoza środowiska żydowskiego, to rodzice wybrali jej męża, który był 2 razy od niej starszy. Dzisiaj być może to nie jest nic kontrowersyjnego, natomiast dla Hai było czymś nie do przyjęcia, mimo że była. Widziała właśnie obraz kobiet żydowskich właśnie z tych dzielnic Kazimierza Krakowskiego. W tych dzielnicach nie mieszkały osoby czy społeczność bogata. Tam mieszkały biedna część tej społeczności. Pamiętajmy, że Kraków należał wtedy do Austro-Węgier, a stolicą właśnie pod zaborami, tak, Polski pod zaborami tej części, był Wiedeń. Kraków był na obrzeżach jednak wielkiego imperium, cesarstwa austriackiego. I w tamtym czasie właśnie kobiety musiały mieć mężczyznę przy sobie. I co jest fascynujące, Helena zdecydowała się na emigrację sama statkiem. Jak pisała w swojej biografii Moje życie dla piękna, My Life for Beauty z 1964 roku, jej podróż statkiem trwała 3 miesiące. Dzisiaj, prawda, trudno nam sobie wyobrazić, wsiadamy w samolot, już jesteśmy na miejscu, ona jednak płynęła tym statkiem sama. To było też widziane, prawda? Inaczej to było podejrzane, jak młoda kobieta może płynąć sama, więc ona była odważną osobą. Zrezygnowała z aranżowanego małżeństwa przez rodziców, uciekła od tego, najpierw do Wiednia, tam nauczyła się fachu w sklepie z futrami, wiedziała, że tam nic dobrego ją nie spotka. Myślała, że właśnie w tym wielkim świecie, w tej Australii, być może jej los się odmieni. Jednak i tam trafiła do rodziny matki, gdzie musiała pracować w sklepie wuja. Musiała znosić właśnie te niezbyt dobre warunki mieszkaniowe. Pracowała praktycznie za darmo. No i postanowiła w pewnym momencie wziąć los we własne ręce. Stwierdziła, że musi coś zrobić, żeby wybić się na swoją niepodległość. I postanowiła właśnie i mać się drobnych prac. Najpierw właśnie dostała pracę w aptece, gdzie nauczyła się właśnie mieszania tych kremów, tych specyfików. Tutaj też wiemy o tym, o tej legendzie, o której ona pisze w swojej biografii, o 12 słoiczkach kremu, które niby przywiozła jako posag od matki w jedynej walizce, którą miała ze sobą. I to jest właśnie legenda budowana na potrzeby,

0: potrzeby właśnie sprzedaży tych kosmetyków. Wiemy doskonale, że koniec XIX wieku, początek XX wieku to czas, kiedy kobiety mogły sobie same wytwarzać kremy z tłuszczu i wody i po prostu same to robiły w swoich kuchniach. Helena być może znała te przepisy. Nie wiemy tak naprawdę, czy matka ją nauczyła, tego po prostu nie wiemy. Natomiast ta legenda poszła w świat i ona też powoływała się na swoje wschodnioeuropejskie pochodzenie. Ta ekskluzywność pochodzenia, te marzenia, które chciała już tutaj sprzedawać tym kobietom w Australii, te zioła, tajemnicze zioła z Karpat, które sprowadzała, mamy wrażenie, że to była po prostu taka kreacja, czyli trzeba było czymś te kobiety zachęcić do kupowania jej pierwszych kremów, które na początku sprzedawała spod lady, ale wiedziała, że im coś jest tanie, tym nie będzie się sprzedawało, więc jej kremy od początku musiały mieć swoją cenę. Sprzedawała te kremy, jeśli coś było za tanie i nie sprzedawało się, podwyższała ich cenę. I tak zaczęła się właśnie ta historia, być może troszkę krótko przeze mnie opowiedziana, no ale możemy sobie wyobrazić, prawda, jak te początki mogły wyglądać.
1: Powiedziały panie, że Helena Rubinstein była kreatorką, że doskonale potrafiła dbać o siebie, swój wizerunek, no i też była świetna, jeżeli chodzi dzisiaj powiedziałybyśmy o marketing i o promocję. I to jest opowieść nie tylko o branży kosmetycznej, ale o przemianach społecznych również i także o wielkiej sztuce, bo przecież Helena Rubinstein miała kontakty z artystami. Czy ona odpowiadała na potrzeby ówczesnych kobiet, na potrzeby społeczne? Potrafiła to dostrzec?
2: Ja myślę, że ona odpowiadała, ale też sama kreowała wiele z tych potrzeb. I to jest bardzo ważne i to jest ten geniusz marketingu, o którym pani powiedziała. Helena wprowadzała na rynek dużo innowacji. Helena wprowadziła na rynek maskarę do rzęs w formie takiej, jaką znamy, to znaczy ze szczoteczką i z aplikatorem. Ponieważ wcześniej to było osobno, były takie pudełeczka albo tubki z tuszem, który trzeba było namoczyć i później właśnie wyskrobać sobie ten tusz, dopiero się pomalować, a więc ta automatyczna szczoteczka była prawdziwą rewolucją. Promowała także tusz wodoodporny, który używano podczas bardzo modnego wtedy pływania synchronicznego i to była świetna promocja dla tej marki. Wprowadzała gadżety reklamowe, a więc wszelkiego rodzaju, na przykład kosmetyczki, jakieś klipsy, apaszki właśnie z logiem Heleny Rubinstein. No i lansowała przede wszystkim cały właśnie styl życia. Ona publikowała książki już w latach 30., w których promowała zaczerpnięte ze Szwajcarii diety oparte na surowych owocach i warzywach. Prowadziła lokale gastronomiczne, w których właśnie były dostępne zdrowe zaczerpnięte z tych szwajcarskich właśnie receptur, co swoją drogą też to odwołanie do Szwajcarii też było przemyślane, ponieważ ona się ludziom w Stanach jednak kojarzyła z uzdrowiskami, właśnie z takimi luksusowymi uzdrowiskami, które Madame Rubinstein promowała w swoich salonach piękności, prowadziła szkoły piękna. No i ten podział na przykład na typy cer i na palety kolorystyczne, tak? Wiosna, lato, jesień, zima, znowu lansowanie tych gam kolorystycznych, czy właśnie typów cer, pozwalało na uruchomienie nowych linii produkcyjnych kosmetyków odpowiednich dla różnego typu oraz koloru cery. Więc jeżeli jesteś wiosną, to potrzebujesz tego tuszu. Pokazywały to też reklamy prasowe właśnie, że tutaj kosmetyki dla zimy, dla wiosny, dla cery naczynkowej, dla suchej, dla trudnej. Więc to wszystko do pewnego stopnia odpowiadało, ale też bardzo często tworzyło nowe potrzeby. Ale myślę, że w tym miejscu też warto się odwołać do emancypacji, tak? Bo to też jest bardzo ważny wątek, bo naprawdę długie, prawie stuletnie życie Heleny Rubinstein jest pełne różnego rodzaju kontekstów, w tym właśnie rozwoju postępowania tej emancypacji. Musimy pamiętać, że teraz może zupełnie inaczej odbieramy kosmetyki kolorowe, ale w czasach, kiedy kobiety miały ograniczone, no właśnie nie były samodzielne ani finansowo, ani nie mogły same o sobie stanowić, a makijaż był zarezerwowany dla aktorek, dla fordanserek, to umalowanie właśnie ust czerwoną szminką przez sufrażystki było symbolem emancypacji, ono było symbolem wyzwolenia, które Helena rzeczywiście udostępniała.
1: Na wystawie prezentują panie przepiękne przedmioty. To są puderniczki, szminki, różnego rodzaju opakowania. One mają tak współczesny, chciałoby się powiedzieć, design, że jest to aż zaskakujące, że tak wcześniej i szybko Helena Rubinstein wymyślała różne rzeczy, które teraz robią furorę, bo takich przykładów jest sporo.
0: Tak, na wystawie znajdziemy poderniczki, opakowanie po różach, pudrach, szminki,

0: Nowoczesną właśnie maskarę, o której tutaj Marta mówiła, czyli maskara Matic, dzisiaj znana jako Long Lash. Też znajdziemy kasetkę z cieniami do powiek kolorowymi, bo to też przecież kiedyś tego kobiety nie używały, tego po prostu nie było. Warto zwrócić uwagę na piękno opakowań. To są takie małe dzieła sztuki, które każda kobieta chciała mieć w swojej torebce. One były zdobione szkłami Swarovskiego. To na wystawie widać właśnie, jak się błyszczą. Też wykonywane były bardzo misternie z metalu, czyli trwałych tworzyw, wykonywane były właśnie, emaliowane były, czyli ta piękna emalia. One mają też grawery z nazwą samej firmy Helena Rubinstein. Helena Rubinstein zapraszała do tworzenia opakowań największych tego świata artystów. Czyli tak naprawdę tutaj można przytoczyć, że logo HR Helena Rubinstein zaprojektował sam Salvador Dalí. Zapraszała do tworzenia tych opakowań, również tych projektów opakowań, Sarę Lipską. Sara Lipska, znana malarka żydowska, która też malowała Helenę Rubinstein. Jest taki przepiękny portret Heleny Rubinstein w czerwieni. Można powiedzieć, że na wystawie znajdują się błyskotki, ale przecież to nie jest tylko opowieść o różach i szminkach. To jest opowieść o kreatorce, kreatorce potrzeb, kreatorce designu, też w opakowaniach. Myśmy starały się z Martą pokazać, jak na osi czasu te opakowania się zmieniały, jak ten design się zmieniał, co robić, jak pielęgnować skórę, bo przecież biznes Heleny rozpoczął się od pielęgnacji, czyli od kremu Valas. Ona tłumaczyła, że to jest właśnie dar niebios. Słowo, które nie funkcjonuje w żadnym słowniku na świecie, ona je wymyśliła. I tak naprawdę ta pielęgnacja była podstawą zdrowej skóry. Dopiero później Helena wprowadzała kosmetyki kolorowe. Pierwszym kosmetykiem kolorowym w ofercie Heleny był puder. Dopiero później róż do twarzy, który był zarezerwowany na początku wieku tylko dla kobiet zamożnych. Zresztą był to kosmetyk bardzo kontrowersyjny, jak na tamte czasy. Dziś absolutnie nie budzi żadnych kontrowersji. Tak jak rozmawiałyśmy na spotkaniu, co może szminka, że to nie jest banalne pytanie, bo to, co mamy w torebce, to są nasze poglądy. Tak naprawdę to jest pytanie o poglądy. Czy używamy kosmetyków, czy nie? To też może być sprawa polityczna, bowiem przed wojną niektóre partie, szczególnie te prawicowe, nie dopuszczały kobiet wymalowanych na członkinie tej partii. Był zakaz po prostu malowania się. Dlatego ta wystawa ma być czymś więcej niż tylko właśnie wystawą o kosmetykach.
1: Na wystawie prezentują Panie również suknie błyszczące, piękne, zdobione, ale też zdjęcia. One są czarno-białe, ale mimo wszystko pokazują samą Helenę Rubinstein jako kobietę piękną, niezwykle elegancką. I mi nasunęło się teraz takie skojarzenie, jak Pani Monika mówiła o tym, że te wszystkie obiekty to są dzieła sztuki, to ona sama jakoś była chyba też dziełem sztuki. Ona się kreowała bardzo, bardzo mocno.
2: Ona podążała jak najbardziej za tym. Ona promowała swoją firmę własną twarzą właściwie od początku i to był taki pomysł na biznes, bardzo przemyślana strategia marketingowa i tak samo my też miałyśmy taki pomysł, żeby te wystawy podzielić na takie trzy obszary, więc obszar prywatny, zawodowy i towarzyski, który jest gdzieś pomiędzy, ponieważ te spotkania towarzyskie, na których ona no właśnie błyszczała, bo te stroje, które prezentujemy na wystawie, jej osobiste, tak, pamiątki. Ja też jako antropolożka zawsze lubię mówić, że ubrania mają takie właściwości mediacyjne, bo one dotykają bezpośrednio naszego ciała, więc nie ma bardziej osobistej pamiątki niż właśnie strój. Tym bardziej, że wiemy, że Helena te stroje nosiła, ponieważ mamy i prezentujemy na wystawie jej zdjęcia w tych właśnie strojach. Więc ona wychodząc, nawiązując relacje towarzyskie właściwie od początku, to również był bardzo przemyślana strategia budowania marki, bywanie na salonach, organizowanie przyjęć, poznawanie bohemy, artystów, ale też przedsiębiorców. To było, no właśnie, to było czymś pomiędzy życiem prywatnym, ale też zawodowym. Fotografowanie się z Salvadorem Dali, Elizabeth Taylor, Picassem, tak? To wszystko stawiało ją, czyli Haję z ubogiej rodziny z Podgórza, budowało jej właśnie pozycję społeczną, która była bardzo ważna przy chęci rozwijania marki.
1: Jak przepastne jest archiwum Muzeum Historii Żydów?

0: polskich, jeżeli chodzi o postać Heleny Rubinstein.
1: Tak, to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ z Martą zdecydowałyśmy się po prostu oprzeć naszą wystawę o nasze obiekty. To jest dla muzealnika naprawdę ważna sprawa, żeby pokazać to, nad czym tak misternie pracujemy na co dzień. Pracujemy w dziale zbiorów Muzeum Polin i otrzymujemy darowizny od ludzi i taką darowiznę otrzymaliśmy, czyli dwie suknie, płaszcz i ponad 1000 jednostek archiwalnych. To jest bardzo dużo. Mają przyjechać do nas jeszcze obiecane dwa ciężkie, duże albumy prywatne Heleny Rubinstein. Tą twarz najmniej znamy, tak? Helena prywatnie jest to taka nieznana postać. Myślę, że warta zbadania jeszcze. I te archiwalia pozwalają właśnie na zbadanie Heleny i historii prywatnej. I zobaczenie, jak ona naprawdę wyglądała, jak wyglądała w kuluarach, jak wyglądała Helena, której nie chciała być może pokazywać publicznie. I my możemy to oglądać właśnie w archiwach. Donatorką tej spuścizny jest Susan Slezin, która jest skoligacona z Heleną Rubinstein. Jest to historyczka sztuki z Nowego Jorku i tak jak napisałyśmy na wystawie, autorka książki Over the Top o Helenie Rubinstein, w której właśnie te archiwalia prezentuje i pięknie je opisuje, ponieważ ma prywatne doświadczenie z Heleną Rubinstein.
0: A propos prywatnego życia, jeszcze trochę już na zakończenie. Wspominały panie na samym początku, że ona nie chciała wyjść za mąż, że się zbuntowała, że wyjechała, że chciała osiągnąć coś samodzielnie, być niezależna. No ale jak to w życiu bywa, takie rzeczy się też zmieniają. A jednak była zamężna i to dwukrotnie. To jeszcze kilka słów o tych jej relacjach.
2: Ja myślę, że to, że nie chciała wyjść za mąż, że uciekła, tak naprawdę umożliwiło jej rozwój kariery. Właśnie ta emigracja do Australii, budowanie tego życia od nowa i tworzenie tej legendy, o której mówiłyśmy rzeczywiście, którą też ona opisuje w swoich biografiach, było możliwe dzięki temu wyjazdowi. Rzeczywiście w Australii poznała rodaka, Żyda również spod krakowskiego Podgórza, za którego wyszła. To małżeństwo nie było szczęśliwe, mieli dwóch synów, których też można zobaczyć na zdjęciach, właśnie zarówno zdjęcia pierwszego, drugiego męża, jak i Heleny z synami. Pierwszy mąż pomógł jej w rozwoju tego biznesu. Rzeczywiście on był redaktorem, pomagał jej w promowaniu w prasie między innymi, w reklamowaniu tego biznesu, w rozwoju marki, ale też później, kiedy już rodzina przeprowadziła się do Europy, mieszkali w Paryżu, w Londynie, tam wprowadził ją do świata bohemy, ponieważ on znał na przykład Hemingwaya, znał Coco Chanel i te wszystkie znane, bardzo znane osoby rzeczywiście pomagały jej znowu wejść na ten rynek europejski i to było jej bardzo potrzebne. Małżeństwo się rozpadło, ale szybko wyszła za mąż po raz drugi, za księcia. Została księżną, co dodatkowo, myślę, podbiło ten jej status społeczny. Za ponad 20 lat od siebie młodszego księcia Gurieli Cichonias, no właśnie, to małżeństwo chyba było szczęśliwsze, ponieważ są uśmiechnięci na zdjęciach, które prezentują, więc myślę, że ta rodzina jednak była taka cieplejsza. Natomiast znowu ten drugi mąż również umożliwił jej wprowadzenie czegoś bardzo nowoczesnego, to znaczy linii dla mężczyzn. Linia Gurieli od nazwiska drugiego męża, no myślę, że wyprzedzała troszeczkę swoje czasy, ponieważ jednak nie przyjęła się, ale kosmetyki, rzeczywiście ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn firmowane nazwiskiem drugiego męża Heleny, były kolejną nowinką, którą Helena wprowadziła na rynek.
0: W jak wielu miejscach na świecie istniały salony Heleny Rubinstein?
1: Tak, salony Rubinstein istniały w 14 krajach i pracowały w nich 30 tysięcy osób, więc tak, ale wiem, że w niektórych artykułach rodzina Rubinstein nazywana jest polską mafią, dlatego że Helena Rubinstein pomagała członkom swojej rodziny i zapraszała ich do tworzenia swojego biznesu, więc ten biznes był również oparty w dużej mierze na rodzinie, tak, której bardzo pomagała. Jej siostry, kuzynki były zatrudniane w tych salonach piękności, salonach beauty dla kobiet, były właśnie tymi influencerkami, można by powiedzieć, na tamte czasy. Bardzo nowoczesne salony piękności w Melbourne, w Londynie, w Paryżu,

0: w Nowym Jorku, w Wiedniu, we wszystkich najważniejszych stolicach świata.
1: Jeżeli zainteresowała Państwa i zainspirowała opowieść o Helenie Rubinstein, więcej pięknych przedmiotów i pięknych opowieści znajdą Państwo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Pięknie Panią dziękuję za opowieść. Monika Harchut, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: I Marta Frączkiewicz, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy Państwu. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
1: Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Anną Karpiel-Semberecką, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci są darem. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór.
1: No właśnie, jak z tymi dziećmi na Podhalu jest? Czy dużo dzieci wymaga pomocy innych osób?
2: To zależy, jak tą pomoc rozumiemy. Ja tutaj najbardziej skupiam się oczywiście na temacie rodzin zastępczych i adopcyjnych. I tutaj tą skalę znam. Powiat Tatrzański, w którym mieszkam, to jest 50 rodzin, ponad 100 dzieci, które znajdują się właśnie w tych rodzinach zastępczych. Powiat Nowotarski sąsiedni, troszeczkę większa skala, bo to też większy powiat. Tutaj mamy już ponad 100 rodzin, dzieci, pewnie około 170, więc na taki mały region, jakim jest Podhale, myślę, że to jest całkiem sporo, a to oczywiście tylko są te dzieci, które są już w rodzinach, a wiele dzieci czeka na ten moment zabezpieczenia w rodzinach zastępczych, by wreszcie poczuć ten prawdziwy dom i prawdziwą rodzinę.
1: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Podhale, górale są bardzo rodzinni. I wydawać by się mogło, że w takim rejonie Polski ta ilość rodzin zastępczych właściwie byłaby niepotrzebna, dlatego że ta bliskość rodzinna Podhalan jest ogólnie znana.
2: To jedno drugiego nie wyklucza. Myślę, że w całej Polsce są takie tendencje, że większość tych rodzin, bo w skali Polski to jest ponad 60%, to są rodziny spokrewnione, czyli tymi dziećmi, które znalazły się w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych, tak naprawdę opiekują się na przykład dziadkowie albo rodzeństwo.
1: Aha, czyli to są takie jak gdyby rodzinne kontynuacje. Chodzi tutaj o rozwiązanie prawne, żeby to było zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
2: Tak, jest to formalnie rodzina zastępcza, natomiast jest spokrewniona, ponieważ dzieckiem opiekuje się najbliższa rodzina. I myślę, że dla dziecka to jest najlepsze rozwiązanie, bo ono trafia w takie środowisko, które jest bezpieczne, ale jednocześnie jest też temu dziecku znane. Nie są to osoby na początku obce.
1: I to stwarza, no, może nie pełną rodzinę z taką prawdziwą taty, mamy, ale stwarza dla tego dziecka bezpieczną przystań i bezpieczne miejsce, gdzie będzie mogło się w miarę normalnie, po wszystkich traumatycznych swoich doznaniach, rozwijać. Biorąc pod uwagę to, że domy dziecka no nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo te domy dziecka nawet nazywane są od lat przecież bidulami, gdzie się wychowywałeś, w bidulu. I to mówi właściwie wszystko i te dzieci tam wychowywane same o tym mówiły. Ja znam kilka osób, które właśnie w bidulach się wychowywały.
2: Tak naprawdę no, w związku z aktualną wiedzą taką psychologiczną o rozwoju dziecka, to instytucja, każda instytucja jest tutaj ostatecznością. Jednak to bezpieczeństwo, stabilność, ale też takie relacje, bliskość, które są dziecku potrzebne, no, mogą zapewnić tylko rodzice, no w tym wypadku zastępczy, czyli osoby, które spędzają dużo czasu z tym dzieckiem, które są dla niego, które okazują mu miłość, które go wspierają na bieżąco i budują cały czas tą relację, bo to przecież jest proces. W instytucji opiekunowie się zmieniają i to nie jest możliwe, a te dzieci są po traumach, mają zaburzenia więzi, często obarczone są na przykład alkoholowym zespołem płodowym, więc potrzebują tutaj szczególnie dużo opieki i miłości i tej

0: tej bliskości, bo no, tak się mówi potocznie, że miłość leczy. Oczywiście nie wyleczy wszystkiego, ale jest tym dzieciom ogromnie potrzebna.
1: A proszę mi powiedzieć, jakie cechy powinny mieć osoby, które się decydują na to, żeby zostać rodziną zastępczą?
0: Myślałam kiedyś na ten temat, bo historie rodzin zastępczych są no, bardzo indywidualne. Każda jest inna, każdy miał troszeczkę inne motywacje, by tą drogą pójść. Ale dla mnie myślę, że taka otwartość przede wszystkim na potrzeby dziecka, otwartość na tą drogę, którą mamy wspólnie przejść, ale nie jesteśmy pewni, jak ona będzie wyglądać. Nie możemy sobie zakładać na początku, jak to wszystko będzie wyglądało, czy pójdzie dobrze, czy pójdzie źle, czy będzie więcej problemów, czy mniej. Nie możemy od tego dziecka wymagać, żeby nagle stanęło na jakiejś wysokości zadania i odpowiadało naszym jakimś potrzebom i pomysłom na życie. Musimy być bardzo otwarci i dopasowywać się do potrzeb tego dziecka.
1: No ja jeszcze myślę sobie, że na pewno trzeba unikać jednej rzeczy. To jest jakiejkolwiek, nawet namiastki przemocy, bo jeżeli własne dziecko potrafi zdenerwować, mówię to jako ojciec już dorosłego, bardzo dorosłego dziecka, dorosłej córki i jako dziadek dorosłych wnuków, to jeżeli człowiek ma pod opieką dziecko, które nie jest biologicznie nasze, mając świadomość, że może mieć pewne problemy związane z miejscem, w którym do tej pory się wychowywało. No i trzeba się chyba bardzo hamować i znajdować w sobie pokłady spokoju, żeby różne rzeczy, które no, zdarzają się w czasie takiej opieki, takiego wychowania, następują.
0: A na pewno taka siła psychiczna jest potrzebna, ale ona też nie bierze się znikąd. Oczywiście niektórzy pewnie mają jakieś większe predyspozycje. Natomiast tak myślę też o sobie, że to też dużo wynika jakby z takiej wiedzy, bo rodziny zastępcze też się szkolą. Oczywiście takie szkolenie jest na początku, żeby w ogóle zostać rodziną zastępczą, ale także w trakcie. Jak gdzieś poszerzamy tą wiedzę swoją psychologiczną, wiemy skąd te problemy dzieci się biorą. Wiemy, że w większości te zachowania, które postrzegane są jako jakieś złe i niegrzeczne, nie są intencjonalne, wynikają z pewnych problemów, zaburzeń, z trudnych przeżyć, trudnych emocji. I z tą wiedzą jest łatwiej właśnie reagować z takim większym spokojem, z większą cierpliwością, rozmawiać, przede wszystkim być blisko.
1: No właśnie, ta bliskość jest bardzo istotna, bo te dzieci chcą bliskości. W większości przypadków oczywiście, bo są dzieci, które są bardziej introwertyczne po tych wszystkich traumach doznanych. Ale z tego, co ja miałem możliwość zaobserwować, bo znam rodziny zastępcze, to te dzieci lgną do tych rodziców, opiekunów, no nie wiem jak właściwie nazwać, osób bliskich.
0: No to schemat też jest bardzo różny, bo są też takie dzieci, które oczywiście potrzebują tej bliskości, ale pokazują to w zupełnie przeciwny sposób i mogłoby się wydawać, że właśnie to jest jakiś bunt, jakaś niechęć, a one właśnie szukają w tym wszystkim akceptacji, że ta osoba, która nagle stanęła na ich drodze jako rodzic zastępczy, mimo wszystko zaakceptuje je nawet z tymi wszystkimi trudnymi zachowaniami i dopiero wtedy możliwe jest takie właśnie przełamanie i pokazanie prawdziwej tej potrzeby bliskości.
1: Pani ma dom zastępczy, rodzinę, tworzy rodzinę
0: Rodzinę
1: zastępczą,
0: zastępczą.
1: rodzinę zastępczą. Czy to jest etat? Dlatego, że niektórzy mówią, znaczy tak jest, że niektórzy poświęcają się w całości wychowywaniu dzieci i w takich rodzinach zastępczych jest kilka, a ja słyszałem nawet, że zdarzają się rodziny zastępcze, gdzie jest 10, 12 dzieci. Więc takie duże rzeczywiście rodziny. I to jest praca? Czy to
0: To właśnie.
1: jest właśnie, czym jest rodzina zastępcza tak naprawdę?
0: To trochę zależy od takiej oczywiście strony formalnej, bo są rodziny zawodowe albo rodzinne domy dziecka, to te największe, ale są też rodziny niezawodowe. Ja właśnie z mężem jesteśmy taką rodziną niezawodową i tutaj trudno mówić o pracy. Po prostu traktujemy te dzieci jak nasze własne. One funkcjonują tak jak w rodzinie biologicznej. My pracujemy na etatach, dzieci są w przedszkolu. No w przypadku dzieci, które w miarę dobrze funkcjonują i rodzin, które chcą właśnie w ten sposób funkcjonować, tak bardziej kameralnie i w sposób zbliżony do rodzin biologicznych, no to jest takie właśnie rozwiązanie. Natomiast no, pozwala się zrealizować w tej roli rodzica zastępczego. Rodziny zawodowe mają troszeczkę inną sytuację, bo tutaj tych dzieci jest

0: więcej. Też często są to dzieci, które mają trochę więcej potrzeb i potrzebne są wizyty u specjalistów, terapie, różne inne formy wsparcia, więc przynajmniej jedna z osób, która pełni taką funkcję rodzica zastępczego, no, nie może pracować już na ogół na etacie, ponieważ w całości poświęca się opiece nad dziećmi. Ciężko te formy porównywać, są po prostu inne. No, każdy dzieci musi znaleźć swoją drogę i zastanowić się, czy chce łączyć pracę z zawodową, z byciem rodziną zastępczą, czy też już jakby w całości idzie w tym kierunku, by więcej dzieci przyjąć pod swój dach i zapewnić im właśnie ten dom rodzinny.
1: A jak finansowane są właśnie rodziny zastępcze, te zawodowe i te niezawodowe? No bo nie wyobrażam sobie, że te niezawodowe utrzymują z własnych zarobków, tylko i wyłącznie z własnych zarobków, te dzieci, które są pod ich opieką teraz.
0: Często tak troszeczkę jest, bo obecnie kwota na dziecko w rodzinie zastępczej, niezawodowej to jest troszkę ponad 1600 zł na miesiąc. No i plus do tego oczywiście jest 800 plus, które wszystkie dzieci w Polsce otrzymują od państwa. To jest kwota, jeżeli na takie bieżące potrzeby byśmy liczyli, pewnie wystarcza. Natomiast w jakichś takich sytuacjach, gdzie faktycznie trzeba prywatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów, z wizyty u lekarza, z jakichś form terapii, które z publicznych środków nie są akurat dostępne, no to troszeczkę zaczyna brakować. Ale no, ja akurat nigdy tego dokładnie nie wyliczam, ponieważ traktuję moje dzieci tak właśnie, jakby były moje, więc robię wszystko, żeby miały odpowiednią opiekę, odpowiednie wsparcie. I no, dużo rodzin zastępczych tak właśnie funkcjonuje. Oczywiście są jakieś formy wsparcia od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych instytucji, można się gdzieś tam o nie ubiegać, natomiast no, na pewno nie jest to łatwo pod kątem finansowym. No, nikt tego nie robi ze względów finansowych, bo raczej trzeba się liczyć w drugą stronę, że trzeba będzie tym dzieciom pomagać z własnych środków.
1: A rodziny zawodowe jak są finansowane?
0: Tutaj aż tak dokładnie nie znam stawek, ale to też zależy bardzo od powiatu. W różnych regionach Polski to się kształtuje troszeczkę inaczej. Na każde dziecko tak samo jest ta kwota 1600 zł, a oprócz tego jeden z rodziców ma umowę i na podstawie tej umowy, to często jest najniższa krajowa z tego, co słyszałam od rodzin, na podstawie tej umowy pełni funkcję właśnie rodzica zastępczego.
1: Ale rozumiem, że wszystkie uprawnienia emerytalne ta osoba otrzymuje, no ale od najniższej krajowej te świadczenia emerytalne są, że tak powiem, dość niewielkie. O, to taki eufemizm.
0: Te umowy też są różnie skonstruowane, bo niekoniecznie to są umowy o pracę, to są troszeczkę inne rzeczy. Ja tutaj nie jestem w stanie wejść, że tak powiem, aż tak szczegółowo, bo sama nie jestem rodziną zawodową. Znam to tylko z opowieści innych rodzin, ale tutaj też często są jakieś problemy, żeby te właśnie umowy zapewniały to wszystko, co normalne umowy o pracę.
1: Ja wiem, że to pytanie może wydać się trochę dziwne, bo tak naprawdę oddanie się drugiemu człowiekowi, dziecku zwłaszcza, to jest rzecz wielka. I myślę sobie, czy to przynosi satysfakcję za każdym razem. Czy czasami nie mają państwo, ja mówię o wszystkich rodzinach zastępczych, czasami po prostu ręce się załamują, bo coś się wydarzyło, co się nie powinno wydarzyć, no jakiś konflikt, no różne rzeczy w normalnych rodzinach się dzieją, a w rodzinach zastępczych tym bardziej. Mając z tyłu głowy cały czas to, że to nie moje biologiczne dziecko.
0: No właśnie nie wiem, czy do końca trzeba mieć to w głowie. To po prostu jest dziecko. Dziecko, które potrzebuje wyrozumiałości, potrzebuje wsparcia i tej miłości, bliskości, bo o tym cały czas tutaj mówimy. Ale oczywiście to nie wyklucza, że są trudne momenty. Rodzicom zastępczym jest trudno. Też nie zawsze mają takie wsparcie z zewnątrz, jak mieć powinni. Z niektórymi problemami muszą sobie radzić sami, szukać gdzieś rozwiązania na własny rachunek. Ale jest też satysfakcja, bo myślę, że to się tak przeplata. To jak po prostu w życiu. Są momenty trudniejsze i momenty lepsze. Ja po swoich dzieciach no jakby widzę, jak one bardzo idą do przodu, jak się rozwijają, jak pokonują jakieś trudności. Widzę, że to, co robię, ma sens i to naprawdę jest ogromna satysfakcja. Oczywiście w tym trudnym momencie pewnie nie myślę o tej satysfakcji. Myślę tylko, jak na dany moment poradzić sobie z problemem. Ale tak naprawdę te dzieci, i stąd ta nazwa stowarzyszenia, dzieci są darem i ten piękny dar mamy odkrywać. To jest cała droga, która jest przed nami. Myślę, że tych momentów satysfakcji będzie jeszcze więcej.
1: A proszę mi powiedzieć, ile pani wychowuje dzieci w swojej rodzinie zastępczej?

0: Jestem mamą dwójki dzieci. Znaczy, tak się szczęśliwie złożyło, że jedna z tych dzieci już adoptowaliśmy, więc tak troszeczkę w podwójnej funkcji występuję. Natomiast młodsza córeczka jest w rodzinie zastępczej. No i wymaga dużego wsparcia, ponieważ właśnie ma FAS. To też było dla nas takim z jednej strony zaskoczeniem, z drugiej strony wyzwaniem, ale podjęliśmy je i robimy wszystko, żeby ją wspierać i jak najbardziej zmniejszać skutki działania tego alkoholu, z którym się mierzyła podczas ciąży.
1: Specjaliści mówią, że przy dobrych działaniach ze strony opiekunów FAS można zniwelować. No może nie zupełnie, no ale rzeczywiście skutki FAS mogą być prawie niezauważalne. To wszystko zależy od pracy, którą się włoży wspólnie z tym małym dzieckiem.
0: To znowu taki trochę nieoczywisty temat, bo to jest całe spektrum różnych zaburzeń i każdy z tych dzieci też no, w różnej mierze narażone było na działanie tego alkoholu w okresie prenatalnym, więc każde dziecko się tutaj różni pod względem jakby ilości i intensywności tych objawów. No, na pewno to wsparcie, zwłaszcza od samego początku, zaraz po urodzeniu dziecka, w tym pierwszym okresie jest bardzo ważne, żeby na ten FAS nie nakładały się dodatkowe problemy, właśnie te traumy czy zaburzenia więzi, bo wtedy już naprawdę mamy bardzo trudno. Po moim dziecku widzę, że bardzo idzie do przodu i faktycznie ten FAS na ten moment nie jest bardzo zauważalny, co oczywiście nie znaczy, że na jakichś kolejnych etapach rozwojowych nie pojawią się inne trudności, ale też nie możemy tak stwierdzić, że to zawsze pomaga i zawsze będą efekty. Natomiast każde dziecko na pewno zasługuje, żeby tą próbę podjąć i próbować wspierać i niwelować te skutki.
1: A jaki jest stosunek rówieśników? No to u pani są małe dzieci, ale rówieśników, dzieci starszych, będących już w szkole, w starszych trochę klasach, no dzieci są dociekliwe i dzieci mogą się dowiedzieć, że dziecko, kolega, koleżanka wychowuje się w rodzinie zastępczej. I czy to nie stygmatyzuje w jakiś sposób tych dzieci, bo dzieci bywają czasami bezwzględne. Inne dzieci oczywiście.
0: Mam nadzieję, że nie. Oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki niezrozumienia, natomiast też moje takie przekonanie i to, co chcemy robić w stowarzyszeniu, to właśnie pokazywać, że bycie rodzicem zastępczym czy bycie rodzicem adopcyjnym to jest coś, czym możemy się chwalić. To nie jest temat tabu, a już tym bardziej temat do wstydu. I mam takie przekonanie, że jeżeli będziemy o tym głośno mówić, jakby to normalizować, pokazywać, że takie rodziny są wśród nas, bo
1: No,
0: przecież są, może nie. Nie zawsze o tym wiemy.
1: my na antenie Polskiego Radia 24 właśnie o tym mówimy.
0: Tak, bardzo się cieszę, bo to jest właśnie kolejna możliwość pokazania, że to są po prostu rodziny i dzieci, które są wśród nas. I tak powinno to wyglądać, tak powinno to funkcjonować. Nikogo nie powinno to dziwić. Wręcz no, powinno być tutaj jakimś takim powodem do pewnych może przemyśleń, do zastanowienia się, że to jest dobry pomysł i może ktoś też chciałby zostać rodziną zastępczą. Ja zostałam rodziną zastępczą właśnie za przykładem znajomych, którzy opowiedzieli mi, jak to wygląda od środka, bo pewnie bez tej wiedzy i zobaczenia właśnie na własne oczy rodziny zastępczej takiej decyzji może bym nie podjęła, bo byłoby to dla mnie tylko coś, co jest na papierze, jest jakąś formalnością, której nie rozumiem.
1: No i wywołała pani to pytanie, które mi się cały czas ciśnie na usta. W jaki sposób można zostać rodziną zastępczą? Jakie warunki należy spełnić? Czy trzeba mieć jakieś specjalistyczne wykształcenie? Czy też przechodzi się odpowiednie kursy szkolenia i wtedy jest szansa na to, że taką rodziną zostanie się?
0: Trzeba się przede wszystkim no, podjąć tę decyzję, co nie jest takie łatwe. I tutaj myślę, że kontakt z rodzinami zastępczymi innymi jest w sumie najlepszą drogą, bo najwięcej można się dowiedzieć z perspektywy rodzica. I no, drugi krok to jest kontakt z instytucją. To jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Czasami to się inaczej nazywa, w innej formie funkcjonuje. Jest to organizator pieczy zastępczej w danym powiecie, który przeprowadza kwalifikacje i kieruje lub sam organizuje szkolenia. Więc to myślę, że takie dwa etapy, że znaleźć tą otwartość i chęć w sobie, a potem sprostać tym wymaganiom. One nie są bardzo duże. Oczywiście to muszą być sprawdzone osoby no, pod względem chociażby niekaralności, czy już nie daj Boże, niekaralności pod względem przestępstw na tle seksualnym. Ale no, wymogi nie są jakieś ogromne. Także myślę, że większość osób, która pomyślałaby o tym i chciała iść w tym kierunku, pozostałaby przez takiego organizatora pieczy zastępczej odpowiednio pokierowana i przeszła.

0: aby te zarówno szkolenia, jak i kwalifikacje, jakieś testy, rozmowy z psychologiem, to ma oczywiście sprawdzić, czy mamy pewne predyspozycje. Natomiast już jakieś kwestie wykształcenia, zawodu nie są aż tak istotne, to myślę, że każdy może być rodzicem zastępczym.
1: A zadałem to pytanie dlatego, że docierają informacje, że

0: ale też może trochę ograniczone wsparcie.
1: Pani Anno, z podziwem patrzę na panią i z podziwem myślę, że tacy ludzie jak państwo, czyli rodzice zastępczy, to jest rzeczywiście wielka rzecz. I to oddanie zupełnie obcym dzieciakom, no ale dzieci są darem, to jest najważniejsze. Anna Karpiel-Semberecka, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych. Dzieci są darem. No, z takiego fajnego miejsca, proszę państwa, ta rodzina zastępcza, bo z Zakopanego, spod samiutkich Tater. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że to przesłanie Dzieci są darem trafi dzięki państwu szeroko.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: O geście w kierunku deeskalacji mówi premier Tusk. Do Gdańska zamiast Załęskiego przyjedzie szefowa ukraińskiego rządu Julia Swirydenko. Gorąco, coraz goręcej. Do Polski powoli wkraczają afrykańskie upały. W informacjach zajrzymy też na Mundial. Tam właśnie zakończyła się druga kolejka fazy grupowej. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Nieobecność Wołodymyra Załęskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia między Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swirydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Załęskiego.
2: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Swirydenko. Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Dwudniowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. Poprzedzi ją dziś sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, która ma się rozpocząć po południu w gdańskim ratuszu. A premier Tusk był wczoraj na Węgrzech, gdzie spotkali się szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy opowiedzieli się za utrzymaniem współpracy w dotychczasowym formacie obejmującym Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, jednocześnie zapowiadając rozwijanie formuły V4+, która umożliwiałaby zapraszanie do rozmów partnerów z innych państw i instytucji europejskich. I do tego tematu będziemy powracać w kolejnych porannych informacjach. Posłanka Małgorzata Pępek miała wykonać badania w szpitalu Żywiec, omijając kolejkę. Takie informacje ujawnił jeden z portali internetowych. Posłanka dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu została przyjęta na badanie po 3 tygodniach. Normalny czas oczekiwania na tego typu procedurę to 23 miesiące. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się o sprawie, mówi Dariusz Szatanik ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, które współprowadzi szpital.
3: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Małgorzata Pępek w Radiu Katowice odpierała zarzuty, jakoby wykonała badanie poza kolejnością. Parlamentarzystka powiedziała, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości.
4: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc jej poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
1: Jak dodała posłanka, na terenie powiatu żywieckiego czas oczekiwania na takie badanie jest krótszy niż w innych częściach kraju. Jednocześnie szpital otrzymał odmowę pokrycia jego kosztów z NFZ-u. Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że takie badania są nielimitowane.

0: związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzegał na naszej antenie brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie wyliczał, czego nie wolno robić w trakcie upałów, aby nie wywołać pożaru.
1: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: Więcej o pogodzie na dziś powiemy już za kilka chwil. Bowiem teraz zgodnie z zapowiedzią zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata, gdzie przed chwilą zakończyło się ostatnie spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej. To mecz grupy K, w którym Kolumbia wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Wcześniej w innym pojedynku tej grupy Portugalczycy wysoko wygrali z Uzbekistanem 5-0. Dwa gole zdobył Cristiano Ronaldo. A w spotkaniach grupy L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a w nocy reprezentacja Panamy uległa Chorwatom 0-1. Przed nami tymczasem mecze trzeciej i ostatniej kolejki fazy grupowej. To oznacza, że w każdej z grup będą rozgrywane równolegle i zainicjują je o godzinie 21:00 mecze grupy B. Szwajcaria-Kanada oraz Bośnia i Hercegowina-Katar. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Fala gorącego powietrza coraz śmielej wkracza do Polski. 30 stopni będzie dziś na termometrach na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku i tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Na pozostałym obszarze kraju temperatura w ciągu dnia nie będzie aż tak dokuczliwa. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i na północy, do 27 stopni na wschodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, północny i północno-zachodni. Od jutra w całym kraju będzie się robić coraz goręcej, apogeum w weekend. Termometry na południowym zachodzie pokażą niemal 40 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest teraz bardzo dobra lub dobra. Jedynie mieszkańcy Starachowic oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Od 10 do 14 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu, a ograniczenie zużycia energii jest zalecane wieczorem między 20 a 21. W całej Polsce w lasach występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 6:07 już prawie na zegarach. Dziś 24 dzień czerwca, to środa, 175 dzień roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, Jakub Białobrzewski, a po stronie informacji Rafał Boguta i dawno niewidziana, po urlopie powracająca, Aleksandra Augustyniak. Słońce dzisiaj wzeszło o 4:15, zajdzie o 21:00, dzień trwa 16 godzin 46 minut, a imieniny obchodzą Danuta, Dana, Emilia, Jan, Janina, Jarosław, Longin, Romuald oraz Wilhelm. Składamy Państwu najlepsze życzenia i zapowiadamy gości, którzy dzisiaj z nami w poranku. Po 7:07 Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, po 8:07 Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050, po 8:33 komentarze. Najpierw doktora Rolanda Zarzyckiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, a przed 9:00 będzie z nami profesor Daniel Boćkowski, historyk z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, z którym porozmawiamy o zakończonym szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Rozkład jazdy na dzisiaj znamy. To zaczynamy od pierwszego punktu programu, czyli od kalendarium historycznego.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to
8: Abemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 24 czerwca w roku 972

0: W bitwie pod Cedynią Mieszko I odniósł zwycięstwo nad rycerstwem saskim, dowodzonym przez margrabiego Chodona, który dążył do podboju Pomorza Zachodniego.
1: Pod Cedynią margrabia Chodon został pokonany, zapewne w wyniku dobrego rozwiązania strategicznego. Thietmar, kronikarz z Merseburga, niechętny Mieszkowi i Bolesławowi Chrobremu, mówi o podstępie. Jak było w szczegółach, nie wiemy. Wiemy, że było to kolosalne zwycięstwo, które ochroniło państwo od podrzędnych wasali i urzędników cesarskich.
0: Przypomniał profesor Wojciech Wałkowski. Bitwa ta jest uznawana za początek istnienia polskiego oręża. W roku 1838 urodził się malarz Jan Matejko. Był autorem ponad 300 obrazów, wśród których są między innymi Stańczyk, Hołd Pruski czy Bitwa pod Grunwaldem.
2: Nie przedstawiał ilustracji wydarzenia, tylko starał się w obrazie zawrzeć całokształt kontekstu tego historycznego wydarzenia z jego przyczynami, jego skutkami i jego odniesieniami do współczesności, czyli płynącymi naukami z tego wydarzenia.
0: Opisywał Marek Wredek, historyk z warszawskiego Zamku Królewskiego. Matejko wykształcił też wielu malarzy, między innymi Józefa Mechofera, Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego. Tego dnia, lecz w roku 1900 urodził się prawnik Rafał Lemkin.
3: Rafał Lemkin był światowej sławy prawnikiem przede wszystkim, ale był też wybitną jednostką, człowiekiem, który można powiedzieć, że wpłynął w pewien sposób na rozwój prawa międzynarodowego. Stworzył słowo ludobójstwo i doprowadził do przyjęcia konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa 9 grudnia 1948 roku.
0: Przypomniała profesor Agnieszka Bieńczyk-Missala. 24 czerwca w roku 1914 urodził się Jan Karski. Był prawnikiem i dyplomatą, a podczas II wojny światowej jednym z najważniejszych kurierów polskiego państwa podziemnego.
4: Wojna skończyła się zupełnie dla mnie niespodzianie. Polska była w zwycięskim obozie alianckim, a więc pośrednio odniosła zwycięstwo. Praktycznie odniosła klęskę, straciła niepodległość, straciła swoje terytorium. Po prostu chciałem się dowiedzieć, jak to było możliwe. Zacząłem szperać w dokumentach francuskich, angielskich, niemieckich, rosyjskich i amerykańskich.
0: Po emigracji do Stanów Zjednoczonych wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, a wśród jego studentów był między innymi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. 65 lat kończy dziś Kurt Smith, wokalista i współzałożyciel duetu Tears for Fears.

0: A to fragment singla z drugiego albumu grupy, który okazał się ich największym sukcesem komercyjnym. Pół wieku temu w przemówieniu radiowo-telewizyjnym premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział drastyczne podwyższenie cen żywności.
1: Chcemy również dokonać zmian w strukturze cen, tak aby odpowiadała ona stopniowi naszego rozwoju.
0: Był to impuls do protestów, które wybuchły następnego dnia, między innymi w Radomiu, Ursusie czy Płocku. 45 lat temu w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie sześciorgu dzieciom miała objawić się Matka Boża. Według ich świadectwa w kolejnych dniach przedstawiała się jako królowa pokoju i wzywała do zachowania pokoju pomiędzy Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi. Obecnie jest to popularne miejsce pielgrzymek.
2: Kościół jest za mały na przyjęcie tak wielkiej liczby pielgrzymów. Jest tak, że 2 razy tyle, 3 razy tyle ludzi jest na zewnątrz.
0: Mówił arcybiskup Henryk Hosser, który był specjalnym wysłannikiem papieskim do Medjugorje. 24 czerwca w roku 2005 z udziałem prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukrainy Wiktora Juszczenki uroczyście otwarto odbudowany cmentarz Orląt Lwowskich.
3: Otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich jest spełnieniem potrzeby polskich serc oraz znakiem pokoju, pojednania i przyjaźni płynącym z serc ukraińskich.
0: Mówił podczas uroczystości prezydent Kwaśniewski. Po włączeniu Lwowa do ZSRR cmentarz został splądrowany. W roku 2008 odszedł wszechstronny artysta Józef Szajna.
4: Z moją pracą to jest tak, ona nie wynika z przymusu, tylko z pewnych ładunków. Najpierw one muszą w człowieku nastąpić. Jest przy tym pewna atmosfera zachęty, człowiek się gdzieś mobilizuje. O 5 nad ranem, kiedy niby jestem wyspany, ale jeszcze nie tak do końca, to chodzą takie próby, takie obrazy, że ja mówię, żebym ja to potrafił tylko zrealizować.

0: Międzynarodowe uznanie przyniosły mu reminiscencje. Niemy spektakl teatralny poświęcony pomordowanym w czasie okupacji niemieckiej artystom krakowskiej ASP. 2 lata temu zmarł Shifty Shellshock, współzałożyciel i wokalista grupy Crazy Town.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: Zaczniemy od stołecznych stron dzisiejszej Gazety Wyborczej, a tam informacja o 2 śledztwach prokuratury, które prowadzone są w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Pisze o tym Jakub Chełmiński na 2 z 2. Już teraz tylko w stronie Gazety Wyborczej Stołecznej. To inna sprawa, że to pokazuje, jak bardzo upadają media lokalne. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym wypłynęły 4 powiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Tak podał w poniedziałek prokurator Piotr Skiba. 1 ze szpitala i 3 od posłów. Te złożone przez polityków opierały się o doniesienia medialne. Szpital przesłał zaś dokumentację i rozliczenia z lekarzem SOR, czyli z Dawidem Kacprzykiem, od stycznia 25 do czerwca 26 roku, z których wynika, że doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala. Prokuratura Okręgowa przeprowadziła 2 postępowania sprawdzające. W ich wyniku postanowiono, że będą prowadzone 2 odrębne śledztwa. Pierwsze dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 tysięcy złotych na szkodę Szpitala Południowego. Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres, dotyczy niegospodarności, której mieliby się dopuścić odpowiedzialni za funkcjonowanie Szpitala Południowego, zaniedbując nadzór nad triażem, czyli systemem oceny pacjentów i decyzji co do priorytetów leczenia. To jeszcze informacja z wczoraj, bo wieczorem gościem w portalu, w kanale Zero, był dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, ten sam, który zgłaszał nieprawidłowości drogą nieformalną, do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Doktor Jędrzejewski mówił w tym wywiadzie między innymi, że salonik VIP to nic w porównaniu do nieprawidłowości, które w szpitalu miały miejsce. Jeśli kogoś przeniesie się z normalnego świata do świata, który funkcjonował tam, mówię o moich doświadczeniach medycznych, to są to rzeczy nieprawdopodobne. Opowiadał między innymi, że pacjenci spędzali niepotrzebnie w szpitalu tydzień po zwykłych, niepowikłanych operacjach. Okazywało się, że nie miał ich kto wypisać. Doktor mówił także, że trafił do miejsca, gdzie nie ma zespołu pielęgniarskiego i dodawał, że rzeczywiście miał konflikt ze wspominanym Dawidem Kacprzykiem. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy i to jest sedno całego zamieszania, mówił doktor w wywiadzie. Procedury były wykonywane w sposób wadliwy. I do tego tematu także będziemy wracać w naszych rozmowach politycznych, bo widać, że afera ze Szpitalem Południowym jest rozpisana na wiele odcinków. A teraz zmienimy jeszcze temat i coś, co jest bliskie każdemu z nas, szczególnie tym, którzy lubią kupować na chińskich portalach, między innymi na Temu. Od 1 lipca do pozaunijnych przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro będzie doliczane nowe cło. Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie ostrzegają przed chaosem i zatrzymywaniem paczek na granicach. Eksperci przyznają, że przynajmniej początkowo taki scenariusz jest możliwy. Najwięcej wątpliwości budzi sposób naliczania tych 3 euro cła. Wbrew sygnałom z części mediów nie będzie ono bowiem doliczanie do każdego towaru znajdującego się na przykład w przesyłce z Azji, której wartość nie przekroczy 150 euro. Reguły są bardziej skomplikowane. Jeśli ktoś zakupił 15 identycznych tanich koszulek, to dopłaci do nich 3 euro. Koszulki są towarem klasyfikowanym pod jedną pozycją celnej nomenklatury scalonej, a więc niezależnie od ich liczby będą traktowane jak jeden towar. Ten, kto kupi jedną koszulkę, telefon, ładowarkę i breloczek, dopłaci już 12 euro cła. W pełni jasne stało się to dopiero na początku czerwca, gdy Komisja Europejska opublikowała oficjalne wyjaśnienie do rozporządzenia. Do tego tematu być może nie będziemy już wracać w rozmowach politycznych, ale zachęcam Państwa i odsyłam na 1 i 2 stronę dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. To nie prezydent, a premier Ukrainy Julia Sfirydenko będzie reprezentować swój kraj na międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Taką

0: Informację potwierdzającą wcześniejsze nieoficjalne doniesienia Polskiego Radia przekazała właśnie szefowa ukraińskiego rządu. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą a Kijowem. Oczywiście wynik napięcia, którego przyczyną była decyzja o upamiętnieniu przez Wołodymyra Zełenskiego oddziałów UPA. Między innymi o to, jak może się przełożyć na dalsze stosunki polsko-ukraińskie to napięcie w naszych relacjach, mówił na naszej antenie politolog i prawnik dr Michał Długosz z uczelni WSB Merito, a rozmawiał z nim w Polskim Radiu 24 Jeremiah Mrożek.
1: Panie doktorze, kto politycznie zyska, a kto przede wszystkim politycznie straci na nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na tym spotkaniu w Gdańsku, na tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy?
2: Trzeba patrzeć na to z szerszego kontekstu ostatnich wydarzeń. Tutaj prezydent Nawrocki pokazał swoją siłę i pozycję polityczną. Nie dał się zapomnieć. Konsekwentnie, jako były prezes IPN-u, podtrzymuje swoją wizję państwa i polityki historycznej. No i oczywiście najbardziej zyska on, bo pokazuje swoją siłę i pozycję. Natomiast czy ktoś na tym straci, to tego znowu nie stawią na ostrzu noża, bo wydaje mi się, że my tutaj mamy zwykły taki incydent polityczny pomiędzy stronami, które tak naprawdę jedna drugiej dorównują w pewnym, jak to grzecznie i delikatnie powiedzieć, no, w pewnym lekceważeniu standardów dyplomacji.
1: Panie doktorze, a zgodziłby się pan z taką tezą, z taką teorią, z którą ja się spotkałem, że pan premier Donald Tusk chciał zorganizować wielką konferencję z udziałem prezydenta Ukrainy, chciał pokazać, jak Polska z Ukrainą potrafią się dogadać nie tylko po stronie tym, że Polska pomaga Ukrainie, ale Polska też może zyskać w postaci wielu kontraktów na odbudowę Ukrainy po wojnie. No i tak naprawdę afera wokół orderu zepsuła to wydarzenie. I czy zgodzi się pan z taką teorią, że w dużym pałacu mogą trochę się cieszyć, że ta konferencja małego pałacu nie wyjdzie tak, jak planowano?
2: Patrzę na to szerzej i troszeczkę głębiej. Dlaczego? I polityka, i dyplomacja, i polityka wzajemna w stosunkach Polski i Ukrainy jest niedojrzała. Nie tylko zresztą pomiędzy naszymi krajami. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj to tło historyczne jest zarzewiem konfliktu od bardzo dawna. Gdybyśmy mieli odpowiedzialnych polityków po obu stronach, to podjęliby oni konkretne działania dawno temu celem wygaszenia tego konfliktu. Myśmy się z wieloma innymi krajami, z którymi przecież mieliśmy zatargi jakieś tam historyczne, już pogodzili albo przynajmniej to jakoś tam zasypaliśmy, tą wrogość. Natomiast jak chodzi o konflikt z Ukrainą, to zawsze jest ta jęcząca się rana i ona jest tutaj no, rozgrywana przez Rosję, bo to przecież oni najbardziej tutaj korzystają na tym podziale pomiędzy Polakami i pomiędzy Ukraińcami. No i to oni z tego największe korzyści w tej chwili będą czerpać. A odnosząc się do tych kwestii kontraktów, to ja zwrócę uwagę, że kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone już dawno sobie zabezpieczyły, co one będą robiły, a nam to tak naprawdę zostają już tylko mniejsze rzeczy do zrobienia. Czy to jest w tym momencie już tak późno i po tak długim czasie zaniedbania przez polskich polityków jeszcze jest o co walczyć? Być może jest, ale mnie trudno oszacować, jakie są to kwoty.
1: Panie doktorze, jest takie poczucie, że Polska jako adwokat Ukrainy, bo chyba tak to można określić, jako adwokat Ukrainy w Europie i na świecie, trochę zrobił swoje i może odejść? Można odnieść takie wrażenie?
2: Politolodzy od dawna zwracają na to uwagę i dyplomaci. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób Stany Zjednoczone prowadziły politykę z Ukrainą od początku wojny. Zawsze było coś za coś, tam praktycznie nigdy nie było nic za darmo. To w ogóle w czasach Trumpa to już w ogóle bardzo mocno widać. Podobnie politykę tą rozgrywały kraje Europy Zachodniej. Polska w tym zakresie zabezpieczenia swoich interesów nie zrobiła nic. Dawaliśmy za darmo bardzo dużo. No i w tej chwili Ukraina też patrząc na nas, próbowali robić z nami interesy, próbowali dać nam technologię, próbowali dać nam możliwość produkcji dla nich broni. Myśmy zrezygnowali. Ukraińcy w tej chwili już nie potrzebują Polski w tak dużo.

0: dużym stopniu, jak potrzebowali jej na początku. My nadal jesteśmy kluczowi, ale już nie tak ważni. Faktycznie zrobiliśmy swoje i możemy odejść. Tym bardziej właśnie zachowanie prezydenta bardzo mocno to pokazuje.
1: Do sprawy tej konferencji bez prezydenta Zełenskiego odniósł się marszałek Sejmu. Proszę posłuchać tej wypowiedzi.
2: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji. No jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni.
1: Czy to jest trochę pudrowanie całej tej sytuacji? No, skoro nie będzie prezydenta Zełenskiego, nie będzie prezydenta Nawrockiego, to całe wydarzenie jest w randze premierów, więc obecność premiera Tuska i obecność premier Ukrainy, no jakby wyjaśnia całą też tę sytuację i może nie ma co drążyć.
0: My patrzymy na tą sytuację wyłącznie z punktu widzenia tego, co się dzieje teraz i bieżących emocji. Ale polityka i kwestie gospodarcze rządzą się innymi prawami. W Polsce tak naprawdę my tak patrzymy na prezydenta jak na głowę państwa, ale jak się przez chwilę zastanowimy, to przecież większość władzy nie leży w rękach prezydenta, tylko w rękach prezesa Rady Ministrów, premiera. To, że na Ukrainie mamy model prezydencki, też nie odbiera rangi tego spotkania i nie zmniejsza tej rangi, bo my jesteśmy sąsiadami i my pamiętajmy, że mogą być niesnaski pomiędzy politykami, mogą być jakieś konflikty, ale w Polsce coraz bardziej dojrzewa ta świadomość wykluczenia polityki, jaką długo prowadziliśmy, wrogów mieć blisko siebie, a przyjaciół daleko. W tej chwili powoli zaczyna się budzić świadomość, że my musimy mieć przyjaciół wokół siebie, bo ci, którzy są daleko od nas, nie zabezpieczą naszych interesów. Więc patrzenie punktowo na to jedno wydarzenie i definiowanie z niego całości relacji nie jest prawidłowe. Trzeba patrzeć holistycznie, szeroko.
1: Czy w związku z tym właśnie kierunkiem jest powrót do spotkań Grupy Wyszehradzkiej? Dzisiaj premier Donald Tusk na Węgrzech, tam spotkanie z premierów Węgier, Polski, Czech i Słowacji. Proszę posłuchać, jak pan premier mówił podczas tej konferencji o powrocie do formuły V4.
3: Żeby WIFOR był takim drogowskazem dla tych wszystkich, którzy w konfrontacji, wiecie, z Niemcami, z Francją, z biurokracją brukselską, samotności, nie mają szans. A ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do tego sprzed wielu lat, tego sposobu działania opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu. To jest unikatowe w Europie, wspólnych interesów, a one, jak powiedziałem, przeważają zdecydowanie nad różnicami.
1: No i panie doktorze, proszę w takim razie wytłumaczyć laikowi, czy lepiej spotykać się w grupie Węgry, Polska, Czechy i Słowacja, ewentualnie może w szerszej grupie jeszcze z państwami nadbałtyckimi, czy chcielibyśmy jednak być przy stoliku z Wielką Brytanią, Francją i Niemcami i brać udział w tych rozmowach? Czy to spozycjonowanie się właśnie przy tej grupie V4 to jest dobry kierunek?
0: Powiem inaczej. Im więcej stolików mamy, im więcej mamy przyjaciół, możliwości dyskusji, wsparcia, ustaleń, tym dla nas zdecydowanie lepiej. Nie bądźmy sami, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
4: Z doktorem Michałem Długoszem rozmawiał w Polskim Radiu 24 Jarema Jamrożek, a już za 2 minuty informacje i Rafał Boguta.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku.
8: Serce Polski! Złożymy Warszawa!
7: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Ćwiczycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
3: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
4: Potrzebujemy Twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka? I też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Audycja już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. To błąd, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na szczyt w Gdańsku, ocenił na naszej antenie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Sfirydenko. Zdaniem Stanisława Wziątka wydarzenie mogło być szansą na poprawę napiętych stosunków między Kijowem a Warszawą.
9: Uważam, że to jest błąd, pomimo tego, że sytuacja ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich była napięta, jest napięta nadal, to gdyby przyjechał pan prezydent Zełenski, na pewno znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia się z jego gestu związanego z nadaniem imienia UPA jednej z jednostek ukraińskich.
8: Bo właśnie od tego momentu relacje między Kijowem a Warszawą zaczęły być napięte. W odpowiedzi na decyzję Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. W Kijowie decyzję tę odebrano jako afront wobec Zełenskiego. Karol Nawrocki kończy tymczasem oficjalną wizytę w Turcji. Prezydent drugi dzień zarezerwował na spotkanie z polskimi żołnierzami, a ci zaprezentują zwierzchnikowi sił zbrojnych, jak wykonują zadania w Turcji. W ramach sojuszniczej misji wspierają od wielu miesięcy tamtejsze siły zbrojne w patrolowaniu regionu. Baza Incirlik mieści się niedaleko Syrii, w której jeszcze niedawno toczył się krwawy konflikt domowy. Obecnie w bazie stacjonuje nieco ponad 80 żołnierzy. Dostęp do dyplomów szkół wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon w aplikacji mObywatel. Wkrótce mają pojawić się to nowe usługi. Rząd przyjął rozporządzenie, które przyzna aplikacji dostęp m.in. do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz centralnej bazy ksiąg wieczystych. Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
8: Do mObywatela będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety kartografa. W upały troszczmy się o psy jeszcze bardziej, apelują weterynarze i przypominają, przegrzanie organizmu następuje u nich szybciej niż u ludzi. W domu zwierzęciu trzeba zapewnić miejsce, które nie będzie nasłonecznione. Kiedy szczególnie mocno świeci słońce, wychodźmy z nim na spacer tylko w celach toaletowych. Na dłuższy spacer idźmy albo wcześnie rano, albo późniejszym wieczorem. Ponadto unikajmy asfaltu, bo ten mocno się nagrzewa i może poparzyć łapy naszego pupila. A szczegóły prognozy na dziś już teraz przedstawi Państwu Roch Kowalski.

A jak tego betonu i asfaltu nie da się uniknąć, to pieski lubią, jak później im się posmaruje łapki jakąś wazeliną najlepiej. Ale dzisiaj nie będzie jeszcze, zdaje się, takiej konieczności, bo temperatura w kraju co prawda osiągnie 30 stopni, ale tylko na zachodzie. Już teraz najcieplej jest w Zielonej Górze, tam prawie 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 24 stopni nad Bałtykiem

0: 25 stopni na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu i ziemi łódzkiej. 27 stopni to już Mazowsze, Lubelszczyzna, ziemia świętokrzyska oraz Opolszczyzna, a 28 i 29 Kujawy, Wielkopolska oraz południe kraju. Wszędzie bez chmur raczej, bądź z zachmurzeniem niewielkim i bez opadów. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Cześć.
1: Dzień dobry, co za niespodzianka, prawda?
0: Nie no, trochę niespodzianka, bo ja się spodziewałem.
1: Niespodziewanego.
0: W grafiku był Rafał Bała, a tutaj Krzysztof Kuzak,
2: to
0: bardzo
2: prawda,
0: mi miło.
2: Ja byłem w poniedziałek, ale zamieniliśmy się i Rafał był w poniedziałek.
0: Ktokolwiek z redakcji sportowej nie przyjdzie,
1: zawsze
0: to ja się zawsze się cieszę. To zaczynamy podsumowanie kolejnego dnia mundialu.
2: Tak jest.
0: Antena twoja.
2: Dziękuję bardzo. Ja zrobię taki krótki wstęp o tym, co się działo. Za chwilę więcej o tym wszystkim opowie Tomasz Kowalczyk. No i także będzie łączenie z Janem Pachlowskim prosto z Miami. Zacznę od tego, że mamy kolejnego rekordzistę na mundialu. Cristiano Ronaldo poprowadził wczoraj Portugalię do efektownego zwycięstwa. No nie nad jakąś potęgą, nad Uzbekistanem w grupie K. W innym meczu tej grupy ekstraklasowy akcent, a więc związany z naszą piłkarską ekstraklasą. Steve Capuady nie zatrzymał. Trzymał Daniela Munoza. W grupie L rozczarowanie w Bostonie. Harry Kane nie powiększył swojego bramkowego dorobku. No i w tej samej grupie, w grupie L w Toronto, skromne zwycięstwo Chorwacji. No ale więcej, tak jak wspomniałem, o tych czterech spotkaniach w dwóch grupach. To cały czas druga runda. Właściwie to już zakończyła się druga runda właśnie tymi spotkaniami. Druga runda, druga kolejka fazy grupowej opowie Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry, Tomku.
0: Siemka.
3: Dzień dobry. Portugalia, Uzbekistan 5-0. To słyszeliśmy, że tutaj wielką potęgą rywale nie byli. Natomiast no to, co zrobił Ronaldo, to można powiedzieć, że istny taki powrót zza światów po pierwszym meczu z Demokratyczną Republiką Konga przez prasę nie tylko w Portugalii, ale i na całym świecie. Był wysyłany już na emeryturę, teraz no, można powiedzieć no, już w szóstej minucie. Kapitalna akcja, kapitalny gol Cristiano Ronaldo po dośrodkowaniu z prawej strony. Później tak straszył trochę, że będzie z wolnego strzelał, ale te wolne już powoli odpuszcza, bo nie wychodzą mu w ostatnim czasie najlepiej i na 2-0 podwyższył Nuno Mendes, ale w 39 minucie tego spotkania no, też pokazał, że potrafi do piłki dobiec, że do dłuższego podania potrafi wystartować. Strzelił bardzo mocno, piłka wpadła do siatki, 3-0 prowadziła Portugalia, a później jeszcze z Bruno Fernandeszem zrobili akcję, która jakby skończyła się golem, to kto wie, czy nie by była bramką turnieju, bo próbował Bruno Fernandes takim lobem nad murem posłać piłkę, stał obok niego wcześniej Cristiano, przebiegł obok muru, znalazł się za nim i za chwilę znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale tym razem został zatrzymany, ale kilka chwil później Bruno Fernandes z rożnego dośrodkował. Samobójcze trafienie bramkarza na Metowa, właściwie no, trochę został nastrzelony piłką, ale na jego konto idzie ten gol. No i w samej końcówce na 5-0 wynik ustanawia Liao. A Ronaldo staje się tak zawodnikiem, który strzela gole na 6 kolejnych mundialach, który ma teraz już 10 trafień na Mistrzostwach Świata i na tej liście zrównał się z naszym Grzegorzem Lato. Stał się też drugim najstarszym strzelcem, bo tym pierwszym pozostaje Roger Mila. W 1994 roku ustanowił swój rekord w meczu Kamerun-Rosja. I też jest najstarszym autorem dubletu Cristiano Ronaldo, więc tych rekordów troszeczkę pozapisywał. Jeżeli chodzi o drugi mecz tej grupy, to tak jak Krzysztof wspomniałeś, no nie zatrzymał tutaj Steve Capuady Daniela Munoza, bo Kolumbia przeważała, a właśnie na kwadrans przed końcem po podaniu Quintero Munoz znalazł się w polu karnym i zawodnik Widzewa Łódź nie upilnował akurat Munoza, chociaż nie byłaby to wcale taka łatwa sztuka tam upilnować w tak dynamicznej akcji.

0: pozycji nabiegającego zawodnika. Skończyło się 1-0. Kolumbia w tym momencie na czele tej grupy. Grupy K ma 6 punktów. Portugalia 4. Tak, pewny awans już Kolumbijczyków. No Portugalii tego awansu też już nic raczej nie zabierze, bo nawet jakby spadli na miejsce trzecie, to z 4 punktami na pewno też awansują do dalszych gier z trzeciego miejsca. A Demokratyczna Republika Konga z Uzbekistanem będzie w tej ostatniej serii walczyła o to, żeby też trochę punktów zdobyć i zapewnić sobie awans do dalszych gier, więc wszystko wskazuje na to, że tutaj też no, będziemy mieli z tej grupy być może ekipę z trzeciego miejsca, która awansuje. No i mieliśmy wczoraj z kolei troszeczkę mecz na takim przeciwstawnym biegunie, jeżeli chodzi o spotkanie Anglia-Gana. No nie rozpieścili nas piłkarze. Mało sytuacji, mało strzałów, no to wręcz było zaskakujące, bo na papierze ten mecz zapowiadał się naprawdę jako być może bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, a tutaj no mało tych strzałów, mało akcji, troszkę kontrowersji, ale myślę, że tam wybroni się arbiter ze swoich decyzji. Ostatecznie kończy się to remisem 0-0, takich meczów na Mistrzostwach Świata nie lubimy, nie przepadamy, no ale remis, który no Anglikom też sporo może dać. A w drugim spotkaniu tej grupy Panama kontra Chorwacja. No i tutaj zaskakująco Panamczycy postawili się Chorwatom. Nie pozwalali na stwarzanie aż tak dużej liczby sytuacji, a przede wszystkim sami zagrażali bramce tutaj chorwackiej i w pierwszej połowie między innymi obili poprzeczkę Chorwatów. W końcu wzięli się do pracy w drugiej części i byli dużo aktywniej. Ante Budimir w 54 minucie wykorzystał podanie Staniszicia i strzelił na 1-0. Później jeszcze kilka naprawdę niezłych sytuacji do podwyższenia tego wyniku. No ale troszeczkę Perisic na przykład, troszkę Paszalić lekceważąco w dobrych sytuacjach. Te piłki przenosili nad bramką, czy nie potrafili domknąć akcji. Dobrze wygląda sytuacja Chorwacji, mimo że ten pierwszy mecz z Anglikami przegrali. To wciąż z szansami oczywiście najlepiej. Szanse wyglądają Anglików w tym momencie. Mają 4 punkty. 4 punkty ma też Gana. No i ten bezbarwny mecz obu drużynom naprawdę utorowuje już autostradę do 1/16 finału. Chorwaci trzecie miejsce, 3 punkty. Tutaj będą musieli jeszcze popracować z Gańczykami w ostatniej kolejce. Anglia w ostatniej serii spotka się z Panamą. No i tutaj myślę, że może spokojnie sobie to pierwsze miejsce w grupie zapewnić, potwierdzić. A Panama mimo walecznej postawy, no raczej tutaj Mistrzostw Świata nie zwojuje.
1: Tyle Tomasz Kowalczyk o meczach wtorkowych. Teraz poprosimy Jana Pachlowskiego. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Janku, ty zbierasz te komentarze po spotkaniach, no to czekamy. No przede wszystkim właśnie na reakcję amerykańskich mediów na wyczyn Cristiano Ronaldo, bo przecież w tych ostatnich dniach do historii przechodzili Messi, Mbappé także zapisał się przecież wspaniałym osiągnięciem, bo jest wiceliderem, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców wszechczasów i tak naprawdę ma cały czas szansę na przeskoczenie Messiego nawet na tym mundialu, bo tylko dwie bramki różnicy między nimi. Messi 18 goli, a Mbappé 16. No a teraz Cristiano Ronaldo także zapisuje się w historii Mistrzostw Świata.
2: Amerykanie podkreślają, że jest to wyjątkowy mundial, historyczny mundial i mundial, który odbywa się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj najwięcej spotkań i właśnie historyczny. I tym kolejnym wielkim historii został w ostatnich godzinach Cristiano Ronaldo. W okrzyku wróciłem, wróciłem, skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył dwie bramki. Nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo. Pisał m.in. na gorąco nowojorski dziennik New York Times. Przenieśmy się na stadion w Teksasie i posłuchajmy.

0: Słuchajmy tej atmosfery, kiedy bramki zdobywał Cristiano Ronaldo, bo jest to wyjątkowe. Także w wielu takich miejscach, gdzie są strefy kibica w całych Stanach Zjednoczonych, mnóstwo przeżywających to, co się działo kibiców drużyny portugalskiej, ale też bardzo szeroko dzieje się wszystko w przypadku reprezentacji Iranu. O tym też trzeba wspomnieć, bo dużo miejsca poświęcamy tej drużynie ze względu, wiadomo, na sytuację geopolityczną. Zespół Iranu, to jest taka połowicznie dobra dla niego informacja, otrzymał zgodę na przyjazd do Seattle na 2 dni przed meczem, co oznacza dodatkowy dzień w porównaniu z tym 24-godzinnym limitem czasu, jaki obowiązywał reprezentację podczas dwóch pierwszych spotkań. I to jest właśnie połowiczny sukces, bo jeszcze Irańczycy chcieli zostać po meczu 24 godziny na terenie Stanów Zjednoczonych. Na to już Biały Dom się nie zgodził. Iran będzie musiał bezpośrednio po tym meczu, po meczu Iran-Egipt, wracać do swojej bazy w meksykańskiej Tichuanie. A taka polska ciekawostka, to spotkanie poprowadzi nasz arbiter
1: Szymon Marciniak.
0: Szymon Marciniak. No i Iran walczy o swój historyczny awans do gier pucharowych. Nigdy na mundialu do gier pucharowych nie awansował.
1: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze dodam, że dziś rusza ta ostatnia kolejka grupowej fazy. Pierwsze rozstrzygnięcia poznamy w grupie B o 21:00. Bośnia i Hercegowina kontra Katar oraz Szwajcaria, Kanada. Za godzinę mniej o mundialu, a więcej o innych dyscyplinach.
2: Już czekamy.
1: Do usłyszenia.
2: Krzysztof Kuzak, dzięki wielkie. 15 minut pozostało do godziny 7. Halo, halo, Agnieszka.
3: Halo, halo.
2: Halo, halo, tu Warszawa. Halo.
3: Tu Ankara.
2: Tu Ankara. Cały czas Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, dziennikarka, pozostaje w Turcji, bo prezydent Karol Nawrocki także jest w Turcji. Cały dzień spędzi w okolicach Adany. Tam mieści się baza Incirlik i stacjonują tam nasi żołnierze. Wczoraj był dzień politycznych konsultacji. Agnieszko, musisz więcej opowiedzieć samej o tej bazie także. No i oczywiście o rozmowach prezydenta z przywódcą Turcji. Jakie omówiono zagadnienia, jakie wnioski?
3: Tak, to zaczniemy od tego wczorajszego dnia, bo rzeczywiście prezydenci wczoraj się spotkali. Było wspaniałe powitanie. Rzeczywiście to robi olbrzymie wrażenie. Ja już chyba 3 razy takie powitanie oficjalne widziałam właśnie tutaj w tym pałacu prezydenta Erdoğana. Przepiękne niebieskie dywany, nawiązanie do historii wieloletniej też tureckich sił zbrojnych. Głowa państwa danego, w tym przypadku prezydent Karol Nawrocki, była przywitana przez specjalną taką asystę na koniach. Białe, piękne rumaki, więc wszystko wyglądało to rewelacyjnie. I ponad godzinę rozmawiali prezydenci Polski i Turcji w tak zwanym formacie w cztery oczy. Oczywiście to nie jest tylko prezydent, ale jeszcze to najbliższe otoczenie, ale tutaj w Turcji między tureckimi mediami słyszałam, że było to mówione, że rzeczywiście bardzo długo ta rozmowa trwała. Prezydenci Polski i Turcji oczywiście omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie. Przedyskutowali też agendę na szczyt NATO, bo jak wiemy, przecież ta narada zbliża się wielkimi krokami, jest zaplanowana, jak przypominał prezydent potem Karol Nawrocki w rozmowie, w wypowiedzi dla mediów. To spotkanie rusza 7 lipca, więc siłą rzeczy właśnie NATO było jednym z głównych tematów.
4: Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO. Żyjemy w szczególnym momencie, gdzie w różnych regionach świata dzieje się coś złego, dzieje się wojna. My w Polsce jesteśmy tuż obok frontu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co w sposób naturalny było także przedmiotem naszej dyskusji.
3: Prezydent Polski wskazywał także na znaczenie formatów regionalnych i tutaj wymieniał chociażby takie inicjatywy jak B9, czyli tutaj państwa, które tworzą wschodnią i południową flankę NATO, czy inicjatywa Trójmorze.
4: Bardzo dziękuję panu prezydentowi, że zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
3: Na kwestie właśnie tych regionalnych grup i współpracy w ramach takich struktur zwracał też uwagę prezydent Recep Erdoğan. Przypominał, że jego kraj przecież dołączył całkiem niedawno do inicjatywy Trójmorza, no bo jak

0: docenił prezydent Turcji. To jest dobry grunt właśnie do rozwijania takich wzajemnych relacji pomiędzy chociażby Turcją, a tą właśnie częścią Europy. Jak wiemy, Trójmorze zrzesza kraje od północy Europy aż po południe. Prezydent Erdoğan wskazywał na możliwość rozwoju projektów między innymi infrastrukturalnych właśnie w tym formacie, także samą Polską.
1: Polonia ile potencjał.
0: Tureckie firmy budowlane są już obecne w Polsce, robią interesy warte 9 miliardów dolarów. W tym kontekście patrzymy właśnie na Trójmorze jako miejsce, gdzie można rozwijać także relacje związane na transporcie i wspieraniu inicjatywy w tym obszarze i w tej części Europy. Ty pytałeś, Rochu, o bazę w okolicach Adany. To jest baza Incirlik, jest to baza lotnicza tureckich sił. I ona jest między innymi właśnie wspierana przez polskich żołnierzy od 2021 roku. To jest taka misja sojusznicza. Chodzi o wspieranie tej części Turcji. Jak wiemy, Adana jest blisko tej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Pamiętamy krwawy konflikt domowy w Turcji, więc siłą rzeczy tutaj no właśnie tureckie siły zbrojne poprosiły kiedyś o wsparcie i dostały takiego wsparcia. I stąd dzisiaj ta wizyta właśnie polskiego prezydenta tam.
2: Dużo było tych białych rumaków, fankarze?
0: Oj, dużo, dużo, kilkanaście.
2: Naprawdę?
0: Taki specjalny oddział jechał. Było to naprawdę przepiękne i panowie byli w złotych hełmach.
2: A masz
0: złotych.
2: Jakieś, wyślij mi jakieś zdjęcia tych białych rumaków, bardzo cię poproszę.
0: Staram się, było to dosyć daleko. Nie wiem, czy mój aparat to telefoniczny ładnie ujął, ale operatorzy mieli lepsze zdjęcia, więc najwyżej od nich wezmę i ci wyślę.
2: Dobrze, bardzo chętnie. To słownie opisywała państwu wydarzenia z Ankary i te białe rumaki oraz rozmowy prezydentów Polski i Turcji Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wiem, że masz pozdrowienia z telewizji polskiej, więc przekazuję serdecznie.
0: Kłaniam się nisko
2: również. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, do usłyszenia.
0: Wzajemnie.
2: To premier Ukrainy Julia Sfirydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie tego kraju. To potwierdzenie nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio. Informacji, że do Gdańska nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Z Sejmu Michał Fabisiak.
3: Rządzący przyznają, że brak obecności Wołodymyra Zełenskiego obniża rangę tej konferencji i choć winią prezydentów Polski i Ukrainy za to, że taki jest finał ich konfliktu, to jednak tłumaczą, że więcej wymagają od Karola Nawrockiego, bo jak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, polski prezydent zapomniał, że konferencja w Gdańsku jest ważna dla polskiego biznesu.
4: To niestety obniża rangę tej konferencji, to też jest wskaźnik dla wielu ukraińskich podmiotów, że trzeba ograniczać rozmowy z Polską. I to jest szkoda dla wielu polskich firm. Naprawdę to jest działanie na szkodę polskich interesów.
3: Wicepremier, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz krytykuje natomiast prezydenta Ukrainy.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze. Wierzę, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I po tych emocjach znajdziemy wspólne rozwiązanie.
3: Także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejate z Lewicy uważa, że dalsza eskalacja sporu przez prezydenta Ukrainy jest niepotrzebna. W jej ocenie Wołodymyr Zełenski popełnia błąd za błędem. Najważniejsze, jak dodaje, jest jednak to, że konferencja się odbędzie.
6: Dla mnie najważniejsze jest, że to forum się odbędzie, że będą przedstawiciele administracji Ukrainy, że będą posłowie ukraińscy, będą posłowie polscy i będą się tam odbywały rozmowy także o tych trudnym elemencie naszych relacji i bardzo dobrze. Teraz naszym zadaniem jako polityków jest przede wszystkim z tej coraz bardziej nakręcającej się sytuacji wyjść.
3: Opozycja uważa, że Zełenski pokazał swoją prawdziwą twarz. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnia, że bojkotując konferencję w Gdańsku zlekceważył nie tylko Polaków, ale również partnerów europejskich, których sam przecież zaprosił.
7: Zaproszenia zostały przyjęte przez poważnych polityków. Z tego co wiem, być może jeszcze przywódcy kilku innych krajów, więc w tej sytuacji, kiedy nie ma współgospodarza, no, kompromituje to drugiego, no bo rozumiem, że działając wspólnie i w porozumieniu przygotowali tę organizację i wspólnie zapraszali jej uczestników.
3: Inaczej na sprawę patrzą natomiast politycy Konfederacji. Michał Urbaniak uważa, że kreślenie planów dotyczących odbudowy Ukrainy w sytuacji, gdy terytorium tego kraju, które zostało najbardziej zrujnowane, wciąż jest we władaniu Rosji, jest dzieleniem skóry na niedźwiedziu.
8: Pewnie kiedy zakończy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, to tereny obwodu ługańskiego czy donieckiego, czy

0: Krymu no, pozostaną po prostu we władaniu rosyjskim. No, taka czasem jest przykra kolej rzeczy, więc no, nie traktujemy poważnie tego.
1: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: Sześć minut pozostało do godziny siódmej, a my mamy połączenie z naszym ulubionym korespondentem w Pradze, Wojciechem Stopą. Cześć, Wojtku.
3: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
2: W Czechach zaostrza się spór koabitacyjny pomiędzy gabinetem Andreja Babisza a prezydentem Petrem Pawlem. Sytuacja eskalowała po tym, jak rząd nie uwzględnił głowy państwa w składzie delegacji na zbliżający się szczyt NATO. Powiedz, Wojtku, jak zareagował prezydent i czy również w innych sprawach nie może liczyć na porozumienie z rządem? Ja dodam tylko i zapytam cię od razu, czy taki podział też występuje w Czechach, bo u nas mamy taki podział, że to premier zajmuje się relacjami z Unią Europejską, a prezydent relacjami z NATO.
3: Tak zwykle było. Rzeczywiście tradycyjnie tak ten podział wyglądał. Sprawa wyjazdu na szczyt sojuszu, no, wydaje się, trochę ten podział zaburzyła. To jest sprawa, o której mówi się już od kilka miesięcy. No i prezydent na tę decyzję rządu, o której wspomniałeś, zareagował tak, jak zapowiadał, że zareaguje, bo mówił już wcześniej, że jeśli rząd nie pozwoli mu polecieć do Ankary, to złoży skargę konstytucyjną, bo jest przekonany, że gabinet Andreja Babisza w taki sposób uniemożliwia mu korzystanie z tego konstytucyjnego prawa do reprezentowania kraju za granicą. No i teraz właśnie tak się stało. Petr Paweł chce, by Sąd Konstytucyjny w Brnie ustalił, czy właśnie te działania rządu nie naruszają ustawy zasadniczej. No bo dotychczasową praktyką w Czechach, jak już wspomniałem, było wysyłanie na spotkania sojuszu właśnie prezydenta i to bez względu na aktualny układ sił politycznych, bo z 20 szczytów NATO, w których uczestniczyły Czechy, w 19 przypadkach na szczyt jechał prezydent. Tylko raz stało się inaczej, ale to była taka sprawa, że schorowanego już prezydenta Milosza Zemana zastąpił premier Petr Fiala. Wszystko odbyło się w pełnym porozumieniu między politykami. Teraz jest inaczej. Teraz prezydent zaproponował nawet takie kompromisowe rozwiązanie, ale rząd go nie zaakceptował. Otóż Petr Paweł chciał uczestniczyć w nieformalnej części szczytu w Ankarze, a podczas tego formalnego posiedzenia Republikę Czeską miał reprezentować już premier Andrej Babisz. Tak się najprawdopodobniej nie stanie, stąd właśnie wniosek do Sądu Konstytucyjnego, o którym prezydent Petr Paweł mówi tak.
4: W tym sporze naprawdę nie chodzi o krzesło przy jednym stole obrad za granicą. Chodzi o świadomą decyzję rządu, który wyklucza prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych i byłego wysokiego przedstawiciela NATO ze szczytu sojuszu w czasie, gdy mógłby wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie dla dobra bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
3: Może być tak, że Sąd Konstytucyjny jeszcze przed szczytem w Ankarze wyda korzystne dla prezydenta Petra Pawła orzeczenie, no i wtedy rząd Andreja Babisza będzie musiał to orzeczenie respektować. Ta sprawa ma zostać potraktowana priorytetowo, no ale nie jest pewne, czy zakończy się w ciągu tych niespełna dwóch tygodni, które pozostały do spotkania sojuszników. Premier Andrej Babisz utrzymuje tymczasem, że rząd nie ogranicza prezydenta, no bo przecież wyraża zgodę na inne zagraniczne podróże, że zgodził się na jego wystąpienie na forum ONZ i tak dalej, i tak dalej. On sam chce lecieć do Ankary, aby bronić tego stanowiska czeskiego, które dotyczy między innymi wydatków na obronność. Czechy ponownie nie spełnią tego wymaganego progu co najmniej 2% PKB. Szef rządu tłumaczy, że po objęciu władzy musi najpierw porządkować finanse publiczne i to pozwoli w kolejnych latach zwiększać wydatki na obronność. A w sprawie działań podjętych przez prezydenta mówi tak.
4: Myślałem, że prezydent będzie ponad tym. To, że dawniej był jakiś zwyczaj, nie ma znaczenia. Co mam powiedzieć? Jest mi przykro, bo zamiast rozmawiać o ważnych sprawach dla naszych obywateli, będziemy mieć teraz w mediach od rana do wieczora ekspertów dyskutujących o tej skardze.
3: To był premier Andrej Babisz. Wracając jeszcze na chwilę do tego pytania, które postawiłeś na początku o pozostałe kwestie sporne między rządem a prezydentem, to ich jest naprawdę coraz więcej i im bliżej będzie wyborów prezydenckich, tym więcej tych spornych tematów na pewno będzie się pojawiać. A wybory, dodam jeszcze na koniec, odbędą się na początku 2028 roku.
2: I o tym wszystkim opowiadał Wojtek Stopa z Pragi. Przy okazji przypomniał nam postać Milosza Zemana. Co u niego?
3: Pojawia się raz na jakiś czas. Ostatnio świętował urodziny, jeśli dobrze pamiętam. Nie powiedziałbym, że jest znaczącą postacią, ale pojawia się, pojawia się. Bardzo

0: Serdecznie dziękuję. Wojciech Stabba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. 2,5 minuty już tylko do 7:00. Za chwilę informacji Rafał Boguta.
1: Reklama.

0: Znów nadaje.
1: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja bikcesowego absurdu.
0: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
1: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
0: Poleca JJ.
1: Krzysiek Skiba.
0: Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kijów zdecydował, zamiast prezydenta Zełenskiego do Gdańska przyjedzie premier Julia Sfirydenko. Grupa Wyszehradzka odnawia współpracę. Premierzy czterech krajów spotkali się na Węgrzech. Upały mogą być zabójcze. Ratownicy medyczni apelują. Nawadniajmy się. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Jego podpis widnieje na zaproszeniu na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, ale do Polski się nie wybiera. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował, że na konferencję wyśle premier Julię Sfirydenko. Po stronie polskiej słychać głosy rozczarowania, bo w ten sposób została zaprzepaszczona okazja do wyjaśnienia spornych kwestii. Premier Donald Tusk podkreślił, że strona polska do konferencji w Gdańsku się przygotowała i zamierza to wykorzystać. O szczegółach Sylwia Białek.
2: To decyzja strony ukraińskiej, tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje informację, że Kijów będzie reprezentowany przez premier Julię Sfirydenko.
3: Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć na poziomie pani premier, będą też oczywiście ministrowie. No to jest bardzo wysoki poziom delegacji, ale oczywiście to jest decyzja Ukrainy.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że dla nas to bardzo ważna konferencja, pomogliśmy bowiem przygotować 200 porozumień i umów.
4: Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
2: Rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego jest wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
2: Do Gdańska przyjadą między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dwudniowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy ma się rozpocząć jutro w Gdańsku, a poprzedzi ją jeszcze dziś sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, która ma się rozpocząć po południu w gdańskim ratuszu. Według węgierskiego premiera Petera Modziora Grupa Wyszehradzka może powrócić do wzorowej współpracy. Spotkanie wszystkich premierów organizacji odbyło się po raz pierwszy od wielu miesięcy w pałacu niedaleko węgierskiej stolicy. Węgry z radością powracają do współpracy Grupy Wyszehradzkiej na najwyższym szczeblu, a nasi partnerzy Czechy, Polska i Słowacja zawsze mogą na nas liczyć. Na spotkaniu w Gödöllę niedaleko Budapesztu premier Modzior przekazał przewodnictwo w grupie na kolejny rok premierowi Słowacji Robertowi Fico. Polskę na spotkaniu reprezentował premier Tusk. Sekretarz generalny NATO rozpoczyna trzydniową wizytę w Waszyngtonie. Dziś w Białym Domu Mark Rutte spotka się z Donaldem Trumpem. Celem wizyty jest naprawa stosunków w sojuszu po miesiącach napięć wywołanych wojną USA z Iranem. Spotkanie Marka Ruttego z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21:30 czasu polskiego. Wizyta poprzedza lipcowy szczyt NATO w Ankarze zaplanowany na 7 i 8 lipca. Kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 49-letniemu mężczyźnie, byłemu policjantowi podejrzanemu o zabójstwo teścia oraz próbę zabójstwa teściowej. Jak poinformował Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach, podejrzanemu zostały postawione zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa.
6: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie odnoszące się do treści zarzutów. Za zbrodnie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Do zdarzenia doszło w miniony piątek w miejscowości Mierzawa w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się. Został zatrzymany w poniedziałek w pobliżu swojego

0: do miejsca zamieszkania. Upały mogą być zabójcze, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się, nawet do 2 litrów wody dziennie. Mamy sporo pracy, a w tak upalne dni jak ten są niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych, przypomina ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
1: Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my i dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar ciepny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
0: Lekarze apelują też, jeśli to możliwe, o pozostanie w domach. Jeśli już musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakrycia głowy. A gdzie dziś będzie najgoręcej, sprawdzimy już teraz w prognozie pogody.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na dziś 30-stopniowy upał spodziewany jest w zachodnich regionach, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. I tam obowiązuje ostrzeżenie synoptyczne 2 stopnia. Na pozostałym obszarze kraju ciepło, ale jeszcze nie upalnie. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i na północy, do 27 stopni na wschodzie i południu. Tymczasem od jutra w całym kraju zacznie robić się coraz goręcej. Kulminacja afrykańskich upałów ma nastąpić w weekend. Termometry na południowym zachodzie kraju pokażą w sobotę niemal 40 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Te nadchodzące upały chyba trzeba nazwać wprost kataklizmem klimatycznym, to co nas czeka. Ale na razie nie psujmy sobie humoru. 7:06 na zegarach Rok Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 24 dzień czerwca i to środa, 175 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:15, a zajdzie o 21:01. Dzień trwa 16 godzin i 46 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Danuta, Dana, Emilia, Jan, Janina, Jarosław, Longin, Romuald oraz Wilhelm. Zachęcam, żeby zostać z nami, bo już po 7:30 połączymy się z Piotrem Piętką i podsumujemy szczyt Grupy Wyszehradzkiej, pierwszy po zmianach władzy na Węgrzech z udziałem premiera Donalda Tuska. Czy rzeczywiście Grupa V4 odżyje i co z tego będzie wynikać? To już po 7:30, a teraz czas na pierwszą rozmowę polityczną poranka.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: W naszym studiu Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Zaczniemy od wątków polsko-ukraińskich i nieobecności prezydenta Zełenskiego podczas kongresu, konferencji o odbudowie Ukrainy. Zaskoczony pan jest tą decyzją prezydenta Zełenskiego?
5: Nie, nie jestem zaskoczony. Myślę, że przy tym napięciu, które dzisiaj panuje między Warszawą a Kijowem, to jest w jakiś sposób próba złagodzenia jak gdyby troszeczkę tego napięcia. Prezydent Zełenski byłby właściwie pytany o jedno podczas całego tego wydarzenia. Myślę, że celem jest całkowicie inny. Mówimy tu o odbudowie Ukrainy, o konkretnych umowach, o perspektywie, o obszarach, które również polska gospodarka ma prawo liczyć na to, że będziemy ważnym partnerem. Dzisiaj potrzeba w Polsce zbudować taką przestrzeń dla firm, które być może w przyszłości będą odbudowały Ukrainę, zabezpieczyć je finansowo, dać gwarancje rządowe, znaleźć te firmy, które mają potencjał odpowiedni, żeby tam wejść, bo przecież to będzie ogromny, wielki plac budowy po zakończeniu tej wojny. No i nie wyobrażam sobie, żeby Polski tam nie było. I to ten szczyt właściwie, który jest kolejnym szczytem, właśnie ma ten cel. Natomiast wydaje mi się, że gdyby prezydent Zełenski przyjechał, mógłby się skupić nie na tym, na czym jest cel jak gdyby tego
4: szczytu. Prost. To nie jest tak, że robicie dobrą minę do złej gry w tym wszystkim, bo jeszcze na początku tygodnia politycy koalicji rządzącej, także ci, którzy byli tutaj w studiu, mówili wprost, jak Zełenskiego nie będzie, to trudno mówić o sukcesie konferencji o odbudowie Ukrainy. I wczoraj nagle pst. stryk. Okazało się, że Zełenskiego nie będzie i w ocenie rządu to jest sukces i deeskalacja konfliktu.
5: To nie jest sukces, bo przecież prezydent Zełenski jest

0: jednym z współgospodarzy. To on się również podpisywał pod zaproszeniami dla przywódców z Europy, dla tych firm, które będą uczestniczyły. Natomiast tak naprawdę nam chodzi o względy gospodarcze i dzisiaj to powinno być tematem i będzie tematem rozmów w Gdańsku. I mam nadzieję, że podpisane również konkretne umowy. Natomiast zostawiłbym dzisiaj, myślę, że my musimy znaleźć sposób wyjścia z tej trudnej sytuacji. To jest zarówno potrzebne ze strony przede wszystkim ukraińskiej, bo to Ukraina rozpoczęła ten konflikt.
1: I to Ukraina nie wykonała ani jednego gestu, który by sprawiał, że ten konflikt mógłby...
0: Natomiast mamy kilka kwestii, których coś się zmieniło od jakiegoś czasu. Mówimy choćby o ekshumacji, bo widzimy postęp. Tutaj akurat pan profesor Osowski ode mnie ze Szczecina, z PUM-u, robi kolejne. I to jest dobry kierunek. I nie zaprzepaśćmy tego, co się dzieje, ale po stronie ukraińskiej tutaj oczekujemy na zdecydowane gesty, bo to oni wywołali tą całą sytuację.
1: No tak, ale gestów nie ma. Nie ma żadnych gestów. Jest wręcz przeciwnie. Jest upór przy tej decyzji. Wszystkie wywiady, których udziela prezydent Zełenski po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego, mają wręcz za zadanie pewnego rodzaju solidarność z prezydentem Zełenskim w konflikcie z Polską. Tam nie ma ani jednego słowa, które by wskazywało na to, że Ukraińcy żałują tej decyzji albo żałują pogorszenia relacji z Polską.
0: Bo wkroczyła w to wszystko polityka. Prezydentowi Zełenskiemu widać po sondażach krajowych ta postawa jak gdyby pomogła, bo przecież miał dość taki trudny okres, jeżeli chodzi o wiele uwag w stosunku do niego i korzysta z tego. Natomiast czy ta polityka w dłuższej perspektywie czasu dla wszystkich będzie korzystna? Nie. Ale niestety ta polityka za mocno wchodzi w wiele obszarów i tylko ona kieruje tą bieżącą politykę. A wydaje mi się, że jednak polityka jest też po to, żeby patrzeć trochę dalej w przyszłość.
1: Skąd w takim razie przy takim stanie relacji polsko-ukraińskich wiara w to, że polskie firmy zostaną wpuszczone w proces odbudowy Ukrainy?
0: Znaczy, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, to nam się naturalnie należy i tutaj sprawność naszych władz, naszych firm, bo to jest tak, polityka robi otoczenie, przygotowuje grunt, natomiast firmy wypełniają je treścią, jeśli chodzi o to, co mogą oferować, bo przecież to jest, widzimy, infrastruktura, drogi, energetyka, budownictwo, to są te trzy najpoważniejsze obszary do odbudowy, szacowane dzisiaj na blisko 500 miliardów euro. No i jest kwestia, ile z tego, przepraszam za określenie, tortu może przypaść. My możemy być też hubem logistycznym, bo przecież jesteśmy naturalnym sąsiadem.
1: Jasne, wszystko to może się wydarzyć, jeśli Ukraina będzie tego chciała. Natomiast przy obecnych relacjach, a także biorąc pod uwagę doświadczenia na przykład firmy Global Process z Lwowa, no trudno wierzyć w dobrą wolę po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o udział polskiego sektora prywatnego w odbudowie czy w inwestycjach w tym kraju.
0: Przepraszam bardzo. Polska pomogła ogromnymi miliardami przez ostatnie lata i tak jak powiedziałem, Polsce się to po prostu należy. Jeżeli Ukraina zachowa się inaczej, to może się liczyć też z konsekwencjami, które Polska może podjąć decyzję. Jesteśmy największym hubem, jeśli chodzi o pomoc militarną i wszystko. Myślę, że dzisiaj...
1: Czyli metoda kija i marchewki.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj Kijów musi usłyszeć bardzo twarde stanowisko Warszawy.
1: A słyszy bardzo twarde stanowisko Warszawy?
0: Myślę, że słyszy, jeżeli chodzi...
1: Wczoraj słyszałem premiera, który powiedział, że on nie przyłoży ręki do pogarszania czy do zaogniania relacji polsko-ukraińskich. Ten sam premier, który kilka tygodni temu czy kilkanaście dni temu mówił, że nie da się podzielić z prezydentem w sprawie odebrania orderu Orła Białego. No co tydzień to premier ma inne zdanie na temat relacji z Ukrainą.
0: Znaczy wydaje mi się, że dzisiaj rolą rządu jest oczekiwanie i doprowadzenie do korzystnych rozwiązań dla polskiej gospodarki. To jest również szansa dla polskiej gospodarki, tak jak SEIF, który wdrażamy, również i ta odbudowa może być ogromnym impulsem dla polskich firm. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to nie zostało zrealizowane, ale musimy to zrobić w dyplomatyczny sposób, ale bardzo stanowczy.
1: To czekamy w takim razie na początek tych obrad, one od jutra w Gdańsku, z przewodnictwem premierki Ukrainy, pani Julii Swiedyrenko. Czy afera ze Szpitalem Południowym i z nominacjami partyjnymi w instytucji

0: opieki zdrowotnej nie zaprzepaściła właściwie walki PSL o zniesienie limitu dwukadencyjności?
1: Nie wiem, czy zaprzepaściła, ponieważ tutaj są jeszcze, cały czas mamy rozmowy tutaj z koalicjantami, bo nie ukrywam, że najpierw musimy tutaj mieć porozumienie, żeby doprowadzić. Natomiast widać, że ta polityka albo już zbliżające się wybory już bardzo, bardzo mocno rezonują na podejmowane decyzje, czy jakiekolwiek ruchy. A ja jednak mimo wszystko cały czas liczę na to, że Polskie Stronnictwo Ludowe przekona wszystkich, że jednak dwukadencyjność to był zły pomysł, że jednak ograniczanie wyboru ludziom jest rzeczą niedobrą.
0: Business Insider sprawdził 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego, którym od 25 lat rządzi Adam Struzik. W 15 z 20 mazowieckich szpitali, w 12, przepraszam, przypadkach, na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców. W 12 na 20 szpitali mazowieckich. Macie aż takie głębokie, takie dobre kadry, jeśli chodzi o ochronę zdrowia?
1: Ja bym zapytał przede wszystkim, jakie są wyniki tych szpitali. Bo jeżeli są dobre, stabilne, to bym powiedział, no każdy ma jakieś przekonania, natomiast oceniałbym ludzi przede wszystkim za ich pracę.
0: Nie, przekonania to przekonania. Ale jeśli ktoś kandyduje z list danej formacji, a następnie dostaje w zarząd szpital czy inną placówkę medyczną, no to trudno nie widzieć powiązania pomiędzy jednym a drugim. Ale to nie ma na rynku osób, które nie miałyby legitymacji partyjnej?
1: Panie,
0: czy nie startowały w wyborach?
1: Czy sprawdził pan, czy to one wcześniej nie były tymi dyrektorami?
0: Znaczy wcześniej, to znaczy mówi pan przed 30 lat?
1: Zanim wystartował, no widzi pan, tutaj mówię, to tak, 30 lat raz startował, a przez 30 lat jest prezesem szpitala. I naprawdę wolałbym, żebyśmy oceniali ludzi po tym, jak pracują, a niekoniecznie tylko i wyłącznie przez
0: prezesa. No ale to jest jakiś sygnał wysyłany. Jeśli spojrzymy na szpitale w Warszawie, większość szpitali w Warszawie w zarządzie są ludzie Platformy Obywatelskiej. W miejskich spółkach ludzie Platformy Obywatelskiej. W spółkach wojewódzkich ludzie Adama Struzika. No przecież to jest oczywiste, że to są nominacje partyjne.
1: Panie redaktorze, a jak startują kandydaci na wójtów, burmistrzów, to nie są osoby partyjne w większości? Tak, ale później po wyborach kończą się wybory i przychodzi zwykła szara rzeczywistość.
0: W pańskiej ocenie nie ma problemu kolesiostwa w polskich spółkach samorządowych?
1: Znaczy, ja zawsze mówię, że wiele osób, które są członkami różnych partii politycznych, ma wysokie kompetencje. I jeżeli te kompetencje później są wykorzystywane dla dobra danego obszaru, czyli w tym przypadku lecznictwa, to wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy ich oceniać z tego punktu.
0: Ja wiem. Okej, tylko wie pan, jaki jest wysyłany sygnał do całej reszty społeczeństwa, która nie kandyduje w wyborach. Jak nie kandydujesz w wyborach, jak nie masz legitymacji partyjnej, to o tym, że będziesz zarządzać szpitalem, możesz zapomnieć. No jeśli to się dzieje, przepraszam, w 12 przypadkach na 20 to są ludowcy, w pozostałych 3 to są kandydaci, którzy choć raz cieszyli się poparciem Platformy Obywatelskiej, jedynie w 4 sprawdzonych przez nas instytucji, przez Business Insider, nie ma takich powiązań.
1: No, można byłoby takie wnioski wyciągać. Natomiast ja cały czas będę bardzo mocno i zdecydowanie bronił tego, że oceniajmy ludzi przede wszystkim po pracy.
0: No dobrze, tylko że to jest standard PZPR-owski. To znaczy, jak masz legitymację partyjną, to będziesz miał funkcję. Jak nie masz legitymacji partyjnej albo nie kandydowałeś w wyborach, no to
1: zapomnij.
0: No to,
1: panie redaktorze, to musiałby pan 70% polskich samorządowców zwolnić.
0: No to może przyszedł na to czas. No wie pan, no to przecież jest... Przecież pan dobrze wie, co się dzieje w gminach, w samorządach. Jak krzyżowo się zatrudniają w spółkach, tylko po
1: Ale
0: to, żeby...
1: Też widzę to, jak często trafiają osoby bardzo przypadkowe, a później często niestety samorządy na tym w jakiś sposób tracą. Ludzie wybierają, a później żałują. Naprawdę oceniajmy nie po legitymacji, ale po kompetencji.
0: To może to jest apel do polityków. Oceniajcie osoby, które chcą być na przykład prezesami zarządów czy dyrektorami szpitali, nie pod kątem tego, czy mają legitymację i czy startowali w waszych wyborach z waszych list, tylko czy mają kompetencje.
1: Oczywiście. Czy mają doświadczenie w danej branży? Jakie poprzednie mieli efekty swojej pracy? Czy nie było przypadkiem przesuwanie z jednego do drugiego tylko i wyłącznie? Tylko po tym, bo za to odpowiada, powiedzmy sobie, organ nadzoru, w tym wypadku marszałek czy prezydent miasta. I to on bierze też odpowiedzialność.
0: Ale to właśnie może zamiast walczyć o zniesienie limitu dwukadencyjności, można byłoby przez Sejm przeprowadzić ustawę, która uregulowałaby kwestię zatrudniania osób z legitymacjami partyjnymi w miejskich spółkach.

0: Myślę, panie redaktorze, że na pewno jest potrzebna pewna refleksja w tym obszarze. Tak samo i nie wiem, w rządzie postawienie na większą fachowość, mniej osób choćby z polskiego parlamentu, bo my powinniśmy przede wszystkim stanowić prawo i to jest nasze główne zadanie. Oczywiście ja rozumiem ministrowi konstytucyjni, tego chyba się nie da wyeliminować, ale na niższych stanowiskach to przede wszystkim powinni być ludzie, którzy dobrze w danej obszarze się obracają.
1: A sam szpital południowy, to co wydarzyło się w szpitalu południowym wczoraj, jeszcze doktor sygnalista udzielał kolejnych informacji o tym, do jakich nieprawidłowości w tym szpitalu południowym dochodziło. Czy ta afera pańskim zdaniem została wyjaśniona i rozliczona przez Koalicję Obywatelską?
0: Znaczy wyjaśniona, to jeszcze trwają postępowania, bo mamy prokuratorskie kontrolę wewnętrzną ze strony Urzędu Miasta. To na te wyniki NIK, to na to poczekamy. Natomiast to wczorajsze doniesienia ze strony sygnalisty są bardzo niebezpieczne. Choćby to mówiące że niektóre osoby kończyły życie właśnie w wyniku błędów pana doktora. Nie, to wydaje mi się, i tutaj odpowiednia decyzja pana prezydenta. Natomiast ta sprawa musi być wyjaśniona do końca. Jeżeli wszyscy czekają tak naprawdę na te decyzje polityczne wyższego szczebla.
1: Na razie nikt z polityków pracy nie stracił.
0: Myślę, że to już jest w głowie pana premiera, w jaki sposób zamierza to w Krakowie. Postawił zdecydowanie, zamknął temat.
1: Tutaj jeżeli
0: chodzi o strukturę, zarząd, doktor, radny, to wszystko jak gdyby zostało. Natomiast jest jeszcze ten element zwierzchnictwa partii i myślę, że tutaj prezydent, znaczy premier za chwilę podejmie również decyzję.
1: Pan antycypuje, czy pan wie?
0: Nie, ja oczekuję, ponieważ na dłuższą metę może być to rzecz, która będzie bardzo niekorzystna i w zbliżających się wyborach, i w wiarygodności.
1: Pan wie, co się dzieje w Polsce w 2050?
0: Oto trudne pytanie, bo tutaj, tam się dużo dzieje na linii zarówno pomiędzy częścią Polski 2050, tworzącym dzisiaj centrum, a to, co zostało w 2050. Myślę, że nawiązuje pan pewnie do decyzji pana marszałka.
1: Tak, bo wczoraj Patryk Michalski z TVN24 ujawnił, że marszałek Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, a w mediach społecznościowych utworzył nową grupę Umiarkowani. I na tej grupie pisze Szymon Hołownia, że dlaczego założyłem tę grupę? Bo nadal chcę poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli i szukam ludzi myślących tak samo albo zgadzających się ze mną przynajmniej w 95%.
0: Widzę, że pan marszałek już szuka, a jednocześnie ze swoimi koleżankami i kolegami nie znajduje wspólnego języka, ale w polityce to jednak polityka to gra zespołowa i myślę, że ta indywidualność i taki apel do pana marszałka, jednak warto czasami szukać tego porozumienia. A to nie jest dobry sygnał dla Polski 2050. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Czy marszałek Hołownia powinien stracić funkcję wicemarszałka Sejmu?
0: To decyzja już Polski 2050.
1: Okej. Okay. A jak państwo patrzą na nadchodzące wybory parlamentarne, także w kontekście właśnie problemów Polski 2050, bo słyszało się, że i może powrót do koncepcji trzeciej drogi byłby dobry przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Rozumiem, że ten scenariusz się oddala.
0: Znaczy się, my jako Polskie Stronnictwo Ludowe idziemy do tych wyborów samodzielnie. Powiedzieliśmy o tym, pomimo nie najlepszych sondaży. Pracujemy nad tym.
1: Ale to już takie jest definitywne, ostateczne?
0: Nie ma definitywnych jeszcze decyzji. To wszystko jest proces. On jeszcze jak gdyby dogadywanie się nie rozpoczął tak naprawdę. Wszyscy ze sobą rozmawiają, ale jeszcze wiążących decyzji nie podjęli. Natomiast my na tym etapie, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, podjęliśmy, przygotowujemy listy. Nie mamy z tym żadnego problemu. Natomiast pozostali koalicjanci, każdy ma jakieś swoją drogę. Najważniejsze, żebyśmy na końcu się spotkali i osiągnęli cel, który osiągnęliśmy w 2023 roku. Ja w to wierzę. Ja będę wszystkich namawiał do tego, że Polska przez te ostatnie lata wygląda zdecydowanie inaczej, spokojniej, bardziej przewidywalnie. Natomiast politycznie dzisiaj niestety od ściany do ściany, od

0: od kochania Ukraińców do ich nienawidzenia, to jest bardzo niebezpieczny kierunek.
1: Ale mówi pan teraz ogólnie o procesach społecznych, czy o procesach politycznych?
0: Mówię o tym, że Prawo i Sprawiedliwość otwierało wszelkiego rodzaju możliwości, wspierało, zachęcało, nawet dawało preferencje w kolejkach przed polskimi pacjentami.
1: A dzisiaj takie sytuacje?
0: Tak, no przecież było tak. To zresztą wielokrotnie się Polacy skarżyli na to, że w jakiś sposób były takie preferencje. Natomiast dzisiaj, jak gdyby widząc o tym, że to teraz się bardziej opłaca budować na antyukraińskość, to oni w to idą. Uważam, że to nie jest dobry kierunek, bo mamy wiele obszarów gospodarczych, gdzie bardzo mocno pracownicy Ukrainy wspierają naszą gospodarkę, rolnictwo. A dzisiaj pytanie, co będzie na końcu. Ja bym jednak patrzył na to dalej, a niestety polityka patrzy tylko tu i teraz.
1: No dobrze, omówiliśmy wszystkie tematy. Tak? Zastanawiam się w głowie, czy jeszcze nam coś zostało do omówienia. Już powoli chyba sezon ogórkowy wkraczamy, wakacyjny. Jeszcze chwilę
0: chyba nie będzie.
1: Nie będzie w tym roku?
0: Nie sądzę, że to już powolutku ta kampania wyborcza do nas wkroczyła bardzo mocno. Tematy związane z Ukrainą i powiedzmy też tym, co zawsze Prawo i Sprawiedliwość bardzo nakręcało, czyli antyniemieckość, Unia Europejska. To będzie niestety jednym z głównych tematów w kampanii wyborczej. I tylko ja zawsze zadaję sobie jedno pytanie. Ktoś wygra te wybory tą czy inną polityką. Natomiast ten nakręcony spór i konsekwencje tego mogą zostać na wiele, wiele lat. A naród podzielony, czy też nie myślący pragmatycznie do przodu, to zły prognostyk. Ja się bardzo tego obawiam, że niestety to tylko polityka będzie celem, a nie będzie to, co powinno budować relacje, gospodarkę. Dla niektórych to nie jest ważne. Dla mnie jest to bardzo ważne i bardzo ubolewam nad tym.
1: Wie pan, ja się z panem zgadzam, tylko mam cały czas w sobie głęboko przekonanie, że to nie my zaczęliśmy ten konflikt polsko-ukraiński. Prawda jest też taka, że wielu Polaków miało swoje uprzedzenia także do Ukraińców i do pewnego momentu robiło wszystko, żeby je wstrzymywać za zębami, żeby właśnie nie psuć tych relacji. No niestety drzwi do piekieł w tej sprawie otworzył Wołodymyr Zełenski.
0: Oczywiście, to tutaj jest pełna zgoda. My jasno oczekujemy od Ukrainy szczerości,
1: Od niektórych polityków mam wrażenie, że w pewien sposób odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Zełenskiego unieważniło, czy anulowało
0: przez
1: to, co zrobił przez prezydenta Nawrockiego unieważniło to, co zrobił prezydent Zełenski. Że jakby koncentrujemy się teraz tylko na tym, czy polska odpowiedź na to była słuszna, czy niesłuszna. Adekwatna, czy
0: nie. Ja nie krytykuję prezydenta Nawrockiego za decyzję, którą podjął. Bo, znaczy oczywiście, mogą nas zawsze pytać, czy to w tym momencie, czy nie powinni poczekać po konferencji.
1: Czy nie było innych narzędzi? Oczywiście, że tak.
0: Czy nie powinni panowie się spotkać w tej sprawie i bardzo szczerze porozmawiać, ale jednemu i drugiemu do politycznej, bieżącej sytuacji jest to wygodne. A my musimy patrzeć do przodu, w przyszłość. Przyszłość naszej gospodarki musimy. Nasze słowa rezonują. Rezonują w relacjach, rezonują w stosunkach, w tym, co się będzie działo. A natomiast polityka jest niestety dzisiaj za bardzo krótkowzroczna i krótkookresowa.
1: Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia i
0: tygodnia. Uważajcie państwo na siebie, bo są naprawdę wysokie temperatury.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskam

0: dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Sytuacja wymknęła się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spod kontroli. W ten sposób europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz komentuje brak obecności Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku. Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko poinformowała, że to ona będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas konferencji odbudowy Ukrainy. Bartosz Arłukowicz ocenił w Polskim Radiu, że polski prezydent powinien wykazać się większą wyrozumiałością wobec ukraińskiego przywódcy.
4: Mamy teraz efekt jego, w mojej ocenie, emocjonalnych ruchów podyktowanych polityką wewnętrzną, sondażami wewnętrznymi. No i mamy sytuację taką, że dzisiaj Ukraina, która jest na ustach całego świata, walczy o pokój, pokazuje, że ten trudny czas relacji nadszedł. I nigdy nie pochwalałem tego, co zrobił Zełenski. Uważam, że zrobił błąd. Z drugiej strony staram się rozumieć jego trudną sytuację, w jakiej się znajduje. Mam wrażenie, że ta sytuacja wymknęła się naszemu prezydentowi spod kontroli. Tutaj wskazane było więcej cierpliwości. Takiej dobrej emocji.
3: Napięcia między Kijowem a Warszawą utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Sąd okręgowy w Słupsku uniewinnił kierowcę autobusu oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W grudniu 2013 roku podczas orkanu Ksawery w okolicach Przechlewa autobus, którym podróżowało 37 osób, uderzył w drzewo. Zginęła 55-letnia kobieta, a 9 innych osób zostało rannych. Prokuratura rejonowa w Człuchowie oskarżyła kierowcę Zenona G. o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Sąd okręgowy w Słupsku uniewinnił oskarżonego, bo z opinii biegłych wynika, że kluczowy wpływ na zdarzenie miały warunki atmosferyczne, powiedziała sędzia Tamara Kulczewska.
5: Wskazali finalnie, że występowały inne czynniki zewnętrzne, które w sposób znaczący przyczyniły się do zaistnienia wypadku drogowego, a były niezależne od kierowcy. Był to intensywny śnieg, ograniczona widoczność, silny porywisty wiatr, obniżona przyczepność nawierzchni, obniżone pobocze oraz obecność drzew przydrożnych.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Dzieci z wadami serca z Dolnego Śląska mają być leczone bliżej domu. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. To pierwszy w regionie ośrodek, który w jednym miejscu zapewni kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami od najmłodszych lat aż do dorosłości. Jak mówi dr Ewa Mroczek, nowa klinika ma zapewnić ciągłość leczenia pacjentom z wadami serca, także po ukończeniu 18 roku życia.
6: Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną.
3: Klinika działa w strukturach Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Lekarze zapowiadają, że będzie ona jednym z filarów powstającego we Wrocławiu Centrum Pediatrycznego.

0: Pogodny w większości kraju, bezchmurny i ciepły dzień przed nami. Na zachodzie kraju, w województwie lubuskim, wkroczy front gorącego powietrza. Tam termometry wskażą dzisiaj nawet 30 stopni. Nieco chłodniej w centrum, 28-27, jeszcze chłodniej nad Bałtykiem. Tam tylko 24 stopnie, na południu i na wschodzie do 27 maksymalnie stopni i bez opadów w całym kraju. A o 7.34 w naszym studiu jest Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzień dobry ponownie.
1: Witam ponownie. Zaczniemy jednak od mundialu, ale to za chwilę.

0: No bo warto mówić o kolejnym rekordziście na piłkarskich mistrzostwach świata, czyli Cristiano Ronaldo. Portugalczyk poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa nad Uzbekistanem 5-0 w grupie K. No i został pierwszym zawodnikiem, który strzelał gole na 6 mundialach. W innym meczu tej grupy Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. W grupie L Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Chorwacja pokonała Panamę 1-0. Dziś rozpocznie się ostatnia kolejka grupowej fazy. Pierwsze rozstrzygnięcia poznamy w grupie B o 21:00 Bośnia i Hercegowina kontra Katar oraz Szwajcaria kontra Kanada. No a wcześniej, bo o 20:00 w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Trener Nikola Grbicz powołał na tę imprezę 18 zawodników, w tym większość gwiazd z Wilfredo Leonem na czele. Jak zwykle na wielu pozycjach trwa walka o miejsce w wąskim składzie. Mimo absencji odpoczywającego od kadry weterana Bartosza Kurka, tak też będzie w gronie atakujących. Mówi o tym jeden z nich, Bartłomiej Bołądź.
1: Ostatnie lata już pokazują, że naprawdę mamy sporą rywalizację na każdej pozycji. Nieraz tak mówiłem, że spokojnie by można było zrobić 3-4 drużyny, które by jechały na czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata i by walczyły o medale, więc możemy się z tego cieszyć. Rywalizacja na pewno będzie i nikt nie jest teraz pewny gry w przysłowiowej pierwszej szóstce. Mam nadzieję, że coś tam uda się też pograć i pomóc chłopakom.
0: Dziś o 20:00 Polacy zagrają z Belgami, a na gliwickim turnieju rywalizować będą także z Turcją, Niemcami i Argentyną. Najlepszy koszykarz finału Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta z Legii Warszawa przenosi się do Hiszpanii. Podpisał 2-letni kontrakt z Gironą, 26-letni rozgrywający zdobył z Legią 2 z rzędu tytuły mistrza Polski. W zaległym spotkaniu 8 kolejki Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów 51-39. Liderem pozostaje GKM Grudziądz. No i jeszcze tenis. Trwają kwalifikacje do rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego Wimbledonu. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa. Polka pokonała Szwajcarkę Susan Bandacci 6-1-6-3. Odpadła Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu San 6-7-5-7. W turnieju głównym pewne miejsce mają broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Ferenc oraz Maja Chwalińska, a wśród mężczyzn Hubert Hurtkacz i Kamil Majszak. Tyle o sporcie. Bardzo dziękuję.
2: Krzysztof Kuzak, dzięki. Do usłyszenia. Siódma 37 na zegarach. MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, jest o krok od finału rozmów o wspólnym zakupie samolotów do tankowania. Podczas dwudniowej wizyty w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o wspólnych z tym krajem, zakupach w ramach środków SAFE. Polska chce kupić produkowane pod Madrytem samoloty do tankowania w locie Airbus A330 MRTT. Wizytę ministra obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz witany był w Madrycie ze wszystkimi honorami. Ale rozmowy o wspólnych zakupach sprzętu dla polskiej armii rozpoczęły się rano w podmadryckiej fabryce Airbusa. To tu powstają samoloty do tankowania w locie A330 MRTT. Taka maszyna w locie potrafi automatycznie połączyć się z wielozadaniowym samolotem, na przykład F-35, i szybko przekazać paliwo, mówi James Hanson z Airbusa. Kiedy wszystko działa stabilnie, a warunki są dobre, połączenie samolotów to kwestia kilku sekund. F-16 tankuje w kilka minut, może 2 minuty, i jest w pełni zatankowany. Powstające samoloty oglądała polska delegacja.
4: Bez samolotów do tankowania i transportu w powietrzu,
3: mówił szef MON.
4: Niemożliwe jest wykorzystanie w pełni potencjału F-35, de facto żadnego F-16, EWA-50, czyli wszystkich naszych myśliwców.
3: A jak przekonywała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, stawiamy Hiszpanom twarde warunki.
5: Chcesz coś sprzedać Polsce, to musisz też w Polsce inwestować. I to była dzisiaj bardzo ważna część tych rozmów, że nie mówimy tylko o czystym zakupie, który wzmocni polskie siły zbrojne, ale mówimy tak o rozszerzeniu produkcji, o rozszerzeniu zatrudnienia w Polsce, bo dzisiaj już część MRTT jest produkowana w Polsce, ale naszym warunkiem jest rozszerzenie tej produkcji.
3: Szefostwo hiszpańskiego Airbusa mówiło, że to da się zrobić. Jean-Brice Dimon, szef działu sił powietrznych Airbus. W ciągu najbliższych 15 lat nasza obecność ma wygenerować

0: ponad 7 miliardów dolarów wartości dla polskiej gospodarki i ponad 10 miliardów dolarów wolumenu zaopatrzenia. Współpracując w ramach tych strategicznych kampanii, pozycjonujemy Polskę nie tylko jako klienta, ale jako jednego z głównych globalnych partnerów przemysłowych Airbusa. Ale żeby kontrakt mógł być zrealizowany i sfinansowany ze środków SAFE z drugiej tury, potrzebna jest współpraca z hiszpańskimi władzami. Zakupy musiałyby się odbyć wraz z hiszpańską armią i między innymi o tym rozmawiano po południu w hiszpańskim resorcie obrony, a minister Margarita Robles zapewniała. Rozumiemy, że każdy atak na jakikolwiek kraj Unii Europejskiej lub Sojuszu Atlantyckiego jest atakiem na wszystkich. Atak na Polskę jest atakiem na Hiszpanię i właśnie tak to odbieramy. Dlatego będziemy nadal inwestować w obronność, inwestować w nasz potencjał. Jednak finału tych rozmów wczoraj nie było.
1: Daliśmy sobie 2 tygodnie do szczytu NATO w Ankarze na uzgodnienie, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Polska i Hiszpania będzie wspólnie dokonywać na pewno zakupów samolotów do tankowania i transportu. Zależy teraz tylko o liczbie tych samolotów, dyskutujemy o możliwościach produkcyjnych.
0: W grę wchodzi też odstąpienie przez Hiszpanię miejsca w kolejce do budowy takich samolotów. Wtedy nasz rząd mógłby sfinansować SAFE, nawet zakup 4 takich maszyn.
2: Z Madrytu relacjonował Mariusz Pieśniewski. Dziś początek 3-dniowego posiedzenia Senatu. Izba zajmie się m.in. ustawą o statusie osoby najbliższej oraz ustawą wprowadzającą te przepisy. W ubiegłym tygodniu zajęły się nimi senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Małgorzata Naukowicz.
3: Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy spodziewa się emocjonującej debaty z argumentami o homolobby i niszczeniu rodziny przez związki partnerskie.
4: W tych dyskusjach ideologicznych, w tych przepychankach między politykami gubi się to, o czym ta ustawa jest. A ona jest o tym, że państwo musi szanować obywateli i dać im prawo wyboru i ułatwiać im życie, a nie utrudniać.
3: Magdalena Biejat liczy, że Karol Nawrocki ustawy podpisze, choć sygnały płynące z Pałacu Prezydenckiego nie napawają jej optymizmem.
5: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo, w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
3: Tak mówił w ubiegłym tygodniu szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będą mogli wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po sobie oraz uzyskać dostęp do informacji medycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: A teraz z nami Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Dzień dobry, Piotrze.
6: Witaj, dzień dobry.
2: Wczoraj po raz pierwszy od niemal 2 lat odbył się szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej. Pod Budapesztem to spotkanie zorganizował premier Węgier Péter Magyar. Na miejscu byłeś także ty. Powiedz, jaka była atmosfera tego spotkania, oczywiście po erze Viktora Orbana i niestety w związku z tym także poniekąd poważnym konflikcie w Grupie Wyszehradzkiej.
6: Ja powiem, że to było w miejscowości Gdyl. Wiem, że to jest bardzo trudna miejscowość w nazwie, ale ja ją wymienię.
2: Ja się nie odważyłem wypowiedzieć. Dziękuję za pomoc.
6: Ja tam 2 lata mieszkałem, więc jest mi o tyle prościej. Rzeczywiście, wydaje się, że przez te ostatnie dwa lata Grupa Wyszehradzka właściwie pozostawała w takiej hibernacji. Choć tak naprawdę tą cezurą nawet nie były te 2 lata, tylko wojna na Ukrainie. To ona pogłębiła podziały w gronie szefów państw V4. Którzy, pamiętajmy, również w tym okresie się zmieniali. Zmieniali się na przestrzeni tych lat, przecież nawet w Polsce mieliśmy zmianę władzy. Więc były jakieś tam podejmowane próby, ale one były próbami nieudanymi ratowania tego formatu. W tym, co się działo, słowem kluczem właściwie jest nazwisko Orban. To właśnie jego postawa i polityka sprawiły, że spotkań nie było w tym czasie i premier Donald Tusk bez ogródek powiedział właśnie wczoraj na tym spotkaniu w Gdyni, dlaczego ostatnio ta współpraca nie funkcjonowała.
7: Ja nie mogłem współpracować z Viktorem Orbanem dla tych samych powodów, dla których Węgrzy dalej nie mogli znieść jego władzy. Jest jakiś poważny powód, dla którego w sposób tak niesamowity, tak większościowy Węgrzy wyrazili swoją opinię. Ja mam dokładnie taką samą opinię, jak wyborcy na Węgrzech, na to, co działo się w ostatnich latach, w różnych wymiarach.
6: Teraz na Węgrzech po kwietniowych wyborach, przypomnijmy, zmienił się rząd, jest nowy premier, nowa siła polityczna, która rządzi i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w grupie

0: Wyszehradzką weszła nowa energia.
1: To powiedz, czy teraz jest szansa na odbudowanie tej regionalnej współpracy?
0: Wydaje się, że tak. Faktem, że to spotkanie w Gdyl z tych relacji premierów nie była na pewno przełom, to jest szansa na ten przełom, ale trzeba przypomnieć, że premier Peter Modzior w kampanii wyborczej mówił, że jednym z najważniejszych jakby jego celów w polityce zagranicznej jest właśnie reaktywowanie tej regionalnej współpracy. Później, gdy został premierem, rzeczywiście trzeba mu to przyznać, prowadza to w życie, szybko pojechał, przecież przypomnijmy, do Polski. To była jego pierwsza zagraniczna wizyta. No i teraz, co prawda, na zakończenie tej trochę smutnej w sumie węgierskiej prezydencji zaprosił premierów do siebie właśnie do Gdyl, do pałacu w Gdyl. Tam widać było rzeczywiście entuzjazm, szczególnie premiera Tuska i premiera Modziora. Premier Fico może mniej uradowany, ale werbalnie bardzo mocno poparł ideę ratowania grupy i ten pomysł Modziora szczególnie. To, że premier Czech Andrzej Babisz był mniej entuzjastyczny, ja myślę, że to przede wszystkim kwestia jego fizjonomii, a mniej poglądów na Grupę Wyszehradzką. Widać było, że Peter Modzior naprawdę chce, aby te nasze cztery państwa się dogadały w najważniejszych kwestiach, bo przecież to jest siła w Unii Europejskiej około 65 milionów ludzi. Premier Węgier mówi, że to inwestycja w przyszłość.
2: Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i mamy wszelkie możliwości, aby za 10-20 lat spojrzeć wstecz i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie tylko serce to biło, ale także jej gospodarka i konkurencyjność zostały wzmocnione.
0: Wczoraj też miało miejsce przekazanie przewodnictwa w V4 Słowacji. Premier Robert Fico nakreślił cele na najbliższy rok. One są dość ambitne, ale przede wszystkim podkreślają to, że mamy rozmawiać o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli, szczególnie rządy. Widać, że i słowackiemu premierowi bardzo zależy na tej współpracy.
2: Jesteśmy wielkimi bojownikami. Jak idziemy grać w piłkę, to po to, żeby wygrać. Jak przejmujemy przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, to po to, aby wygrać. Byliśmy bardzo silni. Moją ambicją razem z panami premierami jest zrobić wszystko po to, abyśmy znowu byli bardzo silni.
0: Także widać, że rzeczywiście najbliższe miesiące mogą być powrotem do tego formatu Wyszehradzkiej Czwórki. Pan premier Robert Fico powiedział też jedną rzecz, że pamiętajmy, że kiedyś to były czasy, kiedy jak się my spotykaliśmy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to w innych rządach, na przykład w rządach zachodnich krajów, bali się tego, co ustalimy, bo rzeczywiście tworzyliśmy siłę. I to jest tak jakby najważniejszy przekaz. Mówię, nie było jakiejś bardzo rewolucyjnej decyzji. Na pewno decyzją rewolucyjną było to, że premierzy się spotkali i że znowu chcą tworzyć jedność i w tych miejscach, które ich łączą, tworzyć jedno stanowisko na forum Unii Europejskiej.
3: Piotr Piętka, spojrzałem na tę miejscowość, jeśli pomożesz mi znowu z nazwą.
0: Gdyl.
3: Bardzo urokliwa miejscowość.
0: To jest jedno z najpiękniejszych miejscowości pod Budapesztem. Pałac, w którym odbyło się Pałac Greszalkowicza, został podarowany słynnej królowej Sisi i ona wolała tam przebywać, jeżeli była na Węgrzech, wolała tam przebywać niż na zamku w Budzie. To jest ulubione miejsce królowej Sisi na Węgrzech.
3: Nic dziwnego, że tam mieszkałeś. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Bardzo serdecznie dziękuję, Piotrze. A w naszym studiu już jest gospodarcza księżna Sisi, Justyna Golonko.
4: Dzisiaj przebiłeś wczorajsze
3: redakcji gospodarczej.
4: Dziękuję ci bardzo.
3: Przypominasz księżniczkę Sisi? To jest z animowanej takiej kreskówki, ja ją pamiętam.
4: To ja muszę zobaczyć.
3: Nie pamiętasz? W latach 90. była taka.
4: Nie pamiętam, ale sprawdzę to.
3: Dobrze, to o gospodarce będziemy mówić. O polskiej, nie austriackiej.
4: Nie wiem, jak teraz zacząć w ogóle o tej przedsiębiorczości.
3: Co, jest sygnał, który nam pomoże i to będzie jingle salda.
4: Wspaniale, dziękuję.
5: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Dziękuję za ten dżingiel. Pozwala się zebrać, a my zaczynamy od przedsiębiorczości. No i od nie najlepszych danych. Zaledwie 3% młodych Polaków myśli o założeniu biznesu, a 63% nie czuje się partnerem państwa. Tak wynika z najnowszych badań Think Tank The Company. Fundacja zainaugurowała program Polska Przedsiębiorcza. Dokument przedstawia 18-miesięczną mapę drogową, która określa kierunek zmian, wartości oraz najważniejsze postulaty biznesu dla przyszłości polskiej gospodarki. Prezes InPost Rafał Brzoska powiedział, że te dane są niepokojące.
6: Jeżeli nie poprawimy możliwości podejmowania ryzyka i tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę w zderzeniu jeszcze z demografią, z naszymi problemami, które dzisiaj już obserwujemy na poziomie nawet sukcesji, będziemy mieli duży problem, a pamiętajmy, że 55% polskich

0: polskiego PKB tworzą polscy prywatni przedsiębiorcy. 75% PKB to są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy działający w Polsce.
1: Biznesmen podkreślił w czasie tej konferencji wczorajszej, że jeśli przedsiębiorczość w Polsce przestanie funkcjonować w takiej skali, którą mamy dzisiaj, to niewykluczone jest to, że nasz kraj może czekać spowolnienie gospodarcze, a nawet stagnacja. A teraz o upałach powiemy więcej, bo już jest cieplutko, a będzie jeszcze cieplej, bo trwają te upały. A pracodawca ma obowiązek zadbać o pracowników w trakcie właśnie upałów. O tym przypomina Inspekcja Pracy. Już dziś w niemal całym kraju temperatura przekroczy ustawową granicę 25 stopni Celsjusza, w których w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. A więcej o tych prawnych regulacjach pracy w upale powie Aneta Łuczkowska.
2: Gdy jest powyżej 25 stopni Celsjusza, osobom pracującym na zewnątrz przysługuje ochrona. Pracodawca musi na przykład zapewnić wodę lub inne napoje, przypomina Ewelina Kolanowska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
3: Pracodawca nie może dać nam pieniędzy i wysłać do sklepu po wodę, ale to po jego stronie jest zapewnienie wody lub też napojów w takiej ilości, która zaspokoi potrzeby wszystkich pracowników.
2: Gdy zrobi się zbyt gorąco, pracodawca może też na przykład skrócić czas pracy.
3: Wprowadzić rotację na stanowiskach w pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy. Ale te wszystkie zmiany nie mogą powodować jednego. Nie mogą powodować obniżenia należnego wynagrodzenia pracownikom.
2: 25 stopni to granica dla pracujących w plenerze, dla pracujących w pomieszczeniach. Wynosi ona 27 stopni Celsjusza.
1: Miasta aktywnie przygotowują się do tych nadchodzących fal upałów. W całym kraju samorządy rozpoczęły uruchamianie miejskich kurtyn, zraszaczy oraz poidełek. Urządzenia te mają zapewnić natychmiastową ulgę mieszkańcom i turystom właśnie w tych najgorętszych punktach.
4: Saldo.
1: A teraz o naszym bezpieczeństwie gazowym powiemy więcej, bo Gaz-System zbuduje drugi pływający terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. To oznacza, że Polska będzie dysponować trzema terminalami LNG i będzie mogła importować łącznie 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Inwestycja w pływający terminal zostanie zrealizowana bez konieczności sięgania po środki z budżetu państwa. O tym mówił premier Donald Tusk.
5: Budżet nie będzie do tego dopłacał, to jest inwestycja komercyjna, ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes.
1: A inny konkretny biznes, to jak przypomniał premier Tusk, że Stowarzyszenie Tajwańskich Firm Technologicznych zbuduje pod Wrocławiem park technologiczny. Działka w gminie Miękinia będzie miejscem działalności m.in. producentów serwerów AI czy komponentów do samochodów elektrycznych.
5: To jest elektronika, półprzewodniki, bardzo ważny łańcuch dostaw. I to też będzie miało wymiar zdecydowanie ponadnarodowy i także ponadregionalny. To jest 150 hektarów, miliardy dolarów inwestycji w tym dłuższym terminie, tysiące miejsc pracy.
1: W tajwańskim parku technologicznym pod Wrocławiem ulokują się zakłady firmy Foxconn, która będzie strategicznym partnerem przy produkcji polskich samochodów elektrycznych.
4: Saldo.
1: A teraz o najnowszych badaniach, bo okazuje się, że transformacja energetyczna w Europie nie traci poparcia, ale traci bezwarunkową akceptację. Tak wynika z takiego najnowszego badania przeprowadzonego w 11 europejskich krajach. Ochrona klimatu pozostaje ważna, ale rośnie znaczenie odporności systemu, kosztów energii i lokalnych korzyści z inwestycji. Prezes EON Polska i Fundacja EON w Polsce Andrzej Modzelewski powiedział, że Polacy oczekują, że transformacja energetyczna będzie prowadzona w sposób odpowiedzialne. Pomóc w tym mają m.in. inwestycje. Szacuje się, że do 2030 roku wydatki na ten cel wyniosą ponad 1 bln zł.
6: Co oznacza inwestycje średnie 220 miliardów rocznie? I teraz to jest bardzo, bardzo istotne, to żeby to zrobić tą transformację energetyczną. Musimy zadbać, żeby zrobić to efektywnie, bo ważne jest to, ile ta energia finalnie kosztuje. I ważne jest to przede wszystkim po ostatnim kryzysie, żeby ta energia była bezpieczna i stabilna.
1: Z badania wynika, że 75% respondentów obawia się wpływu zmian klimatu na przyszłe pokolenia, a 82% oczekuje od rządów bardziej zdecydowanych działań w sektorze.

0: sektorze energetycznym.
1: Saldo.
0: Wczoraj rano mówiłam o wyjazdach zagranicznych. Dziś powiem o tym, jakie wyjazdy wakacyjne mamy w Polsce. Bo u nas w ostatnich latach latem branża turystyczna przede wszystkim stawia na 7-dniowe turnusy. No i często zdarza się, że osoby, które chcą wypocząć, ale nie stać ich na taki wyjazd tygodniowy, albo też po prostu nie mają tyle urlopu, ale mają 2-3 dni, nie mają możliwości zarezerwowania sobie jakiegoś fajnego miejsca w kraju. Problem w tym, że hotelarze rzadko bądź w ogóle nie proponują krótszych pobytów niż tygodniowe turnusy. Branża w tym czasie dąży do maksymalizacji zysków. Nawet właściciele domków i apartamentów chcą 100% obłożenia. Boją się ryzyka pustych dni pomiędzy rezerwacjami. Zjawisko to spowodowane jest czystą ekonomią. Tak mówi Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
2: Hotelarzom bardziej opłaca się sprzedaż taka szersza, to znaczy nie na jedną, dwie doby, ale oczywiście na 5 i więcej. Bardzo zróżnicowana jest oferta noclegowa, to nie muszą być oferty 5-gwiazdkowe, to oczywiście mogą być hotele niższej kategorii lub też pensjonaty, kempingi, kwatery agroturystyczne. Tych ofert jest naprawdę cała gama. W turystyce w Polsce pracuje około 1 000 000 osób, więc jest to bardzo potężna gałąź polskiej gospodarki, no i z pewnością potrafi się dostosować do potrzeb turystów.
0: Eksperci mówią o tym, że coraz więcej organizatorów turystyki odchodzi od klasycznego 7-dniowego turnusu, dostosowując noclegi do potrzeb klientów, bo coraz więcej osób szuka możliwości takiego krótkiego, kilkudniowego urlopu. Taką tendencję widzi też Marzena Markowska z portalu waszaturystyka.pl.
3: Turoperatorzy uwzględniają potrzeby klientów, które się zmieniły w ciągu ostatnich lat. Polscy turyści niekoniecznie chcą już sposób taki, powiedzmy, wahadłowy na jeden tydzień, ale oczekują większej elastyczności i te podmioty, które chcą się utrzymać na rynku, dostosowują się do tych potrzeb.
0: I sprawdzajmy oferty, bo wiele obiektów, które wymagają rezerwacji tygodniowych z dużym wyprzedzeniem, tuż przed terminem zgadza się na takie krótsze pobyty, aby zapełnić wolne miejsca.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
14: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
1: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych,

zbrodniach i tragediach. My jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez prezydenta Zełenskiego na gdańskiej konferencji Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Sfyrydenko. Prezydent Warszawy chce zbadania nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i zapowiada w tej sprawie wniosek do prokuratora generalnego. Najbliższe dni będą upalne. Sprawdzimy, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy żarleje się z nieba. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyć delegacji z Kijowa na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Na wydarzenie nie przyjedzie natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzją władz w Kijowie nie jest zaskoczony nasz poranny gość Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W jego ocenie to krok w kierunku deeskalacji ostatnich napięć między Warszawą a Kijowem.
2: Myślę, że przy tym napięciu, które dzisiaj panuje między Warszawą a Kijowem, to jest w jakiś sposób próba złagodzenia jakby troszeczkę tego napięcia. Prezydent Zełenski byłby właściwie pytany o jedno podczas całego tego wydarzenia. Myślę, że cel jest całkowicie inny. Mówimy tu o odbudowie Ukrainy, o konkretnych umowach.
1: Dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku, a jeszcze dziś po południu w tamtejszym ratuszu odbędzie się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Rafał Trzaskowski złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jego decyzja ma związek z treścią wywiadu udzielonego wczoraj przez doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Lekarz mówił o wydarzeniach, do których miało dochodzić w stołecznym Szpitalu Południowym z udziałem doktora Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy. Podczas rozmowy były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym mówił m.in., cytuję, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani, pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany. Tak mówił w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym bada już m.in. prokuratura okręgowa w Warszawie. Więcej o tej sprawie znajdą Państwo także na polskieradio24.pl. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoją hiszpańską odpowiedniczką Margaritą Robles. Jak mówił podczas wspólnej konferencji w Madrycie, rozmowy to szansa na przygotowanie stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze, który zaplanowano na 7 i 8 lipca.
3: Szczególnie dla nas ważny temat rurociągów, ale również rozmowa o kolektywnej obronie, o wymianie umiejętności, o wzajemnych ćwiczeniach. To wszystko będzie przedmiotem szczytu NATO. Ten wyjazd jest jednym z elementów przygotowania Polski i Hiszpanii do szczytu NATO w Ankarze, gdzie się pojawimy.
1: Wcześniej szef MON odwiedził podmadryckie zakłady, gdzie produkowane są samoloty do tankowania w locie Airbus A330 MRTT. Polska chce kupić te maszyny, a mają być sfinansowane z pieniędzy SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami. Ewakuacja komisariatu policji w Iławie to w związku z paczką z niebezpieczną substancją. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta chcąca oddać podejrzaną paczkę, której nie zamawiała. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, relacjonowała młodsza aspirant Anna Sznarkowska z tamtejszej policji.
4: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz. Oczywiście na miejsce została wezwana karetka pogotowia, aby udzielić funkcjonariuszowi pierwszej pomocy oraz na miejsce zjawiła się straż pożarna.
1: Na miejsce wezwano też policyjnych pirotechników i specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Po kilku godzinach policja przekazała, że w budynku wykluczono ryzyko skażenia albo zagrożenia pirotechnicznego, a policjanci powracają do budynku, by pełnić dalej służbę. Nie wiadomo, co znajdowało się w paczce. Pracodawca ma obowiązek zadbać o pracowników w trakcie upałów, przypomina Inspekcja Pracy. Już dziś niemal w całym kraju temperatura przekroczy ustawową granicę 25 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Więcej o prawnych regulacjach pracy w upale Aneta Łuczkowska.
5: Gdy jest powyżej 25 stopni Celsjusza, osobom pracującym na zewnątrz przysługuje ochrona. Pracodawca musi na przykład zapewnić wodę lub inne napoje, przypomina Ewelina Kolanowska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
6: Pracodawca nie może dać nam pieniędzy i wysłać do sklepu po wodę, ale to po jego stronie jest zapewnienie wody.

0: lub też napojów w takiej ilości, która zaspokoi potrzeby wszystkich pracowników.
1: Gdy zrobi się zbyt gorąco, pracodawca może też na przykład skrócić czas pracy.
0: Wprowadzić rotację na stanowiskach pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy. Ale te wszystkie zmiany nie mogą powodować jednego. Nie mogą powodować obniżenia należnego wynagrodzenia pracownikom.
1: 25 stopni to granica dla pracujących w plenerze, dla pracujących w pomieszczeniach. Wynosi ona 27 stopni Celsjusza. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Przy tej okazji przypominamy, że w upalne dni zwłaszcza dzieci i seniorzy powinni pamiętać o regularnym nawadnianiu się. A wychodząc na zewnątrz, nie zapominajmy o przewiewnym ubraniu, nakryciu głowy i kremie z filtrem UV. A już teraz szczegóły prognozy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: 30 stopni pokażą dziś termometry na ziemi lubuskiej, części Dolnego Śląska i południowych krańców Wielkopolski. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Na pozostałym obszarze kraju temperatura w ciągu dnia nie będzie aż tak dokuczliwa. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 25 stopni w centrum i na północy, do 27 na wschodzie i południu. Od jutra w całym kraju będzie robić się coraz goręcej, jak apogeum spodziewane jest w weekend. Termometry na południowym zachodzie mogą pokazać niemal 40 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Ósma, 7 na zegarach, a ja spieszę do Państwa od razu z informacją z ostatniej chwili. Informacją dla mieszkańców Warszawy. Nie kursują pociągi linii metra M1 na długim odcinku pomiędzy Kabatami a stacją Politechnika. Za pociągi metra uruchomiono dwie zastępcze autobusowe linie ZM1 na trasie osiedle Kabaty Metro Politechnika i ZM2 na trasie Metro Wilanowska Plac Narutowicza. Proszę to uwzględnić w swoich porannych podróżach. Przed nami 24 dzień czerwca. 8:07 na zegarach. To środa, 175 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:15, a zajdzie o 21:01. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Danuta, Dana, Emilia, Jan, Janina, Jarosław, Longin, Romuald oraz Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na rozmowę polityczną.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Michał Baranowski w naszym studiu, wiceminister rozwoju i technologii z ramienia Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, witam pana, witam
2: wraz
4: państwa.
2: Z synem pan nas dzisiaj odwiedził.
4: To prawda, tak, tutaj jest.
2: Nie będzie go widać, ale jest z nami razem.
4: To jest dopiero przebój poranka, więc po raz pierwszy chyba w studiu.
2: Bardzo się cieszę, a był prezent wczoraj na Dzień Ojca?
4: Tak, bardzo fajny prezent dostałem. Wie pan, ja jestem nurkiem bezdechowym i dostałem przepustkę na najgłębszy basen w Europie. Polecam. Mamy pod Warszawą basen, który ma 44,5 metra głębokości.
2: Nurkiem bezdechowym? Jak się rodzi taka pasja?
4: Po obejrzeniu filmu Wielki Błękit. Może to kiedyś państwo oglądacie. To taka, o takich zawodach dwóch nurków. Ludzie teraz schodzą na ponad 100 metrów na jednym oddechu. Ja nie schodzę na 100 metrów, ale schodzę na 60 kilka.
2: I czemu się to robi? Jakie emocje temu towarzyszą?
4: Pełne wyciszenie to jest jak bardzo głęboka medytacja, bo my utrzymujemy ten...
2: Ale na granicy życia i śmierci.
4: No na granicy, dlatego że nie oddychamy poniżej 50 metrów pod wodą i wstrzymujemy ten oddech na 5 minut, 6 minut, więc... ale to jest taka głęboka medytacja. Bardzo polecam, ale to jest taki...
2: I trwa takie zanurzenie? Przepraszam, ciekawi, zaraz mnie zwolnią, bo to rozmowa polityczna.
4: Ja bardzo lubię opowiadać o tym sporcie. Takie nurki trwają głębokie od 3 do 4 minut, a jak jesteśmy na powierzchni, to 6, 7, 8 i nic się złego nie dzieje.
2: Okay, nie, no jest pan tutaj z nami,
4: dokładnie, więc... mózg nadal działa. To jest takie bardzo głębokie wyciszenie. Polecam. I pod Warszawą mamy najgłębszy basen w Europie. A teraz pewnie o innych sprawach.
2: Dobrej zabawy, tak zdecydowanie panu życzymy. Gratulujemy prezentu na Dzień Ojca. No dobrze, to konferencja o odbudowie Ukrainy. Tak. Bez prezydenta Zełenskiego.
4: Bardzo
2: to będzie
4: szkoda.
2: Fiasko?
4: Nie, absolutnie nie. Znaczy, przede wszystkim bardzo szkoda. Ja żałuję, że taką decyzję podjął prezydent.

0: prezydent Zełenski koniec końców jest, Ukraina jest współorganizatorem tej konferencji. To jest Polska, Ukraina, albo tak naprawdę można by powiedzieć Ukraina, Polska i Komisja Europejska. Nie, to nie będzie żadne fiasko, dlatego że wszystko się będzie działo tak, jak jest zaplanowane. Mamy, inne kraje nie obniżają rangi swoich delegacji. Jest zaplanowane podpisanie ponad 200 umów międzynarodowych. To nie jest konferencja polsko-ukraińska, tylko to jest konferencja międzynarodowa w sprawie odbudowy Ukrainy. Więc tutaj czy nie powiem, że rozumiem, bo widzę, że to będzie ze szkodą również dla interesów Ukrainy. Ale szkoda mi tej konferencji, dlatego że to jest po prostu najważniejsze wydarzenie w roku, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy międzynarodowe.
1: Czy prezydent Zełenski jakoś uzasadnił? Były jakieś motywy tej decyzji? Czy one, ja rozumiem, że są oczywiste, ale czy one padły formalnie na papierze?
0: Wie pan, myślę, że to jest, jestem na takim samym poziomie zrozumienia, że to są tutaj prezydent Zełenski w tym momencie najbardziej, zresztą prezydent Nawrocki również, komunikują się twitterowo. Nie było żadnej informacji na ten temat. Rząd rzeczywiście jest w takim miejscu, gdzie uspokajamy te emocje, dlatego że staramy się odróżnić między bardzo trudnymi emocjami, które mamy teraz w relacjach, i jasnym interesem strategicznym, który nadal polega na współpracy między Unią Europejską a Ukrainą, NATO a Ukrainą i w tym również Polską a Ukrainą.
1: Czy gdyby nie doszło do odebrania orderu Orła Białego, tej decyzji prezydenta Nawrockiego, to pańskim zdaniem Zełenski by przyleciał?
0: Tak.
1: To jest tak oczywiste, tak proste?
0: Myślę, że...
1: Mimo tych napięć, które się rozgrywały na przestrzeni 2 tygodni?
0: Myślę, że kalendarium decyzji, łącznie z decyzją prezydenta Nawrockiego, która jednak, pamiętajmy, że kapituła orderu była już dobre kilka tygodni temu, a sama decyzja i ogłoszenie tej decyzji było tuż przed konferencją w Gdańsku. Czy prezydent Zełenski mógł się zachować i podjąć inną decyzję? Myślę, że tak, bo my wszyscy potrzebujemy deeskalacji tych emocji, a działania prezydentów powinny iść w kierunku deeskalacyjnym, a na razie nie uspokajają tych emocji.
1: No tak, ale czy były jakieś gesty deeskalacyjne ze strony ukraińskiej?
0: Więcej potrzebujemy takich i gestów, i słów, i zejścia.
1: Więcej niż zero.
0: Z tego najwyższego cenu. Były wizyty, były rozmowy. Ja też przyznam, że jako wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Technologii, czyli gospodarki, zajmuję się takim praktycznym wymiarem tych relacji, a dyplomatyczne kontakty pozostawiam z jednej strony kancelarii prezydenta, i tutaj bardzo mocno i jasno wypowiada się w tej sprawie kancelaria, a po stronie rządu zajmuje się tym MSZ, który będzie obecny oczywiście na konferencji w Gdańsku.
1: Jeśli dobrze zrozumiałem wczoraj wypowiedź premiera Donalda Tuska, nie będzie kontrasygnaty premiera pod odebraniem orderu Orła Białego?
0: To przyznam, że to zostawiam panu premierowi i kancelarii, bo nie mam z tym nic... Znaczy, wiem tyle, co pan.
1: Rozumiem. Dobrze, to porozmawiajmy o samej konferencji, o tym, co Polska może z niej uzyskać. Na początek, że zapytam, czy nie jest mrzonką, nie jest naiwnością wiara w to, że Ukraina w tym stanie relacji, które mamy, dopuści polski sektor prywatny do odbudowy?
0: Oczywiście, że to nie jest mrzonką, dlatego że to jest... Znaczy, oprócz tego, że musimy te emocje uspokoić. To jest jasne, tak? To jest tak, że Polska jest w idealnej pozycji, aby wspomóc Ukrainę w odbudowie i skorzystać na tym bardzo dobrze. Z kilku powodów. Jednym takim oczywistym powodem, i nie zaczynam od geografii, jest to, że polskie firmy po prostu nie opuściły Ukrainy. My mamy bardzo mocno działający sektor prywatny w Ukrainie. Polska jest drugim najważniejszym na świecie partnerem gospodarczym dla Ukrainy. Nie Niemcy, nie Francja, nie Wielka Brytania. Po Chinach, bo one są pierwsze, my jako Polska jesteśmy numerem 2. No i trzecie to jest jednak geografia. To, że Polska nie tylko Rzeszów, ale całe nasza bliskość spowoduje to, że i my i rozumiemy i jesteśmy tą platformą, gdzie nie tylko nasze firmy będą wykonawcami, ale pewnie będą współpracowały również z międzynarodowymi koncernami.
1: A na ile, bo ja naprawdę nie wiem, na ile ta konferencja i dyskusje w gronie i przywódców państw i przedstawicieli biznesu, na ile to jest dyskusja na poziomie

0: makro, a na ile już bardziej szczegółowa? To znaczy, że firma A z, nie wiem, z Rzeszowa będzie odbudowywała autostradę pomiędzy, nie wiem, Przemyślem a Lwowem. Wiem, że ona nie jest zniszczona, ale chodzi mi po prostu o jakiś taki przykład.
1: To myślę, że po pierwsze prawdziwa odbudowa Ukrainy naprawdę zacznie się w momencie, kiedy przestaną latać drony, bomby i strzelać armaty. To po pierwsze. Ale już to zaczyna trwać i polskie przedsiębiorstwa mają wsparcie ze strony rządu polskiego również w kontekście ubezpieczeń. Więc, odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, w Gdańsku oprócz samej konferencji są również targi. Firmy po prostu się będą spotykały. Więc z tych spotkań, już nie mówiąc o podpisanych tych 200 porozumieniach, będą również z tych spotkań narodzą się pomysły projektów. To się już dzieje, a te coroczne konferencje, bo to znowu, pamiętajmy, że to jest w tym roku Gdańsk, ale w zeszłym to był Rzym, poprzednio to był Berlin. Tu ma ten taki mocny wymiar również biznesowy. Więc oprócz tego, że rządy się dogadują, to dogadują się również firmy.
0: No dobra, a co będzie takim papierkiem lakmusowym tego, czy to był sukces, czy nie było sukcesu konferencji w Gdańsku? Wie pan, jak działają media, jak działamy my wszyscy? Pewnie. Potrzebujemy test obrazków jakichś.
1: Obrazki będą. I tutaj nie chcę zdradzać jakby wszystkiego, bo to po to jest też ta sama konferencja. Ja bym spojrzał na ilość podpisanych umów, ilość podpisanych memorandums, czyli MOU, ilość zadeklarowanej globalnej, bo to znowu, to nie jest polsko-ukraińskie, to jest cały Zachód się spotyka, aby zadeklarować dalszą pomoc, wsparcie dla odbudowy Ukrainy, więc tutaj też będą konkretne sumy. Na to bym patrzył, bo to będzie konkretny, merytoryczny urobek dla i Ukrainy, i dla polskich, ale również europejskich, i japońskich, i amerykańskich firm, które będą w to uczestniczyły.
0: To mam jeszcze dwa pytania, takie nadal wątpiące. To znaczy, na ile mamy pewność, że nawet jeśli dzisiaj padnie deklaracja, tak, będziemy współpracować z polskimi firmami przy odbudowie Ukrainy, na ile mamy pewność, że później w drodze przetargów, negocjacji, czy w ogóle postępowań administracyjnych w Ukrainie, o polskie firmy nie będą jednak odrzucane w tym procesie?
1: To jest wszystko proces, tak? Znaczy, znowu, prawdziwa odbudowa się jeszcze nie zaczęła. Oceniana jest potrzeby finansowe są oceniane na około 500 miliardów euro na ten moment. Kiedy się zacznie, znaczy, jestem przekonany i my, i mam nadzieję, prezydenci również będą bardzo, prezydenci Ukrainy, Polski pracowali na tym, żeby do tego czasu te relacje były na tyle dobre, żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że dobre polskie firmy, które mogą właśnie budować autostrady albo sprzedawać szyby, tak jak mamy bardzo dobrych producentów szyb, że będą mocno w tych przetargach uczestniczyć, a przetargi będą, i to jest nacisk całej Unii Europejskiej, aby one były transparentne, jasne i wygrywał nie tylko interes polityczny, ale po prostu też najlepsze firmy. Jestem przekonany, że do tego czasu uspokoimy te emocje, tylko musimy mocno wspólnie działać i to znowu jest, przypomnijmy, w interesie i Ukrainy, i Polski, aby skupić się na interesie narodowym, na bezpieczeństwie, na gospodarce, a nie na emocjach i tylko historii. Musimy patrzeć w przyszłość.
0: Przypominam, Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii, jest naszym gościem. A przykład firmy Global Process z Lwowa, znaczy z Polski, ale która inwestowała we Lwowie w fabrykę przetwarzania odpadów. Ten kontrakt został wypowiedziany. Miasto Lwów przejęło aktywa, które firma tam zbudowała. Czy to nie jest ostrzeżenie, jak ta współpraca może wyglądać?
1: Są wyboje na tej drodze. To jest na pewno jeden z nich. My jesteśmy w kontakcie z rządem ukraińskim i również samorządem lwowskim. To jest wszystko wyjaśnione. Nie mogą się zdarzać sytuacje, gdzie polskie firmy są dyskryminowane lub no właśnie wypychane.
0: Nie mówię, że to jest dyskryminacja?
1: Nie, ja właśnie mówię, że tego typu sytuacje nie mogą się zdarzać. Tutaj wszyscy razem pochylamy się nad tym wyzwaniem, problemem. Ja o tym

0: Ja o tym też zostałem poinformowany, więc będziemy to rozpracowywać, ale to nie jest, znaczy to nie jest koniec tego, nie wiem, tego przypadku, za to nie jest to specjalnie fortunna rzecz, która się wydarzyła.
1: No bo to nie buduje zaufania, tak, dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować swoje środki prywatne w Ukrainie.
0: I to nie tylko dla polskich, tylko dla wszystkich, dlatego że Ukraina w swojej odbudowie, ale już w tym, co się w tym momencie dzieje, musi być transparentna, musi się trzymać prawa i musi ten proces po stronie ukraińskiej no, musi być przewidywalny. Dlatego, że najgorszą rzeczą dla Ukrainy, jakby się nic nie działo w naszych relacjach, to by było to, że proces odbudowy albo alokacja środków miałaby znamiona no właśnie braku transparentności z jakiegokolwiek powodu, dlatego że to by zraniło i odpychało inwestorów i firmy, ale też rządy, które jednak tą odbudowę będą finansować.
1: To żeby spuentować ten wątek. Dlaczego wierzymy w to, że Ukraina, mając do wyboru swoje rodzime firmy, poobijane oczywiście po wojnie, będzie wybierała firmy zachodnie do odbudowy, a nie swoje własne?
0: Na pewno będzie wybierała swoje własne w zakresie, w którym może. To jest i ich prawo, chociaż tutaj będziemy na pewno jako Unia Europejska naciskali na transparentność i jasność procesów przetargowych, no ale to nie jest tak, że Ukraina i ukraińskie firmy sobie z tak ogromnym programem odbudowy poradzą i będziemy ich wszystkich wspierać. Za to oczywiście no, to nie będzie bezinteresowne, w sensie za tym idą po prostu ogromne pieniądze, setki miliardów euro, setki miliardów dolarów, jenów i innych walut, które będą się składały na tą odbudowę Ukrainy.
1: Konferencja startuje jutro i potrwa do piątku. Dwa dni.
0: To prawda, chociaż większość z nas, ja po naszym wywiadzie praktycznie od razu wsiadam w pociąg, jadę na miejsce, dlatego że zaczynamy te wydarzenia. Wcześniej to jest ogromne zainteresowanie i od strony decydentów, i od strony biznesu, i od strony NGO-sów, więc już zaczynamy działać dzisiaj.
1: Pogoda na pewno dopisze, nadmorska, przynajmniej jeszcze zanim dojdzie do 40 stopni. Panie ministrze, zmienimy temat teraz.
0: Dobrze.
1: Jak bardzo sprawa Szpitala Południowego i kolejnych doniesień, kolejnych rewelacji lekarza sygnalisty, wczoraj był w Kanale Zero i mówił o kolejnych nieprawidłowościach w tym szpitalu, jak bardzo ona szkodzi koalicji rządzącej?
0: No, przede wszystkim musimy dojść wszyscy razem, i tutaj premier Tusk bardzo wyraźnie o tym mówi, do tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Tak? I tutaj widzę pełną determinację po stronie służb, Ministerstwa Sprawiedliwości, samej kancelarii premiera, żeby do tego dojść jak najdokładniej. Wydaje mi się, że na ten moment to szczególnie pewnie patrząc na to, jak ten system wydaje się działać, uderza w koalicję obywatelską. No ale to nie jest dobre dla całej koalicji oczywiście, chociaż to ma jasny dość wymiar partyjny. Pan, ja akurat wczoraj, tak a propos kolejek i tak dalej, wczoraj moja córka skręciła nogę i pojechaliśmy do SOR-u, wyczekaliśmy swoje godziny. I tak to wygląda dla przeciętnego obywatela i przeciętnego polityka, czy przeciętnego ministra. A to, że się zdarzały wiprumy w jakichś szpitalach, to jest po prostu absolutnie niedopuszczalne i to musi być w pełni wyjaśnione.
1: Musimy przyspieszyć niestety. Mhm. To ostatnie pytanie o Szymona Hołownię. Odchodzi z Polski 2050, rezygnuje z wiceprzewodniczenia. Ugrupowanie.
0: Tak, to jest najświeższa wiadomość rzeczywiście z tego ranka. Z tego, co widzę, marszałek Hołownia nie odchodzi z Polski 2050, odchodzi z zarządu i to jest po pierwsze oczywiście jego decyzja. My dużo rozmawiamy o tym, jaki kierunek obierze partia. Dla mnie to jest najważniejsze.
1: To nie jest cios w Polskę 2050?
0: To jest jego, nie wiem, czy postrzegałbym to jako cios, dlatego że

0: 30 stopni wskażą termometry w województwie lubuskim, bo fala upałów wkracza do Polski od zachodu. W centrum 25-27 stopni, 28 nawet na południu i południowym wschodzie. Wszędzie bez chmur i bez opadów deszczu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 35, a to oznacza, że jak zawsze o tej porze zaczynamy komentatorską część poranka.
2: Komentarz.
0: Doktor Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełańskiego. To będzie sukces czy będzie fiasko?
3: Myślę, że wizerunkowo nie będzie to korzystnie odebrane, zwłaszcza z zagranicy. No jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, to wiadomo, że opinie będą podzielone. Część Polaków, Polek uzna, że to nie ma znaczenia, bardzo dobrze, jeśli nie chce, to niech nie przyjeżdża. Natomiast z perspektywy interesów Polski jako państwa, myślę, że to bardzo niedobra wiadomość.
0: Niedobra wiadomość, której dało się uniknąć. Przed chwilą Michał Baranowski na naszej antenie, wiceminister rozwoju, przekonywał, że gdyby nie było odebrania orderu Orła Białego, to Wołodymyr Zełenski przyleciałby do Gdańska. Czy pan też tak uważa?
3: Tak, myślę, że to napięcie, które teraz powstaje, będzie się pogłębiać. Oczywiście to też nie jest przypadek. Możemy oczywiście też powiedzieć, że pewne rozpoczęło się to wszystko po stronie ukraińskiej i że pewne ruchy być może nie musiały być wykonane. Zostały wykonane z takich czy innych względów politycznych. Natomiast wydaje się, że reakcja ze strony polskiej jest zdecydowanie przesadzona. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie bronić naszych interesów wizerunkowych, historycznych, ale jest to reakcja, która poszła zdecydowanie zbyt daleko, a zwłaszcza powiedziałbym, i to chciałbym podkreślić przede wszystkim, reakcja, która była podyktowana partykularnymi interesami wewnętrznymi, partyjnymi, wizerunkowymi i w pewnym sensie nadszarpnęła, czy niepotrzebnie zupełnie zaszkodziła naszemu wizerunkowi międzynarodowemu po to, żeby wyjść naprzeciw tym właśnie potrzebom, które realizuje teraz prezydent Nawrocki. Mówiąc bardzo konkretnie, dawanie, odbieranie orderów, zwłaszcza tak wysokiego odznaczenia, nawet w takich okolicznościach jest zaistniały, będzie odbierane, jest odbierane jako coś niepoważnego. Order nie jest czymś, co można, czym można sobie wedle chwilowego napięcia politycznego czy animozji, które powstały, szafować, zabierać, dawać. I w tym sensie tak radykalna decyzja będzie właśnie, tak jak mówię, niekorzystnie rzutowała na nasz wizerunek międzynarodowy.
0: To jest jakiś sposób teraz na deeskalację tych napięć? Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że nie przyłoży ręki do właśnie napędzania tych nastrojów krytycznych Polski, polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich i przekonywał, że właśnie konferencja o odbudowie Ukrainy może być taką przestrzenią, platformą do tego, by porozmawiać o innych kwestiach niż kwestie historyczne. Czy pan widzi przestrzeń do deeskalacji, do odłożenia tego konfliktu w czasie?
3: Zdecydowanie tak, jest ta przestrzeń i ona zawsze była, pozostaje i będzie, natomiast ona wymaga dobrej woli. Zarówno dobrej woli na poziomie ludzkim, jak i dobrej woli na poziomie politycznym. I teraz widzimy bardzo wyraźnie, gdzie ta wola jest, a gdzie jej nie ma. I te środowiska, te kręgi, które chcą tego porozumienia, będą budowały to porozumienie, będą dostrzegały tę szklankę, jak to się często mówi, tak jak potocznie, do połowy pełną, będą koncentrowały się na tym, co nas łączy z Ukrainą. Być może będą też podchodziły do tego interesownie, to znaczy będą widziały zyski, korzyści ekonomiczne potencjalne ze współpracy z Ukrainą, zwłaszcza kiedy ona będzie się odbudowywać po wojnie, bo za chwilę pewnie to nastąpi. Dłuższą czy krótszą chwilę, ale w którymś momencie będzie musiało to nastąpić. Natomiast będzie część społeczeństwa i część polityków, którzy będą chcieli zdobyć kapitał polityczny, czy będzie chciało wyrazić swój gniew, czy swoją postawę światopoglądową poprzez

0: tej pustoty tej szklanki, czyli szukanie tego, co nas dzieli, jakichś zaszłości historycznych, jakichś napięć, operowanie językiem domagania się wdzięczności, co na pewno tej sprawie szkodzi. I tutaj w tym momencie trudno trochę przewidzieć ostateczny bilans i wektor tego, w którym kierunku to pójdzie. Jedna dodatkowa jeszcze uwaga jest taka, że na pewno jest bardzo wiele innych podmiotów państwowych i niepaństwowych na arenie międzynarodowej, którym napięcie czy niechęć w relacjach polsko-ukraińskich służy. I nie mam tu na myśli tylko Federacji Rosyjskiej, ale mam na myśli różne inne państwa czy grupy interesu, które chętnie wejdą na to miejsce Polski jako tak bliskiego partnera Ukrainy i chętnie skorzystają na współpracy z Ukrainą.
1: Panie doktorze, to jeśli pan pozwoli, zmienimy temat. Poczekamy oczywiście na rozstrzygnięcia i na konkluzję tych dwudniowych obrad w Gdańsku, a chciałem pana zapytać o odbiór społeczny afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Piętrzącej się afery, bo to codziennie dochodzą nowe informacje i o działalności szpitala, i o liczbie partyjniaków zatrudnionych w zarządach szpitali w poszczególnych miejscach, czy na Mazowszu, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Tak się zastanawiam, czy tę lawinę rządowi uda się zatrzymać, to znaczy, czy uda się odciąć od tej afery. Widać, że premier próbuje przerzucić odpowiedzialność na prezydenta Warszawy. Prezydent Warszawy co kilka godzin kolejne wpisy umieszcza na Facebooku, informując o kolejnych wnioskach do prokuratury. Czy to pomoże? Czy to wystarczy?
0: Znowu można powiedzieć, że trudno ocenić. Ja się bardzo cieszę z tej afery, to znaczy wydaje mi się, że...
1: Świetnie to zabrzmiało.
0: Tak, nie, cieszę się w tym sensie, że tak mówię teraz z perspektywy trochę obywatela. Mam poczucie, że od wielu lat, czy wielu dziesięciu lat żyję w państwie, w którym takie rzeczy się po prostu toleruje. To znaczy jest pewne przyzwolenie społeczne, jest pewne poczucie, że tak już musi być, no, że tak już działają politycy, że każdy ma swoich znajomych i coś sobie załatwia. Jest to, myślę, pewien aspekt, pewna specyfika kultury politycznej w Polsce, że zjawisko tego typu załatwiania sobie rzeczy po znajomości, na przykład miejsca w kolejce w szpitalu, jest czymś znormalizowanym, jest czymś akceptowalnym, co dla mnie od zawsze było bulwersujące i w życiu codziennym człowiek spotyka się z tym w różnych kontekstach. I teraz nagle wybucha ta afera. Ja mam niestety cały czas ograniczone zaufanie, czy Polki i Polacy wyciągną z tego, czy będą domagali się wyciągnięcia dostatecznie daleko idących konsekwencji. Dlatego, że jeżeli zaczynamy dotykać i analizować tę sprawę dogłębnie, będziemy to robić, to prawdopodobnie będą się ujawniały kolejne pokłady tego. Podobnie jak mieliśmy aferę Collegium Humanum, okazało się, że macki tej afery sięgały bardzo daleko. Na początku był duży entuzjazm, że to zostanie wyczyszczone, winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, dyplomy zostaną odebrane. Ale no, teraz jesteśmy już dobrych kilka lat po wybuchu tej afery i widzimy, że wcale nie tak wiele udało się osiągnąć, mimo tego oburzenia społecznego, które było wokół tej sprawy. Tutaj, no, tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że w końcu ktoś to ujawnił, w końcu ktoś to nagłośnił, że społeczeństwo jest jakoś tym wszystkim poruszone, ale no niestety mam też wątpliwości, czy konsekwencje zostaną dostatecznie dalekosiężnie, w sensie dostatecznie szeroko wyciągnięte. Na pewno będzie temu sprzyjała kampania polityczna, bo to też nie przypadek, że ta afera wybuchała teraz. Na pewno przeciwnicy Koalicji Obywatelskiej będą robili co mogą, żeby wyeksponować ten problem, no a z tego względu z kolei sam premier Tusk będzie musiał w jakiś sposób na poważnie odpowiedzieć na tę okoliczność.
1: Ale co dla pana jest najbardziej bulwersujące w tej aferze? Czy same nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, mówię tutaj o kwestii ewidencji pracy, zarobków, dyżurach lekarzy, czy ta szybka ścieżka zwana salonikiem VIP, czy w końcu zatrudnianie partyjniaków, osób, które startowały w wyborach albo z legitymacją partyjną na najwyższych stanowiskach w spółkach miejskich i w instytucjach miastu podległych?
0: Oczywiście wszystkie rzeczy, o których pan redaktor mówi, są bulwersujące. Wydaje mi się, że ważne jest nie koncentrowanie się na rzeczach małych i doraźnych, tylko na tych właśnie najpoważniejszych, najbardziej znaczących w perspektywie długoterminowej. I tutaj widzimy znowu kulturę polityczną. To jest bulwersujące, że w polskiej polityce mamy bardzo wielu polityków, polityczek, i nie mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej, mówię ogólnie o polskiej scenie politycznej, którzy są tam nie ze względu na kompetencje, nie ze względu na

0: zaangażowanie i oddanie Polsce. Nie ze względu na to, że mają jakieś szczególne pomysły na to, co moglibyśmy osiągnąć jako państwo, ale właśnie ze względu na koneksję i właśnie ze względu na gotowość doniesienia pomocy kolegom i koleżankom, że tak oględnie nazwę coś, co również nazywa się nepotyzmem. I jest to, myślę, pewna sytuacja zastana. Widzimy to na różne sposoby, w różnego rodzaju badaniach. Na przykład chociażby w takim badaniu, że jeżeli patrzymy na zaufanie do poszczególnych zawodów w Polsce, to widzimy, że politycy są na samym dole tej listy. I to jest na przykład bardzo zastanawiające, wręcz kuriozalne, powiedziałbym, że politycy, czyli w szczególności posłowie, posłanki, z których później wyłaniane są rządy, cieszą się najniższym poziomem, czy jednym z najniższych poziomów zaufania. Czyli ci, których sami wybieramy, są najmniej godni zaufania. Ci, których nie wybieramy, czyli no na przykład strażacy, którzy zawsze są na czele tej listy, czy powiedzmy naukowcy, którzy całkiem nieźle też się wysoko trzymają, nie są wybierani przez społeczeństwo. Ci, którzy są wybierani, cieszą się najniższym poziomem zaufania. Warto rozpracować w którymś momencie mechanizm, który za tym stoi, zrozumieć, dlaczego tak to się dzieje. No i być może, teraz powiem już bardzo idealistycznie, sam trochę nie wierzę w to, co mówię, ale być może zacząć w którymś momencie leczyć tę polską kulturę polityczną.
1: Panie doktorze, to na koniec poproszę pana o komentarz do najnowszego badania opinii publicznej, badania partyjnego. Sondaż dla Super Expressu przeprowadzony przez Instytut Badań Polster pomiędzy, i to wydaje mi się być ważne, 19 a 21 czerwca, czyli pomiędzy piątkiem a niedzielą w ostatnich dniach na próbie 1045 dorosłych Polaków. Odczytam wyniki w zaokrągleniu oczywiście. Koalicja Obywatelska 34, Prawo i Sprawiedliwość 26, Konfederacja 14, Lewica 7,8, Brauniści 7,6, a pod progiem wyborczym Partia Razem 4,5, PSL 3,5 i Polska 2050 1,5.
0: Tak, no widzimy te tendencje, które już wcześniej się ujawniały, to znaczy Koalicja Obywatelska stara się wybudować swoją pozycję jako jedynego poważnego kandydata w wyborach. To dzieje się z mojej perspektywy kosztem koalicjantów, no ale taka jest brutalna rozgrywka w polu politycznym. To jest jedna rzecz, którą moim zdaniem widać. Druga rzecz, którą widać wyraźnie, to jest to, że różnego rodzaju afery, różnego rodzaju konteksty, sytuacje polityczne, które właśnie części elektoratu wydają się bulwersujące, drugiej części elektoratu nie wydają się bulwersujące, więc te zawirowania na scenie politycznej nie mają, te wizerunkowe zawirowania nie mają aż takiego znaczenia w krótkiej perspektywie czasowej. Oczywiście są te wahnięcia o parę procent, ale też te wahnięcia nie są konsekwentne. To znaczy ci, którzy przez kilka tygodni są poruszeni jakąś aferą i decydują, że jednak nie będą głosować na jakieś ugrupowanie, prawdopodobnie po kilku miesiącach dochodzą do wniosku, a jednak ci drudzy też są równie źli, więc już to w sumie nie ma znaczenia i to idzie w niepamięć. Z tej perspektywy powiedziałbym, że polska scena polityczna jest dosyć stabilna tego typu sytuacje nie mają takiego znaczenia, dopóki nie zostaną nagłośnione, wyeksponowane do maksimum, do ekstremum. No i tego powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym roku, że takie próby będą podejmowane.
1: Panie doktorze, to jeszcze tylko dopytam właśnie o tę kwestię afery w Szpitalu Południowym, bo jej nie widać, nie widać tąpnięcia dla Koalicji Obywatelskiej. Czy ona może odetchnąć, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyszło w badaniu?
0: Myślę, że trochę za wcześnie, ale też chodzi o coś innego. To jest jakby trochę kwestia taktyki, strategii politycznej przeciwników Koalicji Obywatelskiej, na ile zainwestują środki, mówiąc bardzo, bardzo konkretnie, materialnie, na ile środki, na przykład w mediach społecznościowych, w kampaniach wizerunkowych, czy takich antykampaniach, zostaną zainwestowane przez przeciwników politycznych, aby eksponować i, jak to się mówi, też potocznie podgrzewać ten temat. Jeżeli tak będzie, ta afera będzie wracać i w którymś momencie zacznie się gdzieś tam w jakimś przynajmniej stopniu odbijać na tych sondażach. Być może jednak przeciwnicy polityczni mają lepsze tematy, z którymi właśnie się szykują, żeby je ujawniać, nagłaśniać, atakować w ten sposób Koalicję Obywatelską, więc jest to trudne do przewidzenia, bo nie znamy kart wszystkich stron sceny politycznej.
1: I niech to będzie puenta. Dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przesyłamy pozdrowienia do Wrocławia. Trzymajcie się tam w tym upale.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki.
2: Komentarz.
1: 11 minut pozostało do godziny 9. Profesor Daniel Boćkowski, ostatnim gościem poranka, historyk, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie

0: profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Mamy do czynienia z renesansem Grupy Wyszehradzkiej?
1: Zobaczymy. Na razie mamy do czynienia z wskrzeszeniem jej i z jakimś takim pomysłem na to, jak będzie działać. Aczkolwiek no, przewodnictwo przejmuje Słowacja i tutaj te interesy, powiedzmy, Słowacji też nie zawsze są zbieżne z interesami pozostałych teraz członków Grupy Wyszehradzkiej, choć pewnie mniej niż Węgier, więc jest nadzieja na to, że Grupa Wyszehradzka przynajmniej zacznie odbudowywać swoją pozycję. No i ten pomysł tego V4+ wydaje się bardzo ciekawy, dlatego że to nie tylko wzmacniać będzie grupę, ale też da jakiś taki większy asumpt do działania jako takiego gracza wewnątrz Europy Środkowej. To jest ciekawy pomysł.
0: V4+, czyli rozwiniemy ten skrót?
1: V4+, czyli ta koncepcja, żeby ewentualnie dokoptować, czy też żeby współpracować z innymi krajami tutaj. Była mowa o Austrii, była mowa o Niemczech, była mowa o niektórych krajach bałkańskich.
0: Irlandia,
1: to jest jakaś taka koncepcja, która rzeczywiście myślę, że ma na celu przede wszystkim takie ożywienie tej Grupy Wyszehradzkiej, żeby nie tylko działać lokalnie, ale tak naprawdę pokazać, że te państwa wspólnie mają głos, którym no, warto się liczyć, myślę, że także na poziomie wewnętrznym Unii.
0: Zastanawiam się, panie profesorze, a co nas łączy w ramach Grupy Wyszehradzkiej? Bo myślę sobie tak, Robert Fico, polityk, który inaczej zupełnie patrzy na Rosję niż patrzymy chociażby my. Andrzej Babisz też inaczej patrzy na relacje z Rosją i na obecność Czech w Unii Europejskiej niż patrzy chociażby Donald Tusk. I w końcu Peter Madziar, co do którego jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jaką politykę Węgier przyjmie. Wiemy na razie, że będzie to inna polityka niż Viktora Orbana. Więc wrócę do swojego pytania, co nas łączy?
1: Znaczy, co nas łączy? Łączą nas wspólne interesy dotyczące w ogóle położenia i roli państw Europy Środkowej. Bo oczywiście my się teraz cały czas pozycjonujemy na Rosji ze względu na konflikt na Ukrainie, ze względu na to, co działo się wcześniej poprzez wcześniejsze w ogóle te podejście Węgier, no to wszystko razem rzeczywiście powodowało, że Grupa Wyszehradzka no była na swój sposób sparaliżowana. Ale tak naprawdę interesy Grupy Wyszehradzkiej to nie jest tylko kierunek rosyjski, to jest kierunek wewnętrzny, to jest w ogóle rola ewentualnie do odgrywania w ramach Unii, tak jak kiedyś, bo pamiętajmy, że Grupa Wyszehradzka była budowana właśnie jako grupa państw, która ma ze względu na swoją siłę taką lokalną odgrywać pewną rolę w ramach Unii i realizować te interesy. Tutaj pamiętajmy tak, że ta antyrosyjskość Polski no na pewno kontrastuje z tym, co się dzieje na Słowacji. Ale z kolei Peter Madziar jest antyrosyjski, na pewno pragmatycznie, natomiast na pewno nie jest też do końca proukraiński, dlatego że interesy Węgier tutaj nie zawsze są zbieżne i to widać zresztą w tym, co robi. A więc te koncepcje tego, czym będzie V4, czy czym byłoby V4+, to są koncepcje właśnie bardziej odgrywania konkretnej roli siły w przypadku Unii niż prowadzenia jakiejś takiej wspólnej polityki na kierunku wschodnim. To chyba nie jest do zrealizowania aktualnie.
0: Mm-hmm. Pojawiała się także mowa między innymi o stworzeniu szybkiej kolei pomiędzy stolicami, czyli Warszawą, Bratysławą, Pragą i Budapesztem. I tak się zastanawiam, czy to może być jakiś papierek lakmusowy tego rozwoju wspólnego w ramach tej części Europy.
1: Znaczy na pewno byłoby to bardzo wskazane ze względów takich prestiżowych. Natomiast

0: jest myślę, że o wiele ważniejszą inwestycją, która jest realizowana i która musi zostać skończona, jest Via Baltica. I tutaj rzeczywiście ona może odgrywać taką pozytywną rolę. System specjalnej czy tej szybkiej kolei byłby dobry, ale to są ogromne koszty. I tak naprawdę projekt inwestycyjny i rozwojowy w ramach Unii Europejskiej, który by spowodował, powiedzmy, ożywienie tej gospodarki północ-południa, a nie tylko wschód-zachód. No tutaj można pomyśleć z czasem, ale myślę, że to teraz zostało raczej rzucone jako taki symbol zacieśniania relacji. No bo to jest kwestia jednej rzeczy. No kolej jeździ do Budapesztu, dojedziemy spokojnie.
1: Znaczy do wszystkich trzech miast dojedziemy, do Warszawy, Wiednia, do Warszawy oczywiście tak, ale do Budapesztu, Wiednia i Rzymu, Pragi, przepraszam najmocniej. Pragi,
0: tak,
1: i
0: tak,
1: to wszystko się można jednym pociągiem.
0: No.
1: Tak.
0: I one dosyć szybko jeżdżą, więc no, ja wiem, że byłoby idealnie zrobić taki system szybkich, naprawdę nowoczesnych kolei, ale to są tak duże koszty strukturalne, że nie wiem, czy aktualnie są do udźwignięcia i w jaki sposób przełożyłyby się właśnie realnie gospodarczo, bo tak naprawdę to musi być projekt gospodarczy.
1: Tylko zastanawiam się, panie profesorze, i to będzie ostatnie moje pytanie. Na ile ta współpraca w Grupy Wyszehradzkiej nie jest jednak uzależniona od tego, kto rządzi w od cyklów wyborczych w poszczególnych państwach. To znaczy dzisiaj przywódcy widzą wspólne interesy i jest reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej, ale na przykład za dwa lata po wyborach, nie wiem, na Słowacji, czy w Polsce, czy na Węgrzech, czy gdziekolwiek, ta sytuacja może się zupełnie odwrócić. Więc trudno rysować dalekosiężne plany przy takiej zmienności politycznej w tych trzech krajach.
0: Ale właściwie wszędzie tak samo jest. Proszę zobaczyć nasze projekty, jeżeli chodzi o Trójkąt Weimarski, czy nasze projekty...
1: Trójkąt Weimarski to istnieje jeszcze?
0: No, teoretycznie tak.
1: Ach, teoretycznie.
0: Mamy podpisane teraz umowy przecież z Wielką Brytanią, ale na znowu, no, po wyborach nie wiemy, co się tam będzie działo. Mamy napęd Europy francuskiej, no ale też Macron za chwilę schodzi ze sceny. Więc wiele rzeczy może się zmienić, nawet w ramach całej Unii, a co dopiero na tym obszarze Grupy Wyszehradzkiej.
1: Profesor Daniel Boćkowski, historyk, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy także Białystok.
0: Dziękuję,
1: panie profesorze.
0: U nas trochę chłodniej.
1: Dzięki wielkie. I państwa. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Na tym kończymy poranek w Polskim Radiu 24, a dziękują i żegnają się z państwem Roch Kowalski, Rafał Warzyński, Szczepan Pawłosek i Jakub Białobrzewski. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro rano.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wraca

0: piękne nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy jednak bez udziału prezydenta Zełenskiego. Delegacji z Kijowa będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko. Dalszy ciąg sprawy nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Lekarz, który je ujawnił, ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Do Polski coraz śmielej wkraczają afrykańskie upały. W weekend spodziewana jest kulminacja. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia między Polską a Ukrainą. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję ukraińskiego przywódcy. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko. Szkoda, tak nieobecność prezydenta Zełenskiego w Gdańsku skomentował nasz poranny gość, wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Jednocześnie zaznaczając, że mimo tego konferencja nie będzie fiaskiem.
2: Ja żałuję, że taką decyzję podjął prezydent Zełenski. Koniec końców Ukraina jest współorganizatorem tej konferencji. To jest Polska, Ukraina, albo tak naprawdę, można by powiedzieć, Ukraina, Polska i Komisja Europejska. Nie, to nie będzie żadne fiasko, dlatego że wszystko się będzie działo tak, jak jest zaplanowane. Mamy, inne kraje nie obniżają rangi swoich delegacji. Jest zaplanowane podpisanie ponad 200 umów międzynarodowych.
1: Dziś w gdańskim ratuszu natomiast odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Będą jej przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Były ordynator chirurgii w warszawskim szpitalu południowym Emil Jędrzejewski zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. Minister Waldemar Żurek poinformował o tym na falach RMF FM. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w prokuraturze rozpoczęła się kwerenda dokumentów, które dotyczą zgonów w szpitalu południowym. Wcześniej podczas rozmowy w Kanale Zero Emil Jędrzejewski powiedział m.in., cytuję, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani, pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien być przeanalizowany. To słowa Emila Jędrzejewskiego. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w warszawskim szpitalu południowym, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień. Więcej o tej sprawie znajdą też Państwo na polskieradio24.pl. Przed nami trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się m.in. ustawą o statusie osoby najbliższej oraz ustawą wprowadzającą te przepisy. W ubiegłym tygodniu zajęły się nimi senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz.
3: Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy spodziewa się emocjonującej debaty z argumentami o homolobby i niszczeniu rodziny przez związki partnerskie.
4: W tych dyskusjach ideologicznych, w tych przepychankach między politykami gubi się to, o czym ta ustawa jest, a ona jest o tym, że państwo musi szanować obywateli i dać im prawo wyboru i ułatwiać im życie, a nie utrudniać.
3: Magdalena Biejat liczy, że Karol Nawrocki ustawy podpisze, choć sygnały płynące z Pałacu Prezydenckiego nie napawają jej optymizmem.
5: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. W takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
3: Tak mówił w ubiegłym tygodniu szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będą mogli wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po sobie oraz uzyskać dostęp do informacji medycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Początek posiedzenia Senatu zaplanowano na godzinę 11. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Właśnie teraz powinny kończyć się utrudnienia w stołecznym metrze. Rano pociągi pierwszej linii nie kursowały między stacjami Kabaty i

0: Politechnika. O powodach utrudnień mówiła na naszej antenie rzeczniczka metra Anna Bartoń.
1: Nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w torowisku. Została ona ujęta przez policję i wyprowadzona ze stacji. Do wejścia nastąpiło pomiędzy stacjami Ursynów i Służew. Została ujęta na stacji Służew. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, dlaczego ona się tutaj u nas znalazła.
0: Na czas utrudnień pasażerom metra zapewniono autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. W związku z nadchodzącymi upałami możemy spodziewać się wzrostu liczby pożarów, ostrzegał na naszej antenie brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie wyliczał, czego nie wolno robić w trakcie upałów, aby nie wywołać pożaru.
2: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: A więcej o pogodzie na dziś już teraz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Fala gorącego powietrza coraz śmielej wkracza do Polski. 30 stopni ma być dziś na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i południowych krańcach Wielkopolski. Tam synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Na pozostałym obszarze kraju temperatura w ciągu dnia nie będzie jeszcze tak dokuczliwa. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i na północy i 27 stopni w regionach wschodnich i południowych. Od jutra tymczasem w całym kraju będzie robić się goręcej, apogeum spodziewane jest w weekend. Termometry na południowym zachodzie kraju pokażą w sobotę niemal 40 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie mieszkańcy Cieszyna, Kielc i Łodzi oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 34% energii elektrycznej i do godziny 15 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. Z kolei ograniczenie zużycia energii elektrycznej zalecane jest wieczorem między 20 a 21. W całej Polsce w lasach występuje też średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest środa, 24 czerwca, prawie 9 minut po godzinie 9. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
8: A z nami jest dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.

0: Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj zapadła decyzja, że prezydent Ukrainy nie pojawi się jutro w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów reprezentować będzie premier tego kraju, Julia Swyrydenko. Te napięcia w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ta decyzja polskiego prezydenta była w piątek i od kilku dni mamy szereg komentarzy. Jak pani patrzy na to, co się dzieje, czy my tylko pogłębiamy się w tym sporze?
1: To w ogóle wydawałoby się, że warto byłoby porozmawiać, że tak naprawdę nie patrzymy na to, czy ta decyzja jedna czy druga była słuszna, tylko dlaczego społeczeństwo i media tak silnie reagują na te sytuacje, które urastają do rangi symboli, bo to jest tak naprawdę kluczowe. Bo moglibyśmy to analizować jako szereg pojedynczych decyzji, oczywiście, które mają swoje konsekwencje polityczne. Natomiast w tej chwili budowana jest wokół tego taka rama symboliczna i tak naprawdę już kluczowe nie jest samo pytanie, czy ktoś powinien dostać ten order, stracić order, odesłać order, zatrzymać, tylko kwestia nieobecności na konferencji, orderu, jakichkolwiek innych gestów będą funkcjonowały jako takie skróty poznawcze, czyli ludzie nie będą patrzyli na cały proces polityczny czy prawny, dyplomatyczny, ale będą reagowali na konkretne znaki i to przeciwstawne znaki, czyli przyjechał, nie przyjechał, okazał szacunek, nie okazał szacunku, docenił Polskę, zlekceważył Polskę. I teraz tak naprawdę to wszystko, jeżeli nałożymy oczywiście jeszcze na to, że ta delegacja w tej chwili będzie pod przewodnictwem pani premier, popatrzymy na badania, które mówią o spadku poparcia dla sprawy ukraińskiej w Polsce, tak szeroko to podkreślając, to tak naprawdę symbole polityczne stały się tymi, które wywołały bardzo silne emocje. Prostej przyczyny. Pozwoliły sprowadzić bardzo złożoną rzeczywistość do takiego prostego, moralnego komunikatu. I teraz tak naprawdę polityka medialna uwielbia takie uproszczenia, bo one są krótkie, obrazowe, ale bardzo łatwo budują konflikt. I muszę tutaj dodać tylko jedną rzecz. Dyplomacja lubi ciszę, tak? Bo skuteczność dyplomacji zależy od rozmów, które odbywają się poza zasięgiem kamer. A z kolei komunikacja polityczna, zwłaszcza ta medialna, no lubi symbole, bo one lepiej pracują przed kamerami czy przed odbiornikami, tak jak w przypadku radia. W związku z czym tak naprawdę w tej chwili już będzie nam łatwiej oceniać to, co widzimy, niż to, co rzeczywiście się dzieje i jakie to ewentualnie w przyszłości będzie miało konsekwencje polityczne. I nie tylko.
0: A to będą duże konsekwencje polityczne, no bo oczywiście no, patrzymy na to, co będzie działo się jutro i pojutrze w Gdańsku. Nie będzie prezydenta Ukrainy. Kijów będzie reprezentować pani premier, tak jak już wspomniałyśmy. Zastanawiam się też odnośnie tych nastrojów, bo czy ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego była na użytek wewnętrzny, czy chodziło o politykę historyczną? Jak pojawiły się dzień po tej decyzji badania Res Futury, poparcie dla odebrania Orderu Orła Białego było na poziomie 74%. I czy w tej całej sytuacji w ogóle wybrzmiewa to, dlaczego Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego? Czy sprawa UPA jest poruszana, czy jednak bardziej wybrzmiewa to, że order został odebrany?
1: Ależ oczywiście, że wybrzmiewa, order został odebrany. I teraz zwróćmy uwagę na tak zwaną heurystykę dostępności, tak? Czyli to, że ludzie łatwiej oceniają to, co jest widoczne, to, co jest świeże, to, co budzi wysokie emocje. Czyli jeżeli popatrzymy na komunikację polityczną w ostatnim czasie, to te trzy warunki są przepięknie spełnione. Czyli nieobecność na konferencji będzie łatwiejsza do zapamiętania niż nasze żmudne, wielostronnicowe na przykład ustalenia dotyczące tego, jak ta komunikacja polityczna wygląda i jakie mechanizmy za nią stoją, bo tak jakby ja cały czas staram się pokazać, że my tak naprawdę mówimy o bardzo złożonych mechanizmach i procesach, które wykorzystują na przykład zniekształcenia poznawcze. I teraz taki order jest łatwy.

0: łatwiejszy do zrozumienia niż skomplikowany kontekst właśnie historyczny, prawny, społeczny. I teraz odbiorcy będą interpretowali to dalej, bo tak jakby chcę pokazać, jak to idzie dalej, tak? Jeżeli ktoś był za Karolem Nawrockim, czy osoba, która gdzieś utożsamia się z tymi wartościami, które reprezentuje Karol Nawrocki, czy PiS, czy bardziej ta prawa strona, no to będą odbiorcy interpretowali te wydarzenia zgodnie ze swoim wcześniejszym nastawieniem, tak? Czyli osoby, które były wartościami bliżej do Nawrockiego plus były sceptyczne wobec Ukrainy, zobaczą w tej sytuacji dowód dbania o wizerunek Polski, o to, żeby nie dać się lekceważyć, tu mamy tu oczywiście tą politykę historyczną. Tak?
1: Tak.
0: Natomiast osoby, które są nastawione na przykład proukraińsko, zobaczą niebezpieczną eskalację konfliktu symbolicznego. I tak naprawdę ten sam fakt, czyli jedna sytuacja, zaczyna działać tak naprawdę jak taki filtr, który różne grupy projektują własne przekonania. I znowu tutaj to myślenie tożsamościowe się odzywa, tak? Czyli grupa my i oni. My jesteśmy super, oni są źli. A jak dobrze wiemy, w życiu społecznym takie deklaracje są łatwe, one bardzo są nośne, natomiast wiemy też, jak bardzo są nieprawdziwe.
1: Jak pani patrzy na tę sytuację, no od kilkunastu dni, co się działo, czy tutaj w ogóle był możliwy jakikolwiek kompromis? Bo tak, decyzja prezydenta Zełenskiego, no naturalnie wywołała sprzeciw i to jest zrozumiałe. I tak naprawdę sprzeciw był po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Też strona ukraińska od początku nie podejmowała starań, by rozwiązać ten spór. Tutaj oczywiście też pojawia się to pytanie, czy można było nałożyć inne konsekwencje na władze w Kijowie za decyzję o nadaniu nazwy oddziałowi armii imienia bohaterów UPA. Natomiast co dalej?
0: Właśnie tu będzie, jesteśmy teraz w takim impasie, ponieważ ta polaryzacja afektywna, tak, czyli ta, która opiera się na emocjach, w polskiej polityce, i to jest ewenement, bo ja na szkoleniach czy na wykładach powtarzam, że konflikt oczywiście jest skuteczny krótkofalowo. Polska polityka pokazuje, że nawet długofalowo jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać konfliktem. Natomiast ta polaryzacja sprawia, że ludzie nie tylko nie zgadzają się z przeciwnikami politycznymi, bo pamiętajmy, że w tym jest piękno, że się różnimy. Natomiast zaczynamy przypisywać złe intencje drugiej stronie i to jest największym minusem tej polaryzacji, tak? Czyli każdy gest, jakikolwiek on będzie, będzie już nie tylko gestem, ale będzie albo dowodem zdrady, albo dowodem upokorzenia, albo uległości czy jakiejś gry politycznej. I ta potrzeba moralnej jasności wzmacnia te uproszczenia. A powiedzmy sobie wprost, życie społeczne, a życie polityczne tym bardziej, to nie jest prosta gra zero-jedynkowa. I teraz racja stanu tu się pojawia, o tym w ogóle zapominamy, tak? Czyli kolejne bardzo złożone pojęcie, a trudne do zrozumienia, więc znowu emocja jest łatwiejsza i dlatego będzie wygrywała nie tylko u polityków, ale również w mediach, no bo to się klika lepiej. I teraz jeżeli wrócimy do tego, co można teraz zrobić, no teraz mleko się wylało. Tak naprawdę dyplomacja też pokazuje, że myślimy o tym, co zrobić naprzód, czyli zanim to zrobimy, tak? Czyli każdy, mówiąc wprost, przygotowywana jest strategia nie tylko komunikacyjna, ale cała strategia działania, czyli co, który ruch może nam przynieść i w jaki sposób się przygotować i jakie sobie zabezpieczyć najlepsze pole negocjacyjne. Myśmy tego nie zrobili, bo to, że to, co zrobiła strona ukraińska, jest nie w porządku w stosunku do narodu polskiego, no to jest jasne i o tym chyba nie trzeba mówić. Natomiast jedna sytuacja, bo pamiętajmy, warto jest patrzeć na to, że to była jednostkowa sytuacja, która w tej chwili rezonuje nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I teraz pytanie, czy konsekwencje dla Ukrainy są znaczące, tak jak rozumiem, oczekiwano? Czy jest odwrotnie, że w tej chwili to zamiast sytuacja, kiedy Ukraińcy wobec polskiego narodu robią rzeczy niekoniecznie w porządku, nie jest komentowana, tylko jest komentowane to, że odebrano order i że prezydent nie przyjechał. Więc teraz

0: popatrzmy, kto jest teraz tak jakby oczkiem uwagi na świecie.
1: Pani...
0: Pytanie, czy o to politykom chodziło.
1: Pani doktor, a zachowanie w tej całej sytuacji premiera Donalda Tuska, mam wrażenie, że jest, nie wiem, czy jednym chyba z niewielu polityków, który w najbardziej stonowany sposób się wypowiada, te jego wpisy. Na pewno nie podgrzewa tej atmosfery, tylko próbuje łagodzić ten nastrój.
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Donald Tusk w obliczu tej sytuacji zachowuje się w sposób bardzo wyważony, a w tej sytuacji, i to jest również odpowiedź do tego, co poprzednio rozmawiałyśmy, tak, to spokój jest najważniejszy, czyli wyciszenie tych emocji, bo wtedy, kiedy wyciszamy emocje, dochodzą te elementy poznawcze, czyli włącza się myślenie, jesteśmy gotowi przyjąć jakieś argumenty, więc tutaj ten mechanizm komunikacyjny, który zresztą nie tylko komunikacyjny, bo tutaj psychologia społeczna nam się kłania, czyli znajomość tego, jak pewne rzeczy oddziałują na społeczeństwo. No tu Donald Tusk rzeczywiście robi to tak, jak należy, czyli on wycisza emocje, jednocześnie oczywiście podkreślając, że nie zgadza się z tą decyzją pana prezydenta Ukrainy, natomiast też mówi o tym, że dyplomacja lubi ciszę, tylko on mówi to trochę mniej wyraźnie i mówi o tym, że pewne rzeczy powinny zadziewać się zakulisowo.
1: Czy paradoksalnie można powiedzieć, że to, że Wołodymyr Zełański, no patrząc na te nastroje, chociażby no wspominałam te badania Res Futury odnośnie poparcia dla decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyr Zełański nie pojawi się jutro w Gdańsku, nie będzie wspólnych zdjęć z premierem Donaldem Tuskiem. Czy właśnie paradoksalnie na ten użytek wewnętrzny to dla rządu nie jest lepszy wybór w tym momencie?
0: Znaczy z pewnością to jest konsekwentnie lepszy wybór, patrząc na polską rację stanu, tak? Czy to się opłaca rządowi? Zdecydowanie nie do końca, ponieważ...
1: Ja nie mówię o tych długofalowych, prawda, konsekwencjach.
0: Tak. Konsekwencje krótkoterminowe również, no bo tak jak powiedziałam, pik emocjonalny to jest ten moment wyrzutu dużych emocji i same te sondaże pokazują, że trend jest taki, ale znowu pamiętajmy, że to jest moment tego piku, kiedy te badania są prowadzone, tak? Czyli kiedy to wzburzenie i te wysokie emocje, na których politycy grają, no odgrywają bardzo mocną rolę, to na to też bym patrzyła pod kątem tego, że to jest chwilowe i to szybko opadnie. Natomiast konkretna decyzja polityczna, i tu jest chyba jedyny błąd Donalda Tuska, który nie pokazuje, ale tu znowu komunikacja się kłania, tak? To jest jedyna decyzja polityczna pana prezydenta Ukrainy, a generalizowana jest w tej chwili na całe relacje polsko-ukraińskie. I to się nie przebija, ale znowu nie przebija się, bo emocje są takie wysokie, natomiast w dużej części... Pytanie, czy uda się Donaldowi Tuskowi z tym komunikatem przebić do osób, no bo wiadomo, że nie przebije się do tych, którzy popierają prawicę. Natomiast pytanie, czy niezdecydowani będą uważali to za jego siłę, czy odwrotnie za jego słabość, że on się tu nie opowiada po konkretnej stronie.
1: Pani doktor, chciałabym zacytować wczorajszy wpis Marcina Przydacza, prezydenckiego ministra. Zaproszenia na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczpospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz. Jak przeczytałam wczoraj ten wpis, to tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego nie była rzeczywiście na użytek wewnętrzny, czy chodziło o kwestie historyczne.
0: Ale to oczywiście, że każda decyzja jest wielowymiarowa i absolutnie, jeżeli ktoś wierzy, że
1: pytanie, co było kluczowe, jeżeli się coś takiego pojawia.
0: I tu mamy znowu, to jest znowu kontynuacja tego, co powiedziałyśmy przed chwilą. Czy Donaldowi Tuskowi uspokajanie i patrzenie szerzej, czyli na polską rację stanu, się będzie opłacało politycznie? No tu już widzimy, że próbuje się go pokazać jako słabe usza, ale znowu, to od tego są specjaliści od komunikacji Koalicji Obywatelskiej.

0: że oni już powinni natychmiast przygotować, no to komunikacja kryzysowa się kłania, tak? Odpowiedni komunikat, który z jednej strony będzie różnicował, czyli pokazywał, dobra, my nie idziemy tą ścieżką, bo zobaczmy na słowa, tak, których doradca pana prezydenta używa, czyli mamy tutaj ewidentne podburzanie, ewidentne emocje, no bo jeżeli kogoś mówimy, że jest upokarzany, no to wiadomo jest, w jakie rejestry emocjonalne taki polityk uderza. I teraz, czy ono będzie nośne? Oczywiście, że medialnie będzie się to dobrze klikało, ale Koalicja Obywatelska już dawno powinna była odrobić lekcje z komunikacji politycznej i na tego typu komunikaty powinna mieć już dawno przygotowane swoje komunikaty, tak? W zależności oczywiście od strategii, którą by przyjęli. Czy to będą wyciszające, czy właśnie pokazujące to, co pani powiedziała, że przekierowujemy uwagę i narrację w kontekście tego, czy ta decyzja była rzeczywiście decyzją historyczną, czy jednak była decyzją na użytek kolejnych wyborów, które w Polsce w przyszłym roku.
1: Pani doktora, konsekwencje długofalowe, jak pani patrzy na to w relacjach polsko-ukraińskich. No tutaj pierwsza sprawa na ten użytek nasz wewnętrzny, czyli czy my możemy się spodziewać no, jeszcze większego wzrostu antyukraińskich nastrojów, no i też pozycja Polski w relacjach międzynarodowych. To jest ten drugi wątek.
0: Ja na temat międzynarodowy pozwolę sobie, że tak powiem, nie wypowiadać
1: Jasne,
0: się, bo nie wypowiadają
1: oczywiście.
0: Się koledzy od stosunków międzynarodowych, ale mogę pokazać to z punktu widzenia mechanizmów społecznych i komunikacji politycznej, tak? Ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje teraz, to konsekwencje długoterminowe mogą być różne, bo znowu nie bawimy się we wróżbiarstwo, bo to nie jest nauka. Ale patrząc na te decyzje, które są podejmowane, to do tej pory to Polska wiodła prym we wszelkich, że tak powiem, komunikatach dotyczących sytuacji ukraińskiej. Mało tego, była tym właściwie największym i najbardziej zaangażowanym partnerem Ukrainy. W tej chwili zaczyna tracić nie tylko ten impet, ale tracić to swoje znaczenie, ale znowu powiem, to nie jest tylko dziś, tu i teraz i ta jedna decyzja polityczna, ponieważ tych decyzji było już więcej, że my nie wykorzystaliśmy tej szansy, żeby rzeczywiście współdecydować i znowu powiem o odbudowie Ukrainy, bo teraz ja wiem, że to być może na antenie nie zabrzmi dobrze, więc postaram się być bardzo precyzyjna. Natomiast każda wojna kiedyś się kończy i przychodzi opcja odbudowy i powiedzmy sobie wprost, tak jak sama wojna się opłaca wielu ludziom, tak samo ta odbudowa też może się opłacać. I teraz strategicznie patrząc i patrząc z punktu widzenia perspektywy polskiej racji stanu, Polsce powinno zależeć na tym, żeby w tej odbudowie Ukrainy, nie tylko tej odbudowie politycznej, ale tej gospodarczej
1: oczywiście
0: brać udział.
1: Bo też mam takie wrażenie, że zapominamy o tym, o czym jutro i pojutrze będzie mowa
0: dokładnie.
1: W Gdańsku.
0: A i o to tym jest w ogóle
1: bardzo
0: nie mówimy.
1: Wiele, tak, a to jest bardzo wiele projektów gospodarczych, które no tutaj wszystko stoi pod znakiem zapytania, no bo wiele państw, to jest bardzo duże wyzwanie w ogóle dla całej Europy, odbudowa Ukrainy po wojnie. Już to będzie jutro, to będzie piąte spotkanie w ramach tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. No i też się zastanawiam nad tym, jeżeli no tutaj te relacje gospodarcze, no to też jest to pytanie, na ile też polityka wpływa na biznes, tak?
0: Ktoś, kto będzie uważał, że polityka nie wpływa na biznes, to powiem wprost, nie do końca zna się na mechanizmach systemów połączonych, bo gospodarka nie istnieje w próżni, tak? Więc decyzje polityczne mają ogromne znaczenie. Oczywiście w niektórych obszarach większe, w niektórych mniejsze. Natomiast to jest wielowymiarowe, to nie jest takie zero-jedynkowe, że gospodarka funkcjonuje poza polityką. To jest absolutnie nieprawda. Więc teraz znowu wrócimy do tego. To w polskim interesie jest uczestniczyć zarówno w politycznej, jak i gospodarczej odbudowie Ukrainy, bo mówiąc wprost, przekłada się to na interes nie tylko polityczny, ale i ekonomiczny. A teraz proszę zwrócić uwagę, od właściwie chyba dobrych półtora tygodnia dyskutuje się kwestia, nawet nie wiem czy nie dwóch, ta kwestia orderu, kwestia innych rzeczy. Natomiast kompletnie to, co dla nas jest ważne i to, co jest krokiem w przyszłość, przy jednoczesnym, bo to podkreślam,

0: podkreślam wyraźnie, pamiętaniu o przeszłości, bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć, tylko patrzeć do przodu, jednocześnie mając oczywiście wielki szacunek dla tego, co było i wyciągając wnioski z tego, co było, tak?
1: Pani doktor, czyli mam taką jedną refleksję na koniec, że patrząc na to, co się działo te 4 lata temu, po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Polacy otworzyli serca dla Ukraińców, no, na ile po tych 4 latach no, politycy spowodowali, że no, te relacje polsko-ukraińskie, też oczywiście społeczne, bardzo się zmieniały, ale myślę, że to już będzie wątek do kolejnej naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z politolożka WSB Merito w Toruniu była gościem Polskiego Radia 24.
0: Miło.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9:30. Rafał Boguta, zapraszam. Po południu w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Będą jej przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Posiedzenie odbywa się w przeddzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Stronę ukraińską będzie reprezentować na niej premier Julia Swyrydenko, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że sesja Zgromadzenia Parlamentarnego odbywa się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
4: Szefową tego zgromadzenia, jeżeli chodzi o Polskę, jest wicemarszałkini Wielichowska i tu od początku do końca mieliśmy taki plan, że ona będzie to prowadziła, więc tu nie ma ani żadnych zgrzytów, ani nie ma żadnych dyplomatycznych uników. Ja byłem z panią Wielichowską w Ukrainie, razem byliśmy wtedy, kiedy występowałem w parlamencie ukraińskim, w związku z tym tu jest tak, jak miało być.
3: Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego będzie poświęcona m.in. integracji europejskiej, odbudowie Ukrainy, strategicznemu partnerstwu polsko-ukraińskiemu oraz bezpieczeństwu. Wydarzenie ma się rozpocząć kwadrans po 14. Lekarz, który nie poinformował organów ścigania o przypadkach śmierci pacjentów w szpitalu, popełnił przestępstwo, ocenia Marek Sawicki. W ten sposób poseł odniósł się do rozmowy w Kanale Zero, podczas której były ordynator chirurgii w warszawskim szpitalu południowym Emil Jędrzejewski powiedział m.in., że, i tu cytat, pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Marek Sawicki powiedział, że tą wiedzą lekarz powinien się podzielić z prokuraturą lub policją.
5: Ten pan popełnił przestępstwo wtedy, kiedy powziął informację, że coś takiego miało miejsce i nie informował prokuratury, więc to jest także przestępca w mojej ocenie. I jeśli jest się świadkiem przestępstwa, to obowiązkiem każdego z nas, obywatelskim obowiązkiem, jest powiadomienie organów ścigania, właśnie prokuratury bądź policji.
3: W związku z informacjami przekazanymi przez Emila Jędrzejewskiego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych informacji. Na koniec tychy i problemy z dzikami. Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają służbom obecność tych zwierząt w okolicach osiedli, placów zabaw, szkół czy terenów rekreacyjnych. Jak podkreśla rzeczniczka tyskiego ratusza Małgorzata Wawak, podczas spotkania z dzikiem powinniśmy zachować spokój.
6: Nie uciekajmy, nie próbujmy go przepędzić ani zbliżyć się szczególnie do lochy z młodymi. Pozwólmy zwierzęciu spokojnie się oddalić. Jeśli dziki przebywają blisko zabudowy, nie chcą opuścić danego miejsca albo mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców lub mienia, należy powiadomić Straż Miejską.
3: Władze tychów przypominają jednocześnie, żeby nie dokarmiać dzików, zamykać śmietniki i nie pozostawiać odpadów obok pojemników. I tym tematem kończymy informacje o 9:30. Kolejna porcja najświeższych informacji punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery, a ja tymczasem dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 9:33. Prezydent Karol Nawrocki kończy oficjalną wizytę w Turcji. Dziś cały dzień spędzi w okolicach Adany. Tam mieści się baza Inczirnik. Stacjonują tam nasi żołnierze. Wczoraj był dzień konsultacji politycznych. Agnieszka Drążkiewicz jest z nami. Dzień dobry, Agnieszko.
7: Dzień dobry. Witam. Dosłownie złapaliście mnie w drodze między jednym a drugim punktem. Jestem na lotnisku. Może czasami być problem z połączeniem, ale liczę na to, że wszystko się uda.
1: Wszystko się uda.

0: Opowiadaj, o czym wczoraj prezydent dyskutował z przywódcą Turcji, jakie omówiono zagadnienia.
1: O, prezydenci Polski i Turcji rozmawiali wczoraj ponad godzinę i tutaj z takich kuluarowych doniesień.

0: NATO przedyskutowali agendę na ten zbliżający się szczyt Pakt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten, wiemy, rusza tutaj właśnie w Ankarze 7 lipca. Prezydent Karol Nawrocki potem po tych rozmowach no, dziękował oczywiście prezydentowi Erdoganowi za możliwość takiej rozmowy, za pogłębioną dyskusję. No i właśnie przypominał o tym, że Turcja jest też gospodarzem szczytu NATO, więc rozmowa 2 tygodnie przed szczytem z gospodarzem rzeczywiście ma bardzo ważne znaczenie.
1: Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panom ministrom, że zauważacie państwo i zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
0: Ten ogromny potencjał dostrzega też sam prezydent Turcji, Recep Erdoğan. Mówił i wspominał tak naprawdę w trakcie takiego krótkiego oświadczenia dla mediów, że jego kraj dołączył do inicjatywy Trójmorza, no bo jest to dobry grunt według prezydenta Turcji na też rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy chociażby właśnie Turcją, a tą częścią Europy, czyli Europą Wschodnią, Północną i Południową, no bo tak przebiega ta linia, ta inicjatywy Trójmorza. Tutaj prezydent Erdoğan wskazywał chociażby na możliwość rozwijania projektów infrastrukturalnych właśnie w tym formacie, także z samą Polską. Co ważne, przecież pomiędzy Polską a Turcją mamy ponad 7-krotny wzrost w ogóle wymiany tej ekonomicznej, gospodarczej. Na to obaj prezydenci również wczoraj zwracali uwagę, dając sobie niejako taki nowe wytyczne, nowe zadanie. Teraz ta nasza wymiana handlowa jest na poziomie 10 miliardów dolarów. Prezydent Turcji chciałby, żeby w najbliższych latach ta wymiana była jeszcze większa. Mówił o 15 miliardach dolarów, więc rzeczywiście no, duży tutaj potencjał, jeżeli chodzi o oba państwa w tych kwestiach ekonomicznych, a poza tym przecież, jak wiemy, Turcja jest 18. gospodarką świata, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, należy do grupy G20, my też zostaliśmy do tej grupy zaproszeni, więc rzeczywiście no, tych tematów wspólnych było sporo. Mówiłaś, Mario, o tym, że teraz jesteśmy w drodze właśnie do bazy niedaleko Adany, tam będzie już spotkanie stricte polskie z polskimi żołnierzami, my tam pełnimy tę służbę od 2021 roku. Wspieramy tureckie siły zbrojne w patrolowaniu wschodniej części Morza Śródziemnego.
2: Czyli wiele wątków oficjalnej wizyty Karola Nawrockiego w Turcji, a te wszystkie informacje zebrała dla państwa Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A teraz będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Z nami jest generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie generale, chciałabym zacząć od sytuacji na froncie, bo przebieg tej wojny, mam takie wrażenie, coraz w większym stopniu uzależniony jest od dronów. Ta wojna na wyczerpanie nadal trwa, ale Rosja chyba nie znajduje sposobu, by rozstrzygnąć wojnę na polu bitwy. Jak bardzo drony zmieniły sytuację? No mam tutaj oczywiście na myśli ataki na Moskwę, Petersburg między innymi.
4: No tak, dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 2 lat tej technologii dronowej, które w zasadzie mogą osiągać przy dobrym zaplanowaniu trasy lotu, przy rozpoznaniu, przy sterowaniu, przy pokonaniu obrony przeciwlotniczej i radioelektronicznego systemu zwalczania tych dronów, mogą pokonać przestrzeń do 2000 km. Ta technologia, którą Ukraińcy przy pomocy swoich zdolnych inżynierów, naukowców rozwinęli, ale również przy pomocy zachodniej technologii oni ją wdrożyli. Tam proces wdrażania jest bardzo krótkim procesem, nie trzeba prób badań. Próby badania, co są przeprowadzane na polu walki. Ta technologia pozwoliła w jakiś sposób zatrzymać ofensywę rosyjską. Na tych krótkich odległościach taktycznych w zasadzie żołnierze nie wychylają się z okopów, chociaż są poddani również na ataki ogniem artylerii i innych środków walki, ale drony to przede wszystkim ta najbardziej bezpieczna rzecz. Natomiast ataki na dużą odległość pozwalają Ukraińcom atakowanie takich krytycznych punktów widzenia prowadzenia operacji miejsc jak fabryki broni, jak rafinerie, które dostarczają paliwo jak obiekty przemysłowe, wrażliwe, czyli infrastrukturę krytyczną, i jednocześnie mogą zagrozić stolicy Moskwy, co pokazali ataki na przedmieścia Moskwy w ciągu kilku ostatnich dni, atakując

0: obiekty przemysłowe tam, co jednocześnie osłabia pozycję Putina, który mówi, że on nie prowadzi żadnej wojny, tylko operację specjalną, którą w zasadzie już wygrywa, że w Kijowie mieli być po 2 tygodniach, a dzisiaj linia frontu zastygła tysiące kilometrów od Kijowa i oby tak zostało, albo oby Ukraińcy byli w stanie wyprzeć ich z tych pozycji, które w tej chwili zajęli.
1: Panie generale, tak jak pan wspomniał, Ukraina atakuje rafinerię ropy naftowej, magazyny paliw, infrastrukturę kolejową i drogową głęboko na terytorium Rosji. Jaki jest tutaj cel? Bo to, co pan wspomniał, ta wojna jest coraz bardziej odczuwalna dla Rosjan i też to niezadowolenie społeczeństwa rośnie, bo no wcześniej mieszkańcy Moskwy, no tak jak pan powiedział, no Władimir Putin mówił o operacji specjalnej, natomiast no mieszkańcy Rosji żyli sobie i ta wojna gdzieś toczyła się obok. Czy teraz to się zmienia?
0: Tak, to się zmienia, dlatego że Rosjanie odczuwają to już nie tylko fizycznie, ale fizycznie, bo są przecież łapanki do uzupełnienia sił zbrojnych, bo jednak pomimo wszystko ta wojna, mimo że jest prowadzona dronowymi sposobami, siłami powietrznymi i tak dalej, ale wojna to jednak żołnierz, który jest w okopie, czy wychodzi z tego okopu, prowadzi manewr i zdobywa terytorium. I tego żołnierza jest coraz mniej. Rosjanie utracili ponad 1 000 000 żołnierzy bezpowrotnie, niezdolny do walki, zabitych i rannych. No, Ukraińcy też, trzeba sobie powiedzieć, że ponoszą ciężkie, krwawe straty, broniąc swojej ojczyzny, ale jednocześnie też zdają pewną osłonę dla Europy i szczególnie tutaj naszych bliskich sąsiadów, czyli nas, swoich bliskich sąsiadów. Natomiast tak, wojna jest odczuwana przez Rosjan, również tych, nie tylko tych najbiedniejszych, ale również i tych bogatych, którzy chcieliby jak najszybszego zakończenia wojny i do powrotu do normalnego życia i do prowadzenia swoich biznesów. I to pewnie elity rosyjskie będą odczuwały i będą nalegały na Putina, jeśli można tak powiedzieć, na jego krąg najbliższy, aby tą wojnę w jakiś sposób zakończył. Putin chce to zakończyć, ale na swoich tylko warunkach. Z kolei te warunki są nie do przyjęcia przez stronę ukraińską. Jak wiemy, negocjacje polegają na uzyskaniu konsensusu albo na jakichś wzajemnych ustępstwach, które na tym etapie są w zasadzie niemożliwe. Muszą się zaangażować w to strony trzecie, jakieś strony trzecie silne, które mogłyby gwarantować utrzymanie tego pokoju. Mówimy już o konferencji odbudowy przyszłości Ukrainy, czyli żeby coś odbudowywać, to musi być stabilna sytuacja, czyli musimy zawrzeć porozumienie pokojowe i ewentualnie te szanse na ten pokój, na trwały pokój, jakieś tam się pojawiają. Tam i Unia Europejska jest bardzo zaangażowana, Stany Zjednoczone, ich zaangażowanie jakby się zmniejszyło, ale może teraz, po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie, powróci się do negocjacji z Rosją.
1: Zobaczymy, panie generale, o tych ewentualnych negocjacjach pokojowych. Za chwilę będę chciała do tego wrócić. Chciałabym jeszcze zapytać o Krym, bo no tutaj od kilku dni pojawiają się takie informacje, że Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Brakuje paliwa, produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Jak ten Krym jest ważny i czy rzeczywiście jest szansa na odzyskanie Krymu? No bo to jest też symbol tego, co się dzieje, no bo mówimy o tej oczywiście pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę od 2022 roku, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2014.
0: No tak, nie zapominajmy, że to zaczęło się właśnie od Krymu. I ten Krym w zasadzie został przejęty przez Federację Rosyjską bezkrwawo.
1: Tak.
0: Część tego, no pamiętajmy też innej sytuacji, była Ukraina, była rozdrygana tymi różnymi wstrząsami politycznymi. Część Ukrainy, szczególnie wschodniej, była prorosyjska bardzo mocno. Teraz już po tych latach bombardowań, nawet ci na wschodzie, już ta wojna doprowadziła do zjednoczenia się Ukraińców przeciwko Rosjanom. Natomiast Krym, no, Krym był postrzegany w różny sposób i przejęcie Krymu i poddanie się floty niemal całej czarnomorskiej, ukraińskiej Rosjanom, przejście na ich stronę, zachęciło niejako Putina do stworzenia później tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Ludowej, w nawiasie, bo tam demokracje to naprawdę nie możemy mówić o demokracji. I teraz nawet te dwie republiki, ponieważ tam Rosjanie prowadzą również już masowy pobór, przymusowy pobór do wojska, bo jesteście częścią Federacji Rosyjskiej, więc macie

0: służyć, prawda? Tam też są te nastroje niechęci. To są republiki zarządzane, że tak się wyrażę, mafijnie przez stronę rosyjską i przez różnego rodzaju mafie. Jeśli chodzi o Krym, no to w tej chwili dostawy paliwa do Krym, dostawy wody, zaopatrzenie i ochrona tychże jednostek, które tam są, lotnisk, baz morskich jest utrudniona. W zasadzie spójrzmy, co się wydarzyło z flotą czarnomorską rosyjską. Ona się musiała schować do baz i do portów, bo praktycznie, pomimo że Ukraińcy nie posiadali floty, oni ją zniszczyli poprzez uderzenie rakietowo-dronowe.
1: Tak.
0: I ta flota po prostu... Wyjście jej w morze grozi zatopieniem. Systemy ochronne nie są takie wyrafinowane, aby się obroniły przed tym. Przykładem niech będzie flagowy krążownik Moskwa, który zatonął w ciągu kilkunastu minut, a Rosjanie chwalili się, że mają tam najbardziej nowoczesne systemy. Pewnie tam mieli, ale one były niesprawne albo załoga była niewyszkolona. No i tak to w tej chwili wygląda.
1: Panie generale, Ukraina jest w stanie odpowiadać na rosyjskie ataki, sama atakuje, to porozmawiajmy o tym, no mówimy też o tym, że to wewnątrz Rosji panuje też ogromne niezadowolenie, no według różnych źródeł pojawia się takie nawet sondaże, że 60% rosyjskiego społeczeństwa domaga się definitywnego zakończenia walk. Jak to wszystko może wpłynąć na postawę Władimira Putina? Czy wręcz przeciwnie, znaczy, czy jest szansa na to, że usiądzie do rozmów, czy może właśnie wręcz przeciwnie, należy spodziewać się kolejnych ataków i na przykład prowokacji, chociażby w państwach wschodniej flanki NATO? O takich obawach mówił po unijnym szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.
0: Wie pani, przewidywanie tego, co zrobi
1: co
0: Putin, jest bardzo trudne. Nie jestem kryminologiem. Nie kryminologiem, tylko kremlologiem, bo kiedyś tam było takiej specjalizacji, by kto bliżej stanie przy trybunie, bliżej wodza, to jest w większych łaskach. Tutaj natomiast zachowanie Putina nie poddaje się racjonalnym ocenom. Obawiamy się tylko, że on, tracąc władzę i wpływy, będąc atakowany przez Ukraińców na dalekiej odległości, może wykonać jakiś nieprzewidywalny ruch. I nawet myśleliśmy, nawet tutaj analizując sytuację, że zbiera siły i środki, aby uderzyć w kierunku Krematorska i Słowiańska, żeby w końcu tą, jak on to mówi, tą operację specjalną zakończyć zajęciem chociażby Donbasu, bo w tej chwili on tego Donbasu nie kontroluje. Natomiast atak na któreś z państw natowskich, one trwają, tak zwana wojna hybrydowa.
1: Tak.
0: To jest wojna hybrydowa, cały paleta zestaw podprogowych zadań, a ataki w cyberprzestrzeni, prawda, niszczenie infrastruktury na dnie Morza Bałtyckiego i innych miejscach, działania szpiegowskie, prawda, zakłócenia, dezinformacja. Przecież to, co dzisiaj robią w naszych krajach i w krajach bałtyckich, to jest dezinformacja, wpływanie na nastroje, dzielenie społeczeństwa, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o konwencjonalny atak, raczej bym tutaj wykluczył, chociaż trzeba być bardzo czujnym. Jesteśmy tutaj przygotowani, robiąc wszystko, budując silne siły zbrojne, budując nasze sojusze, budując elementy odstraszania, powiadam, żebyśmy mogli razić na dalekich odległościach, zanim nieprzyjaciel wejdzie na nasze terytorium. I to Rosjanie o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę. Ponadto nie zapominajmy, że zarówno Morze Bałtyckie, jak i ląd tutaj bliski jest chroniony, bo mamy Szwecję, mamy Finlandię, prawda? Mamy dwa silne państwa, które weszły do NATO, no i my budujemy całą tą tarczę wschód, która obejmuje również tutaj nasze terytorium, ale również i państwa bałtyckie. Więc tutaj te środki odstraszenia są dosyć mocne, ale to nas kosztuje. To kosztuje duży wysiłek społeczeństwa. Nie tylko w zakresie finansów, ale również budowanie tej odporności społecznej. Nie poddawajmy się nastrojom paniki. Oczywiście sytuacja jest poważna, natomiast ja chciałbym zaapelować, że nie ma czegoś takiego, że już jutro, pojutrze wchodzą tutaj Rosjanie, bombardują nas i tak dalej. Natomiast prowokacje będą się zdarzały. Widzimy naruszenie przestrzeni powietrznej, widzimy samoloty z włączonymi transporterami, a nawet i okręty, te widma cienia. Oni mówią, że nie ma takiego pojęcia w prawie morskim, okręt widmo. To nie jest okręt widmo, to jest wrak, który lada moment może pęknąć, na przykład, bo to są okręty nieobsługiwane, zardzewiałe, prawda, bez homologacji technicznej i tak dalej. Myśmy widzieli te okręty i niektóre z nich zostały nawet aresztowane, na przykład w Finlandii. I z tego musimy sobie zdawać sprawę.
1: Panie generale, mówimy o tym, że nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

0: Jak zachowa się Władimir Putin wobec tego, co dzieje się na froncie. No a jak w tym wszystkim te, można powiedzieć, sukcesy na froncie zmieniają pozycję negocjacyjną Wołodymyra Zełenskiego? Chociażby podczas rozmów z Amerykanami czy z Europejczykami. Zwłaszcza chyba Donald Trump lubi otaczać się zwycięzcami. Czy to może mieć właśnie też ta sytuacja na froncie, te ataki dronowe, te ataki właśnie na rosyjskie różnego rodzaju obiekty mogą też no, tak spowodować, że Donald Trump no, inaczej będzie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego?
1: Ja też na to liczę i chyba tą postawę Donalda Trumpa chyba zauważamy w niektórych wystąpieniach, chociaż tak niechętnie, ale pamiętajmy to o tym, co się wydarzyło w Zatoce Perskiej w czasie tej wojny, że niektóre państwa arabskie, które tam są, jak Arabia Saudyjska, Oman, Bahrajn, Emiraty, zwróciły się do Ukrainy o dostarczenie jakiejś technologii.
0: Dronowych oczywiście, tak.
1: Tak, żeby nie strzelać drogimi rakietami, nie strzelać do wróbla z armaty. I to niechętnie musiał Trump przyznać, chociaż oficjalnie tego nie powiedział, bo przecież te państwa były objęte opieką niejako konwencjonalną swoich baz, które tam mieli, ale i Stanów Zjednoczonych, więc zwrócili się do kraju innego i to był jakiś sygnał dla Trumpa, że jednak trzeba na tych Ukraińców inaczej spojrzeć. I być może teraz w jakiś sposób wróci do tych rozmów po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem i wykorzysta również to, że to zaangażowanie Unii Europejskiej jest tak duże i Unia Europejska musi być dopuszczona do tych rokowań i naciski muszą być wywierane. Chociaż liczyłem na to, że Chiny będą miały tutaj również swój interes, ale na razie Chiny mają interes, żeby wojna trwała, bo tak, raz, że dostarczają części, dwa, że kupują po preferencyjnych cenach paliwo, 30% wartości od Rosjan i tu Chiny nie są zainteresowane w szybkim zakończeniu tego konfliktu.
0: Europejczycy obecnie ponoszą chyba niemal 100% kosztów całej pomocy wojskowej i humanitarnej dla Kijowa. No wiemy, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, miało w tych ostatnich tygodniach, no już miesiącach tak naprawdę, wpływ na to, że te negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą znalazły się w takim martwym punkcie. Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy jeżeli doszłoby rzeczywiście do trwałego porozumienia, bo na razie jest to podpisane to memorandum w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, teraz te negocjacje mają trwać do 60 dni, no taki jest ten wstępny plan. Czy to może zmienić sytuację Ukrainy? Czy rzeczywiście realnie Donald Trump zaangażuje się, a może przy tym stole negocjacyjnym, tak jak pan generał powiedział, powinni usiąść też przywódcy europejscy?
1: Tak, i tutaj starania przywódców europejskich są widoczne, ponieważ ponosisz koszta, masz coś do powiedzenia, dostarczasz pomoc, musisz być zaangażowany w to, w jaki sposób ona jest wykorzystywana, w jaki sposób na przykład te 90 miliardów, które zostało przyznane przez Unię Europejską dla Ukrainy, podtrzymując jej funkcje życiowe, bo bez tych pieniędzy ukraińska społeczność nie mogłaby tego przeżyć. Przecież muszą być wypłacone emerytury, płace, dostarczone paliwo. Ktoś musi za to zapłacić, prawda? Żywność produkują oczywiście. I tutaj jeśli zobaczy też prezydent Stanów Zjednoczonych, że będzie miał możliwość wpływania i zakończenia tego konfliktu wspólnie z innymi sojusznikami, być może zaangażuje się w to wszystko. Kiedy to będzie, czy to będzie z końcem tego lata, czy z początkiem, z końcem tego roku, nie wiem. Życzyłbym sobie, aby społeczeństwo przede wszystkim ukraińskie, przecież mówimy o trwającej wojnie, dotyka milionów ludzi, dzieci, kobiet, prawda. Lato szybko minie, znowu się będzie zbliżała zima i znowu będziemy mieli problem z infrastrukturą krytyczną, z ogrzewaniem, z wodą, z generatorami. I tutaj, no jak długo można? Przecież ta wojna trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa. Niedługo zbliży się do drugiej, jeśli chodzi o termin trwania tej wojny.
0: Panie generale, a jeszcze chciałam zapytać o stanowisko Polski. W ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli mocny głos premiera Donalda Tuska przestrzegał w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Dziś spotkanie grupy E5 w Berlinie, czyli liderów Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. No i według zapowiedzi rozmowy

0: mają być poświęcone poszukiwaniu rozwiązań dla trwałego konfliktu, dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także właśnie przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. To jest ważne, żebyśmy my byli przy tych ewentualnych rozmowach o zawieszeniu broni?
1: Oczywiście. Po pierwsze, jesteśmy sąsiadem. Po drugie, daliśmy bardzo dużą pomoc dla Ukrainy, nie wymawiając nikomu, nie oczekując wdzięczności, bo oni płacą za to krwią swoich obywateli. Natomiast jak mamy porozumienie, jeśli zostanie zawarte, ktoś musi być gwarantem wypełnienia tego porozumienia. Więc jak mamy być gwarantem, to musimy wiedzieć, czego mamy być gwarantem, prawda? I tutaj bardzo słusznie, że premier Tusk domaga się obecności przy stole i dobrze, że tam obecność jest. I dobrze też, że ta konferencja, przyszła konferencja odbudowy Ukrainy, powtarzam, ze środków międzynarodowych, głównie unijnych, będzie odbywała i odbywa się w Polsce, gdzie w przyszłości nasze tutaj przedsiębiorstwa prywatne i państwowe będą mogły uczestniczyć w tym. Ja chciałem powiedzieć, że my jesteśmy na świecie drugim największym partnerem handlowym Ukrainy. Nasze przedsiębiorstwa prywatne, mimo trwającej wojny, mają tam różnego rodzaju biznesy, które z powodzeniem kontynuują dla dobra obywateli i dla pomnażania również swojego biznesu.
0: To panie generale, na koniec zapytam, bo w ubiegłym tygodniu, po tym jak Węgry wycofały swój sprzeciw, Unia Europejska otworzyła pierwszy rozdział negocjacji o członkostwie w Unii dla Ukrainy i Mołdawii. Czy to są na razie taki gest symboliczny, no bo na razie nie można mówić, wiadomo, że jest tam tych 33 są rozdziały, które Ukraina musi spełnić, ale to jest ważny krok w kierunku integracji Ukrainy z Unią Europejską?
1: To jest ważny krok, ale i my, i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, zresztą to wczoraj chyba oświadczył Poroszenko, że są trudne sprawy między nami, między sąsiadami, które należy wcześniej czy później uregulować, chociażby sprawa Wołynia, rzezi wołyńskiej. Akcesja Ukrainy będzie wiązała się również nie tylko z tym, ale również z dostępem do rynku rolnego, z uregulowaniem tych wzajemnych stosunków między państwami. Także to będzie proces długotrwały. Zresztą my sami przeszliśmy ten proces i wiemy, jak to długo trwało.
0: No właśnie, u nas trwało dekadę, czy w przypadku Ukrainy może być dłużej?
1: No, będzie to zależało. Pamiętajmy, że wszyscy członkowie państw unijnych muszą wyrazić zgodę na to. No, większe problemy będą tutaj te kraje, które są bliżej tutaj Ukrainy. Już chociażby Węgry, które pewne zastrzeżenia już teraz wysuwają. No, my też będziemy mieli swoje zastrzeżenia, ale to wszystko w drodze negocjacji, rozmów, ustaleń, uzgodnień można wszystko rozwiązać.
0: Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Ja również dziękuję.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rewelacje byłego lekarza ze Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Tego chce prezydent Warszawy, będzie wniosek do śledczych. Polska wkracza do gry na najwyższym poziomie. Premier Tusk weźmie udział w szczycie B5 w Berlinie. Upał paraliżuje Wielką Brytanię. Szkoły odwołują lekcje, nie kursuje część pociągów. Minęła 10. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rafał Trzaskowski zapowiada wniosek do prokuratury o pilne podjęcie czynności wyjaśniających. To reakcja prezydenta Warszawy na słowa doktora Emila Jędrzejewskiego. Wczoraj były ordynator Szpitala Południowego w rozmowie z Kanałem Zero stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Nadzorujący szpital prezydent Warszawy chce, by twierdzeniom Jędrzejewskiego przyjrzeli się śledczy. Jednocześnie rząd, a konkretnie premier, zapowiada głęboką reformę systemu ochrony zdrowia, godzin pracy lekarzy, a także ich wynagrodzeń. Sprawa budzi ogromne emocje, rozliczenia i konieczne wyjaśnienie tej sprawy. O to swoich gości pytał gospodarz Poranka Roch Kowalski.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co usłyszałeś, czy jest ponadpartyjna zgoda dla surowych rozliczeń?
2: To z pewnością, ale sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia i ustalenia, co naprawdę działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wiceminister Michał Baranowski z Polski 2050 przekonywał w poranku Polskiego Radia 24, że zwlekanie z tymi ustaleniami i politycznymi konsekwencjami odbije się na notowaniach całej koalicji rządzącej.
3: Musimy dojść wszyscy razem, i tutaj premier Tusk bardzo wyraźnie o tym mówi, do tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Tutaj widzę pełną determinację po stronie służb, Ministerstwa Sprawiedliwości, samej kancelarii premiera, żeby do tego dojść jak najdokładniej.
2: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe mierzą się też z zarzutami o zatrudnianie działaczy w samorządowych spółkach i szpitalach. Tych nominacji bronił na naszej antenie Jarosław Rzepa z PSL-u.
4: Ja bym zapytał przede wszystkim, jakie są wyniki tych szpitali. Bo jeżeli są dobre, stabilne, to bym powiedział, no każdy ma jakieś przekonania.
2: Warszawski Ratusz podaje, że w podległych miastu instytucjach, w tym instytucjach medycznych, trwa audyt zarządów i sposobów ich powoływania.
1: Sprawa Szpitala Południowego i polityczne komentarze poranka to wszystko w relacji Rocha Kowalskiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dodajmy za chwilę briefing prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej i informacja w sprawie czasu pracy lekarzy, a także przejrzystości publicznych kontraktów. Wrócimy do tego w kolejnych informacjach. Co robił w tunelu, jak tam wszedł i po co? Policja wyjaśnia poranny incydent w warszawskim metrze. Część stacji została zamknięta z powodu wtargnięcia na tory w okolicy Służewca.
5: Nasze systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w torowisku. Została ona ujęta przez policję i wyprowadzona ze stacji.
1: Mówiła nam Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego. Ujęty mężczyzna jest francuskojęzyczny. Służby nie informują o jego narodowości czy motywach. Wciąż trwa sprawdzanie tuneli pod kątem bezpieczeństwa. Pociągi linii M1 kursują wyłącznie na odcinku Młociny - Politechnika. Premier Donald Tusk jedzie do Berlina na spotkanie przywódców grupy E5. Liderzy Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch będą rozmawiać o bezpieczeństwie Europy, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO. Szczegóły ma dla nas Jan Olęcki.
6: Będzie to pierwsze w historii spotkanie tego formatu na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas grupa E5 funkcjonowała głównie jako forum współpracy ministrów obrony. Do Berlina przyjadą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowach zdalnie uczestniczyć ma także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jednym z tematów będzie również rola europejskich państw w działaniach dyplomatycznych dotyczących wojny w Ukrainie. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Zamknięte szkoły, odwołane pociągi, puste półki z wiatrakami. Wielka Brytania została sparaliżowana przez upały. W części kraju obowiązuje najwyższy czerwony alert, a temperatura może dojść miejscami do 40 stopni.
7: Upał już dezorganizuje codzienne życie mieszkańców Królestwa. Część szkół, uczelni i centrów sportowych w Anglii i Walii odwołało zajęcia. Transport działa w kratko, odwołano wiele pociągów dalekobieżnych. Służby apelują do kierowców, aby nie wyruszali w długie trasy. Władze miast apelują do mieszkańców o ostrożność i zdrowy rozsądek.

0: Londyńczycy, z którymi rozmawiałam, wiedzą, jak przetrwać upał. Unikam przebywania w słońcu, siedzę w cieniu drzew. Ja w ogóle nie wyjdę dzisiaj z domu, mam wentylator, piję dużo wody. Jest trudno, a ma być 40 stopni. Na ulicy już nie można oddychać z powodu gorąca, mówili mi Londyńczycy. Ze sklepowych półek szybko znikają wentylatory, przenośne klimatyzatory i pojemniki na kostki lodu do zamrażarek. W Wielkiej Brytanii wiele domów, szkół, a nawet autobusów miejskich nie ma klimatyzacji. Ekstremalne upały na wyspach utrzymają się do piątku.
1: Sytuację na miejscu obserwuje Anna Rączkowska. Do nas upał dopiero dociera. Kulminacja ciepła i nawet 40 stopni w cieniu to scenariusz na najbliższy weekend. Wiele miast już szykuje się na falę gorąca. Na Mazowszu, w Siedlcach, Płocku i Radomiu rozstawiono kurtyny wodne. W Siedlcach są 3, w Radomiu 6.
2: Na placu Koraciego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
1: Wyliczała rzeczniczka wodociągów miejskich w Radomiu Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz. Kurtyny wodne w Płocku rozstawiono m.in. na Starym Rynku, na Bulwarach Wiślanych i w Parku Północnym.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Zero deszczu, dużo słońca, typowo wakacyjna pogoda obejmuje cały kraj. 30 stopni będzie dziś w Lubuskiem, 28-29 w Małopolsce, w centrum 26, na Podlasiu 23 stopnie, a najchłodniej nad samym morzem, tam okolice 20.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowid.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
16: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
17: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
16: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
17: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
15: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
16: Jacek Czarnecki
17: i Roch Kowalski.
14: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest środa, 24 czerwca, 9 minut po godzinie 10. Maria Furdyna, zapraszam.
14: Stan dnia.

0: Za godzinę posiedzenie rozpocznie Senat. Izba pochyli się m.in. nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To ostatni moment na wprowadzenie poprawek do niej, aby uzyskała podpis prezydenta. Michał Fabisiak jest z nami. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak mogą wyglądać prace nad ustawą w Senacie?
1: No, do tej ustawy nie zaproponowano żadnych poprawek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Jej przewodniczący, senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, mówi, że jego klub nie zamierza ich zgłaszać. Nie widzi też potrzeby, aby dokonać jakichś zmian w przepisach przygotowanych przez posłów.
2: W naszej ocenie ten projekt, który został wypracowany w wyniku bardzo długich rozmów, jest projektem może nie idealnym, ale taki, który uzyskał poparcie większości panów posłów i wydaje się, że ma szansę na takie poparcie w Senacie. Oczywiście chciałbym także wierzyć, że na podpis prezydenta. To powoduje, że raczej jesteśmy niezwykle ostrożni, wstrzemięźliwi we wprowadzaniu jakichś dodatkowych poprawek.
1: Ale takie poprawki do ustawy zamierza zgłosić Polskie Stronnictwo Ludowe. Na szczegóły musimy poczekać do rozpoczęcia obrad Senatu. Właśnie te poprawki mają zostać zgłoszone podczas prac plenarnych. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, no to to oczywiście mam na myśli klub Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież Konfederacja swoich senatorów nie ma. Prawo i Sprawiedliwość mówi wprost, tą ustawę trzeba wyrzucić do kosza. Dlatego klub, jak zapowiada senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, klub PiS-u zgłosi wniosek o odrzucenie ustawy w całości.
3: Będziemy składać wniosek o odrzucenie tej ustawy, jak również i przepisów wprowadzających. Absolutnie te przepisy, które zaproponował Sejm, w naszej ocenie nie powinny wejść do przestrzeni prawnej, przestrzeni publicznej i rodzą szereg zagrożeń, z których trudno będzie również się wytłumaczyć osobom, które rzeczywiście pomocy potrzebują.
1: Jakie zagrożenia senator PiS-u ma na myśli? No przede wszystkim PiS uważa, że ta ustawa to po prostu próba wprowadzenia tylnymi drzwiami małżeństwa pary jednopłciowych. Oczywiście koalicja rządowa temu zaprzecza. Mówi, że ta ustawa jest pewnego rodzaju kompromisem między środowiskiem liberalnym wewnątrz koalicji rządowej, a środowiskami konserwatywnymi. Tutaj na myśli mam przede wszystkim PSL. Ten projekt zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która zostanie zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, czy też uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania. Będzie również możliwy dostęp do informacji medycznej partnera. To wszystko jest ważne dla osób żyjących w związkach nieformalnych, no i dlatego koalicja rządowa taki projekt przygotowała. Ta ustawa została uchwalona przez Sejm. Rządzący zapowiadają, że na tym posiedzeniu zostanie uchwalona przez Senat. W jakim kształcie? O tym wszystkim przekonamy się, jeśli nie w ciągu najbliższych godzin, to w ciągu najbliższych dni, bo prace Senatu są przewidziane do piątku.
0: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
0: Gościem Polskiego Radia 24 jest Robert Walenciak, Tygodnik Przegląd. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Zacznijmy od kolejnej odsłony w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Chodzi o, to, co opowiadał w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski. Twierdził m.in., że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Za nieprawidłowości obwiniał ówczesnego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Jest już reakcja i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który już wczoraj napisał, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. A dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w Polsat News, że były ordynator chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski zostanie przesłuchany przez prokuratora i że konieczne jest pełne wyjaśnienie tego, co chirurg mówił o zgonach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Posłuchajmy ministra.
6: Dzisiaj spotykam się z prokuratorem, która nadzoruje to postępowanie. Jest wszczęte śledztwo. Mam też informację, że dzisiaj ma być przesłuchany lekarz sygnalista. Nie wiemy, dlaczego wcześniej nie mówił o tych przypadkach. To jego wypowiedzi

0: są niekonkretne, więc my musimy przelać to na postępowanie, na śledztwo, przesłuchać go dokładnie, zebrać wszystkie dokumenty. Wiem też, że prokuratura rozpoczęła kwerendę różnych spraw, które dotyczyły tego szpitala, związanych ze zgonami.
1: Panie redaktorze, są już dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Po tych wczorajszych doniesieniach, czy pojawiają się u pana takie wątpliwości, dlaczego dopiero teraz o tym mówi dr Emil Jędrzejewski?
2: No bo oczywiście u każdego się pojawiają, bo każdy się zastanawia, słuchając jego wypowiedzi, czy on ma jakąś konkretną wiedzę, czy tak sobie opowiada no jakieś ploteczki czy jakieś rzeczy. No ale po pierwsze...
1: Znaczy to są, panie redaktorze, bardzo poważne informacje, tak, które mówią o tym,
2: ja
1: że kończyło się śmiercią, więc dlaczego dlatego nie zgłaszał?
2: Dobrze, ale każdy zastanawia się, dlaczego nie zgłaszał, prawda? Więc czy on tak sobie mówi, bo mówi, opowiadając rozmaite rzeczy, czy to są poważne zarzuty? No, a jeżeli są to poważne zarzuty, dlaczego tego wcześniej nie powiedział, tylko teraz sobie przypomniał, kiedy jego konflikt z panem Kacprzykiem no, wszedł na taki no, już bardzo wysoki poziom. Więc to jest oczywiście, takie pytania sobie zadajemy, ale z drugiej strony on był ordynatorem tego szpitala, więc no, to nie jest tak, że to był człowiek, który przychodził tam od czasu do czasu raz na parę miesięcy i coś tam słuchał od pacjentów albo od pracujących tam lekarzy przy herbacie. On miał większą wiedzę. Więc oczywiście w moim przekonaniu to, co robi prokuratura w tej chwili, to jest rzecz kluczowa i najważniejsza. Oni po prostu muszą przesłuchać doktora Emila, dowiedzieć się od niego, cóż miał na myśli, czy te jego oskarżenia czy jego podejrzenia mają jakieś realne podstawy. No po prostu tego lekarza sygnalistę jak najlepiej sprawdzić. No i wówczas będziemy wiedzieli. Na razie jesteśmy na etapie, że rzucone są oskarżenia, no ale i one wyglądają strasznie dla ludzi pracujących w szpitalu, dla pana Kacprzyka, no ale teraz trzeba zweryfikować je. Więc z doświadczenia dziennikarskiego wiem, że naprawdę nie trzeba długo poczekać, ale poczekajmy te parę dni, zobaczymy, czego prokurator się dowie i wtedy będziemy jakby no, pewni, z czym mamy do czynienia.
1: Panie redaktorze, jak Koalicja Obywatelska radzi sobie z tym kryzysem wizerunkowym związanym ze sprawą Szpitala Południowego w Warszawie?
2: No fatalnie sobie radzi, to przecież widzimy. To jest oczywiście kryzys nie tylko wizerunkowy, no ale do niego jakby możemy się ograniczyć. No jest kilka elementów, które po prostu ludzi potwornie złoszczą i bolą. No pierwszy element to jest oczywiście te gigantyczne zarobki. My jesteśmy społeczeństwem, w którym nie ma przyzwolenia dla takich wielkich, no takich słupów, takiej wielkiej rozpiętości zarobków. To się Polakom po prostu nie podoba. Jesteśmy społeczeństwem egalitarnym i to wielokrotnie było. W historii III RP również pamiętamy te ustawy kominowe, które miały ograniczyć zarobki dyrektorów w spółkach Skarbu Państwa kiedyś, tam ileś tam lat temu. Więc to boli. To jest jeden element. Drugi element to jest Salonik VIP-u. No, to jest potwornie bolące. Tylko pytanie, czy ten salonik rzeczywiście istniał. Bo póki co, no, mówi się o nim, ale nie wiemy, kto tam chodził do niego i jak on funkcjonował. I sam doktor Emil mówi, że nie był w tym saloniku, ale słyszał o nim. No dobrze, ale z drugiej strony politycy PiS-u mówią, że za chwilę przedstawią listę pacjentów w tym saloniku. No więc poczekajmy.
1: Czy to jest celowe działanie, że nie ma od razu informacji? Najpierw jest informacja o saloniku VIP, natomiast nie wiemy, kto z niego korzystał. Tak. I to ma być tak w odcinkach?
2: Mamy się podniecać, tak? No tak, to jest w odcinkach i my mamy się podniecać, tym wszystkim się oburzać. Natomiast no, ja też jestem gotowy oburzać się, bo uważam, że to jest skandaliczne i to wymaga wypalenia gorącym żelazem, no ale póki co no, na razie nic nie ma, więc czekam spokojnie na dalsze jakby wyniki tego wszystkiego i powtarzam, ja jeśli chodzi o mnie, na przykład

0: uważam, że to powinno być wypalone gorącym żelazem, że to jest skandal, to po prostu nie może być dopuszczone. No ale póki co, no oprócz takich plotek i oprócz takich no, pomówień czy informacji, niewiele wiemy więcej.
1: Więc, no ale panie redaktorze, jaka jest reakcja Koalicji Obywatelskiej? Mamy już dwa śledztwa, jest cały zarząd odwołany. Pytanie jest takie, tak, zarząd szpitala oczywiście, pytanie jest takie, czy ta sprawa na tyle może dalej rezonować, że możemy się spodziewać dymisji na poziomie polityków? No tutaj oczywiście wymieniani są, czy to Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, w zarządzie Szpitala Południowego była wiceprezydent, czy Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. No i mnie zastanawia też jedna sprawa, czyli nie ma w ogóle minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Ona zniknęła. I czy to dobrze, że premier bierze całą odpowiedzialność medialną za tę sprawę?
0: Sprawa szpitala jest po pierwsze sprawą warszawską, po drugie sprawą Platformy Obywatelskiej rządzącej w Warszawie. Bo szpitalem no, zarządza miasto, to co ono odpowiada, to jest jedna rzecz. Za budowę procedur można oskarżać, za złą budowę procedur medycznych i za to, że lekarze mogą zarabiać gigantyczne pieniądze, no można czynić zarzuty Ministerstwu Zdrowia, no ale to raczej jest i Sejm i te wszystkie jednak elementy. Ale wracając do Szpitala Południowego, więc to odpowiedzialność jest miasta i odpowiedzialność jest Platformy Obywatelskiej, czyli odpowiedzialność jest tutaj partyjna. Dlaczego? Dlatego, że doktor Dawid, który brał 1 600 000 rocznie, był działaczem Platformy Obywatelskiej i już wiemy, że to stanowisko, które dzierżył i które pozwalało mu zarabiać takie pieniądze, no, zawdzięczał koneksjom partyjnym.
1: No bo przypomnijmy, bez kompetencji. On był to był lekarz specjalizacji.
0: Bez specjalizacji, 29-letni chłopak, który kierował SOR-em. I którego doktor Emin dosyć celnie oskarża, że człowiek, który nie miał kompetencji, się uczył. No i ta nauka mogła kosztować pacjentów nie tylko zdrowie, ale może i życie. Co trzeba sprawdzić. No więc dobrze, więc jeżeli mamy taką sytuację, to i mówimy, że on, ten młody człowiek miał takie stanowisko dzięki plecom, no to ja bym chciał zobaczyć te plecy, kto to te plecy mu dawał. I tutaj jest odpowiedzialność no, liderów warszawskiej platformy i warszawskiej organizacji. I to jest to pytanie, kogo? No, ja i teraz uważam, że nie trafi to na wysoki poziom, czyli typu Marcin Kierwiński, bo on jest premierowi Tuskowi potrzebny do rządzenia i jest zbyt ważną postacią w rządzie. Więc zapłacą ci niżej. Zarząd szpitala już zapłacił, Rada Nadzorcza szpitala już zapłaciła. Bardzo prawdopodobne, że zapłaci wiceprezydentka miasta Warszawy, odpowiedzialna za nadzór nad szpitalem. Tam jeszcze druga była w tej Radzie Nadzorczej, czyli ona też wiedziała, też powinna zapłacić. Natomiast te osoby, które temu doktorowi młodemu załatwiły tę robotę i które tolerowały jego działalność i pewnie korzystały z tego saloniku, aczkolwiek no, mam nadzieję, że się przekonamy, czy korzystały, czy nie, no to one też powinny ponieść odpowiedzialność. Ja tutaj cały czas widzę jednak główną winę w patologii, która drąży organizację warszawską Platformy. To, że oni czują się nieodwoływalni, bo oni rządzą od wielu, wielu lat i nikt nie ma politycznej siły, która mogłaby od tej władzy ich odgonić, ich wymienić. No więc tam się potworzyły jakby takie grupy patologiczne. To widzieliśmy zresztą co najmniej dwukrotnie w sposób taki absolutnie bijący po oczach. To znaczy wtedy, kiedy było głosowanie nad prohibicją warszawską, kiedy nagle Platforma była przeciwko swojemu prezydentowi, powiedziała mu nie i zrobiła tak, jak chciała. I była gigantyczna awantura. Jeszcze tłumaczyli ci działacze Platformy, że to fajnie, że będzie alkohol w mieście sprzedawany o każdej porze dnia i nocy, bo no, to biznes to biznes. No i druga sprawa z tymi dyplomami Collegium Humanum. To tak, my o tym zapominamy, to było już wiele lat. Ale ja doskonale pamiętam, jak działacze Platformy Obywatelskiej w Warszawie fotografowali się z tymi dyplomami MBA, zamieszczali te zdjęcia w internecie.

0: dumni i bladzi, jakie to oni mają dyplomy i dzięki którym będą w spółkach miejskich i spółkach Skarbu Państwa mogli zasiadać. No a przecież wszyscy wiemy, jak te dyplomy się zdobywały. Więc to pokazuje taki absolutny brak wstydu, taki brak zahamowań, brak zasad. Bo pani by się na pewno nie sfotografowała z dyplomem, który pani dostała, prawda?
1: No, panie redaktorze, to jeszcze zostały nam 4 minuty. Dwa wątki chciałabym poruszyć. Jeden wątek, no to naturalne jest to prawo opozycji do tego, by tę sprawę podejmować. Natomiast pytanie jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość, no bo tutaj od razu zarzuca się tym politykom hipokryzję, jeżeli przypomnimy, co się działo z mężem Elżbiety Witek, Jarosławem Kaczyńskim, z panem Krzysztofem Sobolewskim i jego małżonką zarobkami. Jest wiele tych wątków.
0: Tak,
1: no właśnie, czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość wypada wiarygodnie?
0: No absolutnie niewiarygodnie. To jest ostatnia partia, która powinna w tej sprawie się wypowiadać. No ale ona też może mieć kłopot, dlatego że saloniki VIP-ów, tak jak gdzieś czytałem, to jest przypadłość ogólnopolska, a w szpitalach, których rządzi PiS, a są takie, no tam też były saloniki VIP-ów, tylko że dla pisowców. No więc to jest czas, że tak powiem, teraźniejszy. Więc PiS jest partią wyjątkowo tutaj, która wykorzystywała to w sposób wyjątkowo cyniczny i wyjątkowo bezwzględny te możliwości polityczne.
1: I tam konsekwencji też nie było i na to też trzeba zwrócić uwagę.
0: Znaczy były konsekwencje. Były konsekwencje 15 października 2023 roku.
1: Natomiast mówię reakcji bezpośrednio na dane sytuacje. Panie redaktorze, Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Były marszałek Sejmu założył też w mediach społecznościowych grupę Umiarkowani, gdzie snuje plany dotyczące dalszej aktywności politycznej. Tego dowiedział się Patryk Michalski z TVN24. Jak pan to skomentuje? Kolejny odcinek pod tytułem Szymon Hołownia stopniowo odchodzi z polityki?
0: No tak, to tak widać. No to przed nim mgła po prostu. On błądzi we mgle, on zderzył się z prawdziwą polityką i okazało się, że nie ma do tego talentu ani zdrowia, ani umiejętności. No to się zdarza. Bardzo ładnie zaczął, bardzo to ładnie wszystko było skonstruowane. Ci wszyscy, którzy skonstruowali, bo Polska 2050 i Szymon Hołownia na prezydenta to przecież był taki konstrukt dosyć sztuczny. Znajdujemy popularnego dziennikarza i dajemy mu jakby poparcie. No ale to się wypaliło po prostu i teraz obserwujemy.
1: A nie ma pan takiego wrażenia, że bardzo szybko poszło?
0: Nie, wie pani, ta grupa ludzi, którzy wskakiwali do polityki i potem od niej się odbijali, jest większa. No, Kukiz jest tego przykładem, Palikot jest tego przykładem. No Petru się tutaj nam ocalał, prawda? Wywinął się i planuje dalszą ekspansję. No ale tak to musi być. Ale ja pamiętam też Kaczyńskiego i Tuska, którzy zaczynali politykę. I oni też mieli tę chwilę upadku i potrafili się z tego wygrzebać. No właśnie, taka jest polityka.
1: To chyba też pokazuje rasowego polityka, że jak jest upadek, to nie rezygnuje, tylko zbiera siły, żeby wrócić.
0: Zaatakować jeszcze raz, prawda?
1: Tak. A tutaj jest jednak takie stopniowe wychodzenie z tej polityki. Robert Walenciak, tygodnik Przegląd, gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz do bieżących wydarzeń politycznych.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Zbliża się 10.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. To wielki dzień dla Radomia i dla polskiej armii, ogłasza minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Radomiu podpisano rano umowy na dostawę karabinków Grot dla naszego wojska. Zamówienie było możliwe dzięki unijnemu programowi SAFE.
1: Dzięki programowi SAFE tutaj też jesteśmy. To też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Gdyby nie program SAFE, nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tysięcy karabinków Grot A3 oraz szansy na kolejne zamówienia w przyszłości, również dokonywanych przez inne służby.
0: Chodzi o policję i Straż Graniczną. One także zyskały szansę na nowe wyposażenie. Zamiast politycznych przepychanek, skupienie na pracy i podpisanie wielu kontraktów. Na takie efekty konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy liczy nasz poranny gość Jarosław Rzepa. Według posła PSL-u nieobecność ukraińskiego przywódcy w Gdańsku paradoksalnie może pomóc w skupieniu się na kwestiach gospodarczych.
2: Mówimy tu o odbudowie Ukrainy, o konkretnych umowach, o perspektywie. Również polska gospodarka ma prawo liczyć na to, że będziemy ważnym partnerem. Dzisiaj potrzeba w Polsce zbudować taką przestrzeń dla firm, które być może w przyszłości będą odbudowały Ukrainę, zabezpieczyć je finansowo, dać gwarancje rządowe, znaleźć te firmy, które mają potencjał odpowiedni, żeby tam wejść. Ten szczyt właśnie ma ten cel.
0: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. W międzynarodowym szczycie mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich i przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyła premier Julia Sfyrydenko. Ponad 3 miliony złotych kary dla spółki Neonet za wystawianie na sprzedaż produktów, których nie miała na stanie. Taką karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za działalność firmy na platformie Allegro. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że klientom sklepu handlującego sprzętem RTV i AGD wyświetlała się nieprawdziwa informacja, że produkty są dostępne.
3: Spółka deklaruje wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. Zamówienia często nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki.
0: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna. Ukarana spółka może się odwołać do sądu. Na koniec jeszcze apel weterynarzy. Podczas upałów troszczmy się o psy jeszcze bardziej. Przegrzanie organizmu następuje u nich szybciej niż u nas. W domu zwierzęciu trzeba zapewnić miejsce, które nie będzie nasłonecznione. Kiedy szczególnie mocno świeci słońce, lepiej unikać długich spacerów. Warto też omijać asfaltowe ścieżki. Są mocno nagrzane, a to może poparzyć łapy naszego pupila.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest 10.33.
4: Stan dnia.
0: A my przenosimy się do Gdańska. Tam jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
0: W gdańskim ratuszu spotkają się dziś polscy i ukraińscy parlamentarzyści w planach rozmowy o strategicznej współpracy, bezpieczeństwie i integracji europejskiej. Jutro z kolei rozpoczyna się międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Już wiadomo, że nie pojawi się na niej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Maćku, no i mam takie wrażenie, że to dzisiejsze spotkanie może być zdominowane jednak przez to, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich.
5: Mam nadzieję, że się tego dowiemy, dlatego że na razie dziennikarze zostali zaproszeni tylko na krótkie wystąpienia osób, które będą przewodniczyły obradom Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Ze strony polskiej to jest wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, ze strony ukraińskiej przewodnicząca, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oena Kondraciuk. Nie będzie możliwości zadawania pytań, czy odniosą się obie panie do tego, co dzieje się w tej przestrzeni politycznej, dyskusyjnej, o czym rozmawiają komentatorzy, ale także i zwykli Ukraińcy, i zwykli Polacy. Nie wiem. Wiem tylko, że najważniejsze tematy tego dzisiejszego spotkania to jest po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie strategiczna współpraca między Polską a Ukrainą, po trzecie eurointegracja w wymiarze, jak rozumiem, przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i współpracy z państwem ukraińskim. Posiedzenie, to już wspomniałaś, będzie jednym z wydarzeń,

poprzedzających konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, ale niezwykle ważny, bo jednak parlament ma sporo do powiedzenia na te najważniejsze tematy związane czy to z gospodarką, czy z wewnętrzną polityką, czy prawem. Mówię tutaj o stronie ukraińskiej. To nie jest tylko tak, że Wołodymyr Zełenski o wszystkim decyduje sam. Konferencja, o której wspomniałem,

0: Gdańsku będą pomoc gospodarcza i obrona dla Kijowa. Program tegorocznej edycji podzielony na 5 filarów tematycznych, to jest biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki. I nawet jeśli tematy różnych paneli dyskusyjnych i konferencji dzisiaj brzmią trochę tajemniczo, bo to jest taki język używany przez tych, którzy przygotowują tego typu spotkania, gdzie jest dużo żargonu prawniczego i gospodarczego, to proszę pamiętać, że najważniejsze jest, żeby przedsiębiorcy i politycy z krajów europejskich, a nam zależy przede wszystkim na naszym kraju, czyli z Polski i Ukrainy, porozumieli się w sprawie współpracy na teraz, ale i w przyszłości, wtedy, kiedy zakończy się wojna i będzie można przystąpić do odbudowy państwa ukraińskiego. No, kiedy wojna się zakończy, tego nie wiemy, ale gotowi wszyscy muszą być. Tak, natomiast państwo ukraińskie po różnych moich wizytach na terytorium Ukrainy cały czas prowadzi modernizację, restrukturyzację infrastruktury, bo chociażby ci wszyscy, którzy od polskiej granicy jadą w kierunku Lwowa, widzą, że są nieustanne przebudowy dróg, a więc to nie jest tak, że wojna zatrzymała całkowicie funkcjonowanie tego państwa i wszyscy się na tym skoncentrowali. I ważne jest, aby w tej odbudowie i restrukturyzacji państwa ukraińskiego na poziomie infrastruktury uczestniczyły także polskie firmy. Pewnie będziemy poszukiwali jako dziennikarze Polskiego Radia także odpowiedzi na trudne pytania dla strony ukraińskiej. Dlaczego różne polskie firmy, które już uczestniczą w pracach na terenie Ukrainy, mają z tym kłopoty?
1: Z Gdańska Maciej Jastrzębski. Maczku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A w studium Polskiego Radia 24 profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, były minister finansów. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co wydarzy się jutro, bo jutro i pojutrze konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To już jest piąta konferencja, po raz pierwszy w Polsce, w Gdańsku. Pierwsza była w Szwajcarii, później Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Nie będziemy się skupiać oczywiście na kwestiach politycznych, bo o tym dużo się mówi, tylko na tych gospodarczych. A mam wrażenie, że to trochę schodzi na dalszy plan, a jest niezwykle istotne. Czym jest ta konferencja na rzecz odbudowy dla Ukrainy? Jakie to są wyzwania dla polskiej gospodarki?
3: Ta dwudniowa konferencja to jest ogromne wydarzenie, przede wszystkim dla Ukrainy, bo dotyczy nie tylko odbudowy Ukrainy, ale przy aktywnej roli Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, będzie też mowa o akcesji, które, dodam, jest w polskim interesie, akcesji Ukrainy do wspólnego rynku, do państw demokratycznych, co stwarza ogromne szanse, ale też i wyzwania dla polskiego biznesu. Więc z jednej strony będzie to taki miks pewnych, myślę, że deklaracji politycznych w tle, ale przede wszystkim to jest szczyt gospodarczy. Oczywiście nie będzie pana prezydenta Zełenskiego po raz pierwszy na tym szczycie, w wyniku tych utarczek, prawda, tych zgrzytów na linii Pałac Prezydencki, prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski. No ale ani jednego, ani drugiego nie będzie na szczycie. To może trochę obniża rangę polityczną, ale tak jak powiedziałem, szczyt jest przede wszystkim o sprawach gospodarczych i też uczestniczy 20 delegacji z różnych państw, uczestniczą banki, międzynarodowe instytucje finansowe, mają wszyscy konkretne projekty, mają pomysły, na przykład jak ograniczenie ryzyka wojny, no bo to jest największe ryzyko, które tłumi pewne na przykład nabór inwestycji do Ukrainy. No ale też Polska ma dużo zaoferowania, jesteśmy krajem przyfrontowym, uważamy się za centrum logistyczne. No w pewnym sensie tracimy jedną rzecz, mianowicie tą premię relacyjności, tak, relacji. Relacyjnego wejścia, czyli takiego, niektórzy mówią pośrednika, ale tak naprawdę naturalnego partnera Ukrainy. Może trochę czasami niektóre pomysły chodzić ponad naszymi głowami. To jest efekt jak gdyby tego zgrzytu, tak, politycznego, o którym rozumiem, że nie chcemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tak, właśnie nie chcę koncentrować się na tym zamieszaniu politycznym, bardziej na kwestiach gospodarczych, bo już dużo w tej sferze politycznej o tym dyskutujemy. Czy można powiedzieć, że odbudowa Ukrainy to będzie jeden z największych projektów gospodarczych w Europie najbliższych dekad? Bo jak patrzę na te sektory, dziedziny gospodarki, to to jest naprawdę cała paleta działań.

0: od infrastruktury, przemysł, sektor finansowy, cyfryzację, technologie podwójnego zastosowania, energetyka, koleje, drogi. Naprawdę tych sektorów jest bardzo dużo i mam takie wrażenie, że no wiadomo, że jeszcze to nie zostało podzielone między poszczególne kraje europejskie. Czy to będzie, można powiedzieć, taka walka o to, kto będzie miał tam no najwięcej do powiedzenia, bo to jednak są ważne sektory i duże wyzwanie i na tym może zyskać polska gospodarka.
1: No naturalnie. Polityka może pomóc gospodarce, ale może tej gospodarce szkodzić. W tym wypadku ostatnie wydarzenia zaszkodziły, ale cały tort do podziału jest gigantyczny, tak. Mówimy o projektach na lata, może nawet na dekady. Rząd wielkości jest obliczany na 600 miliardów dolarów. No i oczywiście ogromne zainteresowanie Polski. No Polska jest naturalnym partnerem Ukrainy, nie tylko na geografię, ale również na sytuację, można powiedzieć, geopolityczną. No Ukraina walczy, my ją wspieramy, jesteśmy w pierwszym rzędzie, chcemy być w pierwszym rzędzie. No i oczywiście również polskie firmy chcą być w pierwszym rzędzie, że tak powiem, firm, które...
0: Na które sektory pan by zwrócił? Bo oczywiście już jak czytałam o tej zbliżającej się konferencji, no to tutaj infrastruktura, no wszyscy mówią o tej autostradzie A4, która miałaby zostać przedłużona dalej w stronę Ukrainy. Na które sektory pan by zwrócił uwagę?
1: No słusznie, że pani zwraca uwagę na te sektory, które są, może być strategiczne. One właśnie polegają na współpraca w ramach tej odbudowy będzie też polegała na jak gdyby powiązaniu, tak, na przykład pieniędzy unijnych, czy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy wprost z Komisji Europejskiej, pieniędzy inwestorów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pieniędzy ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. I również gwarancji, tak, które są niezbędne, tak, dla tego typu projektów, no bo bez gwarancji, na przykład ryzyka wojny, tak, dzisiaj takie gwarancje już zostały na przykład skonstruowane przez KUKE i one są, funkcjonują, tak, więc jesteśmy do przodu z instrumentami. I te sektory, które są najważniejsze, mówię strategiczne, wymagają pewnego wsparcia rządu, czyli na przykład energetyka, czy budowa infrastruktury krytycznej. Również dual use, czyli na przykład współpraca w zakresie dronów. Generalnie myślę, że Polska jest przygotowana, tak, ponieważ miała okres 35 lat, można powiedzieć, odbudowy po czasach komunistycznych czy socjalistycznych. Jesteśmy dobrze przygotowani, byliśmy tym wielkim placem budowy, w dalszym ciągu jesteśmy, bo budujemy elektrownię atomową, budujemy Port Polska, czyli dawny CPK. Mamy ogromne doświadczenia, jesteśmy blisko, a przy tego typu wielkich projektach infrastrukturalnych liczy się bliskość geograficzna, bo trzeba dowieźć tłuczeń, trzeba zbudować tory, muszą być pracownicy, muszą być...
0: No i wiadomo, no, że jak jesteśmy bliżej, no to koszty są mniejsze,
1: tak,
0: prawda?
1: No mikrochipy możemy transportować czasami z Tajwanu samolotami, które tam gdzieś lądowały, prawda, w różnych miejscach, ale w przypadku cementu, jak się produkuje autostrady, czy drogi kolejowe, czy żelazo, trzeba dowieźć i tak dalej, to wszystko wymaga bliskiej logistyki. No nikt nie będzie, prawda, no są pewne komponenty, które możemy zrobić, jakieś konstrukcje stalowe, ale to wszystko wymaga też tutaj na miejscu. Pamiętajmy, że Polska już jak gdyby w pewnym sensie wspiera tą integrację z Ukrainy, z Unią Europejską. Żeśmy promowali tak zwane linie solidarności, Solidarity Lane, które były w czasie wojny. Z jednej strony dostarczaliśmy sprzęt wojskowy dla Ukrainy, z drugiej strony, w drugą stronę szły transporty właśnie z ukraińskim zbożem, które miały przechodzić przez tranzytem przez Polskę aż do portów bałtyckich. Więc mamy te doświadczenia. Dodatkowo oczywiście Komisja Europejska w ramach zeszłym roku wydłużyła sieci transeuropejskiej TEN-T na Ukrainę. Czyli dzisiaj mamy sytuację sieci transeuropejskich, które są wydłużone aż do zachodniej Ukrainy, tak? To świadczy o tym, że będą budowane drogi kolejowe, a jak drogi kolejowe, to będzie bardzo dobry transport, również w tym parametrze europejskich szyn, które są innym, są węższym prostawem niż ukraińskie. I to wszystko jest jak gdyby bardzo optymistyczne. Polska na tym może bardzo skorzystać.
0: No właśnie, to ja trochę ten optymizm ostudzę. Czy pojawiają się też obawy? No bo jak postrzegana jest Ukraina? Czy to jest potencjał, czy ryzyko, bo to jest rynek trudny. Wojna, korupcja, zależność od zagranicznej pomocy, gospodarka funkcjonująca w warunkach militarnych. No i

0: Czy tutaj nie ma też takich obaw i zagrożeń? Z drugiej strony, no też popatrzmy na to, co działo się w Polsce na początku transformacji, tak? W latach 90. również byliśmy krajem obciążonym korupcją z nieprzejrzystymi układami i też trochę takim państwem chaosu. Natomiast jednak zachodnie firmy zaryzykowały. Czy teraz też pojawiają się obawy, czy nie? Jak pan to widzi?
1: No naturalnie pojawiają się obawy, no właśnie o kwestie korupcji, tak. Wyrównanego pola gry również dla Polski kontrahentów. O tym niedawno mówił minister Domański, jakby w Kijowie. Więc to wszystko są elementy, na które my musimy zwracać uwagę. Ale pamiętajmy, że cały proces akcesji do Unii Europejskiej polega na tym, że akcesja sama wymusza budowanie tych instytucji, które właśnie przeciwdziałają korupcji, tak? Powstał biuro antykorupcyjne, zresztą ja byłem między innymi jednym z kandydatów, żeby objąć to biuro antykorupcyjne swego czasu, kiedy pracowałem w OECD. Nie podjąłem tego, bo wolę mieszkać w Warszawie, ale no, chodzi o to, żeby tworzyć takie instytucje, które przeciwdziałają właśnie korupcji, również stwarzają to równe pole gry dla wszystkich partnerów w ramach Unii Europejskiej. Unia Europejska to jest pogłębiona integracja. Już jest umowa stowarzyszeniowa, która to przewiduje, ale chcemy więcej, tak? Chcemy więcej, nie chcemy żadnej dyskryminacji. Oczywiście Polska też ma na przykład local content, mamy tak zwaną repolonizację. Wiadomo, Ukraina będzie preferowała własne firmy, no ale już te firmy częściowo, na przykład w segmencie rolno-spożywczym, tak? Czyli przetwórstwa rolno-spożywczego już są bardzo często polskimi firmami, tak? Jak mówimy cały czas, że mamy jakąś nierównowagę, to ona jest na naszą korzyść, tak? Bo dzisiaj eksportujemy 14 miliardów euro, tak, rocznie do Ukrainy, a Ukraina eksportuje 4 miliardy euro. Czyli mamy wielką już dzisiaj przewagę w zakresie eksportu. Będą te inwestycje. Czasami eksport przechodzi w inwestycje lokalne. Jeśli zapewnimy również większą dywersyfikację, bo Polska jest mocno zdywersyfikowaną gospodarką, będziemy w stanie wejść w wiele jak gdyby segmentów, sektorów i zarówno małe i średnie firmy, jak i te duże firmy. Pamiętajmy, że Polska oczywiście i trochę jest, ma mniej kapitału niż Niemcy. Trochę mniej, tak? Mniejsze zdolności, jeśli chodzi o kapitał.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
1: Czy Włochy? No one są tutaj, prawda, w czołówce, te dwa państwa, najbardziej aktywne. Również Rumunia, tak, która ma też geograficznie, jest dobrze ulokowana, też chciałaby, ma apetyt na bycie takim kolejnym hubem, ale już na południu Ukrainy. Więc no, konkurujemy z innymi, ale to nie jest walka, to jest współpraca.
0: No właśnie, jak to wygląda? Bo tego jestem bardzo ciekawa, no bo dużo mówimy o tych naszych atutach, to sąsiedztwo, tak, bardzo pomaga. Ale czym wyróżniamy się od takich graczy jak Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka Brytania? Jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o różnego rodzaju negocjacje nad tymi kontraktami? Kto wygrywa, jak to wygląda?
1: No, kiedyś byłem wiceministrem spraw zagranicznych przez kilka lat i zajmowałem się sprawami właśnie promocji gospodarki, polskiej gospodarki. Wcześniej byłem prezesem agencji, obecnie nazywa się Polska Agencja Inwestycji i Handlu, kilka lat. I to się odbywa w ten sposób, że musi być ktoś, kto na poziomie najwyższym, tak, otwiera drzwi. Tak? Zwłaszcza jest taki model azjatycki. Tak? Już w ramach Unii Europejskiej to inaczej troszeczkę wygląda. Natomiast jeśli chodzi o, już można powiedzieć, od polskiej granicy na wschód, to potrzebne jest wsparcie polityczne na poziomie możliwie najwyższym. Tak? Czyli po prostu ktoś musi powiedzieć, dobrze, ten projekt wspiera państwo polskie. Tak? I tutaj są przedsiębiorcy, tu jest kolejka, możemy, oni są gotowi podpisywać, współpracować. Organizuje się w związku z tym panel, organizuje się zapoznanie partnerów i następnie przechodzi się już bardzo konkretnie do dyskusji biznesowych, pod warunkiem, że ten klimat inwestycyjny i polityczny jest sprzyjający, tak? Jeżeli on jest niesprzyjający, to może nam przeszkadzać, tak? Wtedy firmy same szukają wejść na niektóre rynki i robią to różnymi sposobami, poprzez spółki zależne, spółki joint venture i tak dalej. Czasami obchodzą, nawet kontrolę eksportu broni też obchodzą, więc powiedzmy sobie szczerze, firmy są bardzo innowacyjne w tym zakresie, ale niewątpliwie tam, gdzie państwo wspiera własnych przedsiębiorców, czyli naszych eksporterów, ale też ekspansję polskich firm, tak żeby inwestowały w Ukrainie, ale również przyciąga inwestycje zagraniczne do Polski, to jest kluczowa rola państwa, która jest zgodna z zasadami Światowej Organizacji Handlu, niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi. Polska ma szereg instrumentów w ramach grupy PFR, Polskiego Funduszu Rozwoju, które są dużo bardziej zaawansowane niż nawet inne kraje mają, na przykład KUKE.

0: czyli Korporacja Ubezpieczeń Eksportowych, ona generalnie na przykład zajęła się tak zwaną ryzykiem wojennym, tak? No nie wszyscy wiedzą, ale wiele państw nie ma czegoś takiego, żeby usłyszało ryzyko wojenne przy transporcie, tak? KUKE to ma. Ja słyszałem nawet, że sposób funkcjonowania akurat naszych instrumentów w ramach instrumentów wspierania, tak, eksportowych i inwestycyjnych w ramach grupy FER jest tak zaawansowane, że niektóre firmy niemieckie zastanawiają się, czy nie skorzystać w jakiś tam pośredni sposób z ekspansji również na Ukrainę. Więc mamy też Credo Bank, to jest bank, który już dzisiaj obsługuje 3/4 wszystkich polskich firm, to jest bank uniwersalny. On jest systemowo ważny w Ukrainie, także stał się takim systemowo ważnym bankiem już dzisiaj. Te porządkowo był tylko niewielki oddział. Dzisiaj on już bardzo dobrze działa. Tam jest prezes Jakub Karnowski. I też mamy całą linię kredytowe, które rozwijamy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Również współpracujemy z innymi instytucjami, które mają na przykład dostarczyć pewne ubezpieczenia wojenne. Jest takie ubezpieczenie wojenne, które się nazywa... Które tak naprawdę dotyczy pierwszego ryzyka, tak, wojennego, tak. No chodzi o to, żeby to było ubezpieczone, bo ubezpieczenie, prawda, spalenia, kradzieży, czy majątkowe, tak, tego typu ubezpieczenia, one są, tak, wszędzie dostępne. Natomiast ubezpieczenie na przykład przeciwko terroryzmowi albo wojenne, tak, przeważnie nie występuje, więc trzeba jakoś to reasygurować. Do tego są organizacje międzynarodowe, instytucje finansowe, które mają taką zdolność, żeby to ubezpieczać, czyli reasygurować, nazwijmy to, i wtedy jest okej. Pamiętam, jak dwie wieże były, prawda, uderzone przez terrorystów w czasie w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. To ciekawe, to jedna tylko wieża była ubezpieczona, ale nie dwie jednocześnie, tak? I były jak gdyby ataki, to znaczy do końca. Natura ubezpieczeń jest bardzo ważna, tak? Jak był teraz cały konflikt w Zatoce Perskiej, to nie tylko dlatego tankowce nie płynęły, że mogły być ostrzelane, tylko dlatego, że nie miały ubezpieczycieli, którzy daliby dać polisę na wypadek, gdyby jakiś dron...
1: Gdyby coś się stało,
0: więc bez ubezpieczenia nikt nie jedzie dalej, tak? I tak jest dzisiaj w Ukrainie, że najpierw musimy pomyśleć o tych wszystkich instrumentach, które są potrzebne, zarówno polskich, jak i unijnych przede wszystkim, bo teraz Ukraina jest bliżej związana z koncepcją odbudowy z Unią Europejską, niż na przykład jeszcze przed przyjściem pana prezydenta Donalda Trumpa, bo pan prezydent Donald Trump w wyniku swojej polityki, no troszkę dystansuje, tak, się od Europy. To powoduje, że Ukraina jest zdecydowanie zainteresowana partnerami europejskimi. Polska jest naturalnym pierwszym partnerem relacyjnym, również dla Ukrainy, jak i dla państw zachodnich. I powinniśmy tę szansę wykorzystać.
1: Zastanawiam się jeszcze nad jednym wątkiem. Na co patrzą firmy? Bo czy w przypadku ewentualnych problemów gospodarczych, no firmy zastanawiają się nad tym, czy będzie można dany problem rozwiązać na poziomie dyplomatycznym. I tu oczywiście wracamy do tego, co się dzieje na poziomie politycznym, relacyjnie, po decyzjach najpierw Wołodymyra Zełenskiego, później Karola Nawrockiego. Czy to może mieć jakiś wpływ na ewentualne podejmowanie decyzji? Jak pan to widzi?
0: No na pewno polityka na szczebel polityczny powinien wspierać, tak? Wspierać nasz rozwój i jak gdyby tą integrację z Ukrainą, która jest w interesie polskim, tak? To powinno być najważniejsze. Rozumiem, kwestie historyczne są ważne, ale najważniejsza jest przyszłość, tak? Najważniejsza jest przyszłość, tak? Mamy przecież dobre relacje z Niemcami, przecież mamy tragiczną przyszłość z tym narodem. Daliśmy sobie radę. Tu też sobie damy radę i wszyscy traktują to, że po tym efekcie gry, że tak powiem, politycznej na potrzeby wewnętrzne ze strony zarówno po stronie prezydenta Nawrockiego, jak i prezydenta Zełenskiego, dojdzie do deeskalacji, tak? Bo my nie mamy wyjścia, tak? My jesteśmy, albo będzie wolna Ukraina, zintegrowana z Unią, albo będziemy musieli pogodzić się z tym, że przy granicy stoją czołgi rosyjskie. Więc dlatego najważniejsze jest to, że mamy sytuację wojenną, musimy mitygować nasze spory, spróbować jak gdyby myśleć o tym, że jest to wielkie ryzyko wojny. Część polskich firm już wspiera Ukrainę w budowie do tego, co zniszczył najeźdźca, tak, i tak dalej, i tak dalej. Wspieramy nie tylko w zakresie militarnym, ale również gospodarczym Ukrainę. Już obecnie polskie firmy w tym uczestniczą. I chodzi o to, żeby z jednej strony wykorzystać te wszystkie instrumenty,

0: które są dostępne, żeby mitygować to ryzyko wojny. Z drugiej strony tworzyć właściwy klimat dla porozumień, dla tych, zwłaszcza w obszarach infrastruktury krytycznej, gdzie Polska jest potencjalnie jednym z najlepszych państw, które mogłoby to dostarczyć, na przykład również wspólnie w kooperacji, na przykład z Niemcami, czy z Włochami, czy kimkolwiek, tak, Francuzami. Jesteśmy w stanie to dostarczyć, bo możemy być bardzo dobrą bazą, że tak powiem, logistyczną, ale również w zakresie transportu, dostaw i całego łańcucha możemy organizować. Mamy świetne doświadczenia. Przypomnę tylko tyle. Budowa Ukrainy w roku... Ukraina jeszcze w 1990 roku miała wyższe PKB niż Polska. Po tych 35 latach my mamy blisko pięciokrotnie wyższe PKB, więc wszystko jest możliwe. Bądźmy optymistami.
1: Panie profesorze, to na koniec, bo tak, jutro konferencja w Gdańsku, to będzie już piąta konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, wcześniej Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy. A jak to wygląda? Czy to jutro i pojutrze możemy już się spodziewać podpisywania jakichś umów, kontraktów, czy na razie to jest dyskusja i dopiero wszelkie podpisywanie umów będzie po ewentualnym zakończeniu wojny na Ukrainie?
0: Już teraz te kontrakty mogą być podpisywane. Z tego co wiem, z zapowiedzi chyba premiera i innych osób, że może nawet 200 kontraktów może być podpisane. To jest bardzo dużo, tak, dla polskich firm. To są pewnie małe i średnie firmy, trudno powiedzieć jakie. Pamiętajmy, że no, w tych segmentach, które pani powiedziała, ale jest jeszcze cała masa kontraktów wyłącznie firm prywatnych, w mniejszym stopniu również wspieranych przez rząd. Wszystkie te kontrakty, no, to jest ważne, to jest jak gdyby polityka rządu obecnego wobec Ukrainy. Także odsuwamy, jak gdyby, próbujemy odsunąć te wszystkie napięcia,
1: tak,
0: polityczno-historyczne o pamięć i starać się skoncentrować pragmatycznie na tym, co dla Polski jest najważniejsze.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista BCC, były minister finansów, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jednolity czas pracy i odpolitycznienie szpitali. Lekarze przedstawili plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Błąd z poważnymi konsekwencjami, tak politolog komentuje odebranie orderu Załańskiemu i jego nieobecność na konferencji w Gdańsku.

0: Gdańsku. Będzie też relacja z Senatu. Izba rozpoczyna pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zakaz posiadania legitymacji partyjnej dla osób sprawujących kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia. Do tego ujednolicenie czasu pracy lekarzy bez względu na formę zatrudnienia i zmiana wycen procedur. To propozycje środowiska lekarskiego po aferze w Szpitalu Południowym. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, sprawa młodego lekarza milionera oraz możliwej nienależytej opieki nad pacjentami na SOR-ze musi zostać dogłębnie wyjaśniona.
1: My sprawdziliśmy dzisiaj, bo ta sytuacja w Szpitalu Południowym jest poważna, czy na pewno do Naczelnej Izby Lekarskiej nie wpływały żadne zawiadomienia. Nie mamy ani jednej informacji. Atmosfera sprawiła, że tam nawet osoby odpowiedzialne za pacjentów bały się mówić. To jest jeden z przerażających wniosków tej afery.
0: Doktor Jankowski zaapelował o pilne spotkanie z premierem. Środowisko lekarskie jest gotowe do zmian, mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
1: Wprowadzić limity czasu pracy, media lubią to pokazywać jako tachografy. Tak, kierowcy mają tachografy, żeby było bezpiecznie na drodze i my powinniśmy też poddać się limitom czasu pracy, żeby było bezpiecznie dla pacjentów i żeby jeden czy drugi polityk nie ważył się fałszować grafików czasu pracy, a potem zwracać pieniądze za lewe faktury.
0: I na tym nie koniec sprawy. Za chwilę w sprawie Szpitala Południowego wypowie się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i tę konferencję będziemy dla Państwa transmitować. Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy było zbyt daleko idącym krokiem. Takiego zdania jest politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego Roland Zarzycki. Zdaniem naszego gościa była to decyzja czysto polityczna, która zaszkodziła wizerunkowi Polski na świecie.
2: Wydaje się, że reakcja ze strony polskiej jest zdecydowanie przesadzona. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie bronić naszych interesów wizerunkowych, historycznych, ale jest to reakcja, która poszła zdecydowanie zbyt daleko. A zwłaszcza powiedziałbym i to chciałbym podkreślić, przede wszystkim reakcja, która była podyktowana partykularnymi interesami wewnętrznymi, partyjnymi, wizerunkowymi i w pewnym sensie nadszarpnęła, czy niepotrzebnie zupełnie zaszkodziła naszemu wizerunkowi międzynarodowemu.
0: Po tym, jak prezydent Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, prezydent Ukrainy zdecydował, że nie weźmie udziału w międzynarodowej konferencji w Gdańsku. W sprawie tego sporu stanowczo wypowiedział się premier. Donald Tusk potwierdził wczoraj, że konferencja w Gdańsku odbędzie się zgodnie z planem oraz, że polski rząd i polskie firmy będą walczyć o kontrakty przy odbudowie Ukrainy. Nie przyłożę ręki do pogłębiania konfliktu, stwierdził premier Tusk. Rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się między innymi ustawą o statusie osoby najbliższej. Senackie komisje rekomendują przyjęcie przepisów bez poprawek. Szczegóły ma dla nas Małgorzata Naukowicz.
3: Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy spodziewa się emocjonującej debaty z argumentami o homolobby i niszczeniu rodziny przez związki partnerskie.
4: W tych dyskusjach ideologicznych, w tych przepychankach między politykami gubi się to, o czym ta ustawa jest. A ona jest o tym, że państwo musi szanować obywateli i dać im prawo wyboru i ułatwiać im życie, a nie utrudniać.
3: Magdalena Biejat liczy, że Karol Nawrocki ustawy podpisze, choć sygnały płynące z Pałacu Prezydenckiego nie napawają jej optymizmem.
5: Nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo, w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
3: Tak mówił w ubiegłym tygodniu szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będą mogli wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po sobie oraz uzyskać dostęp do informacji medycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Na koniec Warszawa i informacje w sprawie kursowania metra. Pociągi linii M1 wciąż jeżdżą na skróconej trasie od Młocin do Politechniki. Od Politechniki do stacji Kabaty kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Powodem są działania służb. W tunelu rano zatrzymano mężczyznę, który wtargnął na torowisko, mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
6: Do wejścia nastąpiło pomiędzy stacjami Ursynów i Służew, została ujęta na stacji Służew. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, dlaczego ona się tutaj u nas znalazła.
0: Policja wyjaśnia, jakiej narodowości jest mężczyzna, a teraz zgodnie z zapowiedzią konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w sprawie Szpitala Południowego.
7: Podjęła pilne działania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym. Więc dotarło do nas to pismo, które pan prezydent zapowiadał. Drugą ważną informacją jest to, że dzisiaj o godzinie 12 w prokuraturze będzie przesłuchiwany pan doktor Emil Jędrzejewski. Wypowiedzi pana doktora Słyszeliście Państwo zapewne w jednym

z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie toczyły się, czy jakie miały miejsce w szpitalu. Z tych ustaleń, które my mamy, jak Państwo wiecie, toczy się już śledztwo dotyczące działania pana doktora, który już nie pracuje na SOR-ze, został zwolniony i tutaj prokuratura prowadzi już postępowanie, więc my będziemy starali się teraz dokonać kwerendy. I już się zaczęła ta kwerenda, to znaczy analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze, ale pamiętajmy o tym, że to są nie tylko postępowania związane z działalnością medyczną szpitala, ale to także takie rzeczy jak groźby czy przywłaszczenia. Wiemy, że czasem także pacjenci zgłaszają po wyjściu ze szpitala takie doniesienia do prokuratury. Spraw dotyczących zgonu było 12 na przestrzeni tych lat i mamy tutaj różne sytuacje. W przypadku globalnej liczby zgonów to 12 zgonów w całym szpitalu od 2023 roku, tam gdzie toczyły się jakieś sprawy prokuratorskie. W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania. Zazwyczaj wiemy, jak to wygląda. Wtedy, gdy są zarzuty, przesłuchuje się osoby, które zgłaszają. Zawsze zabezpiecza się dokumentację. Takie postępowanie kończy się zazwyczaj opinią biegłych, którzy badają, czy do tego zgonu mógł się ktoś przyczynić. No i później, jeżeli prokuratura przesądzi, to wtedy albo kieruje akt oskarżenia do sądu, albo postępowanie umarza. Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone. 3 sprawy to były odmowy wszczęcia, 1 umorzenie i 1 sprawa nadal jest na biegu. Więc my musimy mieć świadomość, że te sprawy dotyczące błędów medycznych czy też nieprawidłowego działania, one są sprawami trudnymi, natomiast prokuratura bardzo intensywnie działa w tej sprawie. Chcę Państwu powiedzieć, że będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego w Warszawie. Sami Państwo widzicie, że te informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce, bo te sformułowania były bardzo ogólne, pomimo tego, że dziennikarz pytał pana doktora, nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów. Ja wiem też jedno, bo taki dokument mam, że szpital w lipcu 2025 roku zwrócił się do pana doktora w związku z tym, że pojawiło się jakieś pismo z informacją o nieprawidłowościach w szpitalu. To pismo nie zostało podpisane, w związku z tym było napisane w imieniu zespołu. W związku z tym szpital zwrócił się 31 lipca 2025 roku do pana doktora Emila Jędrzejewskiego, żeby podpisał pismo, ale też wskazał okoliczności, sytuacji, osoby po to, żeby można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które mogło się wtedy zakończyć na przykład doniesieniem do prokuratury. Z tego co wiem, nie było odpowiedzi na to pismo, ale dzisiaj prokuratura będzie zapewne badać to, przesłuchując pana doktora, który w mediach powiedział, że były nieprawidłowości, że mogły prowadzić do zgonów. Więc my nie lekceważymy tej sprawy, bardzo intensywnie działamy i będziemy państwa na bieżąco informować, oczywiście w takim zakresie, w jakim możemy. Prokuratorzy są tutaj autonomiczni, to oni podejmują decyzje procesowe i ja będę dopiero informowany post factum i to też w tym zakresie,
który nie obejmuje tajemnicy śledztwa na tym etapie postępowania.

0: Jeżeli są jakieś pytania, to...
1: Pytanie od razu do następcy, a poza do tego, co pan mówi, panie ministrze, że nie ma konkretnych przypadków, bo tam były wymienione dwa konkretne przypadki. Znaczy jedna osoba zmarła, bo nikt nie zauważył, że wyszła na chwilę i zmarła w jakimś pomieszczeniu obok, a druga osoba, która zmarła, miała po śmierci wykonane badania tomograficzne. To są bardzo konkretne, bardzo łatwo chyba jest ustalić, czy takie zdarzenia miały miejsce, czy nie miały miejsca.
0: Ja mam wszystkie te doniesienia do prokuratury, całą listę. Natomiast ja widziałem ten fragment wypowiedzi, nie oglądałem całej wypowiedzi, gdzie pan doktor jakby nie wskazuje tych konkretnych przypadków. Jeżeli padły takie sformułowania, jak pan mówi, no to będzie łatwo ustalić.
1: Nie ma w tych przypadkach, o których pan mówił,
0: ja, proszę państwa, nie chcę tego ujawniać. Mam tutaj wyznaczone te sprawy, które były na SOR-ze, ale proszę pamiętać, że to są sprawy, które zaistniały w prokuraturze w postaci doniesień. Bo czasem jest tak, że szpital przyjmuje swego rodzaju zgon naturalny i czasem robi się sekcję, gdzie wychodzi, że na skutek obrażeń czy powikłań doszło do zgonu. Więc ja nie chcę państwu teraz powiedzieć, czy ten przypadek tej śmierci w toalecie, o którym słyszeliśmy w mediach, czy on jest objęty, czy był objęty postępowaniem. Jeżeli nie był, to na pewno jest teraz. To znaczy zakres badania przez prokuraturę jest tak szeroki, że pan doktor będzie mówił o wszystkich przypadkach, jakie są mu znane. A my będziemy zajmować dokumentację. Część już w tych sprawach, które się toczą, została zajęta. Bo musimy mieć świadomość, że te sprawy, które toczą się w prokuraturze, tam pierwszą czynnością zawsze jest zajmowanie dokumentacji, badanie dokumentacji, ale chcemy mieć także świadków, bo czasem są spory także między lekarzami, co doprowadziło do zgonu. Ja wiele lat orzekałem także w takich sprawach błędów medycznych w sądzie cywilnym, więc mam świadomość tego, jak trudne to są sprawy, kiedy bada się przyczynę faktyczną zgonu. Czy kwestia udzielenia w odpowiednim terminie pomocy, czy za późno, czy podanie leku, czy dawka leku. To są naprawdę trudne sprawy, ale na pewno to będzie bardzo precyzyjnie badane. I dzisiaj jest przesłuchanie.
2: Ale przepraszam, może po kolei. Dobrze.
0: Tak, tak?
1: Tak, panie profesorze, ja chciałem zapytać na podstawie tego, co pan mówi, to jest 30 kilka spraw dotyczących jednej placówki, jak duży obraz patologii się z tego wywołania? Bo na pierwszą myśl, jeżeli pomyślimy o 30 kilku sprawach dotyczących jednego szpitala, no to na logikę wydaje się to bardzo dużo. Czy to jest standard?
0: Tak, to jest standard, dlatego że jest duży szpital i to jest 3 lata działalności. I proszę pamiętać, że to są także takie zawiadomienia, że ktoś uważa, że został źle traktowany, albo były groźby między pacjentami, bądź zaginięcie rzeczy w szpitalu, które było traktowane jako kradzież. Więc spraw, które dotyczyły zgonów, było 12 na przestrzeni 3 lat, więc szpital, który ma, obsługuje dużą liczbę mieszkańców, ja nie chcę teraz podawać tej liczby, bo jej nie znam w pełni, ale wydaje mi się, że to są liczby absolutnie nieodbiegające od normalnie funkcjonujących szpitali. A jeżeli doszło tam do jakichś przypadków patologii, no to musimy to bardzo dokładnie ustalić w postępowaniu przygotowawczym.
3: Panie ministrze, czy przesłuchanie do
2: prokuratora? Przepraszam, panie redaktor, może pan coś.
3: Czy zatem są zaplanowane kolejne przesłuchania, że wśród przesłuchiwanych będzie prezydent Warszawy?
0: Ja oczywiście nie chcę tutaj dywagować za prokuratora, który będzie prowadził to postępowanie. W przestrzeni publicznej pojawiła się taka informacja, że prezydent mógł wcześniej wiedzieć, a nie zareagował na należyty sposób, więc wydaje mi się, że jeżeli to się potwierdzi w zeznaniach, to prokurator zdecyduje. Zazwyczaj w tego typu sprawach naprawdę nie kończy się na jednej osobie, tylko to są dziesiątki osób przesłuchiwanych, bo to jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast tak jak mówię, tu mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
2: Proszę prokuratora, te 32 sprawy zgłoszone do prokuratury, 12 dotyczące zgonu, to są zgłoszenia również od medyków, którzy w tym szpitalu pracują, od dyrekcji czy od pacjentów?
0: Trudno mi na ten moment powiedzieć, bo mam tylko wykaz, więc będziemy te szczegółowe dane opracowywać. I mogę państwu udzielić pewnie takiej informacji, ale nie na dzisiejszym spotkaniu.

0: To są na pewno różne zgłoszenia. Na ten moment, który sprawdzam, to są różne zgłoszenia, ale nie widzę tutaj... No właśnie, usiłuję to sprawdzić, czy było takie zgłoszenie, ale wydaje mi się, że nie było takiego formalnego zgłoszenia. Nie, na ten moment nie mam odnotowane, żeby w tych zgłoszeniach było formalne takie zgłoszenie. Co zawsze budzi pytanie śledczych, dlaczego? Dlaczego ktoś, kto wiedział o możliwości popełnienia przestępstwa, nie reagował. My musimy, proszę państwa, mieć tą ostrożność procesową, bo mamy świadomość, że pan doktor jest w sporze, z tego co wiem, cywilnoprawnym, o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron po to, żeby zobaczyć, czy te oskarżenia znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym, czy są elementem jakiejś rozgrywki pomiędzy skłóconymi podmiotami. Więc ja zawsze podchodzę do tego z dystansem. Opierajmy się na dowodach.
1: Jeżeli chodzi o zdanie lekarza, czy też osoby pracujące w służbie publicznej, to one mają obowiązek według prawa właśnie informować o nieprawidłowościach tak poważnych, jak na przykład śmierć, jeżeli mają możliwości co do procedury.
0: Z mojego punktu widzenia lekarz jest traktowany jak funkcjonariusz w pewnych wypadkach i według mnie ma taki obowiązek, jeżeli widzi, że zgon jest na skutek popełnienia przestępstwa, to ma taki obowiązek prawny, żeby zgłosić taką informację. Każdy obywatel ma taki ogólny obowiązek wynikający z procedury karnej, że jeżeli wiesz o popełnieniu przestępstwa, powinien zgłosić. Ale są takie podmioty, które już mają oblig zgłoszenia. No tak jak lekarz widzi człowieka, któremu należy udzielić pierwszej pomocy, to on ma obowiązek prawny udzielenia. Zwykły obywatel nie. Możemy wzywać pogotowie. Ja na przykład byłem też sanitariuszem w bardzo młodym wieku. Brałem udział w różnych zawodach. Nawet raz udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski w tej dziedzinie, więc wiem, że ja gdybym zobaczył leżącą osobę, mam oblig udzielenia jej pomocy i poinformowania też odpowiednich służb.
2: To była konferencja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie po informacjach byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego, który twierdzi, że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Analizujemy wszystkie sprawy dotyczące szpitala, jakie toczyły się od 2023 roku. Spraw dotyczących zgonów było 12, tak mówił Waldemar Żurek, który zapowiedział, że jeszcze dziś w prokuraturze odbędzie się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24 z tematów krajowych. Czas na te międzynarodowe. Doktor Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski, jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry państwu.
2: Porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a konkretnie o 14-punktowym planie porozumienia pokojowego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W niedzielę w Szwajcarii spotkały się delegacje obu państw. Na czele amerykańskiej stał J.D. Vance, który mówił o postępie w negocjacjach, a w czasie, gdy trwały rozmowy, Donald Trump w mediach społecznościowych groził Teheranowi wznowieniem ataków, jeśli nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie. I jeżeli nie powstrzyma Hezbollahu w Libanie, te rozmowy w Szwajcarii zostały przerwane. Jak pani patrzy na to, co się dzieje, no bo ten 14-punktowy plan, po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o nim w ubiegłym tygodniu. Jak pani patrzy, co się dzieje od tego ubiegłego tygodnia? Czy to jest takie na razie kruche porozumienie? Oczywiście jest 60 dni na negocjacje. Czy widzi pani szansę na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie?
4: To jest niestety trochę jak z Ukrainą. Już dawno mieliśmy nadzieję na to, że wraz z nastaniem nowej administracji amerykańskiej zostanie osiągnięte porozumienie z Rosją i będziemy cieszyli się pokojem. Natomiast tego pokoju do dzisiaj tak naprawdę nie ma i ta konferencja w tym tygodniu w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy odbywa się tak naprawdę w warunkach niezmienionych, tak? Czyli nadal trwa trwają działania wojenne i w zasadzie planowanie jakiejkolwiek działalności tam jest no, nadal dosyć skomplikowane. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja wokół Iranu. Ten plan jest bardzo długi, tak? Bo

0: te 14 punktów to jest naprawdę dużo jak na taką, sytuację. I też oczywiście są na stole konkretne pieniądze. Amerykanie proponują fundusz, tak, 300 miliardów dolarów na budowę Iranu, gdzie to jest połowa tego, a przecież ta wojna trwała dużo krócej, tak, ale to jest połowa tego, co planujemy dla Ukrainy, czyli ma być to taki wabik dla władz irańskich, które przecież już wcześniej zmagały się z ogromnymi problemami ekonomicznymi w kraju, więc ma być to taki wabik i wydaje mi się, że tak w stylu Trumpa próba przekupstwa, tak, obecnych władz, ale także społeczeństwa, które ma zobaczyć, że ponownie, bo tak już przecież było w historii za Szacha Rezy Pahlaviego, że ponownie amerykańskie, międzynarodowe, zachodnie, tak, pieniądze, no tak naprawdę dają społeczeństwu spokój, dobrobyt i możliwość rozwoju, a nie ich własna administracja. Więc tutaj ten przekaz, te pieniądze, tak, które mają się tam pojawić, to jest głównie przekaz dla społeczeństwa irańskiego, że współpraca z Zachodem się opłaca, a własna administracja zawiodła. Natomiast to, co budzi moje największe zmartwienie, jeśli chodzi o te negocjacje, to jest oczywiście kwestia programu nuklearnego. To jest to, co zawsze było główną kością niezgody, było przyczyną interwencji izraelskich, potem amerykańskich i izraelskich. Ponieważ dzisiaj mamy sytuację taką, że co prawda obiekty nuklearne zostały wielokrotnie zbombardowane i my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest los tego uranu. Nie wiemy, czy te 440 kilogramów, tak, o których mówimy, czy one zostały gdzieś tam właśnie pod ziemią, czy Irańczycy, a jeżeli zostały, no to też wydobycie tego będzie bardzo trudne, o czym zresztą mówił nawet ambasador Iranu w Polsce, który miał spotkanie z analitykami i mówił, że tak naprawdę no, te obiekty, które zostały zbombardowane, są w takim stanie, to wszystko jest na tyle zapadnięte, że trudno w tej chwili mówić o tym, jak to wszystko wydobyć, a jeszcze na dodatek potem przekazać, tak? Bo Stany Zjednoczone oczywiście domagają się przekazania tego samego. Znaczy, na początek inspekcji też domaga się Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, która właściwie no, chciałaby już wznowić te inspekcje, zapowiada kontrolę.
1: No tutaj też mamy, chociażby w tej sprawie mamy tutaj rozbieżne informacje, bo tak. Donald Trump twierdzi, że Irańczycy zgodzili się na zaproszenie inspektorów nuklearnych, a jednak ci zaprzeczają. Więc tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o sam ten program nuklearny, to jest bardzo wiele znaków zapytania.
0: O właśnie dlatego mówię, że to będzie prawdopodobnie znowu punkt, o który to wszystko może się rozbić, bo cała ta reszta jest gdzieś tam mniej lub bardziej do wynegocjowania, czy to chodzi o żeglugę w cieśninie Ormus, tak, o kwestie ewentualnych opłat i tak dalej, i tak dalej. To tutaj to wszystko widzę w jakiejś perspektywie do porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o program nuklearny, to obawiam się, że znowu po prostu będziemy, jak to mówią Amerykanie, back to square one.
1: No tak, czyli, tylko że pani doktor, dla mnie jest tylko jedno ciekawe, bo kto do tych negocjacji podchodzi z silniejszymi kartami? Ja wiem,
0: moim
1: że tak.
0: Iran.
1: No właśnie, bo Iran między innymi może grać kartą pod tytułem blokada cieśniny Ormus.
0: Iran ma wiele kart i je wszystkie wykorzystał. Nawet te, które w ogóle nam nie przyszły do głowy, znaczy większości ekspertów nie przyszło do głowy, że Iran w końcu może zamknąć tą cieśninę. Myśmy przecież to ćwiczyli niejednokrotnie w różnego rodzaju symulacjach wojennych, nawet w Polsce w zeszłym roku na forum w Krynicy, w którym uczestniczyłam, właśnie odbyła się taka symulacja, gdzie Iran zamykał cieśninę Ormus, więc nie do końca rozumiem to zdziwienie świata, że w końcu to się stało, a na dodatek jeszcze samo zamykanie to jest jeszcze pół problemu. Problemem jest to, że Iran chce wyraźnie pobierać opłaty, tak? I też to jest kolejna rzecz, o którą całe te negocjacje mogą się tak naprawdę rozbić. Też jeszcze wracając do programu nuklearnego, bo to jest bardzo ciekawy wątek, Ja nie do końca sobie wyobrażam te inspekcje, bo przecież wiemy,

0: z przekazów medialnych, w jak dużej ruinie są te ośrodki, tak? Rzekomo właśnie, no dowiemy się, mam nadzieję, po tych inspekcjach, ale przecież zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael ogłaszały, że sposób, tak, te intensywne bombardowania, broń użyta do tych bombardowań, że tak naprawdę tam no, niewiele z tego zostało. No to jest pytanie,
1: no już takie informacje, pani doktor, też mieliśmy już podczas tej ubiegłorocznej wojny dwunastodniowej.
0: Niewiele tam zostało, przecież Trump sam ogłosił, że tak. Więc ja sobie zadaję pytanie takie techniczne po prostu, jak ci inspektorzy tam wejdą, tak, do tych ośrodków, skoro mamy informacje podobno wiarygodne, że tam one są w ruinie po tych bardzo przecież intensywnych bombardowaniach z powietrza, więc sama jestem osobiście ciekawa, co ci inspektorzy...
1: Pani doktor, jedno pytanie, bo minutka nam została.
0: Co oni ustalą, ale jak znam Irańczyków, a znam naprawdę dosyć dobrze, oni na pewno całego swojego zasobu nie oddadzą nigdy.
1: Gdzie w tym wszystkim jest Izrael, który nie jest stroną w negocjacjach pokojowych? No i też takie pytanie, czy to może być też największe zagrożenie dla osiągnięcia porozumienia?
0: Izrael jest w sytuacji, w której wydaje się, że ma coraz słabsze karty. Oczywiście Izrael ma ogromny potencjał też do destabilizacji regionu. Mówimy przecież o Libanie, z którego Izrael nie chce wycofać swoich sił. Natomiast nawet sam Trump mówi, że został w tę wojnę w jakiś sposób wkręcony, tak? I teraz niestety Amerykanie muszą zjeść ten pasztet, który im podsunął Netanyahu. Stąd te negocjacje, które mogą się jeszcze bardzo różnie zakończyć, bo nie było, same agencje wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych mówiły w okresie przed tą interwencją, że one nie widzą bezpośredniego zagrożenia tego, że Iran szybko wyprodukuje te 10 bomb, bo na tyle ten potencjał był szacowany, że może wyprodukować 10 z tych 440 kilogramów. Więc tego zagrożenia nawet agencje wywiadowcze nie widziały, a przecież one co roku publikują bardzo takie pogłębione analizy. Więc widać było, że jest to kolejna wojna, w którą Izrael wciągnął Stany Zjednoczone. Plus jeszcze, jeżeli dodamy kwestię Palestyny, kwestię katastrofy humanitarnej, kwestię też konsekwencji dla państw Zatoki, które bardzo straciły na tej wojnie i tak dalej, to widzimy i to nie tylko w regionie, ale także w świecie zachodnim, co do tej pory nie było przecież żadną normą, że polityka Izraela spotyka się z coraz większą kontestacją. Wiele państw, które do tej pory trochę tak popierały Izrael kompletnie bezrefleksyjnie, dzisiaj stawiają znak zapytania wobec tego, jakie są de facto cele Izraela. Widzimy, że te cele nie pokrywają się już z polityką, z wizją porządku międzynarodowego, którą reprezentują cywilizacje zachodnie. I to jest ogromna też strata dla Izraela.
1: Bardzo dużo znaków zapytania odnośnie tego porozumienia na linii Iran-Stany Zjednoczone. Myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie do tego tematu wracać. Doktor Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje.

0: utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek pilne działania prokuratury w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Za pół godziny odbędzie się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To były pracownik szpitala, który w rozmowie z mediami mówi o patologiach w placówce. Przypomina minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Wypowiedzi pana doktora słyszeliście państwo zapewne w jednym z kanałów, gdzie opowiadał o sytuacjach, które miały być sytuacjami patologicznymi, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie miały miejsce w szpitalu.
3: W sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym głos zabrał także prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jesteśmy zdruzgotani, tak mówił jej prezes Łukasz Jankowski. Zgłosił jednocześnie postulaty naprawy systemu ochrony zdrowia.
5: Nam najbardziej zależy nie na konsekwencji wobec pojedynczych osób, tylko na konsekwencji w stosunku do systemu, który tam stworzono. Systemu, który sprawił, że lekarze, którzy widzieli patologię, jej nie zgłaszali. Systemu, który sprawił, że lekarz bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego pracował w najtrudniejszym miejscu, wreszcie w systemu, który doprowadził do saloników VIP-owskich. Żądamy tego dlatego, żeby taki właśnie system nie powtórzył się już nigdy więcej, a temu ma służyć odpolitycznienie ochrony zdrowia.
3: Propozycje środowiska lekarskiego po aferze w Szpitalu Południowym to zakaz posiadania legitymacji partyjnej dla osób sprawujących kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia, ujednolicenie czasu pracy lekarzy bez względu na formę zatrudnienia, a także zmiana wycen procedur. Bezrobocie delikatnie w dół. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec maja wyniosło ono 5,9% wobec 6% w kwietniu. Sytuacja na rynku pracy nie jest zła, mówią przechodnie pytani przez naszego reportera.
6: Ja sam z siebie nie mam problemu. Mam pracę na czas określony i tak dalej. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko nadal utrzymuje się pewna różnica pomiędzy dużymi miastami a częścią Polski w mniejszych miasteczkach. Tam chyba jest jednak trudniej.
7: No myślę, że jest coraz gorzej. Więcej jest takich umów śmieciowych.
8: Wszyscy mają pracę wokół mnie. Nie ma problemu.
3: Spadek bezrobocia wiosną i latem to cykliczne zjawisko. Wtedy na rynku pojawia się znacznie więcej ofert pracy tymczasowej. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa, budownictwa i gastronomii. Blisko 4 kg narkotyków i nielegalną amunicję przejęli funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego i szczecińscy policjanci. We wspólnej akcji zatrzymali mężczyznę.
9: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
3: Mówił Sebastian Osiński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Narkotyki znajdowały się w przesyłce kurierskiej. W mieszkaniu zatrzymanego odkryto kolejne środki odurzające, a także 75 sztuk amunicji do broni palnej, na której posiadanie mężczyzna nie miał wymaganego zezwolenia. Na koniec jeszcze dobre wieści dla mieszkańców i turystów w Warszawie. Metro kursuje normalnie. Jak informują władze spółki, ruch został już przywrócony, a powodem utrudnień było wtargnięcie postronnej osoby między stację Służew i Ursynów. Osoba ta została zatrzymana przez policję.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 11.34.
2: Stan dnia.
3: A z nami jest Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
3: Pani rzecznik, ja przyznam szczerze, że z przerażeniem patrzę na strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo ta fala upałów, która dociera do Polski, dla mnie jest przerażająca, jeżeli patrzę na to, co nas czeka w niedzielę i w poniedziałek. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało dziś i w kolejnych dniach. Czy może coś te prognozy się zmieniają i nie dojdzie do tych 40 stopni na zachodzie?
10: Wręcz przeciwnie, temperatury się podwyższają. Już aktualnie obowiązują ostrzeżenia województwo lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, tutaj na upał do 34 stopni. Natomiast kolejne ostrzeżenia już w drodze, które będą dla Polski centralnej i z każdym dniem te temperatury będą coraz wyższe. Już na koniec

koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum. Na północnym wschodzie także te temperatury będą

0: Temperatura wynosiła 40,2 stopnia Celsjusza tutaj województwo opolskie. Także no, trudna sytuacja przede wszystkim dla osób starszych, dla dzieci, dla osób z chorobami współistniejącymi. No, zaleca się przede wszystkim no, ochronić te osoby w tym najgorszym upale. Nawadnianie to najważniejsze. Dlatego cały czas susza hydrologiczna, te temperatury nie pomagają, wręcz utrudniają. Natomiast już w końcówce weekendu, w niedzielę od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym, która będzie przemierzać przez Polskę i przyniesie gwałtowne zjawiska jak burza, intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr, no niewykluczona możliwość pojawienia się trąb powietrznych.
1: Pani rzecznik, czy w takim przypadku, kiedy mamy aż tak wysoką temperaturę i pojawia się front, który przynosi opady deszczu i burze, to na tym styku możemy spodziewać się bardzo gwałtownych zjawisk?
0: Tak, w związku z tym, że mamy na tą chwilę zwrotnikowe powietrze, które dociera do nas z południa, po przejściu frontu atmosferycznego, czyli nadejścia nieco chłodniejszej masy z nad Atlantyku, właśnie w tych momentach dochodzi do tych gwałtownych zjawisk, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia.
1: Jak patrzę dzisiaj na te ostrzeżenia pogodowe, to jest dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. To są ostrzeżenia drugiego stopnia. Czy w takim razie możemy spodziewać się podniesienia stopnia ostrzeżenia do tego najwyższego na weekend?
0: Na tą chwilę w konsultacjach mamy kolejne ostrzeżenia. Właśnie na te ostrzeżenia już dla centralnej Polski jak najbardziej w związku ze wzrostem tej temperatury w ciągu dnia i jeszcze tej temperatury w nocy, bo tutaj możemy już mówić o nocach tropikalnych, bo ta temperatura nie będzie spadać poniżej 20 stopni, wręcz będzie dochodzić lokalnie do 22, do 23. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe, ale im bliżej terminu kulminacji, tym ta reakcja na kolejne ostrzeżenia będzie tutaj na bieżąco monitorowana. Także zachęcamy do śledzenia przede wszystkim naszej strony meteo.imgw.pl.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, była gościem Polskiego Radia 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz zmieniamy temat. Z nami jest Eugeniusz Triasun, travellist.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Za dwa dni początek wakacji, jak przed chwilą słyszeliśmy, to będzie ekstremalnie upalny początek wakacji, ale porozmawiamy o tym, jak ten letni wypoczynek planują spędzić Polacy. Co wiemy na ten moment? Jaki jest ten najpopularniejszy kierunek i pytanie, no góry czy morze?
3: Może zdecydowanie i mamy na to potwierdzenie między innymi z najnowszego badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Badania tak naprawdę zaprezentowane wczoraj i wynika z niego, że wśród respondentów blisko 2/3 niemalże osób wybiera po pierwsze Polskę. To jest najważniejszy, myślę, że wniosek tutaj, ponieważ mimo że zagranica jako kierunek wakacyjny jest oczywiście atrakcyjną opcją dla wielu osób, ale tutaj na Polskę stawiamy przede wszystkim. Natomiast Bałtyk odpowiada no mniej więcej właśnie tutaj za od 40 do 50% rezerwacji, to akurat w zależności od źródła czy kategorii, na którą spojrzymy, no ale zdecydowanie może będzie w tym roku dominować, przynajmniej z tego, co widzimy na ten moment.
1: Tak jak pan powiedział, po pierwsze Polska, czy to, co działo się w ostatnich miesiącach tak naprawdę od końca lutego i sytuacja na Bliskim Wschodzie mogła mieć na to wpływ, że decydujemy się w wakacje na ten wypoczynek w kraju, czy jednak co roku po prostu Polacy lubią spędzać wakacje w Polsce?
3: To akurat, że lubimy spędzać wakacje w Polsce, jest taką prawdą
1: uniwersalną.
3: Myślę, uniwersalną, tak. I to się nie zmienia na przestrzeni lat. Mimo że ta oferta zagraniczna się rozwija, liczba połączeń z Polski też lotniczych rośnie, ale też nie tylko lotniczych. Jeżeli udajemy się do krajów bliższych, chociażby na Bałkany, albo decydujemy się na podróż pociągiem, to możliwości mamy bardzo dużo i wydawałoby się, że Polska może tracić tą konkurencyjność. Natomiast wszystkie badania pokazują, że na szczęście dla polskiej turystyki tak nie jest i wciąż

0: rodacy najchętniej kierują się tutaj, czy to nad Bałtyk, czy w polskie góry. I sytuacja związana z konfliktem w tutaj Iranie, w ogóle na Bliskim Wschodzie, na pewno w tym roku jest jednym z kluczowych czynników decydującym o tym, że tak bardzo też to zainteresowanie Polską w ogóle z roku na rok jest wyższe. No tu chociażby akurat nie odwołam się do danych Polskiej Organizacji Turystycznej, tylko do naszych obserwacji na Travelist, które pokazują, że aktualnie mamy blisko 10% rezerwacji więcej niż rok temu na terminy wakacyjne, co może wydawać się, że nie jest wcale tak dużo, no ale biorąc pod uwagę dynamikę tych wzrostów z lat ubiegłych, która wynosiła od 3, 4 do 5%, no to jednak różnica jest już zauważalna i myślę, że no, napięcia geopolityczne wciąż no, w dużym stopniu decydują o wyborze kierunku, ponieważ bezpieczeństwo jest dla wielu podróżnych bardzo ważne, jeżeli chodzi o spędzanie wakacji po prostu, czy to w Polsce, czy za granicą.
1: Mówi pan, że Polacy zdecydowanie wybierają Bałtyk, czyli góry na drugim miejscu za morzem. A gdzie ten wypoczynek będzie najdroższy? Bo pamiętam, jak rozmawialiśmy w zeszłym roku, podsumowując właśnie ten wakacyjny wypoczynek i akurat ja wtedy byłam, część wakacji spędziłam w górach, część nad morzem i zauważyłam, że rzeczywiście te ceny między Zakopanem a Sopotem znacznie się różnią i oczywiście Sopot był droższy niż stolica Tatr.
0: No tak, to akurat prawda, ponieważ no tak jak biorąc pod uwagę, że Bałtyk jest tym kierunkiem najchętniej wybieranym i popyt po prostu jest większy. No, w związku z tym też te pobyty są nieco droższe. Natomiast ku uspokojeniu wczasowiczów muszę tutaj dodać, że w tym roku dynamika tych cen, wzrostu tych cen nie jest jakaś duża względem 2025, ponieważ przykładowo nad morzem, biorąc tutaj pod uwagę nasze dane, pobyty są droższe tylko od 3%, czyli podwyżka właściwie inflacyjna. W górach natomiast mamy do czynienia z nieco wyższymi cenami niż w zeszłym roku i tu akurat ta dynamika jest troszeczkę wyższa, ponieważ około 7-8%, no ale mimo to też patrząc na lata ubiegłe, wcale też tak szybko te ceny nie rosną, a już tak nawet bardzo konkretnie przychodząc do jakichś liczb, no to w sezonie 20, tutaj w ten wakacje 2026 nad Bałtykiem, średnio taki nocleg, przynajmniej z tego co widzimy teraz, rezerwujemy za około 700-710 zł, ale muszę powiedzieć, że to nie jest tylko taki nocleg dowolny z rynku, tylko tu bardziej skupiamy się, jeżeli chodzi o te dane, na rezerwacjach hotelowych w tych obiektach od 3 do 5 gwiazdek i często też nie tylko na samym noclegu, ale już w tej cenie, to po pierwsze to jest pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem właśnie albo wyżywieniem, dlatego w pewien sposób, biorąc pod uwagę te dane, możemy oszacować, ile całościowo nas taki pobyt będzie kosztować. No a nad morzem, patrząc też na to, że spędzamy od 5 do 6 nocy, no to tak przeliczając te liczby, o których już powiedziałem, tak bardzo bezpośrednio, no to tak mniej więcej rodzina będzie musiała przeznaczyć na wakacje nad Bałtykiem około 3,5-4 tysięcy złotych, ale tak jak mówię, to chodzi właśnie o taki całościowy już pobyt właśnie z tymi wszystkimi udogodnieniami, które hotel oferuje. Natomiast w górach sytuacja jest nieco inna i jest oczywiście korzystniejsza finansowo w tej chwili, ponieważ tu ceny są o 100 zł średnio niższe, czyli około 600, ale muszę dodać, jeżeli chodzi akurat o region górski, to, że na południe Polski w okresie wakacyjnym patrzymy bardziej jako na opcję takiego drugiego wyboru, bo jednak widać, że najchętniej chcemy ten czas letni spędzać nad wodą. W górach natomiast wiemy, że znaczy spodziewamy się, że ta dostępność pokoi będzie większa i góry akurat rządzą się taką częstą logiką, że rezerwacje tam zapadają z dużo krótszym wyprzedzeniem niż nad morzem.
1: No właśnie o to chciałam też zapytać, czy my planujemy wakacje dużo wcześniej, czy zdarza się jeszcze w ostatniej chwili, zdarzają się jeszcze w ostatniej chwili rezerwacje. Jakimi jesteśmy, jakim typem turystów jesteśmy?
0: Z jednej strony mamy tutaj tak naprawdę bardzo podzieloną grupę użytkowników, ale też właśnie urlopowiczów.

0: jeżeli chodzi o w ogóle o rezerwowanie wypoczynku w Polsce, ponieważ część osób też biorąc pod uwagę, jak statystycznie to wynika, wie, że będzie mogła zaoszczędzić więcej, rezerwując wcześniej, i jest to prawda, według naszych wyliczeń od 10 do nawet 20% kosztu takiej wycieczki można zaoszczędzić, rezerwując chociażby wyjazd nie na miesiąc przed tutaj podróżą, tylko na 2-3 miesiące wcześniej. I myślę, że to jest grupa tak naprawdę najbardziej wygrana na tej sytuacji. Natomiast też zdarzają się oczywiście, no, bardzo dużo jest, bardzo licznie reprezentowana grupa osób, które decyzje zostawiają na ostatnią chwilę, ale to też wynika po części z uwarunkowań, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. Czyli no, w dużym stopniu w trakcie wakacji jednak pogoda o tym decyduje. Teraz właśnie na temat bardzo aktualny, czyli nadciągające upały. W zeszłym roku mieliśmy kwestię bardzo deszczowego lata również, tak? I tam zarówno nad morzem, jak i w górach często obserwowaliśmy sytuację taką, że wiele rezerwacji, czasem niemal połowa na jakiś konkretny termin, pojawiała się tydzień, dwa tygodnie przed wyjazdem, podczas gdy normalnie taki średni okres rezerwacyjny wynosi powiedzmy około tych 30 dni. Mniej więcej wtedy podejmujemy decyzję o wyjeździe, już planujemy wakacje. No ale widać, że jednak ta pogoda w Polsce jednak ma bardzo, bardzo duże znaczenie, czego na przykład tego czynnika już nie ma tak bardzo widocznego w przypadku wakacji zagranicznych, jeżeli udajemy się czy to na południe Europy, czy północna Afryka, gdzie no jednak pogoda jest pewniejsza, słońce gwarantowane niemalże i też ten wypoczynek przynajmniej pod względem pogody można planować z taką większą pewnością.
1: Rozumiem, że już dwutygodniowy wypoczynek odchodzi do lamusa i bardziej koncentrujemy się na tych tygodniowych wakacjach i wolimy dwa razy wyjechać w różne miejsca na tydzień. Jak to wygląda?
0: Tak, no tutaj potwierdzam, że rzeczywiście model dominujący jest teraz taki, że chcemy te wakacje nie tyle wydłużać, ile je skrócić, ale kilka razy do roku wyjechać. Czasem jest też tak, że w ciągu właśnie tego sezonu letniego pojedziemy nawet kilka razy, niekoniecznie tylko w Polsce, ale właśnie i w Polsce, i za granicę wylecimy. Natomiast taki model podróżowania, no przynajmniej właśnie tych 10-dniowy albo dwutygodniowy, to jest domena zdecydowanie podróży dalszych, egzotycznych, które też biorąc pod uwagę Polskę, no często mają miejsce czy to jesienią, kiedy już jest bardzo deszczowo, kiedy słońce zachodzi wcześniej, więc szukamy tego słońca też z dużo większą chęcią, albo też w okresie zimowym, kiedy no też potrzebujemy od tego zimna uciec i wtedy kraje właśnie, czy to Azji, czy to Afryki, czy to Ameryki, oferują właśnie takie no możliwości. No, biorąc pod uwagę to, że też ta podróż zajmuje odpowiednio dłużej, no to nie chcemy, że tak powiem, tutaj w przypadku tygodniowego wyjazdu połowę tego czasu spędzić tylko na dojeździe do konkretnego miejsca, no tylko wtedy faktycznie planujemy te wyjazdy nieco dłużej.
1: Co jest czynnikiem decydującym, jeżeli wybieramy dany kierunek? Czy tutaj jest kwestia A, ceny, czy tego, jak będziemy spędzać te wakacje, czy nastawiamy się właśnie na taki relaks, odpoczynek, a może chcemy zwiedzać i odkrywać nowe miejsca, jakie mają preferencje Polacy?
0: No na to pytanie nam odpowiedzi właśnie raport Polskiej Organizacji Turystycznej dostarcza i według tych danych blisko też 2/3 osób stawia na wypoczynek i relaks. Wciąż jest to niezmiennie od wielu lat główny powód wyjazdów. W następnej kolejności mamy tutaj kwestię zwiedzania właśnie różnych atrakcji, muzea, wycieczki, poznawania powiedzmy lokalnej kultury, czy zapoznawania się właśnie z tymi tradycjami, które dany region oferuje. I to jest właśnie tak, też mniej więcej 1/5 respondentów wskazuje na taki sposób wypoczynku. Już w mniejszym stopniu, ale wciąż warto myślę, że o tym powiedzieć, to też blisko co 10. osoba badana wskazała, że chciałaby aktywnie uprawiać sporty właśnie w trakcie tych wakacji. To jest właśnie taki główny powód dla wyjazdu. I mimo, że no w stosunku do tego wypoczynku, relaksu może się wydawać, że Nie jest to taki wynik znaczący, ale też z racji tego, no, że jednak jest na trzecim miejscu wśród tych wszystkich wskazówek.

0: wskazań, to warto, myślę, że warto o nim wspomnieć. Natomiast biorąc też pod uwagę, chciałbym na jedną rzecz jeszcze uczulić w przypadku przynajmniej kwestii tego, jak dobieramy również właśnie miejsce wypoczynku. Jeżeli udajemy się na wakacje w Polsce, no to wybierając hotel, wiemy, że dla Polaków największą rolę odgrywa chociażby kwestia wyżywienia na miejscu, tak? Ponieważ i to jest bardzo zgodne z tym, co pokazuje raport Polskiej Organizacji Turystycznej, ponieważ jeżeli szukamy tego komfortu, relaksu, wypoczynku, chcemy jak najmniej organizacyjnych kwestii mieć na miejscu do załatwienia. W związku z czym też odciążenie turysty właśnie z tego poszukiwania właśnie wyżywienia, posiłku na mieście sprawia, że ten pobyt staje się po prostu bardziej komfortowy. Więc my nawet w Traveliście spojrzeliśmy na takie dane, czego Polacy najczęściej szukają, wybierając te hotele.
1: No czyli hotel, żeby był z wyżywieniem czy ze śniadaniem i później w ciągu dnia idziemy zwiedzać między innymi, czy odpoczywać i jeść na tak zwanym mieście.
0: No to tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o Bałtyk akurat, 4 na 5 wszystkich rezerwowanych pobytów to są opcje ze śniadaniem i obiadokolacją. Czyli rzeczywiście chcemy mieć ten posiłek w ciągu dnia zapewniony, ewentualnie właśnie w trakcie lunchu, właśnie tej pory takiej obiadowej, albo już gdzieś bardziej pod wieczór. Oczywiście wychodzimy na miasto, coś robimy, jemy w restauracji, no ale te dwa posiłki widać, że odgrywają bardzo ważną rolę. Nieco inaczej jest w górach na przykład, tak? Ponieważ górski odpoczynek też ma to do siebie, że tam z kolei też więcej aktywności uprawiamy. Prawdopodobnie właśnie tutaj kwestia też oczywiście szlaków, rowerów, różnych też infrastruktury górskiej, z której korzystamy latem, sprawia, że tutaj stawiamy przede wszystkim na opcję ze śniadaniami. Tak? Chcemy ten pierwszy posiłek zjeść w hotelu, ale już dalej nie uzależniać tego naszego pobytu od pozostania w jednym miejscu, tylko właśnie zjedzenia sobie tego posiłku gdzieś w ciągu dnia w miejscu, które tam sobie wybierzemy. To jest kwestia oczywiście wyżywienia, natomiast też warto wspomnieć o tym, że o tym poniekąd dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli kwestia tych udogodnień hotelowych. Biorąc pod uwagę to, jak lato nad polskim morzem chociażby, ale też w górach może wyglądać, czyli może padać nawet przez tydzień, jak to pokazał ubiegłoroczny sezon.
1: Tak, dokładnie. Cały tydzień, jak byłam w górach, padało non-stop. Mnie to nie przeszkadzało, bo chodziłam po prostu po górach, natomiast tak, no dla osoby, która tak rekreacyjnie spędza czas, no to rzeczywiście to miejsce noclegu musi być komfortowe.
0: Więc góry rzeczywiście mają to do siebie, że są w większym stopniu uodpornione na te czynniki pogodowe. To znaczy ten nasz wypoczynek tam w mniejszym stopniu też zależy od tego, że rzeczywiście jak zacznie padać, po prostu ubierzemy się lepiej, może jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, parasol weźmiemy i sobie na szlak jednak mimo wszystko wyjdziemy. No a jak nad morzem się rozpada, no to wtedy może się nie wiemy, piasek jest mokry. Na mieście pewnie udamy się tutaj, skorzystamy z jakichś atrakcji dostępnych, no ale już różnorodność tych atrakcji też jest
1: dużo mniejsza.
0: Więc w związku z tym bardzo istotna jest kwestia właśnie chociażby tego zaplecza hotelowego. Posiadanie przez hotel basenu, czasem nawet akwaparku, jakieś organizowanie animacji dla dzieci. Polskie hotelarstwo właśnie idzie w tym kierunku, że rozwija ofertę bardzo kompleksowego takiego pobytu dla różnych grup podróżnych, odpowiadając też z jednej strony na ich potrzeby, a z drugiej strony też na nasze uwarunkowania takie geograficzne. Więc biorąc pod uwagę, że faktycznie ten deszcz i czasem chłodne lato albo upalne może być problemem dla części osób i no niestety przeszkadzać w tym komfortowym wypoczynku, no to przynajmniej to, że w obiekcie znajdziemy jakieś właśnie atrakcje, saunę czy ten basen, może komfort takiego pobytu zwiększać.
1: To na koniec zapytam, 1,5 minuty nam pozostało rozmowy. Ustka, plażą roku 2026. Mamy zmianę na szczycie lidera rankingu polskich plaż magazynu Travelist.
0: Tak, zgadza się. Po 13 latach rzeczywiście całkowitej dominacji Świnoujścia, które zdobywały tytuł plaży roku, Ustka w tym roku zaskoczyła pozytywnie. Ale też zwrócę uwagę na jedną rzecz, ponieważ wyjątkowo w tej edycji rankingu zrobiliśmy coś takiego, że o ile wcześniej wszystkie nominacje przygotowywała nasza redakcja,

0: O tyle w tym roku, w tej kategorii plaży roku, oddaliśmy głos całkowicie internautom i każdy tak naprawdę samodzielnie mógł dowolną plażę zgłosić. Dostaliśmy około 100 różnych typów nadbałtyckich plaż i właśnie Ustka, no, jako tutaj wyniki rankingu wskazują, była taką, która tych głosów najwięcej zgarnęła. I myślę, że no, też to jest bardzo symboliczna zmiana, ponieważ no, po raz pierwszy, odkąd taką zmianę wprowadziliśmy, też widać to przytasowanie w czołówce rankingu. Ale warto wspomnieć o Świnoujściu, które mimo, że nie zgarnęło samego tytułu, no to
1: jest na drugim miejscu, tak.
0: Jednak zajęło, więc cały czas pozostaje bardzo ważnym i rozwiniętym wciąż kurortem, który pozwala na taki dobrze zorganizowany wypoczynek latem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Eugeniusz Triasun, travellist.pl, był gościem Polskiego Radia 24, a za dwa dni rozpoczynają się wakacje. I już za chwilę w Polskim Radiu 24 magazyn Suma Wydarzeń. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: T plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka i też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu. O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Audycja już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
10: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. U nas na początek plan naprawczy dla służby zdrowia. Lekarze przedstawili swoje propozycje, chcą pilnego spotkania z premierem. Prokuratura tymczasem bada możliwe nadużycia w Szpitalu Południowym w Warszawie. Potem Berlin i polityczne konsultacje na najwyższym szczeblu. Premier Tusk weźmie udział w szczycie grupy E5. Powiemy także o trudnej sytuacji pogodowej. Europa znalazła się w uścisku morderczych upałów. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Informacje o sytuacji w Szpitalu Południowym są druzgocące. Sprawę trzeba wyjaśnić i wdrożyć plan naprawczy. Taki głos płynie dziś od środowiska lekarzy.

0: Kaczyńskiego, a tą sprawą zajmuje się także prokuratura. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego, Emila Jędrzejewskiego. Śledczy chcą zbadać wątek rzekomych zgonów, do których miało dochodzić w wyniku zaniedbań personelu szpitala. Sygnalista mówił o tym podczas rozmowy z portalem Zero. Każdy przypadek zostanie dogłębnie wyjaśniony, zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone. 3 sprawy to były odmowy wszczęcia, 1 umorzenie i 1 sprawa nadal jest na biegu. Będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo po doniesieniach dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOR-u Stołecznego Szpitala Południowego. Pracami jednostki kierował były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który był w trakcie specjalizacji, lekarz przypomnę, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto śledczy badają wątek ewentualnych zaniedbań ze strony warszawskiego samorządu dotyczących ignorowania zgłoszeń o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szpitala. Kontrolę w Szpitalu Południowym zlecił także resort zdrowia. Jest to najnowsza informacja, a szczegóły mamy poznać koło godziny 13. Koalicja Obywatelska nie radzi sobie z aferą w Szpitalu Południowym. To już komentarz, tak uważa publicysta Robert Walenciak. Dziennikarz tygodnika Przegląd mówił na naszej antenie, że dla sprawy kluczowe będzie zweryfikowanie doniesień byłego ordynatora chirurgii szpitala Emila Jędrzejewskiego.
2: To jest oczywiście kryzys nie tylko wizerunkowy, no ale jest kilka elementów, które po prostu ludzi potwornie złoszczą i bolą. Pierwszy element to jest oczywiście te gigantyczne zarobki. My jesteśmy społeczeństwem, w którym nie ma przyzwolenia dla takiej wielkiej rozpiętości zarobków. To się Polakom po prostu nie podoba. Jesteśmy społeczeństwem egalitarnym i to wielokrotnie było. W historii III RP również pamiętamy te ustawy kominowe, które miały ograniczyć zarobki dyrektorów w spółkach Skarbu Państwa kiedyś tam, ileś tam lat temu. Drugi element to jest te saloniki VIP-u. No, to jest potwornie bolące, tylko pytanie, czy ten salonik rzeczywiście istniał. Bo póki co, no, mówi się o nim, ale nie wiemy, kto tam chodził do niego i jak on funkcjonował. I sam doktor Emil mówi, że nie był w tym saloniku, ale słyszał o nich. Z drugiej strony politycy PiS-u mówią, że za chwilę przedstawią listę pacjentów w tym saloniku.
0: Komentował na naszej antenie Robert Walenciak. Prezydent Warszawy, przypomnę, zmienił składy rad nadzorczych warszawskich placówek medycznych, tak by nie było w nich polityków. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział dogłębną reformę systemu ochrony zdrowia. Ma ona objąć i godziny pracy lekarzy, i ich wynagrodzenia. Szef rządu w trybie pilnym chce rozmawiać z władzami NFZ-u. A za nami konferencja prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Na tej konferencji pojawiło się mnóstwo pomysłów i wątków. Na miejscu była nasza reporterka Joanna Stankiewicz-Asiu. Witaj, powiedz, co proponują lekarze, jakie luki widzą po sprawie Szpitala Południowego.
3: Dzień dobry, witam. Zacznę może od tego, że dr Łukasz Jankowski przyznał, że jest zdruzgotany doniesieniami dotyczącymi sytuacji w Szpitalu Południowym. Chodzi o najnowszy wywiad też byłego dyrektora, ordynatora placówki, który mówił w mediach, że na SOR-ze w tej giną ludzie, bo ktoś się uczy, a już zmarłym pacjentom wykonywano nawet tomografię. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiedział, że w sprawie Dawida Kacprzyka rozważany jest wniosek do sądu lekarskiego o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas trwania postępowania wyjaśniającego.
4: Apeluję dzisiaj do prokuratury o jak najszybsze wszczęcie postępowania w tej sprawie i przeprowadzenie rzetelnego dochodzenia, wyjaśnienie sprawy. Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
3: Doktor Jankowski zaapelował też do pacjentów, aby patrzeć na tę sytuację jako pewną patologię na styku polityki i świata lekarskiego. Przyznał, że pacjenci mogą czuć obawę i czuć lęk, strach, ale to tylko jeden taki przypadek.
4: Nie jest tak, że wszyscy lekarze w ten sposób podchodzą do pacjentów. Trudno mi jest dobierać słowa, ale kiedy słyszymy o tym, że lekarz podchodził do pacjenta jak do fantoma, że lekarz sprawił, że pacjent został bez nadzoru, trudno znaleźć słowa, pozostaje pewna bezsilność, pozostaje pewne zdruzgotanie. Jestem przekonany, że

0: 99,9% lekarzy dzisiaj walczy o zdrowie i życie pacjentów i trzyma na barkach niewydolny system, a ten maleńki odsetek lekarzy, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, musi być z tego zawodu po prostu usuniętych, a sprawa być dogłębnie wyjaśniona.
1: Doktor Łukasz Jankowski powiedział, że teraz zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy widzieli, co się tam działo i bali się odzywać. I będzie to także wyjaśniane. Po rozmowach z tymi medykami okazało się, że obawiali się o pracę, że widzieli przykład kogoś, kto stanął przeciwko systemowi i został zwolniony. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zaproponował również rozwiązania, które mają uporządkować system i czas pracy lekarzy, aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Chodzi przede wszystkim o odpolitycznienie ochrony zdrowia oraz o ograniczenie czasu pracy lekarzy, który różni się od tego na umowę o pracę, tak jak i na umowę na kontrakcie.
0: Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo, czyli nieco ponad 300 godzin w miesiącu, które pokazują, że nie odbije się to na systemie ochrony zdrowia. Żądamy również zmiany wyceny procedur. To nasz postulat znany już od dawna. To wycena procedur nieprawidłowa doprowadziła do kosmicznych wręcz zarobków niektórych lekarzy.
1: Doktor Jankowski dodał, że samorząd lekarski będzie przekonywał też prezydenta do tego, aby zawetował ustawę o powiązaniu numeru PESEL lub numeru wykonywania zawodu z informacją o zarobkach lekarzy.
2: Propozycje Naczelnej Izby Lekarskiej. Po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym konferencji przysłuchiwała się Joanna Stankiewicz-Osiu. Bardzo dziękuję. Bezpieczeństwo Europy, wsparcie dla Ukrainy i przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Ankarze to główne tematy spotkania przywódców grupy E5 w Berlinie. W spotkaniu z liderami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch weźmie udział premier Donald Tusk. Szczegóły ma dla nas Jan Olencki.
3: Będzie to pierwsze w historii spotkanie tego formatu na szczeblu szefów państw i rządów. Dotychczas grupa E5 funkcjonowała głównie jako forum współpracy ministrów obrony. Do Berlina przyjadą m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W rozmowach zdalnie uczestniczyć ma także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jednym z tematów będzie również rola europejskich państw w działaniach dyplomatycznych dotyczących wojny w Ukrainie. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Z kolei w Gdańsku za półtorej godziny rozpocznie się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. To wydarzenie poprzedzające Międzynarodową Konferencję Odbudowy Ukrainy. W tym samym czasie, gdy Europa dyskutuje o pomocy dla Ukraińców, ukraińska armia zadaje poważne ciosy rosyjskiej gospodarce. W Gdańsku jest nasz reporter Maciej Jastrzębski, który jednocześnie monitoruje to, co dzieje się na froncie. Maćku, witaj. Powiedz, czego możemy się spodziewać po wydarzeniach najbliższych dni, no i w wymiarze współpracy międzynarodowej oraz na froncie, o którym wspomniałam.
4: Szanowni Państwo, już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się zgromadzenie parlamentarne Polska-Ukraina. Obradom polskich i ukraińskich parlamentarzystów będą przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondraciuk. Posiedzenie będzie jednym z wydarzeń poprzedzających konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Udział w niej wezmą szefowie rządów, ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Przemówienie otwierające wygłosi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i ja podkreślam to przy każdej okazji, to jedno z najważniejszych wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych na kontynencie europejskim w 2026 roku i oby tak do końca tego roku pozostało. Głównymi tematami rozmów w Gdańsku będą pomoc gospodarcza i bezpieczeństwo. Program tegorocznej edycji podzielono na 5 filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo, obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki. Pytanie, które najczęściej zadają dziennikarze, którzy przyjechali do Gdańska z całego świata, dotyczy historycznego sporu na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, chodzi o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję po tym, gdy Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. Zełenski zwrócił order i zrezygnował z przewodniczenia ukraińskiej delegacji, która udaje się do Gdańska. Zagraniczni dziennikarze, z którymi rozmawiałem, mówią, żeby społeczność międzynarodowa nie wywierała presji w tej sprawie ani na Warszawę, ani na Kijów. Jak dodają, najlepiej, żeby Polska i Ukraina same znalazły wyjście z trudnej sytuacji. A po ponad dwóch miesiącach zwiększania intensywności ataków na froncie, Ukraina z jednej strony w Gdańsku przysłuchiwać się będzie, ale też czynnie włączać w dyskusję na temat

0: mocy dla społeczeństwa ukraińskiego, z drugiej podejmuje coraz intensywniejsze ataki na terytorium Rosji. Ponad 300 ukraińskich dronów zaatakował Rosję i okupowany przez nią Krym. To dane z ostatniej nocy. W Sewastopolu płonęła podstacja energetyczna, w mieście nie ma prądu. W Saki uszkodzone zostały hangary lotniska wojskowego. Administracja Sewastopola wezwała mieszkańców do zaprzestania korzystania z jakichkolwiek źródeł energii i zaopatrzenia się najlepiej w powerbanki bądź baterie. Od kilku dni na zaanektowanym półwyspie nie ma paliwa i o takiej trudnej sytuacji na Krymie mówiła m.in. telewizja Deszcz, która zebrała opinie mieszkańców.
1: Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wycie syren alarmów przeciwlotniczych. W nocy słychać eksplozje. Ostatnio przez 5 godzin nie było prądu, wody i łączności. Pytałam mamę, czy ludzie panikują, i mama odparła, że tak. Sytuacja pogarsza się szybciej niż zakładano. Wczoraj na Krymie przerwano sprzedaż paliwa na stacjach. Kiedy wznowiona zostanie sprzedaż i czy w ogóle zostanie wznowiona, nie wiadomo. Wszyscy proszą, żeby powiedzieć, czy jest benzyna na Krymie. Odpowiadam, nie ma. Zaczął się sezon lawendy. Wczoraj zamknęliśmy sezon róż, a tu taka wiadomość. Nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. Kryzys paliwowy dotyka wielu regionów Rosji, zarówno w europejskiej, jak i w azjatyckiej części kraju. Sprzedaż paliwa jest limitowana. Kreml, odnosząc się do tej sytuacji, stwierdził, że nie przeszkodzi ona w prowadzeniu działań wojennych. Ukraińcy, podejmując takie działania, oczywiście wykrwawiają się, ale także pozbywają się bezcennego dla nich sprzętu wojskowego. I między innymi na konferencji w Gdańsku, na której będę ja i inni dziennikarze Polskiego Radia, rozmowy też toczyć będą się wokół bezpieczeństwa Ukrainy i pomocy wojskowej dla tego państwa.
2: Aktualna sytuacja na wojennym froncie, a wcześniej zapowiedź Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy oraz jutrzejszej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. O szczegółach mówił nam Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo dziękuję. Podczas gdańskiej konferencji, o czym Maciej wspominał, zabraknie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To pokłosie odebrania mu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. W opinii politologa Rolanda Zarzyckiego ta decyzja była zbyt daleko idącym krokiem. Ten ruch zaszkodził wizerunkowi Polski na świecie, tak mówił nasz gość.
3: Wydaje się, że reakcja ze strony polskiej jest zdecydowanie przesadzona. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie bronić naszych interesów wizerunkowych, historycznych, ale jest to reakcja, która poszła zdecydowanie zbyt daleko, a zwłaszcza powiedziałbym, i to chciałbym podkreślić przede wszystkim, reakcja, która była podyktowana partykularnymi interesami wewnętrznymi, partyjnymi, wizerunkowymi i w pewnym sensie nadszarpnęła, czy niepotrzebnie zupełnie zaszkodziła naszemu wizerunkowi międzynarodowemu.
2: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. Ukraińskiej delegacji, przypomnę, będzie przewodniczyła premier Julia Sfirydenko. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceszefa Polski 2050. Informację przekazał członek zarządu, poseł partii Łukasz Osmalak. Według niego wicemarszałek Sejmu poinformował o swojej decyzji członków ugrupowania przed Radą Krajową Polski 2050, która odbyła się w sobotę. Hołownia był pytany przez Polską Agencję Prasową o tę sprawę, ale nie chciał jej komentować. A sprawa budzi spore emocji. Przenieśmy się zatem do Sejmu. Tam jest Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, co o ruchu Hołowni i jego przyszłości mówią politycy.
4: Przypomnę, że Szymon Hołownia to założyciel i wieloletni lider Polski 2050. Wiceszefem tego ugrupowania został w lutym po tym, jak wcześniej zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego. No i odbyły się wtedy wybory nowych władz partii, więc ta decyzja o rezygnacji ze stanowiska wiceprzewodniczącego również dla nas tu dziennikarzy sejmowych jest pewnym zaskoczeniem. Polityk ten jednak pozostaje w partii, ale założył podobno nową grupę. Ona się nazywa Umiar. No i w pierwszym poście zakomunikował, w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych, że uczynił tak, a więc założył tą grupę, bo, i tutaj cytat, bo nadal chce poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli, wskazując na swoje córki. Zaznaczył również, że szuka ludzi myślących tak samo albo zgadzających się w 98%, w 95%. Czy to zapowiedź kolejnego rozłamu w Polsce 2050? O, chętnie zapytałbym o to polityków Polski 2050, ale tych dziś w Sejmie nie ma. Chętnie sprawę komentują natomiast koalicjanci Polski 2050. Jedni jak

0: Tomasz Trela z Nowej Lewicy wieść o rezygnacji Szymona Hołowni ze stanowiska wiceprzewodniczącego komentują humorystycznie.
1: No nie będę spał przez tydzień, bo Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego, a jadąc dzisiaj rano do Warszawy widziałem, jak warszawiacy płakali na ulicach, bo Szymona Hołowni nie będzie na funkcji wiceprzewodniczącego.
0: Inni jak Jarosław Rzepa z PSL wydają się jednak nieco zatroskani.
2: Szymon Hołownia już chyba na stałe chyba odchodzi już od wielkiej polityki. Ta rola go trochę przerosła i chyba dzisiaj jest sfrustrowany, podejmuje takie decyzje. Ale myślę, że jeżeli jeszcze ma jakąś dozę zastanowienia, to ja radziłbym mu jedno. W grupie jednak siła i kolegialnie się lepiej pracuje niż pojedynkę. To ta inicjatywa chyba niczego dobrego nie zapowiada.
0: A rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przypomina, że Szymon Hołownia wykonywał już w przeszłości różne manewry polityczne. Dlatego też ta posłanka KO mówi, że ze spokojem podchodzi także do tych ruchów.
3: Już z jego ust słyszeliśmy wiele rozmaitych zapowiedzi, zarówno odejścia od polityki, jak i zajęcia innych stanowisk, jak i szukania przyszłości swojej za granicą, więc myślę, że w spokoju musimy poczekać i zobaczyć, co oznacza ten ruch. Czy wycofanie z polityki, czy nowy projekt.
0: Posłowie koalicji rządowej, z którymi rozmawiałem, zgodnie mówią, że działania Szymona Hołowni w żaden sposób nie zagrażają stabilności koalicji rządowej. Przypominają, że Polska 2050 już raz się podzieliła. No i przypominają, że nic się nie zmieniło, w żaden sposób nie wpłynęło to na pracę rządu. Dodają, że też tak będzie w tym przypadku, choć jednocześnie moi rozmówcy nie dopuszczają też takiej myśli, aby Szymon Hołownia miał odejść z koalicji rządowej i zasilić szeregi dzisiejszej opozycji.
4: Na sejmowych korytarzach pytania o polityczną przyszłość Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zrezygnował z funkcji wiceszefa Polski 2050, a najnowsze ustalenia w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. Polska armia zyska nowoczesny sprzęt. Agencja Uzbrojenia podpisała z fabryką broni Łucznik kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot dla polskich sił zbrojnych. Realizacja zamówienia to efekt uwolnienia środków z unijnego programu SAFE, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzięki programowi SAFE tutaj też jesteśmy. Gdyby nie program SAFE, nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tysięcy karabinków Grot A3 oraz szansy na kolejne zamówienia w przyszłości.
4: Podpisane umowy to kolejny etap wyposażania polskich sił zbrojnych w karabinki z rodziny Grot, produkowane przez radomską fabrykę broni Łucznik.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Za miesiąc ruch w cieśninie Ormus wróci do normy. Taką prognozę przedstawił premier Kataru, który pośredniczy w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według firm monitorujących żeglugę ruch w cieśninie zwiększył się niemal trzykrotnie. Temat śledzi Milena Rashid Shehab.
7: W wywiadzie dla Financial Times premier Kataru Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani podkreślił, że wbrew deklaracjom Gwardii Rewolucyjnej irańscy urzędnicy nie wydali nakazu zamknięcia cieśniny. Przywrócenie normalnego ruchu zajmie około miesiąca z powodu konieczności usunięcia min. W podobnym czasie ma być przywrócony poziom eksportu gazu ziemnego, którego Katar jest drugim na świecie producentem. Iran i Stany Zjednoczone ścięły się w sprawie zaproszenia inspektorów nuklearnych do skontrolowania irańskich obiektów jądrowych. Donald Trump twierdzi, że Irańczycy się na to zgodzili, ci jednak zaprzeczają. Twierdzą, że na razie nie planują inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ale nie wykluczają takiej możliwości w przyszłości. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
4: Sekretarz generalny NATO rozpoczyna trzydniową wizytę w Waszyngtonie. Mark Rutte spotka się dziś w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Celem wizyty jest naprawa stosunków w sojuszu po miesiącach napięć wywołanych wojną USA z Iranem. O szczegółach Marek Wałkuski.
8: Spotkanie Rutte z Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21:30 czasu polskiego. Według wstępnego planu ma ono być zamknięte dla prasy, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Stanów Zjednoczonych. Rutte ma także rozmawiać z członkami kongresu oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Wizyta poprzedza lipcowy szczyt NATO w Ankarze, zaplanowany na 7 i 8 lipca. W ostatnich miesiącach doszło do dużych napięć pomiędzy Waszyngtonem a europejskimi sojusznikami, po tym jak Trump zaczął operację wojskową przeciwko Iranowi bez konsultacji z partnerami z NATO. Kilka krajów europejskich odmówiło wówczas udostępnienia baz dla amerykańskiej operacji. Trump publicznie krytykował sojuszników, nazywając NATO papierowym tygrysem i groził konsekwencjami państwom, które

0: uznał za niewystarczająco pomocne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Premierzy Czech i Słowacji z zadowoleniem przyjęli wznowienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów formatu, który tworzą także Polska i Węgry, spotkali się wczoraj po raz pierwszy od ponad 2 lat. Rozmowy były możliwe dzięki zmianom politycznym na Węgrzech, gdzie premiera Viktora Orbana zastąpił Peter Modzior. Relacja Wojciecha Stobby.
2: Premier Słowacji Robert Fico ocenił, że ożywienie współpracy wyszehradzkiej to dobra wiadomość dla całego regionu.
3: Nie chcemy,
2: aby inni decydowali o nas na poziomie Unii Europejskiej lub w innych organizacjach. Chcemy być współtwórcami tych decyzji, chcemy być aktywni, powiedział szef słowackiego rządu, apelując o przywrócenie spotkań koordynacyjnych V4 przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Nie będziemy poruszać tematów, które nas dzielą. Istnieje jednak wiele obszarów, w których będziemy silniejsi, jeśli dojdziemy do porozumienia. Entuzjastycznie o Grupie Wyszehradzkiej mówił premier Czech Andrej Babiš. Jak podkreślił, widzi w tym formacie przyszłość Europy. Jestem zachwycony i nie mogę się doczekać współpracy. Cieszę się, że znów gramy do jednej bramki i że będziemy walczyć o interesy naszych krajów i całego regionu. Zdaniem czeskiego premiera jednym z najważniejszych zadań V4 powinny być starania o zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Niemiecka kolej po nocnym paraliżu wraca do normalnego funkcjonowania. Na kilka godzin w kraju stanęły wszystkie składy kolejowe. To z powodu awarii systemu komunikacji między maszynistami a dyżurnymi ruchu. O szczegółach Adam Górczewski.
4: Usterka kolejowego systemu GSMR zatrzymała wszystkie pociągi pasażerskie z S-Bahn i prywatnymi włącznie. Stanęły także składy towarowe. Między godzinami 22.30 a 12.30 przez Niemcy prawdopodobnie nie przejeżdżał żaden pociąg. Klienci Deutsche Bahn, których wagony zatrzymały się na stacjach, dostawali możliwość noclegu w hotelach, ale na przykład we Frankfurcie nad Menem zabrakło miejsc noclegowych. Kilka pociągów ruszyło w dalszą drogę bez wielu pasażerów, bo tych nie poinformowano, że pociąg odjedzie. System łączności został już przywrócony, choć nadal są utrudnienia dla podróżnych. Niemiecka kolej nie podała dotąd powodu usterki. Dziennik Bild, powołując się na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kraju, twierdzi, że przyczyną był błąd w aktualizacji systemu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Fala upałów paraliżuje Europę. Gorąco jest m.in. we Francji i w Wielkiej Brytanii. Wysoka temperatura daje się we znaki także mieszkańcom Belgii. Słupki rtęci wskażą tam dziś 37 stopni. Na miejscu jest Beata Płomecka.
5: Królewski Instytut Meteorologiczny objął Belgię pomarańczowym alertem do soboty. Noc z czwartku na piątek może być najcieplejszą w Belgii od ponad dekady. Temperatura ma sięgnąć nawet i 28 stopni. A w weekend w ciągu dnia prognozowane jest 39 stopni. Już teraz z powodu upałów słynne Atomium, jeden z symboli najchętniej odwiedzanych w Brukseli, będzie do piątku zamykane wcześniej, o 14 zamiast o 18. Upały doprowadziły też do odwołania niektórych pociągów. Niemal 1/5 wciąż nie jest wyposażona w klimatyzację. Chłodniej w Belgii ma być dopiero w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Zamknięte szkoły, odwołane pociągi i puste półki z wiatrakami to już rzeczywistość w Wielkiej Brytanii. W części kraju obowiązuje najwyższy czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów. Synoptycy ostrzegają, że temperatura może dojść miejscami do 40 stopni. Część szkół, uczelni i centrów sportowych w Anglii i Walii odwołało zajęcia. Transport działa w kratkę. Odwołano wiele pociągów dalekobieżnych. Brytyjskie służby apelują do kierowców, by nie wyruszali w długie trasy. Ekstremalne upały na wyspach utrzymają się do piątku.
6: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Przenosimy się na piłkarskie boiska Ameryki Północnej. Kolejny rekord mundialu pobity. Cristiano Ronaldo strzelił 2 bramki w wygranym przez Portugalię 5-0 meczu z Uzbekistanem i przeszedł do historii. Napastnik został pierwszym zawodnikiem, który strzelał gole na 6 turniejach piłkarskich Mistrzostw Świata. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
7: Portugalscy kibice zgromadzeni na stadionie w Houston po golach swojego idola oszaleli z radości. Radość nie było również końca w wielu strefach kibica w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie brakowało Portugalczyków. Ronaldo pierwszego swojego gola zdobył w 6. minucie, czym zapisał się na kartach historii. Piłkarz ustrzelił dublet. Jest w tej chwili nie tylko pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 różnych mistrzowskich turniejach, ale także najstarszym graczem w dziejach mundialu, który w jednym meczu zdobył 2 gole. Ronaldo ma obecnie 41 lat. W okrzyku wróciłem, skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył dwie bramki, nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo, pisze

0: Na gorąco nowojorski dziennik New York Times. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Emocji zabrakło za to w pojedynku Anglików z reprezentacją Gany. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a podopieczni Tomasa Tuchela zaprezentowali się poniżej oczekiwań. Brytyjskie media piszą o pierwszym poważnym ostrzeżeniu dla synów Albionu. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: Anglia miała piłkę, miała przewagę, ale długo nie miała pomysłu, jak przebić się przez obronę Gany. The Guardian pisze o zderzeniu z rzeczywistością i podkreśla, że afrykański zespół był znakomicie zorganizowany. Gana broniła głęboko, cierpliwie i konsekwentnie, a Anglicy wyglądali na sfrustrowanych, podkreśla dziennik. Eksperci krytykują piłkarzy. Nico O'Reilly trafił w poprzeczkę, a Harry Kane nie wykorzystał dobitki z bliska. Sky Sport ocenia, że kapitan Anglików powinien był rozstrzygnąć ten mecz, ale zamiast tego jest rozczarowanie i stracone punkty. Selekcjoner Anglii bronił swoich piłkarzy, mówił, że Gana stworzyła jeden z najtrudniejszych murów obronnych, z jakimi miał do czynienia. Przekonywał też, że Anglia nadal jest w dobrej sytuacji w grupie i nie ma powodu do paniki. Dyskusja przeniosła się do sieci. Graliśmy tak, jakbyśmy chcieli ich zanudzić na śmierć, napisał jeden z fanów w mediach społecznościowych. Gana zasłużyła na ten punkt sercem. My nie zasłużyliśmy na nic, napisał inny. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A w ostatnich spotkaniach drugiej kolejki fazy grupowej Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Kolumbia wygrała 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Łącznie rozegrano już 48 spotkań, czyli więcej niż w turniejach w latach 1930-1978. Decydujące o awansie mecze fazy grupowej będą rozgrywane do niedzieli na finał Mistrzostw Świata 19 lipca. Zmieniamy dyscyplinę. Polscy siatkarze przygotowują się do drugiego w tym roku turnieju Ligi Narodów. Rozgrywki rozpoczną się w przyszły wtorek w Gliwicach. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicia zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Dla libero Jakuba Popiwczaka gra w narodowych barwach to powód do radości i dumy.
3: Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny zostałem powołany, że po raz kolejny będę mógł reprezentować swój kraj, grać z orzełkiem na piersi, więc jestem szczęśliwy. Wiadomo, że zawodowy sport też niesie ze sobą te wszystkie inne rzeczy, czyli dużo grania, zmęczenie, ciężkie treningi, stres, dużo taki wydatek emocjonalny, natomiast no, musimy to brać z całym inwentarzem i po prostu akceptować i przejść do przodu, bo myślę, że to jest główny cel każdego z nas.
1: Popiwczak podkreśla, że głównym celem kadry są Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles. W osiągnięciu tego celu mają pomóc m.in. tegoroczne Mistrzostwa Europy. Na wtorkowy mecz Polska-Belgia rozpocznie się o 20:00. I w południowej sumie wydarzeń w Polskim Radiu 24 to już wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
4: Była suma wydarzeń. Autopromocja.
5: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
6: Jeśli lubią Państwo obserwować gwiazdy, dosłownie i w przenośni, to zapraszam do Gdyni na Ladies Jazz Festival, a szczegóły w najbliższy piątek w weekendzie kulturalnym po 21:00. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
7: Jeśli w ostatnich tygodniach narzekał ktoś na nudę na rynku walutowym, to już nie narzeka. Dzieje się bardzo dużo, szczególnie jeśli spojrzymy na wykres dolara amerykańskiego, który drożeje bardzo mocno, niestety także względem naszej waluty. Tanieje za to złoto i jest bliskie przełamania ważnej technologicznej i psychologicznej granicy. Czy szlachetny kruszec obroni poziom 4000 dolarów za uncję? To pytanie zadają sobie analitycy na całym świecie, a już za chwilę więcej o tym. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Wcześniej jednak ważne informacje ze świata gospodarki. Coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to także spadki obserwowane na rynkach paliw.
8: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przed

0: wydłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
1: A odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa. A w tej chwili, spójrzmy, ropa Brent kosztuje niewiele powyżej $75 za baryłkę. W maju spadło bezrobocie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca wyniosło ono 5,9% wobec 6% w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że na rynku pracy jest teraz zastój. Jej zdaniem są dwa powody właśnie takiej sytuacji.
2: Pierwszym to jest reforma rynku pracy, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku i spowodowała, że ta liczba bezrobotnych się po prostu urealniła. A druga rzecz jest taka, że popyt zewnętrzny mniejszy, spowodowany oczywiście osłabieniem gospodarek, zwłaszcza w strefie euro, a w szczególności w Niemczech, powoduje, że po prostu zamówienia na naszą produkcję są mniejsze.
1: Monika Kurtek uważa, że w najbliższych miesiącach bezrobocie nieco spadnie, natomiast na koniec roku ponownie wzrośnie i zbliży się do obecnego poziomu. A teraz zaglądamy na rynki, które nie wyglądają najlepiej i powiem to od razu. Warszawska giełda i indeksy na warszawskiej giełdzie są właściwie najgorsze dzisiaj, jeżeli chodzi o indeksy na europejskich giełdach. Takie małe porównanie. WIG traci w tej chwili 1,29%, WIG 20 1,52%, a przedostatni w tym niechlubnym rankingu indeks DAX, czyli ten indeks niemieckiej giełdy notowany we Frankfurcie nad Menem, niecały 1%. Mniejsze indeksy radzą sobie trochę lepiej. MWIG 41,23% i SWIG 80,4% oczywiście na minusie. Jeśli chodzi o waluty, o to będzie temat dzisiejszej rozmowy. Za 1 euro płacimy 4,29 zł. Już proszę bardzo. Euro dość mocno zdrożało. Dolar amerykański 3,78. Również i na ten odczyt patrzymy z lekkim niedowierzaniem, bo tydzień temu o tej porze byliśmy 10 groszy niżej. No i oczywiście złoto, które kosztuje w tej chwili $4,062 za jedną uncję i zbliża się do tej wspomnianej psychologicznej, ale także technicznej granicy.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: A nad wykresami dolara, euro, złota także, a nawet ropy naftowej pochylimy się wspólnie z panem Markiem Rogalskim, głównym analitykiem domu maklerskiego BOŚ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie Marku, co z tym dolarem się dzieje, bo tak na dobrą sprawę ten wykres bardzo mocno wybił się w ostatnich dniach i faktycznie było tak przez ostatnie tygodnie, że wręcz było nudno na tym rynku walutowym. Tam dużych zmian nie było, a tutaj nagle od kilku dni dolar rośnie w siłę nie tylko względem złotego, ale taki punkt odniesienia najlepszy dla nas to polski złoty. W tej chwili za jednego dolara płacimy 3,78 zł. Dużo.
4: Dużo, bo to są poziomy najwyższe od ponad roku. Natomiast to wynika z faktu w postaci przestawienia się oczekiwań rynków finansowych co do podwyżek stóp procentowych, ale nie u nas, tylko w USA. Mhm. Tydzień temu w środę było posiedzenie Fedu. Na tym posiedzeniu członkowie tego gremium stwierdzili, że jednak jest problem z inflacją, ponieważ, jak to się mówi, mleko się rozlało i ta wojna w Iranie trwała zbyt długo, ropa była zbyt długo droga. Mhm. Ale nie tylko ropa, ponieważ gospodarka amerykańska generalnie jest silna sama w sobie, więc ta inflacja oczywiście jest podwyższona i Fed musiał zareagować tym komunikatem bardziej jastrzębim, czyli sugerującym, że już na jesieni są możliwe podwyżki stóp procentowych w USA. I oczekiwania są takie, że we wrześniu możemy mieć pierwszy ruch, a drugi być może też w grudniu, czyli dwa ruchy w tym roku, to jest dużo. Jeszcze miesiąc temu rynek dawał tak pół na grudzień. Więc stąd ten taki dolarowy run na rynkach. I to nie jest tylko efekt na złotym, bo jak spojrzymy sobie na główne pary walutowe, chociażby euro do dolara, tam
1: 1,13 w tej
4: chwili. 1,13, poziom, który był ostatnio półtora roku temu. Więc

0: Więc widać, tak, że to się pozmieniało, ale rzeczywiście dynamika ruchu w przeciągu tygodnia jest dość duża.
1: Jeżeli ktoś powie, a co?

0: programu osłonowego ceny paliwa niżej, no to trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę czarnego złota, ale także, no właśnie, koszt waluty, w której się rozliczamy, no i nie wygląda to dobrze.
1: No zawsze jest tak, że paliwo nasze to jest właśnie składowa, jeżeli chodzi o elementy rynkowe, tak, to jest składowa tego, co dzieje się na ropie i co dzieje się na polskim złotym. Więc teraz, jeżeli mieliśmy silny spadek cen ropy ostatnio, ale i też ten ponad 10-groszowy ruch w górę na dolar złotym, no to ten wpływ na benzynę no, będzie mniejszy niż by był przy założeniu, że tylko ropa spada, a dolar stoi w miejscu.
0: Oglądałem z dużym zainteresowaniem wypowiedź jednego z analityków w amerykańskiej telewizji finansowej, biznesowej, który powiedział tak, że to, co się dzieje teraz z dolarem, to może być przełom, to może być taka zmiana kursu troszeczkę, że dolar z tej nudnej, takiej osłabionej waluty no, teraz nabierze mocy i to się dużo zmieni. Wierzy pan w takie zapewnienia? To chwilowe turbulencje, czy jednak coś jest na rzeczy?
1: Znaczy, na rzeczy jest na pewno to, że Fed będzie musiał zareagować. Czyli jak patrzymy sobie na sytuację w Stanach, to mimo tej wojny z Iranem gospodarka jest dalej mocna. Europejska już nie, ale amerykańska tak. Rynek pracy, na który Fed patrzy, jest silny. Inflacja 3,8. No to jednak jest rzeczywiście trochę za wysoko, jeżeli chodzi o Stany. Więc tutaj jakaś reakcja będzie się pojawiała. Natomiast inni centralni bankierzy, na przykład w strefie euro, już podwyższyli stopy w czerwcu, ale kolejny raz raczej nie podwyższą. Ponieważ Europa jest generalnie słaba jako gospodarka. Ropa już potaniała, więc ten impuls taki inflacyjny w Europie będzie wygasał. I tutaj na zasadzie takiej różnicy, że zawsze podążamy za tą walutą, gdzie te oczekiwania co do podwyżek stóp rosną. I tutaj ten dolar rzeczywiście na tym tle się może wybijać. I kolejny taki ważny punkt, jak ktoś lubi wykresy oglądać, no to indeks dolara, czyli taki koszyk, gdzie dolar jest z euro, z jenem, z funtem i tak dalej, on się wybił wczoraj z takiej dosyć ważnej konsolidacji, która trwała przez rok. Do góry się wybił. Także to też jest taki czynnik, który sugeruje nam to, że coś się zmienia wokół dolara.
0: Ale jeżeli ktoś wybiera się na wakacyjny urlop do strefy euro, na bliską zagranicę, niech to będą Niemcy, niech to będzie Słowacja, a nawet Litwa, no to też się zmartwi, bo euro w tej chwili 4,29. To też jest poziom, którego dawno nie widzieliśmy. Zbliżamy się właściwie tak pod 4,30. Ja sobie spoglądam na wykres i ostatnio, ja wiem, że tutaj mam pewne uproszczenie, ale na tych poziomach byliśmy końcówka 2024 roku. No chyba, że gdzieś tam momentalnie po drodze takie odczyty się zdarzały.
1: Znaczy 4,30, ile pamięćmy nie byli, było chyba w marcu, w momencie wojny z Iranem.
0: Ale to było chwilowo,
1: bo
0: ten uśredniony wykres tam ściął mi bardzo odczyt.
1: Tak, więc rzeczywiście to są poziomy wysokie, natomiast to jest tak, że jeżeli obserwujemy spadki na parze euro do dolara, to zazwyczaj te waluty naszego regionu słabną. Czyli to nie tylko my, ale także Węgrzy i Czesi. Tutaj też dochodzi taki element w postaci spadających oczekiwań na podwyżkę stóp u nas w Polsce. Jeszcze miesiąc temu rynek wyceniał taką podwyżkę na jesieni. No teraz mówi, że już raczej nie będzie. Tak? Bo i komentarze z Rady były takie w sumie, powiedział, ostrożne w temacie podwyżek. Druga sprawa, ropa nam potaniała na rynkach, więc to też gdzieś tam sobie zdejmuje tą presję. Więc bez podwyżek stóp u nas, przy podwyżkach w Stanach, no mamy takie właśnie równanie, tak, że złoty może być słabszy.
0: Ja znam jeszcze jedno równanie. Jeżeli dolar się umacnia, to zazwyczaj po uszach dostaje złoto inwestorzy, którzy pokładają właśnie w tym kruszcu swoje nadzieje. No i teraz patrzę na wykres złota, który wygląda mało optymistycznie dla tych, którzy zrobili zakupy właśnie pod kątem inwestowania w złoto. Zbliżamy się i to z ogromną prędkością do 4000 dolarów za jedną uncję. W tej chwili to 4061 dolarów dokładnie. To jest poziom, który ostatnio widzieliśmy no, w 2025 roku, ale tak nisko w tym roku złoto jeszcze nie było.
1: Tak, ten poziom,

0: który był w marcu, w pierwszych dniach wojny, to było 400. Potem rynek się podnosił do góry. No i teraz zalicza właśnie kolejne zejście w dół. Zejście w dużej mierze motywowane silnym dolarem. Czyli właśnie złoto sobie nie radzi w warunkach silnego dolara i też nie radzi sobie w warunkach, kiedy jest mowa o podwyżkach stóp procentowych. Dlaczego? Ponieważ złoto nie płaci odsetek. Ono tylko jest, żeby je trzymać, tak? To nie ma żadnego z tego innego, że tak powiem, profitu. Druga sprawa to to, że na złocie mieliśmy taki trochę szał, taki run, jak się mówi na rynkach w zeszłym roku, zwłaszcza na jesieni i w końcu roku ubiegłego. Zbyt szybko do góry i zazwyczaj rynki to odchorowywują, więc złoto odchorowuje ten wzrost, który był właśnie w ubiegłym roku. Natomiast myślę, że tutaj taki kolejny ważny punkt to jest 3900 dolarów, czyli już blisko. Kolejny pewnie 3500, ale pamiętajmy o czymś takim, że za złotem stoją też banki centralne, które je kupują, więc pytanie, kiedy ten popyt się znowu aktywni.
1: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. To chyba pan kiedyś powiedział, że złoto lubi okrągłe sumy i zazwyczaj gdzieś w okolicach tych okrągłych sum czasami lubi zaparkować. Więc może się okazać, że ten taki przełom w okolicach 4000 dolarów też będzie taką bazą wypadową albo do wzrostów, albo do spadków w przyszłości złota.
0: Czy tak może być? Też pamiętajmy o czymś takim, że złoto lubi zamieszanie odnośnie geopolityki. No, obecnie widzimy to wyciszenie w temacie Iranu, ale te napięcia takie, powiedzmy sobie, między mocarstwami, czyli USA, Chinami, dalej pozostają. I tutaj, jak zeszły rok pokazał, to właśnie głównie banki centralne z Azji kupowały złoto, więc to może znów wrócić. Mhm.
1: No dobrze, mamy złoto, to teraz jeszcze czarne złoto, czyli ropa. Obserwujemy te wykresy właściwie już od ponad 3 miesięcy. Pojawiają się też emocje. No i teraz też tych emocji na rynku nie brakuje, bo jednak rynki i inwestorzy za wszelką cenę starają się uczepić tych optymistycznych informacji dotyczących potencjalnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Ja spoglądam na wykres i no, powiedziałem naszym słuchaczom, że w tej chwili ropa Brent jest w okolicach 75 dolarów za baryłkę, ropa WTI trochę niżej, no ale to są tylko liczby. A jak pan jako analityk patrzy na te wykresy, czy coś tam widać, czy widać początek jakiegoś nowego trendu? Ja wiem, że te analizy techniczne mogą zostać zburzone przez wieści ze świata geopolityki, ale jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia na te instrumenty.
0: Znaczy, jakbyśmy patrzyli na wykresy, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy już bardzo nisko, blisko takich istotnych poziomów, gdzie niżej nie powinniśmy zejść. I teraz to, co ja widzę na ropie, to widzę takie tendencje do przerysowywania. Albo jest za wysoko, tak to było w marcu, albo jest teraz za nisko. Rynek ma taką tendencję, że lubi oczekiwać czegoś od razu. Natomiast na rynku ropy, żebyśmy zobaczyli to pełne przywrócenie mocy sprzed wojny, no potrzeba będzie paru miesięcy, tak? Bo to jest kwestia i udrożnienia cieśniny Ormuz, co będzie trwało pewnie parę tygodni przynajmniej, a to rynek wie mniej więcej. Natomiast kwestia też odnośnie instalacji, które były zniszczone przez drony, tak? Przez ataki, które miały miejsce w marcu. Więc tutaj niektórzy wskazują na to, że ta podaż w pełni to wróci dopiero gdzieś późną jesienią. Więc pytanie, czy rynek, wyceniając ropę dzisiaj na takim poziomie, relatywnie niskim, jak moim zdaniem sytuacja po wojnie jest, to robi dobrze. Więc sądzę, że ten największy ruch, który był 2 tygodnie temu teraz, jest za nami. Czyli nie oczekujmy, żeby ta ropa jeszcze wyraźnie, mocno jakoś schodziła w dół.
1: To skoro przy geopolityce jesteśmy i bezpieczeństwie, temat naszego bliskiego sąsiada. Jutro rozpoczyna się ważna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Ta konferencja w Gdańsku. Oczywiście będziemy tam również z naszymi mikrofonami. Będziemy dla państwa relacjonować tamte wydarzenia. Ja się tak zastanawiam, bo spojrzałem sobie na wykres hrywny. I tak, jeden złoty w tej chwili kosztuje 11 hrywien, no niecałe 12 hrywien.

0: ale jeszcze 2 tygodnie temu to było zdecydowanie powyżej 12 hrywien. Widać pewne umocnienie w ostatnim czasie ukraińskiej waluty. Czy z takiego ruchu możemy coś wyczytać? Bo biorąc pod uwagę wykres, to umocnienie jest wyraźne. Może nie jakieś hiperumocnienie, ale widać je.
1: Czy ja mam taką tezę, że jesteśmy bliżej końca wojny niż byliśmy rok temu, czy jeszcze wcześniej. Wtedyśmy oczekiwali, że prezydent USA pomoże, tak, tutaj w tym pokoju, w negocjacjach. Tak się nie stało, natomiast teraz strona ukraińska rzeczywiście ma, że tak powiem, ma jakiś lewar na Rosję. Tak? Te ataki w Petersburgu, w Moskwie to pokazują. I być może będzie tak, że za parę tygodni strony będą rozmawiały o jakiejś formie rozejmu czy też pokoju. I być może to jest właśnie w kursie hrywny. Natomiast patrząc na ten sam wykres, tak w dłuższym terminie, no widać, że ukraińska waluta regularnie słabnie. Tak? I to jest oczywiście wynik wojny. To jest wynik też tego, że w obecnej sytuacji w interesie Ukrainy nie będzie zbyt mocna waluta własna, tak? Bo kwestia eksportu, tak? Który też jest istotny. Więc jeżeli ktoś oczekuje jakiejś zmiany trendu, to czekajmy na to, żeby tam był pokój, trwały pokój i dopiero coś się zmieniało.
0: Bo przestrzeń jest przed wojną, przypomnijmy, za 1 złotego trzeba było zapłacić 7 hrywien. Teraz to jest niecałe 12. Różnica zatem potencjału jest. Ja się też tak zastanawiam, jak z nastrojami na polskiej giełdzie też, bo no, dobre informacje napływają z Dalekiego Wschodu. O tej Ukrainie też coraz częściej mówi się o tym, że faktycznie w różnych opracowaniach możemy znaleźć, że są pewne sygnały, że pokój jest coraz bliżej. Natomiast nasza giełda od 3 dni właściwie na czerwono i to tak intensywnie. Dzisiaj, jak powiedziałem na początku audycji, WIG20 są najgorszymi indeksami w Europie. Co takiego się dzieje z naszą giełdą?
1: Nasza giełda kopiuje to, co dzieje się na Wall Street, czyli to się dzieje na największych rynkach na świecie.
0: Czyli inwestorzy polscy ściągają, tak?
1: Znaczy, no, ściągają, zawsze ściągali. To się nie zmieniło. Zawsze jest tak, że Wall Street jest takim wyznacznikiem sentymentu dla całej reszty. I tutaj wczoraj chociażby indeks Nasdaq technologiczny spadł o 3%, więc to jest dużo. I do tego też dochodzi właśnie kwestia słabości polskiej waluty. Czyli jak ktoś sobie popatrzy na wykresy WIG-u 20 i pary dolar-złoty, to widać takie odwrotne tendencje. Tak? Czyli jeżeli dolar-złoty idzie do góry, to giełda spada. Tak? Mhm. Więc to też jest podpowiedź, że na naszym rynku jest wciąż dużo inwestorów zagranicznych, którzy na to patrzą. Natomiast wracając co do koniunktury w Stanach, wiele już widziałem takich podejść, że było dużo szumu o to, że spółki związane z AI wydają zbyt dużo pieniędzy, że to tak do końca nie będzie rentowne. To się co pewien czas pojawia. Działa przez 2-3 dni i znika. Natomiast teraz rynek to próbuje jeszcze podpiąć pod właśnie tą kwestię podwyżek 100% w USA. Bo zazwyczaj rynkom akcji pomagają obniżki, a nie podwyżki. Więc tutaj niektórzy wskazują już na rynkach, że to może być jakaś większa korekta spadkowa. Natomiast ja powiem tak, poczekajmy, zobaczymy, bo tak powiedziałem, rynek nieraz tak robił. 2-3 dni mocnego spadku, po czym to się nam do góry zwracało.
0: W tej chwili, drodzy państwo, spoglądam na termometr i w Warszawie akurat 26, o, już 27 stopni Celsjusza. I nie dlatego, że teraz prognozę pogody będziemy wygłaszać, ale jak się okazuje, temperatury mają przełożenie na to, co dzieje się na rynkach, a nawet to, co dzieje się w klimacie w ogóle. I teraz okazuje się, że zjawisko nazywane El Niño na Pacyfiku wpływa bardzo mocno na cenę kakao. Jak się okazuje, kakao drożeje. No, jeżeli ktoś niedawno kupił sobie zapas, no to może naprawdę nieźle zarobić.
1: Kakao drożeje, kawa też drożeje, także...
0: I wszystko przez pogodę.
1: Wszystko przez pogodę. No tak to jest.

0: na tym świecie, na tych rynkach. Rzeczywiście ostatnie 3 lata, jak to się patrzy na wykresy kakao czy też kawy, to się złapie za głowę, bo tam są naprawdę duże zmiany. Teraz jesteśmy akurat po wyraźnych spadkach, które były w zeszłym roku na kawie, na kakao. Ale rynek właśnie widzi znów ryzyko El Niño, czyli sytuacji anomalii pogodowej, w której nam się zamieniają, że tak powiem, układy. Czyli tam, gdzie padał deszcz, jest za sucho, a tam, gdzie sucho, pada deszcz. Więc to oczywiście wpływa na zbiory ziaren kakao, wpływa na ich jakość. A jeżeli chodzi o kakao, to jedynym miejscem na świecie jest tylko Afryka Zachodnia, gdzie kakao. Nie ma kakao w innych miejscach, tylko są 2 kraje, które to eksportują. Więc jeżeli tam się coś zacznie dziać, a właśnie takie ryzyko się pojawia, no to cena na rynkach giełdowych idzie mocno w górę. I jak spojrzałem właśnie teraz na te wykresy, no to mamy 20% do góry w ciągu tygodnia.
1: Więc 20% w ciągu tygodnia.
0: Jest dużo.
2: Bardzo dużo. A komuś mogłoby się wydawać, że przy takich upałach to tylko kafe frappe drożeje. A to nic z tego. Bardzo ciekawe zjawisko i dodajmy, że 20% w ciągu tygodnia to jest absolutnie pionowa krecha w górę, jeśli chodzi o wykres.
0: To jest dużo, ale co tylko dopowiem, że kakao spadło od grudnia roku 2024 z poziomu 12 tysięcy dolarów do poziomu 3 tysięcy dolarów w tym roku w lutym.
2: Mhm. A więc teraz mamy odbicie znowu.
0: Odbicie na 4700. Więc jakby to w ramach tych dużych oscylacji to nie jest duże odbicie, tak? Ale to pokazuje, że te rynki są oczywiście zmienne. Mhm.
2: No właśnie, zatem jeżeli przyjdzie państwu zapłacić więcej za czekoladę lub kawę, no to wszystkiemu winna pogoda. I to pogoda nie u nas, ale gdzieś daleko, w zupełnie innych szerokościach geograficznych. To jeszcze tak zupełnie na koniec takie spojrzenie na najbliższe tygodnie, na lato, bo też doskonale wiemy, że lato rządzi się swoimi prawami, jeżeli chodzi o giełdę. Trochę mniejsze obroty, mniej się dzieje, mniej też komunikatów spółki wypuszczają. Kiedy ten taki giełdowy sezon ogórkowy zazwyczaj się rozpoczyna? To jest 1 lipca?
0: Zazwyczaj jest później.
2: Później
0: zazwyczaj
2: troszeczkę.
0: To jest tak mniej więcej od połowy lipca gdzieś do połowy sierpnia. A najgorzej jest na początku sierpnia. Naprawdę sezon ogórkowy, tam się mało dzieje. Ta aktywność jest nieduża, chociaż teraz tak naprawdę, jak patrzymy sobie na rynki w ostatnich latach, to coraz częściej grają algorytmy, a nie ludzie.
2: Czyli ludzie jadą na wakacje.
0: One nie muszą mieć urlopów, tak? One są wciąż aktywne.
2: Procesor może się co najwyżej przegrzać w te upały. A czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi właśnie o rynki, o sytuację rynkową? Ten marazm, ta czerwień, to się może pogłębiać? Mamy do czynienia z jakimś trendem bocznym? Czy to taki wypadek przy pracy? Przychodź się, no bo ustalmy, w długim terminie w Warszawie trwa hossa.
0: Tak, tutaj oczywiście ten sentyment, mam wrażenie, że będzie się utrzymywał pozytywny. Wiele by nie zależało jednak od tego, na ile rynek uwierzył w to, że Fed może podnieść stopy we wrześniu. Bo jeżeli ten strach przed Fedem zacznie z rynku, że tak powiem, wyparowywać, no to dość szybko optymizm wróci. Więc patrzmy na dolara jako ten wyznacznik. Jeżeli dolar zatrzyma się, zacznie spadać w dół, to giełda warszawska dość szybko się odbije.
2: Na razie tego nie widać. Na razie euro 4,29 i cały czas tutaj te dalsze miejsca na trzeciej, czwartej, piątej pozycji po przecinku idą w górę. Czego mogą się spodziewać urlopowicze, którzy wyjeżdżają do strefy euro? Te okolice 4,30 mogą jednak na wakacje pozostać?
0: Znaczy 4,30 możemy tknąć na chwilę, natomiast to już są poziomy wysokie. Jak popatrzymy sobie historycznie na to, jak zachował się złoty w lipcu, to on zazwyczaj się umacniał. Więc tak powiedziałem, jeżeli rynek przestanie bać się Fedu, to złoty odetchnie, odbije giełda. Więc lipiec może być takim okresem, który ma wrażenie, że finalnie nie będzie taki zły. Czyli będzie dużo strachu teraz, że wakacje mogą być kiepskie, ale one finalnie mogą być

0: A jak pan interpretuje takie momenty, kiedy rzeczywiście po takim dłuższym okresie nudy, stagnacji na rynku walutowym pojawiają się takie mocniejsze wahnięcia? Pan to interpretuje jako właśnie jakieś chwilowe zawahania, czy sygnał do poważniejszych zmian?
1: Ja powiem w ten sposób, że to jest długoterminowa średnia, czyli marazm się przeplata z większą zmiennością. Natomiast im dłużej taki marazm trwa, czyli powiedzmy sobie, nie wiem, to jest 2-3 miesiące, nic się nie dzieje, to potem takie skoki są wyższe. Więc teraz rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na przykład na tą parę euro złoty, to tam przez długi czas było nudno, tak? 4,20, 4,22 i tak na przemian, tak? Mhm. Aż dopiero coś się zaczęło dziać w marcu, no i teraz właśnie w czerwcu.
0: To dla pełnego kompletu danych powiemy jeszcze naszym słuchaczom, że frank szwajcarski w tej chwili 4,66, a funt brytyjski, uwaga, uwaga, zbliża się do 5 zł, 4,98 w tej chwili. Bardzo ciekawie to nam się kształtuje. Oczywiście będziemy wracali z informacjami także z rynku walutowego o godzinie 17:47 w magazynie Saldo, ale w tej wersji popołudniowej. Ja tylko przypomnę, moim i państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ. Panie Marku, bardzo dziękuję.
1: Dzięki również.
0: A ja życzę państwu udanego popołudnia. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szpital Południowy w Warszawie pod lupą prokuratury. Trwa przesłuchanie byłego pracownika placówki. Lepsza wycena świadczeń, żadnych polityków w zarządach. Lekarze mają plany naprawy systemu ochrony zdrowia. Będzie też sporo o pogodzie, o nieznośnych upałach i nowych alertach. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Prokuratura zadziałała błyskawicznie w sprawie Szpitala Południowego, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W prokuraturze trwa przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii z tej placówki. To ważne przesłuchanie, podkreśla minister Żurek.
2: Myślę, że to jest bardzo ważne przesłuchanie, bo jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to ma obowiązek zeznawania prawdy, więc powinien mówić dokładnie o szczegółach, o dowodach. Jeżeli bezpośrednio ich nie ma, to powinien wskazywać, gdzie one są. Prokuratura zadziałała tutaj błyskawicznie. To są rzeczywiście terminy bardzo szybkie i tutaj w tak ważnych społecznie sprawach działamy natychmiast, można powiedzieć.
1: Wczoraj w rozmowie z Kanałem Zero dr Jędrzejewski stwierdził, że na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Jeszcze przed tą informacją szefowa resortu zdrowia zleciła

0: Była kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Szczegóły mamy poznać na popołudniowej konferencji. Teraz inny wątek tej samej sprawy. Po aferze w Szpitalu Południowym środowisko lekarskie przedstawiło własny plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski postuluje między innymi zmianę wyceny procedur medycznych.
1: Żądamy również zmiany wyceny procedur. To wycena procedur nieprawidłowa doprowadziła do kosmicznych wręcz zarobków niektórych lekarzy, którym trudno się dziwić, bo nie oni za te patologie odpowiadają, oni pracują ciężko i wykonują procedury. Natomiast to musi się skończyć. To demoralizuje, jak widać, młodych ludzi, którzy wchodząc do zawodu później pokazują zarobki, również przez pryzmat polityczny zdobyte, ale niedostępne dla innych lekarzy. To rozwarstwienie budzi zrozumiałe emocje.
0: Wycena procedur to nie wszystko. Naczelna Rada Lekarska chce także wprowadzenia zakazu posiadania legitymacji partyjnej dla osób sprawujących kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia, a także ujednolicenia czasu pracy lekarzy bez względu na formę zatrudnienia. Prezes Jankowski ma nadzieję na rychłe spotkanie z premierem Tuskiem. W informacjach Iława policja wyjaśnia sprawę tajemniczej paczki, która trafiła do tamtejszej komendy powiatowej. Paczkę przyniosła zaniepokojona kobieta, która ją otrzymała, nie spodziewając się żadnej przesyłki.
2: W trakcie przekazywania paczki policjantowi doszło do jej rozszczelnienia i uwolnienia znajdującej się w środku zawartości, którą była drażniąca substancja. Ta zraniła prosto w twarz otwierającego paczkę policjanta. Mężczyźnie udzielona została pierwsza pomoc, a komenda powiatowa policji w Iławie ewakuowana, relacjonuje młodszy aspirant Anna Sznarkowska.
3: Na miejsce skierowano specjalistyczne jednostki policji i straży pożarnej. Podczas czynności wykluczono, iż doszło do skażenia biologicznego czy też radiologicznego. Przesłuchano również kobietę, która tą paczkę dostarczyła.
2: Po dokładnym sprawdzeniu budynku komendy przez strażaków i zawartości paczki przez policyjnych saperów w nocy funkcjonariusze mogli powrócić do budynku.
0: Tematem zajął się Jan Sulecki z Polskiego Radia Olsztyn. Synoptycy apelują o śledzenie prognoz i alertów pogodowych. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek w rozmowie z nami zapowiedziała kolejne ostrzeżenia przed upałem.
4: Na koniec tygodnia temperatury do 37 stopni na zachodzie, do 33, do 34 w centrum. Na północnym wschodzie także te temperatury będą wzrastać już lokalnie do 30 stopni w weekend. W sobotę już temperatury będą na zachodzie dochodzić do 38 stopni. Taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać do 39 stopni, nawet do 40. Możemy także mówić o możliwości pobicia rekordu z 1921 roku.
0: A ten rekord wynosił 40,2 stopnia, padł w województwie opolskim. Poza upalnymi dniami wyzwaniem będą także tropikalne noce, podczas których temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Z morderczymi upałami mierzy się także Francja. W wielu miastach termometry dziś znów pokazują 40 stopni i mieszkańcy i turyści nie kryją zmęczenia tak wysoką temperaturą.
5: Bardzo cierpimy z powodu upału w ciągu dnia, to straszne. Rano trochę wychodzę, ale po południu w ogóle nie. Niestety siedzimy po ciemku w domu. Ogólnie wszyscy bardzo źle to znoszą, to bardzo trudne. Przez dużą część dnia zamykamy okiennice, a w nocy wietrzymy. Jest bardzo gorąco, pomaga tylko zimny prysznic, wentylator, potem już się nie ruszamy. Normalnie rano w poprzednich dniach uprawiałem sport, teraz dało się tylko chodzić.
0: Równie trudna sytuacja jest w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech. Szczegóły na polskieradio24.pl.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Typowo wakacyjna pogoda rozgościła się w całym kraju. Dziś zero deszczu i dużo słońca, a na zachodzie kraju nawet upalnie. 30 stopni jest w Lubuskiem, 28-29 w Małopolsce, w centrum 26 na Podlasiu, 23 stopnie, a najchłodniej jest nad samym morzem, tam okolice 20.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Cieszynie dostateczna, a w Jaśle umiarkowana. Duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach Wielkopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty ogłoszono także dla części województw łódzkiego i śląskiego. Warto zachować ostrożność podczas wypoczynku na łonie natury.
6: Klimat. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny.

0: w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: A ten dzień to środa, 24 czerwca. Witamy się z Państwem w składzie. Kamila Kuzer, Paulina Olak, Adam Waliszewski, przed mikrofonem Maciej Wolny. Mamy prawie 8 minut po godzinie 13. Teraz poruszymy najważniejsze tematy związane z polityką krajową. Będzie m.in. o Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
6: Stan dnia.
8: A nasze zaproszenie przyjął redaktor Bogusław Hrabota, publicysta, dziennik Rzeczpospolita, Gremi Media. Panie redaktorze, dzień dobry.
9: Witam Państwa, dzień dobry.
8: Zacznijmy od Szpitala Południowego i najnowszych informacji. Od 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tak mówi dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister podczas konferencji prasowej odniósł się w ten sposób do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Jakie według Pana znaczenie ma to, że były ordynator oddziału chirurgii w tym szpitalu przedstawia czy formułuje takie zarzuty?
9: Myśmy przed chwilą rozmawiali z mecenasem Jackiem Dibois, który jest pełnomocnikiem prawnym pana doktora Tkaczyka. I powiem szczerze, sytuacja po rozmowie i po oświadczeniu takim wstępnym Dibua wygląda zupełnie inaczej niż to przedstawił pan Jędrzejewski w Kanale Zero. Otóż po pierwsze doszło rzeczywiście do zgonu, ale czy też do zgonów. W tej sprawie jest działa prokuratura, ale to było zanim antybohater historii ze Szpitala Południowego trafił jako koordynator SOR-u do Szpitala Południowego. W związku z tym toczy się postępowanie i ono pewnie za chwileczkę się więcej dowiemy na jego temat, jeśli prokuratura uzna to za stosowne, ale nie ma nic wspólnego z osobą pana doktora Dawida. I druga rzecz, która jest też w tym oświadczeniu, w tym stanowisku mecenasa Dibois, który, jak powiedziałem, jest pełnomocnikiem tego lekarza, który stał się antybohaterem ostatnich dni. Otóż doktor Jędrzejowski, były ordynator, nigdy nie uczestniczył w żadnych, czy nie był obserwatorem działań medycznych podejmowanych przez doktora i na dodatek był z nim w osobistym konflikcie. W związku z tym można powiedzieć, no mówię, na bazie tego, co wiemy od mecenasa Dibois, że chodzi tutaj o rewanż na osobie pomiędzy lekarzami. Co więcej, w tym stanowisku mecenasa Dibois jest żądanie odwołania tych pomówień, które zostały przekazane za pośrednictwem anteny kanału Zero pod sankcją karną, to znaczy mecenas Dibois ostrzega, że jeśli nie zostaną te słowa cofnięte i to publicznie, to będzie sprawa karna związana ze zniesławieniem czy pomówieniem tegoż lekarza. W związku z tym sprawa jest głośna, ale myślę sobie, że jest sporo nieprawdy, sporo fake newsów i sporo elementów osobistego rewanżu w tej historii. No i to rzuca troszeczkę nowe światło na sprawę.
8: A jak na tą sprawę może to wpływać, to znaczy ten konflikt personalny między jednym a drugim lekarzem?
9: To, że doszło do naruszenia prawa.

0: prawa i do naruszenia dobrych obyczajów w szpitale południowym jest poza dyskusją. I tutaj też jest aktywna prokuratura i ona musi zbadać, czy dr Dawid Kacprzyk nie fałszował zwłaszcza raportów o swojej pracy tam, czy nie nadużył zaufania i tak dalej. To też są sprawy karalne, jeżeli się fałszuje dokumenty publiczne, a przecież takie raporty o wykonywanej pracy są dokumentami, to jest karalne i ja w żadnej mierze nie zamierzam usprawiedliwiać tego młodego człowieka, który się wykazał no przynajmniej pazernością, jeśli nie kompletnym szaleństwem, jeśli idzie o własne, o powiązania polityki z własnymi prywatnymi finansami. Bezdyskusyjnie. Natomiast jak się dzieje taki ferment w sferze komunikacyjnej, to się pojawia cała masa różnych fake newsów, nieprawd czy fałszywych oskarżeń. I wydaje mi się, że to, czego byliśmy świadkami, co usłyszeliśmy w Kanale Zero od gościa redaktora Stanowskiego, no przekroczyło granicę. Ja słuchając tego, czy czytając relacje na ten temat, od razu dostrzegałem element rewanżu. To, że dzisiaj pełnomocnik prawny Dawida Kacprzyka się odzywa i mówi o odpowiedzialności karnej tego zniesławiającego, było dla mnie dość prawdopodobne. No, do tego dojdzie i jak powiadam, nie usprawiedliwiam tego młodego człowieka, który już poniósł konsekwencje osobiste, bo stracił pracę, stracił pozycję, stracił pieniądze, stracił pozycję w samorządzie, stracił również swoją rolę w polityce, prawda? I ta kara bez związku zresztą z tym, jaka będzie formalna kara po sprawie prokuratorskiej czy sądowej, już została wymierzona publicznie. Natomiast no powiedziałbym, no łatwo jest skakać na pochyłe drzewo i wydaje mi się, że to, co usłyszeliśmy z ust doktora Jędrzejowskiego, to jest, no, powiedziałbym, przegięcie w drugą stronę.
1: Kolejne informacje napływają ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej, dokładnie prezesa tej rady, doktora Łukasza Jankowskiego. On mówi m.in. o maksymalnym tygodniowym czasie pracy medyków, że to powinno się zmienić. Ujednolicenie tego czasu pracy to jest postulat, też zmiana wyceny procedur medycznych, ale kolejna ciekawa rzecz, która pojawiła się na tej konferencji. Wśród postulatów również pojawił się wniosek o wprowadzenie zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia i to jest chyba dobry krok.
0: Nie wiem, dlatego że to jest jednak ograniczenie praw obywatelskich. Konstytucja polska takiego zakazu nie wprowadza. Wydaje mi się, że człowiek ma prawo do aktywności politycznej, nawet będąc w pewnych zawodach. Oczywiście bywają zawody, które wykluczają aktywność czy uczestnictwo w polityce, jak na przykład sędzia, prawda? I do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast kierownikiem w placówkach medycznych bywa się na jakiś czas. Wydaje mi się, że to za daleko troszeczkę idziemy. Zresztą to jest takie na siłę wspieranie zasady uczciwości. Znaczy, trzeba być uczciwym niezależnie od tego, czy się jest członkiem partii politycznej, czy nie. Czy się pełni funkcję kierowniczą, czy dyrektorską w szpitalu, czy w przychodni, czy nie. To są normy etyczne, których nie powinniśmy mieszać z formalnymi zakazami. Natomiast oczywiście cała ta historia powoduje pewien ferment w opinii publicznej, nasze niezadowolenie z patologii, które nam się dzieją. No i była potrzebna choćby po to, żeby próbować te patologie zlikwidować, czyli oczyścić. Ja też rozmawiam w ciągu ostatnich dni z bardzo wieloma lekarzami i tych najniższych, rzekłbym, zaszeregowań i liderami polskiej medycyny, profesorami, rektorami akademii medycznych i tak dalej. Oni są wszyscy poruszeni. Oni z jednej strony boją się takiego populizmu, który by uderzał w lekarzy, w ich zarobki i tak dalej, bo bardzo łatwo taki mechanizm uruchomić. Jak się mówi o kilkunastu, już tysiącach wynagrodzenia dla kogoś, to już powoduje zawiść ze strony tych, którzy zarabiają niżej. W związku z tym boją się tej fali populizmu, ale z drugiej strony w większości krytykują aktualny system i domagają się korekt. I tutaj można mówić o różnych rzeczach, na przykład o limicie wynagrodzeń, prawda, żeby nie było tych kominów, o kontroli wynagrodzeń przez odpowiednie organy, które będą zwracały uwagę na standardy wynagradzania i uczciwość rozliczenia.

0: dostarczania faktur. Mówi się też o zakazie pracy łączonej w dwóch sektorach, publicznym i prywatnym. Są wszystko rzeczy, o których można rozmawiać, trzeba rozmawiać, bo przecież problem pana Kacprzyka nie jest problemem jednostkowym, tylko systemowym. Natomiast no, wszyscy rozsądni ludzie ostrzegają przed wyzwoleniem tej fali niechęci wobec lekarzy. No, pamiętajmy, lekarz to jest jeden z najszlachetniejszych zawodów, najważniejszych, to jest ratowanie życia ludzkiego i lekarza w tym nikt nie zastąpi.
1: To tutaj się rodzi pytanie w zasadzie, czy większym dziś problemem jest to, że te nieprawidłowości występowały, czyli kwestia systemowa i funkcjonowania ochrony zdrowia, czy większym jest utrata zaufania obywateli do publicznej ochrony zdrowia i samych lekarzy?
0: Ale ja nie sądzę, żeby to zjawisko postępowało jakoś lawinowo. No, mamy zaufanie do lekarzy. Codziennie setki tysięcy Polaków chodzą do lekarzy. Ja też, moi rodzice też, moi najbliżsi. I nie ma deficytu zaufania. Oczywiście taka sytuacja jak ta, którą znamy, związana z osobą pana doktora Dawida Tkaczyka, to jest coś, co narusza to zaufanie, ale nie rujnuje. My musimy jako obywatele poprawić ten poziom naszego zaufania, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, że ten poziom zaufania leży na deskach. To nie jest tak. To jest z kolei przesada i takiej przesady też się bójmy.
1: Teraz kolejna kwestia dotycząca prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W tej sprawie on zdecydował ostatnio o zmianach w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, podkreślał znaczenie zaufania społecznego. Czy mamy tutaj do czynienia z próbą ratowania wiarygodności instytucji publicznych, czy jednak ratowaniem stanowiska?
0: No na pewno jest to jakaś próba ratowania stanowiska, no bo jednak zarzucono Rafału Trzaskowskiemu to, że o sprawie wiedział i nie reagował. Ja nie mam żadnych dowodów na to, że ten WhatsApp, ten SMS informacyjny został wysłany, no ale zakładam, że mógł być wysłany przez sygnalistę. Natomiast no, w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia niż jednak monitoring tej praktyki, która wyszła na jaw w szpitalach podległych prezydentowi i dokonanie zmian w Szpitalu Południowym, no bo przecież ktoś autoryzował, ktoś podpisywał te faktury, ktoś miał nadzór nad systemem rozliczeń lekarzy i bez wątpienia doszło tam do pewnej patologii. Teraz ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność. Myślę, że odpowiedzialność kolektywna ludzi kierujących i nadzorujących ten szpital jest absolutnie uzasadniona w tym konkretnym przypadku.
1: Sporo emocji wokół Szpitala Południowego, ale czy z perspektywy też tych ostatnich dni, kiedy ta afera przybierała coraz to nowe odsłony, coraz więcej wiedzieliśmy, coraz więcej informacji się pojawia, ale też wątpliwości, o których w zasadzie na samym początku zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy według pana rząd z zarządzaniem tym kryzysem radzi sobie w odpowiedni sposób?
0: Nie wiem, to się okaże za jakiś czas, dlatego że nie znamy jeszcze długoterminowych skutków. To jest, wszystko się dzieje w bardzo szybkim tempie i raptem w ostatnich dniach. Zresztą nie jest to jedyna afera, która przykuwa uwagę Polaków, bo oczywiście ta jest ważna, ale równie ważna jest sprawa związana z orderem Orła Białego i osobą pana prezydenta Zelenskiego, który ostatecznie zlekceważył Polskę i w Gdańsku się nie pojawi. To są wszystko zjawiska, które budują obraz polityki. I ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć uczciwie, że to uderzy w wizerunek Platformy jakoś bardzo, podobnie jak legendarne sprzed lat ośmiorniczki.
1: Panie redaktorze, to na moment się zatrzymajmy. Przepraszam, że wejdę w słowo, na moment się zatrzymajmy. Posłuchajmy, co na ten temat na konferencji prasowej mówi premier Donald Tusk.
2: Ja nie mam żadnych wątpliwości od pierwszych dni, kiedy ta sprawa nabrała takiego charakteru publicznego, czyli ta sytuacja w tym szpitalu, że niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, czy nie, my będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona jest działa. Już działa, jak wiecie, jestem w stałym kontakcie z ministrem Żurkiem, prokuratorem generalnym. Zobowiązałem go do takiej też no, bardzo osobistej pieczy nad wszystkimi tymi sprawami. Jeśli będzie trzeba, to wrócą także do doniesień, które pojawiały się, trafiały do prokuratury ze Szpitala Południowego. To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, ale na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu.

0: Ja nie będę wyciągał oczywiście pochopnych wniosków na podstawie audycji w tym czy innym kanale, czy i nie jest moim zadaniem ocenianie wiarygodności wypowiedzi w tych czy innych audycjach bohaterów tej sprawy. To nie jest moje zadanie, ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne. Jak wiecie, teraz trwa przesłuchanie chirurga, który między innymi wczoraj ujawnił, może nie konkretnie i nie szczegółowo, ale jednak wystarczająco alarmująco opisał nieprawidłowości, które jego zdaniem miały miejsce w tym szpitalu. Liczę na to, że to przesłuchanie, które odbyło się natychmiast, znaczy odbywa się natychmiast po jego publicznej relacji, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji.
1: I trzeba chyba powiedzieć, że tutaj z jednej strony bardzo stanowcza postawa ze strony premiera Donalda Tuska w tej sprawie, przynajmniej tak się wydaje, ale z drugiej strony chyba też taka analiza na chłodno tego wszystkiego ze strony szefa rządu.
2: No nic dodać, nic ująć. Ja uważam, że zachowuje się bardzo racjonalnie. No, Donald Tusk ma świadomość tego, że stoi pod pręgierzem opinii publicznej, że ryzyko utraty poparcia dla jego partii w jakimś minimalnym przynajmniej stopniu istnieje. Tylko pamiętajmy, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nie jest zbudowane w jakimś środku sceny politycznej. To nie jest tak, że na skutek tego ludzie nagle przejdą na pozycję wspierającą Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederację. Dzisiaj to poparcie dla partii Donalda Tuska powyżej 30% to są lojaliści, to są ludzie, którzy wierzą w ten układ polityczny długoterminowo i strategicznie i zmiana ich poglądów i wsparcia dla tej partii ze względu na tego typu sytuacje dotyczy marginesu, powiedziałbym połowy procenta może. Natomiast oczywiście utrudni im pozyskanie nowych, prawda, tych nowych ludzi, którzy wierząc w misję tego rządu, w jego realne sukcesy, no bo na przykład Sejm to jest realny sukces, że to na rzecz tej partii będą głosowali. I to jest, powiedziałbym, bardziej bariera, jeśli idzie o pozyskiwanie nowych wspierających niźli utrata dotychczasowych lojalnych wyborców.
1: Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Panie redaktorze, to jeszcze jeden temat dotyczący polityki krajowej. Otwórzmy przyszłości Szymona Hołowni w tej polityce, bo Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Czy to może oznaczać definitywny koniec Szymona Hołowni w polskiej polityce, czy może początek jakiegoś nowego politycznego projektu?
2: Nie mam pojęcia, nie mam niestety takiego intelektualnego przelotu z Szymonem, z którym się znam i kiedyś wielokrotnie rozmawiałem, prowadziłem publiczne dyskusje, wierzyłem, że to jest człowiek, który idzie do polskiej polityki w celu jej naprawienia. No to jest ta decyzja taka zapadająca po cichu trochę i w cieniu o wycofaniu się z roli wiceprzewodniczącego, to jest rodzaj takiej abdykacji z tej misji, której się podjął. No co ciekawe, nadal jest wicemarszałkiem, czyli w polityce zostanie. Nie sądzę, żeby zrezygnował z mandatu poselskiego, bo i to jest jedyne to, co go trzyma dzisiaj na powierzchni, prawda, mimo totalnej utraty zaufania i wsparcia ze strony wyborców. Natomiast jest dla mnie dowodem pewnej degeneracji wiary w, nie wiem, wartość polityki, w pryncypia polityki, to, że w tej polityce warto być dla wartości. No jeżeli on odpuszcza, to tym mniej mu wierzę i też jako jego wyborca, bo nie ukrywam, że gdzieś tam w jakim stopniu byłem, nie chcę tego precyzować, bo to są sprawy prywatne, ale wierzyłem w jego misję i dzisiaj ta wiara jest mocno nadwyrężona. I jest to też kolejny dowód na to, że nie należy wierzyć nieprofesjonalistom, którzy wchodzą do polityki, bo dzięki umiejętnościom retorycznym czy dzięki poparciu czy zaufaniu publicznemu w innych rolach, to niekoniecznie się przekłada na role polityczne. To raczej on kompromituje tych, którzy spoza polityki chcą do niej wejść, żeby dokonać zmian, a nie wspiera takiego etosu obywatelskiego.
1: To trochę też kolejny taki przykład podejścia, powiedzmy, antysystemowego do polskiej polityki, który jest nieudany.
2: No cóż, no nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Znamy poprzednie. Skończyły się te misje Janusza

0: Palikota, dramatem biznesowym. Myślę sobie, że gdyby Janów Palikot wcześniej pozostał w biznesie i nie wchodził, nie rozpychał się w polityce, jego losy także w biznesie potoczyłyby się inaczej. No, Paweł Kukiz to jest kolejny przypadek, no, faceta, który wchodził z wielką wiarą w jego osobę, w jego misję i tak dalej. Dziś jest na kompletnym marginesie polityki, ale też własnej branży artystycznej. Mało kto o nim dobrze mówi. W związku z tym on się trzyma tego sejmu, jakby nie było ważniejszych rzeczy w życiu. No, Szymon Hołownia to niestety wchodzi do tego samego szeregu. Mówię niestety, bo naprawdę mówię, żyłem.
1: A Ryszard Petru, no, gdzie się znajduje w tym szeregu jeszcze?
0: Bardzo gorzka lekcja. No, Ryszard Petru troszkę inny przypad. On też przegrał swoją rolę. On skompromitował i siebie, i własną partię. Teraz mówi o utworzeniu nowej formacji, rodzaj takiej konfederacji liberalnej. No, niespecjalnie to wierzę. Nie ma na tyle dużej wiarygodności, żeby mógł pociągnąć za sobą ludzi. Jego taka bardziej pasywna rola w polityce jest dla mnie akceptowalna i wyobrażalna. Natomiast wiara w to, że on stanie znów kiedyś na czele czegoś istotnego, podniesie sztandary i ludzie mu uwierzą, jest w moim przypadku niewielka.
1: Redaktor Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
0: Uprzejmie dziękuję. Miłego dnia również. Do widzenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
6: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier ma nadzieję, że konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku przyczyni się do obniżenia napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Zdaniem Donalda Tuska eskalacja emocji nie jest potrzebna ani Polakom, ani Ukraińcom.
8: Jutro będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy.
7: Konferencja w Gdańsku rozpocznie się jutro. Premier Tusk zabrał także głos w sprawie Szpitala Południowego. To sprawa bardzo poważna, będziemy wyjaśniali każdy jej element, deklarował premier. Donald Tusk wyraził nadzieję, że trwające przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego pracownika szpitala, przyniesie odpowiedzi na kluczowe pytania. Niezależnie od działań prokuratury będzie kontrola na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Zleciła ją szefowa resortu zdrowia, a informację przekazała wiceminister Katarzyna Kęcka.
9: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób

0: które zmarły w SOR.
1: Resort zdrowia zlecił też kontrolę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dotyczącą odbywania rezydentury. Co dalej z programem CPN? Ceny paliwa niżej. Decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale jak mówi minister energii Miłosz Motyka, spadki na rynkach cen paliw sugerują wygaszanie pakietu osłonowego.
2: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera, powróci do poprzedniej wysokości.
1: W ocenie ministra Motyki po wygaśnięciu pakietu CPN w polskich kierowców nie uderzy radykalna podwyżka cen paliw. Jego zdaniem różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących w okresie osłonowym będą kilkugroszowe. Mężczyzna podejrzany o serię podpaleń w Katowicach stanie przed sądem. Śledczy ustalili, że 39-latek jest odpowiedzialny za 7 podpaleń wiat śmietnikowych. W jego zatrzymaniu pomogły nagrania z monitoringu oraz praca dzielnicowego, mówi Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
3: Podejrzany został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Wschód w Katowicach, gdzie usłyszał 7 zarzutów zniszczenia mienia. Straty spowodowane jego działaniem oszacowano na kwotę blisko 160 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
1: Grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna działał jednak w warunkach recydywy, przez co kara może być o połowę wyższa.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 13.33, a przed nami kolejny temat, o którym też słyszeliśmy w serwisie informacyjnym przed momentem, czyli relacje polsko-ukraińskie. W gdańskim ratuszu głównego miasta już za nieco ponad godzinę spotkają się polscy i ukraińscy parlamentarzyści. Tematem rozmów będą m.in. współpraca strategiczna, kwestie bezpieczeństwa oraz europejskie aspiracje Ukrainy. Wśród zagranicznych korespondentów pojawiają się jednak pytania. Czy obrad 15. sesji zgromadzenia parlamentarnego Polski i Ukrainy nie zdominuje jednak dyskusja o trudnej historii i sporach dotyczących pamięci o przeszłość? Już jutro rozpoczyna się też międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wiadomo, że zabraknie na niej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, co może też wpłynąć na rangę wydarzenia. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, który jest na miejscu. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Powiedz, czy mimo braku obecności prezydenta Ukrainy uda się wypracować konkretne porozumienia i zdobyć atrakcyjne kontrakty dla polskich firm? Jakie są na to szanse?
6: No, wszystko na to wskazuje, bo i polscy przedsiębiorcy, którzy tutaj przyjechali, i politycy są zdeterminowani, by prowadzić rozmowy w gronie międzynarodowym, przede wszystkim zmierzające do tego, żeby podpisać jak najwięcej umów, a jak zapowiadał premier Donald Tusk, tych umów przygotowano ponad 200, z czego znaczna część to są bezpośrednio umowy między Warszawą a Kijowem. Wspomniałeś, że za kilkadziesiąt minut rozpocznie się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Obradom polskich i ukraińskich parlamentarzystów będą przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondriaciuk. W tej chwili gromadzą się polscy i ukraińscy parlamentarzyści wokół fontanny z Neptunem, aby za chwilę przy wejściu do gdańskiego ratusza zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Na posiedzeniu będzie między innymi omawiana współpraca jako partnerów strategicznych Polski i Ukrainy, ale także wspólne bezpieczeństwo, pomoc gospodarcza, no i przede wszystkim obronność i bezpieczeństwo państwa ukraińskiego toczącego wojnę z rosyjskim najeźdźcą. Wydawałoby się, że przyjeżdżając dzisiaj do Gdańska powinniśmy spotykać Polaków, Ukraińców, Norwegów, Francuzów, Brytyjczyków, którzy przygotowują się do tej konferencji. I owszem, tak jest, bo można usłyszeć te wszystkie języki, ale więcej jest turystów, którzy przyjechali do Gdańska, żeby podziwiać to piękne miasto, a mniej, przynajmniej na razie przed tą konferencją, tych, którzy wiedzą, jaka to konferencja będzie się odbywała. Ja uśmiecham się dlatego, że postanowiłem zapytać mieszkańców Gdańska i tych, których spotykam na ulicy, czy oni wiedzą rzeczywiście, że będzie taka wielka konferencja i czy nie mają jakichś zastrzeżeń co do pracy służb porządkowych, że tu się nagle robi zamieszanie, że nie można wjechać tu, a przejść tam i tak dalej. I wszystko jest tak świetnie przygotowane, że tak naprawdę nikt nie zauważa tego, że pojawiają się politycy i dziennikarze z całego świata, ale co ja gadam, proszę posłuchać.
7: Wie pan co, że teraz dopiero się kapnęłyśmy siostrą, bo ruszyłyśmy na spacerek i pełno samochodów i chciałyśmy tędy pójść. Ona mówi, słuchaj,

0: jest jakaś pewnie ta delegacja, a ja by chyba ukraińska, bo tak coś wczoraj słuchałam, nie?
1: Właśnie słyszałam, ale ja tu nie mieszkam, ale słyszałam, że z Ukrainy przyjedzie prezydent.
2: Tak, tak. No, czy prezydent nie, ale że będzie konferencja odbudowy Ukrainy.
1: My wczoraj przyjechaliśmy z Norwegii, ale jestem tu urodzona.

0: a nie przyjedzie.
1: No, takich złośliwości pojawia się sporo wśród tych, którzy są zachęcani do dyskutowania na temat nieporozumień między Warszawą i Kijowem. I to pytanie, które najczęściej zadają dziennikarze, dotyczy i obecności, i nieobecności Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku, ale także sporu historycznego na linii Kijów-Warszawa. I ja rozmawiałem z kilkoma dziennikarzami zagranicznymi. Państwu już wcześniej o tym opowiadałem. To jest oczywiście żaden sondaż, to po prostu kilku znajomych, których spotkałem na swojej drodze i tak zapytałem, co oni o tym sądzą i mówili, że właściwie Warszawa i Kijów nie powinny się w tej kwestii poddawać żadnej presji międzynarodowej, a w ogóle społeczność międzynarodowa nie powinna się wtrącać w ten spór, bo ich zdaniem najlepiej, żebyśmy my, Polacy i Ukraińcy, sami znaleźli wyjście z trudnej sytuacji.
2: I być może ta konferencja, ale też zgromadzenie parlamentarne i Polski i Ukrainy będzie szansą, żeby przynajmniej spróbować deeskalować ten konflikt i się dogadać.
1: Miejmy wszyscy nadzieję, że tak właśnie będzie i że tego dowiemy się raz za kilkadziesiąt minut z wystąpień takich wstępnych pani wicemarszałkiń, a po zakończeniu już zgromadzenia parlamentarnego Polski i Europy z oficjalnych komunikatów.
2: O tym, co wiemy do tej pory, poinformował Państwa Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo Ci dziękuję za zebrane informacje.
1: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz. A razem z nami jest dr Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, to już wiemy, ale pytanie, jak należy odczytywać taką decyzję? Czy to w pewien sposób jest sygnał polityczny, czy raczej w pewien sposób też decyzja organizacyjna, która ma pomóc w skupieniu się na sprawach gospodarczych, a nie bieżącym konflikcie czy napiętych relacjach między Polską a Ukrainą?
3: To jest oczywiście symbol polityczny. Reakcja na reakcję prezydenta Nawrockiego. Wiadomo, że cały konflikt został zapoczątkowany przez prezydenta Załęskiego, natomiast działania prezydenta Nawrockiego podsyciły ten konflikt. To, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie na konferencji, myślę, że jednak nie zostanie zdominowanym przez te kwestie. Ta symbolika w polityce oczywiście ma bardzo istotne znaczenie, natomiast sama idea konferencji to jest jednak kwestia niezwykle pragmatyczna, a więc kwestia współpracy gospodarczej na poziomach pomiędzy firmami. Nie sądzę, żeby przedsiębiorcy kierowali się przy zawieraniu umów, czy podpisywaniu umów, czy zawieraniu jakichś kontaktów, budowaniu relacji właśnie tymi zaszłościami historycznymi, które w ostatnim czasie zostały zupełnie niepotrzebnie podsycone.
2: Jeżeli mówimy o tym podsycaniu, to odnieśmy się do premiera Donalda Tuska. Rolą polityków jest łagodzenie, a nie eskalacja. Tak możemy sparafrazować słowa szefa polskiego rządu sprzed kilkunastu minut. Podczas zakończonej już konferencji prasowej szef rządu apelował i do prezydenta Nawrockiego, i do prezydenta Zełenskiego o deeskalację sporu.
4: Wywołać wzajemną agresję i niechęć jest bardzo łatwo. Mamy trudną historię, mamy grubo ponad milion uchodźców ukraińskich w Polsce. To zawsze budzi konflikty, to zawsze budzi jakieś takie poczucie zmęczenia, niesprawiedliwości. Wiedzieliśmy od samego początku, że pojednanie i taka harmonijna współpraca to jest zadanie niezwykłej wagi, ale też bardzo trudne. I póki był polityczny konsensus wokół tego, to jakoś szło. Zadaniem wszystkich polityków bez wyjątku jest pilnować, żeby tego szatana, znowu tego demona nie wypuścić z butelki.
2: Sądzi pan, panie doktorze, że ten apel premiera Donalda Tuska, to nawołanie do studzenia emocji, trafi do tych najważniejszych zainteresowanych, czyli z jednej strony prezydenta Polski, z drugiej prezydenta Ukrainy?
3: Myślę, że nie do końca. To znaczy dalej będą podsycane różne emocje. Te emocje negatywne, bo na tych emocjach budują swoją siłę różne ugrupowania polityczne, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Natomiast czy to się będzie przekładało na realne działania w samej polityce? Myślę, że nie do końca. To znaczy ta symbolika dotycząca przeszłości, zupełnie niepotrzebnie, tak jak już wskazałem, podsycona najpierw przez prezydenta Zełenskiego, potem

0: przez prezydenta Nawrockiego, no ta decyzja, która w sumie się nie zrealizowała, bo o tym też musimy pamiętać, że prezydent Nawrocki nie odebrał tego orderu, tylko prezydent Zełenski odesłał ten order, była zupełnie niepotrzebna, no bo z jednej strony doszło do takiej bardzo dużej deprecjacji tego odznaczenia, najważniejszego odznaczenia polskiego z początku jeszcze XVIII wieku.
1: No, bo no, też to odznaczenie zostało odesłane, tak jak mogliśmy z tego zdjęcia odczytać, no po prostu firmą kurierską.
0: Tak, no to też miało swój wymiar, oczywiście też zupełnie niepotrzebna reakcja prezydenta Ukrainy. No, od tego jest korespondencja dyplomatyczna, żeby załatwiać pewne rzeczy w zupełnie inny sposób. Natomiast no, musimy też pamiętać, że mówienie o odbieraniu jakichś odznaczeń jest niezwykle niekorzystne, deprecjonuje te odznaczenia. No, jak mają czuć się przyszli ewentualni przywódcy, czy oficjele, czy osoby niezwykle zasłużone, które mają dostać najwyższe odznaczenie państwowe ze świadomością, że za chwilę ktoś im może je odebrać. No nie jest to poważne, nie jest to dobre, nie świadczy dobrze o kraju, który w taki sposób takie mechanizmy stosuje i używa takich narzędzi do budowania celów politycznych. W dyplomacji mamy bardzo dużą paletę różnego rodzaju działań, które można było zastosować i jest to zupełnie niepotrzebne. To, o czym wspominał premier Tusk, o tym podsycaniu nastrojów, rzeczywiście ta duża diaspora ukraińska, która znajduje się w Polsce, może powodować różnego rodzaju zakusy jakichś ekstremalnych partii, czy tych, którzy chcą podsycać takie nastroje antyukraińskie, antyimigracyjne, żeby budować jakąś swoją siłę polityczną. I to jest rzeczywiście taki zapalnik, który no, nigdy nie powoduje jakichś dobrych rzeczy, a wręcz odwrotnie. Może generować liczne konflikty i z punktu widzenia zarówno polskiej polityki, polskiego bezpieczeństwa, jak i też samej ekonomii, no bo pamiętajmy, że jednak ci Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, no mają niezwykle duży wpływ także na naszą siłę gospodarczą, no jest zupełnie niepotrzebne.
1: Wracając do samej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na czele delegacji tego kraju stanie premier Julia Swiredenko. Pytanie, czy z punktu widzenia polityki, dyplomacji jest to nadal reprezentacja na wystarczająco wysokim szczeblu?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. No, oczywiście prezydent Zełenski, który był współorganizatorem, no, powinien się pojawić, ale myślę, że i tak z prezydentem pojawiłaby się pani premier. Jednak na Ukrainie też mamy system parlamentarno-gabinetowy, wprawdzie no, z silną władzą prezydencką, ale jest to system parlamentarno-gabinetowy i dyskusje o charakterze technicznym jednak są na poziomie rządowym przede wszystkim. To tam jest prowadzona główna polityka zagraniczna. Natomiast no, oczywiście w jakiś sposób wpływa to na obniżenie samej rangi delegacji ukraińskiej. No, jeżeli ktoś, kto jest organizatorem, nie przyjeżdża na wydarzenie, które sam organizuje, to nigdy dobrze nie wygląda. Z punktu widzenia roboczego myślę, że nie będzie to miało większego wpływu.
1: A myśli pan, że na przykład nasz sąsiad, czyli Niemcy, będą chciały wykorzystać jeszcze bardziej obecną sytuację i napięte relacje między Polską a Ukrainą? Dlaczego o to pytam? No bo minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sibicha, przeprowadził rozmowę z szefem MSZ Niemiec, podczas której omówiono między innymi kwestię osiągnięcia pokoju z Rosją, przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, czy przebieg integracji europejskiej Ukrainy. Na portalu X Sibicha napisał: omówiliśmy sytuację na froncie, wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju i naszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Europie. Nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne, a siła Ukrainy jest niezbędna dla trwałego pokoju i stabilności na kontynencie. Skupiliśmy się na przygotowaniach do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, agendzie odbudowy oraz znaczeniu zaangażowania zarówno inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Jak interpretować tego typu rozmowy, tego typu spotkanie? Czy dla naszego kraju w relacjach z Ukrainą Niemcy stanowią w ogóle konkurencję?
0: Jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, kwestii odbudowy Ukrainy, całą tą odbudowę szacuje się na kilkaset miliardów euro. Oczywiście te szacunki są bardzo różne, natomiast to są ogromne pieniądze.

0: I myślę, że nie tylko Niemcy, ale także inne państwa są bardzo zainteresowane tym, żeby realizować te kontrakty. Ta wojna kiedyś się skończy, jak każda wojna. Zniszczenia, które są na Ukrainie, są ogromne. Kwestia odbudowy infrastruktury mieszkaniowej, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, to są ogromne pieniądze. I każde z państw będzie patrzyło na to pragmatycznie, także ja bym nie widział nic w tej wypowiedzi zdrożnego. No jest to wypowiedź raczej takiego pragmatycznego przywódcy, no, który chce budować też siłę przemysłu swojego państwa czy realizacji kontraktów, udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy. My jako Polska powinniśmy się skupić na tym, co jesteśmy tam w stanie realizować, bo oczywiście no, nie będziemy konkurować na każdym polu ze wszystkimi państwami, które są od nas dużo potężniejsze, które mają dużo potężniejsze gospodarki, ale powinniśmy się skupić na tym polu, gdzie możemy tą konkurencyjność osiągnąć, gdzie możemy uczknąć coś z tego dużego tortu, który będzie związany z odbudową Ukrainy, skupić się na tych sektorach gospodarczych, w których jesteśmy silni. Kwestie dronów, kwestie energetyki wiatrowej i inne. I tam się zaangażować, szukać swojego miejsca, szukać partnerów i realizować bardzo konsekwentnie nasze interesy.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wtorkowym wieczornym przemówieniu podkreślił, że istotne jest, by relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Czy według pana i wobec również tych słów, mimo głośnego sporu, obie strony, i ukraińska, i polska, wysyłają dziś sygnały, że nie chcą dopuścić do głębszego kryzysu?
0: Powinniśmy ten cały spór rozpatrywać, myślę, na dwóch poziomach. No pierwszy to jest właśnie ten poziom symboliki politycznej, gdzie są te bardzo silne emocje, te zaszłości historyczne, różnego rodzaju problemy we wspólnych relacjach. No ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest właśnie ta pragmatyka, że jesteśmy istotnym eksporterem naszych dóbr na Ukrainę, że Ukraina też ma duży interes w tym, żeby te relacje na różnych poziomach z Polską budować. No, jesteśmy sąsiadami, to sąsiedztwo będzie trwało nadal i należy je budować w taki sposób, żeby oba państwa odnosiły z tego korzyści. No, my mamy tą silną jeszcze pozycję, że będziemy mieli duży wpływ także na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. A więc to jest też taka silna karta przetargowa, którą Polacy mogą grać, bo jednak ten proces będzie wymagał zgody Polski. I tutaj też możemy osiągać określone cele. Natomiast no, ten pragmatyzm gospodarczy jest tutaj, myślę, bardzo, bardzo istotny. No, w tej chwili mamy dość dużą nadwyżkę w handlu z Ukrainą. Powinniśmy dalej budować te relacje i osiągać w gospodarce te cele, które są dla nas istotne. Oczywiście też pamiętając o różnego rodzaju zagrożeniach ze strony czy akcesji, no bo na tym nam zależy, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, żeby była w NATO, bo to wzmocni nasze bezpieczeństwo. Natomiast te wszystkie procesy muszą przebiegać niezwykle rozważnie. Musimy do nich się dobrze przygotować. Zagrożenie dla polskiego rolnictwa ze strony importu produktów rolnych z Ukrainy. Innego rodzaju kwestie gospodarcze, które są istotne, także obecności naszych firm w Ukrainie. No pamiętajmy, że jednak prowadzenie działalności gospodarczej, jak wskazują ci, którzy się tym zajmują na Ukrainie, nie jest łatwe. I to nie wynika z tego, że nie ma jakichś bardzo dużych relacji na poziomie rządowym, tylko wynika to po prostu z pewnej prozy życia administracyjnego na Ukrainie, z tego, jak te procesy tam się odbywają, jak wygląda kwestia urzędników. Także też musimy o tym powiedzieć, dużej korupcji. No i ci przedsiębiorcy, którzy próbują realizować różnego rodzaju interesy na Ukrainie, no spotykają się z takimi bardzo prozaicznymi wyzwaniami i tutaj rząd powinien bardzo mocno pracować i kłaść nacisk na to, żeby te procesy właśnie na Ukrainie uległy zmianie, żeby można tam było tą działalność gospodarczą prowadzić na trochę innych zasadach.
1: W Gdańsku niebawem odbędzie się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Czy w

0: tych obecnych okolicznościach jest to przede wszystkim wydarzenie wyłącznie symboliczne, czy też realne narzędzie jednak do wpływania na relacje między oboma państwami?
1: Myślę, że jest to realne narzędzie do wpływania na relacje pomiędzy oboma państwami. Już wspomniałem, że jednak mamy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie system parlamentarno-gabinetowy. No wprawdzie na Ukrainie ten system bardziej idzie w stronę takiego systemu półprezydenckiego. Natomiast no dalej ta siła parlamentu, jeżeli chodzi o decyzyjność, siła rządu w obu krajach jest bardzo istotna. A więc tutaj budowanie tych wzajemnych relacji na poziomie formalnym, także na poziomie nieformalnym. Przecież te rozmowy kuluarowe też będą miały istotne znaczenie. Na pewno przyczyni się do zbudowania jakichś głębszych relacji pomiędzy oboma państwami, a także do wyjaśnienia tych kwestii, które są wielce problematyczne. No, w tych rozmowach kuluarowych na pewno te kwestie dotyczące historii będą miały miejsce.
0: Czy fakt, że mimo napięć politycznych, o których już rozmawialiśmy, utrzymywany jest ten dialog parlamentarny, można też traktować jako dowód, że relacje polsko-ukraińskie pozostają jednak stabilniejsze niż mogłoby się wydawać z tych wszystkich doniesień?
1: Oczywiście, no pamiętajmy, że zarówno Polsce, jak i Ukrainie zależy na tym, żeby zakończyć tą trwającą wojnę. Zarówno Polsce, jak i Ukrainie, jako dwóm sąsiedzkim państwom zależy na tym, żeby budować wzajemne relacje gospodarcze, polityczne, kulturalne. Ta liczba Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, którzy są obecni, także liczba Polaków, którzy zamieszkują na terenie Ukrainy. A więc te dwie diaspory też mają istotne znaczenie dla budowania wzajemnych relacji. I tworzenie tych relacji właśnie na takim poziomie parlamentarnym, a więc bym powiedział mocno roboczym, z którego mogą pojawić się konkretne rozwiązania instytucjonalne, konkretne umowy międzynarodowe, które będą zacieśniały te więzi pomiędzy państwami, które będą właśnie ułatwiały różnego rodzaju realizację celów gospodarczych, jest niezwykle, niezwykle istotna.
0: Na ile ten konflikt jest dziś sporem między politykami, czy jest konfliktem politycznym, a na ile odzwierciedlać może realne nastroje społeczne zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie?
1: Znaczy, ten konflikt na pewno odzwierciedla realne nastroje, które są zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. No bo z jednej strony mamy tą pamięć o tych okrutnych wydarzeniach, które miały miejsce na Wołyniu. Mamy pamięć o tym, co robiła UPA z Polakami. Z drugiej strony no, mamy potrzebę budowania jakiejś tożsamości na Ukrainie, potrzebę budowania jakichś sił, które mają pokazać tą wewnętrzną jedność też narodu ukraińskiego. To, że jest to budowane w taki, a nie inny sposób, no my powinniśmy na to reagować też zupełnie inaczej, a więc przede wszystkim polityką edukacyjną, przede wszystkim polityką kulturalną. Wielu Ukraińców nie wie, jak rzeczywiście wyglądała historia tych wydarzeń. My powinniśmy o tym informować, powinniśmy o tym mówić.
0: No tak, ale nie uda nam się informować społeczeństwa ukraińskiego, czy edukować społeczeństwa ukraińskiego bez porozumienia z ukraińskimi politykami.
1: Mimo wszystko powinniśmy podejmować różnego rodzaju działania. Z jednej strony no, te działania polityczne są niezwykle istotne. No, z drugiej strony pamiętajmy, no, dzisiaj mamy różnego rodzaju narzędzia, dzięki którym możemy oddziaływać na społeczeństwo, poprzez które możemy informować chociażby siłę mediów społecznościowych czy inne. My na pewno nie zmienimy nastrojów na Ukrainie. Na pewno nie spowodujemy tego, że te ulice, czy nie będą powstawały pomniki związane z UPA na Ukrainie. No ale możemy troszkę zmienić świadomość w tym zakresie. I oczywiście pan tutaj wspomniał, że nie da się tego zrobić do końca bez elit. Ja myślę, że mimo wszystko powinniśmy próbować także te elity edukować i także powinniśmy o tym bardzo, bardzo często rozmawiać. Powinniśmy budować to pole wzajemnych rozmów, wzajemnych relacji.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz.

0: Polskim Radiu 24, dr Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, był naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus papam.
5: Plebiscyt polskieradio.pl. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier obiecuje rzetelne wyjaśnienie sprawy Szpitala Południowego. Trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty. Fala morderczych upałów coraz bliżej Polski. Służby apelują o szczególną ochronę zwierząt. Odwiedzimy też Dąbrowę Górniczą. Honorową obywatelką miasta została Maja Chwalińska. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Każdy aspekt tej sprawy zostanie wyjaśniony, deklaruje premier Donald Tusk. A chodzi o Szpital Południowy w Warszawie i doniesienia jednego z lekarzy, jakoby z powodu braku należytej opieki na SOR-ze, zarządzanym przez młodego lekarza milionera, umierali tam pacjenci.
2: Niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, czy nie, my będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy. Sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne. Jak wiecie, teraz trwa przesłuchanie chirurga, który między innymi wczoraj ujawnił, może nie konkretnie i nie szczegółowo, ale jednak wystarczająco, alarmująco opisał nieprawidłowości, które jego zdaniem miały miejsce w tym szpitalu. Liczę na to, że to przesłuchanie, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji.
1: Doktor Emil Jędrzejewski, bo o nim mowa, w południe stawił się w Warszawie. W prokuraturze okręgowej. Przesłuchanie trwa, na miejscu jest Michał Makowski.
3: Doktor Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, chociażby dotyczące posiadania dowodów na twierdzenia z internetowego wywiadu. Mówimy m.in. o błędach przy wykonywaniu intubacji przez doktora Kacprzyka, które miały się przyczynić do śmierci pacjentów. Ponadto według lekarza sygnalisty pacjent miał zostać skierowany na tomografię już po śmierci. Dochodziło także do przypadków fałszowania dokumentacji.
4: Możecie Państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
3: Prokuratura będzie chciała poznać konkretne przypadki błędów i przewinień lekarskich, które zakończyły się śmiercią pacjentów. Kolejna kwestia dotyczy nieinformowania organów ścigania o potencjalnych przestępstwach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że przez ostatnie 3 lata prokuratura prowadziła 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość

0: spraw zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia śledztwa. Teraz postępowania mają zostać rozpatrzone przez prokuraturę ponownie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Jest zgoda na przedłużenie unijnych sankcji na Rosję o rok. Nasza brukselska korespondentka ustaliła, że zielone światło dali ambasadorowie unijnych krajów. Zmiana z półrocznego na roczne przedłużanie restrykcji była możliwa, bo Viktor Orbán stracił władzę na Węgrzech. A to właśnie on nie zgadzał się na taki ruch, bo nie chciał tracić co 6 miesięcy możliwości szantażowania Unii.
2: Przedłużenie sankcji o 12 miesięcy to niewątpliwie decyzja przełomowa, która wprowadza nieco spokoju w pracę Unii Europejskiej, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Celem sankcji jest pozbawienie Rosji głównych źródeł dochodu i osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Do końca czerwca przyszłego roku utrzymane zostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. To samo dotyczy ograniczeń w handlu, przemyśle, transporcie oraz w eksporcie, na przykład technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna będzie nadal zamknięta dla rosyjskich samolotów, a wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT.
1: O czym z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. Policja apeluje, by szczególną troską otoczyć zwierzęta. Nawet minuta w rozgrzanym pojeździe jest zagrożeniem dla zdrowia, mówi Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
3: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
1: W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Jeśli zobaczymy, że w zamkniętym pojeździe znajduje się zwierzę lub człowiek, mamy prawo wybić szybę. Nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. To w Dąbrowie Górniczej Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki, przypomina radny Piotr Ślusarczyk.
4: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się rodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
1: Dlatego korty na terenie Centrum Sportów Letnich nazwano kortami Mai Chwalińskiej. Fani tenisa czekają na jej kolejne sukcesy. Przypomnę, za niecały tydzień rusza rywalizacja na trawiastych kortach Wimbledonu. Będziemy to śledzić i relacjonować.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda iście wakacyjna, żadnego deszczu i bardzo dużo słońca. 30 stopni jest dziś w Lubuskiem, w centrum 26, na Podlasiu 23. Szukające ochłody znajdą ukojenie nad samym morzem, tam okolice 20 stopni.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 7 minut po godzinie 14. Wracamy do z jednej strony afery wokół Szpitala Południowego, ale z drugiej strony do szerszego tematu związanego też z zaufaniem do instytucji publicznych czy samych polityków. Odpolitycznienie służby zdrowia, ujednolicenie maksymalnego czasu pracy oraz zmianę wyceny procedur to propozycje prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej doktora Łukasza Jankowskiego na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia. Na konferencji prasowej doktora Jankowskiego była Joanna Stankiewicz. Jasiu, witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie to miałyby być zmiany? Jakie padły propozycje dokładnie?
3: Przede wszystkim prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że do samorządu podkreślił, że aby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości, w szpitalu pacjenci powinni być przyjmowani byli poza kolejnością, trzeba przede wszystkim odpolitycznić służbę zdrowia.
4: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację, ale konkretów na razie brakuje. My z tym konkretem dzisiaj wychodzimy. Chcemy również przez to pokazać, że my jako środowisko jesteśmy gotowi do tego, żeby w procesie naprawy ochrony zdrowia uczestniczyć.
3: Prezes Jankowski podkreślił też, że medycy chcą ujednolicenia maksymalnego czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia.
4: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę, na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres.
3: Prezes Jankowski uważa też, że kominy płacowe, kosmiczne wręcz zarobki niektórych lekarzy są związane z niedoszacowaniem procedur medycznych i właśnie to wymaga zmiany. Jak podkreślił, sytuację w Szpitalu Południowym trzeba bardzo szybko wyjaśnić, bo dochodziło tam do wielu patologii.
4: Patologii jest rzeczywiście w systemie ochrony zdrowia dużo, ale tu w sposób szczególny zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa. W normalnych warunkach lekarz na początku swojej drogi zawodowej nie może być koordynatorem SOR-u, musi mieć nadzorcę, starszego kolegę, musi się konsultować. Wreszcie kto dopuścił do tego, że taki lekarz staje na SOR-ze, gdzie wchodzą przypadki zagrożenia życia, zawały, udary, krwawienia, osoby po spożyciu na przykład narkotyków. Przecież my nabieramy przez lata kompetencji do tego, żeby takim osobom świadczyć pomoc.
3: Sprawa Szpitala Południowego jest rozwojowa, sprawą zajmuje się prokuratura. Natomiast prezes Łukasz Jankowski jeszcze podkreślił, że jeżeli chodzi o ustawę o powiązaniu czasu maksymalnego pracy z numerem PESEL czy numerem wykonywania zawodu, tutaj zwróci się do prezydenta o możliwe zawetowanie tej ustawy, bo jest jego zdaniem ona niezgodna z konstytucją i z RODO.
2: Czyli tutaj głos sprzeciwiający się w pewien sposób działaniom rządowym, to sobie szerzej też skomentujemy jeszcze w Polskim Radiu 24, a te informacje zebrała dla Państwa Joanna Stankiewicz. Bardzo Ci dziękuję i dobrego dnia dla Ciebie. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
0: Komentarz.
2: A razem z nami jest pani Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Trudny temat i trudna sprawa przed nami, od której zaczniemy, czyli afera wokół Szpitala Południowego. Coraz więcej informacji, które też do nas napływają. Informacji niepokojących, choćby te, gdzie podczas rozmowy w Kanale Zero były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, Emil Jędrzejewski. Powiedział między innymi, że pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach, wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Te słowa są sprawdzane. Były ordynator chirurgii w tym szpitalu jest przesłuchiwany. To też wiemy chociażby ze strony prokuratury czy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Są działania rządu. Tutaj słyszeliśmy głos ze strony środowiska lekarskiego, o którym nasza reporterka wspominała. Ja się zastanawiam, jak takie wydarzenie

0: jak afera wokół Szpitala Południowego wpływają na ogólny obraz czy instytucji publicznych, czy ochrony zdrowia? Czy mówimy tutaj o tylko lokalnym kryzysie, czy jednak elementem większej układanki?
1: Na razie wydaje się być to lokalnym kryzysem, który coraz bardziej przenosi się na sferę głębszych relacji i głębszego myślenia o samym problemie. Z punktu widzenia społeczeństwa polskiego wiadomo, że w służbie zdrowia dzieje się źle. Wszystkie badania pokazują, że uważamy, że są tam nieprzejrzyste procedury, że nie ma sposobów kwalifikowania na najróżniejsze badania, które byłyby jasne dla wszystkich. Że dzieją się tam różne podziemne sprawy, o których ludzie wiedzą, ale nie potrafią ich wskazać. Wobec tego taka afera może spowodować chęć dyskusji narodowej nad tym, w jaki sposób służba zdrowia powinna działać, żeby rzeczywiście procedury, które są w niej stosowane, były procedurami przejrzystymi zarówno dla osób zatrudnionych, jak i też dla osób, które są pacjentami w ramach działalności tych placówek. Muszę powiedzieć, że wypowiedź pana ordynatora, byłego ordynatora, jest niepokojąca, bo to pokazuje, że przenosimy dyskusję do omawiania coraz bardziej drastycznych, nie do końca uzasadnionych przypadków, żeby pokazać patologię, o której wszyscy wiemy. Więc to jest trochę na tej zasadzie, że każdy, kto miał do czynienia z SOR-em, wie doskonale o tym, w jaki sposób SOR działa, wie, że ta procedura nie jest pełna i że należałoby ją uzupełnić, żeby rzeczywiście była całkowicie przejrzysta. Natomiast no, nie zaczęłabym całej dyskusji od dramatycznych przypadków, bo to do niczego nie prowadzi, oprócz zaogniania problemu, nie prowadzi do dyskusji, nie prowadzi do pochylenia się nad problemem obu stron. To jest trochę tak, że Polacy jeszcze cały czas czekają na reakcję, która będzie reakcją kompleksową, więc nie wiadomo, czy to będzie kryzys, czy to będzie jeden z kryzysików, które zostaną zamiecione pod dywan.
0: A jak społeczeństwo może odbierać albo interpretować działania, czy pewien konflikt, który powoli nam zaczyna tutaj wybrzmiewać, to znaczy z jednej strony ten głos środowiska lekarskiego, te propozycje, które usłyszeliśmy, z drugiej strony propozycje rządu, no i z głosu środowiska lekarskiego wynika, że te propozycje rządowe w tym akurat przypadku są złe albo nie powinny wejść po prostu w życie. Jaki to może być sygnał też wysłany dla społeczeństwa?
1: To jest sygnał, że to znowu nie było przedyskutowane ze środowiskiem lekarskim, że to nie jest sięgnięcie i zastanowienie się nad procedurami, tym, gdzie w tych procedurach są dziury i nad czym się należy pochylić, tylko to się znowu zaczyna przerzucanie argumentami, kto lepiej to naprawi. Ja myślę, że to jest państwowa służba zdrowia i jest to interes państwowy, żeby ta służba zdrowia działała. Myślę, że środowisko lekarskie w tym momencie oczywiście jest stroną w tym wszystkim, ale z drugiej strony też to państwo zatrudnia lekarzy w placówkach państwowych. Więc myślę, że to jest trochę na takiej zasadzie, że przy całym lobbingu środowiska medycznego jednak to państwo jest odpowiedzialne za sprawne działanie służby medycznej w Polsce.
0: A jak z wizerunkiem lekarzy i zaufaniem Polaków do lekarzy właśnie? Czy ta sprawa dotycząca Szpitala Południowego wpłynie negatywnie na zaufanie społeczeństwa polskiego właśnie do ochrony zdrowia i przedstawicieli tej ochrony zdrowia, lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, pielęgniarek? Czy nie będzie miała aż takiego wpływu i rażenia?
1: Nie sądzę, że będzie miała jakiś bardzo duży wpływ. Jest to jeden z zawodów zaufania społecznego i tutaj jednego z najwyższych zaufania społecznego i tutaj się przypuszczalnie nic nie zmieni, ponieważ jednak jest to kwestia pojedynczego szpitala albo w ogóle systemu, a nie człowieka. No wiadomo, że tutaj człowiek był punktem zapalnym tego wszystkiego, ale on przypadek tego lekarza pokazał, rezydenta pokazał, w jaki sposób funkcjonuje służba zdrowia. To, co jest w służbie zdrowia zadziwiającego, że przy tak dużym przedsiębiorstwie, jakim jest Polska Służba Zdrowia, nie ma przejrzystych i jasnych procedur, zarówno przypadków, w których należałoby działać, ale też i sposobu kontroli tego, co się dzieje. Mam wrażenie, że my o służbie zdrowia słyszymy głównie w charakterze miejsca, gdzie powstają kolejne afery. Kupowany jest sprzęt, wykonywane są badania poza kolejnością, ten sprzęt jest używany do prywatnych badań, lekarze albo najpierw są przedstawiani jako osoby, które są zmuszane do dyżurowania po 36 godzin. Potem się okazuje, że wcale nie dyżurują, tylko biorą za to pieniądze. I cały czas jest taka dyskusja o tym, co nie działa. My jako społeczeństwo w ogóle mamy tendencję do tego, żeby dostrzegać wszystko, co nie działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z naszymi potrzebami. Reagujemy na to lękowo i reagujemy jak na coś, co wpływa bezpośrednio na nasze życie tu i teraz. A ja mam wrażenie, że to jest jak z każdym procesem. Profesor Kot

0: Tarbiński mówił, że proces to jest coś takiego, że trzeba prześledzić każdy etap tego procesu i uszczelnić każdy etap i uszczelnić kontrolę każdego etapu, żeby rzeczywiście z tego, co sobie zaplanowaliśmy, powstało prawdziwe dzieło, które sobie gdzieś po drodze za każdym razem kalibrowaliśmy. Więc myślę, że to jest kolejny przypadek, kiedy znaleźliśmy lukę, próbujemy ją załatać, ale to nie znaczy, że w innym miejscu nie wystąpi ta luka. Chciałabym powiedzieć, że bardzo dużo było o tym, że lekarzy w Polsce brakuje. Wobec tego było przymknięte oko na to, że lekarze pracują więcej niż wydawałoby się, że powinni pracować, że prowadzą jednocześnie w tym samym czasie prywatne gabinety i przyjmowanie w szpitalu. Nikt tego nie sprawdzał, bo nikomu nie zależało na tym, żebyśmy stanęli wokół problemu zamykania szpitali z powodu braku lekarzy. Więc mam wrażenie, że system trochę w tym momencie przymknął oko. No a jak system przymyka oko, to osoby co sprytniejsze wszystkie luki znajdą po to, żeby polepszyć swoją sytuację.
1: Mówiła Pani o pewnych tendencjach społeczeństwa. Czy nie jest też trochę tak, że mamy pewną tendencję do generalizowania też różnego rodzaju sytuacji? To znaczy jedna afera staje się dla wielu osób dowodem, że na przykład całe państwo działa źle, cały system jest źle skonstruowany itd., itd.
0: My mamy jakiś taki problem z przełożeniem sprawczości polityków na naszą realną sytuację. My nie zauważamy rzeczy, które funkcjonują poprawnie, nie zauważamy rzeczy, które spełniają nasze potrzeby, a zauważamy to, co tych potrzeb nie spełnia. Wobec tego rzeczywiście każda z tych afer w momencie, kiedy nie oceniamy najlepiej służby zdrowia, służy jako paliwo do podkreślania, że nasze państwo nie jest sprawcze, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować pewnych swoich obywatelskich praw, że przeciekają pieniądze, no i wtedy już się zaczyna zwykła afera i to nie ma znaczenia, czy to chodzi o służbę zdrowia, czy straż miejską, policję, polityków. Cały czas schemat tego wszystkiego jest dokładnie taki sam.
1: A politycy lubią ten schemat wykorzystywać?
0: No oczywiście, że tak. Jesteśmy społeczeństwem zlęknionym i teraz mam wrażenie, że w polityce rozpoczął się taki trochę festiwal, kto jest bardziej sprawczy i kto jest bardziej kategoryczny. Przyglądam się temu z dużym niepokojem, ponieważ uważam, że to tylko będzie wzmagało radykalne poglądy pewnej części społeczeństwa. A trzeba podkreślić, że my cały czas jesteśmy społeczeństwem demokratycznym i uważamy, że jednak demokracja jest w porządku i że powinniśmy dyskutować o wszystkich sprawach i nie chcemy jednak jednej głowy państwa, premiera czy też prezydenta, który będzie decydował w sposób radykalny o rzeczach, które są dla nas najważniejsze.
1: Dzisiaj Senat i przechodzimy zatem do kolejnego tematu w naszym spotkaniu. Zajmuje się ustawą o statusie osoby najbliższej. To jest umowa w zasadzie o wspólnym pożyciu i jest pierwszą w historii regulacją pozwalającą na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ta ustawa została uchwalona przez Sejm, teraz droga przez Senat. Jak pani patrzy na znaczenie tej ustawy dla polskiego społeczeństwa i drugi wątek, to znaczy jak sobie z tym tematem politycy poradzili albo radzą?
0: Ja bym powiedziała, że to, co się dzieje, świadczy o tym, że zaczęliśmy sobie radzić z tym. To znaczy dotarło do nas, że świata się nie zmieni, że powinniśmy się do niego dostosować i że politycy, którzy mówią o tych zmianach, są politykami, którzy opisują rzeczywistość, a nie ją zmieniają. Więc to jest gdzieś bardzo ważne. Myślę, że to jest jedna z ustaw, na które czeka bardzo dużo ludzi. Z różnych punktów widzenia jest ona potrzebna. Jest potrzebna dla środowisk homoseksualnych, ale jest też potrzebna dla środowisk niehomoseksualnych, których osoby nie biorą ślubu ze sobą. Myślę, że czas, aby państwo jednak uprawomocniło coś, co dzieje się w rzeczywistości na dużą skalę. Widać z naszych badań, że po pierwsze odrzucenie par homoseksualnych i ich praw jest na coraz niższym poziomie, że edukacja, rozmowy na ten temat, sposób patrzenia, pokazywania się coraz większych środowisk, które pokazują, że homoseksualizm również ich dotyczy, osób, które są ze świata celebryckiego czy influencerskiego, pozwoliło nam się oswoić z tym zjawiskiem. zjawiskiem. No i teraz jest kolejny krok do tego, żeby te osoby potraktować jak, tak samo jako członków społeczeństwa, którzy mają dokładnie takie same prawa jak wszyscy pozostali. Pamiętajmy o tym, że jednak porządek, który został wprowadzony jednak w takiej myśli katolickiej, przestał być w naszym kraju, w którym jest katolików coraz mniej, być porządkiem obowiązującym

0: potrafiącym wymusić ten porządek na tych osobach, które się wyłamały. Więc musimy chyba trochę inaczej zacząć myśleć o sprawach społecznych, o związkach, o dzietności, o podziale obowiązków, płciach. No i ta ustawa jest jednym z takich zalążków tego wszystkiego.
1: No ale chyba trudno politykom też było dojść do tego zalążka, no bo jednak przez wiele, wiele lat politycy, nawet jeśli o tym mówili, to mam wrażenie, że zgrabnie mimo wszystko ten temat omijali, szczególnie jeżeli chodzi o czyny.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że my jesteśmy jednak członkiem Unii Europejskiej. Wielu Polaków uważa się za Europejczyków, a nie tylko Polaków. I bardzo się cieszę, że z Unii Europejskiej przychodzą pewne przepisy, przychodzą pewne ustawy, które po prostu muszą u nas zacząć obowiązywać właśnie dlatego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Więc myślę, że ten wpływ Unii Europejskiej na naszą obyczajowość, na nasz sposób myślenia przy tej ustawie jest bardzo pozytywny.
1: Z drugiej strony mam takie wrażenie, że ta ustawa nie do końca jednak odpowiada też tym oczekiwaniom, być może przede wszystkim środowisk homoseksualnych, że to nadal jest pewien taki chyba głównie polityczny kompromis.
0: Jest to polityczny kompromis i mam nadzieję, że za kilka lat doczekamy kolejnego politycznego kompromisu, a w pewnym momencie zrozumiemy, że nie ma różnic pomiędzy związkami jednego a drugiego rodzaju.
1: A zrozumiemy, jak ważne są relacje polsko-ukraińskie. Teraz kolejny temat otwieramy przed nami. Trudny temat tych relacji, które w ostatnim czasie są mocno napięte. Jak pani patrzy na to, co się dzieje, jaki to może mieć wpływ albo ma już wpływ na społeczeństwo z jednej strony polskie, z drugiej strony ukraińskie?
0: No widać antagonizowanie naszych społeczeństw. Nie wiadomo, kto ma w tym interes i dlaczego to się tak dzieje. Nie wiadomo, jakie siły za tym stoją. Ja mam wrażenie, że tutaj jednak politycy zagalopowali się w swoim radykalizmie i w takiej nieumiejętności cofnięcia się, a to wpływa na nastroje społeczne, bo trafiło to na bardzo podatny grunt. Z jednej strony mamy państwo, które jest w konflikcie zbrojnym, w którym jednak są radykalne nastroje związane z tym konfliktem zbrojnym. Z drugiej strony mamy Polskę, która jest jednak w lęku przed tym, żeby ten konflikt się nie rozlał i gdzieś ma potrzebę odróżnienia się, więc pretekst, jakim było niezbyt fortunne posunięcie pana premiera Ukrainy, spowodowało całą
1: prezydenta
0: eskalację,
1: Ukrainy.
0: Prezydenta Ukrainy, całą eskalację problemu.
1: I teraz mam wrażenie, że politycy, ci głównie odpowiadający za decyzję, mówię tutaj o prezydencie polskim, o prezydencie ukraińskim, innych politykach ukraińskich, chyba nie do końca chcą się z tego wycofać. To znaczy nie do końca chcą deeskalować w jednoznaczny sposób ten konflikt. A kolejne decyzje, które były podejmowane, chociażby zwrot orderów czy innych odznaczeń przez ukraińskich polityków w stronie polskiej, no świadczyły, że w sposób świadomy znowu zaogniano ten konflikt. Pytanie po co? Czy to miało służyć, nie wiem, wewnętrznej polityce i na przykład zagospodarowaniu tych emocji wśród społeczeństwa?
0: Bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie. Mam wrażenie, że ten konflikt już wisiał w powietrzu przez jakiś czas, że ktoś musiał pierwszy powiedzieć, że tak, między Polakami, Ukraińcami, osobami z Ukrainy gdzieś zaostrzyły się stosunki, że gdzieś Polacy trochę inaczej już na to wszystko reagują, że gdzieś osoby z Ukrainy też inaczej na to wszystko patrzą. Zhabituowaliśmy wojnę, zhabituowaliśmy konflikt zbrojny. W związku z tym dochodzi do głosu stara narracja i stary sposób patrzenia na to. Bardziej dzielimy i pokazujemy, że my jesteśmy tu, a wy jesteście tam, niż staramy się zjednoczyć wokół problemu, który istnieje. Bardzo ja chciałabym powiedzieć, że socjologia uważa, że wyciąganie takich problemów z przeszłości służy zawsze jakimś odgórnym celom. I tutaj nie wiem, czy już do końca widzimy ten cel, któremu zostało, przez który to zostało wyciągnięte.
1: Współczesna polityka i współcześni politycy bardziej dzisiaj sprzedają emocje niż programy i realne rozwiązania?
0: O, zdecydowanie tak i to są emocje. Zresztą pan prezydent Ukrainy cały czas sprzedaje emocje. Cała jego kampania była bardzo emocjonalna, całe jego postępowanie jest bardzo emocjonalne i przypuszczalnie on jest również bardzo emocjonalnym człowiekiem. I to jest trochę też powiązane z tym, że w pewnym momencie trzeba emocje uspokoić. O ile można z elektoratem porozumiewać się emocjami, jeżeli to wszystko działa, o tyle w polityce te emocje należy studzić i zastanawiać się nad tym, jaki jest główny cel, a nie pogłębiać emocjonalne reakcje już obu stron w politycznej dyplomacji.

0: Polityka i dyplomacja jednak wymagają już zupełnie innych narzędzi do tego, żeby dochodzić do rozwiązywania problemów, a nie do zaostrzania ich. Z boku to trochę wygląda jak kłótnia personalna, a nie konflikt pomiędzy dwoma państwami.
1: No tak, ale ta kłótnia personalna też ma wpływ na społeczeństwo, o czym sobie rozmawialiśmy. Mamy do czynienia no jednak z pewnym zaognieniem czy pojawieniem się takich negatywnych emocji wobec czy to polskiego społeczeństwa, czy ukraińskiego społeczeństwa, zależy z której strony spojrzeć. Czy to też nie jest przykład na to, że politycy nie do końca zdają sobie albo nie chcą zdawać sobie sprawy z tego, jaka ciąży na nich odpowiedzialność?
0: No, ja myślę, że oni są tak zajęci bieżącymi sprawami, bieżącymi partykularnymi interesami, że bardzo rzadko patrzą w przyszłość na miesiąc, dwa czy trzy, chyba że jest kampania i wtedy trzeba po prostu objechać ileś miast i mają w swoim notesie napisane, że trzeba objechać ileś miast. Mam wrażenie, że drobne rzeczy urastają do bardzo wielkich problemów, dlatego że ten problem w ogóle istnieje. My od samego początku nie rozmawiamy o sposobie integracji osób z Ukrainy w Polsce, o naszym stosunku do konfliktu, o naszych lękach z tym związanych, tylko to wszystko było zamiatane pod dywan. I potem wystarczy jedna taka akcja i to wszystko się wylewa, ponieważ my w otwarty sposób nie rozmawiamy na ten temat. Jeżeli ktoś krytykuje, to my go krytykujemy. Jeżeli ktoś chwali, to my znowu nie chwalimy. Ale tak, żeby siąść przy stole i porozmawiać, w jaki sposób to wszystko zrobić i w sposób jawny dla społeczeństwa, żeby było wiadomo, że to jest dyskusja, że to jest gdzieś kompromis jednej i drugiej strony, no to mam wrażenie, że tego w ogóle nie ma. Nasi politycy wprowadzają cały czas stan zagrożenia. No, zbroimy się, komunikaty o obronie narodowej są nadawane w radio non-stop. No jakby jest gdzieś taka mobilizacja narodowa, więc też nic dziwnego, że takie poczucie, godności Polaka wzrasta, no i jakiś incydent, który można by było wziąć i rozwiązać przypuszczalnie drogą dyplomatyczną, zaczyna być zaostrzany do konfliktu już na skalę europejską, no bo jednak prezydent nie przyjechał. Do Polski.
1: Do Polski, do Gdańska, konkretnie na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy jest premier Ukrainy jako przewodnicząca delegacji ukraińskiej, ale na ustalenia i rozmowy, które tam się potoczą, musimy poczekać. O tych trudnych relacjach i nie tylko. Rozmawialiśmy z Dorotą Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier obiecuje rzetelne wyjaśnienie sprawy Szpitala Południowego. Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się przestępstw albo wykroczeń o charakterze moralnym, podkreśla Donald Tusk.
4: Te zarzuty czy właśnie sugestie są tak poważne, że one muszą być wyjaśnione, tak jak powiedziałem, do samego spodu. I tu od razu chcę powiedzieć, każdy, kto w tej sprawie kłamie, każdy, kto w tej sprawie jest odpowiedzialny za jakieś zaniechania i zaniedbania, jeśli one doprowadziły do krzywdy pacjentów, a nawet do śmierci pacjentów, będzie odpowiadał nie przede mną, tylko przed prokuraturą i przed sądem.
3: Od ponad 2 godzin trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg opisał nieprawidłowości i błędy medyczne, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk, młody lekarz milioner. Szczegółową kontrolę na oddziale zleciło Ministerstwo Zdrowia. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha nie weźmie udziału w międzynarodowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Rozpocznie się ona jutro w Gdańsku. Wcześniej swój przyjazd odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji ma stać premier Julia Sfyrydenko. Spotkanie w Gdańsku odbędzie się w obliczu napięć w relacjach polsko-ukraińskich po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Po tej decyzji prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Od zachodu do Polski wchodzi fala coraz gorętszego powietrza. Już dziś w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim obowiązują ostrzeżenia przed upałami. A z każdym dniem temperatura będzie coraz wyższa. Najgorzej będzie w weekend, mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Początek weekendu, tutaj w sobotę, już temperatury będą na zachodzie dochodzić do 38 stopni, w centrum do 37, a taką kulminacją fali upałów będzie niedziela, gdzie te temperatury mogą wzrastać.

0: do 39 stopni, nawet do 40.
1: Nawadnianie organizmu to najważniejsza rada ekspertów na te trudne, upalne dni. Poza tym warto unikać słońca i nosić przewiewne ubrania. Pamiętajmy też o naszych czworonożnych przyjaciołach. Stały dostęp do wody i schronienie w chłodnym miejscu to podstawa. Na koniec sceny rodem z filmu sensacyjnego. Tuż przed wjazdem do tunelu na Zakopiance kobieta zawraca, jedzie pod prąd i zjeżdża na pas awaryjny. Kierującej szuka teraz policja. Kobieta stworzyła duże zagrożenie dla innych samochodów, podkreśla Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Bardzo niebezpieczna sytuacja. Na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd. Później się zatrzymuje, cofa. No, różne dziwne manewry, których ani nie potrafimy wytłumaczyć, ani nie potrafimy wyjaśnić, a na pewno nie możemy ich usprawiedliwić.
1: Za jazdę pod prąd drogą ekspresową grozi mandat w wysokości 2000 zł, a także 15 punktów karnych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu. I relacją z Zakopianki kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 14.33, a już dziś w Berlinie odbędzie się spotkanie liderów grupy E5. Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W drodze na miejsce jest premier Donald Tusk. Rozmowy będą poświęcone poszukiwaniu rozwiązań dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz zbliżającemu się szczytowi NATO w Ankarze. Grupa E5 to nieformalny format współpracy 5 państw europejskich skupiający Polskę, Włochy, Francję, Niemcy oraz Wielką Brytanię. Polska była jedynym państwem z grupy E5, które nie uczestniczyło w ostatnim szczycie grupy G7. Teraz zdaje się, że wracamy do stołu. W Berlinie jest nasz korespondent Adam Górczewski. Adamie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jakie są oczekiwania wobec tego szczytu? No i jaka jest jego ranga?
5: Powiedziałeś o tym, że być może Polska wraca do stołu i rzeczywiście tak jest, dlatego że jednym z tematów tutaj w ogólnym takim oczekiwaniu jest właśnie poświęcenie roli Polski, określenie roli Polski w tych rozmowach wobec Rosji. Dzisiejsza niemiecka prasa przypomina słowa zarówno Donalda Tuska, który 2 tygodnie temu mówił o tym, że Polska jest naturalnym uczestnikiem rozmów dotyczących tego, co będzie działo się w Ukrainie i dotyczących tego, co należy zrobić dalej z Rosją. I podobnie w ostatni weekend wypowiadał się Radosław Sikorski w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, też o tym mówił. I media dzisiaj do tego wracają, mówiąc o tym, że rzeczywiście ten format E3, w którym nie ma Polski i nie ma Włoch, odgrywał dużo większą rolę przez ostatni rok. Natomiast ten format E5 z udziałem Polski i Włoch właśnie to jest ten czas, kiedy można pokazać, że premier Donald Tusk, że Polska uczestniczy także w tych rozmowach. Bo temat Ukrainy jest wiodącym w czasie tego szczytu. A pozostałe dwa, które są wpisane w agendę, dotyczą tego, co także wiąże się, co także należy ustalić właśnie w gronie tych dużych europejskich państw przed szczytem NATO, który za 2 tygodnie odbędzie się w Turcji, bo tematy numer 2 i 3 to są rola europejskich krajów w rozwiązywaniu konfliktu w Iranie, a także podział obowiązków między kraje NATO. Ten ostatni temat to a propos ostatnich wypowiedzi ponownych płynących za Atlantyku, że Europa nie podejmuje swojej roli, nie bierze takiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na świecie, jakby chciała, że powinna bardziej się zająć właśnie tym, żeby wydawać pieniądze na obronność i przynajmniej na swoim kontynencie za tą odpowiedzialność odpowiadać. I krótko o tym środkowym temacie, który wymieniłem. Niemcy między innymi wysłali już swoje, ale także inne kraje, że Zatoki Perskiej po to, żeby wtedy, kiedy będzie mandat do tego, żeby pokojowej, to żeby tam rzeczywiście działać. I te tematy właśnie mają tutaj być, już zjeżdżają, powoli lądują premierzy, bo będzie między innymi premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, który ogłosił co prawda dymisję, ale jednak na ten szczyt jeszcze się pojawił. Jest Giorgia Meloni i Donald Tusk, wspomniany przez ciebie. Będzie także prezydent Francji Emmanuel Macron, a na nich czeka kanclerz Friedrich Merz, bo w urzędzie z kim u niego właśnie te rozmowy toczyć się dzisiaj będą.
4: O tym spotkaniu liderów grupy E5 informuje państwa Adam Górczewski. Bardzo ci, Adamie, dziękuję. Dobrego dnia dla ciebie i do usłyszenia.
5: Dobrego dnia dla słuchaczy.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: A razem z nami jest pan profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Poznaniu. Panie profesorze, dzień dobry.

0: Dzień dobry, w Lublinie.
1: W Lublinie, przepraszam najmocniej. To już poprawiamy, natomiast przenosimy się do Berlina. Jeżeli chodzi o temat naszej rozmowy, tam wspominane przez Adama Górczewskiego przed momentem, wspominane spotkanie liderów grupy E5 i padło takie określenie, panie profesorze, dotyczące

0: decyzji, czy w ogóle podejmowania tematu Ukraina. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego ta rola od 2022 roku do teraz, czyli 2026 roku, jest nieokreślona. Co się wydarzyło?
1: Nasza rola jest oczywista, jeśli spojrzeć z perspektywy geografii, jeśli chodzi o grupę G7, cóż, jesteśmy jedynym państwem, które z Ukrainą sąsiaduje i stanowimy hub transportowy dzięki chociażby lotnisku w Jasionce, bez którego wiele z tych zdarzeń związanych chociażby z transportem uzbrojenia, które trafia na Ukrainę, nie miałoby miejsca. Więc w sposób oczywisty my powinniśmy tam być. Natomiast okazuje się, że ciągle musimy się czegoś tutaj dopominać. Ja zwracam uwagę na jeden drobiazg, bo często w przestrzeni publicznej w kontekście tego dzisiejszego spotkania pada takie hasło: Polska jest jedynym państwem z grupy G7, które nie brało udziału w ostatnich rozmowach. No my nie jesteśmy członkiem grupy G7, więc z tego tytułu w sposób oczywisty na takich spotkaniach nas nie ma. Natomiast to, że znajdujemy się w grupie E5, która swoje drugie urodziny będzie obchodziła już niebawem, jest formatem, jest faktem, który należy docenić i zdecydowanie powinniśmy się tam znaleźć. Natomiast wielka polityka rzadko rządzi się taką logiką, która jest oczywista dla przeciętnego przechodnia. Każdy rozgrywa tutaj swoje interesy, a one nie zawsze są zbieżne, często są rozbieżne nawet wśród sojuszników.
0: No i teraz pytanie też, czy ten format E5, to spotkanie liderów Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski, może stać się nowym centrum decyzyjnym Europy w sprawach bezpieczeństwa?
1: Nie podejrzewam, aby to poszło aż tak daleko. Takich formatów, a za tym umownym hasłem kryje się przecież mnóstwo najróżniejszych konfiguracji tworzonych ad hoc na potrzeby chwili, zależnie od tego, czemu dana sprawa jest poświęcona, nad czym reprezentanci różnych państw mają się zastanawiać. Ten format jest młody i ja nie sądzę, aby on nam w sposób skuteczny zastąpił NATO, tak jak nie sądzę, aby kiedykolwiek Rada Pokoju zastąpiła nam ONZ. To jest raczej byt chwilowy, powstały na potrzeby rozwiązania bieżącej sytuacji i na marginesie zastanawiam się, w którym momencie zacznie do tego formatu pukać Hiszpania, która ma przecież silny argument. Jest, jej gospodarka jest większa od polskiej, a więc w Unii Europejskiej chociażby, czy w Europie. Obiektywnie rzecz biorąc, Hiszpania odgrywa większą rolę niż my. Także nie przywiązywałbym do tego aż tak.
0: Gospodarczo tak, ale z drugiej strony w sferze bezpieczeństwa jak to wygląda?
1: To w sferze bezpieczeństwa w tym momencie wygląda to niejednoznacznie, bo z jednej strony cóż, w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Polska porozumiewa się z Hiszpanią w kwestii dostarczenia samolotów, dzięki którym będziemy w stanie skuteczniej realizować w przyszłości naszą własną obronę. Hiszpania będzie tutaj dostawcą, ale z drugiej strony dzięki gigantycznym inwestycjom w uzbrojenie Polska ostatnio wysforowała się na, jeśli nie na pierwsze miejsce, to na pewno jesteśmy w pierwszej trójce w NATO, jeśli chodzi o wielkość inwestycji w zbrojenia. No i siłą rzeczy musimy to robić z uwagi na sytuację geopolityczną w naszej części Europy. Hiszpania jest tutaj daleko i nikt jej nie zagraża.
0: Przywódców Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch na tych rozmowach gości kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Co to oznacza dla samych Niemiec, dla naszych sąsiadów? Czy w pewien sposób Niemcy też wracają do roli głównego organizatora europejskiej polityki bezpieczeństwa?
1: Niemcy są w sytuacji bardzo specyficznej, bo zwróćmy uwagę na to, że jest to największa gospodarka całej Europy, większa nawet i to znacznie większa od gospodarki rosyjskiej. Z drugiej strony ta gospodarka z racji swoich doświadczeń historycznych, czy raczej to państwo z racji swoich doświadczeń historycznych przez bardzo, bardzo długi czas prowadziło doktrynę, zgodnie z którą niemiecki żołnierz nie miał prawa znaleźć się poza granicami Niemiec, a wszystkie działania wewnętrzne związane w jakikolwiek sposób z militaryzacją czy obronnością były tam tłumione, co można łatwo interpretować jako próbę zapobieżenia

0: powtórki ze scenariusza, który w XX wieku miał miejsce aż dwukrotnie, pierwsza i druga wojna światowa. Zatem siła rażenia niemieckiej armii jest nieproporcjonalnie mała w relacji do wielkości niemieckiej gospodarki. I Niemcy chyba zdały sobie sprawę z tego, że samym pieniądzem nie da się zagwarantować bezpieczeństwa. Pieniądze na wojnie nie walczą. Na wojnie walczą żołnierze oraz technologie i trzeba zacząć w to inwestować. Także zdecydowanie tutaj zgoda. Niemcy powoli w tym kierunku zaczynają iść, ale podkreślałbym słowo powoli.
1: Powoli, ale był taki moment, kiedy no, zwracało się mocną uwagę na to, że Niemcy nie wiedzą do końca, jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości po 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała już w pełnej skali Ukrainę. I to był też, to była taka sytuacja, którą, no, brzydko rzecz ujmując, mogliśmy wykorzystać na swoją polityczną korzyść, chociażby w naszym regionie, żeby stać się takim liderem i wsparcia dla Ukrainy i właśnie liderem negocjacyjnym później. Natomiast my chyba tego nie wykorzystaliśmy, mówię chyba, bo jestem ciekaw opinii pana profesora. Z drugiej strony Niemcy otrząsnęły się z tej całej sytuacji i przyjęły już jakąś jednoznaczną strategię.
0: Grają tutaj rolę dwie kwestie. Kwestia pierwsza to jest to, że każde z państw, czy to grupy E5, czy w ogóle Europy, czy Unii Europejskiej, czy świata, koniec końców rozgrywa własne interesy i własne interesy próbuje mniej bądź bardziej skutecznie realizować. Zatem z jednej strony my moglibyśmy, czy mogliśmy w przeszłości pewne rzeczy rozegrać lepiej. Podejrzewam, że rozegraliśmy je najlepiej, jak tylko potrafiliśmy w tych okolicznościach, które były nam dane. Druga sprawa to jest to, że aby zostać liderem na wysokim szczeblu, trzeba mieć autorytet. A autorytet nie jest dany przez geografię, nie jest dany przez pieniądze, ani nawet nie jest dany przez siłę armii. Koniec końców autorytet jest dany przez tych, którzy go w określony sposób uznają. No to taka perspektywa trochę psychologiczna. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w rozgrywce geopolitycznej autorytetem takim naprawdę z najwyższej półki dla kogokolwiek z pozostałych członków grupy G5, bądź też dla Ukrainy? Podejrzewam, że odpowiedź będzie przecząca, a to oznacza, że nie jesteśmy naturalnym liderem i jeśli chcemy nim być, to musimy zintensyfikować wysiłki w tym kierunku.
1: I a propos tych grup, które tutaj wymieniamy, różnych nieformalnych takich spotkań poszczególnych państw, czy to Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, czy teraz tego formatu poszerzonego o Polskę i Włochy, czy spotkanie grupy G7, czy chociażby w kontekście wojny w Ukrainie, widzimy też przesunięcie ciężaru decyzyjnego jednak z Brukseli na nieformalne formaty międzyrządowe.
0: Trudno mi jednoznacznie zaopiniować taką tezę, bo to przesunięcie najprawdopodobniej ma charakter tymczasowy. Żaden format dyskusyjny, a takim formatem jednak jest grupa E5, zwyczajnie i po prostu krótko w ten sposób możemy nazwać pięć państw, zamiast je za każdym razem wymieniać, nie zastąpi nam ani NATO, ani Unii Europejskiej. I prędzej czy później okaże się, że to przechodzi pomału do historii, do przeszłości. No mamy cały szereg międzynarodowych formatów, weźmy Grupę Wyszehradzką. Kiedy spotkają się reprezentanci Polski, Czech, Słowacji i Węgier, mówimy Grupa Wyszehradzka. Teraz pytanie, czy Grupa Wyszehradzka nam cokolwiek tutaj zastąpiła? No nie, ona czasem wewnątrz Unii Europejskiej, czasem niezależnie od Unii Europejskiej podejmuje jakieś działania, decyzje, dyskusje, natomiast ona niczego nam nie zastępuje i sądzę, że z grupą E5 będzie podobnie.
1: Czy fakt, że rozmowy grupy E5 odbywają się też przed szczytem NATO, oznacza próbę wypracowania europejskiego stanowiska, zanim do gry wejdą Stany Zjednoczone? Bo też na tym spotkaniu w Berlinie ma się z Waszyngtonu połączyć sekretarz generalny NATO Mark Rutte, później ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Czy tak to można interpretować, że tu jest próba wypracowania stanowiska, zanim będą rozmowy z USA?
0: Tym razem się zgodzę. Myślę, że to jest trafna interpretacja, tym bardziej, że od dłuższego już czasu Europa zdaje sobie sprawę z tego, że jej bezpieczeństwo i przyszłość w zbyt dużym stopniu

0: były zależne od Stanów Zjednoczonych, które dopóki zachowywały się w sposób stabilny i przewidywalny, były gwarantem bezpieczeństwa, dawały parasol atomowy i stanowiły o bezpieczeństwie obszaru północnoatlantyckiego. Od czasu, kiedy decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych bywają zmieniane z dnia na dzień, kiedy jednego dnia czegoś się dowiadujemy, a już następnego dnia jest to odwoływane, okazuje się, że poczucie naszej stabilności i bezpieczeństwa zostało silnie zachwiane i potrzeba wypracowania wspólnego stanowiska grupy partnerów, z których każdy z osobna jest od Stanów Zjednoczonych znacznie słabszy, ale jako grupa już stanowią o pewnej dość istotnej jednak sile i militarnej, i geopolitycznej, jest czymś zdecydowanie racjonalnym.
1: Czy to pokazuje też, że ciężar strategiczny Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego funkcjonowania nadal spoczywa, a może przede wszystkim spoczywa na relacji między Europą, państwami Europy, a Stanami Zjednoczonymi?
0: Wciąż jeszcze Europa nie jest, albo inaczej mówiąc, europejskie państwa członkowskie NATO nie są na tyle zorganizowane przede wszystkim i po drugie na tyle silne, aby być w stanie zrealizować samodzielnie akcję militarną w dowolnie wybranym miejscu na świecie. Amerykanie z racji posiadania kilkunastu lotniskowców, a także samolotów czy helikopterów, które na nich są w stanie lądować, oraz wojsk interwencyjnych, coś takiego są w stanie przeprowadzić w dowolnym miejscu na ziemi. I miało to miejsce, ma to miejsce dzisiaj, miało to miejsce dwie czy trzy dekady temu, kiedy chociażby realizowana była interwencja pod flagami ONZ-u w Somalii w pierwszej połowie lat 90. Już wtedy mówiono, kto jak nie Stany Zjednoczone. I myśmy niejako zamrozili się w tym właśnie myśleniu, że jeśli ktoś ma podejmować akcję, to Stany Zjednoczone. No najwyraźniej świat zmierza w tym kierunku i skłania nas do tego, abyśmy my w Europie odcięli tę pępowinę i na wypadek, gdyby kiedyś któremuś z amerykańskich prezydentów przyszło do głowy faktycznie zrealizować to, o czym mówił Donald Trump, a więc może wycofać się z NATO, abyśmy byli w stanie samodzielnie się obronić. To jest zdecydowanie dobry kierunek. Oczywiście dalszym krokiem byłoby to, aby Polska była w stanie samodzielnie się obronić, ale to na razie jeszcze przez długi czas byłoby chyba mrzonką, a nie realną prognozą rozwoju sytuacji.
1: Mówiąc o wyzwaniach, które przed nami, przed Polską stoją, dotknijmy napiętych relacji między Polską a Ukrainą, no bo w ostatnich dniach, tygodniach w zasadzie te napięcia między naszym krajem a Ukrainą stały się szeroko komentowane w mediach światowych, w naszym kraju i zastanawiam się, czy z perspektywy analizy geopolitycznej mamy tutaj do czynienia z realnym kryzysem sojuszu, realnym kryzysem przyjaźni, czy jednak no, chwilowym zaostrzeniem relacji?
0: Nie traktowałbym tego w kategoriach zagrożenia dla relacji pomiędzy Polską a Europą Zachodnią czy Sojuszu Północnoatlantyckiego w jakiejkolwiek postaci. Jest to kwestia, która dotyczy i dotyka Polski i Ukrainy, a na Zachodzie nikt się tym tak naprawdę na serio nie przejmuje, bo jeśli popatrzymy na to, co zrobił prezydent Zełenski i jeśli popatrzymy na to, jaka była nasza reakcja, to z jednej strony mieliśmy do czynienia z albo cynicznym i głęboko przemyślanym ruchem, albo ruchem zupełnie nieprzemyślanym, podyktowanym bieżącymi potrzebami politycznymi. I tu nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto podejmie się rozstrzygnięcia, który z tych dwóch krótkich scenariuszy jest bliższy prawdy, a po drugiej stronie, czyli po naszej, mieliśmy do czynienia z reakcją, która była motywowana, wydaje mi się, w dużo większym stopniu myśleniem o przeszłości niż myśleniem o przyszłości, bo my patrząc na to, co nadchodzi, powinniśmy jako Polska starać się zadbać o nasze bezpieczeństwo oraz stabilność społeczną, a nie bez ustanku wyciągać z kieszeni kartę historyczną, fakt bardzo bolesną, ale granie kartą historyczną w stopniu większym niż patrzenie w przyszłość jest trochę tak, jakbyśmy prowadzili samochód i bez ustanku patrzyli w lusterko wsteczne. Prędzej czy później wylądujemy na drzewie. Trzeba jednak patrzeć przez szybę przednią.
1: Tylko czy da się spokojnie i stabilnie iść w przyszłość, właśnie w pewien sposób pomijając

0: Zastanawiając to, co w przeszłości się wydarzyło, no mówił pan o tym, że ta karta historyczna, po prostu rzeź wołyńska jest dla nas niezwykle bolesna, dla wszystkich, tak myślę, Polaków. I czy w tej sytuacji my mieliśmy, nie wiem, nie reagować albo zareagować inaczej, jak pan sądzi?
1: Oczywiście, że powinniśmy zareagować, natomiast mam poczucie, że ta nasza reakcja nie była najwłaściwszą z możliwych. Zwracam uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, ulice i place bohaterów UPA oraz bandery są rozrzucone po całej Ukrainie. Ulica Bandery jest w Lwowie. Przy ulicy Bandery w Łódzku był kiedyś, nie wiem czy wciąż jest, oddział Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. PZU na własne oczy to widziałem, będąc w Łódzku kilkanaście lat temu. W Kijowie jest plac bohaterów UPA, przez który to plac przebiega ulica Stepana Bandery. To są wszystko fakty obiektywne, nawet na mapach googlowych można to sobie sprawdzić. I teraz, jeśli to nam nie przeszkadzało, aby wyróżnić kolejnego ukraińskiego prezydenta najwyższym polskim odznaczeniem, to teraz dlaczego tak ostro reagujemy w sytuacji, kiedy jakiś kolejny ukraiński byt otrzymuje tę samą nazwę. No oczywiście zawsze można powiedzieć, no bo to wojna, no bo teraz to się stało, a nie kiedyś, no bo to prezydent Zełenski. Ja to wszystko rozumiem, natomiast pytanie, czy myśmy niestety nie pokierowali się za bardzo emocjami i za bardzo historią, bo zobaczmy, co jest naszym celem. Nasze bezpieczeństwo oraz stabilność społeczna w Polsce oraz to, aby przyszłość naszych dzieci była nie gorsza niż nasza teraźniejszość, a daj Boże lepsza. Pytanie, czy właśnie to uzyskamy w momencie, kiedy milion do dwóch milionów obywateli Ukrainy, którzy dzisiaj są w Polsce, to są ludzie, na których statystyczny Polak widzący, co się dzieje, zaczyna patrzeć wilkiem coraz bardziej. No mam trochę znajomych Ukraińców, wiem, jak oni ostatnio się czują i jak ostatnio mówią. I oczywiście zawsze można powiedzieć, to Zełenski zaczął. Tak, to prawda. Pytanie, czy myśmy zareagowali najmądrzej, czy nie można było tego rozegrać inaczej. Wydaje mi się, że można było.
0: A czy most między polskimi politycznymi elitami a administracją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i nim samym do momentu wyborów i ewentualnej zmiany władzy są spalone?
1: Mosty nie są spalone. Moim zdaniem ta sprawa, chociaż bardzo głośna i bardzo bolesna, za dwa miesiące, a może wcześniej, zostanie przykryta przez jakąś inną emocjonalnie nas angażującą historię. Zwyczajnie przejdzie do przeszłości. No w polityce tak to przecież jest, że przechodzimy od jednego tematu do drugiego, rozwiązujemy kolejne problemy i realizujemy kolejne zadania, a te poprzednie jednak przechodzą do przeszłości i przestajemy tak intensywnie się nimi zajmować. No, trzymam kciuki za to, aby tak się to stało, bo jest przecież w naszym polskim interesie to, aby Polska była stabilna i bezpieczna, a nie to, aby rosyjska agentura, która przeogromnie cieszy się z tego, co widzi, bo każdy konflikt między Polską a Ukrainą, czy to na poziomie politycznym, czy co ważniejsze na poziomie społecznym, na poziomie ulicy, jest dla nich wodą na młyn. No wystarczy popatrzeć, co powiedział Miedwiediew, kiedy dowiedział się o decyzji prezydenta Nawrockiego. To nie jest kwestia tego, że on się ucieszył, więc my powinniśmy być smutni. To jest odzwierciedlenie tego, że myśmy w sposób niezamierzony zrealizowali cele rosyjskiej agentury w Polsce i to jest przykre.
0: Króciutko zapytam na koniec naszego spotkania, czy ta konferencja w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy, mimo braku prezydenta Ukrainy, będzie gospodarczym sukcesem?
1: Na tej konferencji będzie polski premier i ukraińska premier. Zatem tutaj mamy swego rodzaju przynajmniej formalną równowagę i to chyba nie jest gigantyczny problem, że nie będzie tutaj akurat prezydenta Zełenskiego. A co do sukcesu, cóż, jest to, o ile dobrze liczę, szósta konferencja o nieco podobnym charakterze. Pytanie, która z poprzednich przyniosła jakieś przełomowe decyzje czy rozwiązania. Ta też ich chyba nie przyniesie. Pamiętajmy, wojna wciąż trwa.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze, panie profesorze.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
5: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Tits. Big Tits po 35 latach znów nadaje.
6: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Titsowego absurdu.
5: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
6: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
5: Poleca JJ.
6: Krzysiek Skiba.
5: Poleca Polskie Radio.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. W wywiadzie medyk skierował bardzo poważne oskarżenia. Premier Tusk liczy na merytoryczną dyskusję. Jutro w Gdańsku konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Nie lekceważmy ostrzeżeń przed ekstremalnym upałem. Może on być groźny dla naszego życia. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Notatkę, która miała zawierać nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych, przedstawił podczas przesłuchania w prokuraturze lekarz sygnalista, były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski. Był on przesłuchiwany przez ponad 3 godziny w charakterze świadka. Medyk twierdzi, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy. Jego zdaniem w wyniku błędów lekarskich u pacjentów dochodziło do powikłań, a w niektórych przypadkach kończyły się one śmiercią. Takie informacje przekazał wieczorem w wywiadzie dla Kanału Zero. Głos na ten temat zabrał minister sprawiedliwości. Jak przekazał Waldemar Żurek, od 2023 roku w prokuraturze zarejestrowano 12 spraw, które dotyczyły zgonów w Szpitalu Południowym. Większość z nich została umorzona lub prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Rok temu do szpitala wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych nadużyciach, potwierdza minister Żurek.
2: To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
1: Nowe światło na aferę w szpitalu Południowym rzuca pełnomocnik lekarza milionera Dawida Kacprzyka. O informacjach, jakie przekazał mecenas Jacek Dibuła, mówił na naszej antenie Bogusław Chrabota, publicysta Dziennika Rzeczpospolita, Gremi Media.
3: Po pierwsze, doszło rzeczywiście do zgonu, czy też do zgonów. W tej sprawie jest działa prokuratura, ale to było zanim antybohater historii ze Szpitala Południowego trafił jako koordynator SOR-u do Szpitala Południowego. W związku z tym toczy się postępowanie, ale nie ma nic wspólnego z

0: osobą pana doktora Dawida.
1: Redaktor Chrabota, powołując się na mecenasa Dibuła, dodał, że dr Jędrzejewski nigdy nie był obserwatorem działań medycznych, jakie podejmował młody lekarz, koordynator SOR-u.
0: Na dodatek był z nim w osobistym konflikcie, w związku z tym można powiedzieć, no mówię, na bazie tego, co wiemy od mecenasa Dibuła, że chodzi tutaj o rewanż na osobie pomiędzy lekarzami.
1: Lekarze nie zgłaszają nieprawidłowości w placówkach ochrony zdrowia w obawie o swoje miejsca pracy, tak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. I tak było m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Dr Łukasz Jankowski apeluje do medyków, aby zgłaszali wszystkie przypadki zagrożenia życia pacjentów, które wynikają z nieprawidłowego działania służby zdrowia.
2: To jest system głęboko dysfunkcyjny. Po rozmowach z lekarzami słyszymy, że obawiali się o pracę, że widzieli przykład kogoś, kto stanął przeciwko systemowi, został zwolniony. Nie chcieli podzielić tego losu. Apelujemy do naszych kolegów, jeżeli widzicie gdzieś, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów, zgłaszajcie to nam, organom. Macie taki obowiązek, tak naprawdę również moralny.
1: Podobny apel dr Jankowski kieruje do pacjentów. Przyjadą politycy i przedsiębiorcy i będą dyskutowali o odbudowie Ukrainy. Jutro w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja na ten temat. Na merytoryczną dyskusję liczy premier Donald Tusk. Także na obniżenie politycznych emocji po odebraniu przez Karola Nawrockiego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyła szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfrydenko.
3: Ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji. Będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna. W konferencji będzie brało udział bardzo dużo delegacji biznesowych i politycznych, wielu premierów.
1: W tym kanclerz Niemiec i szefowa Komisji Europejskiej. Międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy potrwa do piątku włącznie. Dalsze formy wsparcia walczącej Ukrainy i zbliżający się szczyt NATO będą tematami dzisiejszego spotkania E5 w Berlinie. Wezmą w nim udział liderzy Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Nasz kraj będzie reprezentował szef rządu. Premier Donald Tusk zapowiada, że poruszy sprawę nadania przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek. Szef rządu wyjaśnia, dlaczego jest to w Polsce nieakceptowalne. Na koniec o zbliżającym się upale. Jego apogeum przypadnie w sobotę i w niedzielę. Ponad 30-stopniowy skwar może być groźny dla zdrowia i życia ludzi, ostrzegają specjaliści. Podczas największego nasłonecznienia starajmy się znaleźć zacienione miejsca, radzi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Apelujemy o zachowanie ostrożności, unikanie przebywania długo na dworze, szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia. Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
1: W weekend największa spiekota ma być na zachodzie kraju. Termometry mogą tam pokazywać blisko 40 stopni Celsjusza.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upalnie do 30 stopni jest na ziemi łódzkiej i Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach gorąco od 25 do 28, nad morzem 20 stopni. Wszędzie dużo słońca.
5: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w Starachowicach i Katowicach. Na południu kraju, także w Otwocku i Szczecinie, jest umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca.
5: Klimat. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: plebiscyt@polskieradio.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
7: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
6: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
7: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
5: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
6: Jacek Czarnecki
7: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: A mamy już 9 minut po godzinie 15.
4: Stan dnia.
9: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, który kierował zarzuty wobec działania SOR w szpitalu w tej placówce. Co zeznał? Jak już usłyszeli Państwo w serwisie informacyjnym, śledczy przedstawili szczegóły przesłuchania. Wysłuchajmy teraz konferencji prasowej prokuratora Piotra Skiby, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
10: Chciałbym poinformować o najnowszych ustaleniach dotyczących dwóch śledztw dotyczących nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym w Warszawie. Dziś przeprowadzone zostało przesłuchanie w charakterze świadka byłego ordynatora szpitala południowego w Warszawie, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest to pokłosie tego, co można było usłyszeć i zobaczyć wczoraj wieczorem w programie kanału Zero. Dziś ustaliliśmy termin przesłuchania z panem doktorem. To przesłuchanie odbyło się o godzinie 12. Przebieg tego postępowania chciałbym zreferować. Otóż na samym początku pan doktor został poinformowany, że będzie przesłuchany w charakterze świadka, bez pouczenia o uprawnieniach wynikających z trybu artykułu 183, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, który to artykuł pozwala na odmowę udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, jeśli odpowiedź na jakiekolwiek pytanie mogłaby pociągnąć świadka do odpowiedzialności karnej bądź odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zatem tu chcę podkreślić, że przesłuchanie świadka odbywało się w charakterze zwykłego świadka, bez jakichkolwiek podejrzeń wobec tej osoby, co mogłoby rzutować, biorąc pod uwagę posiadaną przez nas wiedzę albo posiadaną wiedzę przez tego świadka na przyszłość. Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika, poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania. Prokuratorzy, referenci obu postępowań, którzy brali udział w przesłuchaniu, poinformowali świadka, iż nie jest możliwe przełożenie tego terminu, biorąc pod uwagę, iż świadek jest osobą, która posiada istotne informacje dotyczące dwóch postępowań, co komunikował wczoraj w godzinach wieczornych w nagraniu jednego z programów telewizyjnych. Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerem.

0: rami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce. Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem. Prokuratorzy poinformowali świadka, iż w związku z informacjami, które zostały wczoraj w godzinach wieczornych przekazane w programie telewizyjnym podczas wywiadu z tymże świadkiem, konieczne jest zabezpieczenie telefonu świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość, którą przesyłał, informująca o zaniedbaniach, o różnych nieprawidłowościach w szpitalu. Byliśmy przygotowani na procesowe zatrzymanie tego telefonu, jak również jego zabezpieczenie. Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, między innymi wiadomości. Przesłuchanie zakończyło się wyznaczeniem nowego terminu przesłuchania tego świadka, na który zobowiązany został świadek do przybycia z udziałem ustanowionego pełnomocnika i złożeniem zeznań w tej sprawie.
1: Tak na konferencji prasowej mówił prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, a teraz szerzej ten temat skomentujemy z naszym gościem. Komentarz. Razem z nami jest pan mecenas Krzysztof Dmowski, prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początku zapytam o te dwa śledztwa, które są prowadzone w sprawie Szpitala Południowego i o których tutaj prokurator Piotr Skiba też wspominał, bo i śledczy w jednej i w drugiej sprawie przesłuchiwali tego świadka. Czy takie dwa śledztwa w pewien sposób upraszczają wyjaśnianie różnych wątpliwości, które tutaj narosły wokół Szpitala Południowego, czy mogą też w pewien sposób jednak komplikować działania śledczych?
2: To zależy od tego, kto to prowadzi, bo jeżeli to prowadzi jeden prokurator, to nie będzie to czy jeden zespół prokuratorów, bo być może tak tam jest. Taka decyzja została podjęta, to nie będzie komplikowało. Natomiast jeżeli w obu śledztwach występują osoby, które te same osoby, które mogą być świadkami, jest podobny materiał dowodowy, to jak najbardziej tutaj można by było to połączyć. Oczywiście tutaj decyzja będzie prokuratora później, czy połączy, bo prokurator ma możliwość połączenia postępowań przygotowawczych, które się toczą. Ja tutaj nie widzę w tym problemu, że prowadzenie dwóch śledztw by miało jakoś zaciemnić obraz tej sprawy, czy utrudnić rozstrzygnięcie, czy wyjaśnienie tej sprawy.
1: A jaki obraz tego przesłuchania nam się wyjawia, pojawia, bo dr Emil Jędrzejewski, czyli były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, w wywiadzie dla telewizji Zero, dość mocne stwierdzenia postawił, to znaczy, że na szpitalnym oddziale ratunkowym tej placówki dochodziło do zgonów, do śmierci z powodu błędów lekarzy, którzy tam pracowali. Tak można te słowa odbierać. Dość mocne oskarżenia. Teraz, tak jak mówił prokurator Piotr Skiba, kilkadziesiąt pytań padło ze strony śledczych, ale każde z tych pytań zostało skwitowane milczeniem. Jak możemy to oceniać?
2: To jest bardzo zaskakujące. Świadek, tutaj pan doktor Jędrzejewski, był przesłuchany w charakterze świadka. Nie był podejrzanym, w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odmowy składania wyjaśnień czy odmowy odpowiedzi na pytania. Świadek w polskim systemie prawnym zawsze ma obowiązek zeznawać prawdę i nie może zataić niczego z tego, co mu jest wiadome. A tutaj to milczenie być może prowadziło do pominięcia pewnej wiedzy, o której wczoraj w kanale Zero było mówione. Z drugiej strony jest to też tym bardziej zaskakujące, skoro tak była szeroka wczoraj ta wiedza doktora Jędrzejewskiego, to nie wiem, z jakiego powodu on odmawiał tego odpowiedzi na te pytania. Miał obowiązek, nie powiedział. Tutaj prokurator będzie to musiał ocenić później, kiedy będzie dokonywał oceny zgodnie z artykułem 7 Kodeksu Postępowania Karnego, ten materiał dowodowy i wiarygodność tego świadka także.
1: Tutaj też pojawiła się informacja, że w zasadzie zamiast odpowiedzi na te konkretne pytania została przedłożona taka

0: notatka z dwiema osobami, które miały być pokrzywdzone według wiedzy tego doktora, który dzisiaj był przesłuchiwany. I tutaj też za wiele informacji nie padło. Rozumiem, że śledczy teraz będą dość skrupulatnie sprawdzali te informacje wynikające z notatki.
1: Śledczy mają taki obowiązek. Zgodnie z artykułem 297 musi prokurator wyjaśnić, czy doszło, czy popełniono czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, ustalić ewentualnie osoby pokrzywdzone. I ta notatka no jest jakąś informacją o dowodzie, czyli o tym, kogo mogło dotknąć przestępstwo i kto może mieć o nim wiedzę. Więc osoby tam wskazane, bądź ich rodziny, prawda, bo nie wiem, czy to chodzi o osoby zmarłe, czy też o osoby, które przebywały w tym szpitalu, winny być jak najszybciej przez prokuratora przesłuchane, a prokurator też powinien zabezpieczyć dokumentację medyczną dotyczącą tych osób.
0: Ja nie chcę tutaj jednoznacznie oceniać ani nic sugerować, ale tak się zacząłem zastanawiać też nad wiarygodnością tego świadka, no bo wspominaliśmy już o tym, jak mocne zarzuty były stawiane w wywiadzie telewizyjnym. Z drugiej strony tutaj było milczenie podczas zadawania pytań przez śledczych. Kolejna rzecz, która jest dość ciekawa, to znaczy, że śledczy poinformowali o tym, że chcieliby zabezpieczyć telefon świadka, na którym są te ważne informacje dotyczące Szpitala Południowego i afery związanej z tym szpitalem. Ale świadek, tak jak powiedział, tym telefonem w danym momencie nie dysponował. To znaczy, że miał inny telefon niż ten, o który śledczym chodziło. Jak to może wpływać na wiarygodność świadka?
1: Właśnie, no już sama ta odmowa odpowiedzi na pytania jest, no budzi wątpliwości co do wiarygodności świadka. Jeżeli świadek miał jakieś informacje w telefonie, to powinien z tym telefonem przyjść, bo to jest normalne, że jeżeli ktoś wie o przestępstwie i chce, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to dowody, które ma, przekazuje prokuratorowi. Jeżeli ktoś ukrywa, nie przynosi tych dowodów, no to coś tutaj z wiarygodnością stawia, jakoś wiarygodność jego staje pod znakiem zapytania. Tutaj prokuratorzy też widzę, że dosyć delikatnie postąpili w tej sytuacji. Świadek oświadczył, że to nie jest ten telefon. Prokuratorzy dali mu wiarę, nie dokonali zatrzymania, nie zlecili policji wykonania żadnych czynności, ani też nie zarządzili do tej pory przeszukania w miejscu, gdzie ten telefon może się znajdować.
0: A propos tych wszystkich informacji, które tutaj też zbieramy, na samym początku pojawiła się taka mówiąca o tym, że świadek nie chciał na początku zeznawać, chciał odroczenia tego terminu przesłuchania i chciał, żeby takie przesłuchanie odbyło się przy udziale jego pełnomocnika, którego jeszcze do tej pory nie wyznaczył. Jak akurat tego typu informacje możemy ocenić i jaką rolę przy tego typu przesłuchaniach pełni pełnomocnik?
1: Po pierwsze, to musimy wziąć pod uwagę, że pan doktor Jędrzejewski nie jest stroną postępowania. Stroną postępowania jest tylko podejrzany i pokrzywdzony. Pan doktor Jędrzejewski nie jest pokrzywdzony. Osoba nie będąca stroną postępowania może ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnik pełni tutaj rolę osoby, która pilnuje tak naprawdę interesów właśnie osoby niebędącej stroną postępowania, czyli pilnuje, aby wszystko odbywało się lege artis. Czyli ażeby były wiernie zaprotokołowane oświadczenia świadka, żeby ten protokół następnie został przedstawiony, odczytany. No i oczywiście również pełnomocnik jest takim pełnomocnikiem osoby, pomocnikiem tej osoby, którą reprezentuje. W związku z tym wiadomo, że prokurator może nie mieć pewnej wiedzy, a świadek, którego reprezentuje pełnomocnik, może no, w emocjach, no bo wiadomo, że przesłuchanie zawsze się wiąże z emocjami, o pewnych okolicznościach nie pamiętać. No i tutaj jest rola pełnomocnika, żeby zadać pytanie po to, żeby te pewne okoliczności wybrzmiały.
0: Kolejna rzecz, która tutaj jest dość ciekawa a propos tego przesłuchania, to znaczy jak albo ile te wszystkie działania, o których tutaj też mówił prokurator, rzecznik prokuratury, mogą potrwać? No bo mamy odroczenie tego przesłuchania, ma się odbyć w innym terminie, mamy te wszystkie działania, o których też rozmawialiśmy, chociażby sprawdzenie tych osób z przekazanej notatki. Ile to wszystko może potrwać?
1: Oj, i to jest pytanie chyba nie do mnie, dlatego że ja mogę odpowiedzieć kodeksowo, jak to powinno wyglądać. W tej sprawie jest wszczęte śledztwo. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Ale to jest termin, który może zostać przedłużony najpierw przez prokuratora prowadzącego postępowanie, a później przez prokuratora przełożonego.

0: istotne jest, żeby były wszystkie cele postępowania przygotowawczego wypełnione. Czyli żeby ustalono, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo, ustalenie i ewentualne ujęcie sprawcy, wyjaśnienie istotnych okoliczności i przygotowanie materiału, do zgromadzenia materiału dowodowego w taki sposób, żeby on mógł zostać rozpoznany na rozprawie. Oczywiście, jeżeli z materiału dowodowego będzie wynikało, że nie doszło do przestępstwa, to prokurator będzie miał obowiązek umorzyć takie postępowanie, ale też prokurator musi dbać o to, żeby to postępowanie nie zostało umorzone przedwcześnie. Czyli wszystkie istotne okoliczności, z których może nawet potencjalnie wynikać w tej chwili, że doszło do przestępstwa, muszą zostać wyjaśnione, żeby prokurator miał pewność, podejmując decyzję procesową.
1: A trochę na marginesie tego wszystkiego, ale dopytam o sam początek tej sprawy, tego przesłuchania, bo to też dość szybka reakcja ze strony prokuratury. To znaczy wczoraj wywiad i wczoraj te bardzo niepokojące słowa, które padły a propos Szpitala Południowego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a dzisiaj już o godzinie 12 przesłuchanie. Czy to normalna procedura i normalna szybkość działania w tego typu przypadkach?
0: Powiem, że to jest bardzo specyficzna sytuacja. Oczywiście należy pochwalić tutaj prokuratora, który mając informację nie pochodzącą z zawiadomienia, tylko krążącą w mediach, czyli stanowiącą notorium publiczne, że pojawiły się takie informacje, od razu przystąpił do działania. Ja raczej jako adwokat spotykam się w praktyce z takimi sytuacjami, gdzie to jednak troszeczkę trwa, gdzie obieg dokumentów między prokuraturą a policją, bo przecież prokurator nie musi osobiście przesłuchiwać świadka w takim przypadku, trwa trochę dłużej.
1: Teraz a propos tych śledztw, które są prowadzone, prokuratura okręgowa w Warszawie, tak jak mówiliśmy, wszczęła dwa śledztwa dotyczące nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, a także działalności byłego radnego Koalicji Obywatelskiej lekarza Dawida Kacprzyka. Pierwsze postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę szpitala na kwotę co najmniej 558 tysięcy złotych poprzez przedstawienie nierzetelnych rozliczeń czasu pracy. Drugie obejmuje m.in. możliwą niegospodarność, brak nadzoru nad placówką oraz doniesienia o przyjmowaniu polityków i ich rodzin poza kolejnością. Jak tego typu postępowania i śledztwa mogą przebiegać i co według pana będzie najważniejsze, jeżeli chodzi o ustalenia śledczych?
0: Jeśli chodzi o ten czyn oszustwa, prawda, tam nie mówię o zarzucie, bo jeszcze tutaj nikomu zarzutów nie przedstawiono, to istotne będzie dla prokuratora, żeby zgromadzić dokumentację w całości i ustalić procedurę, jak wyglądało rozliczanie. A następnie prokurator prawdopodobnie będzie musiał przesłuchać świadków co do tego, na przykład jak były rzeczywiście przeprowadzane czynności medyczne, czyli czy rzeczywiście zapłacono za to, co było wykonane, za te usługi, które były wykonane, za te czynności medyczne ustalenie, jakie informacje były przedstawiane do rozliczenia. Bo tutaj istotą czynu z artykułu 286 jest wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. A jeśli chodzi o ten drugi przedmiot postępowania, czyli niegospodarność, no to trzeba również ustalić oczywiście, czy osoba, która zawierała kontrakt i decydowała o wypłatach, tak mówimy najprościej, prawda, bo tam te procedury były znacznie bardziej skomplikowane, miała świadomość, że coś może być wypłacane w taki sposób, nad czym nie ma żadnej kontroli.
1: A czy prokuratura może w pewien sposób potraktować też wywiad byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, jakiego udzielił, jako w pewien sposób zeznania, skoro dziś było milczenie?
0: No to nie są zeznania, natomiast to będzie materiał dowodowy, informacja o dowodach, bo żeby mówić o zeznaniach, to trzeba uprzedzić świadka odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a następnie świadka pouczyć o wszystkich jego prawach i sporządzić z tego protokół. Natomiast jeżeli się pojawia taka informacja, ona też będzie podlegała ocenie. Musimy pamiętać, że w postępowaniu karnym, to chyba artykuł jest 394, mogą być odczytywane i ujawniane wszystkie dokumenty, które powstały poza postępowaniem karnym.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, panie mecenasie, bo prokurator, rzecznik prokuratury, pan Piotr Skiba, mówił, odpowiadając na pytania dziennikarzy, o potencjalnym wezwaniu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Bierzemy pod uwagę, że prezydent Warszawy będzie przesłuchiwany. Jak dodaje pan Piotr Skiba, pewne pytania już się nasuwają. A jakie pytania by pan postawił a propos włodarza stolicy w tej sprawie?
0: To po pierwsze ja powiem, że nie mam wątpliwości, że pan prezydent Trzaskowski będzie przesłuchany, bo na pewno

0: pewno jest osobą, która ma wiedzę na temat tego, co tam się działo. Zresztą przecież miasto Warszawa jest organem nadzorczym, właścicielskim w stosunku do tego szpitala. Przede wszystkim jest kwestia, jeśli chodzi o samą procedurę gospodarowania środkami, no to ustalenie, jaka była wiedza pana prezydenta na temat rozliczeń w tym szpitalu. To jest podstawowe pytanie. Kwestia oczywiście tutaj też, którą politycy się którą się bardzo interesują, ewentualnych osobistych znajomości i przyjmowania poza kolejnością pacjentów do tego w tym szpitalu.
1: Panie mecenasie, dziękuję bardzo za informacje, które przedstawił pan w Polskim Radiu 24. Mecenas Krzysztof Dmowski, prawnik, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.
2: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 3 godziny trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To były pracownik Szpitala Południowego w Warszawie. W rozmowie z mediami chirurg mówił o patologiach w tej placówce. Jak twierdzi medyk sygnalista, mogło tam dochodzić do zgonów pacjentów. O przebiegu przesłuchania informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o 2 osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych 2 osób.
6: Prokuratorzy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań, ale jak dodał Piotr Skiba, każdy z nich świadek skwitował milczeniem. Następne przesłuchanie 29 czerwca. Podwyżek oraz lepszych warunków pracy domaga się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej związkowcy przedstawili oczekiwania dotyczące wynagrodzeń. Zaplanowany na przyszły rok 3% wzrost płac jest zbyt niski. Tak mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
8: W każdym normalnym zakładzie pracy, jeżeli pracodawca zleca pracownikowi dodatkowe czy nowe zajęcie, to jest to rozpatrywane także w kontekście wzrostu jego uposażenia. Pojawiają się nowe zadania do wykonania, powinno się także pojawić potrzeba wzrostu, realnego wzrostu wynagrodzenia.
6: Prezes Broniarz zapowiada, że w przyszły wtorek podczas posiedzenia zarządu głównego ZNP będzie mowa o zaostrzeniu protestu. Jak dodał, na razie nie ma planów strajku nauczycieli. Wśród kolejarzy mobilizacja przed szczytem wyjazdów na wakacje, a ten zacznie się już w najbliższy weekend. W lipcu i w sierpniu PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby i będzie to historyczny rekord spółki. Więcej pociągów pojawi się przede wszystkim na trasach nad morze. Z Warszawy do Ustki podróżnych zabierze Pendolino. Łatwiejszy dojazd będzie też na Mazury, przekazuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami.
6: Wakacje.

0: Ukrainie rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Mamy 33 minuty po godzinie 15 i ten dzień na pewno wakacyjny już w pewien sposób, jeżeli chodzi o temperatury, bo bardzo gorąco w praktycznie całym naszym kraju. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje pomarańczowe alerty przed upałami. Meteorolodzy ostrzegają mieszkańców 10 województw. Temperatury mogą sięgnąć nawet 34 stopni, a to dopiero początek upałów. I o tych upałach, ale też o historii tego typu zjawisk porozmawiamy teraz szerzej w Polskim Radiu 24.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A razem z nami jest pan profesor, doktor habilitowany Piotr Oliński, specjalista w zakresie klimatologii historycznej, Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
2: Z prognoz, które mamy a propos tych ekstremalnych upałów docierających powoli do Polski, one mówią nawet o 41 stopniach Celsjusza w Polsce, że takie temperatury mogą wystąpić. Jak pan jako klimatolog historyczny patrzy na tego typu zapowiedzi jako wydarzenie potencjalnie wyjątkowe i niebezpieczne, czy jednak mieszczące się też w granicach tego, co z historii znamy?
4: No, dla nas to na pewno jest niebezpieczne. Sam się chowam przed słońcem. Natomiast w przeszłości bywały takie lata, kiedy było ekstremalnie gorąco, być może nawet bardziej niż to ma miejsce teraz.
2: To znaczy?
4: No, wydaje mi się, że najbardziej takim ekstremalnym latem w ostatnim tysiącleciu to był rok 1473. Mamy wyjątkowo dużo opisów i to nie tylko, to było zjawisko ogólnoeuropejskie, nie tylko na ziemiach polskich. I najgorsze było to, że ten upał trwał strasznie długo. Zaczął się wiosną i trwał właściwie do późnej jesieni, co miało oczywiście dosyć duże konsekwencje dla rolnictwa. Nie zapominajmy, że wówczas społeczeństwo przede wszystkim opierało się na gospodarce rolnej. No i jeszcze jeden taki rok to jest chyba rok 1540. Jeśli miałbym wskazać dwa takie, które pewnie były cieplejsze niż to ma miejsce obecnie lata, to byłby ten 1473 i 1540 rok.
2: A skąd to pewnie było cieplej albo bardziej ekstremalnie niż teraz? To znaczy, jakie informacje dokładnie na to mogą nam wskazywać i o tym mówić?
4: No, ja jestem tylko historykiem i my się opieramy przede wszystkim na źródłach pisanych, a pomiary takie meteorologiczne, które opierają się już na liczbach, to jest właściwie dopiero XVIII wiek, no, w niektórych regionach Europy końcówka wieku XVII. I źródła pisane, kroniki, roczniki nie podają nam oczywiście wysokości temperatur, możemy wnioskować tylko z samych opisów. No ale z pomocą przychodzą nam inne dyscypliny. Bada się dendrochronolodzy. Na podstawie słojów drzew potrafią określić te lata, które były, no, które miały jakiś ekstremalny charakter, czy to suchy, czy bardzo wilgotne. Bada się też pyłki na dnach jezior i tutaj to jest tak zwane archiwum natury. I na tej podstawie można operować już liczbami, czyli skalą taką temperaturową.
2: No i teraz być może ktoś, słuchając naszej rozmowy, by złapał się tego, o czym mówimy i powiedział, no to skoro tyle lat temu mogło być cieplej niż to, co zapowiadamy teraz, to może wcale klimat w tym momencie się nie zmienia albo nasze działania nie wpływają na zmiany klimatu. Jakby pan profesor na to odpowiedział?
4: No tutaj dotykamy tego dużego problemu i takiego dyskusyjnego, mianowicie wpływu człowieka na klimat i tego zastanawiania się, czy my dzisiaj na tyle nie zmieniliśmy składu atmosfery, że to się kończy właśnie takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. No na pewno zawsze lepiej jest uważać i dbać o klimat, jeśli tylko można, niż nie dbać, oczywiście w jakichś rozsądnych granicach. Czy przeszłość daje argumentów przeciwko tym sceptykom, jeśli chodzi o ocieplenie globalne? No, nie jestem pewien. To, co się teraz dzieje, jest dosyć gwałtowne. Przede wszystkim, jeśli patrzymy w przeszłość, te zmiany zachodziły jednak dosyć powoli. My wyróżniamy kilka takich okresów

których nazwy sugerują nam, czy było cieplej, czy zimniej. O średniowieczu mówi się, czy używa się takiego pojęcia ocieplenie średniowieczne, czy w języku angielskim medieval warm period, albo medieval climate optimum. No i przyjmuje się, że wtedy było cieplej i zdarzały się bardzo ciepłe lata, no bo takie pojedyncze lata ekstremalne właściwie o niczym nie świadczą.

0: okres takiego ochłodzenia, to jest epoka nowożytna, więc, ale to wszystko trwało, to są długie okresy. A teraz to się dzieje dosyć gwałtownie, prawda? Mm-hmm.
1: Rzeczywiście tych gwałtownych zjawisk pogodowych mamy, tak się wydaje, więcej, ale to, o czym pan mówi, to dotyczy również, jak rozumiem, nie tylko temperatur, ale na przykład występowania, nie wiem, gwałtownych burz, jakiegoś rodzaju gwałtownych opadów. Dobrze to rozumiem?
0: No, przede wszystkim w tych rekonstrukcjach klimatycznych zwraca się uwagę na temperaturę i na opady. Przy czym łatwiej jest badać temperaturę, więcej jest danych. Chociaż opady też, no, w przypadku zapisek historycznych bez wątpienia największa liczba zapisek dotyczy powodzi. To zdecydowanie góruje w źródłach. I jeśli notowali kronikarze coś, co dotknęło społeczeństwa, no, a notowali szczególnie chętnie te zjawiska takie wyjątkowe, no to powodzie, zwłaszcza na Śląsku i na Pomorzu. Więc ma pan rację, oczywiście, tak. Nie tylko temperatury, są też powodzie, a z tym się wiązały często opady, jakieś sztormy wyjątkowe, bardzo ekstremalne, więc różne zjawiska się pojawiają.
1: A teraz trochę odwracając całą sytuację i to, o czym rozmawiamy, bo przede wszystkim o tych falach upałów, ale zapytam o zimę. Czy kronikarze też uwzględnili na przykład w naszym kraju jakieś zimy bezśnieżne? No bo my mamy w zwyczaju często mówić, a kiedyś to było i śniegu po kolana i tak dalej, i mróz, który trzymał przez wiele tygodni na poziomie minus 10, minus 20 stopni, choć ta zima była w zasadzie podobna do tego opisu, który tutaj przedstawiam. Ale czy wcześniej zdarzały się na przykład zimy w naszej historii, które no, śniegiem nie obfitowały?
0: Zdarzały się takie zimy, chociaż rzadko chyba. I kronikarze mieli raczej skłonność do opisywania tych zim, które były bardzo surowe i takie właśnie z dużymi opadami śniegu i z bardzo silnymi, długimi mrozami. I te zimy, no wtedy są takie wzmianki o tym, nie wiem, że ptaki w powietrzu zamarzały, albo że jakiś pocztylion przyjechał do miasta konno, ale już nie żył, zamarzł, więc te wszystkie takie nadzwyczajne, ekstremalne wydarzenia zaznaczano. Natomiast w przypadku ciepłych zim znam takie opisy, zdarzały się, ale stosunkowo rzadko i to, no to chyba nie miało aż takich konsekwencji dla ludzi, dlatego też mniej chętnie o tym pisano.
1: A czy większym zagrożeniem dla dawnych mieszkańców naszych terenów były upały i susze, czy może jednak powodzie, mroźne zimy i nieurodzaj z nich wynikający? Co na ten temat piszą kronikarze?
0: No, wnioskując z liczby zapisek, to na pewno powodzie. One miały największe konsekwencje. No my jako historycy opieramy się na źródłach pisanych i tutaj też trzeba uwzględnić to, jaki jest rozkład tych źródeł. W przypadku takiego kraju jak Polska najwięcej źródeł powstawało w miastach. Z kolei te miasta są położone nad rzekami. Jeśli sobie popatrzymy, nie wiem, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk, czy nad Odrą Wrocław, Szczecin. Stamtąd mamy najwięcej tych wzmianek i siłą rzeczy. Jeśli te miasta były nad rzekami, no to szczególnie mocno dotykały je powodzie. I to oczywiście znajduje odzwierciedlenie w źródłach. Więc tu trzeba też no, uwzględniać to, co mamy do dyspozycji, co nam źródła mówią, a czego nie ma w źródłach, a być może miało miejsce. Ale wydaje mi się, że powodzie to był ten kataklizm, który najbardziej ludzi dotykał. Mam wrażenie, że upały mniej jednak. Czasami nawet są takie wzmianki, że było bardzo suche, gorące lato. I wtedy jeszcze w okresie średniowiecza uprawiano winorośle na ziemiach polskich i to chwalono, ponieważ zbiory winorośli były bardzo dobre.
1: A jeżeli chodzi o częstotliwość występowania powodzi w naszym kraju, to a propos tych zapisów kronikarzy i tego, z czym mamy do czynienia teraz, czy obserwują państwo, że ta częstotliwość zmieniała się w czasie? Czy ona była podobna do tego, co obserwujemy dzisiaj?
0: Chodzi panu o częstotliwość
1: występowania powodzi.
0: Występowania powodzi.
1: Mm-hmm.
0: No, więcej było, ale to też wynika z różnych rzeczy. No, definicja powodzi jest, nam się wydaje, oczywista w takim powszechnym mniemaniu, ale też jest różnie definiowana. No bo powódź w gruncie rzeczy jest opisywana wtedy, pojawia się wtedy, jeśli w pobliżu gdzieś mieszka człowiek i coś jest zalewane. Więc jest ten czynnik taki kulturowy, cywilizacyjny. Rzeka z natury rzeczy lubi

0: wylewać. To jest też jej obszar, czasami jest szersza, czasami mieści się w swoim korycie i to jest proces naturalny. Jeśli człowiek zbuduje jakąś osadę nad rzeką, no to wtedy zaczynamy mówić o powodziach. Ale wracając do pana pytania, wydaje się, przynajmniej tak jak my to z kolegami obliczaliśmy, najwięcej tych powodzi, to znaczy kiedyś było więcej tych powodzi i najwięcej było chyba w XVII-XVIII wieku, tak czysto statystycznie, przy czym no, zastrzegam się, że tutaj to podaję całą liczbę powodzi, a powodzie są mniejsze, większe w różnych miejscach, w różnych regionach, więc to jest tylko statystyka. No teraz my umiemy sobie jakoś tam radzić z tymi powodziami, do pewnego stopnia oczywiście, więc to też ten rozwój technologiczny powoduje to, że lepiej reagujemy niż kiedyś. Kiedyś ludzie byli bardziej bezradni wobec wylewu wód.
1: Ale domyślam się, że też w państwa pracy, w pracy pana profesora znaczenie ma to, jak ocenić wiarygodność danego przekazu, danej kroniki czy danego opisu z historii. No bo domyślam się, że niektórzy kronikarze bardziej lub mniej ubarwiali swoje opisy. Być może są dokumenty, które też można traktować niejednoznacznie a propos ich wiarygodności. Jak odsiewać informacje bardziej wiarygodne od tych mniej wiarygodnych?
0: No, każdy historyk, już pomijając to, jakimi faktami się zajmuje, czy zjawiskami meteorologicznymi, czy wydarzeniami politycznymi, powinien zacząć swoją pracę od krytyki źródła. I to jest krytyka zewnętrzna źródła, krytyka wewnętrzna źródła. No, chodzi o to, tak naprawdę, krótko mówiąc, chodzi o to, na ile to źródło jest wiarygodne. W przypadku tego, co my robimy, to znaczy tych wzmianek meteorologicznych, to lubimy takie sytuacje, kiedy mamy wiele niezależnych źródeł mówiących o tym samym zjawisku. I one oczywiście, każde osobno może coś tam przeinaczyć, jakiś kronikarz może coś dodać, ale jeśli mamy ileś tych źródeł pisanych w różnych środowiskach, monastycznych, miejskich, przez osoby, które nie miały z sobą styczności, no to wnioskujemy z tego, że informacja jest dosyć wiarygodna. Możemy to kontrolować. Gorzej jest w sytuacji, kiedy mamy tylko jedno źródło, jakąś wzmiankę, i to dotyczy zwłaszcza wczesnego średniowiecza. Wtedy rzeczywiście no, istnieje ryzyko pomyłki i to już jest przedmiotem dyskusji różnych. Ale spotykałem się z takimi wzmiankami dla XI wieku, które były traktowane jako sztormy na przykład nad Bałtykiem, a przy analizie okazywało się, że to jest przepisana zapiska gdzieś tam z południa Niemiec, która, ponieważ w klasztorach miano zwyczaj przekazywania sobie ksiąg i kopiowania niektórych zapisek. I jedna z tych zapisek przewędrowała z południa Niemiec, gdzie było użyte to słowo sztorm po łacinie. Znalazło się w klasztorze nad Morzem Bałtyckim, niedaleko Lubeki. No i później historycy traktowali to jako wzmiankę o sztormie nad Bałtykiem. No ale niestety trzeba było ją skreślić, bo okazało się, że ta wzmianka nie dotyczy tego regionu.
1: No a teraz pytanie, kiedy tak naprawdę zmieniło się postrzeganie tych zapisów dotyczących pogody, czy chociażby, a może przede wszystkim występujących temperatur, no bo początki termometrów sięgają, o ile się nie mylę, starożytności, i kiedy tak naprawdę w sposób precyzyjny zaczęto temperaturę mierzyć?
0: No, tak jak wspomniałem już wcześniej, to jest też ciekawe zjawisko, rozwój nauki, a klimat, bo przyjmuje się, że ten okres tak zwanych pomiarów instrumentalnych, on się zaczyna pod koniec XVII wieku na ziemiach polskich, w Gdańsku czy w Wrocławiu, gdzieś tam od początków XVIII wieku. Prowadzono oczywiście różnymi termometrami o różnej skali, ale prowadzono systematyczne obserwacje pogody, używając właśnie różnych instrumentów. I to, no, niektórzy mówią właśnie, że czasy nowożytne, te czasy Newtona i tego rodzaju osób w tej małej epoce lodowcowej i takie uważne obserwowanie natury i tego, co się z naturą dzieje, to nie jest przypadek, no, dlatego że to był taki okres, kiedy żyło się trudniej, było więcej troszeczkę kataklizmów, więcej chłodnych zim, ludzie musieli opalać mieszkania, ważne były futra, pojawiły się pierzyny w mieszkaniach. A to też pobudzało naukowców, i którzy no, starali się zdefiniować, obserwować naturę i ją definiować, jakoś opisywać właśnie instrumentalnie.
1: A czy patrząc na historię klimatu Europy, możemy znaleźć okresy jeden do jednego, które przypominałyby skalą dzisiejsze fale gorąca i te ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia?
0: No, to jest trudne, bo

0: Klimat jest zmienny i raczej nie myślałbym w ten sposób, tak, żeby znaleźć jakiś tam okres i go dokładnie porównać z tym, co mamy teraz, to myślę, że to się nie da, ale takie normalne postępowanie badaczy klimatu w przeszłości polega na porównywaniu do naszych czasów i to się zwykle robi tak, że zbieramy dane dla przeszłości, staramy się je przetworzyć na liczby. I wtedy szukamy okresu porównywalnego z wieku XX najczęściej. I przyjmuje się na przykład, że no, mamy jakieś tam wykresy czy dane dla okresu 1960-1990. I do tego okresu porównujemy, załóżmy, wiek XVII. I jest taki moment, dla którego wydaje nam się, że ten opis no, odpowiada jakiemuś jednemu z lat z tego okresu 1960-90. Więc mamy taki punkt styczny i wtedy możemy, no, przykładając ten punkt styczny, mam nadzieję, że jasno mówię, możemy obserwować te fluktuacje, te zmiany, kiedy było cieplej w porównaniu do tego okresu, który służy temu porównaniu, kiedy było chłodniej. Więc tego rodzaju zabiegi się stosuje w badania.
1: To teraz pytanie też porównujące to, co znamy dzisiaj, a to, co było kiedyś i dotykające naszych społeczeństw przede wszystkim. Jak dawniej ludzie przystosowywali się do upałów i susz, skoro nie mieli klimatyzacji czy nowoczesnych systemów ostrzegania, rozwiniętej infrastruktury? Jak to wyglądało? Czy opisy, czy kronikarze przynoszą tutaj jakieś szczegóły?
0: No, obserwujemy ich życie, czytając źródła i widzimy, że coś, zwłaszcza w tej małej epoce lodowcowej, czyli tam od XIV, może XV, a według jeszcze innych od XVI wieku począwszy, rzeczywiście ludzie w naturalny sposób zaczynają się przystosowywać do zmieniających się warunków pogodowych, więc oczywiście widać to w sposobie ubierania się. Więcej futer, płaszcze, czapki, stosowano jakieś cieplejsze koszule nocne. Mówi się o tym na przykład, że w przypadku Rosji bardzo ważnym towarem eksportowym stały się właśnie futra zwierząt i to miało się według niektórych, oczywiście zastrzegam się, to miało przyczynić się w jakimś tam stopniu do ekspansji tego księstwa moskiewskiego na wschód w kierunku Syberii, no bo tam było dużo zwierzyny, na którą można było polować. Oczywiście rosło zapotrzebowanie na drewno do ogrzewania. To też widać, więc ta deforestacja, zmiana w budownictwie też, to wszystko widać. Niektórzy mówią, że to się potem przyczyniło już w XIX wieku do rozwoju przemysłu, no bo był ten taki nacisk na pozyskiwanie energii. Szklane okna się upowszechniły strasznie, no bo chroniły przed przeciągami. Więc no, można wskazywać na bardzo wiele elementów życia codziennego, które wskazują na to, że...
1: A my tutaj musimy postawić kropkę, panie profesorze. Bardzo dziękuję za naszą ciekawą rozmowę i życzę dobrego, spokojnego dnia. Profesor Piotr Oliński, specjalista w zakresie klimatologii historycznej, Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo Państwu i Panu.
1: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do stolicy, raczej problemów, które w stolicy się pojawiają z działaniem warszawskiego metra. Razem z nami Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już jeden incydent, jeden problem, utrudnienia wystąpiły rano. Teraz informacje się pojawiają, że jest kolejny problem. Co się dzieje i przede wszystkim jakich stacji dotyczą utrudnienia?
2: O godzinie 15 na wyraźną dyspozycję policji zamknięta została dla ruchu pasażerskiego stacja Służew. W tej chwili na tej stacji są prowadzone działania, a my do zakończenia tych czynności będziemy jeździć w skróconej relacji. Pociągi na pierwszej linii metra jeżdżą z stacji Politechnika do stacji Młociny, a południowy odcinek jest zamknięty dla ruchu pasażerskiego. Uruchomiona jest naziemna komunikacja autobusowa.
1: Czyli tak jak ja teraz niebawem, za kilka minut będę próbował się przemieścić z wysokości stacji Wierzbno na Świętokrzyską, to muszę skorzystać z komunikacji zastępczej, tej autobusowej naziemnej.
2: Komunikacja autobusowa, bo oczywiście można skorzystać również z jeżdżących zgodnie z rozkładem autobusów bądź tramwajów. Niestety metro jest zamknięte i No, przez jeszcze jakiś czas te utrudnienia potrwają.
1: Jakiś czas, rozumiem, że to

0: jest w tym momencie niedookreślone i chyba trudno o szczegóły? Czy może wiedzą Państwo, ile te utrudnienia potrwają konkretnie?
1: Nie znam szczegółów. O szczegółach i powodach zamknięcia będzie mogła poinformować dokładnie policja. My, wypełniając dyspozycję, zamknęliśmy stację służb.
0: A proszę powiedzieć, gdzie w takim razie szukać bieżących informacji o tej aktualnej sytuacji w metrze, o tym, jak sobie z tym poradzić i też o tym ewentualnie, kiedy to wszystko zostanie opanowane?
1: Informacje na bieżąco są aktualizowane na stronie wtp.waw.pl. Są tam informacje zarówno te o zamkniętym odcinku metra, jak i o objazdach, bądź też o uruchamianej komunikacji zastępczej.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pani Anna Bartoń, rzeczniczka metra warszawskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Stan dnia. To tylko tak z perspektywy stolicy jakieś fatum, no bo z jednej strony gorąco, a z drugiej strony jeszcze problemy w metrze, a w tym metrze, no szczerze mówiąc, to przyjemnie chłodno. Można wejść pod ziemię i troszeczkę odsapnąć od tych upałów, z którymi mamy do czynienia. O tych upałach będzie pewnie po godzinie 16 też w Polskim Radiu 24, ale więcej na ten temat wie Jakub Kukla, Paweł Pawłowski. Panowie, witajcie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy. W studiu też przyjemnie chłodno.
0: W studiu też przyjemnie
2: ale
0: chłodno.
2: Ale ty za chwilę wychodzisz.
0: No i ja już się martwię.
3: Nie możesz liczyć na żaden niestety fast track, w przeciwieństwie do niektórych polityków, jeśli chodzi o leczenie w szpitalu. To ja od razu się tutaj wtrąciłem. No
2: chyba,
3: właśnie,
2: że przyjadą jakieś VIP-busy na przykład.
3: VIP-busy, o właśnie. Może
0: to możecie załatwić jakiś taki VIP-bus?
3: My nie, ale może znamy kogoś, kto mógłby. Oczywiście dworujemy sobie tutaj z tej sytuacji, ale sytuacja, szanowni państwo, jest poważna, bo afera w szpitalu południowym nabiera tempa i coraz większych rozmiarów. Ja o tę aferę będę pytał dzisiaj polityków Jacka Karnowskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Annę Krupkę z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale trzeba przyznać, że też to przesłuchanie, które dzisiaj się odbyło byłego ordynatora oddziału chirurgii w tym szpitalu południowym, dość zaskakujące, bo nie przyniosło zbyt wielu informacji od samego ordynatora, który w wywiadzie dla telewizji Zero był bardziej wylewny, tak się wydaje.
3: Dlatego trudno tutaj mówić chyba o przesłuchaniu, skoro sam sygnalista milczał w prokuraturze.
2: To prawda, chociaż...
0: Co jeszcze w polskim...
2: Szokujące były też informacje, że lekarze wiedzieli, ale bali się zwracać uwagę na nieprawidłowości, bo liczyli, że może skończyć się to fatalnie.
0: Informacje na pewno niepokojące, ale no też trzymajmy się nadziei, że zostaną jednoznacznie zweryfikowane. Co jeszcze po godzinie 16 dla naszych słuchaczy przygotowaliście?
2: Upały, chociażby. Upały w całej Europie, tak. To jest temat nomen omen bardzo gorący, kwestie regionalne też, a po godzinie 18 mamy dziś dla państwa debatę, którą przygotowaliśmy wspólnie z redakcją niemiecką Polskiego Radia dla Zagranicy. To będzie dyskusja o relacjach polsko-niemieckich w roku 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu. Ważne wydarzenie. W czerwcu 1991 roku oba kraje podpisały traktat. Na ile on wtedy był umową symetryczną, na ile jednak pokazywał też pewne asymetrie w relacjach politycznych, społecznych, gospodarczych. O tych kwestiach będziemy rozmawiać po 18.
0: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Jakub Kukla, Paweł Pawłowski z państwem zostają. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego dla państwa.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750

0: zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. U nas na początek sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz sygnalista był w prokuraturze, ale nie odpowiadał na pytania. Więcej powie o tym nasz reporter. Dzisiaj spotkanie parlamentarzystów z Polski i Ukrainy. Jutro konferencja na temat odbudowy tego kraju. Odbędzie się w Gdańsku. Jest tam nasz wysłannik. Będzie jego relacja. Ekstremalny upał dokucza mieszkańcom zachodniej Europy, w tym Francji. Do nas ten skwar dotrze w weekend. Szczególnie trzeba zadbać o seniorów i o dzieci. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Medyk sygnalista, który informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie, stawił się w prokuraturze. Miał być przesłuchany w charakterze świadka. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiadał na pytania prokuratora. W wieczornym wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator chirurgii stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Świadek domagał się obecności swojego pełnomocnika. Sprawę śledzi nasz reporter Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
2: Witam serdecznie.
1: Byłeś na konferencji rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie. Co przekazał na temat wizyty lekarza w prokuraturze?
2: Tak jak wspominałaś, na początku przesłuchania świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, bo nie zdążył wyznaczyć swojego pełnomocnika. A kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył im notatkę dotyczącą pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy. Co powiedział na konferencji rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
3: Przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
2: Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez doktora Jędrzejewskiego. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej ze spraw dotyczących zgonów pacjentów Szpitala Południowego, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Doktor Jędrzejewski nie odpowiedział też na żadne pytanie prokuratury, a było ich kilkadziesiąt. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego ten miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w szpitalu do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, m.in. wiadomości.

0: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Tymczasem prokuratura ponownie przeanalizuje wszystkie sprawy dotyczące zgonów w Szpitalu Południowym.
1: Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
0: Jednak nazwisko doktora milionera Dawida Kacprzyka pojawia się za to w relacjach lekarzy pracujących w Szpitalu Południowym. Takie informacje przekazał dzisiaj prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
2: Mamy informacje już, choć chcą rozmawiać anonimowo, od lekarzy ze Szpitala Południowego, że rzeczywiście byli świadkami pewnych nadużyć. Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów i o odpowiedzialności medycznej, ale gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien.
3: Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności?
0: Dodaje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lista świadków, którzy zostaną przesłuchani przez prokuraturę, powoli się zamyka. Niewykluczone, że znajdzie się na niej również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Tymczasem ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Tutaj wojewoda mazowiecki i konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej skontrolują działania szpitalnych oddziałów ratunkowych w tych placówkach, co powiedziała wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób, które zmarły w SOR.
0: Dyskusje dotyczące nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym z pewnością przeniosą się na jutrzejszą sesję Rady Warszawy, którą oczywiście będziemy dla Państwa relacjonować.
5: Lekarz sygnalista, który informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie, był w prokuraturze, ale nie odpowiadał na pytania. Ma być przesłuchany za 5 dni. O nowych wątkach w tej sprawie mówił Michał Makowski. Dziękujemy za relację. I jeszcze komentarz dotyczący apelu Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. To rząd odpowiada za publiczną opiekę medyczną, przypomniała na naszej antenie socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz.
6: To jest sygnał, że to znowu nie było przedyskutowane ze środowiskiem lekarskim, że to nie jest sięgnięcie i zastanowienie się nad procedurami, tym, gdzie w tych procedurach są dziury i nad czym się należy pochylić, tylko to się znowu zaczyna przerzucanie argumentami, kto lepiej to naprawi. Ja myślę, że to jest państwowa służba zdrowia i jest to interes państwowy, żeby ta służba zdrowia działała. Myślę, że środowisko lekarskie w tym momencie oczywiście jest stroną w tym wszystkim, ale z drugiej strony też to państwo zatrudnia lekarzy w placówkach państwowych. Myślę, że to jest trochę na takiej zasadzie, że przy całym lobbingu środowiska medycznego jednak to państwo jest odpowiedzialne za sprawne działanie służby medycznej w Polsce.
5: Naczelna Rada Lekarska apeluje do rządu m.in. o to, aby ujednolicić limit czasu pracy lekarzy i zmienić wyceny procedur. Środowisko lekarskie domaga się też rozdzielenia polityki od ochrony zdrowia. Naczelna Rada Lekarska wzywa też pacjentów, aby zgłaszali wszystkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania szpitali lub przychodni. Inicjatywa lekarzy to skutek nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. W gdańskim ratuszu trwa zgromadzenie parlamentarne Rady Europy. Od początku rosyjskiej agresji Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę. Tak mówiła przed rozpoczęciem obrad wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Mówiła o tym także w swoim wystąpieniu przewodnicząca ukraińskiej delegacji, wiceszefowa Rady Najwyższej. Olena Kondratiuk potwierdziła, że w stosunkach Kijowa z Warszawą najważniejsze jest strategiczne partnerstwo. Obrady śledzi nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
7: Dzień dobry, witam.
5: Powiedz, jakie jeszcze słowa padły w Gdańsku?
7: No, przypomnijmy, że to jest 15. już zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Najważniejsze kwestie dotyczące wspólnego bezpieczeństwa, obrony Ukrainy przed rosyjską agresją, strategicznego partnerstwa i integracji europejskiej. To te tematy, na które zwracają uwagę uczestnicy zgromadzenia. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska mówiła o partnerstwie i współpracy polsko-ukraińskiej, a mówiąc o wspólnej walce z zagrożeniem rosyjską agresją, podkreślała, że sytuacja wymaga dojrzałości, szczerości i gotowości do dialogu.
8: W tym kontekście nie sposób pominąć napięć, jakie wywołała decyzja

0: prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
1: Wicemarszałkini Monika Wielichowska dodała, że potrzebna jest otwarta rozmowa o wzajemnej wrażliwości historycznej, a wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondraciuk podkreśliła, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać ogromne zaangażowanie Polski w udzielanie im pomocy. W ciągu 4,5 lat pełnoskalowej inwazji przez polskie granice przeszły miliony ton wojskowej, finansowej, humanitarnej i logistycznej pomocy, wartej miliardy euro. I jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę solidarność. Pamiętamy o niej i będziemy pamiętać zawsze, że miliony obywateli Ukrainy znalazły bezpieczną przystań w Polsce. Pamiętam nasze umęczone kobiety i dzieci. Oni otrzymali w Polsce najpiękniejszą pomoc, o jakiej można było tylko marzyć. W tamtym czasie. Ukraińska parlamentarzystka, odnosząc się do trudnych kwestii historycznych, mówiła o wzajemnym poszanowaniu historycznych losów obu narodów. Mamy doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne. Nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Olena Kondraciuk podkreśliła, że Polska i Ukraina mają wspólnego wroga i jest nim Rosja.
2: W Gdańsku obraduje Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy. To preludium przed jutrzejszą międzynarodową konferencją, która będzie poświęcona odbudowie Ukrainy. Obrady śledzi Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Sytuacja na Ukrainie będzie też tematem spotkania liderów państw grupy E5 w Berlinie. Za niespełna godzinę rozpoczną się rozmowy z udziałem prezydenta Francji oraz premierów Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Do spotkania dojdzie mimo zapowiedzi dymisji brytyjskiego szefa rządu Keira Starmera. Z Berlina Adam Górczewski.
3: Kanclerz Niemiec zaproszenie na spotkanie szefów rządu grupy E5 wystosował zanim Keir Starmer ogłosił, że odejdzie ze swojej funkcji. Dymisja nie zmieniła planów, bo to ostatnia przed szczytem NATO okazja do spotkania w formacie stworzonym pod rozmowy o bezpieczeństwie kontynentu. Liderzy pięciu dużych europejskich krajów szczególną uwagę poświęcają Ukrainie. Tak będzie też tym razem, a trudne pytania mogą trafić do polskiego premiera. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z ukraińskich jednostek imieniem oddziału UPA, a prezydent Karol Nawrocki w reakcji odebrał mu Order Orła Białego, napięcie między Polską i Ukrainą jest duże. Niemieckie media szeroko piszą o rezygnacji Wołodymyra Zełenskiego z udziału w konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Kanclerz Niemiec do Polski się wybiera, ale najpierw porozmawia o sytuacji w wojnie Rosji z Ukrainą z Donaldem Tuskiem i innymi europejskimi liderami, a także z sekretarzem generalnym NATO, odłączenia z którym zacznie się w stolicy Niemiec spotkanie grupy E5. Adam Borczewski, Polskie Radio.
2: Bezpieczeństwo było też głównym tematem rozmów prezydenta Polski i Turcji. Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z Recepem Tayyipem Erdoğanem. Prezydenci omawiali też relacje ze Stanami Zjednoczonymi i sytuację na Bliskim Wschodzie. Turcja jest zainteresowana współpracą z Polską w zakresie obronności, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
4: Są też zainteresowani współpracą z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wczoraj wizyta prezydenta w jednej z tureckich fabryk, ale te fabryki są także przecież i w Polsce. Ta współpraca pomiędzy Turkami a Polakami w zakresie produktów zbrojeniowych na pewno będzie kwitła także i na skutek tej dobrej wizyty.
2: Prezydenci Polski i Turcji rozmawiali też o zbliżającym się szczycie NATO. Rozpocznie się on 7 lipca w Ankarze. Resort obrony liczy na zgodę Ukrainy dotyczącą przekazania naszemu krajowi technologii dronowej. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz uzależnia od tego przekazanie Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29. Wicepremier dodaje, że wciąż prowadzone są na ten temat rozmowy między obu stronami.
5: Migi za drony. Jeżeli Ukraina rozwinęła te zdolności w bardzo zaawansowanym tempie i dzisiaj posiada zdolności dronowe jedne z najlepszych na świecie i sprzedaje drony do różnych państw na świecie w trakcie wojny, to znaczy, że ma już taką pozycję, żeby się też dzielić know-how, czyli umiejętnościami, możliwościami, dzielić się z tym zdobytym doświadczeniem w sprawie produkcji i obsługi dronów.
2: Szef resortu obrony liczy na to, że Ukraina przystanie na propozycję Polski. Pod koniec ubiegłego roku MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego informowały o planowanym przekazaniu Ukrainie pozostałych

0: stałych na wyposażeniu polskich sił powietrznych MiG-29. To poradzieckie samoloty bojowe. Są one zastępowane nowoczesnymi maszynami, w tym F-35. Senat rozpatrzył ustawę o statusie osoby najbliższej. Na jej podstawie dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, po zarejestrowaniu której w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskają wiele przywilejów. W Senacie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Opisz nam proszę, jak przebiegały prace nad tą ustawą.
1: No, zgodnie z zapowiedziami wniosek o odrzucenie ustawy w całości złożył klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator tej partii Janina Sagatowska powiedziała, że proponowane przepisy tworzą małżeństwo bez użycia tego słowa i tym samym naruszają konstytucję.
2: Konstytucja bardzo wyraźnie w artykule swoim 18 definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. A ta ustawa redefiniuje to małżeństwo, dokonując właśnie pogwałcenia konstytucji w swoim artykule 18.
1: Opozycja krytycznie ocenia rozszerzenie przywilejów, które przysługują dziś małżeństwom na osoby żyjące w związkach nieformalnych. O jakie przywileje chodzi? Ustawa przewiduje chociażby to, że na podstawie umowy zawartej przed notariuszem osoby żyjące w związkach nieformalnych uzyskają prawo do chociażby wspólnego rozliczania się z podatków czy zwolnienia z podatku od darowizn na przykład po zmarłym partnerze. Senator Nowej Lewicy Magdalena Biejat mówi, że argumentacja opozycji jest kompletnie niezrozumiała.
3: W jaki sposób, państwa zdaniem, prawo do tego, że dwoje ludzi, którzy ze sobą mieszka i tworzy gospodarstwo domowe, do tego, żeby dowiedzieć się o, dostać dostęp do dokumentacji zdrowotnej partnera, zagraża państwa małżeństwu? W jaki sposób fakt, że ludzie, którzy razem ze sobą mieszkają i na przykład zdecydują się razem wyremontować mieszkanie należące do jednego z partnerów, będą mogli to zrobić nie płacąc 20% podatku od darowizny. Jak to zagrozi stabilności państwa małżeństwa?
1: Senatorowie koalicji rządowej mówią, że ta ustawa przywraca godność osobom żyjącym w związkach nieformalnych. No ale senacka opozycja broni swoich argumentów, przekonując, jak senator Zdzisław Pupa z Prawa i Sprawiedliwości, że ta ustawa wcale nie rozwiązuje problemów osób żyjących w związkach nieformalnych.
4: Ta ustawa te problemy w jakiś sposób w mojej ocenie nawet je pogłębia, czy boję się nawet tego słowa użyć, ale użyję, patologizuje pewne zachowania, które mogą doprowadzać do sytuacji skrajnych i trudnych dla właśnie tych osób.
1: PiS obawia się tego, że przepisy te doprowadzą do nadużycia, mianowicie, że będą zawierane związki fikcyjne w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Taki argument chociażby przytoczył senator Zdzisław Pupa. Natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska przypomina, że ten projekt jest wynikiem kompromisu i pozwoli uregulować sytuację 2 milionów Polaków, którzy dziś żyją w związkach nieformalnych.
5: Mamy zupełnie inne wyzwania i mamy ludzi, mamy pary, mamy związki, które borykają się w tej chwili z wyzwaniami, które być może kiedyś nie były znane, być może kiedyś nie funkcjonowały, a w tej chwili niestety stanowią problem, który należy uregulować, by pozwolić im na godne i dobre życie właśnie tych obywateli, którzy nie decydują się na sformalizowanie małżeństwa.
1: Jeśli ustawa wejdzie w życie, osoby żyjące w związkach nieformalnych, chodzi o zarówno pary heteroseksualne, jak i pary homoseksualne, będą mogły sformalizować swój związek, zawierając przed notariuszem umowę, a następnie rejestrując ją w Urzędzie Stanu Cywilnego. Korzyści, tak jak wspomniałem na wstępie, prawo do wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia, dostępu do wspólnego mieszkania czy informacji medycznej partnera. To wszystko, jeśli ustawa wejdzie w życie. Do tego potrzebne są dwa kroki. Pierwszy to pozytywna decyzja Senatu. Głosowanie w sprawie tej ustawy tu właśnie w Senacie zostanie przeprowadzone na koniec posiedzenia, a więc jutro lub w piątek. Drugi krok to podpis prezydenta.
0: Wiele przywilejów jest w ustawie o statusie osoby najbliższej. Tę ustawę rozpatrzył Senat. Za relację dziękujemy Michałowi Fabisiakowi.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Unijne sankcje gospodarcze na Rosję przedłużone o rok. Zgodzili się na to ambasadorowie państw wspólnoty. Wcześniej restrykcje były przedłużane co 6 miesięcy.

0: miesięcy. Powodem było weto byłego premiera Węgier. W ten sposób Viktor Orbán szantażował Unię. O szczegółach Beata Płomecka.
1: Przedłużenie sankcji o 12 miesięcy to niewątpliwie decyzja przełomowa, która wprowadza nieco spokoju w pracę Unii Europejskiej, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Celem sankcji jest pozbawienie Rosji głównych źródeł dochodu i osłabienie jej zdolności do prowadzenia wojny na Ukrainie. Do końca czerwca przyszłego roku utrzymane zostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. To samo dotyczy ograniczeń w handlu, przemyśle, transporcie oraz w eksporcie, np. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna będzie nadal zamknięta dla rosyjskich samolotów, a wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Sankcjami nadal będzie objętych także kilkaset statków z tak zwanej floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Sojusznicy krytykują stan brytyjskiej armii. Dziennik The Times ujawnia, że sojusznicy Londynu krytykują stan brytyjskiej armii oraz zbyt wolne ich zdaniem zwiększanie wydatków na wojsko. Temat wraca przed szczytem NATO w Ankarze. Państwa sojuszu mają tam rozmawiać o nowych celach obronnych. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Jeden z wojskowych z kraju sojuszniczego cytowany przez The Times ujął sprawę brutalnie. Trudno budować pozycję morskiej potęgi, jeśli na spotkanie przypływa się wiosłując małą łódką. To mocne porównanie dotyczy brytyjskiej floty, ale też szerszego problemu całej armii. Pieniędzy, sprzętu i liczby żołnierzy. Londyn przez lata był jednym z filarów NATO w Europie. Wielka Brytania ma broń jądrową, silny wywiad, bliskie relacje wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi i duże doświadczenie w misjach zagranicznych. Dziś partnerzy pytają jednak, czy ta pozycja nie opiera się bardziej na dawnej reputacji niż na obecnych możliwościach. Spór o finansowanie armii ma już polityczne skutki w brytyjskim rządzie. W tym miesiącu zrezygnowali minister obrony John Healey i minister sił zbrojnych Al Carnes. Nowy minister obrony Dan Jarvis zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem. Nie powiedział jednak jasno, czy domaga się od Ministerstwa Finansów większych pieniędzy niż te, które doprowadziły do dymisji jego poprzedników. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ekstremalne upały paraliżują Francję. Wtorek był najcieplejszym dniem w historii pomiarów. Dzisiaj w wielu miastach termometry pokazują ponad 40 stopni Celsjusza. Sytuację na miejscu śledzi Stefan Folzer.
3: 41 stopni w Nantes, 42 w Bordeaux, 40 w Biarritz, Tours i Paryżu. Od początku tygodnia we Francji notowane są rekordowe temperatury, zwłaszcza na zachodzie kraju. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 58 departamentach i obejmuje obszary, w których żyje ponad 2/3 mieszkańców Francji. Jest bardzo gorąco. Bardzo cierpimy z powodu upału w ciągu dnia. Zamykamy okiennice i zostajemy w domu, mówią Polskiemu Radiu Francuzi. Z powodu ekstremalnych warunków zamknięto prawie 2000 szkół. Wcześniej zamykane są także obiekty turystyczne, takie jak Louvre czy wieża Eiffla, a na kolei występują utrudnienia. Wysokie temperatury uderzają też w sektor energetyczny. Władze zdecydowały o zatrzymaniu jednej z elektrowni jądrowych. Z kolei rano wysokie temperatury doprowadziły do awarii w Bretanii, pozbawiając prądu ponad 60 tysięcy gospodarstw domowych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Blisko 40-stopniowy skwar daje się też we znaki mieszkańcom Belgii i Wielkiej Brytanii. Ekstremalne upały na wyspach utrzymają się do piątku.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Pojutrze kierowcy pojadą całą trasą S6 Trójmiasto-Szczecin. Trwają końcowe prace na ostatnim odcinku drogi od Słupska do Leśnic niedaleko Lęborka. Trasa kaszubska to drogowa rewolucja nie tylko dla mieszkańców Pomorza, mówi premier Donald Tusk.
5: Ta kaszubsko-darga, mówiąc tu po naszemu miejscowemu, to jest droga o wielkim znaczeniu też międzynarodowym. To jest też droga, która łączy europejskie porty od Rygi po Lubekę. Będzie miała także znaczenie, jeśli chodzi o strategię bezpieczeństwa Polski z oczywistych względów. Dla tych wszystkich, którzy między mistrzami miasta jadą na zachód z różnych powodów, oni wszyscy wiedzą dobrze, jak bardzo ułatwi to życie.
0: Jak dodaje premier Tusk, polskie drogi były kiedyś powodem do wstydu, a teraz inwestycji może nam zazdrościć nawet Europa Zachodnia. Dzięki otwarciu trasy S6 czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o 1,5 godziny. 3 lata więzienia grożą 3 policjantom oskarżonym w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Do tragicznego zdarzenia doszło w listopadzie 2020.

0: 1943 roku. Nastolatka wyszła z domu do szkoły i źle się poczuła. Straciła też orientację, nie wiedziała, gdzie jest. Zawiadomiła o tym fakcie ojca, który poprosił o pomoc policję. Według prokuratury mundurowi zbagatelizowali zawiadomienie i nie rozpoczęli poszukiwań dziewczynki. Natalia siedziała kilka godzin na mrozie przed supermarketem. Zmarła w szpitalu z powodu wychłodzenia. Policjanci usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego narażenia małoletniej na utratę życia lub zdrowia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.
1: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie. Również zdaniem prokuratora nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu komórkowego.
0: Bezpośrednim powodem śmierci nastolatki było wychłodzenie organizmu. Późniejsze badania wykazały, że dziewczynka doznała obrzęku mózgu z powodu krwawienia. Nie wiadomo, czy przeżyłaby, gdyby służby odnalazły ją wcześniej. Dziewczynka spędziła przed supermarketem w centrum miasta kilka godzin. Mimo że mijały ją dziesiątki osób, nikt jej nie pomógł. Koniec programu osłonowego CPN coraz bliżej. Choć decyzja w tej sprawie należy do resortu finansów, to dalsze utrzymywanie programu nie jest uzasadnione, biorąc pod uwagę spadki obserwowane na rynkach paliw. Tak mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
0: Odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca. Wtedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa. Nadal obowiązuje mechanizm ceny maksymalnej i obniżona stawka VAT na benzynę i na olej napędowy. Jutro kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą 5 zł 96 groszy, a za litr diesla 6,11.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Przed nami ostatnia faza kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Wieczorem poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w grupie B. Dla reprezentacji Bośni i Hercegowiny starcie z Katarem będzie meczem o wszystko. Jedynie zwycięstwo pozwoli myśleć o awansie do fazy pucharowej. O szczegółach Piotr Piętka.
4: Portal Awas podkreśla, że sytuacja jest jasna. Bośnia musi wygrać, a remis najprawdopodobniej zakończy jej udział w turnieju. Media analizują także bardziej skomplikowane scenariusze. Przy zwycięstwie trzeba będzie jeszcze patrzeć na wyniki innych spotkań i bilans bramek, bo walka o awans z trzeciego miejsca jest bardzo wyrównana. W bośniackiej prasie dominuje jednak ostrożny optymizm. Dziennikarze przypominają, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała dobre fragmenty gry przeciwko Kanadzie, ale mecz ze Szwajcarią ujawnił problemy w obronie i koncentracji w końcówkach. Po porażce 1-4 selekcjoner apelował, by nie skreślać zespołu i skupić się na decydującym spotkaniu. Bośniackie portale zwracają uwagę, że Katar również zagra pod ogromną presją. Obie drużyny mają po jednym punkcie, więc porażka praktycznie zamyka drogę do dalszej gry, a remis może nie wystarczyć żadnej ze stron. Nastroje wśród kibiców są mieszane. Z jednej strony panuje przekonanie, że Smoki mają wystarczającą jakość, by pokonać Katar. Z drugiej po meczu ze Szwajcarią pojawiły się obawy o stabilność defensywy i odporność psychiczną zespołu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: W drugim wieczornym meczu Kanada powalczy ze Szwajcarią o awans z pierwszego miejsca. O północy rozpoczną się ostatnie dwa spotkania w grupie C. Brazylia zmierzy się ze Szkocją. Będzie to mecz o awans z pierwszego miejsca. Canarinhos czują za plecami oddech Marokańczyków. W korespondencyjnym pojedynku zmierzą się oni z Haiti. Lwy Atlasu stoją przed łatwym zadaniem. Reprezentacja Haiti nie zdobyła do tej pory ani jednego punktu. O godzinie 3 czasu polskiego do gry wkroczą reprezentacje z grupy A. Pewni awansu do 1/16 finału są współgospodarze turnieju Meksykanie. Zagrają oni z Czechami. Republika Południowej Afryki zmierzy się z Koreą Południową. Więcej o tym Jan Pachlowski.
5: Zarówno czescy kibice, jak i fani Republiki Południowej Afryki za swoimi reprezentacjami jeżdżą między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Czesi udali się z Atlanty do stolicy miasta Meksyk na spotkanie z faworytami grupy gospodarzami. Jeśli chodzi o atmosferę, to spodziewam się dobrej zabawy, ale nie jestem pewien, czy osiągniemy dla nas korzystny rezultat. To będzie dobry mecz. Czeska drużyna zrobi wszystko, aby awansować. Myślę, że mamy szansę grać dalej w kolejnej rundzie. Wierzę, że

0: Moja drużyna wygra.
1: Pójdźmy do toho.
2: Do boju, chłopaki, mówią dla Sportu Polskiego Radia kibice z Czech. Pełni nadziei na awans są fani drużyny Republiki Południowej Afryki, których reprezentacja zagra w Monterrey przeciwko Korei Południowej.
3: Uważam, że na 100% awansujemy. Z Czechami byliśmy lepszym zespołem w drugiej połowie. To prawda, Korea jest groźna, ale możemy ją pokonać. Jesteśmy w stanie umrzeć za ostatni mecz. Jedziemy do Monterrey po zwycięstwo.
2: Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
4: Za nami 48 spotkań, które udowodniły, że mundial w Ameryce Północnej stoi na wysokim poziomie. Na razie nie można mówić o niespodziankach. Faworyci z reguły nie zawodzą. Tak mówi były napastnik reprezentacji Polski, Włodzimierz Lubański.
5: Dla mnie osobiście postawa zespołu belgijskiego jest bardzo ciekawa. No, bo wiem, jak się trzeba przygotować do tego, jak trzeba podejść do tego. Niespodzianki w takich imprezach bywają zawsze, ale teoretycznie no, faworyci spełniają swoje obowiązki, jak ja bym powiedział.
4: Faza grupowa mundialu zakończy się w najbliższą niedzielę. Finał zostanie rozegrany 19 lipca. I tak sportowo kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. P plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
15: 32 minuty po godzinie 16.
16: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
15: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest środa, 24 dzień czerwca. Za dwa dni rozpoczną się wakacje, ale trzeba chwilę się jeszcze pomęczyć. Kłaniamy się nisko. Katarzyna Pilarska, Paulina Olak, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. I zapraszamy serdecznie do godziny 19. Jeśli pracują Państwo w Warszawie i szykują się właśnie do powrotu do domu, proszę mieć na względzie, że 10 stacji pierwszej linii metra zostało wyłączonych z ruchu. To oznacza ogromne utrudnienia. W popołudnie dość gorące. Dodajmy, do tunelu linii M1 wtargnęła nieuprawniona osoba. Od mniej więcej 15 pociągi kursują wyłącznie na odcinku Młociny Politechnika.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
15: Czeka już na Państwa Paweł Pawłowski i jego gość.
17: Zgadza się. Moim gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszu i polityki regionalnej Koalicji Obywatelska. Witam, dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Panie ministrze, zacznę od cytatu. Pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani. Pracownicy oddziału

0: przypominali sobie w cudzysłowie o nich po kilku godzinach i wykonywali im tomografię, żeby coś markować. Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. Tak o funkcjonowaniu SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie opowiadał w Kanale Zero dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii. Dziś w prokuraturze milczał, bo chce zeznawać w obecności pełnomocnika. I na ten temat chciałbym z panem porozmawiać, ale na początek, bo lubię jasne sytuacje. Czy pan korzystał z usług VIP-owskich tak zwanych w Szpitalu Południowym w Warszawie?
1: Niestety nie wiem, gdzie ten szpital jest. Przepraszam, że to mieszkam w Warszawie wprawdzie od 2 lat, ale jakoś nie zdarzyło mi się wiedzieć, gdzie ten szpital jest.
0: No dobrze, no to w takim razie tutaj mamy jasność, ale jeśli chodzi o same rewelacje doktora Emila Jędrzejewskiego, jeśli one mają oparcie w faktach, jak to świadczy o ochronie zdrowia w Polsce?
1: Ja powiem tak. Oczywiście te rzeczy trzeba bardzo dobrze sprawdzić i na pewno prokuratura je dokładnie sprawdzi. Oczywiście prokuratura niezależna, a nie prokurator krajowy będący świadkiem na ślubie pana Ziobry, bo rozumiem, że PiS-owi tylko taki prokurator krajowy odpowiada, który byłby świadkiem na ślubie na przykład ministra sprawiedliwości. Tak był za Ziobry. Tutaj będzie to sprawdzone, bo to jest poważne oskarżenie. Ale z drugiej strony, wie pan, no jeżeli lekarz mówi, że gdzieś umierali pacjenci i on to wiedział, to wie pan co, ja bym się tam położył w drzwiach i nie dopuścił do tego, żeby to się stało. Bym zrobił raban niesamowity. No pan redaktor też pewnie by zrobił raban. Gdyby jedna osoba miała umrzeć, a pan by to jako lekarz wiedział, no to by pan zrobił z tego raban. No takiej sytuacji to jest nieprawdopodobne. Wydaje
0: tylko,
1: się, że to...
0: sytuacje w życiu bywają zero-jedynkowe. Wie pan,
1: ale,
0: bardzo często jest
1: ale
0: tak,
1: jeżeli ktoś składał...
0: dostają za swoje.
1: Ale nie, jeżeli ktoś składał przysięgę Hipokratesa, to jest obowiązany pomagać każdemu w każdej sytuacji. Oczywiście trzeba to wyjaśnić do końca, bo to są poważne oskarżenia, ale z całym szacunkiem, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z nas, normalnych ludzi, gdyby wiedział o takiej sytuacji, no nie wiem, by się położył przed Ministerstwem Zdrowia i leżał tak długo, ażby ktoś go wysłuchał. A to jeszcze dodatkowo jest lekarz. Lekarz, który tam pracował. Coś nie tak jest i to niestety podważa jego zeznania, ale ja podkreślam, i tak to musi sprawdzić dokładnie prokuratura i służby.
0: O tym, że te zeznania mogą być niewiarygodne, napisał również na X-ie premier Donald Tusk. Wiarygodność, cytuję teraz, wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego, jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuratora wydaje się być wątpliwa. Tylko pytanie, czy premierowi wypada tak pisać, kiedy jeszcze dopiero doszło co do pierwszego niepełnego oczywiście przesłuchania. Czy Donald Tusk nie wydaje już tutaj wyroku, panie ministrze?
1: Panie redaktorze, jednak pan premier jest od tego też, żeby uspokoić sytuację. No mamy do czynienia, że ludzie przyjeżdżają na SOR-y. Mamy agresję wobec lekarzy. A tu się mówi, że lekarze zabijali ludzi. Że dopuszczali do tego, że ludzie umierali albo ich zabijali. No to jest, i to mówi lekarz. Lekarz, który tam pracował. No to jest coś, no ja nie wiem, ja założył strajk głodowy, przykuł się do krzesła, żeby takie rzeczy się nie działy, będąc jeszcze lekarzem. No nie, to jest po prostu coś, nie pan, ja w różnych sytuacjach bywałem, ale no nieraz trzeba było ostro zareagować na pewne sytuacje, a nie, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego i myślę, że pan premier także uspokaja sytuację, ale oczywiście no, też pan premier w kolejnych swoich wypowiedziach, przecież w czasie konferencji prasowej pod Słupskiem na trasie kaszubskiej, przepięknej trasie wykończonej z pieniędzy unijnych, no mówi wprost, że to musi być wszystko wyjaśnione przez niezależną prokuraturę, a nie przez świadków na ślubie pana Ziobry.
0: To w takim razie czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wróćmy do meritum, do tego, od czego zaczęła się cała afera, czyli od tak zwanego saloniku VIP i fast tracka dla polityków Koalicji Obywatelskiej według doniesień portalu Zero. Kto powinien ponieść za tę sytuację konsekwencje, panie ministrze?
1: Przede wszystkim poniósł ten, kto miał jakieś horrendalne zarobki, który wytwarzał atmosferę jakiegoś uprzywilejowania innych w szpitalu. Człowiek, który się okazał niepoważnym. Powiedzmy sobie szczerze, dla nas wielu, nie chcę powiedzieć, że gówniarzem, no ale tak w pewnym sensie tak, no bo to jest gówniarskie zachowanie, tak? Stworzenie jakiegoś też chyba dupochryjki dla swoich zarobków. Mógłby zrezygnować chociaż z radnego, ale wie pan, no, po prostu z tego, co wynika, także chyba jednak okradał ten szpital, skoro chciał odesłać 500 000 zł, czy ponad 500 000 na konto, żeby miał tyle dyżurów. Oczywiście też jest odpowiedzialność tych wszystkich, którzy zostali zwolnieni przez pana prezydenta Trzaskowskiego za to, że zatrudniali takiego człowieka, no i tyle mu płacili. Wie pan, jest ten problem z płatnością lekarzom, ale on się zdarza przede wszystkim gdzieś daleko od centrum. Nie w Warszawie, bo lekarze w Warszawie chcą pracować czy w Gdańsku, czy w Gdyni, czy w Sopocie, czy w Katowicach.

0: Dalej w tych miastach powiatowych mamy z tym problem, bo tam rzeczywiście nie chcą dojeżdżać, dojeżdżają na dyżury i tak dalej. W Warszawie nie ma tego problemu. To nie jest profesor. To był lekarz bez specjalizacji. Ktoś, kto za takie pieniądze mu wypłacał, no powinien ponieść odpowiedzialność. Poniósł odpowiedzialność na razie zwolnienia z pracy. Myślę, że służby wyjaśnią to do końca.
1: Lekarz bez specjalizacji, ale polityk.

0: jak bardzo szybko wyleciał z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej. A mamy do czynienia z człowiekiem z aktem oskarżenia o to, że trzeba mu przynosić było pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości w kopertach i za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, pan Matecki. I on jest jednym z liderów PiS-u na sali sejmowej. Mamy do czynienia
1: tylko
0: z...
1: Koalicja Obywatelska ale mówiła, wie pan, że nie
0: ale
1: będzie
0: mamy
1: taka
0: do czynienia z wiceprzewodniczącym. Nie
1: więc
0: jest.
1: Dlaczego pan dlatego, że on
0: nie, no wie pan, on wyleciał. Jesteśmy inni, bo on wyleciał. Nie ma go wśród członków Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, pan Ziobro jest wiceszefem PiS-u. Fundusz Sprawiedliwości jedno, ale zobaczmy, że on jeszcze dostał ponad 500 000 zł na, z Zonda Krypto na swoje konto. Czego się wstydzą ludzie z PiS-u? I dalej jest wiceszefem PiS-u. Nikt tego nie wyjaśnia. Nikt nie żąda od niego wyjaśnień. Tutaj reakcja pana Marcina Kierwińskiego była jednoznaczna i szybka. Pana prezydenta Trzaskowskiego też była szybka. Zdjął wszystkich odpowiedzialnych za ten szpital, wprowadził nowych ludzi. No, pewnie niestety nie wiedział, co robi pojedynczy lekarz. Pewnie ma ich zatrudnionych setki i tego jednego nie wiedział. Ludzie ponieśli odpowiedzialność za to i będą za to do końca ponosili odpowiedzialność.
1: To domykając ten wątek, Jarosław Kaczyński napisał w portalu X. Myślicie, że prokuratura Żurka to wyjaśni? Nic z tych rzeczy. Czas na niezależną komisję zaufania publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Komisja ta powinna składać się m.in. z prawników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego. Koniec fragmentu cytatu. Komisja Zaufania Publicznego to dobry pomysł.
0: Myślę, że przede wszystkim też powinna wyjaśnić operację pana kolana, pana prezesa Kaczyńskiego, kiedy pan marszałek z ordynatorem przynosili mu kulę w szpitalu, chyba bodajże w Lublinie, z tego co pamiętam, ale nie chcę wprowadzać w błąd. Natomiast wie pan, ja panu powiem tak, ja rozumiem, że Kaczyński, Ziobro tylko tęsknią za taką prokuraturą, gdzie mają swoich pociotków.
1: Tylko,
0: mają
1: że tu nie ma na razie mowy o prokuraturze,
0: ale
1: wie pan, ale zaufania
0: publicznego. Prokuratura to wyjaśnia i dobrze, że to wyjaśni. Ja jestem przekonany, że wyjaśni to bardzo szybko i te osoby poniosą także konsekwencje karną. Albo konsekwencje karną, jeżeli ktoś, nie daj Bóg, w co nie wierzę, zawinił, bo wie pan, ja jednak wierzę w lekarzy. Obojętnie ile zarabiałem, że to, że nie dopuszczałem do niczyjej śmierci. Nie pozorują działań. Na Boga, przecież to jest kuriozalne oskarżenie. To jest hejt na tych lekarzy. Ale z drugiej strony na pewno te osoby, które miały nieadekwatne pensje, a ten system jednak rozregulował PiS. Dobrze, myśmy go w miarę naprawili, ale jak pan zobaczy, jak mówimy o tym, żeby jednak wyrównać pewne pensje lekarzy, bo ja uważam, że powinni dużo zarabiać, ale no nie 1,5 mln zł rocznie. To wtedy zaczyna się robić opór środowiska. Myślę, że samo środowisko lekarskie powinno po prostu zaproponować zmianę. Zmianę tego, żeby takich kominów pracowych nie było, żeby nie było tak, że może jednocześnie pracuję i prywatnie, i publicznie i ciągnę z tego korzyści. Niestety tacy ludzie jak ten pan młody doktor, nie pamiętam jak się nazywa, na szczęście i warto to zapomnieć, po prostu zrobili źle.
1: Koalicji Obywatelskiej specjalnie mówią, że nie pamiętają, jak się
0: ale
1: nazywa.
0: Ale wie pan, może jak pan przypomni...
1: To ja, Kacprzyk, Dawid Kacprzyk.
0: No to będzie na pewno czarna karta w tym ugrupowaniu. Jednak tacy ludzie na pewno źle zadziałali także dla środowiska lekarskiego.
1: Przypomnę, moim gościem jest Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, zmieniamy temat, bo mamy dzisiaj zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Bez Rusłana Stefańczuka, bez Włodzimierza Czarzastego, a na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Jak bardzo spada ranga tego wydarzenia?
0: Ja jestem przekonany, że merytorycznych dyskusji będzie mnóstwo. Ja też jutro biorę udział w tych dyskusjach, że będą dobre dyskusje i to widać, że są goście z całej Europy. Mamy problem z historią, mamy problem no, z tym uznaniem ludobójstwa na ludności polskiej przez bandy UPA, ale może trzeba było to rozwiązać bardziej dyplomatycznie, a nie od razu strzelać z armaty. Może trzeba być twardym oczywiście w tych sprawach. Trzeba wymóc uznanie. Trzeba powołać wspólną komisję historyczną. Ale pamiętajmy, że też była zgoda na nowe ekshumacje. Była zgoda na nowe ekshumacje. Teraz właśnie, w ostatnim czasie. Czyli jak gdyby był postęp tych rzeczy. Oczywiście Ukraina też jest w trudnej sytuacji, bo jest wojna. Ja pamiętam ten obrazek z dworca w Kijowie, kiedy przyjechał pociąg sanitarny z frontu i wywozili chyba 200 młodych panów bez nóg do szpitali. No to jest tragiczny obraz.
1: Absolutnie tragiczne wydarzenie, ale czy ale też tragiczne gloryfikację mordeców ludobójców?
0: Czy gloryfikację, czy nadanie nazwy, bo nie mówmy, że to była to nadanie nazwy. Oczywiście to było niedobre. I wszyscy ze strony politycznej Polski powiedzieli, że to było niedobre. tylko starali się tą sprawę, sytuację wyjaśnić, a nie doprowadzić do

0: popsucia tych stosunków między Polską a Ukrainą. Jesteśmy sąsiadami i będziemy z sobą żyli po sąsiedzku. Mamy wspólnego wroga, a nas nawet wspólny wrog nie jest w stanie w tej chwili połączyć.
1: A widzi pan szansę, gdzie widzi może pan szansę na deeskalację tego dyplomatycznego konfliktu?
0: Widzę szansę w tym, że będzie pani premier Ukrainy, będzie pan premier Polski i będą razem na tej konferencji, będzie bardzo wielu ministrów naszego rządu. Będzie...
1: No tylko spór ich nie dotyczy. Spór jest pomiędzy przywódcami, pomiędzy prezydentami, pomiędzy głowami państw.
0: No tak, ale panie redaktorze, z drugiej strony mamy zgodę na kolejne ekshumacje. Z drugiej strony trzeba powołać wspólną komisję historyczną i do tego dojść. Mamy, nie mamy łatwych sąsiedztw. Przypomnijmy, że sąsiedztwo z Niemcami też łatwe nie było, a jednak doszło do pewnego wyjaśnienia pewnych rzeczy, bo jeszcze są sprawy reparacji, chociażby dzieł sztuki, prawda? Ale no Niemcy oczywiście przyznali się do tego ludobójstwa, ale Rosjanie się nie przyznali. My tak chętnie się odwołujemy. Niemcy, Ukraina, a do Rosji nic nie mamy. A jednak jeżeli byśmy mieli zobaczyć, ilu ludzi zginęło w potwornych cierpieniach, wywożonych na wschód, to byli Rosjanie. I tutaj jakoś pan Bąkiewicz tam nie demonstruje na Placu Czerwonym. W Berlinie tak, ale na Placu Czerwonym nie.
1: Słyszę w pana głosie wolę deeskalacji, a także w treści pana słów. Natomiast zastanawiam się i też ciekawi mnie pana zdanie, czy na Ukrainie pana zdaniem jest wola deeskalacji tego konfliktu?
0: Widziałem dzisiaj badania opinii publicznej, gdzie no chyba 90% ludności było za tym, żeby deeskalować. Czyli ludność tak, przywódcy widać nie. Ale jednak tutaj wymagałoby się no, dojścia do rozmowy. No nie mamy jednak, to nie jest sytuacja między Putinem a panem prezydentem Nawrockim, czy między Putinem a tym bardziej panem prezydentem Ukrainy. To jest sytuacja między dwoma sojuszniczymi krajami. I naprawdę trzeba usiąść do stołu, może najpierw w randze ministrów, także kancelarii prezydenta, MSZ-u i próbować może czasami wymusić. Pewnie trzeba to wymusić, nie ukrywajmy tego.
1: Ale strona polska podobno wyciągała rękę za sprawą chociażby negocjującego te sprawy prezydenta Kwaśniewskiego, który proponował, żeby w ogóle przeorganizować tę jednostkę po to, żeby sama nazwa bohaterów, tak zwanych bohaterów UPA rozwiązała się. Była propozycja telefonu Zełenskiego do prezydenta Karola Nawrockiego. Ukraina jednak tej wyciągniętej ręki nie uścisnęła.
0: Ale może trzeba było najpierw spróbować... ja patrzę tak, PiS wpuścił szerokim strumieniem zboże z Ukrainy do nas. PiS, nie było problemu, żeby inne rzeczy wjeżdżały do nas. Myśmy poddali to kontroli, narażając się trochę na to, żeby to skontrolować. PiS wpuścił nielegalnych emigrantów, a potem krzyczy, że są uchodźcy, potem krzyczy, że jest za dużo zboża i tak dalej, i tak dalej. Może trzeba było jednak troszkę spokojnie zareagować. Ja to oczywiście zareagować stanowczo, bo wszyscy byliśmy jednego zdania. Ale dobrze, wie pan, odebranie orderu Orła Białego jest także sprawą dyplomacji. I może trzeba było zacząć od tej dyplomacji.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Koalicja Obywatelska. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 16.
2: Światopogląd.
3: I Ernest Zozuń, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: W Polsce w ostatnich dniach jest dość ciepło, ale te najgorętsze momenty jeszcze przed nami. Za to możemy przyglądać się fali upałów na południu kontynentu. Gdzie jest najgoręcej?
4: Nie tylko na południu kontynentu, właściwie na całym kontynencie i mówisz właśnie, że najgorsze jeszcze przed nami i te temperatury będą wyższe. No i w całej Europie one też jeszcze będą wyższe, bo wczoraj i dzisiaj dochodzą do 30-30 paru stopni, ale synoptycy ostrzegają, że niestety i to w miejscach, w których raczej takich temperatur nie bywa, a na pewno nie bywa ich w czerwcu, mogą te temperatury dochodzić nawet do 40 stopni. Ostrzeżenia płyną w kierunku Niemiec, w kierunku Francji, w kierunku Belgii, w kierunku Holandii, oczywiście Hiszpania, oczywiście Portugalia. Tam w ogóle im bardziej jesteśmy na południe, to patrząc na taką mapę, którą pokazują dzisiaj agencje prasowe, to właściwie cała Europa jest na pomarańczowo, a południe jeszcze ciemniejszy pomarańczowy, co zwiastuje niestety bardzo wysokie temperatury. W Niemczech myślę sobie, ponieważ sprawa jest sprawdzana i oczywiście różne koncepcje są rozpatrywane,

0: ale ta wczorajsza awaria na kolei, która zatrzymała właściwie wszystkie pociągi w Niemczech, mogła wynikać, i tutaj takie informacje też płyną, właśnie z tych wysokich temperatur. We Francji zamykana jest wieża Eiffla dla zwiedzających. Dziwne nie jest, no bo to metalowa konstrukcja i podejrzewam, że w takich temperaturach, jak wszyscy doskonale wiemy, metal przyjmuje to ciepło jeszcze bardziej i wewnątrz takiej konstrukcji może być, jeśli na podwórku 35, to tam nawet do 50 stopni może dochodzić temperatura. Zamyka się także Louvre, bo pomimo, że jest to muzeum i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt klimatyzacyjny, to jednak mimo wszystko on może nie dawać rady. We Włoszech alert dla 15 miast dzisiaj o wysokich temperaturach, ale synoptycy przewidują, że będą jeszcze inne miasta do tego alertu włączać i będzie ich ponad 20 i należy się spodziewać temperatur powyżej 40 stopni. Francja już mówiłem, Niemcy mówiłem, Hiszpania i Portugalia, tam dzieci nie chodzą do szkoły, ponieważ no, ciężko jest wytrzymać w budynkach, w związku z czym odwołano również lekcje. Chorwacja już notuje pierwsze pożary lasów i tam popłynęła informacja, że morze, to w chorwackie morze, do którego jadą w dużej liczbie również polscy turyści, osiąga temperaturę 23-25 stopni Celsjusza w czerwcu. To jest po prostu temperatura morza niespotykana o tej porze roku. To prawda, że w Chorwacji wcześniej się robi cieplej, ale nie aż tak, by morze osiągało taką temperaturę. W związku z czym niestety w tej chwili takie saharyjskie powietrze jest nad całą Europą. No i Europa łapie się za głowę i bardziej się będzie za chwilę łapała za portfel, ponieważ w obecnej dobie nagle więcej kosztuje nas energetycznie lato niż zima, bo na chłodzenie zużywamy o wiele więcej energii niż zużywamy na to, by się ogrzać. I oczywiście wszyscy spodziewają się awarii sieci energetycznych, blackoutów. No i w tej chwili dmucha się, no właściwie dmucha się na gorąco, bo wszystko jest rozgrzane niemalże do czerwoności, tylko że właśnie jeszcze trzeba uważnie patrzeć na te sieci energetyczne, bo za chwilę i tu może być bardzo duży problem i ta Europa nam się po prostu zatrzyma, bo prąd nam się popsuje.
1: No jak wspomnieliśmy, jeśli chodzi o Polskę, to gorące dni jeszcze przed nami. Mówiłeś o energetyce. Ukraińcy zaatakowali ostatniej nocy główną stację elektroenergetyczną obsługującą elektrownię w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie. Czy Krym jest tym miejscem, do którego docierają teraz celne ataki Ukraińców?
0: Tak. I to takim symbolicznym miejscem. Proszę pamiętać, że cała ta wojna jeszcze w 2014 roku zaczęła się od Krymu. Rosjanie pierwsze, co za... Tak, od zielonych ludzików na Krymie i ten Krym jest takim symbolem początku tej wojny i początku takiego postępowania Rosji prawem kaduka, czyli bierzemy sobie od tej Ukrainy, co nam się żywnie podoba. Wtedy jeszcze Ukraina była mocno zaskoczona, zresztą tak jak cały świat był mocno zaskoczony, że Rosjanie wchodzą na Krym i po prostu biorą jak swoje. Wówczas ta Ukraina się jeszcze nie broniła. Ten Krym został właściwie oddany bez jednego wystrzału tym zielonym ludzikom, którzy potem okazali się siłami specjalnymi właśnie rosyjskiej armii. No ale później już ta Ukraina wiedziała, z czym to jeść i następny najazd rosyjski, który odbył się w 2022 roku, już odbywał się, Ukraina już się broniła i się obroniła. Natomiast Krym jest cały czas symbolem. Ten Sewastopol bez prądu jest oczywiście bardzo wymowny i pokazuje taką wyższość Ukrainy w tej wojnie w tej chwili. Zresztą ten Krym dostaje co jakiś czas ciosy, bo przede wszystkim most kerczeński co chwila jest unieruchamiany przez Ukraińców. Drony i te morskie, i te powietrzne atakują różne cele na Krymie. No i w tej chwili właśnie mamy taką sytuację, że po Moskwie, bo przecież w zeszłym tygodniu mieliśmy doniesienia o tym, że drony spadają na infrastrukturę naftową i paliwową wokół Moskwy i oglądaliśmy spektakularne zdjęcia, które później przerysowywano w różnego rodzaju memy. Jedne ku chwale Ukrainy, drugie ku drwinom z Rosji. No to po tej Moskwie, która odbierała ciosy w zeszłym tygodniu, teraz odbiera te ciosy Krym. No i są to ciosy trafne.

0: Tak jak mówiłeś, to jest infrastruktura energetyczna. Oczywiście no, Ukraińcy spodziewają się odwetu, bo taki zazwyczaj bywa ze strony rosyjskiej. No ale Rosjanie tutaj w przeciwieństwie do Ukraińców atakują po prostu dzielnice mieszkalne, szkoły i targowiska. Natomiast Ukraińcy precyzyjnie uderzają w to, co ma boleć, ale ma nie pozbawiać życia i nie zabierać ludziom zdrowia. W związku z czym tym się różnią te ukraińskie ataki od tego, co robią cały czas Rosjanie.
1: Wspomniałeś, że to ważny element działań militarnych Ukrainy, ale przy okazji też kwestia o znaczeniu symbolicznym. Jeszcze jeden temat został nam do omówienia. Mamy niestety raptem niespełna 3 minuty. Sytuacja jest ciekawa, bo z jednej strony administracja USA anonsowała, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej miałaby przeprowadzić inspekcję obiektów nuklearnych w Iranie. Władze irańskie tego nie potwierdziły. Teraz szef agencji coś sugeruje, ale nie do końca wiadomo, czy do tych inspekcji dojdzie, czy nie dojdzie. Na czym stoimy?
0: Stoimy na tym, że to jest taka trochę dyplomacja ze strony amerykańskiej życzeniowa. Czyli dzisiaj powiemy, że Anusz Widelec się uda i będziemy w ten sposób wywierać presję. Natomiast niestety Amerykanie nie uczą się i nie wyciągają wniosków z tego, z czym mieli przez ostatnie tygodnie do czynienia. Donald Trump także takich wniosków nie wyciąga, bo on bez przerwy mówi, że udało się, że zmusił Irańczyków do czegoś, że Iran zgodził się na coś. Po czym za chwilę jest oświadczenie ze strony irańskiej, że nie, nie, nie, myśmy się wcale na to nie zgodzili. Oczywiście inspekcja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej miałaby wizytować te wszystkie obiekty nuklearne, w których między innymi wzbogacany jest uran, ale prowadzona jest także praca badawcza i tu nie ma co ukrywać nad pozyskaniem broni nuklearnej, chociaż to jest takie pozyskiwanie broni nuklearnej, ale by być o jeden krok od jej rzeczywistego skonstruowania. Natomiast Iran cały czas ten program nuklearny, o który właściwie idzie cała rzecz, ukrywa i rezerwuje dla siebie. On niechętnie chce rezygnować z tego programu. Teraz jeszcze poczuł siłę, bo doskonale wie, że Amerykanie muszą ustępować, bo jeśli znów, to znaczy Zatoka Cieśnina Ormus jest cały czas zamknięta, ale jeśli ta cieśnina będzie cały czas zamknięta, no to w tym momencie Amerykanie będą mieli bardzo duże problemy, a Donald Trump jeszcze większe. W związku z czym doskonale wiedzą, że waga ich argumentów jest bardzo silna, natomiast Amerykanie właśnie chcą rozegrać coś, co chcieliby i mają w asortymencie życzeń. Chcieliby w ten sposób, mówiąc o tym ciągle, przemienić fakty. Natomiast fakty są takie, że umowy na ten temat nie podpisano.
1: Czyli obserwujemy dyplomację życzeniową. Ernest Sozoń, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A jeśli państwo planują powrót z pracy do domu na przykład i mieszkają w Warszawie, bo o tym wspominaliśmy przed jakimś czasem, to informacja dobra jest taka, że metro już kursuje.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów

0: ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To miało być przesłuchanie w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, ale lekarz sygnalista nie odpowiadał na pytania. Czy polityka przyćmi konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy? Raczej nie, mówi nam politolog. Utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra. 10 stacji pierwszej linii wyłączonych z ruchu. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Notatkę z nazwiskami dwóch osób pokrzywdzonych lekarz sygnalista przedstawił podczas pobytu w prokuraturze w Warszawie. Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, Emil Jędrzejewski, miał być przesłuchany w charakterze świadka, ale nie odpowiadał na pytania prokuratora, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
1: Następny termin przesłuchania prokuratura wyznaczyła na najbliższy poniedziałek. O nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie dr Jędrzejewski mówił wczoraj wieczorem w wywiadzie dla Kanału Zero. Twierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy. Jego zdaniem w wyniku błędów lekarskich u pacjentów dochodziło do powikłań. W niektórych przypadkach kończyły się one śmiercią. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Około 200 umów, porozumień oraz listów intencyjnych ma być podpisanych podczas rozpoczynającej się jutro w Gdańsku konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Informuje o tym przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Ostatnie spory w relacjach polsko-ukraińskich raczej nie zdominują tej konferencji. Tak przewiduje Robert Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Nasz gość mówił, że choć nieobecność prezydenta Zełenskiego podczas konferencji będzie miała charakter polityczny, to nie powinna wpłynąć na jej przebieg.
3: Wiadomo, że cały konflikt został zapoczątkowany przez prezydenta Zełenskiego, natomiast działania prezydenta Nawrockiego podsyciły ten konflikt. To, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie na konferencji, myślę, że jednak nie zostanie zdominowanym przez te kwestie. Ta symbolika w polityce oczywiście ma bardzo istotne znaczenie, natomiast sama idea konferencji to jest jednak kwestia niezwykle pragmatyczna, a więc kwestia współpracy gospodarczej na poziomach pomiędzy firmami.
1: Na czele ukraińskiej delegacji będzie stała szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dzisiaj w Gdańsku obraduje Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy. Premier Donald Tusk już jest w Berlinie, weźmie tam udział w spotkaniu 5 liderów europejskich. Będzie ono poświęcone dalszemu wsparciu walczącej Ukrainy, również zbliżającemu się szczytowi NATO. W spotkaniu wezmą udział prezydent Francji oraz szefowie rządów Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę Zachodnią. W całych Niemczech dzisiaj jest ponad 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południu termometry wskazują blisko 40 stopni.
4: Nic, tylko iść się kąpać. Woda jest najlepszą odpowiedzią. I dużo pić. Usłyszałem nad jeziorem Helenensee w Brandenburgii. W niedzielę może być tu jednak niewielu kąpiących się, bo prognozy przewidują wyraźnie powyżej.

0: Wyżej 40 stopni.
1: Lepiej zostać w domu przy wentylatorze, żeby nie dostać udaru słonecznego. Na pewno lepiej będzie w zimnym mieszkaniu niż tutaj.
0: W mediach pojawiają się porady nie tylko jak uchronić się przed udarem, ale też jak zadbać o telefon w taki upał. Rekordowo upalne lato zapowiada też niemieckie przysłowie dotyczące najbliższej soboty. 27 czerwca to dzień siedmiu śpiących. Pogoda tego dnia ma utrzymywać się przez 7 kolejnych tygodni. Dosłowna realizacja tej mądrości ludowej oznaczałaby do połowy sierpnia dotkliwe upały. W Polsce Dzień Siedmiu Braci Śpiących w zwyczajowym kalendarzu przypada na 10 lipca i wiąże się z podobnym przysłowiem. Znad jeziora w Brandenburgii, Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Na koniec pomyślna informacja dla mieszkańców Warszawy. Warszawskie metro kursuje już normalnie. Wcześniej pociągi linii M1 nie jeździły od stacji Politechnika do stacji Kabaty. O wznowieniu ruchu na tej trasie informuje rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
3: Około godziny 16:20 policja zakończyła swoje czynności na stacji metra Służew. Po załączeniu napięcia i wykonaniu przejazdów testowych o godzinie 16:30 ruch na całej linii został wznowiony.
2: Rano policja zatrzymała mężczyznę, który chodził po torach pierwszej linii warszawskiego metra. Nie chciał współpracować z mundurowymi. Na podstawie analizy pozyskanych dotychczas informacji i oceny możliwego zagrożenia, policja podjęła decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu jednej ze stacji, również jej zaplecza oraz infrastruktury technicznej.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie tam od 30 do 34 stopni, a w nocy będzie około 20 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do sobotniego poranka.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 17. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sprawy międzynarodowe, polityka krajowa i kwestie gospodarcze jeszcze powrócą. Teraz przyglądamy się sprawom lokalnym. Na początek kwestia z Poznania. Wokół legendarnego transparentu niesionego przez uczestników poznańskiego czerwca wybuchł spór w tle prawa autorskie. Hasło "Żądamy chleba" zostało wykorzystane przez społeczników do zbiórki pieniędzy na potrzebujących. Córka autora transparentu twierdzi, że bezprawnie. Dzisiaj zapadła w tej sprawie pierwsza decyzja sądu. Jest z nami Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Szymonie, przypomnij na wstępie, na czym właściwie cały ten konflikt polegał?
7: Od 6 lat trzech poznaniaków organizuje akcję właśnie pod tym hasłem "Żądamy chleba". Kwestowali podczas uroczystości, takich jak te, które w niedzielę odbędą się w Poznaniu, a zebrane do puszek pieniądze przekazywali fundacji Zupa na Głównym, a ta kupowała posiłki dla potrzebujących. Jak podkreślają, w taki sposób dzięki akcji udało się sfinansować tysiące posiłków. W tym roku zbiórka się nie odbędzie. Jej pomysłodawcy potwierdzili, że to skutek działań prawnych podjętych przez wspomnianą już przez ciebie córkę autora transparentu, panią Ritę Nowak-Wilowską. W dokumentach, do których ja dotarłem, domaga się ona usunięcia materiałów zawierających hasło "Żądamy chleba", do którego, jak twierdzi, posiada właśnie prawa autorskie. Oczekuje też opublikowania przeprosin. W uzasadnieniu podkreśla, że organizatorzy profanują hasło, i to jest cytat, wykorzystują je do celów komercyjnych, a to jej zdaniem dzieje się bez odpowiednich pozwoleń. Michał Walkowiak, jeden z inicjatorów akcji "Żądamy chleba", stanowczo temu zaprzecza. Uważa, że sformułowanie nie było nigdy w żaden sposób wykorzystywane komercyjnie. Proszę posłuchać, jak to tłumaczy.
8: Przestrzegamy prawa i to jest dla nas bardzo ważny element naszego działania. Tak, nasza zbiórka zawsze była w pełni legalna, była rozliczana. Każdy ma wgląd, informacje o tym, ile środków zebrano i czy zostały one wpłacone na konto stowarzyszenia. Tak więc oczywiście uszanujemy tutaj jakikolwiek będzie wyrok sądu.
7: Organizatorzy akcji Żądamy Chleba przekonują również, że córka autora transparentu nie może rościć sobie

0: praw do własności intelektualnej. Dodają, że przez ostatnie lata pozostawali w kontakcie z Ritą Nowak-Wilowską i nie wiedzą, co sprawiło, że akurat teraz zdecydowała się na podjęcie takich zdecydowanych kroków.
1: A co na to wspomniana już córka autora Transparentu?
0: Tak, to jest oczywiście zasadne pytanie. Ja niestety do końca nie znam na nie odpowiedzi. Od kilku dni próbowałem się skontaktować. Niestety nie odpisywała na moje zaproszenia do rozmowy. Wywiadu udzieliła mi za to mecenas reprezentująca Ritę Nowak-Wilowską, ale pani Justyna Engelgard nie autoryzowała swoich wypowiedzi, dlatego nie mogę ich tu państwu przytoczyć. Dowiedziałem się też, że córka autora skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Wyceniono je na 40 tysięcy złotych. Sporo. Sąd dzisiaj oddalił ten wniosek i to jest bardzo ważna informacja. Uznał, że hasło "żądamy chleba" nie podlega ochronie ani w warstwie tekstowej, ani graficznej, ani jako całość. Jeden z pomysłodawców akcji, Tomasz Lisiecki, w rozmowie ze mną nie krył dziś satysfakcji.
2: Jeśli ta osoba chce dalej z nami walczyć w sądzie, to proponuję, żeby poszła na Dworzec Zachodni w Poznaniu, tam gdzie Zupa na Głównym wydaje posiłki, i powiedziała to ludziom, którzy stoją w kolejce po darmowe jedzenie. Druga rzecz jest taka, że odwołując się do tego sformułowania "żądamy chleba", to żądamy przekazania przez panią Ritę Nowak 40 tysięcy złotych, bo takiej kwoty od nas oczekiwała za korzystanie z hasła "żądamy chleba" i oczekujemy przekazania takiej kwoty Stowarzyszeniu Zupa na Głównym. Dlaczego? Dlatego, że swoim działaniem zablokowała w tym roku zbiórkę pod hasłem "żądamy chleba". Chciała od nas pieniędzy, a dla nas było to oczywiste, że to hasło nie jest prywatną własnością.
0: Po przedstawieniu decyzji przez sąd ja dziś ponownie zwróciłem się do mecenas Justyny Engelgard z pytaniami dotyczącymi tych wypowiedzi. Odmówiła szerszego komentarza, zapewniła jedynie, że zaskarży rozstrzygnięcie sądu.
1: Czy możesz jeszcze w dwóch zdaniach opowiedzieć coś o samej akcji, jak ona przebiega, jak jest organizowana?
0: To nie tylko kwesta dopuszek, która jest organizowana od 6 lat, podczas dużych obchodów, które są w Poznaniu co roku w rocznicę wybuchów manifestacji robotniczych, ale też sprzedaż gadżetów z tym bardzo symbolicznym, w Poznaniu naprawdę legendarnym hasłem "żądamy chleba". Ono jest reinterpretowane, a następnie zamieszczane czy to na specjalnych torbach, czy to na takich równie symbolicznych bochenkach chleba. No i całość, jak przekonują organizatorzy kwesty, z tych pieniędzy, które czy z puszek, czy ze sprzedaży tych przedmiotów trafiają na konto zbierających, jest przekazywana potem do fundacji Zupa na Głównym, no a tam już odpowiednie osoby przygotowują te posiłki i przez cały rok potem je rozdają. Rzeczywiście ja sam relacjonowałem, jak to wygląda, i kolejka wtedy do takiej garkuchni jest rozciągnięta na długie metry, nikomu nie odmawia się pomocy, a te osoby, które z niej korzystają, są za nią bardzo wdzięczne.
1: I jak państwo słyszeli, decyzja sądu, dzisiejsza decyzja sądu jest nie bez znaczenia dla organizatorów akcji. Szymon Majchrzak, Radio Poznań, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Przenosimy się na Śląsk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia dla całego kraju, dotyczące upału oczywiście. Jeśli chodzi o województwo śląskie, w najbliższych dniach termometry mogą tam pokazywać nawet 38 stopni Celsjusza. Zapewne wiele osób będzie szukało ochłody nad wodą. Przenosimy się zatem na Górny Śląsk, gdzie jest nasz reporter Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy już na Górnym Śląsku można pływać, a jeśli tak, to czy można pływać wszędzie?
3: Można, ale trzeba pamiętać, że nie każdy akwen to kąpielisko, o czym przypomniała w rozmowie ze mną Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach.
4: Akweny wodne, zarówno te, które znajdują się w administracji Wód Polskich w Gliwicach, a tych w województwie śląskim mamy zdecydowanie najwięcej, jak również te, które pozostają poza naszą administracją, pełnią funkcje zarówno te bardzo istotne, czyli przeciwpowodziowe, zapobiegają również suszy gromadząc wodę, mogą mieć także funkcje rekreacyjne, niemniej jednak nie każdy taki zbiornik, choć wypełniony wodą, formalnie jest kąpieliskiem. Oznacza to mniej więcej tyle, że nawet jeżeli na takim zbiorniku możemy uprawiać rekreację, możemy poruszać się tam czy to jednostkami pływającymi z silnikiem, czy na żaglach, czy możemy zażywać letnich kąpieli. Nie zawsze jest to kąpielisko, czyli obszar strzeżony po pierwsze przez ratownika, a po drugie pod

0: poddany uprzednio odpowiedniej kontroli i badaniom jakości wody. Także te miejsca nie powinny być wybierane do kąpieli. Kierujmy się raczej właśnie w stronę kąpielisk, a tych w naszym województwie mamy już blisko kilkadziesiąt.
1: No i na 15 najbardziej popularnych akwenach województwa śląskiego działają policyjni motorowodniacy. W sezonie letnim 2026 do pełnienia służby ze śląskiego garnizonu przewidzianych jest ponad 120 policjantów ze specjalistycznych komórek. Dbać oni będą i dbają już w sumie o bezpieczeństwo wypoczywających i wspierają różnego rodzaju służby, między innymi woprowców, którzy działają między innymi nad zbiornikami Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Nad Trójką spotkałem się z Andrzejem Latosikiem, prezesem Dąbrowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zapewnił mnie, że ratownicy są gotowi i do sezonu, i na nadchodzące upały.
2: Pogoda dopisuje, jak widać dzisiejszy poranek już plaża się zapełniła, pomimo że na chwilę obecną mamy strzeżone tylko 100 metrów kąpieliska po lewej stronie. Natomiast od początku wakacji zaczynamy już kąpielisko pełne, czyli 300 metrów kąpieliska strzeżonego.
3: Bezpieczny wypoczynek nad wodą, czyli jaki?
2: Czyli taki, który zaczyna się bezpiecznie i możemy z plaży wyjść bezpiecznie, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Przede wszystkim jest to początek sezonu, nie przeceniajmy swoich umiejętności, możliwości. Nie wygrzewajmy się zbyt długo na słońcu, dbajmy o zabezpieczenie, kremy, czapki, starajmy się nie wbiegać szybko do wody. Stopniowe, wolne zamaczanie na pewno zaoszczędzi wielu problemów zdrowotnych, które później mogą się wydarzyć. Ratownicy są przygotowani do każdej ewentualności, natomiast no, największą w tej chwili jeszcze taką zmorą to jest alkohol, to jest nadużywanie alkoholu. Alkohol w połączeniu z wysoką temperaturą to jest wypadek murowany.
1: Ja dodam jeszcze od siebie to, o czym mówią właśnie ratownicy, że najlepszy ratownik to suchy ratownik, a w razie niebezpieczeństwa nie bójmy się zareagować, dzwonić na przykład na numer alarmowy 112.
4: Marcinie, jeszcze jednym zdaniem na koniec. Czy są jakieś kąpieliska na Śląsku, które szczególnie polecasz?
1: Ja polecam w Zagłębiu, będąc lokalnym patriotą, Pogorie, czy to jedynkę, czy to trójkę. Dodam też, że jak ktoś nas słucha i wybiera się do Dąbrowy Górniczej, no to warto wybrać się komunikacją miejską albo spacerem dłuższym nad Pogorie, bo z parkingiem no okej, jest, ale szału nie ma.
4: Marcin Kazek-Wielgus, Radio Katowice, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
4: Prawie 17 minut po godzinie 17. I Sylwia Urban, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oczywiście piłka nożna w roli głównej.
5: Tak, piłka nożna w roli głównej, ale rozpoczynamy od tenisa, ponieważ Iga Świątek gra w tej chwili z Amerykanką Emmą Navarro w drugiej rundzie turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Bad Homburg. Polka przegrała pierwszego seta 5-7, ale drugiego wygrała 6-2. I o wszystkim zdecyduje trzecia partia. Jeśli Iga Świątek wygra, to w ćwierćfinale tego turnieju czeka już na nią Rumunka Elena Gabriela Ruse. Tymczasem Katarzyna Kawa rywalizuje w kwalifikacjach do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka w drugiej rundzie tych kwalifikacji gra z Włoszką Lucrecją Stefanini i Katarzyna Kawa wygrała pierwszego seta 6-4, drugiego niestety przegrała 2-6, więc tu również będzie decydować trzeci set. I w tej decydującej rundzie kwalifikacji, jeśli Polka wygra, to zmierzy się z Amerykanką Kylon Day, a wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Z kolei polscy siatkarze rozpoczną dzisiaj udział w drugim w tym sezonie turnieju Ligi Narodów. Areną zmagań będzie hala w Gliwicach. W pierwszym meczu zagrają z Belgami. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić uważa, że każdy rywal może być groźny dla gospodarzy imprezy.
6: Musimy być pod uwagą za każdego przeciwnika. Musimy grać nasze najlepsze. Może być, że Turcja i Argentyna mogą być trudny przeciwnik, bo Turcja nie ma Mandiraciego, ale Argentyna ma wszystkich. Niemcy też mają dobry zespół, a Belgia, moje oczekiwania są, że Belgia też będzie grała bardzo, bardzo dobrze i dlatego jest trudno powiedzieć teraz, a oni są mocniejsi, ale albo będą trudni. Każdy przeciwnik na tym turnieju dla nas będzie trudny.
5: Selekcjoner, który powołał na te zawody 18 siatkarzy, tłumaczy, jakie ma założenia na gliwicki turniej.
6: Pomysł na ten turniej, który gramy teraz w Gliwicach, jest grać z 18 zawodników na liście i potem ich zmienić jak potrzebuje po drugim spotkaniu. Oczywiście chciałbym powiedzieć, jak to wygląda.

0: a jak będą reagowali, jak będziemy grali i może być, że kilka ich będzie przyjechało i grało, może być kilka ich będzie tylko przyjechało. Pomysł jest, że zmieniamy 4 zawodników po drugim meczu.
1: Jednym z powołanych jest libero Jakub Popiwczak, dla którego gra w narodowych barwach to powód do radości i dumy.
2: Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny zostałem powołany, że po raz kolejny będę mógł reprezentować swój kraj, grać z orzełkiem na piersi, więc jestem szczęśliwy. Wiadomo, że zawodowy sport też niesie ze sobą te wszystkie inne rzeczy, czyli dużo grania, zmęczenie, ciężkie treningi, stres, dużo taki wydatek emocjonalny, natomiast no, musimy to brać z całym inwentarzem i po prostu akceptować i przejść do przodu, bo myślę, że to jest główny cel każdego z nas.
1: Popiwczak podkreśla, że głównym celem są Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles, a ważną imprezą w jego osiągnięciu będą tegoroczne Mistrzostwa Europy.
2: Żyjemy w tych cyklach olimpijskich, 4-letnich, tak naprawdę wszyscy przez te wszystkie lata jeździmy na różne turnieje i tak dalej, natomiast z tyłu głowy każdemu przyświeca gdzieś ten olimpijski medal. Dla mnie osobiście to też jest marzenie, żeby pojechać na Igrzyska, żeby być na tej największej imprezie sportowej. Chciałoby się wykonać już w tym roku ten krok i zakwalifikować się na tę imprezę, ale myślę, że no nie będziemy myśleć stricte o tym, jak pojedziemy na Mistrzostwa Europy, tylko będziemy po prostu chcieli sięgnąć po złoty medal, bo dla naszej siatkówki, dla nas wszystkich zawodników, już dzisiaj jak jeździmy na różne turnieje, gramy w różnych rozgrywkach, to nie myślimy o tym, żeby przejść kolejnego przeciwnika i tak dalej, dalej, tylko po prostu, żeby wygrać tę imprezę i zazwyczaj jak nie wygrywamy, to po prostu jesteśmy smutni i trochę rozczarowani.
1: Początek meczu z Belgami dziś o 20, a w kolejnych dniach Polacy zagrają z Turkami, Niemcami i Argentyńczykami. A w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku minionej nocy czasu w Polsce Anglia zremisowała z Ganą 0-0, Panama przegrała z Chorwacją 0-1 i Kolumbia pokonała Kongo 1-0. Dzisiaj o 21 Kanada zagra ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina z Katarem. Bośniackie media piszą o meczu o wszystko. Bośnia ma tylko 1 punkt, dlatego zwycięstwo nad Katarem jest praktycznie konieczne, by myśleć o awansie do fazy pucharowej.
3: Portal Awas podkreśla, że sytuacja jest jasna. Bośnia musi wygrać, a remis najprawdopodobniej zakończy jej udział w turnieju. Media analizują także bardziej skomplikowane scenariusze. Przy zwycięstwie trzeba będzie jeszcze patrzeć na wyniki innych spotkań i bilans bramek, bo walka o awans z 3. miejsca jest bardzo wyrównana. W bośniackiej prasie dominuje jednak ostrożny optymizm. Dziennikarze przypominają, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała dobre fragmenty gry przeciwko Kanadzie, ale mecz ze Szwajcarią ujawnił problemy w obronie i koncentracji w końcówkach. Po porażce 1-4 selekcjoner apelował, by nie skreślać zespołu i skupić się na decydującym spotkaniu. Bośniackie portale zwracają uwagę, że Katar również zagra pod ogromną presją. Obie drużyny mają po 1 punkcie, więc porażka praktycznie zamyka drogę do dalszej gry, a remis może nie wystarczyć żadnej ze stron. Nastroje wśród kibiców są mieszane. Z jednej strony panuje przekonanie, że Smoki mają wystarczającą jakość, by pokonać Katar. Z drugiej po meczu ze Szwajcarią pojawiły się obawy o stabilność defensywy i odporność psychiczną zespołu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Mecze Bośni z Katarem przypomnę o 21 w Seattle, a w innym meczu grupy B o tej samej porze w Vancouver Kanada zagra ze Szwajcarią. Tymczasem o północy czasu w Polsce w Atlancie w grupie C Maroko zmierzy się z Haiti i w Miami Brazylia zagra ze Szkocją. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim, który jest w Miami i na żywo obserwuje brazylijską sambę chyba. Dzień dobry Janku, jak jest na ulicach?
4: Ale przyznam się szczerze, że kibice szkoccy zrobili na mnie większe wrażenie. Oni są wszędzie, na okolicznych plażach, na ulicach i trwa takie jedno wielkie świętowanie i wszędzie praktycznie słyszana piosenka "Bez Szkocji nie ma imprezy". Tutaj jest jedno wielkie piłkarskie święto i warto też podkreślić, że Szkoci w większości przyjechali tutaj właśnie na Florydę dopingować swoją drużynę, a z kolei spora tutaj na południowej Florydzie brazylijska jest bardzo liczna i tutaj jest bardzo dużo miejscowych, bo na stałe mieszkańców przede wszystkim Miami, bo ona wynosi około 80 tysięcy osób, tak więc wcale tak dużo Brazylijczyków nie musiało tutaj przyjeżdżać, żeby być wspieranym w przypadku reprezentacji właśnie Canarinhos przed dzisiejszym meczem Szkocja-Brazylia, ale jak wygląda miasto tutaj przedsiębiorcy z południowej Florydy, można tak powiedzieć, troszkę przenośni, poszli po rozum do głowy i nie chcieli dopuścić do tego, co było w Bostonie, bo przypomnę, że tam jak grali Szkoci, to zabrakło złocistego napoju. Teraz już szybko miejscowe media wyliczyły, że tego złocistego napoju sprzedaje się 10 razy więcej niż normalnie o tej porze roku, także wszystkie okoliczne wycieczki, jak statkiem po okolicznych tutaj kanałach, też już są wykonane.

0: skupione. No i tam też trzeba dowozić przede wszystkim kostki lodu, bo jest ogromny upał i trzeba kibiców w jakiś sposób schładzać naturalnie. No i kostki lodu są znakomitym tutaj sposobem na to wszystko. Ten mecz o godzinie, to będzie u Państwa północ, będzie 18, ale też trudne warunki atmosferyczne, bo jest bardzo gorąco, temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza i do tego bardzo wysoka wilgotność. I jak na stadionach tutaj klimatyzowanych często się mówi, że te przerwy na wodę w trakcie pierwszej, drugiej połowy są trochę na wyrost, to w przypadku takich warunków jak teraz na Florydzie i odkrytym stadionie w Miami rzeczywiście to się sprawdza. To przenieśmy się teraz z Miami do Meksyku, bo tam dzisiaj reprezentacja Czech, to będzie u Państwa trzecia nad ranem, zagra o awans gospodarzami Meksykanami, którzy już ten awans mają w kieszeni. Ja chciałem Państwu teraz tak krótko przedstawić tą atmosferę, jaka jest w Czechach, ale też to będzie przeplatane opiniami czeskich kibiców. Czy wierzą w awans reprezentacji, czy Czesi są w stanie pokonać Meksyk na ich własnym terytorium? Posłuchajmy.
1: Jeśli chodzi o atmosferę, to spodziewam się dobrej zabawy, ale nie jestem pewien, czy osiągniemy dla nas korzystny rezultat. To będzie dobry mecz. Czeska drużyna zrobi wszystko, aby awansować. Myślę, że mamy szansę grać dalej w kolejnej rundzie. Wierzę, że moja drużyna wygra.
2: Pojďme do toho.
1: Do boju, chłopaki.
0: A proszę sobie wyobrazić, że władze Meksyku prowadzą zakaz sprzedaży alkoholu w niektórych najbardziej ruchliwych dzielnicach stolicy. Właśnie to wszystko związane z dzisiejszym meczem z Czechami. Zakaz zacznie obowiązywać na 6 godzin przed meczem i również będzie obowiązywał całą noc. A dlaczego? Bo władze tutaj chcą, aby trochę było spokojniej, nie było tak dużego imprezowania w środku tygodnia, bo po ostatnim imprezowaniu, po zwycięstwie Meksyku nad Koreą było bardzo głośno, do rana skarżyli się mieszkańcy i wówczas wywieziono 40 ton śmieci.
3: No cóż, ale jak jest mundial, to musi być głośno, bo nie wyobrażam sobie, żeby było cicho. Wtedy chyba nikt nie byłby zadowolony. Jan Pachlowski, bardzo ci, Janku, dziękuję za te wszystkie opowieści mundialowe. Dodam, że Maroko i Brazylia w grupie C mają po 4 punkty. Jeśli wygrają, to awansują do fazy pucharowej, ale Brazylia musi uważać, bo Szkocja ma zaledwie punkt mniej, a o 3:00 nad ranem, jak już Janek Pachlowski mówił, w grupie A Czechy zmierzą się z Meksykiem i Republika Południowej Afryki z Koreą Południową. Meksyk ma już pewny awans, a na drugie miejsce mają szansę wciąż jeszcze pozostałe wszystkie drużyny.
4: Sytuację mundialową analizowała Sylwia Urban. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam

0: dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
2: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka? I też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Audycja już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania i do pomyślenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Mija 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Lekarz sygnalista, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie, zjawił się w prokuraturze, ale nie odpowiedział na pytania prokuratorów. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał notatkę z nazwiskami dwóch pokrzywdzonych w tej placówce osób. Były w niej zapisane numery PESEL tych pacjentów. Pojawiają się pytania o wiarygodność i postawę moralną tego medyka, mówił w naszym studiu poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski.
4: No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek z nas, normalnych ludzi, gdyby wiedział o takiej sytuacji, no nie wiem, by się położył przed Ministerstwem Zdrowia i leżał tak długo, ażby ktoś go wysłuchał. A to jeszcze dodatkowo jest lekarz. Lekarz, który tam pracował. Coś nie tak jest i to niestety podważa jego zeznania, ale ja podkreślam, i tak to musi sprawdzić dokładnie prokuratura i służby.
3: Za chwilę kolejny gość naszej popołudniówki. Paweł Pawłowski będzie rozmawiał z posłanką PiSu Anną Krupą. Od jutra na zachodzie, w centrum i miejscami na północy kraju będzie bardzo upalnie. Termometry wskażą do 33 stopni Celsjusza. Taka temperatura może powodować duże ryzyko udaru słonecznego, aż do zagrożenia życia. Dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
5: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były, dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów.
3: Służby apelują też, aby zadbać o zwierzęta. Wysoka temperatura może prowadzić u nich do przegrzania organizmu. Pół roku więzienia zamiast prac społecznych. Sąd w Łodzi zmienił wyrok w sprawie śmierci psa Nynka z Aleksandrowa Łódzkiego. Od wyroku odwołały się Animal SOS i prokuratura, która domagała się surowszej kary. Decyzję sądu skomentowała też mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka Stowarzyszenia Animal SOS dla zwierząt.
6: Na pewno jest to wyższy wyrok i lepsza kara niż 10 miesięcy ograniczenia wolności, bo tamten wyrok, który zapadł przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, to była kpina wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę, w przypadku, kiedy katuje się swoje zwierzę tak, że ono umiera, ja nie wyobrażam sobie, że można posłać oskarżonego do grabienia liści.
3: Nynek był starszym i schorowanym psem. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt odebrały go właścicielowi, ale mimo leczenia nie udało się uratować psa.
7: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 17.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Za dwa dni rozpoczynają się wakacje, chociaż można odnieść wrażenie, że w polityce w tym roku wakacje zaczną się trochę później.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Paweł Pawłowski, witam Państwa ponownie. Ze mną w studiu Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
8: Włodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska, na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak pani odbiera ten gest?
9: No to jest gest przede wszystkim upokarzający premiera Donalda Tuska, bo premier Donald Tusk i Wołodymir Zełenski byli współorganizatorami tej konferencji, razem podpisywali zaproszenia na tą konferencję, a teraz Zełenski rezygnuje z udziału i wystawia tym samym pana premiera na pośmiewisko. No to jest po prostu lekceważenie, upokarzanie Polski i absolutnie nie jest tak, że odczuwamy jakąkolwiek z tego satysfakcję.
8: To jest jakaś eskalacja w związku z tym konfliktem dyplomatycznym?
9: Martwi nas to, że po prostu pan premier Donald Tusk, który bądź co bądź jest premierem polskiego państwa, wystawia także w taki sposób,

0: sposób Polskę na śmieszność. Już mieliśmy pana premiera w drugim wagonie, wagonie tej gorszej klasy. Później nie został, kazano mu się odsunąć przy familii Foto, a teraz mamy tego rodzaju zniewagę i tego rodzaju po prostu błąd.
1: Zniewaga dla Polski. A czy ma to związek, tak, jakikolwiek związek z odebraniem orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego Wołodymyrowi Zełenskiemu?
0: No to trzeba się pytać oczywiście Zełenskiego. Zapewne tak, ale ta decyzja absolutnie była słuszna, godna urzędu prezydenta. My jako Polacy powinniśmy dbać przede wszystkim o swoje interesy. Wszyscy Polacy w pierwszych dniach po wybuchu wojny, po najeździe Rosji na Ukrainę, otworzyliśmy serca dla Ukraińców, przyjmowali ich zwykli ludzie do swoich domów. Także stworzyliśmy im jak najlepsze warunki do życia w Polsce i ich wspieraliśmy, wiedząc, że jest to w naszym interesie, ponieważ walczą z Rosją, a w naszym interesie jest to, abyśmy nie mieli tak wielkiej, tak długiej granicy z Rosją w przyszłości. Ale niestety Ukraińcy, w tym sposób szczególny, pan Zełenski pokazał nam, że to, że otworzyliśmy serca, być może było pochopne, a przede wszystkim powinniśmy opierać się jednak na polityce transakcyjnej, bo tylko taką politykę rozumieją Ukraińcy. Czy
1: to
0: szerzej,
1: dlaczego tego nie robiliśmy w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna, a u władzy było Prawo i Sprawiedliwość?
0: Czy szerzej państwa, które są od nas na wschód? Oczywiście to była kwestia przede wszystkim gestów dobrej woli ze strony zwykłych Polaków. My jako Polacy jesteśmy narodem bardzo gościnnym. Jesteśmy narodem życzliwym.
1: I zawsze wspieramy. Z tego dumni.
0: Tak,
1: natomiast
0: oczywiście.
1: Dyplomacja i polityka zawsze międzynarodowa, wspieramy, jak pani mówi, rządzi się prawami transakcyjnymi.
0: Tak.
1: Dlaczego tego nie było w 2022
0: roku? Zawsze wspieramy tych słabszych. I dlatego właśnie wyrazem tej polityki transakcyjnej była reakcja pana prezydenta, ze wszech miar słuszna. Daliśmy pewnego rodzaju kredyt zaufania Ukrainie, wierząc, że warto wspierać tych, którzy zostali napadnięci przez Rosję. Natomiast nie możemy się godzić na to, by oni swoją politykę, także historyczną, i swoją państwowość opierali o gloryfikację morderców, bandziorów, ludobójców. Zupa. Absolutnie nie ma na to naszej zgody. Tą decyzję o przyznaniu nazwy jednostce wojskowej, prestiżowej, ważnej jednostce wojskowej na Ukrainie imienia bohaterów UPA podjął nie kto inny jak Zełenski. Stąd bardzo dobra, słuszna i trafna decyzja pana prezydenta, aby pozbawić Zełenskiego orderu przyznanego mu przez prezydenta Andrzeja Dudę.
1: Ostatnie pytanie w tej kwestii. Czy widzi pani kres eskalowania tego dyplomatycznego konfliktu? Co musiałby zrobić Wołodymyr Zełenski, żeby nastąpiła deeskalacja w stosunkach Warszawa-Kijów?
0: Panie redaktorze, przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki dał dostatecznie dużo czasu Zełenskiemu, aby wycofał się z tej nazwy, wycofał się z gloryfikacji.
1: Były trzy propozycje
0: UPA
1: ze strony Polski na stole.
0: Tak. Pan Zełenski na to nie zareagował, więc cóż. To jest bardzo dobra decyzja. My musimy być asertywni, a przede wszystkim prezydent pokazuje, że jego hasło, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to jest motyw przewodni tej prezydentury i to jest czymś, czym to jest coś, co, czym on kieruje się każdego dnia. Ja także jestem absolutnie popieram decyzję pana prezydenta. Polacy otworzyli serca dla Ukraińców, natomiast widzimy w wielu miejscach także sposób, w jaki Ukraińcy zachowują się w Polsce.

na co dzień, uznając się często za ważniejszych od Polaków, no jest po prostu absolutnie skandaliczny. Popieram decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz piłka jest po stronie Zełenskiego. Niech wreszcie Ukraińcy pokażą, że zasłużyli na tą wielką

0: działalność niemieckiej policji. Uważam, że to jest bezprawne, skandaliczne, że zareagowali w tak bardzo brutalny sposób. Sam pan redaktor przytoczył, że Robert Bąkiewicz chciał po prostu, aby... Przepraszam, chciał po prostu...
1: Radio na żywo, szanowni państwo.
0: Tak, radio na żywo, szanowni państwo. To nas też uwiarygadnia.
1: Jak najbardziej.
0: Robert Bąkiewicz chciał po prostu, aby w miejscu upamiętnienia ofiar II wojny światowej, polskich ofiar, stanął krzyż, który przez lata był symbolem nieodłącznie związanym z polskością i nadal zresztą jest. Ja nie rozumiem tej reakcji policji niemieckiej. Robert Bąkiewicz nie próbował w żaden sposób, no nie było to na pewno krzywdzące wobec Niemców, po prostu było to znamienne i symboliczne. To pokazuje, że Niemcy nadal nie przyznają się do odpowiedzialności za II wojnę światową, do odpowiedzialności za wymordowanie milionów ludzi, w tym milionów Polaków. To jest i w taki sposób nie można budować także dobrych relacji po prostu z Niemcami.
1: Tam wywiązała się pani poseł Solidna awantura w Berlinie i zastanawiam się, no bo skupiły się na tym bardzo mocno prawicowe media. I czy nie jesteście w Prawie i Sprawiedliwości trochę źli na Roberta Bąkiewicza, bo przyćmił wybuchającą wówczas aferę szpitalną w Koalicji Obywatelskiej?
0: Przede wszystkim ja tak nie uważam. Ta afera szpitalna, jak pan redaktor to określił, no dzisiaj jest tak naprawdę tematem dnia i wierzę, że też będziemy o tym rozmawiać, bo to jest dzisiaj kluczowe. To pokazuje, w jaki sposób politycy tego zgniłego rządu traktowali po prostu zwykłych Polaków. Jak zrobili folwark ze Szpitala Południowego w Warszawie. I nie chodzi tutaj nawet o ten salonik VIP, nie chodzi tutaj także o... ale chodzi przede wszystkim o to, że była zgoda na okradanie tego szpitala, bo czym jest ta wielka pensja tego młodego człowieka, no po prostu dzieciaka, który bez stażu, bez kompetencji, bez doświadczenia koordynował tak ważny oddział, jakim był szpitalny oddział ratunkowy,
1: doprowadzając, tej afery, także pani
0: tak,
1: poseł,
0: doprowadzając, który... jak twierdzi dr Emil Jędrzejewski, doprowadzając do także śmierci pacjentów.
1: Doktor Emil Jędrzejewski był dzisiaj w prokuraturze, powiedział, że nie chce zeznawać bez pełnomocnika. Donald Tusk napisał na Twitterze: wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Co pani na to?
0: Panie redaktorze, człowiek, dla którego wiarygodny był pan Jacek Murański, który nazywał pana Jacka Murańskiego aktorem, teraz śmie wypowiadać się o wiarygodności świadka, doktora, utalentowanego chirurga z wielkim doświadczeniem, który ma ogromne uznanie w środowisku medycznym, no jest co najmniej paradne. Zauważmy, że dr Emil Jędrzejewski i ma do tego prawo, chce poczekać zeznaniami, chce zeznawać w obecności swojego pełnomocnika, ma do tego prawo, de facto nie zaczął zeznawać tak naprawdę, a Tusk, który jest bądź co bądź zwierzchnikiem prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w jednym, już podważa jego wiarygodność. Na uwagę zasługuje także to, że ten młody człowiek, ten dzieciak, pan Dawid K., znalazł sobie pełnomocnika w postaci mecenasa Jacka Dibuła, powiązanego z Romanem Giertychem. Myślę więc, że że zamiast podważać w sposób skandaliczny wiarygodności sygnalisty, warto, aby Donald Tusk zajął się swoimi ludźmi, a takim człowiekiem był pan Dawid K.
1: To
0: takim
1: jeszcze z jedną

0: członkiem jest Roman Giertych, bo to jego ludzie doprowadzili do tej patologii, do tego układu. I jeszcze jedna rzecz. Dzisiejsza wypowiedź rzecznika prokuratury, który także zaczął podważać wiarygodność pana doktora Emila Jędrzejowskiego, pokazuje, że my naprawdę mamy do czynienia z państwem przynajmniej autorytarnym, z reżimem, bo nie gwarantuje się uczciwego postępowania, a przede wszystkim niezależności polskiej prokuratury.
1: Ostatnia
0: w tym
1: rzecz, pani
0: szpitalu umierali ludzie. Oni doprowadzili, chłopcy Donalda Tuska doprowadzili do tego, że z tego szpitala zrobiono umieralnię.
1: Jacek Karnowski, który był w tym studiu godzinę temu, podaje wątpliwość, również wiarygodność doktora Emila Jędrzejewskiego, bo mówi tak, że skoro ten człowiek jako lekarz wiedział, że ludzie tam umierają w Szpitalu Południowym, dlaczego wówczas nie protestował? I co pani na to?
0: Panie redaktorze, zgłaszał nieprawidłowości do Rafała Trzaskowskiego. Zgłaszał nieprawidłowości także do Kierwińskiego. Natomiast, jak sam podkreślał we wczorajszym programie, on osobiście nie był świadkiem tych dwóch śmierci, ale o nich wie, bo zostało mu to przekazane. Natomiast w moim przekonaniu zrobił bardzo dużo i zamiast zajmować się wypowiedziami jakiegoś pana Karnowskiego, innych Giertychów, Dibuła czy pana Kacprzyka, który by naprawdę już wstydu oszczędził, warto, aby zająć się po prostu wyjaśnieniem tej sprawy, co działo się w Szpitalu Południowym, jakie VIP-y korzystały z salonki VIP, bo mam wrażenie, że rząd Tuska i to tacy cała jego kamaryla tak naprawdę z całej Polski zrobiła VIP-SOR i już słyszymy o różnego rodzaju innych przypadkach, takich jak choćby przypadek pani poseł Małgorzaty Pępek, który przecież nie dotyczy Szpitala Południowego, a szpitala w Żywcu. To stawiam jako pytanie. My jako Prawo i Sprawiedliwość żądamy rzetelnego wyjaśnienia i uczciwego wyjaśnienia sprawy, ale także powołania komisji zaufania publicznego, w skład której weszliby prawnicy, lekarze, eksperci i wyjaśnili sprawę, zbadali sytuację w każdym z warszawskich szpitali nadzorowanych przez Rafała Trzaskowskiego, bo to, jak ten nadzór wyglądał, widzimy po sprawie Szpitala Południowego. Trzaskowski kłamał, że nie wiedział o sprawie,
1: pani
0: kłamał, że nieprawidłowości zostały mu niezgłoszone, zostały zgłoszone. Oni kłamali, to jest patologia, to jest układ quasi-mafijny.
1: Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 48 minut po godzinie 17. Zmieniamy temat.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: I Marek Klapa. Zmieniamy, prawda?
4: Zmieniamy, ale patrzymy polityka na i ta wielka będzie też.
3: Tak, obiecuję. Międzynarodowe sprawy. Spoglądamy na Gdańsk. Tam też będą mikrofony Polskiego Radia 24, bo chodzi o konferencję o odbudowie Ukrainy. Wiemy, że ukraińskiego prezydenta nie będzie, ale i tak pojawią się przedstawiciele biznesu, przedstawiciele polityki. To jest szansa na zacieśnienie współpracy, czy raczej badanie gruntu?
4: Jedno i drugie. Ja myślę, że przede wszystkim zawsze takie duże przedsięwzięcia i taka współpraca wymaga i takiej podbudowy teoretycznej, ale także rozmów i być może, miejmy nadzieję, podpisania konkretnych umów, chociaż one zawsze są podpisywane na końcu. Ale teraz przechodząc na taki grunt czysto ekonomiczny i takiej analizy ekonomicznej, my pytamy ekspertów na naszej antenie, co sądzą o możliwościach i udziale Polski w przyszłej odbudowie Ukrainy. No i tutaj bardzo ciekawe wypowiedzi się pojawiają. Polska może zyskać na odbudowie naszego wschodniego sąsiada, ponieważ ma ogromne doświadczenia i jest blisko, tak ocenia ekonomista profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, ale także aktualnie.

0: Nie, główny ekonomista BCC twierdzi, że na wydarzeniu mają być dyskutowane kwestie współpracy europejskich państw w odbudowie poszczególnych sektorów ukraińskiej gospodarki. No i to jest też bardzo ciekawe, jak właśnie naukowcy, ale też czynni praktycy patrzą na to zagadnienie. Posłuchajmy pana profesora Wojciechowskiego.
1: Polska jest naturalnym partnerem Ukrainy, nie tylko na geografię, ale również na sytuację, można powiedzieć, geopolityczną. Ukraina walczy, my ją wspieramy, jesteśmy w pierwszym rzędzie, chcemy być w pierwszym rzędzie. Również polskie firmy chcą być w pierwszym rzędzie. Te sektory, które są najważniejsze, mówię, strategiczne, wymagają pewnego wsparcia rządu, czyli na przykład energetyka, czy budowa infrastruktury krytycznej. Myślę, że Polska jest przygotowana, ponieważ miała okres 35 lat, można powiedzieć, odbudowy po czasach komunistycznych.
0: No i pamiętajmy, że polskie firmy są już obecne w Ukrainie. To nie jest tak, że teraz się otwiera to okienko i podczas tej konferencji będzie można porozmawiać z przedstawicielami naprawdę wielkiego biznesu na temat tego, jak ten biznes dzisiaj u naszego wschodniego sąsiada wygląda. Przypomnijmy, że konferencja w Gdańsku rozpoczyna się jutro. Nie pojawią się na niej prezydenci Polski i Ukrainy. Ale jednak myślę, że tych tematów, interesujących tematów o przyszłości naszego sąsiada nie zabraknie.
2: A my tymczasem przechodzimy do innego tematu, przy którym również bardzo ściśle splatają się ze sobą geopolityka i kwestie gospodarcze. Właściwie codziennie od jakiegoś czasu słyszymy, że tanieje ropa naftowa. To oznacza, że losy programu CPN są już przesądzone, ale nie oznacza wcale, że będzie dużo drożej?
0: Uporządkujmy fakty, bo to jest, myślę, bardzo ciekawe. Z jednej strony rzeczywiście widzimy, że ropa naftowa bardzo mocno tanieje. Wyobraź sobie, że ta ropa WTI, czyli ta ropa, którą się mocno interesują Amerykanie i zawsze ją stawiają na pierwszym planie, kosztuje okrągłe $70 za baryłkę. I to jest naprawdę niesamowite, bo jeżeli by ta ropa zeszła poniżej $70, to ja myślę, że część prognoz w ogóle by się nie sprawdziła, które twierdziły, że nawet jak się ta wojna skończy, to niżej niż 70 nie będzie. A tu proszę, da się.
2: Jeszcze się nie skończyła, a już jest taniej.
0: Tak, ale ropa Brent to jest w ogóle też ciekawe, czyli ta, która bardziej nas interesuje, Europejczyków. My częściej spoglądamy właśnie na ten benchmark, czyli taki wskaźnik ceny ropy, bo te odmiany, które my wykorzystujemy, są zbliżone cenowo bardziej do ropy Brent. I tutaj mamy $74.03. Centy, a zatem też wygląda to naprawdę nieźle. Przypomnę, że miesiąc temu mówiliśmy o tym, że ropa naftowa kosztuje ponad $100, a zatem ta przecena jest naprawdę bardzo wyraźna. No i wszystko na to wskazuje, że jesteśmy coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy oczywiście do resortu finansów i gospodarki, ale no, patrząc na spadki obserwowane na rynkach paliw, odpowiedź na pytanie o przyszłość programu wydaje się oczywista.
3: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
0: To ja tylko przypomnę, że odchodzenie od programu rząd rozpoczął już 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki na akcyzy na paliwa.
2: A jakie ceny będą obowiązywały jutro? Chodzi oczywiście o benzynę i olej napędowy.
0: Mam zestawienie najświeższe prosto z Monitora Polskiego i benzyna będzie jutro tańsza, uwaga, o 1 grosz, zawsze coś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5 zł i 96 groszy. 98 6,67, a olej napędowy bez zmian, czyli tutaj ceny na pylonach nie powinny się zmienić. 6,11, no chyba, że jakaś stacja wjedzie z promocją.
2: Tu się nie ma co śmiać, panie kolego, bo ziarnko do ziarnka.
0: Aż zbierze się miarka.
2: No właśnie. Ceny paliwa zależą nie tylko od notowań ropy, ale też od dolara amerykańskiego. Co się dzieje z amerykańską walutą?
0: No właśnie, my za dolary ropę kupujemy i nie wygląda to dobrze, bo w tej chwili dolar amerykański, uwaga, kosztuje 3 zł i 78 groszy. To już jest kilkanaście groszy różnicy w porównaniu do sytuacji z ubiegłego tygodnia. Wtedy mówiliśmy, że jest tam 3,66 na przykład w środę poprzednią, dzisiaj 3,78 i faktycznie dolar cały czas się umacnia. Ale to nie jest tak, że polski złoty po prostu jest jakoś tam bardzo słaby i tylko my tracimy, bo faktycznie dolar umacnia się na arenie międzynarodowej i wyobraź sobie, że również euro-dolar, czyli ten taki wskaźnik najgorętszej pary walutowej, to jest 1,13 w tej chwili, a zatem no, od 3 dni

0: widziany już od półtora roku, a zatem robi to wrażenie. I jeszcze ciekawostka. Dolar umacnia się zawsze, kiedy osłabia się złoto. I dzisiaj historyczny moment, bo złoto pierwszy raz od kilku ładnych miesięcy spadło poniżej granicy 4000 dolarów. Był taka chwila około godziny 16. Spojrzę sobie na wykres, to dokładnie nawet powiem. Tak, około godziny 13:30, kiedy za uncję złota płaciliśmy 3964 dolary. To jest już przecena, promocja. Możemy to nazywać jak chcemy. Teraz to są dokładnie 4004 dolary za uncję.
1: Czy to, co mówisz, oznacza, że dziwaczne ruchy polityczne Donalda Trumpa przynoszą skutek? Ropa tanieje, dolar się umacnia.
0: No tak, ale niekoniecznie te wszystkie ruchy są zgodne z polityką Trumpa albo z tym, co Donald Trump mówił jeszcze kilka miesięcy temu, bo Donald Trump chciałby jednak dolara słabego, a tutaj dolar się umacnia. A zatem nie wszystko idzie zgodnie ze strategią.
1: Na koniec zajrzyjmy jeszcze na giełdy.
0: Tak, to jest bardzo ciekawa sytuacja, chociaż ciekawa, ale tak trochę przez łzy patrzymy na to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie, bo dzisiaj warszawska giełda, tak, jeszcze spojrzałem na mapę Europy z nadzieją, że coś się zmieniło, ale nie, jest najsłabszą giełdą, jeżeli chodzi o stary kontynent. WIG stracił ponad 2% na zamknięciu. WIG 20, 2,49, a zatem ta sesja jest jedną z najgorszych w tym roku, ale spokojnie, jeżeli spojrzymy długofalowo, tak narysujemy sobie wykres od stycznia do dzisiaj, to jest zmiana in plus. Ta hossa trwa, ale rysuje nam się jakiś trend boczny i trzeba go odpowiednio zinterpretować. Jeżeli chodzi o inne indeksy, no to MWIG 41, 28 straty. No i najlepiej radził sobie SWIG 80, poniżej 1% straty, dokładnie 0,97% na minusie. O dolarze mówiliśmy, to jeszcze może inne waluty, bo wakacje się zbliżają, a zatem wiele osób pewnie jest ciekawych.
1: Ile zapłaci za kawę?
0: Na przykład a kawę, jeżeli kupujemy w euro, no to ta kawa będzie droższa. 4,29 już w tej chwili jedno euro jest wyceniane. Tutaj złoty osłabia się również w stosunku do europejskiej waluty. I też ciekawa historia, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego. 4,97 w tej chwili, a zatem zbliżamy się do granicy dawno niewidzianej, 5 zł za funta. I jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, 4,65 w tej chwili. I tak na dobrą sprawę złoty osłabia się w stosunku do wszystkich głównych walut Europy i świata, natomiast w stosunku do dolara osłabia się najmocniej.
1: Marek Klapa, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wraca piękne nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10:00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mówi o rażących nieprawidłowościach w szpitalu, ale odmawia odpowiedzi na pytania prokuratora. Chodzi o lekarza sygnalistę. Wspólny głos Polski i Czech. Tak będzie podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Rewolucja w krakowskim kościele. Finansami archidiecezji będzie zarządzała osoba świecka. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Lekarz sygnalista nie chce zeznawać bez adwokata, a medyk milioner odcina się od oskarżeń. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nabiera tempa. W prokuraturze stawił się dr Emil Jędrzejewski, sygnalista ze stołecznej lecznicy i zażądał przesłuchania w obecności pełnomocnika. Wczoraj wieczorem w rozmowie w Kanale Zero informował, że w szpitalu dochodziło do rażących nieprawidłowości, które kończyły się nierzadko śmiercią pacjenta. Oskarżenia odpiera Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u i były polityk KO, twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. O tę bulwersującą sprawę Paweł Pawłowski pytał gości naszej popołudniówki. Kto może ponieść konsekwencje?
2: Odpowiedzialni za te nadużycia, ale to oczywiście dyżurny frazes. Mój gość Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na postać samego sygnalisty i pyta, jak lekarz, który wiedział, że umierają ludzie, mógł nie protestować? Ja bym położył się w drzwiach i nie dopuścił do tego, dosadnie mówi Karnowski. No, o samym Dawidzie Kacprzyku, to przypomnę, ten lekarz milioner, Karnowski wypowiada się na tyle ostro, że nie wypada teraz tego cytować, choć odsłuchać zawsze można na naszym portalu. Politycy KO stworzyli sobie VIP-SOR z całego kraju, mówi mi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka. Lekarza milionera nazywa dzieciakiem bez specjalizacji i proponuje za partią powołanie eksperckiej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę w Szpitalu Południowym.
1: Tak, rozmowy z gośćmi naszej popołudniówki podsumował Paweł Pawłowski. Bardzo dziękujemy. Polska i Czechy będą mówić jednym głosem podczas szczytu NATO w Ankarze. Zapowiada to szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym po spotkaniu ze swoim czeskim odpowiednikiem.
3: My dzisiaj rozmawialiśmy o przyszłości Unii Europejskiej, o przyszłości NATO. Na szczycie w Ankarze mamy takie samo stanowisko dotyczące rurociągów, które są potrzebne i rozbudowa ich z zachodnich Niemiec do Polski, do Czech, do państw bałtyckich absolutnie konieczna wobec zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: Czeski minister obrony Jaromir Zuna podkreślił, że Polska jest jednym z najbliższych partnerów jego kraju w zakresie obronności. Sąd Konstytucyjny Czech zobowiązał rząd Andreja Babisza do uwzględnienia prezydenta Petra Pawla w składzie delegacji na szczyt NATO. Wcześniej gabinet odmówił akredytacji głowie państwa. Stało się tak mimo dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą prezydenci reprezentowali Czechy podczas spotkań sojuszu. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się na początku lipca. Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Było to w ramach akcji globalnej flotylli Sumut. Aktywistka jest pod opieką konsula, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, który obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: Według MSZ-u uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy zespołu resortu, także sojuszników, partnerów z Unii Europejskiej oraz libijskich instytucji. Na koniec o pierwszym takim przypadku w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka, a nie duchowny, będzie zarządzała finansami archidiecezji krakowskiej. Od lipca ekonomem kurii zostanie były urzędnik państwowy, emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. Tak zdecydował metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, mówi rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
5: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba.

0: święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko no, potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
1: Nowym zadaniem ekonoma będzie m.in. przygotowanie corocznych raportów finansowych. Będą one udostępniane opinii publicznej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pogodna noc, miejscami będzie bezwietrznie. W centrum na termometrach będzie od 13 do 15 stopni, cieplej do 17 na zachodzie kraju, a chłodniej na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich. Tam około 11 stopni.
2: Klima.
1: Na północy i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, na południu przeważnie umiarkowana, w Krępnie, na Podkarpaciu i w Oławie na Dolnym Śląsku jest dostateczna. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18. Zanim rozpocznie się dzisiejsza debata poświęcona sprawom polsko-niemieckim, zaglądamy na Górny Śląsk. W Chorzowie doszło do pożaru składowiska odpadów. Płonie około 400 ton śmieci na terenie jednego z zakładów. Nikt nie ucierpiał. Jest z nami kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie Państwa.
3: Jak poważny jest ten incydent?
4: Incydent, pożar, który obecnie tutaj ma miejsce, jest bardzo poważnym pożarem. Jest to bardzo duży pożar o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Na tą chwilę na miejscu 32 zastępy straży pożarnej, około 100 strażaków walczy z żywiołem. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, czyli jego rozwój postępuje. Cały czas działamy. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. To jest bardzo dobra wiadomość. I myślę, że w następnym etapie będą bardziej szczegółowe informacje. Na tą chwilę również przeprowadzane są badania atmosfery, jeżeli chodzi o toksyczność. Pomimo braku na tą chwilę wyników, i tak zachęcamy i zalecamy osoby mieszkające w okolicznych domach o zamykanie okien.
3: Góry Śląsk to teren gęsto zabudowany. Proszę posłuchać tego apelu. Przewiduje pan, że akcja potrwa jeszcze kilka, czy wręcz kilkanaście godzin?
4: Wręcz kilkanaście godzin, może być to nawet do dnia jutrzejszego, do godzin porannych.
3: Przypomnijmy, na Górnym Śląsku w Chorzowie płonie składowisko odpadów. O sytuacji mówił kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję.
4: Dziękuję i do usłyszenia.
3: Jest 7 minut po godzinie 18, a my przechodzimy teraz do spraw międzynarodowych.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
6: Adam Denizo
3: i Jakub Kukla.
6: Dzisiejszą debatę poświęcimy tematowi, który od wielu lat regularnie wywołuje w Polsce sporo emocji.
3: Porozmawiamy mianowicie o relacjach polsko-niemieckich. Moment jest szczególny. 35 lat temu, w czerwcu 1991 roku, Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
6: Czy wspomniany dokument dobrze się zestarzał? Czy doczekaliśmy się realnego partnerstwa? Czy raczej wciąż wyczuwalna jest przede wszystkim asymetria w relacjach między Warszawą a Berlinem?
3: Między innymi o te kwestie będziemy pytać naszych gości, a zaproszenie do dzisiejszej dyskusji przyjęli Korneliusz Ochman, dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Aleksandra Rybińska, dziennikarka Tygodnika Sieci. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Piotr Buras, analityk spraw europejskich, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od perspektywy osobistej. W zeszłym tygodniu świętowano 35-lecie podpisania traktatu. To była okazja, żeby dokonać pewnych podsumowań. Zastanawiam się, które emocje przeważały. Czy satysfakcja z tego, co udało się w ciągu tych 35 lat osiągnąć, czy może jednak rozczarowanie, że pewne cele jednak zostały niezrealizowane, a może to był moment, który nie wywołał żadnych emocji, panie dyrektorze?
7: Kilka dni temu odbyło się forum polsko-niemieckie w Berlinie, w którym uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych, jak i również przedstawiciele instytucji polsko-niemieckich i społeczeństwa obywatelskiego. Przeszło 700 osób i ja słyszałem tylko pozytywne reakcje, jak zarówno ze strony ministrów,

0: jak i ze strony uczestników, te 35 lat współpracy polsko-niemieckiej to jest wielki sukces, szczególnie w dziedzinie gospodarczej. Tutaj rozwój gospodarczy Polski jest gigantyczny i jest to doceniane ze strony Berlina, ale oczywiście jest kilka tematów, które pozostają nierozwiązane. Częściowo w ramach tego forum mieliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o zwrót zagrabionych dóbr kultury, które znajdą się w niemieckich muzeach, i miejmy nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany.
1: Panie redaktor?
2: No, o emocjach bym tutaj raczej nie mówiła. Spójrzmy, jak był była ta rocznica świętowana. No, po polskiej stronie mieliśmy, już nie wiem, czy to była uchwała Senatu czy Sejmu w sprawie zadośćuczynienia dla wciąż żyjących ofiar, polskich ofiar III Rzeszy. I to chyba by było na tyle. Po stronie niemieckiej była debata w Bundestagu, którą obejrzałam w całości. Na sali, ile posłów ma Bundestag? 700 ponad?
0: No nie, no 600.
2: 600 posłów, no to na sali było 30. I żadnych ważnych, rzeczywiście liczących się polityków z głównych partii nie było. No, nie można powiedzieć, że to się spotkało z jakąś szczególną uwagą ani po jednej, ani po drugiej stronie. Znaczy rocznica tego traktatu. Rzeczywiście może się to wiązać z tym, że on w dużej mierze jest już dziś przestarzały, znaczy wiele jego zapisów już jest niepotrzebnych, czyli kwestia tak tam wpisana wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO, tego, że Niemcy będą naszym orędownikiem w tej kwestii. No wszystko to już dawno się spełniło i w pewnym sensie już jest zbędne. Potem są kwestie wciąż nierozwiązane, czyli takie jak właśnie nauczanie języka polskiego, na które wciąż w Niemczech brakuje pieniędzy. Ostatnio się 5 milionów znalazło, w tym roku nie wiadomo, być może będzie kolejne 2, ale to nie jest pewne. Czyli są to rzeczy, no status oczywiście mniejszości, których Polacy się domagają w Niemczech, które Niemcy mają w Polsce, czyli no jakby w traktacie jest to sformułowane na zasadzie wzajemności, no nie do końca ta zasada została spełniona. I można odnieść wrażenie, że też nie ma jakiejś wielkiej woli politycznej po stronie niemieckiej, żeby to spełnić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby kwestia paru 10 milionów, czy nawet 300 milionów, czy ile tam kiedyś mówiono, że kanclerz Olaf Scholz może zaproponować polskiemu rządowi, że to jest niewykonalne w ramach niemieckiego budżetu i możliwości finansowych. Więc gdzieś w tym miejscu utknęliśmy w tej kwestii. No i jest pytanie, czy potrzebujemy nowego traktatu, czy potrzebujemy tu nowego otwarcia? Być może nie. No to jest należałoby to poddać dyskusji.
1: Do tych wszystkich kwestii jeszcze dziś będziemy wracać. Piotr Buras i krótkie refleksje na wstęp.
3: Ja myślę, że na to trzeba trochę spojrzeć z szerszej perspektywy. Dzisiaj 35 lat po podpisaniu tego traktatu i po rozpoczęciu no, tak naprawdę zupełnie nowego rozdziału tych relacji między Polską a Niemcami. One oczywiście mają wymiar bilateralny, który zawsze będzie, myślę, gdzieś tam, znaczy musi być z oczywistych powodów obecny i będzie pewnie te wszystkie bilateralne kwestie nie zawsze będą mogły być rozwiązywane. Natomiast ja myślę, że dzisiaj ja na to patrzę z takich dwóch perspektyw, które są ze sobą wzajemnie sprzeczne. Czyli jak spojrzysz z perspektywy 91 roku, to, że dzisiaj Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, że jesteśmy krajami bardzo ważnymi razem w NATO, w Unii Europejskiej, że te relacje są no, tak bliskie, że nie ma granic między Polską a Niemcami. Znaczy, to wszystko, to o czym mówił Korneliusz Mochman, znaczy granic w sensie oczywiście w tej chwili kontrole graniczne, ale że jesteśmy częścią systemu Schengen i to jest coś, co rzeczywiście to jest jakieś epokowe zupełnie osiągnięcie, myślę. To znaczy z tej perspektywy to pewnie wtedy w 91 roku bardzo trudno było sobie tutaj wyobrazić i aż tak daleko chyba wyobraźnia polityków wówczas nie sięgała. Tym bardziej, że sama Europa była wówczas w innym punkcie niż jest dzisiaj. Natomiast jeżeli sobie uświadomić, że dzisiaj mamy taką konstelację, to znaczy mamy politycznie konstelację między Polską a Niemcami, która pewnie nigdy nie będzie lepsza. To znaczy mamy dwa rządy, które właściwie powinny się doskonale dogadywać. To są politycy z tej samej rodziny partyjnej na poziomie europejskim. To jest podobne pokolenie, to są partie mainstreamowe,

0: które składają się na te rządy. Mamy sytuację, w której w gruncie rzeczy polityka zagraniczna obu krajów dzisiaj jest tak bliskie, są te strategie polityki zagranicznej są tak bliskie sobie, jak jeszcze nigdy wcześniej. I mamy największe w historii zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa w Europie związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. I w tej sytuacji, tak zarysowanej, te relacje są bardzo trudne, znaczy na poziomie politycznym. I my nie byliśmy w stanie, tutaj była mowa o traktacie z 91 roku, jego ewentualnym odświeżeniu, my nie byliśmy w stanie podpisać porządnego traktatu o bezpieczeństwie między Polską a Niemcami, takiego jaki podpisaliśmy, znaczy Polska z Francją i z Wielką Brytanią w ostatnim czasie, dlatego że była obawa, że podpisanie międzypaństwowego traktatu między Polską a Niemcami spotka się z oporem i wywoła burzę polityczną w Polsce i że prezydent tego traktatu nie podpisze. I to jest jakby dla mnie sytuacja dosyć niesamowita, to znaczy stająca całkowicie w sprzeczności z tym, o czym tutaj była mowa wcześniej, to znaczy o tych sukcesach tego 35-lecia. Znaczy te relacje, kończąc, te relacje polsko-niemieckie dzisiaj są dużo gorsze niż tego wymagałaby sytuacja międzynarodowa i niż w gruncie rzeczy mogłoby to mieć miejsce.
1: Państwo zasygnalizowali już kilka istotnych wątków. Do nich za chwilę wrócimy, ale teraz cofnijmy się do początku lat 90. Czerwiec 1991 roku. Polska jest w trakcie terapii szokowej, tak to możemy chyba uznać, po zmianach ustrojowych. Radzieckie wojska wciąż jeszcze stacjonują na terytorium RP. Rozpada się wprawdzie Układ Warszawski, ale wstąpienie do NATO, czy wstąpienie do Unii Europejskiej, wtedy jeszcze wydaje się celem, jeśli nie niemożliwym, to w każdym razie bardzo, ale to bardzo trudnym.
2: No, Niemcy tymczasem są w tym momencie 9 miesięcy po zjednoczeniu, suwerenne, zamożne, w sercu Zachodu. Traktat podpisano pół roku po układzie granicznym, który potwierdził granice na Odrze i Nysie, co jak się okazuje wcale nie było tak oczywiste, bo niektórzy wspominali właśnie w kontekście 35-lecia, że Kohl lawirował i dosyć długo trzymał Polaków w niepewności. Michał Maliszewski, który jako dziennikarz Telewizji Polskiej był świadkiem podpisania dokumentu, 20 lat później tak opisywał atmosferę chwili podpisania traktatu.
3: Staliśmy rzeczywiście naprzeciwko stołu, przy którym pracował Konrad Adenauer. I to było, myślę, takie odczarowanie Adenauera również dla Polski, ponieważ Adenauer przez całe lata kojarzył się nam z wielkim mistrzem krzyżaków, z rewizjonistą. Na tym stole stały kwiaty i były to margerytki i goździki. Margerytki są w symbolice kwiatów kwiatem jedności. To było 9 miesięcy po zjednoczeniu. Czerwone goździki to są kwiaty zaufania.
1: Do podpisania traktatu odnieśli się oczywiście też politycy, minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Hans-Dietrich Genscher i polski minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski.
4: W układzie o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec słusznie określa się potwierdzenie ostatecznego charakteru granic Zjednoczonych Niemiec jako istotny element ładu pokojowego w Europie. Potwierdzenie istniejącej granicy to suwerenna decyzja Niemców. Nie została nam ona przez nikogo narzucona.
5: Polacy i Niemcy potrzebują pokoju w sercach i umysłach. Musimy patrzeć nie wstecz, lecz w przyszłość. Musimy ze sobą współżyć.
2: Panie dyrektorze, śledził pan tamte wydarzenie i gdzie pana zostało podpisanie traktatu i jakie nadzieje pan wtedy z nim wiązał, jeśli w ogóle jakiekolwiek?
6: Oczywiście wtedy jeszcze jako student zajmowałem się tą tematyką i dla mnie głównym zaskoczeniem było to, jak polityka wewnętrzna dominowała ten proces, bo tutaj, jak już mówiliśmy, ze strony ówczesnego kanclerza Kohla była to pewna gra. On potrzebował wtedy głosy konserwatywnych wyborców, przede wszystkim wyborców związanych ze Związkiem Wypędzonych i dlatego grał na czas. A tutaj było to wtedy bardzo ciekawa

0: instalacja, bo proszę pamiętać, że wtedy jeszcze przecież istniała NRD i tutaj była konstelacja, jak ówczesne elity NRD-owskie współpracowały z ministrem spraw zagranicznych Hansem Dietrichem Genscherem przeciwko Kohlowi, ale jak często to bywa, tutaj kanclerz postawił na swoim i mamy dwa traktaty. Najpierw uznanie granicy, a potem traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie. I to mi pozostało w pamięci już wtedy, jak polityka wewnętrzna dominowała to wielkie wyzwanie polityczne, polityki zagranicznej.
1: Z powodów metrykalnych nie pytam, czy pan pamięta też moment podpisania i relacje medialne, ale z dzisiejszej perspektywy pewne kwestie już można ocenić trochę dokładniej, bo widać je wyraźniej. Czy to rzeczywiście był traktat między równorzędnymi partnerami, równorzędnymi bytami państwowymi, czy jednak już wtedy zarysowywały się pewne asymetrie, które później z biegiem czasu się uwypukliły?
2: Ja rzeczywiście nie pamiętam podpisania traktatu, chociaż mógłbym, ale nie pamiętam. Miałem 17 lat wtedy. Ja myślę, że to nie był traktat między równorzędnymi partnerami. Polska była, znaczy formalnie oczywiście tak, no oba kraje były suwerennymi podmiotami stosunków międzynarodowych, ale de facto politycznie no Polska była u progu transformacji, u progu przede wszystkim drogi, która wtedy nie była jasna i prosta do struktur europejskich i transatlantyckich. O transatlantyckich to w zasadzie w ogóle wtedy jeszcze o NATO nie było mowy, tylko o drodze do Unii Europejskiej. I Niemcy miały być, i to zgodnie zresztą z zapisami tego traktatu w pierwszych artykułach i w preambule jest o tym mowa, że Niemcy no, będą wspierać dążenia polskie do integracji europejskiej. Ja myślę, że to był ten kluczowy, tak w gruncie rzeczy dla mnie ten kluczowy strategiczny wybór, którego wtedy dokonała Polska i którego również dokonały Niemcy i którego te przez lata 90. aż do wejścia Polski, no najpierw sytuacja potem międzynarodowa się zmieniła, najpierw Polska weszła do NATO, dopiero później do Unii Europejskiej, ale rzeczywiście to był ten element, który bardzo mocno spajał te relacje pomimo różnego rodzaju trudności i też i napięć i konfliktów, jak w sprawach na przykład pamięci, w sprawach wypędzonych, Centrum Przeciwko Wypędzeniom na początku lat 2000, ale jednak to była taka wspólna misja polsko-niemiecka, oparta na tym traktacie i to był rzeczywiście kluczowy moment, jeśli chodzi o wybór orientacji strategicznej przez Polskę w latach 90.
1: Czyli raczej wizja i plan niż fakty.
2: Tak.
3: O tym, jak ten projekt udało się albo i się nie udało zrealizować, jeszcze zaraz porozmawiamy. Pani redaktor, w postanowieniach dokumentu już widać bardzo wyraźnie asymetrię relacji, która ma swoje skutki do dziś. Gdzie ta asymetria pani zdaniem jest najbardziej widoczna?
4: Znaczy ja nie pamiętam też świadomie podpisania tego traktatu. Ja byłam jeszcze młodsza, zresztą mieszkałam wtedy w Niemczech. To co pamiętam to było to, że Polacy też ci mieszkający w Niemczech mieli bardzo dobrą opinię o Helmutu Kohlu. On był uważany za propolskiego kanclerza.
3: To dzisiaj jest.
4: Tak, co jest bardzo ciekawe. Natomiast no, mi mówili ludzie, politycy, którzy gdzieś tam wtedy też działali jakby w kontekście zawierania tego traktatu, że no, zdecydowanie ważniejszy był traktat graniczny, tak, z polskiej perspektywy. No bo rzeczywiście Kohl grał tak, że pozostawiał pewną niepewność tutaj, a to było bardzo ważne, żebyśmy mieli tą granicę tak zachodnią ustaloną. I że mówili też, że właśnie kwestia, które może nie wpłynęły do tego traktatu o przyjaźni i współpracy, to była właśnie zadośćuczynienia reparacje i że rzeczywiście gdzieś tam kwestia graniczna była łączona przez Kohla z tym, czyli polscy politycy, którzy wtedy negocjowali, to było widać tą asymetrię najwyraźniej, byli szantażowani wręcz tym, że jeżeli będą nalegali na tych zadośćuczynieniach, jeżeli będą nalegali na reparacjach, tam zwał jak zwał tę terminologię, no to z tą granicą może być różnie. I mówili mi, że no rzeczywiście w pewnym momencie już nie wiedzieli, co mają zrobić. No Polska była w pozycji słabości. Nie oszukujmy się, byliśmy politycznym, gospodarczym bankrutem. Był

0: Kwestia długu, tak, którą Polska musiała też spłacić. Zresztą też jest w tym traktacie zawarte, że będzie dążenie do uregulowania tej kwestii. No, no wszystko to powodowało, że no byliśmy troszeczkę petentami. No nie, musieliśmy troszeczkę brać to, co nam wówczas oferowano i być wdzięcznym, że w ogóle dostajemy taką szansę. Troszeczkę to tak wyglądało. No i niestety następnie ta wspólnota interesów rzekoma, no to można też, Klaus Bachmann to nazwał kiczem pojednania. No to było następnie, nastąpiła taka faza troszeczkę przykrywania rzeczywistych różnic i także tej asymetrii. No takim kiczem troszeczkę. No, no teraz się kochamy, teraz razem. No i zaczęły potem już te kwestie sporne szybko wypływać. No i potem mieliśmy już też zresztą pierwsze wypłaty, tak, odszkodowań, to potem rzeczywiście miały miejsce. No bo to wszystko wychodziło. Znaczy nie udało się tego przekryć taką warstwą entuzjazmu. I w związku z tym, no ja patrzę na to jednak jak na dokument, który został zawarty w sytuacji, kiedy Polska nie bardzo miała wybór. I trzeba mieć też tego świadomość. Oczywiście z jednej strony, tu się zgadzam z moim przedmówcą, że to była ta droga wyznaczona, tak? Bo Polacy uważaliśmy, że w Europie, w Unii Europejskiej jest nasze miejsce. Kto nie, jeśli nie my? I że ta droga została wytoczona, była bardzo ważna, wyznaczona. Niemniej jednak, no, parę żab musieliśmy połknąć, bez wątpienia. Potem mieliśmy jeszcze panią Erikę Steinbach, która występowała w Bundestagu, nam mówiła, że ta granica to może jednak nie. I jeszcze nam wypłynęli ci, prawda, wypędzeni później te ziomkostwa i tak dalej. Więc można powiedzieć, że on pewne rzeczy uregulował, ale mnóstwo rzeczy nie, jeśli się realistycznie na to spojrzy.
1: Jeżeli można, to ja bym dodał jeszcze jedno zdanie, że trzeba tutaj pamiętać również o innym traktacie i to jest sprawa wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski, to które wciąż były tutaj, a z kolei elity polityczne w Niemczech w tym czasie zajmowały się problemami zjednoczenia Niemiec. Także patrząc na to trochę szerzej, no, był to traktat wtedy ze strony niemieckiej długoterminowy i było to wtedy... W tamtej rzeczywistości był to duży krok do przodu.
2: To jeszcze jedna kwestia do tego wątku. Myśli pan, że można było wtedy ugrać coś więcej ze strony polskiej? Czy przy tej asymetrii to było absolutnie niemożliwe? I przy tak zręcznym i skutecznym graczu, jakim był Kohl?
3: Nie, ja myślę, że było bardzo trudno ugrać cokolwiek więcej i bym nie robił zarzutu z tego ówczesnym polskim elitom, bo rzeczywiście no, pozycja polityczna Polski była bardzo słaba i mieliśmy pewne priorytety i tym priorytetem było najpierw oczywiście uznanie granicy i drugim priorytetem no, to jest to, co minister Skubiszewski mówił, to znaczy o otwarciu jakiejś nowej drogi, nowej współpracy z Niemcami skierowanej na przyszłość. I to była ta wspólna misja. To znaczy, i oczywiście no, wszystkich celów nie zawsze da się osiągnąć i myślę, że były dobre powody, dla których polscy negocjatorzy i polscy politycy wówczas decydowali się na takie, a nie na inne rozwiązanie. I to oczywiście ma swoją pewną cenę, czy miało swoją cenę. Niektóre z tych decyzji później były w debacie publicznej, politycznej podważane, czy krytykowane, ale oczywiście już z perspektywy upływu czasu. Natomiast w momencie, kiedy ten traktat powstawał, w moim odczuciu te decyzje, które zostały wówczas podjęte, były przełomowe i niezwykle ważne.
4: W 1991 byliśmy, i tutaj jesteśmy zgodni, junior partnerem Niemiec. Punkt wyjścia był specyficzny. Niemniej w tym czasie, przez ostatnie 35 lat, udało się sporo zbudować. W oficjalnych komunikatach chętnie podkreśla się wymianę młodzieży, setki partnerstw między miastami. Najgłębsze w tej części Europy powiązania gospodarcze. Polska dziś jest w pierwszej piątce partnerów handlowych Niemiec.
2: I dziś sytuacja wygląda rzeczywiście diametralnie inaczej. Niemcy kolejny rok z rzędu zmagają się ze spowolnieniem gospodarczym, a Polska Pani redaktor się uśmiecha.
0: Mi się przypomniał podcast Niemcy w ruinie, naszej przyjaciółki Anny Kwiatkowskiej, tak
2: Niemcy
0: profesora Cichockiego.
2: Niemcy zmagają się ze spowolnieniem gospodarczym. Polska natomiast podgoniła i to bardzo wyraźnie. Fraza 20. Gospodarka świata pojawia się już jak refren ulubionej piosenki.
4: No stąd z jednej strony pojawiają się opinie i to też już słyszeliśmy, że zapisy traktatu są już dawno

0: pewno nieaktualny i w zasadzie potrzebny byłby być może nowy dokument. Z drugiej jednak, że właśnie część punktów podpisanego już traktatu, w tym modernizacja infrastruktury, trwałe wsparcie nauki języka polskiego i finansowanie, wciąż pozostaje niezrealizowana. I to głównie ze strony niemieckiej. Czy zatem potrzebujemy nowej wizji, czy raczej większej powagi w wywiązywaniu się z zawartej już umowy? Jak państwo sądzicie, może...
1: No ja sądzę, że tutaj realizacja traktatu oczywiście nie jest w 100% spełniona, ale jeżeli popatrzymy na rozwój ostatnich lat, szczególnie jeżeli chodzi o temat nauki języka polskiego, to mamy instytucję KOKOPOL, która powstała, żeby to finansować, i mamy przede wszystkim zmianę po stronie polskiej, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego. Do tej pory miał to być język polski dla osób o polskim pochodzeniu. W obecnej sytuacji widzimy, że idzie to w kierunku otwarcia języka polskiego dla wszystkich. I wydaje mi się, to jest najlepsza droga, bo w każdej niemieckiej szkole, gdzie mamy 10 uczniów, w niektórych landach tylko 5 uczniów, którzy chcą się uczyć języka polskiego, szkoła jest zobowiązana do zapewnienia nauczyciela. I wydaje mi się, to jest najlepsza droga, a nie nacisk na... To jest również uwaga w stosunku do mniejszości niemieckiej w Polsce, że nie tylko język niemiecki dla mniejszości, ale język niemiecki dla wszystkich. I myślę, że tutaj w tym kierunku się posuwamy. Jeżeli chodzi o inny punkt traktatu, czyli o zobowiązania czy odszkodowania i tak dalej, to absolutnie tutaj to jest sprawa otwarta i to jest odpowiedzialność rządu niemieckiego. I ja osobiście mam nadzieję, że ten temat będzie w jakiś sposób rozwiązany.
2: Znaczy, no tak, myślę, że tam też, jeśli każdy z nas, który podróżuje do Niemiec z Polski, wie, że z tą infrastrukturą i kolejową, i drogową też, to też jest w traktacie przecież bardzo ważnym punktem, się pojawia zresztą też oczywiście infrastruktura graniczna i tak dalej, że to wszystko no też nie wygląda też po stronie niemieckiej tak, jak powinno. Rozumiem, że być może w ramach tych ilu 500 miliardów, które mają iść teraz z budżetu w Niemczech na między innymi infrastrukturę, trochę pójdzie też na to. No ale rzeczywiście ciężko jest dotrzeć do niektórych miejsc. No jak ostatnio mnie zaprosili do Erfurtu, to powiedziałam, że nie jadę, bo mam 11 godzin podróży przed sobą, wiele przesiadek i jakby to nie ma sensu. Tak? A jak się patrzy na mapę, to aż tak daleko nie jest. Więc tu jest pytanie po prostu, czy jeżeli uważamy, że się zrastamy w jakiś sposób, no to czy rzeczywiście połączenia to odzwierciedlają? Powiedziałabym, że no, na razie nie. Więc to jest kolejny problem. No oczywiście ja mówiłam, że wysłuchałam tej debaty w Bundestagu. Bardzo ciekawe jest, że tam występujący posłowie, no pani Katrin Göring-Eckardt, między innymi z Zielonych, no sami jakby powiedzieli, co jest nie tak w tych relacjach. No, Polska już nie jest junior partnerem, to dlaczego ją tak traktujemy? Tak? To jest argument, który padł ze strony niemieckich posłów. No pan z AfD oczywiście, oprócz tego, że próbował wykorzystać Polskę do tego, żeby powiedzieć, że zapora ogniowa w Niemczech jest zbędna, ale to już jest standard. No też powiedział, że Polska no, jest teraz silniejsza, tak, w takim sensie gospodarczo, i czy te relacje to odzwierciedlają? No to jest uzasadnione pytanie, więc czy jesteśmy wreszcie traktowani podmiotowo, czy nie? No bo to podnosił poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości ciągle jako problem. Teraz usłyszałam to od niemieckich posłów. No, czy rzeczywiście, no moim zdaniem nie, no bo jeśli spojrzymy na to, że Friedrich Merz mówił w czasie kampanii swojej wyborczej, że on będzie ożywiał Trójkąt Weimarski, on będzie stawiał na to, żeby Polska i Francja z Niemcami wspólnie tą politykę europejską prowadziła. No jeśli spojrzymy na rzeczywistość, to co mamy? Format E3, tak? Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Polski tam nie ma. Trójkąt Weimarski, jak był trupem, dalej jest trupem. No, nie został ożywiony. No, pytanie jest, o czym to świadczy. Tak? Czy
3: Trójkąt
2: rzeczywiście
3: jest,
2: w praktyce to, co jest deklarowane, rzeczywiście jest realizowane. I powiedziałabym, że nie. Czyli sygnały, które płyną do Polski, są takie, no, że być może nas dokooptują, być może nie. No, ten format ma decydować, nie wiem, uczestniczyć w jakimś procesie pokojowym.

0: pokojowym na Ukrainie, być może. No, nas tam cały czas nie ma, już abstrahując o problemach polsko-ukraińskich i sporach, tak? Po prostu jest jakieś założenie, że to będzie zachodnia Europa i Polski znów w tym wszystkim nie ma. Więc tu też należy sobie zadać pytanie, czy to jest ta podmiotowość, o której była mowa, tak? Którą obiecywał też kanclerz Merz w swoich licznych wystąpieniach w czasie kampanii. No nie widać tego za bardzo.
1: Piotr Buras?
2: Ja myślę, że problem leży trochę gdzie indziej. Znaczy ja myślę, że możemy oczywiście długo rozmawiać o bilateraliach polsko-niemieckich, o traktacie z 1991 roku, ale ja myślę, że jak dzisiaj spojrzymy na, wspomniałem o tym wcześniej, na sytuację międzynarodową, to rzeczywiście w interesie Polski i Niemiec byłoby dzisiaj wyznaczenie sobie zupełnie nowej misji w gruncie rzeczy, która się wiąże z dwoma podstawowymi wyzwaniami. To jest, jedna dotyczy budowy europejskiej obrony w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone wycofują się z Europy i przestają być sojusznikiem obliczalnym. Drugą kwestią jest kwestia przyszłych relacji Ukrainy z Unią Europejską. Są dwa gigantyczne zadania, które stoją przed Europą i one nie zostaną bez współpracy Polski i Niemiec rozwiązane, ponieważ to są kluczowe kraje w tym regionie, to są kluczowe kraje pod względem militarnym i ich współpraca jest Europie potrzebna i nam wszystkim potrzebna. My nie jesteśmy dzisiaj jako Polska do tego zdolni. Znaczy możemy oczywiście długo rozmawiać o Niemczech, natomiast rozmawiamy w Polsce i mi się wydaje, że warto powiedzieć, że była debata w Bundestagu. Według mojej wiedzy nie było debaty w polskim Sejmie. Mogę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby debata w polskim Sejmie na temat Niemiec. Myślę, że byłoby to widowisko, którego nikt z nas nie chciałby oglądać.
3: Na pewno byłoby więcej posłów.
2: Na pewno byłoby więcej posłów i temperatura tej dyskusji byłaby taka, żeby, myślę, do podpisania umowy polsko-niemieckiej o obronności może by w ogóle nie doszło, podobnie jak do wizyty prezydenta Zeleńskiego na konferencji odbudowy Ukrainy nie dojdzie. Znaczy ja mówię to trochę z przekąsem i trochę żartobliwie, ale problem jest niezwykle poważny. To znaczy my mamy w tej chwili, on wykracza daleko poza relacje polsko-niemieckie. My mamy w tej chwili wyjątkowo trudną sytuację międzynarodową i mamy fatalne relacje z Ukrainą i mamy kiepskie relacje z Niemcami. I Stany Zjednoczone, naszego głównego sojusznika, który, tak jak powiedziałem, przestaje być obliczalny. W jaki sposób to się stało i jak dopuściliśmy do tego w Polsce, to jest rzecz, na którą warto by się pochylić. I mi się wydaje, że pozostając przy tematyce niemieckiej, znaczy nie sposób mówić o relacjach polsko-niemieckich, nie wspominając o tym, że od kilkunastu lat trwa w Polsce permanentna antyniemiecka kampania, która jest realizowana przez 8 lat, była realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczą w tym media, uczestniczą w tym politycy. To nie są warunki, w których można dzisiaj uprawiać racjonalną politykę wobec Niemiec. Znaczy i rząd obecny, który jest rządem, który myślę rozumie wagę relacji polsko-niemieckich, również ugina się pod tą presją. Znaczy można z tego robić mu zarzut, można twierdzić, że to jest niezrozumiałe, ale taka jest po prostu prawda. I nasze relacje z Niemcami są dzisiaj przede wszystkim zakładnikiem kompletnie dysfunkcjonalnej debaty publicznej, w której antyniemieckie, a w ostatnim czasie również antyukraińskie hasła są na porządku dziennym i są instrumentalizowane do celów polityki wewnętrznej. No i takie są po prostu tego skutki, że my nie jesteśmy, to, że nie jesteśmy w E3, to znaczy w tym formacie, który dzisiaj rozmawia na tematy związane z przyszłością Ukrainy, nie jest wynikiem niemieckiej niechęci, ponieważ kanclerz Merz zaprasza premiera Polski na wszystkie spotkania, które się odbywają w Berlinie i to kolejne odbędzie się dosłownie w najbliższych dniach. Tylko jest wynikiem tego, że Polska przestała być krajem, który uważany jest przez samych Ukraińców i również przez dużą część pozostałych krajów europejskich, w tym również naszych kluczowych sojuszników, i nie mam na myśli tutaj Niemców,

Niemców, ale na przykład kraje skandynawskie, za kraj, który jest przydatny w tych rozmowach i który konstruktywnie mógłby pomagać w rozwiązywaniu problemów. I taka jest, znaczy ja myślę, że to musi

0: oczekiwania ma rząd Donalda Tuska wobec Niemiec. Żadne nie zostały nigdy w każdym razie na forum publicznym sformułowane. Trudno wtedy mówić o tworzeniu jakiegoś partnerstwa, skoro oczekiwań żadnych nie ma. Niestety ja też widzę winę Ukraińców w tym sporze obecnym. Nie tylko oczywiście są społeczne emocje i po stronie ukraińskiej i polskiej, one są wykorzystywane. Polityka wewnętrzna zawsze odgrywa pewną rolę, ale wydaje mi się, że jednak pan prezydent Zełenski świadomie podjął decyzję, żeby ten spór wywołać i następnie no, chyba nie widział możliwości wyjścia z niego, w związku z tym go teraz kontynuuje. I wydaje mi się, że to nie jest aż takie proste, jak pan to przedstawił. Nie sądzę też, żeby emocje takie społeczne w Polsce, krytyczne wobec Niemiec, wynikały wyłącznie z agitacji polityków polskich, tylko wynikają także z pewnych, moim zdaniem, nietrafnych zachowań po stronie polityków niemieckich. Jak bardzo otwarte stawanie przy jednej opcji politycznej w Polsce. Manfred Weber mi się przypomina, to jest taki sympatyczny pan, który zawsze lubił to robić. No niestety, no, są podziały polityczne w Polsce. Moim zdaniem istnieją tak około 2005 roku, kiedy Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie, a następnie popis się rozpadł. I to dostrzegają także politycy w Niemczech i drążą te podziały. No, jest zawsze łatwiej wywierać wpływy, kiedy ma się do czynienia z wewnętrznymi podziałami w danym kraju. Więc wydaje mi się, że to wszystko nie jest takie jednowymiarowe. I no nie przyjmuję tej narracji tak po prostu, więc niestety no błędy zostały także popełnione po stronie niemieckim. No teraz się odbyło forum polsko-niemieckie, bardzo dobrze, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tego nie było, ponieważ nie było chęci i gotowości go organizować ze strony niemieckiej, bo po co rozmawiać z tymi pisiorami. Więc trzeba się też zastanowić, czy należy zawieszać relacje, należy zawieszać wszystkie formaty i całą współpracę na różnych płaszczyznach, dlatego, że nam się dany rząd nie podoba w danym kraju i wysiedzieć jedną kadencję i drugą kadencję bez konsultacji międzyrządowych albo no, odbyły się może jedna czy dwa, generalnie udawać jakby tego nie było. No więc koniec końców, no ja tutaj też nie rozumiem troszeczkę strony niemieckiej, no ale teraz mamy taką polaryzację, takie podziały w ogóle na całym poziomie, w całym świecie zachodu, że tak to wygląda. Jeżeli nie odpowiada mi dany rząd, no to z nim nie rozmawiam.
1: Nie, ale przepraszam, jest jednak pewna różnica i którą, znaczy przy całych różnicach poglądu na relacje polsko-niemieckie podkreślić. W Polsce temat niemiecki jest jednym z kluczowych tematów polaryzujących debatę polityczną. Rzeczywiście na poziomie...
0: No bo w Niemczech nie ma nim właściwie żadnego zainteresowania.
1: W Niemczech tego nie ma, więc Niemcy mają w jakimś sensie łatwiejsze warunki do prowadzenia polityki zagranicznej, ponieważ ten konsensus polityki zagranicznej jest dużo, dużo szerszy w centrum sceny politycznej. On nie obejmuje AfD, ale obejmuje w zasadzie większość innych partii. Prawie wszystkie partie, nawet łącznie z Die Linke. W Polsce polityka wobec Niemiec stała się zakładniczką sporu politycznego, ale zakładniczką, która jest wynikiem przede wszystkim, i to jak trzeba sobie jasno powiedzieć, znaczy ja tego nie przyjmuję, że nie dostrzegamy tego, że przywódca opozycji i wcześniej premier i wicepremier rządu mówi o Niemczech jako czwartej Rzeszy, że mówi się o dążeniach Niemiec do hegemonii w Europie i nad Polską, że Niemcy są przedstawiane jako kraj po prostu wrogi Polsce. No przecież to jest poziom absurdu, który został osiągnięty, no który trudno się dziwić, znaczy mówiąc zupełnie szczerze, że to utrudnia relacje polsko-niemieckie. Znaczy ja myślę, że...
0: Teraz utrudnia relacje polsko-niemieckie, skoro pan sam powiedział, że właściwie utknęły w martwym punkcie.
1: No właśnie, znaczy to...
0: Skoro już PiS ich nie utrudnia, co je utrudnia?
1: Nie, no przepraszam, Karol, no mamy 50% społeczeństwa, które w tej chwili popiera partie prawicowe lub skrajnie prawicowe. Część z tych partii uprawia jawnie antyniemiecką propagandę i politykę. I w związku z tym rząd, który ma większość w parlamencie... Nie, ja nie powiedziałem, że nie. Ja robię z tego zarzut publicznie rządowi Donalda Tuska, że ugina się pod właśnie presją tej antyniemieckiej kampanii. Znaczy ja uważam, że popełnia błąd. I podobnie jak popełnia błąd w wielu innych sprawach związanych z polityką zagraniczną. Natomiast trzeba widzieć, gdzie jest źródło tego problemu, a gdzie jest jego skutek.
2: Jak rozumiem,

0: Rozumiem, państwo w tej kwestii zostają przy odmiennych zdaniach. Panie dyrektorze, pan jakoś chciałby spuentować ten rozdział, czy idziemy dalej?
1: Ja sądzę, że powinniśmy wrócić do propozycji, którą tutaj Piotr Buras przedstawił, czyli dyskusji przed globalnymi wyzwaniami, przed którymi stoją nasze obydwa państwa. Struktura polityki światowej jest budowana na nowo. My żyjemy tutaj cały czas od kilku lat z wojną w sąsiedztwie. Ukraina jest przeszło 4 lata bombardowana przez Rosję. My po wielu dyskusjach w Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się na 90-miliardowy kredyt, bo Belgia blokowała przekazanie pieniędzy rosyjskich, które są w zachodnich bankach Ukrainie. To jest temat, który jest decydujący dla przyszłości Unii Europejskiej, dla przyszłości, i dlatego powinniśmy się tutaj skoncentrować na tych tematach. My będziemy mieli za kilka dni, za kilka tygodni szczyt NATO w Turcji i okaże się nagle, że Europa nie może liczyć na militarne wsparcie Stanów Zjednoczonych. Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Zachodowi, który już praktycznie nie istnieje, się toczy, więc powinniśmy się na tych tematach skoncentrować.
2: To rzeczywiście bardzo dobry punkt. Może skupmy się zatem jeszcze chwilę na obronności właśnie i na wspomnianej już umowie obronnej między Niemcami a Polską. Dokument podpisali ministrowie obrony obu krajów, Boris Pistorius i Władysław Kosiniak-Kamysz, który pokłada w dokumencie duże nadzieje.
3: Niemcy są z nami w Sojuszu Północnoatlantyckim, są z nami w Unii Europejskiej. Niemcy wspierają Ukrainę, Niemcy bronią Jasionki swoim patriotami, Niemcy wysyłają tutaj swoje Eurofightery, żeby chronić naszego nieba. Niemcy wysyłają swoją brygadę, 5000 żołnierzy do ochrony państw bałtyckich. Jeżeli ktoś nie rozumie, skąd jest zagrożenie, to niech się tym nigdy więcej nie zajmuje.
0: Państwo podzielają entuzjazm wicepremiera Kosiniaka-Kamysza?
1: Ja bym tutaj o entuzjazmie nie mówił, to jest stwierdzenie faktów i takie są fakty i w obecnej sytuacji decyzje rządu niemieckiego, które zapadły przed rokiem o dofinansowywaniu Bundeswehry, to jest konieczne z powodu zaniedbań, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach w Niemczech. To, że ta brygada niemiecka na Litwie w jaki sposób staje na nogi, to proszę państwa, to jest skutek tego, że nagle zdaliśmy sobie w Berlinie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie nawet jednej brygady w ciągu półtora roku czy nawet dwóch lat stworzyć. I tutaj są pewne zmiany, to oczywiście potrzebny jest czas, żeby to wszystko nadrobić, ale decyzje polityczne zapadły, a reszta to jest kwestia czasu, aż Bundeswehra stanie się znowu w Europie jedną z funkcjonujących armii.
0: I te zmiany w Niemczech też z polskiej perspektywy są rozpięte między skrajnościami. Z jednej strony część społeczeństwa oczekuje, że Niemcy bardziej się włączą w dbanie o bezpieczeństwo europejskie. Są też głosy, które wyrażają pewne obawy przed zbrojącymi się Niemcami. Jak z tego wybrnąć, pani redaktor?
4: Ja się nie boję zbrojących się Niemiec. Ja mam inną obawę, że to nastąpi bardzo powoli i że w związku z tym dyskusja, która jest toczona po części, czy Niemcy tutaj, zresztą w Niemczech też jest, ona się toczy, tak? I to nieprawda, że Niemcy o hegemonii nigdy nie mówili. Były dyskusje, czy jesteśmy półhegemonem, czy już jesteśmy całkowitym hegemonem. Te dyskusje, debaty toczyły się w Niemczech, więc one się też nie wzięło się to znikąd. Natomiast no ja obawiam się, że ta największa konwencjonalna armia Europy, o której mówi Friedrich Merz, że chce ją zbudować, że no to jest projekt na dekady obliczony. A być może nie będziemy mieli tyle czasu z Rosją, nie wiadomo co się wydarzy. Znaczy ja podejrzewam, że teraz Rosja jest na tyle osłabiona, że prędko nas nie zaatakuje. Tego nie wolno głośno mówić, ale wydaje mi się, że to nie nastąpi prędko. Natomiast jest to proces, który włącznie z budowaniem oczywiście przemysłu obronnego, który będzie trwał bardzo długo i co bardziej złośliwi mają perfidne podejrzenie, że chodzi bardziej o to, żeby ten przemysł odbudować obronny w Niemczech i w związku z tym pomóc Niemcom odzyskać jakiś rodzaj konkurencji.

0: konkurencyjności, wyjść ze stagnacji, niż że rzeczywiście chodzi o to, żeby tą armię zbudować. Ona jest jakby tylko narzędziem tak do pewnego celu, który jest celem innym. Ale ja się nie boję tego, że Niemcy budują armię. Uważam, że i tak nie mają innego wyboru, dlatego że można to zrzucać na Trumpa, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli w przyszłości nadejdzie prezydent z ramienia demokratów, myślę, że Stany Zjednoczone już nie będą akceptowały, bo ten pivot na Pacyfik, to skierowanie uwagi na rejon Pacyfiku, no jest ponadpartyjny w Stanach Zjednoczonych. Jest pewna zgoda, że to jest nieuniknione. To znaczy, że Niemcy no, nie będą już mogły jechać na gapę w NATO, jak to robiły wcześniej, i że muszą po prostu, jeżeli chcą być dalej uprzywilejowanym partnerem USA, jakby głównym partnerem w Europie, jeżeli chcą dalej pełnić tą funkcję, to muszą się zbroić, ponieważ Amerykanie nie będą tego już dłużej akceptować. I chociaż nie uważam, że wycofa Trump bardzo wiele tych wojen, że to będzie jakiś bardzo duży odwrót od Europy, nie. Ale akcenty zostaną inaczej rozłożone i niestety kraje europejskie, takie jak Niemcy, no będą musiały przejąć większy ciężar swojej własnej obrony. I ostatnio tutaj w Polsce był Jordan Bardella z francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Zrobiłam z nim wywiad, no i on mi z dumą powiedział, że Francja jest wielkim narodem, wielką potęgą nuklearną i jak on zostanie prezydentem, wydadzą 3% PKB na obronność. Jak na wielką potęgę nuklearną, to mało, raczyłam zauważyć. Więc no, rzeczywiście musimy nabrać świadomości w Europie, wspiąć się na troszeczkę wyższy poziom. No, jeżeli uważamy, że 3% to jest powód do dumy, no to chyba czegoś nie zrozumieliśmy. Więc ja się nie boję tego, że Niemcy będą się zbroić. Ja też nie podejrzewam Niemcy o to, że nas napadną. Znaczy w ogóle jest to moim zdaniem myślenie absurdalne. Natomiast obawiam się raczej tego, że nie będzie to wykonalne szybko, że nie nastąpi to w takich ramach czasowych. Znaczy jest ryzyko dyskutowania o autonomii strategicznej teraz i mówieniu o tym, że Niemcy nam zastąpią tak Stany Zjednoczone. Nikt nam nie zastąpi po pierwsze własnych sił, a po drugie no, Niemcy, jeżeli zbudują jakąś potężną armię, wiemy, że to jest też kwestia demograficzna, problem z rekrutacją tak młodych ludzi do wojska i tak dalej, i tak dalej. Że to my się też zmagamy z tym problemem, że to wszystko nie stanie się szybko, a w międzyczasie, jak wiemy, w Niemczech sytuacja wewnętrzna staje się bardziej niestabilna. W związku z tym, jeżeli myślimy w perspektywie kilkudziesięciu lat, to musimy też wkalkulować to, że nie wiemy, co się stanie na poziomie polityki wewnętrznej Niemiec. I to wszystko powoduje, że Niemcy, mimo tego, że chcą się zbroić i chcą więcej włożyć w tą wspólną obronność tutaj w Europie, stają się partnerem bardziej ryzykownym dla nas, jakby to tak nazwać delikatnie.
1: Piotr Buras, na ile rzeczywiście ta umowa coś nowego wnosi w relacje polsko-niemieckie i na ile też jest trwała, jeśli omija prezydenta i tak naprawdę jest umową niższej rangi, jak wielu komentatorów podkreślało, niż umowa między Francją i Polską i między Polską i Wielką Brytanią?
2: No ta umowa, przez to, że nie jest umową międzypaństwową, ona nie zawiera przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa, które oczywiście mają charakter uzupełniający, czy miałyby charakter uzupełniający wobec tego, co jest w artykule 5 NATO. Ale więc te gwarancje bezpieczeństwa, które są zawarte na przykład w porozumieniu polsko-francuskim, czy polsko-brytyjskim, no one są trochę zapisywane z myślą o tym, o scenariuszu, w którym no, NATO przestaje być organizacją wiarygodną, znaczy, którą po prostu jestem przez sparaliżowana brakiem decyzyjności Stanów Zjednoczonych lub ich sprzeciwem wobec pewnych działań. Więc te gwarancje mają jakiś tam dodatkowy charakter, ale ja bym rzeczywiście, znaczy przy całym, znaczy ja uważam, że to nie zostało podpisane jako traktat państwowy, to jest problem bardziej o charakterze takim polityczno-symbolicznym niż praktycznym, bo zapisy tej umowy są bardzo ważne, to znaczy one regulują sprawy bardzo praktyczne, regulują współpracę między armiami Polski i Niemiec, w ramach NATO oczywiście, kwestie infrastrukturalne, rozbudowy infrastruktury wojskowej czy cywilno-wojskowej, kwestie na przykład przerzutu wojsk w sytuacji zagrożenia, kwestie przerzutu wojsk niemieckich przez Polskę na Litwę, tam gdzie stacjonuje ta brygada niemiecka, więc to są wszystko, to są bardzo ważne praktyczne uregulowania, na których też można dalej budować i ta umowa wzmacnia rzeczywiście tą współpracę obronną między Polską i Niemcami. Ja się zgadzam z panią Rybińską, że to największym zagrożeniem, jeśli chodzi o, największym ryzykiem, jeśli chodzi o Niemcy, to jest rzeczywiście, to nie jest to,

0: że Niemcy się zbroją, tylko że ten proces no może przy różnych scenariuszach politycznych utknąć. To znaczy może ta...
1: Tylko to dotyczy, no, mówiąc szczerze, wszystkich krajów. No, niedawno ustąpił minister obrony Wielkiej Brytanii w związku z tym, że rząd, który reprezentował, nie był w stanie zgodzić się na odpowiednie środki finansowe dla wojska. We Francji, jak słyszeliśmy, znaczy już obecnie te wydatki wojskowe są zagrożone przez kryzys fiskalny i w przyszłości, jeżeli by Bardella wygrał wybory, pewnie nie będzie lepiej. No tak, znaczy ja wracam trochę do tego, co mówiłem tutaj wcześniej. Znaczy dzisiaj Polska i Niemcy są jedynymi dużymi krajami w Europie, które mają na stan na dziś realistyczny plan fiskalny, jak finansować wydatki wojskowe na przestrzeni najbliższych kilku lat. Czy oczywiście, no, gdyby doszło do zmiany władzy, zwłaszcza myślę w Niemczech, chociaż nie sądzę, żeby do niej doszło, do takiej zmiany władzy, że dojdzie do, nie wiem, czy uczestniczyć będzie w rządzie Alternatywa dla Niemiec, która by z pewnością wywróciła do góry nogami politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Niemiec, no to oczywiście ten plan nie zostanie dowieziony. Jeżeli jak długo będą, znaczy ja myślę, że w tej chwili, ja bym tu w jednym punkcie się mniej zgodził czy nie zgodził, to znaczy, że w tej chwili Niemcy są, zależy jak na to patrzeć, bo pani powiedziała takim czynnikiem ryzyka. Ale z drugiej strony, no właśnie przez to, że mają dzisiaj pewien plan wydatkowania na obronę, że mają zupełnie inne podejście do Rosji niż miały jeszcze parę lat temu, że są krajem, który bardzo mocno wspiera Ukrainę. Znaczy innymi słowy, nasze pozycje nie były nigdy tak blisko jak w tej chwili. No to teraz jest ten moment, w którym można by spróbować tworzyć jak najwięcej faktów dokonanych, jeśli chodzi o współpracę polsko-niemiecką, właśnie jeśli chodzi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa i kwestię relacji z Ukrainą i zakotwiczania Ukrainy w tej przestrzeni europejskiej. No bo no nic, jak dzisiaj widzimy, nic nie jest dane nam na zawsze. Rząd w Wielkiej Brytanii właśnie się rozsypuje. Niestabilność, taka chwiejność tej sytuacji politycznej stała się w Europie czymś codziennym, czymś normalnym i po prostu pewnie to się nie zmieni już. To znaczy będziemy żyć w najbliższych latach, najprawdopodobniej będziemy żyć cały czas w takiej atmosferze politycznej niestabilności, chwiejności. Więc tutaj nie ma żadnej gwarancji, że pewne postanowienia są obliczone na dekady, ale my musimy działać rzeczywiście w tym krótkim horyzoncie też bardzo zdecydowanie, bo ja myślę, że też jeśli chodzi o Rosję, to niestety ta słabość Rosji może być niestety jednak powodem tego, że właśnie Putin będzie starał się dosyć szybko zagrozić krajom europejskim czy krajom natowskim po to, żeby osłabić naszą zdolność do wspierania Ukrainy. Oczywiście nie ma na myśli jakiejś wielkiej inwazji, ale jednak prowokacji, ataków hybrydowych, które już mają miejsce i będą się nasilać. I to są rzeczy, wobec których Polska i Niemcy powinny też w ramach struktur europejskich i transatlantyckich bardzo mocno ze sobą współpracować, żeby je odpierać.
2: Złośliwi twierdzą, że tegoroczne obchody 35. rocznicy podpisania traktatu polsko-niemieckiego były dość bezobjawowe. Tym bardziej się cieszę, że nam się udało dołożyć cegiełkę do tych obchodów i że państwo potrafią się tak pięknie nie zgadzać. Aleksandra Rybińska, dziennikarka Tygodnika Sieci.
3: Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Affairs.
2: I Cornelius Ochman, dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dziękujemy serdecznie. Jakub Kukla.
3: Adam Deniza.
2: Do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ma przyjść z pełnomocnikiem. Wtedy odpowie na pytania prokuratora. Chodzi o lekarza sygnalistę. Ważna uchwała dla frankowiczów. Podjęła ją cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Około 200

0: 100 umów do podpisania podczas konferencji o odbudowie Ukrainy. Do listy kontraktów dotarło Polskie Radio. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek Chorzów na Śląsku, tam ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar. Składowiska odpadów wielkogabarytowych. Powierzchnia pożaru wynosi około 3000 metrów kwadratowych.
1: Pożar na tą chwilę jest w rozwoju. Na miejsce zostały zadysponowane kolejne siły i środki z Katowic i z Bytomia.
0: Tak przekazuje kapitan Michał Adamek z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Nie ma informacji o poszkodowanych. W charakterze świadka stawił się w prokuraturze były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski twierdził w jednym z wywiadów, że w tej placówce dochodziło do rażących nieprawidłowości, ale nie chciał zeznawać przed prokuratorem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
0: Prokurator Skiba potwierdza, że prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań
2: dotyczących postępowania, które jest prowadzone w tutejszej prokuraturze. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
0: Lekarz sygnalista domagał się, aby podczas przesłuchania był obecny jego pełnomocnik. Następne przesłuchanie prokuratura wyznaczyła na najbliższy poniedziałek. Zarzuty pod swoim adresem odpiera były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk. Jak oświadczył, dr Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Lekarz milioner zaprzecza związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Pełnomocnik młodego medyka zapowiada podjęcie kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową. Linia orzecznicza dotycząca frankowych umów kredytowych z nieuczciwą częścią klauzuli przeliczeniowej zostanie ujednolicona. Taką uchwałę przyjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mówi o tym sędzia Jacek Grela.
3: Nie można tej klauzuli przeliczeniowej składającej się z kursu wyznaczonego przez tabelę banku NBP, korygowanego przez marżę, nie można podzielić. A więc jest to jedno postanowienie podlegające jednoznacznej wspólnej ocenie.
0: Jak podkreśla sędzia, nie ulega wątpliwości, że klauzule przeliczeniowe stanowią główne świadczenie zobowiązania.
3: Jeżeli przepis mówi nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, to wobec tego spod badania abuzywności zostały wyłączone te postanowienia. Te dotyczące szeroko rozumianej klauzuli przeliczeniowej. Jeżeli nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, dopiero wolno nam przejść jakby do drugiego etapu.
0: Według przyjętej uchwały postanowienia umowne ustalane przez tabelę kursów NBP na podstawie średniego kursu podlegają ocenie abuzywności wyłącznie jako całość z marżą banku. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku podczas rozpoczynającej się jutro dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Polskie Radio dotarło do listy tych umów. Mają je podpisać ukraińskie ministerstwa, instytucje rządowe, międzynarodowe instytucje finansowe i rozwojowe, także władze samorządowe i europejskie firmy.
4: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Znajdziemy na niej programy finansowe i gwarancyjne Unii Europejskiej oraz projekt Home Capacity Building, zakładający rekompensaty za zniszczone budynki mieszkalne w Ukrainie. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Części umów, które mają zostać podpisane przez spółki notowane na giełdzie, nie możemy jeszcze ujawniać. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Unia Europejska nie przyspieszy negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. Nie zgodził się na to nowy rząd Węgier.
5: Stanowisko Węgier właściwie nie jest zaskoczeniem, bo nowy rząd wprawdzie odblokował negocjacje po Wiktorze Orbanie, ale zaznaczał, że nie godzi się na

0: na przyspieszenie rokowań, natomiast nikt nie przypuszczał, że Budapeszt wciśnie hamulec tak szybko. Otwieranie bloków tematycznych podzielonych na rozdziały negocjacyjne jest właściwie symboliczne. Potem dopiero zaczynają się trudne, żmudne rokowania. Kluczowe jest zawsze zamykanie rozdziałów i tu raczej spodziewano się spowolnienia. Jest 6 bloków tematycznych podzielonych na 33 rozdziały. W ubiegłym tygodniu Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwszy blok. Dotyczył on kwestii praworządnościowych, walki z korupcją, sądownictwa czy praw mniejszości. Teraz zamiast o otwieraniu 5 bloków przed wakacjami, mówi się, że będą to tylko 2 klastry.
1: Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie upalnie w większości regionów. Termometry wskażą 30 stopni Celsjusza. W centrum, na zachodzie i południowym zachodzie kraju skwar będzie jeszcze większy, do 33 stopni. Na Podlasiu do 26 stopni, nad morzem około 22. Będzie słonecznie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 19, Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program, czyli wieczór w Polskim Radiu 24, przygotowali Andrzej Abgarowicz i Rafał Roślik, a za realizację odpowiada Wiktor Sudyka. No, za oknem cały czas bardzo ciepło, chciałoby się powiedzieć, uff, jak gorąco. Jak radzić sobie, kiedy za oknem termometry potrafią pokazać nawet 40 stopni Celsjusza, powiemy już niedługo w programie Samozdrowie. Wcześniej jednak zadbamy o czystość i porządek w domu. Proszę posłuchać, jak dziesiątki butelek ze środkami higienicznymi, które wypełniają nasze domy i kosztują majątek, łatwo można zastąpić produktami własnej produkcji. Jak i czym sprzątać dom, aby nie niszczyć środowiska, nie produkować góry plastikowych opakowań, a przy okazji też trochę zaoszczędzić? Zapraszam na zmianę klimatu.
5: Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Jeżeli spojrzę do mojej szafki pod zlewem w łazience, to środków do sprzątania, do czyszczenia mam kilka, ale staram się, żeby to były raczej takie środki ekologiczne. Niemniej zawsze wymagają one zakupu, przyniesienia do domu, no i wyprodukowania kolejnej butelki, opakowania. Nie zawsze udaje się do tej samej wlać płynu, więc butelki mnożą się na potęgę. A dodam, że nie są to butelki zwrotne, więc trzeba je wyrzucić do plastiku. Czy można znaleźć inne rozwiązanie? Czy jest na rynku inne rozwiązanie? Jakie? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, edukatorka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
6: Czy u pani też się piętrzą takie butelki do na przykład higieny łazienki, szafki, kuchni? Często tak jest, że jeden jest do lustra, drugi jest do mycia podłóg, trzeci jest do umywalki, czwarty do sedesu, piąty do kuchni i tak dalej, i tak dalej. Cały stos.
7: Tak, jeszcze parę lat temu faktycznie było ich dużo więcej w moim domu, bo tak jak słusznie pani zauważyła, do innej powierzchni albo do każdej powierzchni mamy inny produkt i jeszcze potem najlepiej, żeby coś dodawało zapachu, więc faktycznie marketing produktów do czyszczenia jest bardzo dobrze rozwinięty i firmy chcą, żebyśmy kupowali tego jak najwięcej.
6: Ale tak naprawdę środek, którym możemy umyć wannę, to pewnie możemy umyć nim również ubikację, ale dobrze się także sprawdzi do umycia podłogi. Ewentualnie, no z podłogą może już być trudniej, ale kabinę prysznicową czy no inne rzeczy też tym samym środkiem umyjemy. Być może w mniejszym stężeniu trzeba go rozpuścić, ale tak naprawdę chyba aż taka mnogość tych różnych produktów nie jest nam potrzebna.
7: Zgadzam się. Większość produktów, większość powierzchni w domu jesteśmy w stanie wymyć jednym, dwoma produktami max. Bo tak jak pani powiedziała, armaturę, ceramikę, wannę, łazienkę, umywalkę, zlewozmywak. To są takie elementy w domu, które śmiało możemy umyć jednym mleczkiem czy jakimś takim jednym płynem. Do tego dochodzi ewentualnie coś do umycia szyb, luster, więc produkt, który nie będzie zostawiał smug. No i coś do umycia podłogi, więc de facto 3 produkty, ewentualnie jakieś impregnaty, jeżeli mamy, nie wiem, drewniane meble, które na przykład należy impregnować, albo skórzaną kanapę. No ale tego też nie używamy codziennie. Taka impregnacja raczej dość rzadko się odbywa. Więc wystarczyłoby naprawdę kilka, dosłownie

0: trzy produkty.
1: Ale te butelki piętrzą nam się pod zlewem. Nawet te 3-5 co jakiś czas dokupowane nowe i produkowanie tego plastiku. Czy dałoby się to jakoś inaczej rozwiązać? Kojarzę na przykład takie rzeczy, też często obserwuję to, co się dzieje pod prysznicem, czyli znowu płyn do mycia ciała, odżywka do włosów, szampon do włosów, a jeszcze jakaś maseczka, jeszcze coś dodatkowego. Tak. I też te butelki plastikowe się piętrzą. W momencie, kiedy odkryłam szampon w kostce, no, była to jakaś zmiana, bo rzeczywiście ta jedna butelka mniej. Czy na moje włosy działa to dobrze, czy nie, to też zależy od jego rodzaju, ale jest alternatywa. Jest podobna alternatywa, jeśli chodzi o pastę do zębów, której też zużywamy i też są jakieś takie pastylki, którymi możemy umyć zęby. A co z tą chemią, której też no, musimy używać, też jej zupełnie nie pozbędziemy. Jaka tu jest alternatywa?
2: Tak, tuż różne kraje mają różne możliwości. Kiedyś były bardzo popularne takie refile, czyli po prostu dokupowaliśmy taki mały koncentrat, który wlewało się do tej, w cudzysłowie, starej butelki, zalewało wodą i to działało, ale często te koncentraty też były w plastikowych opakowaniach, więc de facto ten sam odpad, który regularnie generowaliśmy. Więc rozwiązaniem, które jest dostępne na polskim rynku, nie tylko na polskim rynku, to jest forma bezwodna. Tabletki czy jakieś proszki, które po prostu po zmieszaniu z wodą z kranu tworzą właśnie taki produkt do czyszczenia. Armatury, łazienki, kuchni i tak dalej.
1: Trochę mi się kojarzy to z żywnością liofilizowaną, która też jest pozbawiona wody. Jak ją nawodnimy, to możemy zjeść. To się często przydaje na wyprawach górskich albo w kosmosie. Nasz astronauta miał takie produkty, które zalewał wodą. Czy to na tej samej zasadzie działa?
2: Podobnie, po prostu mamy w takiej małej tablecie skoncentrowane elementy, czy elementy aktywne, takie, które faktycznie odpowiadają za usuwanie brudu, za rozpuszczanie tłuszczu, za usuwanie kamienia, jeżeli chodzi o takie wannę czy baterie w łazience. Zalewamy to wodą z kranu i mamy produkt czyszczący gotowy. Generalnie większość środków czyszczących, które mamy w domu, w 90% składają się z wody, więc my kupujemy wodę, plus trochę czegoś, co działa. Dlatego też wymyśliliśmy sobie, że można by było to zrobić inaczej i dbając o środowisko, dbając o konsumenta, można odwodnić przecież ten produkt i oferować samą tą substancję, w cudzysłowie, aktywną, czyli to, co faktycznie czyści, a wodę mamy w kranie, więc de facto nie musimy tych produktów nosić, przewozić tej wody, tylko kupujemy same tabletki, zalewamy wodą z kranu i mamy produkt gotowy.
1: Jakbyśmy tak spojrzeli na wiele produktów w naszym domu i nie myślę tylko o chemii, ale nawet o jedzeniu, to wielu z nich jest woda na pierwszym miejscu, a potem te wszystkie dodatki. Gdybyśmy mogli to bez tej wody kupować, to i lżej by nam było i tych opakowań byłoby mniej. Ale z czego są w takim razie te środki czyszczące? Bo też mówimy często, że chemia silna, albo że jednak mamy jakieś środki, które mają 98% naturalnych składników. W takim razie z czego są tabletki, które startup Slappa wymyślił i one są działające i czyszczą?
2: Tak. Mamy trzy główne składniki, które de facto są do znalezienia w większości domów. To znaczy mamy sodę oczyszczoną, mamy kwasek cytrynowy i mamy chloryk sodu, czyli sól. I to są trzy produkty, które de facto są w stanie usunąć znakomitą większość takiego standardowego brudu, który mamy w domu.
1: Codziennego albo może tam kilkudniowego.
2: Tak, wytrzeć jakieś tłuste zabrudzenia, usunąć kamień, który mamy nagromadzony w umywalce czy pod prysznicem, zminimalizować jakiś nieprzyjemny zapach, który na przykład pojawia się, nie wiem, na desce do krojenia czy na blacie kuchennym. One są oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od przeznaczenia, ponieważ mamy produkt do czyszczenia kuchni, łazienki, do szyb i luster. Dodatkowym, tym czwartym elementem są olejki naturalne, które odpowiadają za zapach. Mamy miętę, lawendę i rozmaryn. No i to jest koniec. Nic więcej innych elementów w składzie nie ma, co powoduje, że te produkty są właśnie możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Nie mają toksycznych składników. Wszystko może być toksyczne, więc też tutaj chcę o tym powiedzieć, że...
1: No ktoś może być uczulony na sodę albo na kwasek cytrynowy, ale to już są sporadyczne przypadki.
2: To prawda. Natomiast te elementy powodują, że produkty są możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Właśnie nie dają tych toksycznych oparów, nie trzeba wietrzyć pomieszczenia po sprzątaniu. Mamy w domu dzieci, ale mamy w domu zwierzęta. Też jest wtedy nieco bardziej bezpiecznie, bo nie używamy właśnie takiej agresywnej, w cudzysłowie, tej chemii typu chlor czy jakieś bardzo silne środki.
1: Chociaż ja ostatnio oczyściłam taletę octem i też trzeba było chwilę wietrzyć pomieszczenie.
2: Tak.
1: Na szczęście po pewnym czasie ten zapach znikł, ale był dosyć wyczuwalny. Czy sprawdzała pani, jaka jest oszczędność, jeśli chodzi o ślad węglowy tych jednorazowych butelek plastikowych? Czy to rzeczywiście

0: jest zauważalna różnica, gdybyśmy przestali kupować produkty w butelkach jednorazowych, tylko właśnie albo te kostki, kapsułki, coś, co nie jest tak pakowane, co nie ma tej wody, tak, którą nosimy. Mhm. Raz, że dźwigamy, dwa, że no musi ona zajmować jakąś objętość.
1: Tak, przynajmniej 30-krotnie obniżamy właśnie ten ślad węglowy. Oczywiście to też zależy od skali, bo im więcej będziemy produkować tych, w cudzysłowie, naszych produktów, a im mniej będziemy produkować tych plastikowych, konsumenci będą więcej kupować slappy, no to ta oszczędność oczywiście będzie większa. Natomiast taka uśredniona wartość to jest około 30-krotnie mniej tego śladu węglowego właśnie dzięki temu, że nie mamy tej wody, że ograniczamy plastik, mamy papierowe opakowania plus szklane butelki, ponieważ oferujemy też klientom szklane butelki w sprzedaży. Zachęcamy, żeby wykorzystywać te, które już mamy, bo uważam, że ta cyrkularność i to drugie i trzecie życie jest najlepszym rozwiązaniem. A tak jak sama pani powiedziała, przecież mamy ich pod zlewozmywakiem mnóstwo, więc de facto można wybierać same tabletki, zalewać je wodą, no i wtedy faktycznie ograniczać w taki bardzo duży sposób te powtarzalne plastikowe opakowania.
0: A jest jakaś taka minimalna ilość środka, który trzeba użyć? Pamiętam kiedyś taką rozmowę na temat tego, że mamy coś w jakimś aerozolu i ktoś psika tą powierzchnię 7 razy w jednym miejscu, żeby umyć. Drugi psiknie 2 razy i też umyje. Jest jakaś wartość, która nam wystarczy, która sprawi, że powierzchnia będzie czysta? Bo czasem też nam się wydaje, wsypmy dużo proszku do prania, żeby to się dobrze wyprało. Dużo płynu do płukania, żeby to ładnie pachniało. No i teraz spsikajmy też cały blat, pokryjmy warstwą jakiegoś detergentu, bo inaczej się to nie wyczyści.
1: Tak. Nie liczyliśmy tego, ile tych psiknięć faktycznie jest potrzebne, natomiast myślę, że taki umiar i ten zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli widzę, że powierzchnia jest już wilgotna od tego płynu, na przykład, który psikam, albo szmatkę mam wilgotną, którą wycieram i de facto jestem w stanie usunąć ten brud, no to to jest po prostu wystarczające. Ja myślę, że tutaj też doskonale działa marketing i to wzbudzanie w nas takiej potrzeby, że mieszkanie czy przestrzeń, w której żyjemy,
0: musi lśnić.
1: Lśnić to jest jedna sprawa, ale musi być absolutnie pachnieć sterylna. Zabija 100% wirusów, bakterii, w ogóle...
0: I grzybów. Tak, często w reklamie
1: tak,
0: jest.
1: I żadnego brudu. No po pierwsze nie jest to możliwe, a po drugie nie jest nam potrzebne. My nie żyjemy w laboratorium, to nie są jakieś specyficzne warunki. Jeżeli jest czysto, jeżeli sprzątamy w domu raz w tygodniu nawet, tak, odkurzymy, umyjemy podłogi, regularnie wymieniamy pościel, myjemy bieżące naczynia i tak dalej, de facto to jest wystarczające. Absolutnie nie potrzebujemy zalewać toalety 4 różnymi płynami do mycia toalety i to potem jeszcze spsikać 5 innymi sprayami. Nie ma potrzeby, to nic nie zmienia. W sensie czyściej już i tak nie będzie, bo to nie jest ozonowanie, to nie jest takie właśnie bardzo sterylne i profesjonalne sprzątanie, tylko takie na potrzeby domowe, to po pierwsze. A po drugie często wtedy więcej krzywdy wyrządzamy sobie plus tym powierzchniom, niż mamy z tego jakieś korzyści. No bo wdychamy często te toksyczne opary, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe, mogą powodować jakieś alergie, mogą powodować jakieś liszaje czy jakieś zmiany skórne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogą po prostu niszczyć powierzchnie, które czyścimy, no bo powierzchnie z założenia nie miały przyjmować na przykład takiej ilości detergentu, który używamy. A po trzecie, o czym też warto pamiętać i dlaczego też zależało nam, żeby te nasze środki były możliwie jak najkrótsze w kontekście składu, no to później te środki pojawiają się w wodach gruntowych. Chodzi o środowisko wodne, chodzi o wpływ na to, jak to, co płynie rurami, wpływa na organizmy wodne. I zależało nam też na tym, żeby było to jak najbardziej neutralne, żeby to nie niszczyło organizmów wodnych, żeby nie wpływało negatywnie na wodę i na glebę. A często jak lejemy tak dużo, no to jednak to gdzieś ma ten swój koniec, gdzieś te produkty się potem znajdują. No i często ma to jednak negatywny wpływ.
0: Ale na końcu jest oczyszczalnia ścieków, która większość jednak tej chemii wyłapuje i to nie trafia do środowiska, więc aż tak źle chyba nie jest.
1: Aż tak źle nie, ale jeżeli możemy to minimalizować, jeżeli możemy ulżyć ziemi, ulżyć środowisku, no to róbmy to. A nawet jeżeli to nie jest dla nas jakiś przekonujący argument, no to pomyślmy o sobie, pomyślmy o swoim zdrowiu, o domownikach, tak jak mówiłam wcześniej, dzieciach, zwierzętach, które też mamy w domu.
0: Jeżeli spojrzymy na te środki do czyszczenia w naszych domach, to co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o planetę? Ta zawartość, czyli ta chemia, to opakowanie, w które jest zapakowane, jest kolejnym plastikiem, czy ta ilość, którą zużywamy?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno plastik jest tutaj dużą bolączką, dlatego że mamy globalnie problem z recyklingiem plastiku. Jakby przetwarzamy może 10% tego plastiku, który produkujemy, zwłaszcza taki właśnie plastik.

0: jednorazowy, takie butelki. Technologia nie jest tak, nawet nie, że technologia nie jest zaawansowana, ale to się po prostu nie opłaca. Plastik jest bardzo tani w produkcji, bardzo tani na półkach sklepowych, w związku z czym nie przetwarzamy go tak dużo, jak moglibyśmy. Więc myślę, że to, że wprowadzamy na rynek tak ogromną ilość plastikowych butelek, opakowań, to to na pewno jest jeden z większych problemów. Jeżeli możemy coś zrobić inaczej, produkować szklane, na przykład opakowania, które możemy przetwarzać wielokrotnie, metalowe, które również możemy przetwarzać wielokrotnie, papierowe, to idźmy w tą stronę. Im mniej plastiku, tym lepiej.
1: Ale z drugiej strony plastik jest lekki, więc w transporcie możemy więcej produktów w plastiku przewieźć niż tym w szkle. No to wszystko ma trochę takie różne strony i zależy, z której spojrzymy, to taki mamy wynik. Pani też wspiera inne przedsiębiorstwa w procesie redukcji emisji CO2 i plastikowych opakowań. Jak to się robi? W jaki sposób pani pomaga?
0: Możemy na pewno ocenić, jaki jest łańcuch wartości, łańcuch dostaw jakiejś organizacji, to znaczy zweryfikować, z kim dana firma współpracuje, z jakich opakowań korzysta, skąd te opakowania zamawia, czy to są polscy producenci, czy europejscy, czy gdzieś z innych krajów. Warto zastanowić się, jak zaplanowany jest dany produkt, to znaczy jaki jest cykl życia tego produktu, co się dzieje z tym produktem, kiedy de facto staje się odpadem, czy można go jakoś ponownie wykorzystać, czy można zastosować tą cyrkularność, to znaczy czy produkt może mieć drugie, trzecie życie, czy opakowanie może mieć kolejne życie, bo być może jesteśmy w stanie oddać je do recyklingu, możemy oddać je do wyczyszczenia i ponownego na przykład napełnienia, a może w ogóle możemy zrezygnować z tych opakowań, na przykład tych plastikowych butelek i właśnie zaoferować coś w formie takiej suchej albo jakiejś sproszkowanej. Więc przede wszystkim taka weryfikacja tego, co się w organizacji dzieje i jak można ograniczyć ilość odpadów, jak można sprawić, że coś nie jest w tej gospodarce liniowej, tylko właśnie tej cyrkularnej i takiej, która krąży.
1: A czy czasami jest tak, że coś jest tak oczywiste i używamy tego plastiku, a wcale nie jest nam potrzebny i bardzo łatwo byłoby z niego zrezygnować bez jakichś kosztów, poświęceń. Okazuje się, że po prostu my go mamy i jesteśmy przyzwyczajeni, ale zupełnie tam jest niepotrzebny, nieistotny.
0: Tak, na pewno są to wszystkie plastikowe opakowania, mam na myśli woreczki jednorazowe na warzywa, na owoce. Nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje zapakować, faktycznie można by je było zastąpić papierowymi albo w ogóle z nich zrezygnować. Nie potrzebujemy pakować bananów, kiść bananów w woreczek plastikowy, który w 10 minut doniesiemy do domu i wyrzucamy. To jest pierwsza sprawa, więc wszystkie takie właśnie jednorazowe przede wszystkim opakowania.
1: Takie rzeczy, które robimy trochę automatycznie, tak, mechanicznie, tak. A jak się nad tym zastanowimy, to potrzeby. Rzeczywiście można z tego zrezygnować bez jakiegoś specjalnego wysiłku.
0: Tak, tym bardziej, że nie tracimy ani my na tym, ani de facto to, te warzywa czy owoce też nie, no bo one nie
1: one
0: są...
1: One leżały tak... przed chwilą bez torebki. I ten kawałek z koszyka do kasy, a z kasy do domu też mogą iść bez torebki.
0: To prawda, to jest jedna rzecz. Druga, no to pewnie plastikowe butelki jednorazowe na wodę mineralną. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego zrezygnować. Po pierwsze możemy kupić dzbanki z filtrami, które pozwalają nam wodę z kranu filtrować, bo nie chcemy pić tej wody z kranu. To jest jedna sprawa. Można też montować już takie filtry na samej baterii ze zlewozmywaka, więc również nie musimy z tego korzystać. W takim ujęciu tygodniowym czy miesięcznym to jest naprawdę ogromna oszczędność. Po to też powstał system kaucyjny, żeby jednak te butelki trafiały do tego drugiego obiegu, żeby jednak dało się jakoś je przetworzyć i coś z nimi zrobić, ale jeżeli możemy nie kupić w ogóle, no to to jest lepsza opcja.
1: No przy całej historii z systemem kaucyjnym i wprowadzaniu go, co nie jest proste i co nie zdarzy się z dnia na dzień przełącznikiem włącz-wyłącz, wiele osób zaczyna rezygnować z kupowania napoi w butelkach plastikowych właśnie na rzecz wody z kranu albo na rzecz tych wszystkich urządzeń, które wodę nam filtrują. Trochę podglądam ten temat i zastanawiam się, jak producenci napojów będą po jakimś czasie reagować, jeżeli obroty im spadną, bo rzeczywiście pewna część ludzi się przerzuci zupełnie i zrezygnuje z tych plastikowych butelek, ale chyba na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. A pani jest ta grupa, która oddaje butelki, czy raczej ta, która właśnie rezygnuje?
0: Praktycznie nie kupuję plastikowych butelek. Mam wodę z filtra w dzbanku w domu. Bardzo rzadko zdarza mi się kupić, jak już muszę gdzieś, jestem w jakimś miejscu, gdzie nie mam nic do picia, muszę kupić, no to kupuję, ale faktycznie robię to bardzo, bardzo rzadko.
1: Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, jest dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Kobieta, która ma wiele pomysłów na to, jak być bardziej ekologiczną, szuka rozwiązań, które mogłyby pomóc planecie. Czy ma pani w planach coś nowego, jakiś kolejny projekt, który być może ułatwi życie planecie, no a przy okazji nam?
0: No mam kilka pomysłów w głowie, więc mam nadzieję, że kontynuując działania ze Slappą też przyjdzie moment, może nawet w tym roku, na jakieś

0: projekt też właśnie skupiony wokół tej cyrkularności, ograniczaniu odpadów i ułatwianiu tych ekologicznych nawyków bez zmiany naszego codziennego życia.
1: Bez zmiany codziennych nawyków, tak. A to jest trochę trudne. Myślę, że też sporo oporów, jeśli chodzi o segregację, bo jest to na nas jakieś wymaganie kolejne nałożone i dlatego trochę się przed tym wszystkim buntujemy. Rozwiązanie zmiany środków czystości z butelek na kapsułki nie wygląda i nie wydaje się wielkim wyzwaniem. Próbuję to porównać teraz też do kapsułek, których używamy do prania. Mhm. Często mając pralkę, to te kapsułki lądują właśnie w bębnie pralki, tak, albo w bębnie zmywarki, niekoniecznie to, co się wlewa. Czyli tutaj rezygnujemy z tego opakowania i z tego noszenia czegoś, tak, co ma wodę, bo nie ma wody, ale też pierze i działa.
0: To prawda, no jest to zmiana nawyków. Czy kapsułki też są takie dobre dla środowiska, to już jest inna kwestia, ale faktycznie przyszedł moment na zmianę tych nawyków. Pojawiły się kapsułki dostępne w większości sklepów. Było to dla nas wygodne właśnie, bo jest lżejsze. To jest naturalny proces również w przypadku takich konwencjonalnych środków czystości. Właśnie to w tej alternatywie, którą my oferujemy. Czyli po prostu przestaniemy kupować te plastikowe butelki i wybierzemy tabletki na przykład w modelu subskrypcyjnym, czyli z dostawą do domu tak często, jak potrzebujemy, żeby nawet już nie musieć pamiętać o tym, że ach, jeszcze miałam kupić tam płyn do czyszczenia.
1: Rozwiązań jest coraz więcej, wybór ogromny. Jeżeli chcemy być przyjaźni planecie, to warto sprawdzić, co będzie dla niej lepsze. Ada Stępień, specjalistka od zrównoważonego rozwoju, założycielka startupu Slappa, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowid.
11: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam.
3: europejska obronność, sytuacja w Ukrainie i ustalenia przed szczytem

0: Na to wankarze były tematem spotkania w Berlinie liderów 5 państw europejskich. Rozmawiali o tym prezydent Francji, także szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Niemiec. Podczas wspólnej konferencji premier Donald Tusk podkreślał, że mimo różnych emocji jutrzejsza konferencja w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się zgodnie z planem.
1: Będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w odbudowę Ukrainy, w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie. Ten praktyczny wymiar to w naszym przypadku też to, że prawie 7% wydajemy dzisiaj na uzbrojenie i na obronę. Bardzo bym chciał, żeby w Ankarze to bardzo głośno wybrzmiało. Ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje zobowiązania, powinni rzeczywiście przyłożyć więcej wysiłku do zdolności obronnych Europy i własnych krajów.
0: Niemieckie media szeroko piszą o rezygnacji Wołodymyra Zełenskiego z udziału w konferencji w Gdańsku. Kanclerz Niemiec potwierdza, że wybiera się na to spotkanie. Około 400 ton śmieci płonie w Chorzowie na Śląsku. Ogień objął teren na powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Na miejsce zdarzenia wysłano 32 zastępy strażaków, mówił na naszej antenie kapitan Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej.
2: Około 100 strażaków walczy z żywiołem. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, czyli jego rozwój postępuje. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. To jest bardzo dobra wiadomość. Na tą chwilę również przeprowadzane są badania atmosfery, jeżeli chodzi o toksyczność. Pomimo braku na tą chwilę wyników, i tak zachęcamy i zalecamy osoby mieszkające w okolicznych domach o zamykanie okien.
0: Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Policjanci ostrzegają przed nowym typem oszustwa przez wideorozmowę. Ofiarą takiego podstępu padł 32-letni mieszkaniec Zabrza. Zaufał mężczyźnie, który podszywał się pod policjanta, mówi rzecznik zabrzańskiej komendy Sebastian Bijok.
3: Po tym jak rozmawiał z rzekomym pracownikiem banku, został przełączony na rozmowę z mężczyzną, który rozmawiał z nim poprzez rozmowę wideo. Mężczyzna ten ubrany był w mundur policyjny i przekonywał pokrzywdzonego do tego, aby podawał kody autoryzacyjne do aplikacji bankowej. Zabrzanin stracił w ten sposób kwotę blisko 55 tysięcy złotych.
0: Po zakończeniu rozmowy pokrzywdzony zorientował się, że został okradziony. Policja apeluje o ostrożność. Ani służby, ani banki nigdy nie wymagają od nas kodów do autoryzacji, także przelewów na tak zwane bezpieczne konta. O 20:00 informacje przedstawi Michał Przerwa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Dorota Wojtalczyk.
4: Trzydzieści minuty po godzinie 19. Uff, jak gorąco. Kolejne dni będą naprawdę upalne. Temperatury powyżej 30 stopni, nawet zbliżające się do 40 stopni, poważnie zagrażają zdrowiu. Zmienia się klimat i powinien zmienić się też styl naszego życia. Jest coraz więcej badań, z których wynika, że warto zacząć inaczej projektować domy, przestrzeń miejską, no i też naszą codzienną aktywność. Co zrobić, by nie dać się pokonać wysokim temperaturom i jak się chronić? O tym wszystkim już teraz w programie Samozdrowie. Zapraszam.
5: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Uff, jak gorąco, proszę Państwa, weszliśmy w fazę upałów, wielkich. Niektórzy mówią, to tylko chwila, ale to jest chwila, która kosztuje nas, mówiąc wprost, dużo zdrowia. I właśnie o tym dzisiaj z dr Alicją Baską będziemy rozmawiać. Upały nam doskwierają i są zagrożeniem dla naszego zdrowia?
6: Tak, jak najbardziej. Myślę, że w obecnych czasach możemy śmiało powiedzieć, że upał jest zagrożeniem zdrowia publicznego. I żeby nie być gołosłowną, to może kilka danych. WHO szacuje, że średnio w ciągu roku około 500 tysięcy zgonów wynika właśnie z upałów. I oczywiście moglibyśmy ze sceptycyzmem podejść do tych danych, no bo mówimy o całej perspektywie globalnej, całym świecie. Ale mamy też dane dla Europy. I one wskazują, że średnio co roku około 60 tysięcy dodatkowych zgonów wynika właśnie z fal upałów, które coraz bardziej nam doskwierają i prognozowane jest, że będą doskwierać nam jeszcze bardziej. Takie analizy dotyczące naszej przyszłości, wybiegające w przód do około

0: 2050 roku mówią o tym, że w krajach takich jak Polska, jak Austria, w innych krajach też nam dość bliskim geograficznie, ta liczba średnich upałów czy dni upalnych w ciągu roku może się nawet do tego 2050 roku podwoić, a już w tym momencie wyliczenia przedstawione niedawno na łamach The Lancet wskazują, że średnio na statystyczną osobę przypada takie około blisko 10 dni upalnych w Polsce. Także myślę, że jest to faktycznie realne zagrożenie.
1: I proszę państwa, proszę sobie dać spokój z przekonywaniem, że to wyolbrzymiony problem, bo przecież mieliśmy taką zimę w tym roku i że zmiany klimatu są tylko wymysłem jakichś dziwnych ekologów. Nie, proszę państwa. Naukowcy zwracają uwagę, proszę rozróżnić pogodę od klimatu. Te zmiany są obserwowane. Te zmiany są już naukowo zbadane, tak nasz klimat się zmienia, tak mamy falę upałów bardzo doskwierających, tak mamy też suszę, która również tak. jest przecież problemem dla zdrowia. Tak w Europie to widać, bo kolejne kraje pokazują bardzo wyraźnie, jakie są te skutki upałów.
0: Myślę, że tak jeszcze łapiąc z tego wątku, myślę, że nawet w krajach europejskich paradoksalnie te skutki może być widać bardziej, dlatego że żyjemy w miejscach, przestrzeniach, domach, budynkach, w których pracujemy, które raczej były budowane z myślą o ochronie nas przed zimnem, a niekoniecznie przed ciepłem. Więc to też stawia, myślę, przed nami nowe wyzwania w kontekście chociażby projektowania, tak?
1: No tak, betonowe pustynie w miastach. Sami się zabetonowaliśmy, wybetonowaliśmy sobie rynki w małych miasteczkach, myśląc, że tak ładnie, a to dzisiaj jest jedna wielka patelnia, na której, z której uciekają ludzie. Sami sobie to zrobiliśmy, mówiąc wprost. A jak te zmiany klimatu wpływają na nas i na to zdrowie publiczne, o którym dzisiaj rozmawiamy?
0: Myślę, że można byłoby spojrzeć na ten wątek z wielu różnych perspektyw, bo tak naprawdę mamy bardzo wiele różnych układów w naszym organizmie, które bezpośrednio dotykane są przez zmiany klimatu. Oczywiście my możemy dzisiaj na potrzeby naszego spotkania bardziej skupić się na upałach, natomiast pamiętajmy o tym, że te zmiany klimatu to też wiele różnych nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, które też mogą mieć swój wpływ zdrowotny. Jeden z takich głównych wpływów, obszarów tego negatywnego wpływu jest to, że i fale upału, czy też inne elementy wpływające, czy wiążące się ze zmianami klimatu mogą prowadzić do zaostrzenia chorób już istniejących. Między innymi w taki negatywny sposób mogą wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe, czyli można powiedzieć też, że te zmiany klimatu, czy fale upałów będą nas trochę nierównomiernie dotykały. Mówimy o grupach osób szczególnie narażonych i tutaj na pewno pani redaktor już zakłada, że będą to chociażby osoby już chorujące z wieloma chorobami przewlekłymi, ale też osoby starsze, ale też kobiety w ciąży, ale także dzieci, które też mogą mieć trochę mniejsze możliwości kompensacyjne, więc o nie też trzeba szczególnie zadbać w tym okresie upałów.
1: Czyli to nie tylko chorzy i osoby starsze, o których zazwyczaj pamiętamy, ale właściwie w kontekście osób starszych to warto też przypomnieć o tym, że dla nich upały są szczególnie niebezpieczne, no chociażby dlatego, że w tym starszym wieku trochę mniej chce się pić i jest to gigantyczny problem systemu ochrony zdrowia w czasie upałów, bo część osób starszych, która jest transportowana do szpitali i wymaga pomocy medycznej, to po prostu trafia z odwodnienia.
0: Tak, dokładnie. I pewnie gdybyśmy odpowiednio o to nawodnienie, czy też odpowiednie odżywienie zadbali, to moglibyśmy wielu tych wizyt w szpitalu de facto uniknąć, czyli też trochę odciążyć te nasze systemy ochrony zdrowia. No, w przypadku osób starszych też myślę, że problemem jest to, że bardzo często przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, w mieszkaniach, które na przykład nie są przystosowane do tych fal upałów, które szybko się nagrzewają.
1: Więźniowie, słynni więźniowie czwartego piętra w tych budynkach, gdzie kiedyś nie było wind. I oni też słyszą komunikaty, gdy zbliża się fala upałów, że zaleca się, żeby nie wychodzić. I to ich odcina właśnie chociażby od zakupów, od kupna wody, ale też wcale nie powoduje, że jest im lżej, no bo tam w tym mieszkaniu też jest gorąco.
0: Jak najbardziej. Myślę, że warto pamiętać, w ogóle podejmując ten temat upałów czy zmian klimatu, że w tych następnych latach, dekadach przed nami, pewnie będą one wymagały pewnego rodzaju naszej adaptacji do tych nowych warunków. Tutaj myślę, że też taką szczególną grupą, o której warto pamiętać, czy może warto, żeby ta grupa sama o sobie pamiętała, są osoby aktywne fizycznie, tak? Upały, fale upałów też będą wpływały na to, jak aktywni jesteśmy, albo czy w ogóle chcemy być aktywni fizycznie. I tutaj też bardzo ciekawe dane sprzed kilku miesięcy. Oszacowano, że do 2050

50 roku. Z powodu zmniejszenia aktywności fizycznej, z powodu upałów, możemy oczekiwać około 500 tysięcy zgonów wynikających z braku

0: aktywność na albo porę bardzo wczesną poranną, albo porę wieczorną, albo przenieść aktywność fizyczną w ogóle z zewnątrz do wewnątrz, do na przykład gdzieś tam klimatyzowanych czy chłodzonych pomieszczeń. Ale też pamiętajmy o tym, że mówiąc o tych wyzwaniach związanych z falami upałów, mówimy także o promieniowaniu ultrafioletowym, tak? I o tym, że są badania, analizy, które wskazują, że osoby aktywne fizycznie wykonujące, podejmujące aktywność fizyczną na zewnątrz, na przykład mogą mieć nieco zwiększone ryzyko nowotworów skóry, dlatego że na przykład częściej są eksponowani na właśnie promieniowanie ultrafioletowe i nie zawsze pamiętają o tej ochronie przeciwsłonecznej, czy to w postaci kremu z filtrem, czy też odpowiednim ubiorze, bo pamiętajmy o tym, że ta ochrona przeciwsłoneczna to przecież także to, jak się ubieramy, to w jakie tkaniny się ubieramy też. Warto pamiętać o tym, że jednak te materiały naturalne, bawełna, len, to mogą być takie materiały, które też jednocześnie będą przewiewne, a będą osłaniały nas na przykład przed słońcem. No i pamiętajmy o tym, że kremy z filtrem też trzeba reaplikować. To nie jest tak, że nałożymy jedną porcję rano, a później do wieczora możemy gdzieś tam z tej ochrony korzystać.
1: Gdy pani doktor mówi o tym, jak wiele musi się zmienić, bo my się musimy jakoś zaadaptować do tych zmieniających się warunków, no to zaczynamy chyba mówić faktycznie o jakiejś, nazwałabym to i nazwałyśmy to nawet razem wcześniej, kulturą upałów. Tak. I tu nie chodzi o to, że mamy w tym upale tańczyć i
0: korzystać.
1: Tylko naprawdę bardzo wiele musi się zmienić. Musimy przeprojektować swoje mieszkania, zacząć inaczej projektować, nasze miasta. I zacząć inaczej projektować nasze życie.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj myślę, że może dla naszych słuchaczy też będzie cenną informacją, zanim te wszystkie zmiany architektoniczne się wydarzą, to wiele miast, w tym Warszawa, już w tym momencie przygotowuje takie miejsca chłodu, dostępne dla każdego. Warszawa ma takich miejsc 150 na ten rok. Wpisując to hasło w wyszukiwarkę, mogą państwo znaleźć listę tych wszystkich 150 miejsc w podziale na dzielnice. I myślę, że w tej nadchodzącej fali upałów może być to bardzo przydatne. W momencie, kiedy faktycznie w naszym domu jest zbyt gorąco, nie mamy możliwości wychłodzenia tego domu, warto udać się do takiego miejsca i na przykład spędzić tam trochę czasu. To są różnego rodzaju instytucje publiczne, to może być na przykład biblioteka, więc też myślę, że to w kontekście tych osób starszych, uwięzionych niekiedy w swoich mieszkaniach, to też może być jakaś alternatywa, ale tak jak też pani redaktor mówiła, to myślenie perspektywistyczne, to zazielenianie naszych przestrzeni, w tym przestrzeni wokół szkół. Pamiętajmy o tym, że fale upałów będą też dotykały w czerwcu jeszcze, na przykład dzieci, że fale upałów mogą pogarszać koncentrację, ogólne samopoczucie, więc i szkoły, i miejsca pracy, i nasze domy. Pamiętajmy o zaciemnianiu naszych mieszkań, o właściwych godzinach też wietrzenia, jednak zostawianie na cały dzień otwartych okien, no nie, może nie być najlepszym pomysłem, tak? Jednak te inne godziny, zasłony, też uczmy się od tych krajów basenu Morza Śródziemnego, gdzie okna są małe, pomieszczenia raczej są w związku z tym no, troszkę ciemniejsze, ale mamy zasłony, mamy rolety, mamy okiennice, które też sprawiają, że te domy w ciągu dnia tak bardzo się nie nagrzewają.
1: Gdy pani doktor mówiła o tym zazielenianiu, to przypomniała mi się niedawna rozmowa w audycji Samozdrowie z prezeską fundacji, która zajmuje się tworzeniem zielonych wysp mocy, a więc zazielenianiem na przykład terenów wokół szkół. Robią to same dzieci, które uczą się przy okazji, jak ważne są drzewa. I proszę państwa, To jest to, co dotyczy nas wszystkich, to znaczy nie tylko szkoły, ale i miejsca pracy. To są wszędzie te miejsca, gdzie musimy zacząć bacznie zwracać uwagę na to, co wokół nas, czy jest zielono. Tak jak pani doktor powiedziała, zmienić też trochę nasze postrzeganie tego, jak się zachowujemy w czasie upałów, czyli nauczyć się tego, że jak jest upał, to okno jest przymknięte.
0: Tak, tak. To może być na początku takie kontrintuicyjne, bo gdzieś tam chcemy ruch powietrza w tym naszym pomieszczeniu, w którym przebywamy, wzmożyć, ale może być tak, że ze względu też na oświetlenie, na nasłonecznienie tej przestrzeni po prostu będzie to temperaturę podnosiło. No pojawia się zawsze też wątek gdzieś tam tych klimatyzatorów. I tutaj spotkałam niedawno takie ciekawe zalecenia WHO, które zwracają uwagę na to, że oczywiście same klimatyzatory związane są też z dość sporym wykorzystaniem energii, że też mamy taką tendencję do tego, żeby ten termostat ustawiać zbyt nisko i ta różnica pomiędzy wnętrzem pomieszczenia, a zewnętrzem bywa zbyt duża, co czasem czasem w takim sezonie letnim kończy się jakimiś infekcjami, ale też warto pamiętać o tym, że ustawienie nawet takiego termostatu na 27 stopni i dołączenie na przykład wentylatora elektrycznego może dać nam takie poczucie obniżenia temperatury w pomieszczeniu o około 4 stopnie, czyli to połączenie tych dwóch technik, a z kolei w kontekście oszczędności energetycznych to jest około 70%. Takie wyliczenia też.

0: gdzieś tam spotkałam, więc myślę, że to też jest ciekawe z perspektywy tego naszego myślenia o tym funkcjonowaniu i właśnie tych naszych przestrzeniach domowych. I tutaj podkreśliłabym, bo faktycznie bywa tak w różnego rodzaju, zwłaszcza w miejscach pracy, gdzie jest jakieś takie sterowanie centralne też tą klimatyzacją, że te temperatury są po prostu zbyt niskie i to też wcale nie jest dla nas korzystne.
1: Wspominała pani doktor o tym, że w Warszawie są takie miejsca, gdzie można się schłodzić i wymieniła pani doktor, że to są na przykład biblioteki i tak dalej, bo niektórzy szukają chłodu na przykład w supermarketach, tam gdzie są lady chłodnicze. Ale rozumiem, że w Warszawie i pewnie w wielu miejscach trzeba po prostu poszukać miejsc, gdzie dobrze działa klimatyzacja, gdzie jest więcej cienia.
0: Tak, i często jest tam też na przykład darmowy dostęp do wody, więc też można z tego skorzystać. Jest to jakaś taka przestrzeń, gdzie miło można spędzić czas. W sensie będą jakieś miejsca siedzące. Sporo urzędów dzielnic na przykład zaczęło udostępniać w określonych godzinach swoje przestrzenie dla właśnie mieszkańców. Ale mam wrażenie, że wciąż mało osób jeszcze o tym słyszało, więc też warto, myślę, nieść te informacje dalej, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna, no i bardzo na czasie inicjatywa.
1: Czyli szukajmy miejsc chłodu w miastach, tam gdzie taka inicjatywa jest. No są też, wiadomo, kurtyny wodne, które trochę tego chłodu dają i ulgi w czasie fal upałów. Mówiła też pani doktor o tym, że trzeba uważać na te różnice temperatur, bo my ciągle mamy tendencję do tego, że jeśli mamy możliwość skorzystania z klimatyzacji, no to ustawiamy ją na jak najniższą temperaturę, czyli też wtedy w tym upale szkodzimy swojemu zdrowiu.
0: Tak, tak, dokładnie. Tutaj z jakichś takich ważnych kwestii, no to oczywiście pewnie trochę trywialnym jest powiedzieć o tym nawodnieniu i o tym, żebyśmy pilnowali tych ilości spożywanych wody, ale może zaskoczeniem będzie, że niekoniecznie musimy sięgać po jakieś specjalne sposoby nawadniania. Mam wrażenie, że teraz w tym okresie właśnie letnio-wakacyjnym z nadchodzącymi falami upałów producenci różnego rodzaju specyfików, na przykład elektrolitów, bardzo wzmożyli swoje kampanie marketingowe, zachęcając nas do tego, czy przekonując nas do tego, że aby się dobrze nawodnić, to koniecznie musimy sięgać właśnie po tego rodzaju produkty. Nie jest to prawda. Większość z nas, nie będących jakoś ekstremalnie aktywnymi fizycznie albo nie przebywających na dworze wiele godzin w trakcie upałów, naprawdę świetnie może sobie poradzić po prostu zwykłą wodą, posiłkami, które też będą nas karmić i dostarczać nam różnych składników mineralnych. A pamiętajmy o tym, że wiele z tych produktów reklamowanych właśnie jako cudowny sposób na nawodnienie zawiera na przykład bardzo duże ilości sodu, którego większość naszej populacji zupełnie nie potrzebuje, bo sodu czy soli spożywamy stanowczo zbyt dużo. Wiemy o ryzykach związanych chociażby z chorobami sercowo-naczyniowymi, związanymi właśnie z nadkonsumpcją soli, więc też nie ma sensu tej soli czy sodu dodawać sobie do tej diety. Aż tak dużo tego sodu z wypacaniem się nie tracimy, aczkolwiek tutaj z gwiazdką też zaznaczę, że w kontekście też specyficznych stanów zdrowia i indywidualnych pacjentów pewnie trzeba byłoby to gdzieś tam sobie rozważyć, przeanalizować, ale dla ogółu populacji naprawdę woda pita regularnie, raczej małymi łykami, ale ciągle te 2-2,5 litra dziennie, czy 30-35 ml na kilogram masy ciała powinno być dla nas jak najbardziej wystarczające.
1: Mineralna czy warszawska zwykła kranówka?
0: Jedna i druga będzie super. Tutaj, jeżeli faktycznie gdzieś tam martwimy się o te utraty składników mineralnych, to taka woda mineralna, wysoko zmineralizowana, też może być fajną alternatywą, na pewno lepszą niż wspomniane preparaty, ale woda kranówka warszawska czy w innych miejscach w naszym kraju jak najbardziej jest zdatna do picia, jest dostępna dla każdego i jak najbardziej jest także bezpieczna dla naszego zdrowia, więc taka woda kranowa też jak najbardziej będzie nas nawadniać.
1: Klimat nam się zmienia, upały stają się normą. Powinniśmy brać przykład z krajów basenu Morza Śródziemnego, gdzie już wszyscy wiedzą, jak na przykład ochronić miejsce swojego zamieszkania, a więc zacienić, zaciemnić, przymknąć okna. Czy to oznacza, że my też będziemy mieć siestę?
0: Kto wie, może nasi pracodawcy też zadbają kiedyś o bardziej elastyczny czas pracy na przykład. Być może zauważą, że faktycznie, jeżeli funkcjonujemy w takich bardzo wysokich temperaturach, w okresie tych najwyższych temperatur, ta nasza koncentracja, ta nasza produktywność wcale nie jest najlepsza. Więc kto wie, być może za tych naście lat spotkamy się ponownie i będziemy już mówić o siestach, tak? Tutaj troszkę może humorystycznie, bo siesty kojarzą nam się też z czymś takim miłym. Niektórzy myślą o kojarzu siestę z jakimś wręcz lenistwem. Natomiast chciałabym podkreślić, że myśląc o tym basenie Morza Śródziemnego i myśląc o

0: tradycyjnym śródziemnomorskim stylu życia, te siesty czy te przerwy były faktycznie wpisane w tradycję. I analizując taką prozdrowotność tego śródziemnomorskiego stylu życia, jak najbardziej myślę, że stanowią jeden z ważnych jej elementów, tak? Ten czas w ciągu dnia właśnie na uniknięcie tych najcieplejszych godzin, ale też takiej mini regeneracji. Zwłaszcza, że mówiąc o tradycyjnym śródziemnomorskim stylu życia, też myśleliśmy głównie jednak o pracy wykonywanej na zewnątrz. Prawda? Więc tutaj dodatkowo ta ochrona przed ciepłem, przed upałami była potrzebna i takie siesty były jak najbardziej wskazane i były tym prozdrowotnym, powiedziałabym, elementem.
1: Mówimy o zdrowiu, bo i audycja poświęcona zdrowiu, ale wiem, że są też takie twarde dane, z których wynika, jak bardzo te zmiany klimatu i te fale upałów powodują wielkie straty finansowe de facto dla państw, które tego doświadczają.
0: To prawda. I jeżeli chodzi o Polskę, to tak jak wspomniałam niedawno na łamach The Lancet pojawiła się takie kolejna edycja raportu, serii raportów Lancet Countdown on Health and Climate Change. I tam dla różnych krajów przygotowywano takie lokalne analizy dotyczące właśnie skutków zmian klimatu i w zakresie zdrowia, ale też ten wymiar ekonomiczny, ponieważ on tak często jest przemawiający też do decydentów, ujęto. I jeżeli chodzi o dane dla Polski, to oszacowano, że ta ekspozycja na wysoką temperaturę w Polsce w 2024 roku spowodowała utratę, uwaga, 51 blisko milionów potencjalnych godzin pracy. To jest około 60% więcej niż w latach 1990-1999. I dodatkowo szacowany ubytek dochodu z tego powodu wyniósł blisko $500 milionów.
1: Czyli pracownicy nie byli w stanie w tych upałach pracować. Tak. To się bardzo często już zaczyna zdarzać, że przy wysokich temperaturach, jeśli nie ma w zakładzie pracy klimatyzacji, albo jeśli to jest praca na zewnątrz,
0: faktycznie
1: skraca się ten czas pracy pracownikom, a to przekłada się na straty finansowe.
0: Dokładnie tak. Tutaj myślę, że taki sektor jak sektor budowlany na przykład może być szczególnie eksponowany na te potencjalne straty. Zresztą też czasem widzimy, że te godziny pracy na przykład ulegają zmianie, żeby tych godzin szczytu upałów unikać. Więc zdecydowanie można powiedzieć, że upał to nie tylko wyzwanie dla zdrowia publicznego, zagrożenia, ale także wyzwanie dla naszej gospodarki, dla naszej ekonomii.
1: Co pani doktor robi, żeby upał nie był tak doskwierający?
0: No, to jest dobre pytanie. Staram się stosować do tych zasad, o których mówiłam w kontekście też jakiejś przygotowania lepszego domu, czyli jednak to wietrzenie w tych godzinach wieczornych i nocnych. Mam zasłony, które sprawiają, że troszkę mniej te fale ciepła, czy te promienie słońca dostają się do domu i są w ciągu dnia te zasłony zaciągnięte. Trochę zmodyfikowałam też swój sposób na aktywność fizyczną, w sensie jednak staram się bardziej w tych godzinach późniejszych. No i jak tylko mam możliwość, to staram się też przebywać w terenach zielonych, gdzie jednak wyraźnie o kilka nawet stopni ta temperatura jest odczuwana, jest niższa, więc te tereny zielone jak najbardziej, jeżeli mamy taką możliwość, mogą nas też chronić. Oczywiście nie wszystko jestem w stanie zmodyfikować. Nie zawsze elastyczne godziny pracy są możliwe. Staram się też pamiętać o tych zasadach dotyczących ochrony przeciwsłonecznej. Oczywiście tak, kremy z filtrem, czy też naturalne materiały, które faktycznie gdzieś tam sprawiają, że ten komfort jest moim zdaniem większy. No ale nie jesteśmy w pełni w stanie tak faktycznie poradzić sobie, czy odpowiedzieć na te fale upałów. One bywają dotkliwe, zwłaszcza w dużych miastach i tutaj myślę, że w Warszawie dość mocno dają już nam się we znaki i będą w kolejnych dniach i od tego niestety nie będziemy mogli uciec.
1: Ktoś machnie ręką i powie, nie przesadzajcie, to tylko kilka czy kilkanaście dni w roku.
0: Tak, pozornie może się wydawać, że to jest zaledwie kilkanaście dni w roku, ale dane jasno pokazują, że ma to mierzalny efekt zdrowotny, taki populacyjny, efekt ekonomiczny także, ale myślę, że bardziej martwiąca w tym myśleniu o upałach, o falach upałów jest ta perspektywa najbliższych dekad, która jasno wskazuje, że no jeżeli nie przygotujemy się na te wyzwania, które te upały przed nami stawiają, to ten wynik zdrowotny, czy to obciążenie upałami znacząco może się zwiększyć i stąd też jakby mówiąc o falach upałów, koncentrowałabym się nie tylko na tym, co każdy z nas jako jednostka może dla siebie zrobić, ale jednak no, ten apel powinien docierać też i do naszych decydentów, i do architektów, i do projektantów projektujących te przestrzenie miast.

0: Bo po prostu realnie oni będą wpływać swoimi działaniami na ten nasz komfort w najbliższych dekadach.
1: Bo inaczej co? Skala chorób, a nawet śmierci wywołanej przez falę upałów będzie się po prostu zwiększać.
0: Będzie się zwiększać, tak. Dane też podpowiadają nam, że do tego 2050 roku już nawet połowa populacji świata będzie żyła w warunkach takiego ekstremalnego ciepła. Więc ten bilans, który przedstawiałam wcześniej, na pewno będzie wyglądał to dużo, dużo gorzej. A dodatkowo pamiętajmy też o wyzwaniu, jakim jest ta perspektywa demograficzna. Jednak będzie nas więcej osób starszych, tak? Do 2050 jedna trzecia z nas powyżej 65 roku życia. Więc tym bardziej na znaczeniu będzie miało to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy.
1: No proszę Państwa, ile teraz rzeczy do przemyśleń. Jak przeprojektować swoje życie, jak przeprojektować przestrzeń, która nas otacza. Ale proszę Państwa, nie mamy po prostu wyjścia. Nie powiem, że życzę, żeby wszyscy trzymali się ciepło, bo nie. Życzę w tych najbliższych dniach chłodu i jak najmniej światła słonecznego, żeby nie przełożyło się to negatywnie na nasze zdrowie. Gościem audycji Samo Zdrowie była dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rozmawiałyśmy o, jakby to nazwać, kulturze upałów. O tym, że upały zaczynają wymagać od nas zmiany stylu życia po to, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telnińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
3: Po reklamie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Sygnalista dr Jędrzejewski odmówił dziś składania zeznań w prokuraturze bez obecności adwokata. Uroczystości z okazji 70. rocznicy czerwca 56 mogą zostać przeniesione, wszystko z powodu upału. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. To pierwszy taki przypadek w historii. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Zamiast medialnego przełomu w śledztwie, milczenie i zapowiedź batalii w sądzie. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski, który w

0: wstrząsnął opinią publiczną. Zarzutami o rzekomych zgonach pacjentów przez błędy lekarskie odmówił dziś składania zeznań w prokuraturze bez obecności adwokata. Z kolei oskarżany przez niego medyk Dawid Kacprzyk zapowiada proces o zniesławienie.
1: Doktor Emil Jędrzejewski stawił się u śledczych, ale na kilkadziesiąt pytań odpowiedział milczeniem. Świadek przyniósł jedynie kartkę z dwoma nazwiskami i nie miał przy sobie telefonu, na którym ma się znajdować wiadomość z ostrzeżeniem, jaką wysłał na komunikator do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie ukrywa rozczarowania postawą lekarza.
2: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
1: Z kolei mecenas Jacek Dibuła, reprezentujący Dawida Kacprzyka, odpiera zarzuty i przekonuje, że rewelacje byłego ordynatora to kłamstwa wynikające z dawnego konfliktu personalnego. Zapowiada też prywatny akt oskarżenia.
3: Pomówienia nie są oparte na prawdzie, są to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
1: Kolejne przesłuchanie w poniedziałek. Świadek ma wtedy przyjść z adwokatem i przynieść wspomniany telefon dla celów dowodowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Możliwe, że z powodu nadciągających upałów trzeba będzie przenieść niedzielne uroczystości z okazji 70. rocznicy czerwca 56. Jak ustaliło nieoficjalnie Radio Poznań, organizatorzy rozważają umiejscowienie obchodów w auli uniwersyteckiej.
4: Wcześniej uroczystości zaplanowano na placu Mickiewicza bezpośrednio przed pomnikiem Czerwca. W niedzielę termometry w stolicy Wielkopolski mają jednak wskazywać nawet 38 stopni. Według naszych nieoficjalnych informacji organizatorzy rozważają przeniesienie obchodów pod dach, bo boją się o zdrowie kombatantów Czerwca. Udział w obchodach mają wziąć m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, ale także przywódcy innych państw Węgier, Łotwy, Litwy i Albanii. Według naszych nieoficjalnych informacji poznańscy urzędnicy rozmawiają z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zmiany miejsca uroczystości, ale na razie żadna decyzja nie zapadła. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
0: To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii. Nowym ekonomem został były urzędnik państwowy i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
5: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami, decyzji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
0: W krakowskiej kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań i publikowanie corocznego sprawozdania finansowego o finansach. Ponad 500 bocianich gniazd ulokowanych na słupach energetycznych na Dolnym Śląsku odwiedzili w ostatnich dniach ornitolodzy z pomocą pracowników firmy Tauron. Po raz kolejny przeprowadzono akcję obrączkowania młodych bocianów. To już ostatni moment, bo za chwilę młode zaczną latać. To jedyny moment, kiedy zaglądamy im do gniazd, mówi rzeczniczka Taurona Renata Szczepaniak.
6: W okresie ochronnym dla bocianów nie ingerujemy w ich gniazda. Zdarzają się sytuacje, kiedy bociany są, powiedziałabym, w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale zawsze wszelkie działania tego typu konsultujemy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Współpracujemy ściśle z ornitologami, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć ptaki, a przy tym nadmiernie nie ingerować w przyrodę.
0: Ostatnie badania pokazują, że bociany gnieżdżące się we wschodniej Europie zaczynają wybierać podróż do ciepłych krajów przez Hiszpanię i Gibraltar. Nowa obrączka pokaże, czy ptaki rzeczywiście nauczyły się latać bezpieczniejszą trasą, omijając tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Krakowie ponownie będzie otwarte. Na początku tego miesiąca Zarząd Infrastruktury Sportowej musiał zamknąć akwen z powodu wykrycia w wodzie nieznanej substancji. Przeprowadzony został szereg badań, których wynik pozwolił na bezpieczne otwarcie kąpieliska, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
7: Wiemy, że zawiesina ta to orzęsek, czyli mikroorganizmy, które występują naturalnie w wodzie, także miało to charakter naturalny, biologiczny.
0: Ze specjalnych pomostów na wodzie będzie mogło skorzystać tylko 300 osób, a nie 600 jak do tej pory.
7: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan wody, stan lustra wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
0: W sezonie letnim, aby wejść na pomosty i popływać w Zakrzówku, ustawia się długa kolejka chętnych. Park i kąpielisko powstało na 60-hektarowym terenie wyrobisk pod dawnym kamieniołomie. Prace kosztowały 60 milionów złotych.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro słonecznie, 24 stopnie na Suwalszczyźnie i Podhalu, 30 w centrum, 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami do 23.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: 6 minut po godzinie 20. Andrzej Grabowski razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry.
0: To oznacza, że już za chwilę u nas magazyn sportowy. Andrzeju, czy wiadomo, co Harry Kane mówił pod nosem, kiedy nie udało mu się strzelić tej bramki w meczu Anglia-Gana?
2: Nie słyszałem, co mówił Harry Kane, ale słyszałem, że podobno Harry Kane miał trochę innego pecha, bo podobno jakiś gański szaman na niego urok rzucił i podobno już ten urok odwołał, bo to był urok rzucony tylko i wyłącznie na mecz Anglia-Gana, więc Harry Kane już teraz może strzelać, ale jak widać zadziałało.
0: 0-0.
2: 0-0. Harry Kane...
0: Co tam się wydarzyło?
2: No, przede wszystkim zadziałała świetna obrona, bardzo precyzyjna Gany, posiadanie piłki na poziomie chyba 21%. Gana zagrała wręcz... prymitywnie to powiedzieć chyba trochę przesada, ale nie miała za cel wygrania tego meczu, jedynie zremisowanie 0-0 i to im się udało. A czasem jak się tak muruje bramkę w sposób szalony, to czasem się uda. Po prostu.
0: To jak nasza reprezentacja też gra na uda. Albo się uda, albo nie uda.
2: No i czasem też murujemy i czasem też nam z tego wychodzi 0-0, albo i niekoniecznie. Więc to nie jest jednak najlepszy sposób na zdobywanie trofeów, osiąganie wielkich sukcesów w sporcie. Jednorazowo może się udać, ale na dłuższą metę problem może być.
0: Odkrywamy tajemnicę mundialu. Już teraz zapraszam.
2: Ale zanim o mundialu, zerknijmy, co dziś poza nim. W tenisowym świecie przygotowania do Wimbledonu i nieoczekiwana porażka Igi Świątek. Iga w swoim pierwszym meczu turnieju w Bad Homburgu przegrała z Amerykanką Navarro 5-7, 6-2 i 3-6. Rok temu, przypomnijmy, Świątek dotarła tu do finału, a dziś bez powodzenia też Rosjanka Andrzejewa, która niedawno wygrała French Open. W kwalifikacjach do Wimbledonu do decydującej rundy wskoczyła Katarzyna Kawa, która wyeliminowała Włoszkę Stefanini. Teraz trafi na Amerykankę Day. Pozostając na Wyspach, zaglądamy jeszcze do Eastbourne, gdzie w półfinale debla są Jan Zieliński i Brytyjczyk Johnson. Ich rywale ćwierćfinałowi oddali mecz walkowerem. Z Anglii do Gliwic, bo w Lidze Narodów Siatkarzy powinien już rozpocząć się mecz Polaków z Belgami i faktycznie rozpoczął się. Trwa pierwszy set, na razie Belgowie prowadzą 8-7. Przypominamy, w pierwszym turnieju Ligi Narodów, który odbył się 2 tygodnie temu, Polacy z wynikami zmiennymi. I jeszcze ciekawostka. Międzynarodowy Komitet Olimpijski utworzy specjalny fundusz, z którego będzie wypłacać po 10 tysięcy dolarów każdemu uczestnikowi igrzysk, niezależnie od jego osiągnięć. Jedyni, którym pieniądze nie przysługują, to zawodnicy, którzy pogwałcili kodeks antydopingowy, kodeks etyczny MKOL, warunki uczestnictwa w igrzyskach lub kartę olimpijską. Pierwszymi sportowcami, którzy będą mogli otrzymać środki, są uczestnicy tych zakończonych w lutym igrzysk we Włoszech. Pierwsze wypłaty przewidziano na przyszły rok. A w magazynie sportowym prawie 10 minut po 20 w Polskim Radiu 24 czas na długie, długie rozmowy o piłkarskich mistrzostwach świata. Z nami Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. I również Jan Pachlowski prosto ze Stanów. Kłaniamy się. Dzień dobry.
3: Kłaniam się.
2: Panowie, no to zaczniemy od Filipa i od tego, że to jest taka rzadka sytuacja, że o tej porze nie trwa jeszcze w trakcie mundialu nawet jeden mecz, a to takie można powiedzieć uroki tej ostatniej grupowej kolejki, bo zaczynamy dopiero o 21:00, tu grupa z Bośnią i Katarem, Szwajcarią i Kanadą, czyli mecze Bośnia, Katar, Szwajcaria, Kanada, a potem kolejne rozgrywki, no ale jest to też taka okazja, żebyśmy nieco skupili się na tym, co za nami, za tym, co wczoraj. Filip, no to jak? Przede wszystkim z wczoraj błysk Cristiano Ronaldo i ten szaman, który urok na Harry'ego Kane'a rzucił?
4: No i tak, przede wszystkim ten błysk Cristiano Ronaldo, bo wielcy na tym mundialu strzelają jak na zawołanie. Na czele klasyfikacji strzelców tego mundialu Lionel Messi, słynny Argentyńczyk z dorobkiem 5 goli, 4 trafienia Erlinga Holanda, Norwega,

0: oraz 4 trafienia Francuza Kyliana Mbappé, czyli ci najwięksi obecnie piłkarze świata rzeczywiście spisują się zgodnie z oczekiwaniami. No i brakuje w tym gronie Cristiano Ronaldo, który zresztą takich miłych mundialowych wspomnień ma bardzo mało, bo on dopiero dorównał Grzegorzowi Lacie, ma 10 trafień w całej historii Mistrzostw Świata, podczas gdy Messi ma ich już 18, Kylian Mbappé 16, więc te różnice są bardzo duże. No i to pierwsze spotkanie nie wyszło zarówno Ronaldo, jak i całej reprezentacji Portugalii, natomiast już wczoraj w starciu z Uzbekistanem Portugalczycy wywiązali się z roli faworyta, no i widać było, jak ogromny kamień, a może nawet głaz, spadł z serca tego wielkiego portugalskiego piłkarza, gdy w 6 minucie po podaniu João Cancelo skierował piłkę do bramki. Przed przerwą zrobił to raz jeszcze i tak naprawdę miał wiele, wiele sytuacji, by zdobyć hat-tricka w tym spotkaniu. To się nie udało, ale myślę, że jeszcze nie jedna szansa na to będzie. W każdym razie myślę, że z każdym rokiem grania Cristiano Ronaldo w piłkę, on ma coraz większą rzeszę fanów, którzy doceniają to, co robi, to jak wygląda, to jak się prowadzi, to, że jest wzorem do naśladowania. Jest zupełnie innym człowiekiem niż ponad 20 lat temu, gdy zapłakany po porażce w finale Euro 2004 z Grecją raczej był wyśmiewany przez kibiców. Teraz coraz rzadziej, teraz kibice go doceniają i myślę, że po reakcji tego stadionu, nawet wczoraj w tym meczu z Uzbekistanem, widać było, że prawie cały piłkarski świat mu kibicuje i trzyma za niego kciuki.
1: Jan Pachlowski, Janku, czym w ostatnich kilkunastu godzinach żyła Ameryka Północna, jeśli chodzi o mundial?
2: Przede wszystkim tym, co dzieje się w przypadku Iranu, to podkreślamy, bo te kwestie polityczne bardzo, ale to bardzo są tutaj widoczne w amerykańskich mediach. To jest to, że Iran będzie mógł dzień wcześniej, to podkreślamy, przyjeżdżać na mecze, ale ten dzień wcześniej od tego dnia, kiedy już mógł, czyli najpierw to były 24 godziny, teraz jest to 48, ale jest to połowiczny sukces, bo też reprezentacja Iranu, która w piątek zagrał swój historyczny awans grupy, chciała też zostać dobę po spotkaniu. To będzie niemożliwe, nie będzie możliwa ta rekonwalescencja, ten rozruch, ten spokój po meczu i zostanie na terenie Stanów Zjednoczonych, bo tutaj Amerykanie się nie zgodzili i muszą wszyscy wracać do swojej bazy w Tichuanie, tam gdzie stacjonuje na co dzień podczas mundialu reprezentacja Iranu. Oczywiście Amerykanie też żyją przed ostatnim meczem w ramach piłkarskich Mistrzostw Świata, w ramach rozgrywek grupowych z Turcją, aczkolwiek to już jest mecz o pietruszkę, no i wszyscy się zastanawiają, jak to będzie dalej w przypadku piłkarskich Mistrzostw Świata, czy Amerykanie tak naprawdę potwierdzą swoją formę w rozgrywkach tych pucharowych, bo trzeba przyznać, ja nie boję się tego stwierdzenia, ciekawy jestem, czy Filip się ze mną zgodzi, no to jest, była jedna ze słabszych grup tutaj w tym wydaniu piłkarskich Mistrzostw Świata i Amerykanie nie mieli specjalnie trudnego zadania, grając jeszcze u siebie, grając przy swoich kibicach, aby tutaj podopieczni Mauricio Pochettino awansowali dalej. I oczywiście mundial żyje też tym, co dzieje się w takiej otoczce. Ja do Państwa mówię te słowa z Miami, a dzisiaj przecież w Miami to będzie u Państwa północ, tu będzie godzina 18, chyba że przyjdą burze, bo to jest też sezon burzowy. Jeżeli będą burze, to mecz może się opóźnić, być przerwany, a nawet i przełożony na następny mecz, ale miejmy nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi. No to muszę powiedzieć, że patrzę na atmosferę, jaka jest tutaj na ulicach przed meczem Brazylia-Szkocja, mecz dla Szkotów o życie na tym mundialu. I jak zawsze wydawało się, że to kibice Canarinhos, to są ci, którzy dominują, że to są ci, którzy dają taką prawdziwą atmosferę, to nieprawda. Ja tu się w tym przypadku nie zgodzę. Tutaj na Florydzie to Szkoci dominują, to Szkoci się bawią, to Szkoci są widoczni wszędzie. To jest jedna wielka zabawa. Nie ma imprezy bez Szkocji. Mnóstwo tych piosenek słyszanych dosłownie wszędzie. I muszę tutaj Państwu dać taki przykład, że przedsiębiorcy, na których to jest teraz żyła złota, poszli po rozum do głowy w porównaniu do tych w Bostonu, gdzie wcześniej grała Szkocja, bo tam zabrakło złocistego napoju. A tutaj wszyscy muszą mieć tyle lodu i złocistego napoju, aby przede wszystkim Szkotom nie brakowało, i wypowiadają się przedstawiciele niektórych pubów i twierdzą, że w porównaniu z takim normalnym czasem o tej porze roku, no to teraz pewnych trunków sprzedaje się 10 razy więcej niż zwykle.
1: Janku, no to dwie sprawy jeszcze przed nami związane z Meksykiem. Zakaz sprzedaży piwa nagle się pojawił, co się wydaje w trakcie mundialu wydarzeniem dość abstrakcyjnym. To

0: No ale wiemy też, że masz dla nas pewną niespodziankę związaną z meczem Czechów i z meczem drużyny z RPA.
1: To prawda. Przenosimy się do Meksyku. Ja byłem na inauguracji. Strasznie mi się podobała atmosfera, jaka tam była. Naprawdę czuć było ten mundial. To nie do końca jest jednak tak w Stanach Zjednoczonych. W Meksyku te emocje, ta żywiołowość jest inna, bardziej spontaniczna. Ale co się będzie dzisiaj działo? Władze Meksyku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu w niektórych ruchliwych dzielnicach stolicy. To wszystko jest związane z dzisiejszym meczem z Czechami. Przypomnę, u Państwa to będzie taka pora nieludzka, trzecia nad ranem. U nas tutaj na wschodnim wybrzeżu godzina 21. Ten zakaz zacznie obowiązywać na 6 godzin przed meczem i będzie obowiązywał również całą noc po ostatnim gwizdku sędziego. Ograniczenie to nie obejmuje barów ani restauracji, ale dotyczy takich mniejszych sklepów w historycznym centrum miasta i kilku sąsiednich dzielnicach. I tutaj mam na myśli ten obszar przede wszystkim, który obejmuje tą główną arterię miasta, przy której wznosi się monumentalny pomnik Anioła Niepodległości, gdzie właśnie kibice gromadzą się, by świętować piłkarskie zwycięstwa. No i władze skierowały takie dodatkowe siły do kontrolowania sprzedaży piwa przez ulicznych sprzedawców, a decyzja ta była następstwem zgromadzenia się ponad 700 tysięcy osób w centrum miasta, świętujących zwycięstwo Meksyku nad Koreą Południową. Było bardzo długo i głośno, no ale wtedy Meksykanie zapewnili sobie awans właśnie do tej fazy pucharowej Mistrzostw Świata. I no, z tego powodu władze zebrały po tym świętowaniu 40 ton śmieci, ledwo się z tym wszystkim uperały. No i zdecydowały, że dzisiaj alkoholu nie będzie. Obecne działania mają właśnie taki charakter prewencyjny, ale przejdźmy do wydarzeń sportowych. No bo dzisiaj bardziej od strony sportowej za chwilę to Filip omówi, ale grupa A i spotkanie RPA Południowa Korea, to wszystko w Meksyku i w stolicy Meksyku mecz gospodarzy z Czechami. Ja rozmawiałem z kibicami jednych i drugich, no bo i piłkarze Południowej Afryki, Republiki Południowej Afryki i Czesi mają tylko po punkcie, no i grają o życie. Muszą tak naprawdę wygrać, aby jeszcze się tutaj nie pakować do domu. I posłuchajmy, co najpierw o swoich szansach w meczu z Południową Koreą mówią kibice, z którymi rozmawiałem, kibice Republiki Południowej Afryki, a pod nim nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi.
2: Uważam, że na 100% awansujemy. Z Czechami byliśmy lepszym zespołem w drugiej połowie. To prawda, Korea jest groźna, ale możemy ją pokonać. Idziemy do Meksyku na mecz z Koreą, mamy tam szansę. Jesteśmy w stanie umrzeć za ostatni mecz. Jedziemy do Monterrey po zwycięstwo. Jeśli chodzi o atmosferę, to spodziewam się dobrej zabawy, ale nie jestem pewien, czy osiągniemy dla nas korzystny rezultat. Wierzę, że moja drużyna wygra.
3: Pójdźmy do tego.
2: Do boju, chłopaki.
1: Na pewno ktoś po meczu będzie świętował, ale tym razem bez złocistego napoju.
0: Jan Pachlowski z nami zostaje, do Filipa Jastrzębskiego wracamy. Przypominając Państwu, jak dzisiaj dzień na Mundialu będzie wyglądać. Grupa B o 21 gra. Bośnia kontra Katar i Szwajcaria kontra Kanada. Bardzo blisko awansu do fazy pucharowej Kanadyjczycy i Szwajcarzy. O północy Maroko kontra Haiti i Szkocja kontra Brazylia. To grupa C. Tu Brazylia i Maroko niemal pewne awansu. Szkoci również w bardzo korzystnej sytuacji. I o godzina trzecia Czechy kontra Meksyk i RPA kontra Korea Południowa. Meksyk z awansem, Korea na miejscu drugim, Czechy i RPA z jednym punktem. Filip, ale jedna sprawa taka około tego mundialu. Czy ty mógłbyś wytłumaczyć pokrótce, o co chodzi w tej internetowej modzie Ancelotti kontra Endrick, bo to jest jakiś taki internetowy dramat, można powiedzieć, że właściwie co chwilę, gdy wejdzie się do internetu, to wyświetlają się jakieś, może nie tyle echa, ale jakieś takie wizualizacje tego konfliktu. Z czego to się w ogóle wzięło i czemu to tak urosło?
4: Nie, no to jest w ogóle fantastyczna sprawa. Ja muszę przyznać, że to jest magia internetu, a jeszcze szczególnie odkąd te tweety zagraniczne są tłumaczone automatycznie na język polski, no to kiedyś nie zwracalibyśmy na nie uwagi, a teraz jak jakiś Brazylijczyk napisze tweeta, to my od razu możemy wiedzieć, o co tam chodziło. W każdym razie chodzi o to, że w pierwszym spotkaniu, w którym reprezentacja Brazylii grała z Marokiem, szansy na grę nie otrzymał wspomniany przez ciebie piłkarz Endrick, obecnie grający w Olimpiku Lyon, ale to jest taki piłkarz, z którym naprawdę są bardzo duże nadzieje wiązane, jeśli chodzi o reprezentację Brazylii i jej wielkość po latach. Tymczasem nie postawił na niego Carlo Ancelotti. No i z tego, co

0: Ja pamiętam pierwszym takim gifomemem, tak to nazwijmy, było to, czy Carlo Ancelotti wolałby postawić na Endrika, czy zamienić się w pewnego niedźwiedzia. No i tam było oczywiście podobizna tego niedźwiedzia. Strasznie to wszystkich fanów piłki nożnej rozbawiło. Czasami to nawet trudno zdiagnozować dlaczego, ale to się posypało taką falą, że już polscy internauci też wzięli w tym udział. Mimo, że już jakieś 10 dni to trwa, to i tak pojawiają się coraz to nowsze pomysły. Coraz więcej żenujących jest, bo żart powtarzany 1000 razy przestaje być śmieszny. No ale to na pewno jest taki viral największy tego mundialu. Sprawa Endrika i Ancelottiego. Ja jestem bardzo ciekaw, czy obaj panowie te wszystkie memy i gify znają, no bo to myślę jest coś, przy czym na pewno mogliby się ubawić. No ale liczę na to, że Endrik jeszcze na tych Mistrzostwach Świata zawojuje nie raz i pokaże się od dobrej strony i obaj panowie udowodnią, że złej krwi w stosunku do jednego czy do drugiego nie ma. 26 minut z Haiti rozegrał Endrik, więc jakiś postęp w tej relacji jest na dzisiaj duży, poważny sprawdzian dla reprezentacji Brazylii, ponieważ Canarinhos zmierzą się ze Szkotami i jeśli spojrzymy na sytuację w grupie C, no to Szkoci pod ścianą mają 3 punkty. W przypadku porażki mogą odpaść z Mistrzostw Świata. Brazylijczycy, którzy ograli Haiti pewnie 3-0, ale wcześniej zremisowali z Marokiem, też nie mogą być pewni tego pierwszego miejsca w grupie, więc to jest myślę taki mecz, który akurat dzisiaj, czy no bardziej dzisiaj w nocy elektryzuje mnie najbardziej, to na niego zacieram ręce, więc do północy poczekam sobie, by obejrzeć starcie Szkotów z Brazylijczykami.
1: To jeszcze Filip, jednym zdaniem o Kanadyjczykach powiedzmy, bo oni w tej drugiej kolejce zawojowali świat. Jak ty na nich patrzysz? To jest jakaś taka drużyna perspektywiczna?
0: Ja jakoś nie mam miłości do tego kanadyjskiego futbolu. Być może Kanadyjczycy zrazili mnie tym występem, nudnym występem z Bośniakami w pierwszym spotkaniu mundialu. Później Katar rozbity 6-0, ale w takich wysokich zwycięstwach często zdarza się, że naprawdę bardzo dużo sytuacji musi się na siebie nałożyć i czasami ten wynik troszeczkę przekłamuje to, co dzieje się naprawdę. No dzisiaj Kanada, Szwajcaria, no to jest taki najpoważniejszy test dla Kanadyjczyków, którzy powinni wyjść z grupy, natomiast nie wydaje mi się, by Kanada na tym mundialu mogła awansować na przykład do strefy medalowej. Jakoś sobie tego nie wyobrażam.
1: 23 minuty po 20. Polskie Radio 24 i magazyn sportowy niezmiennie na naszej antenie. A takim wprowadzeniem do dalszej części naszej dyskusji niech będą dwie wypowiedzi dwóch zasłużonych polskich piłkarzy. Na początek Włodzimierz Lubański o poziomie tego turnieju.
2: To nie ulega wątpliwości, że poziom sportowy, poziom wykonania tego elementu piłkarskiego jest bardzo wysoki. Widać, że zespoły są bardzo dobrze przygotowane, widać tą klasę zawodników również.
1: No to jeszcze Tomasz Iwan, o tych przerwach, nazwijmy to na nawodnienie, o karach i o pieniądzach.
3: Trochę jestem tak zaskoczony niektórymi przepisami, zmianami, czerwona kartka za zakrywanie ust, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, przerwy na nawadnianie dla zawodników, które nagle odmieniają diametralnie to, co dzieje się na boisku. Co innego jest przez 45 minut non-stop być na boisku, ograniczona możliwość ingerencji trenera, nagle zawodnicy schodzą i często jest to już było w kilku przypadkach, że losy meczu w tym momencie się odmieniały, albo szala przewagi gry, obraz gry wyglądał zupełnie inaczej przed tą przerwą na nawadnianie i po. Czuć w moim przekonaniu taką już na maksa komercjalizację. Wiemy, co tutaj też dla FIFA jest ważne i nie ma co się oszukiwać, że wszystko jest tylko po to, żeby do jak najwięcej krajów poszły transmisje telewizyjne, by jak najwięcej kibiców przyjechało, by po prostu, mówiąc wprost, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy.
1: Jan Pachlowski, Janku, jakie są głosy ze Stanów odnośnie właśnie poziomu turnieju, to raz, a dwa, tej szalonej komercjalizacji tegorocznego mundialu?
4: W przypadku Amerykanów to oni nie zauważają tej komercjalizacji, bo tu sport jest tak skomercjalizowany, że wielu Amerykanom nawet brakowało przerw na reklamy w trakcie transmisji sportowych. Przecież tak jest w NBA, przecież tak jest w ich ukochanym futbolu amerykańskim. Przecież to są gigantyczne zyski dla klubów, dla telewizji i dla nich jest to czymś normalnym, że takie rzeczy mają miejsce. Już nawet wyliczono, że te przerwy na tak zwaną wodę to dadzą zysk przekraczający $1 miliard telewizjom w przypadku reklam. Tutaj, które zdecydowały się, bo nie wszystkie zdecydowały się, tak więc tutaj naprawdę w Stanach Zjednoczonych nikogo to nie dziwi, raczej by dziwiło, jakby tych przerw nie było, no ale to jest właśnie specyfika Stanów Zjednoczonych. Jak jest postrzegany ten mundial? Jakbym przeciętnego Amerykanina na ulicy zapytał, jak jest postrzegany, no to Odpowiedź by była taka.

0: Wiem, że jest, ale o poziomie nie za dużo ci powiem, bo ten mundial jest widoczny, ale taki typowo Amerykanin się nie zna. Natomiast tutaj fani piłkarscy żyją przede wszystkim tym, co pokazuje reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Wszyscy liczą na sukces tej reprezentacji, że to nie będzie tylko wyjście z grupy i coś tam jeszcze, być może ugranie jednego czy dwóch meczów w tych rozgrywkach pucharowych. Co też jest ważne, no im dłużej będzie grać gospodarz, czyli tutaj w tym przypadku gospodarze, Kanada, którą przed chwilą omawialiście, Stany Zjednoczone czy Meksyk, no to ten turniej będzie bardziej spontaniczny, bardziej popularny, bardziej sam turniej tak wewnętrznie będzie żył z korzyścią, myślę, dla tej rywalizacji. Ważne jest, żeby ci gospodarze grali jak najdłużej. Ja trzymam tutaj mocno kciuki za Stanami Zjednoczonymi, a średnia oglądalność tego turnieju. Tylko też, bo wy narzekacie na porę, ale tutaj na przykład jak mecz jest o 12, no to niewiele kto ogląda te mecze, bo jest wtedy w pracy. Te wieczorne to już bardziej, ale tak
1: Ty to my z
0: porównując
1: kolei oglądamy.
0: do tak, no tak, ale porównując to do ligi NBA, chociaż no też mówię, trudno porównywać, bo te mecze są z kolei w większości wieczorem ligi NBA, no to podobna jest oglądalność tych meczów mundialu w tej chwili. Ona się mniej więcej równa na tym takim samym poziomie 6-7 milionów osób w perspektywie tego, co oglądamy w przypadku statystyk piłkarskich, czy odnotowujemy w przypadku sezonu zasadniczego najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie.
1: Filip Jastrzębski, to samo pytanie związane z poziomem turnieju. Jak oceniasz po tych 2 tygodniach? No i co sądzisz o tych przerwach, które dają dużo pieniędzy?
2: No właśnie od tej komercjalizacji chciałbym zacząć, ponieważ wydaje mi się, że to jest ten sam poziom komercjalizacji, który mamy w Europie, tylko jest troszeczkę inaczej to wszystko robione, bo to jest właśnie robione dla kibica amerykańskiego. Europejczycy są przyzwyczajeni troszeczkę do innych rzeczy, szczególnie, że Aleksander Čeferin, czyli szef UEFA, no nie kojarzy nam się jakoś tak nieprzyjemnie jak szef FIFA Gianni Infantino, którego widzimy na każdym meczu. On nawet 70 kilometrów podobno ze stadionu na stadion przeleciał samolotem, żeby się dostać na mecz, więc to wszystko nas jakoś drażni, kiedy widzimy, że te hydration breaki są robione dla pieniędzy, dla jednej firmy tworzącej napoje nawadniające izotoniczne, no to wszystko buduje w nas taki niesmak. A jeśli chodzi o poziom mundialu, no ja nie jestem na razie urzeczony. Jest bardzo dużo egzotyki, która powoduje, że mamy mało meczów wyrównanych. Raczej są to widowiska jednostronne, a jak nie, no to zdarzają się jakieś niespodzianki. No ja szczerze mówiąc chciałbym zobaczyć więcej takich meczów jak Anglia, Chorwacja, jak dzisiejszy Brazylia, Szkocja czy Brazylia z Marokiem. Takich spotkań w fazie grupowej jest mało. 48 meczów jest za nami. Do 70 roku na mundialach rozgrywano mniej spotkań, więc już mielibyśmy wyłonionego mistrza świata, a teraz dopiero jesteśmy po drugiej kolejce fazy grupowej. No wydaje mi się, że jest taki pewien przesyt i może to jednak powodować pewien niesmak u takiego tradycyjnego piłkarskiego kibica.
1: Filip Jastrzębski i Jan Pachlowski opowiadali państwo o piłkarskich mistrzostwach świata. Pięknie panowie dziękujemy. Dodajemy na koniec pierwszego seta. No właściwie mamy już wynik pierwszego seta meczu polskich siatkarzy z Belgami. W Gliwicach Polacy tę pierwszą partię przegrali 21-25. W magazynie sportowym stawiamy kropkę. Wiktor Sudyka, Andrzej Abgarowicz i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Michał Przerwa, zapraszam. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. W niedzielę termometry mogą wskazywać około 40 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce. Apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
9: szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14, 16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.

0: Wszyscy prognozują, że upały mogą utrzymać się co najmniej do poniedziałku. Tymczasem już w najbliższy weekend zacznie się wakacyjny szczyt wyjazdów. W lipcu i sierpniu PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby, co będzie historycznym rekordem spółki. Więcej pociągów pojawi się przede wszystkim na trasach nad Bałtyk. Łatwiejszy dojazd będzie też na Mazury, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami.
0: Także spółka Polregio zapowiada większą liczbę połączeń. Łatwiej będzie można dojechać m.in. do miejscowości na Półwyspie Helskim. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. W ostatnich 2 latach uczelnie wyższe przystosowywały budynki na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel otrzymały łącznie 1 300 000 000 zł ze środków unijnych. Dzięki temu wsparciu wiele się zmieniło, zarówno w infrastrukturze, jak i w wyszkoleniu kadry, mówi dr Krzysztof Kalinowski z Uniwersytetu w Siedlcach.
2: W każdym momencie przebywania w naszym uniwersytecie jest to widoczne. Od samej podłogi, gdzie są ścieżki nawigujące dla osób niewidomych i słabowidzących, przez pętle indukcyjne, przez dostosowania architektoniczne, dostępność komunikacyjno-informacyjną, przez dostępność cyfrową, przez dostępną kadrę dydaktyczną, administracyjną i techniczną.
0: W ramach 2 unijnych programów od 2019 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało łącznie ponad 300 umów z uczelniami.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 20. Magdalena Skajewska razem ze mną. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: To oznacza, że już za chwilę świat w powiększeniu. Aktualnie oczy Polski skierowane są na Gdańsk. Jutro i pojutrze konferencja bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bez jego żony. I tutaj szczególnie polityczna ta uwaga jest zwrócona. Na chwilę zapomnieliśmy chyba trochę o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam cały czas ta wojna się tli, tak to można określić?
5: Jest i obowiązuje zawieszenie broni. Trwają negocjacje dotyczące trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Natomiast zdania co do tego, co z tych negocjacji wynika, obie strony mają, co ciekawe, bardzo różne. I debata w Stanach Zjednoczonych także skupia się na tym, żeby tę wojnę jak najszybciej trwale zakończyć, ponieważ nawet wśród republikanów sceptycyzm wobec tych planów pokojowych prezydenta Trumpa jest bardzo duży. I o tym właśnie będę rozmawiała z moim gościem.
4: Już teraz zapraszamy.
3: Świat w powiększeniu.
5: Senat Stanów Zjednoczonych, w którym większość stanowią republikanie, zatwierdził rezolucję nakazującą prezydentowi Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny w Iranie lub uzyskanie zgody Kongresu przed kontynuacją działań militarnych. Trump skrytykował dokument, nazywając go pozbawionym znaczenia. Ale faktem jest, że wśród republikanów nie brakuje sceptycyzmu wobec planu pokojowego, jaki amerykańska administracja uzgodniła z Iranem, a punktów spornych między prezydentem i jego partią jest coraz więcej. O tym wszystkim dziś w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka zajmująca się amerykańską polityką, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Witaj, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Powiedz, jakie znaczenie według ciebie ma ta rezolucja Senatu? Pierwszy raz, o ile się nie mylę, przegłosowana właśnie w tej kwestii od dekad.
6: Oni wielokrotnie próbowali już przegłosować tę rezolucję, w tym przypadku 10 razy. I to pokazuje, to jest bardzo ważny komunikat polityczny dla Donalda Trumpa, że to zakończenie wojny z Iranem nie idzie po jego myśli, że Partia Republikańska chce rezultatów, chce faktycznego wycofania się Amerykanów z Bliskiego Wschodu, a nie tylko tego, żeby grać trochę na czas, trochę na zwłokę, starając się uzyskać jak najlepsze dla Stanów Zjednoczonych warunki. To jest też odzwierciedlenie tego, co myślą sami Amerykanie. Badanie CBS News pokazywało, że 80% badanych chce, żeby jak najszybciej wycofać się z Iranu, już nie próbować negocjować jeszcze jakichś lepszych warunków, nie starać się wygrać jak najwięcej w tej rozgrywce.
5: Czyli wycofać się już teraz.
6: Wycofać się już teraz, dogadać się do tego, do czego jest zgoda i już tego nie pogłębiać. Amerykanie nie zgadzają się co do tego, czy

0: czy te cele, z którymi Donald Trump rozpoczął wojnę, w ogóle zostały osiągnięte, bo tylko 30% uważa, że faktycznie program jądrowy został zakończony na zawsze i już on nie powróci, że to już minęło zagrożenie, jeśli chodzi o broń nuklearną ze strony Iranu. Więc to pokazuje, że podchodzą z dużym sceptycyzmem do tego, co Donald Trump mówi w kontekście tego trwających rozmów z Iranem. Co ciekawe, w samym ruchu MAGA, tylko 50% badanych z ruchu MAGA, określających się jako republikanie MAGA, mówi, że to porozumienie, które zostało zawarte z Iranem, jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Więc to pokazuje, że nawet ci najwierniejsi Donaldowi Trumpowi, ci, którzy zagłosowali na niego w 2024 roku i którzy utożsamiają się z nim politycznie, no nie uważają, że to porozumienie, które zawarł Donald Trump i które ogłosił jako wielki sukces Stanów Zjednoczonych, tym sukcesem faktycznie jest. Więc to jest duża doza sceptycyzmu do tego, co Donald Trump mówi w kontekście Iranu i ogromne oczekiwanie, żeby faktycznie to zakończyć. Przede wszystkim, żeby Stany Zjednoczone przestały ponosić konsekwencje gospodarcze wojny w Iranie.
1: Bo właśnie do tego chciałam nawiązać, że Amerykanie przecież poczuli skutki tej wojny, mówiąc kolokwialnie, na własnej skórze, ponieważ tankując benzynę na stacjach benzynowych, widzieli na własne oczy ten wzrost cen i to im się bardzo nie podobało.
0: Tym się bardzo nie podobało, a to jest ta kwestia, która mogła zdecydować o wyniku wyborów, tych zbliżających się wyborów połówkowych do kongresu, bo bardzo duża część tej koalicji, która dała Trumpowi zwycięstwo, to nie są osoby, które są ideologicznie bardzo ufające w Donalda Trumpa, to nie są ci najwierniejsi z ruchu MAGA, tylko to są osoby, które policzyły i wyszło im z tych kalkulacji, że po prostu bardziej opłaca im się zagłosować na Donalda Trumpa, bo wtedy amerykańska gospodarka będzie w dużo lepszym stanie. Ale ta wojna w Iranie sprawiła, że oni stracili wiarę w to, że Donald Trump wie, co robi, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. No i odsunęli się od niego, przestali mu wierzyć, a bez tej koalicji, bez tej szerokiej koalicji Donald Trump nie będzie w stanie, republikanie nie będą w stanie wygrać wyborów do kongresu. I Donald Trump na 2 ostatnie lata swojej kadencji może mieć bardzo mocno związane ręce. To też jest ten moment, kiedy Amerykanie, nawet ci z ruchu MAGA, zaczęli rozumieć, że to, że gospodarka nie idzie w tym dobrym kierunku, że nie nadchodzi ten złoty wiek, który obiecał Donald Trump mowie inauguracyjnej, to jest już decyzja prezydenta. To już nie jest tak, że Donald Trump może zwalać winę, że to jest kwestia jeszcze Bidena, że to jest poprzednia administracja, która zepsuła tę gospodarkę, on jeszcze po prostu jej nie zdążył naprawić. Tylko to wynikało bezpośrednio z decyzji Donalda Trumpa o ataku na Iran. I ludzie, Amerykanie, wyborcy zaczęli to rozumieć. Stąd też niskie sondaże, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Ostatnio to mówią o 38% procentach poparcia, są też niższe. 70% Amerykanów uważa, że Donald Trump nie radzi sobie z kwestią inflacji, więc to dobrze pokazuje, że jest takie duże zniecierpliwienie, jeśli chodzi o to, o ten plan gospodarczy, który miał się zacząć realizować, a póki co nie widać żadnego planu, który popchnie amerykańską gospodarkę w dobrym kierunku.
1: Do tych kwestii gospodarczych jeszcze wrócimy, ale zwróciłaś uwagę na to, że republikanie, mówiąc krótko, mają problem, bo to te wybory połówkowe będą dotyczyć nie tyle Trumpa, tylko właśnie ich partii. Czy myślisz, że to przegłosowanie tej rezolucji, symbolicznej być może, ale tak jak powiedziałaś, bardzo ważny sygnał taki polityczny i też pokazujący nastroje w tej partii, czy przegłosowanie tej rezolucji to jest oznaka i dołączenie się republikanów do niej tego, że politycy republikańscy rzeczywiście nie zgadzają się z tą operacją Trumpa amerykańsko-izraelską w Iranie i w ogóle tym całym procesem, który się wtedy rozpoczął? Czy oni bardziej czują tą niechęć i to rozczarowanie po stronie wyborców i po prostu chcą robić to, czego wyborcy od nich oczekują?
0: Myślę, że jedno i drugie. Oni czują niechęć swoich wyborców. Pamiętajmy, że no, będą ubiegać się o reelekcję, więc muszą też pokazać, że stają po dobrej stronie historii, jeśli chodzi o kwestię Iranu. Ale przede wszystkim oni też mają ogromny spór taki kompetencyjny z prezydentem, bo kongres został pominięty bardzo mocno, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Oczywiście Donald Trump pomija kongres, rządząc Ameryką, rządząc przez rozporządzenia wykonawcze. No, nie stara się nic uzgodnić z kongresem. Natomiast to tym razem już trochę chyba miarka się przebrała dla tych amerykańskich parlamentarzystów. Oni stwierdzili, że muszą upomnieć się o to, że faktycznie oni też mają tutaj ogromne znaczenie. No, kongres może wypowiadać wojnę, nie prezydent. Więc pod tym względem to jest takie pokazanie trochę żółtej kartki Donaldowi Trumpowi, że nie może robić wszystkiego bez zgody kongresu i nie może rządzić Ameryką. No, jak król, robiąc co tylko chce. Oczywiście Donald Trump ma na to swoją odpowiedź. Mówi, że już te działania wojskowe ustały, więc już nie potrzebuje zgody kongresu, więc jakby z takiego punktu widzenia prawnego może się wybronić. Natomiast to jest bardzo ważny taki czynnik polityczno-psychologiczny, że kongres upomniał się o swoje po bardzo wielu miesiącach tego, gdzie zrezygnował z tej funkcji kontrolnej, gdzie pozwala Donaldowi Trumpowi właściwie na wszystko. Tym razem

0: rysował bardzo wyrazistą linię.
1: I to pokazuje dużą zmianę właśnie w Partii Republikańskiej. Ta rezolucja, o której dzisiaj mówimy, nie ma mocy prawnej, czyli ona

0: nie zostanie podpisana przez Donalda Trumpa. On anulował całą ceremonię podpisania tej uchwały, bo chce niejako przymusić kongresmenów do innych przepisów. Co to pokazuje?
1: To pokazuje, że Donald Trump chce za wszelką cenę wygrać wybory do kongresu. Chce, żeby republikanie wygrali wybory do kongresu, bo ta ustawa, którą Donald Trump chce, żeby przeszła przez kongres, to jest Save America Act, która bardzo mocno ogranicza dostęp do głosowania różnym grupom wyborczym. Osobom, które... Ta ustawa będzie wymagała, żeby mieć dokument ze zdjęciem przy oddawaniu głosu, ale także poświadczenie obywatelstwa przy rejestrowaniu się jako wyborca, bo Stanów Zjednoczonych nie jest się automatycznie rejestrowanym po ukończeniu 18 roku życia, tylko trzeba się zarejestrować. To jest regulowane przez przepisy stanowe.
0: No i Donald Trump... Dla nas jest to coś normalnego, prawda? Ale tak. W Stanach Zjednoczonych niekoniecznie każdy ma dokument tożsamości.
1: Dokładnie tak. Zwłaszcza najbiedniejsi. Ci, którzy urodzili się gdzieś na drugim końcu stanu, będą musieli pojechać po te dokumenty, co się wiąże z wydatkami związanymi z podróżą, z tym, że nie będą danego dnia w pracy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych też jest inne prawo pracy, gdzie tych wolnych dni jest dużo mniej. To jest też kwestia tego, że no, część kobiet, które zmieniły nazwisko po ślubie, nie będzie miało pod ręką tego poświadczenia obywatelstwa. Więc to wszystko pokazuje, że bardzo wiele grup, najbiedniejszych, Afroamerykanów, kobiet, czyli takich typowych wyborców do tej pory Partii Demokratycznej, no może mieć problem z tym, żeby łatwo mieć dostęp pod ręką do tych dokumentów. Tylko połowa Amerykanów ma paszport, a wydanie paszportu to jest $150-140, więc dla niektórych to jest być albo nie być, jeśli chodzi o miesięczny budżet.
0: Ale to poczekaj, wyjaśnijmy, bo nasi słuchacze teraz słuchają tego i trochę się pewnie dziwią, jak to jest. Jeżeli Amerykanie idą głosować, to co? Robią to na ładne oczy? Coś muszą pokazać.
1: Tak, muszą pokazać i to, co pokazują, regulują przepisy stanowe. To się bardzo różni w zależności od stanów. Na przykład w Teksasie można głosować mając taką legitymację myśliwską, czy pozwolenie na broń, w zależności też od stanów. Też to jest uznawane. Inne stany z kolei pozwalają głosować z taką legitymacją studencką. Więc bardzo te regulacje się różnią. Natomiast Donald Trump chce wprowadzić obowiązkowy dokument ze zdjęciem, co w praktyce oznacza paszport lub wydawane przez dany stan prawo jazdy lub taki dowód tożsamości. Tylko oczywiście nie wszystkie stany też wydają taki dokument jak nasz dowód osobisty. Więc to wprowadza bardzo duże zamieszanie, to wprowadza konieczność udania się do urzędu lub wyrobienia paszportu, co jak już powiedziałam, jest dość kosztowne.
0: Republikanie popierają, jak rozumiem, te przepisy. Demokraci właśnie z tych powodów, o których mówisz, że dla niektórych osób może być to trudne, się im sprzeciwiają.
1: Tak, były takie wyliczenia, że kilkanaście, nawet milionów osób nie ma tych dokumentów gotowych, tak żeby wyciągnąć teraz z szuflady i pójść się zarejestrować albo pójść oddać głos. Więc to pokazuje, jak bardzo duży to może być problem co do tego, żeby wszyscy uprawnieni oddali głos. To się wydaje tak, że to jest Ameryka jest taką stolicą demokracji i faktycznie tam każdy może oddać głos i faktycznie ta kampania rozgrywa się w sferze ideologicznej. A tutaj mamy bardzo wiele takich pułapek czy takich ograniczeń, które mogą sprawić, że no, zwycięstwo przychyli się na jedną stronę trochę ze względów organizacyjnych.
0: Bo te miliony, o których wspomniałaś, to są potencjalni wyborcy demokratów.
1: To są potencjalni wyborcy demokratów, ale pamiętajmy też, że Donald Trump trochę zapomina o tym, że wśród jego wyborców też są najbiedniejsi, że to jest ta grupa, która najmocniej do niego przylgnęła, ponieważ on obiecał, że za jego prezydentury się wzbogacą, że będzie się lepiej żyło, że ten cud gospodarczy faktycznie się wydarzy. Oni faktycznie przeszli z tej grupy wyborców demokratycznych do Donalda Trumpa, no ale oni też będą mogli mieć problem z zagłosowaniem. Więc może się okazać paradoksalnie, że samym wyborcom republikanów to też zaszkodzi. Jak bardzo, zobaczymy pewnie dopiero w listopadzie.
0: Powiedziałaś, że Trump chce, żeby republikanie wygrali wybory, bo te przepisy być może rzeczywiście ułatwiłyby im to zwycięstwo. Jednocześnie republikanie dzisiaj mówią, my nie rozumiemy, dlaczego Donald Trump nie chce podpisać tych przepisów dotyczących mieszkalnictwa, bo to jest bardzo ważny problem dla wielu Amerykanów. To także może być coś, co przechyli być może szale zwycięstwa po jednej i po drugiej stronie. A tutaj mamy ponadpartyjne uzgodnienia, ponadpartyjną ustawę. Czy to się da wytłumaczyć wyborcom?
1: No, Donald Trump, jeśli słyszy ponadpartyjne, no to czuje zagrożenie dla swojej partii z tym, że Amerykanie nie będzie podgrzewało tego konfliktu politycznego, że nie będzie dobrych republikanów i złych demokratów, a wiemy, że Donald Trump bardzo mocno gra na negatywnych emocjach, jeśli chodzi o zyski polityczne, więc pod tym względem ponadpartyjność to nie jest coś, co do niego przemawia. Natomiast kwestia mieszkalnictwa jest bardzo ważna, bo on obiecał to, że młodych ludzi będzie stać na mieszkania, na domy, na to, żeby żyło im się lepiej, mogli zakładać rodziny. I faktycznie to póki co tego nie dotrzymał. Dlatego poparcie dla Donalda Trumpa wśród tych młodych wyborców, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy na niego zagłosowali, spadło o

0: 10 punktów procentowych od momentu wyborów prezydenckich. I to jest jedna z najbardziej rozczarowanych Donaldem Trumpem grup wyborców, które, no, jeśli nawet nie przyjdzie na stronę demokratów, no to po prostu nie pójdzie zagłosować w tych wyborach listopadowych i to będzie potężny cios dla partii republikańskiej.
1: Jeżeli mówimy o ciosach, to są także takie ciosy stricte personalne i rozłamy personalne w grupie ruchu MAGA. Mam na myśli ostatnie oświadczenie Tuckera Carlsona, czyli bardzo znanego influencera, wcześniej dziennikarza stacji Fox News, który powiedział w jednym z podcastów: nie poparłbym partii republikańskiej, nie ma szans, żebym poparł partię republikańską. Powiedział, dodając, że ugrupowanie zdradziło swoich wyborców, stawiając bezpieczeństwo narodowe Izraela ponad bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Czyli tutaj wracamy do tej kwestii wojny na Bliskim Wschodzie, której on się bardzo sprzeciwiał, ale jeżeli on tak mówi, a tą wypowiedź w serwisie X śledziło 17 milionów osób, niemal 6 milionów na YouTubie. Czy za nim mogą pójść inni?
0: Zdecydowanie tak. Tucker Carlson jest chyba takim kingmakerem, jeśli chodzi o partię republikańską. Przynajmniej był do tej pory. On bardzo dobrze wyczuwał te nastroje polityczne na prawicy. Wiedział, kogo popierać tak, żeby kształtować ten ideologicznie ruch MAGA, więc to jest przełomowa, myślę, że jego wypowiedź. On bardzo długo popierał prezydenta, był jego ważnym sojusznikiem.
1: Ale pojawiał się na konwencjach, prawda? I na wiecach wyborczych.
0: Dokładnie tak. I on był z nim bardzo długo, nawet wtedy, kiedy inni się od niego odwracali. On był u boku Donalda Trumpa, kiedy była sprawa Epsteina, kiedy były działania ICE bardzo mocno krytykowane, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Natomiast Iran pokazał, że to jest ten moment, kiedy Donald Trump musi się liczyć z rozłamem we własnej partii, z rozłamem tych członków ruchu MAGA, tych ludzi prawicy, którzy są izolacjonistami, ale z drugiej strony też są bardzo mocno antyizraelscy. I trzeba się liczyć z tym, że partia republikańska czy prawica nie jest już jednoznacznie proizraelska. Jest tam bardzo dużo osób, które sprzeciwiają się takiej bliskiej współpracy Stanów Zjednoczonych z Izraelem i nie chcą, żeby Donald Trump realizował politykę zagraniczną, jakby kierując się tym, czego chce Benjamin Netanyahu. A tak jest odbierana wojna w Iranie. I nawet nie chodzi o to, że Stany Zjednoczone znowu wywołały jakąś kolejną zagraniczną wojnę, chociaż Donald Trump obiecał, że tak nie będzie, ale że zostały w nią wciągnięte przez Izrael. I to najbardziej boli tych antyizraelskich członków ruchu MAGA i to jest bardzo silna frakcja, z którą Donald Trump musi się liczyć, ale on zupełnie nie ma jeszcze na nią pomysłu. On cały czas jest bardzo mocno proizraelski, cały czas liczy się z Benjaminem Netanyahu, cały czas próbuje
1: chociaż
0: go jakoś...
1: Chociaż napięć między nimi też nie brakuje,
0: nie
1: prawda?
0: Brakuje, oczywiście, chociaż teraz go próbuje ugłaskać z kolei, czy jakoś sprawić, żeby on nie rozsadził tego porozumienia, które zostało podpisane z Iranem. Natomiast on cały czas jest tym ważnym graczem w polityce zagranicznej, no i to budzi duży sprzeciw właśnie w tej frakcji antyizraelskiej i też w tej frakcji izolacjonistycznej, bo ona bardzo mocno się ze sobą łączy. Oni nie chcą, żeby ta polityka zagraniczna była sterowana przez Izrael, sterowana przez Benjamina Netanyahu i uważają, że Donald Trump nie postawił się dość mocno, nie postawił po pierwsze na Amerykę, tylko właśnie po pierwsze na Izrael.
1: Czy myślisz, że w obliczu tych wszystkich problemów, o których chociażby dzisiaj mówimy, republikanie przed tymi wyborami są na straconej pozycji i czy demokraci według ciebie mają w takiej sytuacji coś do zaproponowania? Czy oni są w stanie na tych wszystkich problemach republikanów skorzystać?
0: Demokraci mają ten problem, że nie pozbierali się ideologicznie jeszcze po porażce Kamali Harris w 2024 roku. Nie mają takiego lidera, który by pociągnął partię i który by miał jakąś taką wizję, co może czekać demokratów w najbliższych latach. To, co jest ciekawe, to jest bardzo mocny wzrost kandydatów po lewej stronie sceny politycznej. Teraz w wyborach, prawyborach partyjnych przeprowadzanych w Nowym Jorku wygrali kandydaci popierani przez Zorana Mamdaniego, przez burmistrza Nowego Jorku, który określa się jako demokratyczny socjalista. Więc bardzo mocno widać z jednej strony ten zwrot na lewo, ale z drugiej strony mamy takiego kandydata jak James Talarico w Teksasie, który ubiega się o stanowisko senatora, który jest absolwentem seminarium prezbiteriańskiego, który mówi o Ewangelii, o Bogu, który bardzo mocno mówi takim językiem bardzo znanym z prawicowych raczej polityków. Więc to pokazuje, że ta partia szuka swojej tożsamości, szuka sposobu na to, żeby odzyskać tych wyborców, których straciła, czyli właśnie najuboższych, najbardziej takich, którzy stracili na globalizacji. I stara się znaleźć do nich drogę. Czy to jest droga prowadzona przez ten taki narrację religijną, czy to jest droga prowadzona przez narrację bardzo mocno skupioną na takich postulatach życia

0: życia codziennego, którą niosą ze sobą ci demokratyczni socjaliści, no to widać, że te poszukiwania są prowadzone. To, co w tej chwili demokratom się nie sprawdza raczej, to jest taka ich polityka, jaka była do tej pory prowadzona, czyli taka droga środka, bo ona...
1: No ale z Kamalą Harris to chyba poszli jednak trochę na lewo, prawda? Już z Zoranem Mamdanim nie powiem, jeszcze bardziej na lewo, prawda? To był taki kierunek chyba bardziej w lewo niż w centrum.
0: Zdecydowanie tak, tylko Kamala Harris w tej kampanii swojej, ona bardzo mocno obrała ten kierunek z lewej strony do centrum. Ona bardzo nie chciała być postrzegana jako kandydatka taka lewicowa z liberalnej Kalifornii. Ona w kampanii tej prezydenckiej, 107-dniowej, obrała kierunek bardzo mocno centrystyczny. Trochę jak Joe Biden już w 2020 roku, czy w tej pierwszej części kampanii 2024 roku.
1: Ale myślisz, że tak też była odczytywana przez wyborców? Bo to, że chciała być tak odczytywana, to jedno, ale czy Amerykanie tak ją też postrzegali?
0: Oczywiście, że część Amerykanów nie, zwłaszcza ci, którzy widzieli takie kampanię Donalda Trumpa wymierzoną w Kamalę Harris, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe. Ona była postrzegana jako lewaczka w kontekście obyczajowym, a teraz Amerykanie chcą lewicowych polityków, ale w kontekście takich socjalnych usług państwa, z tego, żeby państwo przyjęło trochę bardziej opiekuńczą rolę, co jest w Ameryce bardzo długo postrzegane jako herezja przecież, bo to jest kraj wolności, który na socjalizm patrzy bardzo negatywnie i wszystko im się kojarzy bardzo źle, bo kojarzy im się z komunizmem i czerwoną zarazą. Więc pod tym względem widać, że to nowe pokolenie polityków, które no nie pamięta komunizmu, czy nie doświadczyło zimnej wojny, no to oni zupełnie inaczej podchodzą do roli państwa i uważają, że to jest coś, co może sprawić, że amerykańscy wyborcy znowu w nich uwierzą, że oni zapewnią im dobrze funkcjonujące państwo i będzie po prostu im się żyło lepiej. Więc oni będą głosować nie ideologią, nie w kwestii tożsamościowych czy wojen kulturowych, tylko przede wszystkim po to, żeby państwo lepiej funkcjonowało i że oni mieli lepszy dostęp do takich usług codziennego życia.
1: Czyli wracamy do kwestii kosztów życia i także chociażby te kwestii mieszkalnictwa, prawda, o której wspomniałyśmy.
0: Zdecydowanie tak. Te koszty życia to jest takie słowo klucz, które pojawia się właściwie w każdej kampanii. Ktokolwiek by nie startował w tych wyborach do kongresu, aż Donald Trump powiedział, że to już jest takie słowo wyświechtane, które właściwie nic nie znaczy. On sam bardzo dużo mówił na ten temat. Więc to pokazuje, że teraz trochę trwa walka o to, która partia lepiej zaprezentuje swój pomysł na to, żeby Amerykanom żyło się lepiej, żeby te ceny były niższe, żeby mogli mieć dostęp do mieszkalnictwa, właśnie dostęp do opieki zdrowotnej, bo musimy też o tym pamiętać, że to jest bardzo ważna kwestia w Stanach Zjednoczonych. I Amerykanie może będą próbowali znaleźć taki sposób na to, żeby odzyskać wiarę w rząd federalny, bo czy wiarę w państwo jako takie, bo teraz bardzo niskie jest zaufanie, jeśli chodzi o rząd federalny, tylko między 16 a 18% Amerykanów dobrze ocenia rząd federalny, czy ufa rządowi federalnemu, i to pokazuje, jak bardzo duża nieufność panuje między wyborcami, a tymi, którzy rządzą w Waszyngtonie, i chyba obie partie szukają sposobów, jak zasypać tę nieufność.
1: Po stronie republikanów, bez względu na opór, jaki się pojawia, no tą dominującą postacią cały czas jest Donald Trump. A czy po stronie demokratów widzisz kogoś, kto mógłby poprowadzić demokratów do ewentualnego zwycięstwa?
0: Jeśli chodzi o demokratów, to tam nie ma póki co takiej jednej osoby. Oni będą się wyłaniać na początku przyszłego roku, bo już wtedy zaczyna wyłanianie tych kandydatów w prewyborach prezydenckich, które odbędą się w 2028 roku, ale kampanie tam trwają zwykle 2 lata, więc prawdopodobnie od stycznia, lutego możemy już obserwować ruchy, kto tam się będzie pojawiał. Cały czas bardzo dominującą osobą, jeśli chodzi o demokratów, jest Barack Obama. On się pojawia bardzo mocno w kampaniach płatnych, w komunikacji Partii Demokratycznej. Ostatnio otworzył swoje centrum prezydenckie, które też wzbudziło ogromny szum medialny i przypominało jego osiągnięcie jako prezydenta. I Amerykanie wspominali to jako takie dobre, spokojne czasy. Więc on cały czas jest tym rozgrywającym, jeśli chodzi o Partię Demokratyczną. Ale właśnie rośnie Zoran Mamdani jako taki kingmaker, popierający osoby, które nie miały z polityką za wiele wspólnego, a które wygrywały w prawyborach. No ale pamiętajmy, że prawybory partyjne to jeszcze nie są te wybory generalne. Trzeba jeszcze się zmierzyć z tymi kandydatami republikańskimi. No ale to pokazuje, że jest jakaś wizja tej partii, która być może się wykrystalizuje już po tych wyborach listopadowych, tak żeby przed wyborami prezydenckimi było wiadomo, czego Partia Demokratyczna szuka, jakiego kandydata szuka i na kogo faktycznie będzie stawiała. Oczywiście taką najbardziej znanym nazwiskiem, jeśli chodzi o szanse prezydenckie, cały czas jest Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, ale też wysoko w tych sondażach pojawi się cały czas Kamala Harris, która sugeruje, że być może będzie startowała jeszcze raz, ubiegała się o partyjną nominację prezydencką.
1: Czyli może powrócić ona również do tego wyścigu prezydenckiego, to jest ciekawe.
0: Może powrócić, nie powie miała, sugerowano, że będzie kandydować na gubernatorkę Kalifornii, bo kończy się kadencja Gavina Newsoma, ale ona stwierdziła, że nie. I wszystko wskazuje na to, że szykuje

0: się do tego, żeby ubiegać się o partyjną nominację. Sondaże cały czas ją plasują w tej top 3 kandydatów, którzy mają największe szanse. Ona ma już teraz dużą rozpoznawalność, więc zobaczymy, czy faktycznie zdecyduje się kandydować i kolejny raz weźmie udział w prawyborach partyjnych.
1: Na pewno prawybory w Partii Demokratycznej to będzie bardzo ciekawy też spektakl pewnie polityczny, który będziemy oglądać, ale przed tym wybory połówkowe już tej jesieni, one też pokażą, czy Donald Trump będzie mógł przez ostatnie 2 lata no tak bardziej swobodnie rządzić, czy jednak jego władza będzie bardziej ograniczona, niż by sobie tego życzył. Magdalena Górnicka-Partyka, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Ekspertka zajmująca się amerykańską polityką, autorka podcastu Stan Wyborczy była Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. I to już wszystko na dziś. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa!
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy 2 kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Już jutro w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premierka Julia Swiridenko. Szef NATO spotyka się właśnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i liczy na złagodzenie krytyki przez Trumpa. W wakacje można wypoczywać aktywnie. Trwają zapisy do kolejnej odsłony projektu Wakacje z Wojskiem. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się bez przeszkód i będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu po spotkaniu liderów E5 w Berlinie przypomniał o organizowanym w Polsce wydarzeniu.
2: Jutro, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie. Ten praktyczny wymiar to w naszym przypadku też to, że prawie 7% wydajemy dzisiaj na uzbrojenie i na obronę. Bardzo bym chciał, żeby w Ankarze to bardzo głośno wybrzmiało.
1: Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premierka Julia Swiridenko. Donald Tusk dodał, że państwa, które poważnie traktują swoje zobowiązania, powinny więcej wydawać na obronność i przyłożyć więcej wysiłku do zdolności obronnych Europy i własnych krajów. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotyka się właśnie w gabinecie owalnym z prezydentem Trumpem przed wizytą w Białym Domu. Szef paktu pochwalił działania Trumpa.

0: Trumpa wobec Iranu, Rutte liczy na złagodzenie krytyki amerykańskiego prezydenta wobec NATO.
1: W wywiadzie dla telewizji Fox News Rutte powiedział, że Trump podjął w Iranie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa sojusznikom NATO. Szef sojuszu odniósł się w ten sposób do rozczarowania prezydenta Stanów Zjednoczonych tym, co określa on jako brak wsparcia ze strony sojuszników. Uważam, że prezydent robi dokładnie to, co jest konieczne, osłabiając potencjał jądrowy Iranu. Spotkanie Rutte z Trumpem w gabinecie owalnym zaplanowano na 21 czasu polskiego. W czasie wizyty w Waszyngtonie Rutte ma też rozmawiać z członkami Kongresu oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Wizyta poprzedza zbliżający się szczyt NATO w Ankarze zaplanowany na 7 i 8 lipca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zbyt długi czas pracy lekarzy stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli podczas kontroli standardów realizacji opieki okołoporodowej. To jedno z nieprawidłowości, które wykryli kontrolerzy. Czas pracy personelu medycznego bezpośrednio przekłada się na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego NIK apeluje o wzmożony nadzór w tym zakresie, podkreśla rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
2: Ze zbadanych jednostek zebraliśmy ponad 700 przykładów przekraczania 24-godzinnego dyżuru pracy, a rekordziści pracowali nawet 96 godzin. Wątek czasu pracy pojawia się w wielu naszych kontrolach i apelujemy o to, by ustandaryzować działania, ponieważ takie przypadki przekraczania czasu pracy wpływają i na komfort pracy lekarza, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów.
0: NIK stwierdził też, że w Polsce mamy zbyt duży odsetek cięć cesarskich, bo kończy się nim aż połowa ciąż. Tymczasem WHO wskazuje, że zaledwie 15% cięć cesarskich ma uzasadnienie medyczne. Kontrolerzy wykryli także przypadki, gdzie placówki pobierały dodatkowe opłaty za świadczenia, za które płacił również NFZ. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40. Służby apelują, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci albo zwierząt w samochodach. Nawet minuta w takim pojeździe jest zagrożeniem dla zdrowia, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
3: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
0: Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy wówczas prawo wybić szybę w samochodzie. Zamiast plażowania, poligon, taktyka, strzelania i zdobywanie umiejętności, które mogą uratować życie, trwają zapisy do kolejnej odsłony projektu Wakacje z Wojskiem. To dobra okazja, żeby sprawdzić, czy wojsko to w ogóle nasza bajka, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, podpułkownik Piotr Szczepaniuk.
4: To jest takie szkolenie podstawowe, które przygotowuje nas do takich elementarnych rzeczy, które są przydatne nie tylko w wojsku, ale i w życiu cywilnym, jak pierwsza pomoc, umiejętność orientowania się w terenie z mapą, bez mapy, umiejętność pokonywania różnych przeszkód, podnoszenie tej kondycji, sprawności fizycznej oraz takie rzeczy, które już są przydatne w wojsku, ale też i w innych służbach mundurowych, jak podstawa budowy broni, podstawa strzelectwa.
0: Szczegóły projektu m.in. na stronie internetowej zostańżołnierzem.pl.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro słonecznie, 24 stopnie na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 w centrum, 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami do 23.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. W Gdyni, Malborku i Liwerku Kościerskim w województwie pomorskim. Na południu Polski stan powietrza jest umiarkowany, a w Oławie i Kaszawie w Małopolsce dostateczny. Prawie 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
5: Klimat.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 21. Przed chwilą w wiadomościach mogli Państwo usłyszeć o fali upałów, która no już dotarła do Polski. Co ciekawe, przed nami zaczynają się wakacje i tak spoglądam na te mapy pogodowe, na to jak ta fala upałów się rozkłada i jakimś dziwnym trafem nad morzem i na Mazurach pogoda będzie najsłabsza. Tam będzie stosunkowo najchłodniej w stosunku do tego, co będzie się działo oczywiście w pozostałej części Polski. Przypadek? Podobno nie ma przypadków. Już za chwilę, proszę Państwa, na naszej antenie będziemy mówić m.in. o

0: o zaskakującej decyzji prezydenta Białorusi, który zdecydował się wyłączyć nadajniki na granicy Białorusi i Ukrainy. Te nadajniki pomagały w naprowadzaniu rosyjskich dronów na cele na terenie Ukrainy. Skąd taka decyzja prezydenta Białorusi? No to już niedługo będę pytał w stanie dnia. Wcześniej jednak przyjrzymy się temu, co dzieje się w szkołach, mimo że to zbliżające się wakacje, a dokładnie cyberprzemocy i tego, co dzieje się w szkolnych telefonach. Zapraszam na audycję, pomówmy o tym.
1: Pomówmy o tym.
2: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Pomówię dziś z panem Marcinem Drzazgą, pedagogiem. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór panu, panie redaktorze.
2: Czy bił pan się w szkole, będąc uczniem na przykład 4., 5. czy 6. klasy szkoły podstawowej?
3: Nie biłem się, ale pamiętam, że w klasie mieliśmy ranking od najsilniejszego do najsłabszego. Ja byłem tym najsłabszym albo przedostatnim. Ten ranking był ciągle aktualizowany i no, aktualizacja polegała na różnego rodzaju sytuacjach bujek poza szkołą. I taka rywalizacja siły wśród chłopców była w latach 80. to było. Była taką w naszej szkole rzeczą normalną. Nie wiem, jak to było wtedy w innych szkołach. Nie czytałem później, czy to była pewna norma tamtego okresu. Ale pracując z dziećmi przez 15 lat, nie zauważałem w latach XXI wieku już, nie zauważałem takich rankingów, jakie my mieliśmy.
2: Dlatego się pytam, bo przemoc w szkole staje się coraz bardziej powszechna. Mówi się o tym coraz głośniej. Ja pamiętam swoje lata szkolne. One są odległe, dużo bardziej odległe niż pana. No u mnie też bywało, że biliśmy się na przerwach. Też nie należałem do tych najbardziej krewkich młodych uczniów. No, ale u nas na przykład zdarzało się, że ktoś kogoś zamknął w szafie albo wsadził na szafę. To była ta przemoc ówczesna, no albo zabrało się worki na kapcie, ktoś komuś ten tornister czy teczkę gdzieś tam wyrzucił. No takie przepychanki, takie psie zabawy chłopców tych kilku czy nastoletnich występowały. No a dzisiaj jest gorzej, bo na przykład przeczytałem taką informację, że na portalach sprzedażowych można znaleźć anonsę, że sprzedam swojego kolegę z klasy. Zdjęcie, opis kolegi i podobno są to wydarzenia autentyczne. To nie jest fake i to nie jest wymyślone. Takie rzeczy się zdarzają.
3: Czyli mówimy o cyberprzemocy.
2: Też.
3: Pamiętam, nie wiem, czy też to pan pamięta z czasów blokowisk, to upublicznianie czyjegoś wizerunku w sposób taki agresywny, ono też miało swoje miejsce, bo na ścianach bocznych bloków farbą wypisywano z imienia, nazwiska różne osoby, przypisując im no, popularne wtedy przekleństwa. Pamięta pan?
2: Pamiętam.
3: A przemoc pozostała, zmieniły się narzędzia. I problemem jest to, że nad tymi narzędziami mamy znacznie mniejszą kontrolę, bo wtedy wystarczyło przemalować tę ścianę. Internetu nie przemalujemy.
2: Ale wie pan, ja jeszcze, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze do wspomnień wrócę. No, za moich czasów zdarzały się napisy kredą, bo z farbami były kłopoty. Kredą na przykład, czy cegłą. Piotrek jest głupi. Piotrek jest głupi, o, na ścianie. Takie rzeczy się pokazywały.
3: No teraz pokazują się inne. Mówi pan o tym bolesnym i trudnym kawałku dotyczącym sprzedaży kolegę przez internet. Podejrzewam, że tego typu rzeczy działyłyby się w latach 80., gdyby kapitalizm zamiast socjalizmu święcił triumfy, też byśmy może korzystali z takich narzędzi. Więc ja staję na stanowisku, że zmieniły się narzędzia, są okrutniejsze w takim indywidualnym doświadczeniu. Natomiast te przemocowe rzeczy w relacjach między dziećmi. I z tego, co też czytałem, nie uległy, jeśli chodzi o ilość i o stan, nie uległy jakiejś wyjątkowej zmianie, tylko przemianie ze względu na środki, które stosujemy, które dzieci stosują względem siebie.
2: A dlaczego

0: Czego dzieci to robią? Bo mówi się tak potocznie, że dzieci są okrutne, że dzieci nie mają hamulców, że dzieci nie mają jeszcze tej wagi moralnej w sobie zakodowanej, że nie potrafią rozróżnić, co jest złe, co jest dobre, co jest bolesne i rzeczy złe czynią dlatego, że uważają, że tak można.
1: To tu trochę odwołujemy się do różnych koncepcji rozwoju moralnego dzieci. Natomiast dzieci już dość szybko, już w klasie szkoły podstawowej są w stanie empatować i rozumieć, co rozróżniać krzywdę, wiedzieć, że jest krzywdą, że jest bolesna, bo też takowej doświadczają i wiedzą, że to boli, tak, i że jest to złe. To potoczne, tak, powiedziałbym potocznie, tak się mówi o dzieciach. Natomiast przywołam pewien kontekst, jeśli chodzi o nas dorosłych. Nie wiem, czy pan oglądał debaty prezydenckie, jak ze sobą rozmawiali kandydaci.
0: No chyba, wie pan, ze względu na wykonywany zawód musiałem to robić.
1: Tak, to było takie pytanie retoryczne, które panu zadałem, jakby tylko, żeby ujawnić ten kontekst. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole, prowadząc rozmowy z dziećmi dotyczące też ich relacji, bo niewątpliwie ta debata dotyczyła także relacji między kandydatami, jakiegoś rodzaju relacji społecznych, które oni reprezentują, w szkole nie byłoby możliwości, żeby dzieci ze sobą tak rozmawiały w obecności dorosłego. Ja nigdy, pracując z dziećmi przez 15 lat, rozmawiając na bardzo trudne tematy dotyczące ich relacji, także relacji, w których pojawia się przemoc, nigdy nie zgodziłbym się na taki sposób rozmawiania. My naprawdę w szkołach, jako wychowawcy i nauczyciele, uczymy dzieci, modelujemy taką bezpieczną formę, nieoceniającą formę rozmawiania o swoich relacjach. Nie wszyscy oczywiście, bo czasem ingerujemy w sposób arbitralny i dajemy kary bez rozwiązywania problemu. Ale gdy oglądam dorosłych, którzy ze sobą rozmawiają w mediach, to chcę panu powiedzieć, że mnie się tak, że dzieci rozmawiają obecności pedagogów, takich jak ja, a takich pedagogów jak ja jest wiele, w sposób niebywale bardziej kulturalny i niebywale bardziej rozumiejący siebie i dający znaleźć między nimi jakiś konsensus i zrozumienie. Mówię o tym kontekście, ponieważ to jest kontekst i też przygotowując się troszkę do tej rozmowy, spojrzałem na książkę, mam ją przy sobie teraz, Serce i umysł Eliota Aronsona. 12 rozdział jest poświęcony agresji i trochę tam się mówi o, trochę on pisze o teorii takiego psychologa Badury, który mówił o uczeniu się, o społecznym uczeniu się, o modelowaniu. Klimat, który my dorośli tworzymy, jeśli chodzi o komunikację, o relacje, szczególnie komunikację, która jest pełna różnych agresywnych i komunikatów i hejtów, sprawia, że no, dzieci nie mają dobrego wzorca i modelu od nas dorosłych. To jest chyba pierwszy krok, który tutaj zauważam, więc nie szukałbym w dzieciach, co w pewnym kontekście, w którym istnieją. Tam, gdzie zaczynamy modelować komunikację bez przemocy, tam ona się zaczyna dziać między dziećmi. Mamy na to wpływ, realny wpływ i on w szkołach się wydarza. Natomiast mało go widać, no bo panie redaktorze, w nagłówkach łatwiej zobaczyć dziennikarskich, że gdzieś w jakimś mieście chłopcy wystawili na sprzedaż swojego kolegę. Trudniej zobaczyć taki nagłówek, w którym jest napisane, że 3 miliony dzieci dzisiaj było w szkole i dobrze się bawiło ze sobą i ze sobą rozmawiali i grali w piłkę.
0: No tak, tu chodzi o pewne wzorce. Rozumiem, do czego pan dąży i można powiedzieć wprost, że przez zachowania osób ważnych w państwie być może wśród niektóre dzieci, czerpiąc z tego wzorce zachowań, uznają, że tak można i tak należy. I to nie jest naganne.
1: Tak, to się normalizuje. Jeżeli my rozmawiamy ze sobą w taki sposób, jeśli my się w taki sposób zachowujemy ze sobą, to podlega normalizacji. Nie tyle przez te najważniejsze osoby w państwie, ale przez to, że tymi ważnymi osobami są rodzice, tak sobie myślę, i że rodzice oglądając, będąc dziećmi w kontakcie z ludźmi, którzy tak się zachowują, nie mówią im, nie pokazują im, to jest nie okej, tylko na przykład też reagują emocjonalnie i krzyczą do telewizora. lub wypowiadają zdania na temat

0: innych osób, które są przepełnione agresją. I tu dzieje się ten model, w którym nasze dzieci się wychowują społecznie, w którym się socjalizują. W spolaryzowanym społeczeństwie, w którym jesteśmy, naprawdę trudno o to, aby dzieci nie z jednej strony nie modelowały, nie uczyły się takich form budowania relacji, a druga rzecz, żeby nie odreagowywały naszych reakcji w szkole, nie odreagowywały naszych emocji, ponieważ to, gdy pracowałem w szkole, zawsze te polityczne tematy lub spolaryzowane tematy w szkole się pojawiały. Pamiętam z czasów jeszcze, gdy było gimnazjum, to ja pracowałem z dziećmi w szkołach w całej Polsce, ponieważ no to właśnie prowadziłem warsztaty przeciwdziałające agresji, profilaktyczne dla Stowarzyszenia Epsilon w takim rekomendowanym programie. I za każdym razem tematy, które były ważne emocjonalnie, społecznie, one w jakiś sposób żartem najczęściej ujawniały się w szkole. Dlaczego nie masz zadania? Pytała pani, jak ktoś powiedział, to wina Tuska. Tak? To był popularny dowcip swego czasu w gimnazjach. Napięcia społeczne. Szkoła jest soczewką tego, co dzieje się w społeczeństwie. Dzieciaki to też odreagowują, a z drugiej strony modelują. Więc my, jako nauczyciele, pedagodzy, starając się tworzyć bezpieczny model budowania relacji, mamy naprawdę trudne zadanie. No ale to robimy, tylko to nie jest tak zauważalne, jak zauważalne jest to, że ktoś sprzedaje swojego kolegę.
1: Ja sobie myślę tak, że ma pan rację, że przy dzisiejszej ilości różnych narzędzi, przede wszystkim internet, smartfony, łatwy dostęp, bardzo łatwy do różnych treści, informacji, bardziej treści, bo trudno to czasami nazwać informacjami, bo mnie informacja kojarzy się z prawdą. A to są różne treści przekazywane przy pomocy tych narzędzi, powodują to, że młodzi ludzie, dzieci, są tak samo rozedrgani jak my dorośli, że tak naprawdę nie potrafimy wyłapać, co jest nieprawdą, co jest kłamstwem, co jest złe, co jest rzucone na zasadzie takiego wabika, że przeczytaj to, a dowiesz się prawdy. No a oczywiście to nie jest prawda.
0: To nie jest prawda. Natomiast mówiąc o agresji, to gdy pan mówił o dzieciach, o tym okrucieństwie dzieci, to mówilibyśmy o agresji celowej kontra agresja instrumentalna. I to jest takie ważne rozróżnienie psychologiczne, bo celowa agresja to ta, w której świadomy sposób chce kogoś skrzywdzić, chce, aby cierpiał. Tak? Natomiast agresja instrumentalna służy do tego, żeby załatwić jakąś swoją sprawę, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I ja obserwuję bardziej wśród dzieciaków tę drugą formułę i bardzo często jest to kawałek dotyczący zabawy i rozrywki, czyli być może modele internetowe. Ktoś kogoś sprzedał i to było śmieszne w moim odbiorze na TikToku, więc zrobimy to samo koledze. A ponieważ będzie to wokół nudy się działo i wokół rozrywki i zabawy. Natomiast w mojej pracy takiej codziennej z dziećmi, skonfrontowanie ich z tym, jakie to przynosi konsekwencje emocjonalne dla ofiary takiej sytuacji, sprawia, że gro dzieciaków jest w stanie to zrozumieć, wziąć odpowiedzialność za to i zatrzymać taką sytuację. Więc jeśli chodzi o tę sprzedaż kolegi, to pytanie jest takie, jak z tym pracowano później? Co się wydarzyło w tej klasie? Jak z nimi rozmawiamy? Czy chłopcy, którzy to zrobili, wzięli za to odpowiedzialność? Ponieważ model, pomysł się pojawił, pewnie na TikToku i o nim rozmawiamy. Natomiast ja jako pedagog rozmawiam, co my tam zrobiliśmy później w tych indywidualnych sytuacjach. Bo czy możemy zrobić coś społecznie? No możemy trochę iść w stronę Australii i ograniczać te możliwości dostępu. Możemy i o tym się mówić.
1: No ale też, jeżeli pan pozwoli, to się nie bardzo teraz w Australii sprawdza, okazuje się, bo młodzi ludzie są kreatywni i potrafią znaleźć różne obejścia tych restrykcyjnych przepisów. No ja jestem wychowany na telefonie na drucie albo telefonie, którego nie było, dlatego że w moich czasach telefon to była rzecz absolutnie prawie nieosiągalna. Nawet ten na drucie. Nie mówię o komórkowych, bo nie było.
0: No więc rozmawiamy trochę jako osoby starsze.

0: Bo ja też nie miałem telefonu, no jestem wychowany w latach 80. To nie jestem młodym pedagogiem.
1: Ale o czym mówię, że a dzisiaj ta dostępność jest tak szeroka, że młodzi ludzie potrafią, jeżeli zderzają się z zakazem, to kombinują tak i potrafią tak się samorealizować, żeby ten zakaz obejść. Ma pan rację, no w Polsce będą, właściwie już zaraz będą obowiązywały przepisy, że w szkole nie będzie można używać telefonów komórkowych. No tak, tylko że wszyscy przeciwnicy, a może bardziej ci, którzy są niedowiarkami, o, w ten sposób, mówią, że młodzi ludzie znajdą na to sposób i telefony będą pochowane na przykład w różnych miejscach w szkole i z tych telefonów na przerwach będą korzystać.
0: Tak, może by. No, wiemy o tym, że te restrykcje młodzi ludzie obejdą, znajdą sposób kreatywny, żeby obejść. Tak się wydarzy. To pytanie znacznie trudniejsze, co zrobić, żeby młodzi ludzie uzyskali świadomość tego, co im te telefony robią, żeby się skonfrontowali z tym, jakie to przynosi konsekwencje psychologiczne i życiowe, tak silne uzależnienie od telefonu, internetu. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są w stanie zrozumieć na poziomie poznawczym, jakie konsekwencje niesie z sobą taka nadmiarowość uzależnienia od telefonu. Natomiast zrozumienie tego, takie wiem, że tak jest, wiem, że jak będę korzystał z telefonu, to będę miał więcej problemów w szkole, to jest to trudniejsze w nawiązywaniu relacji, to jest to ten chaos i zgiełk informacji. Zdają sobie sprawę na poziomie wiedzy, natomiast na poziomie emocji, uzależnienia, no bo tu mówimy o uzależnieniu, to jest wciąż atrakcyjny i mocny bodziec, który powoduje, że trudno siebie samego ograniczyć, będąc młodą osobą. A mój syn się ogranicza. Tak, teraz wracając do takich doświadczeń osobistych. Mój syn ma 16 lat i jestem z niego bardzo dumny, bo korzysta z TikToka, ale ma tam 20 minut ustawił sobie i stara się trzymać, będąc już świadomym, że jest to śmietnik i że to działa na niego tak, jak działa, że jest w stanie go to wciągnąć na godzinę. Jak prowadzić młodzież, jak wychowywać, żeby znajdowała taką świadomość? Im bardziej są nastoletnie dzieci, tym pewnie będzie to łatwiejsze, bo już są w stanie zrozumieć i zobaczyć konsekwencje. W przypadku dzieci młodszych będzie to trudne. Bardzo trudne i tutaj te restrykcje, szczególnie po stronie nas rodziców, ograniczanie dostępu do sieci będą fundamentalne. Ale jak my sobie z tym radzimy? No chyba dość słabo.
1: Chyba dość słabo, ale jeszcze jest jeden element, tak zwana presja środowiskowa, presja rówieśnicza, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko do dziecka mówi, co ty nie widziałeś tego, co ty nie używasz tych narzędzi, czy nie używasz telefonu, no jak to tego mogłeś nie widzieć? No i to drugie dziecko, no czuje się w pewien sposób niedowartościowane, no bo ono tego nie widziało, więc co robi? Zaraz tego szuka. I to chyba też tak działa.
0: Tak, to działa. No to są socjalizacyjne normy, które są bardzo mocne, czyli to, co moi koledzy uznają za wartościowe, staje się wartościowe również dla mnie. Zanim będę potrafił to rozdzielić i mieć dystans do tego, to minie trochę czasu, tak? Bo to wiąże się z neurorozwojem dziecka i umiejętnością bycia niezależnym trochę od opinii innych. No dzieci tak nie mają, ani nastolatki. Są zależne, więc te opinie, wartości, które są w danej grupie, mają znaczenie ogromne. Teraz, gdy pan o tym powiedział, to znów przywołał mojego syna, który jest normalnym nastolatkiem i dzisiaj, wioząc go do szkoły, powiedział mi, że jego koledzy, to jest liceum, to jest dobre liceum, jego koledzy śmiali się z niego, że czyta książkę.
1: A, to już od lat trwa. Ten proces tak. To jest proces wieloletni, bo czytanie książek od wielu, wielu lat jest rzeczą, której robić się nie powinno. No, bo książki czytają kujony. Za moich czasów się tak mówiło. Książki...
0: Też tak było.
1: Książki czytają mami synkowie i tak dalej, a my prawie

0: Dziwi faceci, książek nie czytamy.
1: Tylko problem pojawia się tutaj taki, że z jednej strony te normy socjalizacyjne mówią, co jest potrzebne, żebyś był okej, tak, w grupie, czyli mieć dobry telefon, dobry sprzęt i dobre ubranie, ale też mówią, co jest nie okej. I niestety, jeśli pojawiają się takie rzeczy, jak książka nie jest okej, czy wyjście do teatru nie jest okej, czy inne działania, które są bardzo pozytywne, rozwijające, to mamy taki zestaw czynników grupowych tej socjalizacji, który sprawia, że nasza młodzież rzeczywiście równa w dół. Takie ostatnio jest popularne powiedzenie w internecie, w komentarzach, równanie w dół ze względu na to, co szkoła robi. Natomiast szkoła stara się jak może. Te socjalizacyjne normy są dużo silniejsze wśród dzieci, nastolatków, niż nasze normy, które im staramy się pokazać.
0: Panie Marcinie, ja wiem, że temat wychowania jest to temat rzeka, ale patrzę na zegar, czas nam się kończy. Wrócimy pewnie jeszcze do tej rozmowy, bo kwestie rówieśnicze i zachowania wobec siebie dzieci to rzecz bardzo istotna, bo to rzutuje potem na przyszłość i widzimy na przykład na przykładzie polskich polityków, jak te relacje wyglądają i jak te granice się zatarły. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. To nasza wina, źle jej wychowaliśmy. Chętnie, jeśli się spotkamy, chętnie opowiem o takich codziennościach w pracy z przemocą, z uczniami, bo one nie są takie klarowne i nie są tak wyraźne i mocne, jak sprzedaż kolegi przez internet. Tego się dzieje w różnych subtelnościach. Dużo więcej.
0: Dziękuję za rozmowę. Marcin Drzyzga, pedagog, był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję Państwu. Dobranoc.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Michał Przerwa, zapraszam. Śledczy skontrolują wszystkie doniesienia związane ze Szpitalem Południowym, które wpływały do prokuratury od 2023 roku, poinformował minister sprawiedliwości. Było ich ponad 30, w tym 12 dotyczących zgonów pacjentów. Badane są także zgłoszenia dotyczące SOR-u, mówi minister Waldemar Żurek.
8: Tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone. 3 sprawy to były odmowy wszczęcia, 1 umorzenie i 1 sprawa nadal jest na biegu. Więc my musimy mieć świadomość, że te sprawy dotyczące błędów medycznych czy też nieprawidłowego działania, one są sprawami trudnymi.
7: Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się dziś w charakterze świadka w prokuraturze okręgowej. Odmówił jednak składania zeznań bez obecności adwokata. Został wezwany po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów w placówce. Miało ona wynikać z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Oskarżony medyk zaprzeczył tym doniesieniom i zapowiedział proces o zniesławienie. Pojutrze Ministerstwo Energii przedstawi zaktualizowaną strategię transformacji ciepłownictwa. Chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i bezemisyjnych przy utrzymaniu stabilnych cen dla odbiorców, mówi szef resortu Miłosz Motyka.
9: Jest to największe wyzwanie, znacznie trudniejsze niż dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego. Bardziej zdecentralizowane i niestety bardziej kosztowne, ale wspólnie z samorządami przygotujemy taki plan i takie narzędzia inwestycyjne, które sprawia

0: mówią, że będzie to proces, który nie będzie przerzucał tych kosztów tej transformacji na obywateli w taryfie.
1: Będzie to strategia transformacji ciepłownictwa do 2040 roku. Wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci NASK. W piątek zakończy się rok szkolny, wiele dzieci będzie spędzać więcej czasu w internecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. 35% polskich rodziców prezentuje niezaangażowany styl rodzicielstwa. Złotym środkiem jest styl wspierający, a taki deklaruje 18% rodziców, mówi psycholożka Anna Borkowska.
2: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
1: Psycholożka rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalenie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika z braku czasu.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 21. Żona prezydenta Ukrainy też nie przyjedzie do Gdańska. Olena Załęska miała wygłosić wykład na Uniwersytecie Gdańskim, jednak w ostatniej chwili odwołała wizytę. I o tym dzisiaj w stanie dnia.
5: Stan dnia.
4: A gościem wieczornej rozmowy jest profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
4: Panie profesorze, na początek jednak zaskakujące doniesienia w sprawie znajdujących się na Białorusi przekaźników, które pomagały w naprowadzaniu rosyjskich dronów. Te zostały wyłączone, tak twierdzi ukraiński wywiad. Informacji w tej sprawie mamy bardzo mało, dlatego chciałbym zapytać tak orientacyjnie, czy nieprzewidywalność Aleksandra Łukaszenki pańskim zdaniem dały o sobie znać, czy na razie musimy poczekać na racjonalne wyjaśnienie całej tej sytuacji?
6: Znaczy, wolałbym się wstrzymać na jakieś komentarze, na jakieś komunikaty ze strony białoruskiej, bo możemy naprawdę spekulować od takiego najbardziej, bym powiedział, prawdopodobnego na przykład wariantu, że one zostały wyłączone po to, bo żeby zostać serwisowane przykładowo, tak? I może się okazać, że za moment one wrócą do swojej aktywności, ale może to też być element albo gry prezydenta Białorusi, który w ten sposób wysyła jakiś sygnał, nie wiem, do strony amerykańskiej, do strony unijnej. Może to jest jakiś element większej układanki z Rosją. No ciężko jest w tym momencie spekulować, więc rzeczywiście wolałbym się chyba powstrzymać do czasu, aż się pokażą jakieś oficjalne komunikaty w tej sprawie.
4: To trzymajmy się tego, co wiemy na 100%. Na czwartek i na piątek zaplanowano konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. To międzynarodowe forum poświęcone odbudowie tego kraju, poświęcone inwestycjom i wsparciu gospodarczemu. Panie profesorze, komu bardziej powinno zależeć na tym wydarzeniu? Polsce czy Ukrainie, pańskim zdaniem?
6: Myślę, że obu krajom ciężko mi jest tutaj postawić czy przechylać szalę na którąś ze stron. Obie strony winny być zainteresowane. Polska jako gospodarz, strona ukraińska, która potraktować to wydarzenie może jako i powinna, wydaje mi się, jako taka okazja do nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale do zaprezentowania jakby potrzeb swojego państwa, tych, które w przyszłości będą właśnie tymi potrzebami, które trzeba będzie w jakiś sposób wypełnić. Mam na myśli odbudowę państwa, która będzie na pewno wielowarstwowa, wieloaspektowa, dotyczyła praktycznie każdej sfery życia tego państwa. W związku z tym Ukraina ma szansę pokazać to, czego potrzebuje, to, na co chce zwracać uwagę, ale też za co jest gotowa płacić w przyszłości, jeżeli chodzi o odbudowę własnego państwa, czyli wytyczenie taką prezentację. Nie chcę powiedzieć, bo znowu mi takie słowo może nieadekwatne przychodzi na myśl, ale oferty tych zagadnień, które będą dla Ukrainy ważne. A strona polska jest gospodarzem, jest państwem, które wydaje się winno być żywotnie zainteresowane w partycypowaniu w tym procesie odbudowy Ukrainy. I

0: No co tu dużo mówić, to jest też duża szansa dla polskich firm, żeby wejść na rynek ukraiński, na Ukrainę i tam próbować też prezentować swoją ofertę i przepraszam znowu za kolokwializm, dobrze się sprzedać tak, żeby strona ukraińska czy ukraińscy partnerzy byli zainteresowani polskimi produktami, polskimi usługami, tym wszystkim, czym my możemy tutaj się pochwalić.
1: Panie profesorze, czytam, że zaplanowano ponad 200 umów i listów intencyjnych, które zostaną podpisane podczas tego wydarzenia. Przyjedzie blisko 70 delegacji z różnych państw. Wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na to spotkanie, choć takie były wstępnie plany. Wiadomo również, że w ostatniej chwili swoją wizytę odwołała również żona pana prezydenta Zełenskiego. Rozumiem, że to nie pokrzyżuje raczej planów. Zaplanowane umowy, listy intencyjne zostaną podpisane. Czy mimo kryzysu politycznego da się robić interesy?
0: Da się robić interesy. To jest kwestia przede wszystkim nieobecność głowy państwa i jego małżonki. To jest wymiar przede wszystkim polityczny. Natomiast ekonomia rządzi się swoimi prawami. Co tu dużo mówić, świat stoi ekonomią. W związku z tym mamy ten wydźwięk polityczny, propagandowy, ale z drugiej strony mamy też rokowania. To, o czym pan wspomniał, te 200 umów i listów intencyjnych, to jest efekt prac zespołów negocjacyjnych wielu stron, które są zainteresowane w partycypowaniu właśnie w tym procesie odbudowy Ukrainy. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia właśnie nieobecność prezydenta Zełenskiego, aczkolwiek też nie wykluczam, że podpisanie tych umów, no co tu dużo mówić, od podpisania umowy do jej realizacji też jest pewna droga i coś się może na tej drodze wydarzyć. Aczkolwiek liczę na to, że to przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, nie w tym wymiarze tylko i wyłącznie podpisywania tu umów we fleszu reflektorów, prawda, czy aparatów, ale również za tym pójdą konkretne informacje o tym, że rzeczywiście te podpisane w tych umowach warunki są realizowane.
1: No, panie profesorze, no, nie po raz pierwszy rozmawiam na temat Ukrainy, na temat sytuacji Ukrainy i coraz częściej spotykam się z komentarzami, że może przespaliśmy ten moment na początku, że może trzeba było zrobić tak jak Amerykanie, czyli w momencie, kiedy ten kryzys wybuchł jeszcze w 2022 roku, wtedy już próbować dogadywać się w kwestiach dotyczących umów, listów intencyjnych, jakichś interesów w momencie, kiedy Ukraina potrzebowała naszej pomocy, a nie teraz, kiedy można odnieść takie wrażenie, że tej pomocy już nie potrzebuje. Zgodziłby się pan z taką teorią?
0: W jakiś sposób tak, bo oczywiście przychodzą mi różne nasze przysłowia, z których w trakcie tego, jak pan o tym opowiadał, przyszło mi to jedno, mądry Polak po szkodzie, prawda? Natomiast no, ciężko też wyrokować, jaki ta wojna mogła mieć przebieg. W tamtym czasie, w tamtym momencie po prostu najważniejsza była pomoc przede wszystkim militarna dla strony ukraińskiej. Tym bardziej, że przypomnijmy, podczas tych pierwszych dni ataku rosyjskiego na Ukrainę, tak naprawdę niewiele osób w tamtym czasie liczyło na to, że strona ukraińska będzie potrafiła stawić twardy, zacięty i tak długotrwały opór. Więc dzisiaj dywagowanie na ten temat, że mogliśmy coś zrobić w tamtym czasie, kiedy liczyła się każda godzina, każdy dzień na to, by po prostu stronie ukraińskiej nieść jak największą pomoc właśnie w tym wymiarze przede wszystkim militarnym, ale też dyplomatycznym, w jaki sposób przyjmując do Polski Ukraińców, wydaje mi się jednak pomimo wszystko troszeczkę takim rozumowaniem dzisiaj no takim niepotrzebnym. Oczywiście w jakiś sposób mogliśmy to rozgrywać bardziej tak z zimną krwią, no bo kolejne przysłowie, że my jesteśmy w gorącej wodzie kąpani, więc ta krew nas się zagotowała i skoro tutaj Rosja, która jest naszym wrogiem od setek lat, atakuje sąsiada, no to od razu przede wszystkim myślimy o tym, żeby mu pomóc. Można było dywagować na zasadzie, a na przykład prezydent Duda, prawda, czy premier Morawiecki mogli wtedy zaprezentować opcji czy postawy. No dobrze, my wam pomożemy.

Możemy, ale co w zamian? Ale powiedzmy sobie wprost, nie jesteśmy też takim państwem, porównując nas do Stanów Zjednoczonych, które mogło w tamtym czasie dyktować warunki.

0: Też trzeba pamiętać o tym, że tak jak wspomniałem na początku, o tej operacji, o tej wojnie, początku wojny rosyjsko-ukraińskiej mówiono, że ona nie potrwa długo, więc to jak znowu kolejne przysłowie, na dwoje babka wróżyła mi teraz przyszło do głowy.
1: Panie profesorze, no ja to sobie też tak wyobrażam, że... Albo inaczej, nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której Polacy jadą na granicę, a przecież tak było, własnymi samochodami, starają się pomagać jak potrafią, przyjmują obcych ludzi pod swój dach i słyszą ze strony rządzących, hola, hola, ale najpierw musimy podpisać tutaj dokumenty dotyczące ewentualnej współpracy i tak dalej. No, nikomu by się to w głowie nie mieściło. Czy w związku z tym, jak niezwykle empatycznie się wtedy zachowaliśmy, jak... Zresztą sam pan przyznał, jak bardzo jesteśmy wrażliwym narodem. Czy Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, upierając się przy tym UPA, wywołując ten kryzys i nie próbując w żaden sposób chyba nawet załagodzić tej sytuacji, wiedząc, już przecież dostał już taki sygnał wcześniej od prezydenta Nawrockiego, że Polacy oczekują takiego podziękowania, nawet nie zadośćuczynienia, ale podziękowania za tę pomoc w 2022 roku. I wtedy Wołodymyr Zełenski mówił między innymi, że gdyby wiedział, że jest takie oczekiwanie, to on mógłby nawet dziękować czy codziennie. Dlaczego tym razem nomen omen uparł się przy tym UPA?
0: To trzeba byłoby w tym momencie, musielibyśmy to jakoś wspólnie zdefiniować, jak postrzegamy słowo błąd w tym momencie, bo na pewno inaczej postrzegamy go tutaj w Polsce, patrząc na krok prezydenta, inaczej on jest postrzegany na Ukrainie, czy inaczej mógłby być odczytywany, czy interpretowany. W ogóle słowo błąd przecież wtedy jest, powinno być zamienione innym słowem. Spójrzmy na perspektywę ukraińską. Na Ukrainie nie dzieje się dobrze, mimo że front jest ustabilizowany, to jednak sytuacja militarna nie jest tak pomyślna, jak przedstawia się to w oficjalnych środkach masowego przekazu. Państwo jest wewnętrznie przede wszystkim i skłócone, a co tu dużo mówić, w dużej mierze przede wszystkim zmęczone już toczącą się wojną. W związku z tym też państwo jest podzielone pomiędzy różnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, frakcje polityczne, zwolenników pewnych określonych frakcji politycznych. W związku z tym jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, potrzeba, jeżeli chodzi o obóz prezydenta Zełenskiego, cementowania jednoczenia Ukraińców pod flagą ukraińską. I wydaje mi się, że ten krok prezydenta był w jakiś sposób ważony. Co jest dla niego w tym momencie ważniejsze? Czy relacje z państwem polskim, o których mówiliśmy, pan zresztą wspomniał, że one nie są tak dobre, jak były wcześniej. Czy rzeczywiście można było je postawić na szale, jeżeli chodzi o w kontrze do sytuacji państwa? No okazuje się, że można, że sytuacja wewnętrzna, wydaje mi się, wymaga od prezydenta takich kroków, które będzie cementowało to społeczeństwo. A wiemy, że społeczeństwo, szczególnie ta zachodnia część Ukrainy, no jest wychowywana, czy była wychowywana, jest wychowywana w tym duchu tej idei, że Ukraińska Powstańcza Armia walczyła przede wszystkim z Armią Sowiecką, z Armią Czerwoną, stawiała opór Armii Niemieckiej, prawda? A to, co nas najbardziej boli, czyli zbrodnia wołyńska jest, jeżeli w ogóle poruszana, no to jest poruszana w takim minimalnym kontekście, w minimalnym zakresie. Więc wydaje mi się, że z perspektywy ukraińskiej prezydent Zełenski, mówię to wprost, uczynił krok, który tak naprawdę doprowadził do tego, czego oczekiwał obóz prezydenta, cementowania społeczeństwa, bo to społeczeństwo, tak jak mówię, jest zmęczone, ono potrzebuje pewnych bodźców, które sprawią, że oni staną troszeczkę ponad wewnętrznymi podziałami. Natomiast z naszej perspektywy, no był to krok, który wywołał określone reakcje polityczne, określone reakcje w społeczeństwie. I my możemy się buntować, my możemy tutaj protestować, możemy odbierać ordery, ale tak naprawdę nie mamy wpływu na to, jak postrzega tego typu kroki druga strona, prawda?
1: Panie profesorze, historia, polityka historyczna, jest pan ekspertem w tej dziedzinie. Myśli pan, że ta reakcja Polski była

0: adekwatna do całego tego zamieszania, do rangi tego, do tego wydarzenia?
1: Znaczy powiem tak, pozostawienie tego kroku prezydenta Zełenskiego bez odpowiedzi ze strony polskiej, w tym wymiarze politycznym, to może nie byłoby kapitulacja czy samobójstwo, ale to nie mogło pozostać bez echa. I tutaj muszę powiedzieć, że prezydent Nawrocki postawił sprawę jasno, twardo. Oczywiście kwestia tego, w jaki sposób to zostało też w tej wymiarze symbolicznym pokazane, czyli odebranie tego najwyższego znaczenia państwowego miało nadać rangę tej odpowiedzi strony polskiej. I tutaj muszę powiedzieć, że to był krok, wydaje mi się, właściwy. Natomiast niewątpliwie, powiedzmy sobie tak, w polityce budujemy pewną dynamikę działań, tak naprawdę w dużej mierze pod opinię publiczną. Powiedzmy, opadają emocje i powinna ta kwestia zostać w jakiś sposób zdystansowana przez obie strony. Jedna podjęła taką decyzję, druga zareagowała w ten sposób. I tutaj z kolei no muszę przyznać, że rzadko się zgadzam tak jako skromny obywatel tego państwa z premierem Tuskiem w niektórych sprawach, ale tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że to, co on powiedział, te emocje powinny gdzieś tego jego ostatnie wypowiedzi, wydaje mi się adekwatne do sytuacji. Jedna strona zrobiła jedno, druga strona zrobiła drugą rzecz, ale myślmy o tej perspektywie przyszłościowej, o tej właśnie koncyliacji przede wszystkim ekonomicznej, bo ona dla nas niedługo będzie naprawdę bardzo istotnym elementem, bo polski wkład w odbudowę Ukrainy będzie miał przełożenie, na co tu dużo mówić, na finanse, na nasze zaangażowanie, które ma się przekładać na zarabianie pieniędzy na Ukrainie. Powiedzmy sobie wprost, nie mamy co tutaj się krygować przed tym.
0: Absolutnie, Amerykanie tego nie robią, my też chyba nie powinniśmy.
1: Oczywiście, natomiast jedna rzecz dla mnie istotna jako historyka jest taka i człowieka, który interesuje się od wielu lat światem współczesnym, że jeżeli do końca jedna i druga strona nie wyartykułują, nie uregulują, może tak, nie uregulują tej kwestii. Znaczy chodzi mi o to, że właśnie tacy ludzie jak historycy powinni usiąść po obu stronach, wypracować modus vivendi tych wydarzeń, to będzie zawsze takim zbrodnia wołyńska, UPA, tego typu symbole będą zawsze takim, bym powiedział, materiałem wybuchowym, który będzie służył często niestety, ale wydaje mi się, że będzie wykorzystywane w celach no niekoniecznie służących temu, by te stosunki polsko-ukraińskie rzeczywiście miały jakiś taki konstans.
0: Ale to, panie profesorze, chyba przekłada się na wiele takich sytuacji, bo abstrahując również od sytuacji, od tego kryzysu polsko-ukraińskiego, przecież jeszcze nie tak dawno mieliśmy mieć gotowy raport dotyczący reparacji i zadośćuczynienia ze strony Niemiec za II wojnę światową, więc ta polityka historyczna również tutaj dała o sobie znać. Gdyby chcieć szukać głęboko, to moglibyśmy również się odezwać do Rumunii, do Węgier, do Słowacji, a no to może być zaskoczenie, ponieważ Szwedzi co prawda o potopie niewiele wiedzą, ale my z kolei co jakiś czas o tym przypominamy. Czy ta polityka historyczna Polski jest barierą, jest w jakiś sposób utrudnieniem w prowadzeniu tej nowoczesnej, tej współczesnej polityki, pańskim zdaniem?
1: Nie, nie jest z bardzo prostej przyczyny. My nie mamy polityki historycznej, panie redaktorze. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako historyk, notabene historyk właśnie XX wieku, który zajmuje się okresem międzywojennym i II wojną światową. Właśnie. I ja widzę, mając już lat 20, że po prostu po 89 roku nie wypracowano pewnej takiej ramowej nawet polityki historycznej, która w różnych obszarach wyrażałaby pewien nasz pogląd na wydarzenia historyczne. Więc po prostu nie, to my jesteśmy po prostu, mam wrażenie teraz, państwem, które wykorzystuje wydarzenia historyczne w zależności od koniunktury politycznej do określania, czy do, jako narzędzie do wywierania jakiejś tam próby presji, pokazania pewnych wydarzeń, które akurat w tym momencie, w tym czasie są dla nas korzystne, żeby je artykułować. Natomiast mam wrażenie, że to są

0: takie działania właśnie punktowe, a nie ramowe, które by też kształtowały odbiór państwa polskiego na arenie międzynarodowej, gdzie ta polityka historyczna powinna być częścią szeroko rozumianej dyplomacji publicznej, kulturalnej, etc., etc. Tego nie ma w naszym państwie i nad tym ubolewam.
1: Czyli jeżeli chcemy wywołać jakieś emocje w społeczeństwie, to może najłatwiej właśnie odwołać się do polityki historycznej. Wtedy wiadomo, że te emocje będą duże, bo z racji wykształcenia, z racji tego, jak jesteśmy uczeni, to te emocje zawsze się pojawią. Rozumiem, że to jest, jak nic nie zadziała, to jest takie dobre paliwo, żeby ewentualnie tutaj wywołać właśnie te emocje. Dobrze to rozumiem?
0: Na swój sposób tak, dlatego że my jesteśmy narodem, który, może inaczej powiem, jako historyk zwracam uwagę na związek przyczynowo-skutkowy. Wydarzenia są oczywiście procesem, który wpisuje się w ten związek przyczynowo-skutkowy, ale najważniejsze zawsze są przyczyny i skutek. Jeżeli tego nie znamy, to naprawdę możemy w sposób bardzo wyrafinowany sposób ukierunkowywać emocje społeczne na określone wydarzenia, które wpiszą się w pewien trend narracji, który w danym momencie danej sile politycznej będzie potrzebny, wykorzystany jako materiał propagandowy. Tak. Natomiast jeżeli byśmy mieli taką naprawdę opracowany plan długofalowego funkcjonowania tej polityki historycznej, określenia jej naprawdę bardzo szerokich ram, ale z takim zaznaczeniem tych kluczowych dla historii państwa polskiego wydarzeń, które też pokazują nasz stosunek jako narodu do tej historii, to myślę, że też trudniej by było politykom realizować właśnie takie określone działania. Natomiast jeszcze jedna rzecz, nad którą ubolewam, mianowicie żyjemy w świecie, w którym ta wiedza jest nietrwała, to znaczy nie wiedza, ta informacja jest nietrwała. To znaczy robimy wrzutkę, bo żyjemy w świecie mediów, scrollowania i tego wszystkiego, które sprawia, że my tak naprawdę stajemy się bezrefleksyjni, stajemy się troszkę w jakiś sposób zautomatyzowani. W związku z tym wtedy nawet taka wiedza historyczna podana w pigułce, takim bym powiedział błyskiem, fleszem, sprawia, że pobudzają się nasze emocje, ale brakuje wtedy tej refleksji, czemu to w jakich okolicznościach doszło do tego wydarzenia, jakie były przyczyny, a co najważniejsze, jakie były skutki. I wtedy wrzucane gdzieś tam w narrację, obojętnie jakiego państwa, wypowiedzi polityków wykorzystujące te pewne określone wydarzenia, wyrwane z kontekstu, niestety stają się właśnie, tak jak pan słusznie zauważył, paliwem, który napędza pewną określoną koniunkturę.
1: Szczególnie, że ostatnio złapałem się za głowę, kiedy próbowano podważyć obecność Polski w sojuszu NATO, powołując się na czasy jeszcze właśnie drugowojenne, co nie do końca jest prawdą, gdyby sprawdzić, na czym dokładnie polegały sojusze z Wielką Brytanią i z Francją. Ale to tak kawałek tej historii. To patrząc jeszcze w przyszłość z kolei, jak pan myśli, jak dalej te stosunki będą się układać? Bo widzimy, że premier Donald Tusk reaktywuje Grupę Wyszehradzką. Czwórka, która, jak mówi, ma stać się potęgą i takim głosem ważnym w Unii Europejskiej. Powinniśmy bardziej koncentrować się, pańskim zdaniem, właśnie na tej czwórce, czy próbować jednak dostać się do stolika, przy którym siedzi Francja i Wielka Brytania i Niemcy?
0: Jedno i drugie. Oba te warianty, wydaje mi się, powinny być realizowane równolegle. Nasze aspiracje są duże, rosną z każdym rokiem. Wydaje mi się, że państwo polskie ma potencjał do tego, żeby zasiadać przy jednym stole z tą czołówką europejską. Ja uważam, na przykład Francja i Niemcy mają tradycje państw, które w tej polityce europejskiej są w tej ścisłej czołówce i tutaj z nimi, przy nich zawsze będziemy jako młodszy brat, ale przykładowo Włochy, Hiszpania, to są kraje, z którymi my naprawdę możemy bardzo mocno konkurować. Gdy do tego dołączymy właśnie jeszcze współdziałanie na niwie państw Europy Środkowej, czyli Węgry, Czechy i Słowacja, do tego dodajmy też, nie zapominajmy o naszych północnych sąsiadach, czyli o Litwie, dalej o Łotwie i Estonii. Wydaje mi się, że państwo

0: Polskie ma naprawdę potencjał do tego, żeby w tym wymiarze ogólnoeuropejskim z jednej strony być ważnym graczem, jednym z może nawet najważniejszym graczem w tej części Europy, a z drugiej strony istotnym partnerem dla Francji i Niemiec. A poza tym pamiętajmy, no nie ma też wartości konstans w polityce. Dzisiejsze sojusze, powiedzmy nawet w te wewnątrz Unii Europejskiej, jak się okazuje, nie są trwałe. Wystarczy spojrzeć na to, w jaki sposób zachowuje się mój ulubieniec, ostatnio kanclerz Friedrich Merz, którego relacje z Francją zaczynały się coraz bardziej ochładzać. On kieruje wzrok w stronę Włoch, więc w tym momencie to też pokazuje, że my ten konflikt francusko-niemiecki możemy wyzyskać dla siebie. Więc wtedy rzeczywiście potrzeba jest takiej umiejętnej gry i tutaj to są już zawody, bym powiedział, klasy master i tutaj trzeba rzeczywiście polityków, którzy na tych salonach europejskich potrafią się bardzo dobrze i płynnie poruszać.
1: Nie daj Bóg, żebyśmy się odwoływali jeszcze do historii i sojuszu niemiecko-włoskiego. Panie profesorze, panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Spokojnej nocy. Profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, był gościem Stanu Dnia. Panie profesorze, spokojnej nocy. Dziękuję bardzo.
0: Wzajemnie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się panu i państwu.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciw byłemu ordynatorowi Szpitala Południowego. 24-letnia polska aktywistka przetrzymywana w Libii odzyskała wolność. Już w piątek rano cała trasa S6 Trójmiasto-Szczecin będzie otwarta dla kierowców. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. Te pomówienia nie są oparte na prawdzie. Opisane sytuacje nigdy nie miały miejsca. Tak na zarzuty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, odpowiada pełnomocnik Dawida Kacprzyka. Po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza sygnalisty, który w internetowym wywiadzie oskarżył placówkę o błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów, a dziś w prokuraturze na kilkadziesiąt pytań śledczych nie odpowiedział, obrona przechodzi do prawnego kontrataku. Mecenas Jacek Dibuła zapowiada prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych.
2: Te pomówienia nie są oparte na prawdzie, są to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
1: Zdaniem obrony nagła medialna aktywność doktora Emila Jędrzejewskiego nie ma nic wspólnego z troską o pacjentów, a skargi, które składał rok temu w tej sprawie, szpital uznał za całkowicie bezpodstawne. Doktor Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania prokuratury. Był ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora OSOR-u. Dziś lekarz został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji globalnej flotyli Sumut. Aktywistka jest pod opieką konsula, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, który obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką. Spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy zespołu.

0: resortu, a także sojuszników, partnerów z Unii Europejskiej i libijskich instytucji. Pojutrze, 26 czerwca, cała trasa S6 Trójmiasto-Szczecin będzie otwarta dla kierowców. Trwają końcowe prace na ostatnim odcinku drogi od Słupska do Leśnic koło Lęborka. Trasa kaszubska to droga, drogowa rewolucja nie tylko dla mieszkańców Pomorza, mówi premier Donald Tusk.
1: Ta kaszubsko-darga, mówiąc tu po naszemu miejscowemu, to jest droga o wielkim znaczeniu też międzynarodowym. To jest też droga, która łączy europejskie porty od Rygi po Lubekę. Będzie miała także znaczenie, jeśli chodzi o strategię bezpieczeństwa Polski z oczywistych względów. Dla tych wszystkich, którzy między innymi z Trójmiasta jadą na zachód z różnych powodów, to oni wszyscy wiedzą dobrze, jak bardzo ułatwi to życie.
0: Dzięki otwarciu trasy S6 czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o 1,5 godziny. Trasa kaszubska zostanie otwarta w piątek około godziny 7 rano. Utrzymuje się pozytywna opinia Polaków na temat roli gazu płynnego dla ochrony środowiska, wynika z raportu Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Partnerem ósmego badania Ekobarometr była Polska Organizacja Gazu Płynnego. Jej szef Bartosz Kwiatkowski mówi, że gaz LPG ma bardzo dużo zwolenników w Polsce.
2: Ponad 50% Polaków uważa, że LPG przyczynia się do poprawy jakości w Polsce, zarówno w przypadku wykorzystania LPG w samochodach jako autogazu, jak i jeżeli chodzi o wykorzystanie LPG dla celów grzewczych. Około połowy Polaków również uważa, że kotły gazowe nadal powinny być dofinansowane właśnie ze względu na te wartości ekologiczne i ekonomiczne również.
0: Samochody na LPG w Polsce stanowią około 13% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Owce pomogą w ocaleniu przyrody krakowskiego Zakrzówka. Stado wrzosówek górskich rozpoczęło sezon wypasu na terenach wokół popularnego zbiornika wodnego. Mają pomóc w zachowaniu cennych przyrodniczo łąk porastających wapienne zbocza. Pracy owiec na Zakrzówku przyglądał się Paweł Pawlica.
3: Dzień dobry, nazywam się Karolina Most. Jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza. Są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku.
4: Bo jak wiemy, Zakrzówek bardzo mocno nam zarasta.
3: Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego.
4: Jak obecność owcy tutaj wpłynie na tą przestrzeń na Zakrzówku?
3: Ta owca pomoże w opanowaniu w tym momencie zadrzewienia i zakrzewienia, które powoduje zarastanie Zakrzówka, przez co ginięcie łąk kserotermicznych. Owce wrzosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
0: Wypas potrwa do października. Na miejscu będą prowadzone warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Zarząd Zieleni Miejskiej i właściciele stada apelują do mieszkańców o niedokarmianie owiec, niehałasowanie w ich pobliżu oraz wyprowadzanie psów na smycze.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro słonecznie, 24 stopnie na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 w centrum, do 33 na zachodzie. Na wybrzeżu miejscami do 23.
6: Sześć minut po godzinie 22. Dzień Ojca świętowaliśmy wczoraj, ale temat ojcostwa jest aktualny każdego dnia. Kim jest współczesny tata? Czy różni się od ojców sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat? Jakich błędów wychowawczych stara się unikać, a które wciąż powiela? Jeszcze niedawno ojciec był przede wszystkim żywicielem rodziny. Współcześnie ma być obecny, zaangażowany, czuły i gotowy do dzielenia rodzicielskich obowiązków. Dziś porozmawiamy o ojcostwie bez stereotypów, o wyzwaniach, oczekiwaniach i codzienności współczesnych ojców. Zapraszam na rozmowę pełną ważnych pytań i szczerych odpowiedzi.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzień Ojca wprawdzie już za nami, ale temat ojcostwa jest zawsze aktualny, dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniła się rola taty w życiu rodziny, w życiu dziecka i też o tym, jaki może być ojciec w przyszłości.
9: Do pomyślenia.
8: A z nami dzisiaj jest socjolog Michał Kot z Fundacji Instytutu Pokolenia, współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Panie

0: Michale, ojcostwo faktycznie zmieniło się przez ostatnie lata. Jak możemy rozróżnić ojca sprzed 30 lat, a tego współczesnego?
1: Pamiętam kiedyś na jednej z konferencji, w której występowałem, podeszła, mówiłem o ojcostwie, mówiłem o tych zmianach, podeszła do mnie pani, która starsza trochę ode mnie, pochodząca z Podhala, i powiedziała, że mówiłem o tym, że dzisiaj ojcowie chodzą z dziećmi na spacery, chodzą z dziećmi na place zabaw, coraz bardziej angażują się w życie dzieci. Powiedziała, że faktycznie ostatnio widzi takie rzeczy w Warszawie, ale jak była, jak miała 20 lat, właśnie na Podhalu, to raz zobaczyła ojca przywijającego dziecko i do tej pory to pamięta. To musiało być duże wydarzenie, skoro to pamięta. Dzisiaj taki widok już nikogo nie dziwi. Mój najstarszy syn urodził się 22 lata temu i to już był czas, kiedy ojcowie rzeczywiście mocno włączali się, przynajmniej w dużych miastach, w wychowanie dzieci, w życie rodzinne. Natomiast dzisiaj jest, mam takie wrażenie, jest to dużo bardziej powszechne niż było te 22 lata temu i na pewno bardziej powszechne niż 50 czy 70 lat temu.
0: Ale wspomniał pan o dużych miastach. Czy w małych miastach taka zmiana też powoli zachodzi?
1: Nawet nie powoli. To jest zmiana, która jest gigantyczna. Gigantyczna, bardzo szybka. W ciągu jednego pokolenia czy półtorej pokolenia widok ojca, który spaceruje z rocznym, czy półrocznym, czy dwuletnim dzieckiem. Widok ojca, który na placu zabaw bawi się z dzieckiem, nikogo już nie dziwi, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Tutaj duże miasta były początkiem tej zmiany. 20 lat temu to raczej było duże miasto. Dzisiaj ten widok już nie dziwi tak naprawdę w całej Polsce. Statystyki też to pokazują. Dzisiaj przeciętny ojciec poświęca kilkukrotnie więcej czasu na sprawy rodzinne, na rozmowę z dziećmi, na zabawę z dziećmi niż to było właśnie 30-40 lat temu. Czyli dzisiejsi ojcowie kilka razy bardziej angażują się w zajmowanie się swoimi dziećmi niż ich ojcowie.
0: Też to widać po rosnącej liczbie branych urlopów rodzicielskich. Coraz więcej ojców się na nie decyduje.
1: Tak, chociaż to cały czas mówimy o kilku procentach. Mamy kilka tych rodzajów urlopów.
0: Ale zmiana z kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy jednak.
1: Tak, ona procentowo jest bardzo duża. Znowu, to przede wszystkim zmiana, która się dokonała, oprócz tych liczb, które procentowo robią wrażenie, natomiast nie jest to bezwzględnie dużo. Myślę, że coraz większa społeczna akceptacja dla takiego zachowania. Kiedy wprowadzono tą regulację, to było 4-5 lat temu, już dokładnie nie pamiętam, no to ojciec, który przychodził do pracodawcy mówiąc, że chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, był zjawiskiem raczej wyjątkowym i trochę wszyscy współpracownicy czy przełożeni dziwili się temu. Dzisiaj jest społeczna akceptacja do tego. Nie jest tak, że tych ojców jest bardzo dużo. Ja też unikałbym takiego podejścia, że powinniśmy maksymalizować tą liczbę. Tu uważam, że rodzice, małżonkowie najlepiej wiedzą, co będzie najlepsze dla ich rodziny. I nie jest tak, że tutaj taka idealna równość jest celem, do którego powinniśmy dążyć i taką liczbą, która sama w sobie jest dobra. Prawo dało możliwość rodzicom wyboru, kto będzie się zajmował. Można podzielić ten czas, to nie musi być tak, że cały urlop jest przez jednego z rodziców wykorzystywany. Dało możliwość i zostawmy rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich rodziny, co jest dobre dla dziecka, bo znają to dziecko, znają swoją sytuację. Moim zdaniem jakby ta dzisiejsza sytuacja jest zdecydowanie lepsza, bo właśnie rodzice mogą sami zdecydować, kto z tego urlopu skorzysta i czy to będzie 5% ojców, czy będzie 20%. Każda z tych liczb jest dobra i każdy wybór, zarówno taki, że matka bierze 100% urlopu, jak i taki, że ojciec bierze 100%, tyle ile może, czy dzielą jakoś po połowie, czy w różnych proporcjach. Każdy z tych wyborów jest moim zdaniem dobrym wyborem, jeśli jest wolnym wyborem rodziców.
0: Ale jednocześnie to w dalszym ciągu jest decyzja mocno oparta na ekonomii, biorąc pod uwagę uwagę, że kobiety jednak częściej zarabiają nieco mniej, to w momencie, kiedy tych pieniędzy nie ma aż tak dużo, żeby móc się utrzymać tylko z jednej pensji, no to wybieramy tego rodzica częściej, który zarabia mniej, żeby poszedł na zasiłek.
1: Oczywiście.

0: I jest to racjonalne ekonomicznie, natomiast w tym, co pani mówi, tak trochę podbrzmiewa, nie mówię, że taka jest intencja, ale tak trochę podbrzmiewa, że urlop rodzicielski jest trochę, nie chcę powiedzieć słowa karą, ale takim pewnym wykluczeniem z rynku pracy. Ja bym powiedział, że pracować możemy od 20 do 65 roku życia, być może jeszcze dłużej, to jest 45 lat. A pierwszy rok życia dziecka, bycie z tym dzieckiem, to jest coś, co moim zdaniem jest nagrodą, wyróżnieniem i rodzic, który decyduje się na to, żeby z tym dzieckiem być, jednocześnie dostaje w zamian dużo, dużo więcej niż ten stracony rok pracy zawodowej, bo dostaje wspomnienia, bo dostaje emocje, bo dostaje przeżycia, których nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Więc ja bym powiedział, że rozmawiamy po Dniu Ojca. Jest to taki trochę apel do ojców, ale też do mam. Drodzy ojcowie, nic lepszego w życiu was nie spotka niż możliwość pobycia z dzieckiem w tych jego pierwszych dniach, miesiącach życia. Obserwowanie jego rozwoju, obserwowanie jego uśmiechu, czasem też płaczu, przytulanie tego dziecka, bycie z nim. To jest tak wielka radość i tak niesamowite przeżycia i wspomnienia, które będziecie pamiętać do końca życia. Więc ja bym powiedział, że to, że mało ojców korzysta z tych urlopów, to nie jest jakiś element uprzywilejowania mężczyzn, tylko wręcz przeciwnie, uprzywilejowania kobiet. Oczywiście, znowu, nie chciałbym z tym walczyć, bo też natura kobiety, natura mężczyzny jest trochę inna i siłą rzeczy kobiety są bardziej predysponowane do tego, żeby z tym dzieckiem w pierwszych jego miesiącach być, zajmować się. Chociażby chodzi tutaj o karmienie piersią, taka rzecz, której nie da się zastąpić. Natomiast jeśli macie możliwość miesiąc, dwa, trzy, czy cały rok pobyć z tym dzieckiem, bardzo, bardzo was do tego zachęcam, nie będziecie żałować.
1: Ja tutaj powiedziałam o... Faktycznie mógł pan odczytać to jako taką intencję, ale to jest też myślenie trochę o tym, że no, kobieta bardzo dużo poświęca w momencie samej ciąży, w momencie samego sampołuk, jest też bardzo ciężkim doświadczeniem. I to bardziej jest kwestia tego, jak zachęcać ojców, żeby faktycznie też odciążali kobiety w tych, no, w tych trudnych momentach.
0: Ja bym powiedział taką rzecz, która może właśnie najbardziej trafi do mężczyzn, jak zachęcać. Generalnie większość młodych ludzi w Polsce chciałoby być rodzicami. To jest taka bardzo powszechna aspiracja. Różne są badania, ale generalnie zawsze jest to powyżej 90% osób, które chciałoby mieć dzieci. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast kiedy pytamy o to, ile dzieci chciałbyś mieć, to mężczyźni mówią więcej niż kobiety w Polsce. I kobiety i mężczyźni, kiedy się policzy średnią, to jest powyżej dwójki dzieci, natomiast mężczyźni nieco więcej chcieliby. I badania pokazują, że w domach, w rodzinach, w których ojciec bardziej angażuje się w wychowanie dzieci, w zajmowanie się domem, częściej pojawia się to drugie czy trzecie dziecko. Więc panowie, jeżeli chcecie mieć więcej niż jedno dziecko, macie już jedno, się urodziło, chcielibyście mieć kolejne, czy więcej niż jedno, dwójkę, czy trójkę, czy może więcej.
1: Czy kartę dużej rodziny.
0: Czy kartę dużej rodziny, tak, która da wam różnego rodzaju benefity, to jeśli chcecie, żeby wasza partnerka, wasza żona zdecydowała się na to, żeby te kolejne dzieci mieć, to nic nie możecie zrobić lepszego niż właśnie jak najbardziej zaangażować się. Celowo nie używam słowa pomagać w wychowaniu, tylko zaangażować się, bo to jest tak samo wasze dziecko. Pomagać możemy komuś w jego sprawach, a to jest tak samo wasza sprawa. Jeżeli chcecie spełnić wasze aspiracje rodzicielskie, które często są wyższe niż kobiet, to bierzcie się za przewijanie, bierzcie się za pralkę, za zmywarkę, zabierajcie dzieci na spacer. Oprócz tego, że same te chwile będą radosne, przyjemne i niesamowite, to zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że zostaniecie ojcem po raz kolejny, czego wszystkim życzę. I nie chodzi tu tylko o ten urlop rodzicielski, który jest jednym z elementów, bo prawda też jest taka, że po tym trudnym połogu, po ciąży, bardzo trudno jest kobietom wracać szybko do pracy. Wcale nie jest tak, że kobiety tego pragną. Badania prowadzone w Polsce pokazują, że zdecydowana większość Polek chciałaby z dzieckiem zostać dłużej niż rok, niż ten urlop macierzyński. To, że wracają po roku, to jest trochę przymus ekonomiczny, bo kończy się świadczenie. Natomiast gdyby mogły, to zostałyby jeszcze pół roku, czy jeszcze rok. sam

0: Znam osobiście, pracowałem przez wiele lat w różnych dużych korporacjach. Znam kobiety, które bardzo mocno były zaangażowane w pracę zawodową. Realizowały się tam, awansowały, robiły karierę. Jak zaszły w ciążę, to mówiły, że wrócą do pracy tak szybko, jak tylko to możliwe. Po urodzeniu dziecka całkowicie zmieniały zdanie. I no, znam nawet taką koleżankę, która bardzo szybko zdecydowała się na drugie dziecko i ponad 2 lata nie wracała do pracy i powiedziała, że w sumie, kiedy już wróciła, że w sumie to zastanawiała się, gdyby mogła, zostałaby dłużej. My często pracując, wydaje nam się, że ta strata tych paru miesięcy czy kilkunastu miesięcy pracy zawodowej będzie tragedią życiową, ale kiedy zobaczymy, z czym się wiąże rodzicielstwo, jak wygląda rodzicielstwo, to tej pracy zawodowej aż tak bardzo nam często nie brakuje.
1: Też były takie badania, teraz przepraszam, nie pamiętam, kto je robił, ale a propos sytuacji młodych naukowców i naukowczyń po zostaniu rodzicami. U mężczyzn ta liczba publikacji wręcz rosła w momencie, kiedy zostawali ojcami. U kobiet ta liczba spadała, ale później w okolicach 40 roku życia wzrastała, czyli ta praca naukowa, no mimo że została przerwana na jakiś czas, to nie jest tak, że kariera całkowicie umiera.
0: Oczywiście, że tak. I to dotyczy nie tylko naukowców, ale tak naprawdę wszystkich osób pracujących w dowolnych branżach. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego sprzed kilku lat pokazuje, że po urodzeniu dziecka wzrasta aktywność zawodowa, wzrastają zarobki mężczyzn, ojców. Dziecko motywuje do tego, żeby bardziej jeszcze wziąć się do pracy, no bo pojawiają się nowe potrzeby i ojcowie bardziej biorą na siebie tą kwestię związaną z zapewnieniem środków do życia. Natomiast rzeczywiście aktywność zawodowa, zarobki kobiet po urodzeniu dzieci przez parę lat spadają. Jest to związane przede wszystkim właśnie z tą niższą aktywnością zawodową kobiet po urodzeniu. Z tym, że pewne rundy podwyżek czy rundy awansów omijają je wtedy, kiedy są na urlopie macierzyńskim. To oczywiście jest jakaś kwestia, o której warto rozmawiać, jak sobie z tym poradzić. No ale to jest osobny duży temat. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest takie zjawisko, jesteśmy po dniu ojca, więc znowu skupiając się bardziej na mężczyznach, pojawienie się dziecka, urodzenie dziecka, zostanie ojcem, uruchamia jakieś mechanizmy, pewnie psychologowie mogliby to lepiej wytłumaczyć, u mężczyzn, które sprawiają, że są bardziej aktywni, bardziej efektywni i zaczynają zarabiać więcej. To oczywiście nie jest tak, że zarabiają więcej, bo pojawiło się dziecko, ale dziecko daje dodatkowego, takiego powiedziałbym kolokwialnie, powera, który sprawia, że odnoszą, czy mają większą motywację i odnoszą większe sukcesy zawodowe niż przed tym urodzeniem dziecka.
1: Tutaj widzę jednak jeszcze jedną małą pułapkę, a może nawet właśnie nie taką małą, bo to wszystko działa, jeżeli związek jest zgodny i jeżeli ten związek trwa. Jeżeli się rozwodzimy, to tutaj w tym momencie te różnice między kobietą i mężczyzną, no, zaczyna się robić duży problem.
0: Oczywiście, że tak jest i tutaj jakby całe kwestie związane z alimentacją i tak dalej mają wyrównać te problemy, o których pani mówi. To znowu duży temat, też pewne rzeczy są do poprawy, ale nie wiem, czy w tym krótkim programie jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Ja bym powiedział, że oczywiście tam, gdzie związek jest trwały, wiele rzeczy jest łatwiejsze. Jeżeli patrzymy na rodzinę jako na system, a nie na poszczególnych jej członków, tak najlepiej jest myśleć o rodzinie, to wiele tych problemów nie istnieje. Rzeczywiście one zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy mam do czynienia z rozpadem małżeństwa czy związku, jeżeli on nie był sformalizowany. Ale to nie jest tylko to, o czym pani mówi, bo ten rozpad powoduje dużo więcej problemów. W Instytucie Pokolenia w 2023 roku robiliśmy takie badanie nastolatków i młodych dorosłych. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo duża fala problemów psychicznych młodych ludzi. Mamy wręcz epidemię różnego rodzaju trudności, kolejki do specjalistów, do psychologów, do psychiatrów. W latach już się liczy, nie w miesiącach. I przeprowadziliśmy takie badanie, w którym badaliśmy kondycję psychiczną młodych ludzi, ich relacje z otoczeniem, z innymi ludźmi, ich aspiracje, wiele takich elementów. Została przygotowana segmentacja i w tej segmentacji pojawiły się takie dwa skrajne segmenty. Jeden segment to

0: To był taki segment bardzo młodych ludzi, bardzo zadowolonych ze swojego życia, mających bardzo dobre relacje z rówieśnikami i z innymi ludźmi. A drugi segment, osoby, które są całkowicie wycofane, które nie mają znajomych, które są samotne, które mają pierwsze symptomy depresyjne. Takie dwie skrajności. Bardzo zadowoleni z życia, optymiści i tacy mocno wycofani. I co się okazało, że było kilka takich zmiennych, które nie... Mówię trochę o kuchni analitycznej. Zmienne, które nie brały udziału w tworzeniu segmentów, ale które potem dobrze opisywały te segmenty. Były to po pierwsze tam, gdzie rodzice dalej byli małżeństwem, tam było dużo większe prawdopodobieństwo tego, że młody człowiek będzie w tym segmencie zadowolonych optymistów, ale największym czynnikiem, który najbardziej był skorelowany z tymi segmentami, była relacja z ojcem. W tej grupie, czy w ogóle mniej więcej połowa młodych ludzi deklaruje, że ma dobrą relację z ojcem, połowa, że nie ma tej relacji. To jest, tak naprawdę dzieli to pół na pół. W grupie tych zadowolonych prawie 80% młodych ludzi mówiło, że ma dobrą relację z ojcem. W grupie tych wycofanych, niezadowolonych tylko 13% mówiło, że ma relację z ojcem. Można powiedzieć, że jest to czynnik, który bardzo mocno wpływa na kondycję psychiczną waszych dzieci. Jeżeli... A zakładam, że każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby jego dziecko było szczęśliwe, żeby jego dziecko realizowało swoje pasje, swoje aspiracje, to tak naprawdę budowanie tej relacji z dzieckiem, a tą relację należy budować od samego urodzenia. O tym już mówiliśmy. Nie da się zacząć budować relacji, kiedy dziecko skończy 18 lat. Chociaż spotkałem się z osobami, które miały takie pomysły. No to budowanie relacji jest kluczowe z punktu widzenia szczęścia waszego dziecka. A sama ta relacja sama w sobie też daje wiele radości, wiele satysfakcji. Więc mamy tutaj coś, co nazwałbym przyjemne z pożytecznym. I teraz wracając do tematu, o którym pani mówiła. No, jednym z głównych powodów złych relacji ojców z dziećmi, oprócz pracy zawodowej, wyjazdów za granicę, eurosieroctwo, te wszystkie tematy, które dzisiaj już zaczynają mieć mniejsze znaczenie wśród dzisiejszych ojców, one mają znaczenie wśród dzisiejszych dwudziestolatków, bo te zjawiska były kilkanaście lat temu bardzo silne, no to jest właśnie kwestia rozwodu. Znaczy, ojcowie narzekają, mają problem z dostępem do, czy z budowaniem tych relacji z dziećmi wtedy, kiedy rozpada się małżeństwo i te ich kontakty z dziećmi są siłą rzeczy utrudnione, bo w ponad 90% przypadków opieka jest przyznawana matce, natomiast nawet często te kontakty, które są gdzieś tam przez sąd zasądzone, bywają utrudniane. I oczywiście...
1: Albo ojcowie też w ogóle nie zabiegają o takie kontakty.
0: Oczywiście, są tacy, którzy nie zabiegają i no, mogę powiedzieć, słabe to jest, tyle mogę powiedzieć. Natomiast są ojcowie, którzy zabiegają, którzy mają z tym różnego rodzaju problemy. Warto o to walczyć, natomiast znowu, po raz kolejny okazuje się, że ta trwałość małżeństwa, trwałość relacji jest kluczowa też w tym obszarze szczęścia naszych dzieci. Oczywiście ja tutaj nie namawiam nikogo do tego, żeby trwał w toksycznym związku czy przemocowym związku dla dobra dzieci, bo to wcale nie będzie dobre dla dziecka. Natomiast warto szukać osoby, z którą będzie większa szansa, że nam się uda być na całe życie czy przez większość życia. Taką sobie pozwolę refleksję. Ja byłem w zeszły weekend na takim wyjeździe ojców z synami, dorastającymi synami i jednym z takich zadań, które mieliśmy, to było przejście przez rzekę po takim przewróconym drzewie. Za chwilę wytłumaczę, jaki to ma związek. Kluczową sprawą, żeby poradzić sobie z tym było, jeżeli ktoś był przekonany, że przejdzie, to przechodził. Jak ktoś myślał i próbował się jakoś bardzo ubezpieczać, to wpadał do wody. I trochę tak jest też ze związkami z małżeństwami. Jeżeli wierzymy, że nam się uda, to robimy wszystko tak, żeby nam się udało. Jeżeli od samego początku mamy wiele wątpliwości i boimy się, że nam się nie uda, to takie związki dużo częściej się rozpadają. Jeżeli trochę założymy pewnego rodzaju bezalternatywność, czyli mówimy, chcemy być na dobre i na złe, to te związki się udają. Jeżeli od samego początku zakładamy, że on może być nietrwały, to on częściej jest nietrwały. A dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo duży problem z młodymi ludźmi, z ich aspiracjami. W tych badaniach, o których mówiłem, właściwie wszyscy, zdecydowana większość, ponad 80% młodych ludzi deklarowało, że chciałoby być rodzicami, chciałoby zbudować związek, małżeństwo na całe życie, ale jednocześnie ponad połowa mówiła, że nie wierzą, że im się to uda. To jest takie marzenie, że ja bym bardzo chciał, ale obserwuję swoich

0: rodziców, im się nie udało. Obserwuję znajomych, obserwuję rodzinę, prawie nikomu się nie udało, co nie jest do końca prawda, bo w sferze publicznej często funkcjonuje takie stwierdzenie, że połowa małżeństw się rozpada. Otóż rozpada się 20% małżeństw. I tak pokazują dane, te 50% wynika z pewnego niezrozumienia wskaźników. Natomiast młodzi ludzie bardzo często nie widzą w swoim otoczeniu szczęśliwych małżeństw. Z mediów słyszą, że co drugie małżeństwo się rozpada. No siłą rzeczy, jak mogą wierzyć, że im się uda? A ta wiara w to, że nam się uda, jest kluczowa dla trwałości.
1: Nie udało nam się porozmawiać o tym, jaki był dawny ojciec, ale może to nie jest potrzebne. Może warto jednak skupiać się na przyszłości, na tym, że ten ojciec przyszłości powinien znać pediatrę swojego dziecka, nie tak jak dawni ojcowie, którzy czasami nie wiedzieli nawet, do której klasy dziecko chodzi.
0: Powiem tak, nie porozmawialiśmy o tym, jak to było kiedyś, natomiast w tej sferze demografii, w sferze rodzin, generalnie większość trendów jest negatywna. To jest jeden z nielicznych pozytywnych trendów, zaangażowanie ojców w opiekę, w wychowanie dzieci. To rzeczywiście się bardzo mocno zmienia. Mamy bardzo szeroką akceptację społeczną do tych zmian i takie oczekiwanie, że ojcowie rzeczywiście będą z tymi dziećmi od samego początku relacje budować.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Michał Kot z Fundacji Instytutu Pokolenia był moim i Państwa gościem. Współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i za wysłuchanie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia w następną środę.
2: Do pomyślenia. Ogłoszenie społeczne. Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22, Michał Przerwa, 22.30, Michał Przerwa, zapraszam. Od jutra na zachodzie, w centrum i miejscami na północy Polski będzie upalnie. Termometry wskażą do 33 stopni. Taka temperatura może powodować duże ryzyko udaru słonecznego aż do zagrożenia życia. Dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
4: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były, dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów.
3: Służby apelują też, by zadbać o zwierzęta, ponieważ wysoka temperatura może u nich prowadzić do przegrzania organizmu. Europejska obronność, sytuacja w Ukrainie, ustalenia przed szczytem NATO w Ankarze były tematem spotkania w Berlinie liderów w formacie E5. Rozmawiali o tym prezydent Francji, a także szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Niemiec. Podczas wspólnej konferencji premier Donald Tusk podkreślił, że mimo różnych emocji jutrzejsza konferencja w Gdańsku na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się zgodnie z planem.
5: Będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w odbudowę Ukrainy, w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie. Ten praktyczny wymiar to w naszym przypadku też to, że prawie 7% wydajemy dzisiaj na uzbrojenie i na obronę. Bardzo bym chciał, żeby w Ankarze to bardzo głośno wybrzmiało. Ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje zobowiązania, powinni rzeczywiście przyłożyć więcej wysiłku do zdolności obronnych Europy i własnych krajów.
3: Niemieckie media szeroko piszą o rezygnacji Władimira Zełenskiego z udziału w konferencji w Gdańsku. Kanclerz Niemiec potwierdził, że wybiera się na to spotkanie. Zamiast plażowania, poligon, strzelania i zdobywania umiejętności, które mogą uratować życie, trwają zapisy do kolejnej odsłony projektu Wakacje z Wojskiem. To dobra okazja, żeby sprawdzić, czy wojsko to w ogóle nasza bajka, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lubinie, podpułkownik Piotr Szczepaniuk.
6: To jest takie szkolenie podstawowe, które przygotowuje nas do takich elementarnych rzeczy, które są przydatne nie tylko w wojsku, ale i w życiu cywilnym, tak jak pierwsza pomoc, umiejętność orientowania się w terenie z mapą, bez mapy, umiejętność pokonywania różnych przeszkód, podnoszenie tej kondycji, sprawności fizycznej.

0: Publicznej.
1: Szczegóły projektu m.in. na stronie internetowej zostanieżołnierzem.pl.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Powtórka programu.
4: Studio Wiedzy.
5: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. O włoskim Dolce Vita albo Dolce Farniente słyszał chyba każdy, czyli to włoskie słodkie życie albo słodkie nic nie robienie. Swego czasu karierę zrobiło duńskie hygge, czyli wygoda i przytulność. Mógł się nawet obić o uszy szwedzki lagom, czyli takie życie w sam raz. No a ostatnio dużo mówi się o ikigai. To jest japońska sztuka długiego i dobrego życia, gdzie w centrum jest harmonia i równowaga między pracą a pasją. Natomiast pytanie, czy słyszeli Państwo kiedyś o saber vivir? To jest z kolei hiszpańska sztuka życia. No, jeśli Państwo o tym nie słyszeli, no to zapraszam, żeby być z nami w Studiu Wiedzy. Naszą przewodniczką będzie Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, także autorka podręczników do nauki języka hiszpańskiego, no i wielokrotnie wyróżniana przez słuchaczy wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry Pani Agnieszko, buenos dias.
6: Buenos dias, dzień dobry. Witam wszystkich i bardzo dziękuję za zaproszenie.
5: Pani Agnieszko, dlaczego tak mało znana jest ta hiszpańska sztuka życia? Dlaczego nie zrobiło saber vivir takiej kariery jak Dolce Vita?
6: Ja myślę, że to nie jest tak, że jest mało znana, tylko może to słowo jest takie, nie jest takie popularne. Natomiast ogólnie Hiszpania i hiszpański styl życia i jego atrakcyjność, wydaje mi się, że to jest znane i że Polakom jest szeroko znane. Włochy jakby są po prostu bliżej, tak? Bliżej geograficznie. Jest łatwiej pojechać do Włoch, tak? Samochodem czy samolotem. Po prostu będzie się tam szybciej. I jakieś takie nasze kontakty z Włochami, wydaje mi się, że są no, bardziej intensywne od dłuższego czasu. Natomiast Hiszpania myślę, że jest bardzo popularna i bardzo Polakom coraz bardziej znana jest. Dużo osób jeździ na wycieczki, dużo osób też po prostu kupuje w Hiszpanii mieszkania, tak? Te drugie mieszkanie. Oczywiście mówimy o osobach no, zamożnych, które mogą sobie na taki luksus drugiego mieszkania pozwolić. Natomiast no, Hiszpania jest coraz bardziej popularna.
5: Tylko nie wiedzieliśmy, że to, co nam się tak podoba i co rozłożymy sobie dzisiaj na czynniki pierwsze, to jest właśnie saber vivir hiszpańskie. Pomyślałam sobie też, że może lepszym rzecznikiem dla Włochów był Fellini niż na przykład Almodóvar, który pokazał Hiszpanię no, jako taką pełną temperamentu i dramatu i z emocjami na wierzchu ojczyznę.
6: Tak, znaczy ja nie wiem też, czy to, wracając do Włoch, czy Włochy, które znane są Polakom, to jest akurat Fellini, tak? Ja myślę też, że Hiszpania, która znana jest Polakom, to nie jest Almodóvar, ale wydaje mi się też, że Almodóvar jest takim fajnym ambasadorem swojego kraju, tak? Bo te filmy mają bardzo dużo z tego, co jest Hiszpanią. Hiszpania jest bardzo różnorodna, Hiszpania jest bardzo kolorowa. W Hiszpanii jest kolor, jest światło, jest głośność, jest muzyka, jest pasja, jest też tragedia, tak? Jest wszystko. Tam się żyje na dużo wyższych emocjach, tak? To my jesteśmy, no Polska nie jest krajem takiej ewidentnej północy, natomiast my jesteśmy dużo bardziej, ja nie chcę powiedzieć spokojni, bo to nie chodzi o spokój, dużo bardziej tacy
5: introwertyczni.
6: No, tak, w tych emocjach mniej ekspresyjni.
5: Bliżej nam do Szwedów niż do Hiszpanów.
6: No tak, aczkolwiek też no, nie jesteśmy tak zupełnie jak Szwedzi, czy Norwegowie, czy Finowie. Natomiast tak, no Hiszpanie są dużo bardziej, to może być nawet przez osoby z północy brane jako no, takie zabieranie mojej przestrzeni, tak? Oni po prostu tacy są, ten dystans personalny jest krótszy, ludzie bliżej siebie stoją, jak rozmawiają, bardziej gestykulują, są głośni i to wszyscy, jakby wszyscy to mówią. Ja nawet mam przykład Włochów, którzy uważają, że Hiszpanie są głośniejsi od nich. Hiszpanie są rzeczywiście bardzo głośni, tak? I to nie jest jakby no, no nic złego, po prostu tak tam jest, tak?
5: A to na czym polega w Pani ocenie ta hiszpańska filozofia dobrego życia? Jakie są jej filary?
6: Ja myślę, że to dobre hiszpańskie życie to po pierwsze jest życie na zewnątrz, a nie do wewnątrz, tak? Hiszpanie żyją, można powiedzieć...
5: Dosłownie czy w przenośni?
6: Nie, to dosłownie. Hiszpanie żyją jakby na ulicy, oni wychodzą bardzo dużo z domu. Takim najważniejszym miejscem dla Hiszpana jest bar, tak? I ten bar to nie znaczy, żeby tam iść i spożywać w nadmiernej ilości alkohol, tak? W tym barze się idzie po to, żeby spotkać się z sąsiadami, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby

0: porozmawiać, żeby być z ludźmi. Do tego też jakby bardzo przy tym pomaga klimat, tak? Bo Hiszpania jest jednak krajem, gdzie no w większości, znaczy przez dłuższy czas w roku niż w Polsce, mają po prostu dobrą pogodę. To nie jest zawsze tak, że w Madrycie jest zawsze 30 stopni. W Madrycie w zimie potrafi być bardzo, bardzo zimno, tak? Ale też te bary są dostosowane do tego, jakby są nawet ogródki, które są w barach, to bardzo często mają ogrzewanie, mają, co teraz w Polsce też się spotyka, prawda, zimą czy jesienią, żeby ludzie mogli być na zewnątrz, żeby ludzie nie tylko w barze, bo bary są najczęściej malutkie. Ale wracając do tego, do tej instytucji baru, wydaje mi się, że to takie pierwsze miejsce, do którego chodzą Hiszpanie właśnie, żeby być na zewnątrz, żeby być z innymi ludźmi.
1: Od rana do wieczora?
0: Tak.
1: Inne cele ma ten bar?
0: Tak, taki bar jest potrafi być otwarty od rana do wieczora. Rano szybkie śniadanie, przed obiadem coś, co moglibyśmy nazwać takim mini aperitivo, tak? To coś, co znane też z Włoch, tylko Włosi chyba to robią trochę później, czyli po prostu jakaś mała tapa i coś do picia. Wieczorem no tapas. Ogólnie w barach też bardzo często menu del dia, czyli można zjeść tam obiad. Także taki bar to jest instytucja.
1: No i to, co widać też na ulicach Hiszpanii, to, że osoby starsze i mocno starsze też są na zewnątrz.
0: Tak, jakby przypomniała mi pani coś, o czym właśnie chciałam powiedzieć, to, że właśnie Hiszpanie wychodzą, to nie tylko jest do baru, wychodzą po prostu ze stołeczkiem, często starsze osoby, na place. Ja pamiętam taką, ja byłam w Hiszpanii po pandemii w 2021 roku, nie byłam w 2020, bo wtedy były ogromne obostrzenia, 2021 rok.
1: To było to pierwsze otwarcia.
0: Tak, pierwsze otwarcia i ja pamiętam to, że ludzi z maskami na ulicach, bo Hiszpanie bardzo się stosowali do tych rygorystycznych obostrzeń, ponieważ też tam pandemia COVID naprawdę zabrała bardzo, bardzo duże żniwo, tak? Po prostu tam bardzo dużo osób starszych zmarło. Natomiast widać było tych staruszków, którzy wychodzą właśnie w tych maskach na te place, zaczęli wychodzić, bo to już było w lecie. I siedzieli i widać było, że wraca do życia to, co było kiedyś. I to jest też ten klucz do długowieczności hiszpańskiej. Bo były robione badania i mówiono właśnie o tym, czy to jest dieta śródziemnomorska, która jest bardzo dobra. Co jeszcze na to wpływa? I są to właśnie te kontakty społeczne. To, że ludzie wychodzą z domów. W Polsce niestety, no też ze względu na klimat, ze względu na, no mówi się o więźniach czwartego piętra, tak, na jakieś tam warunki, ludzie nie wychodzą. I starsi ludzie często są w domu zamknięci. W Hiszpanii takiego dziadka się znosi. Dziadek siedzi cały dzień na dworze. Nie dlatego, że wszyscy mają dosyć dziadka, tylko dlatego, że dziadek tam chce siedzieć. I też coś jest
1: i
0: takiego...
1: siedzi z innymi dziadkami, a tak, babcie siedzą z innymi babciami.
0: Tak, no jest taki podział troszkę dziadkowy, ale to on jest chyba wszędzie. Natomiast najważniejsze.
1: Widoczny
0: teraz...
1: bardzo na południe Europy,
0: tak,
1: prawda?
0: Chyba bardziej niż w Polsce, chociaż w Polsce to też jest często tak. No tak,
1: że babcia w dużym pokoju, a dziadek w małym
0: tak,
1: pokoju.
0: Tak, ale właśnie w pokojach. A tutaj oni są razem i jakby też to życie wychodzi na ulicę też na przykład do... Ludzie potrafią iść do sklepiku i tam po prostu siedzieć i rozmawiać ze sprzedawcą, tak, i z kolejnymi klientami. I to się dzieje również w dużych miastach. Ja teraz właśnie czytam książkę Wysokie niebo nad Madrytem i tam są opisane takie sceny, gdzie autorka, pani Klaudia Pieszczok, ja chciałabym tą książkę bardzo serdecznie państwu polecić, ja jestem w połowie, ale naprawdę czyta się znakomicie i jeżeli ktoś już coś wie o Hiszpanii, o Madrycie, to jest wspaniałe pogłębienie wiedzy, tak. Natomiast wracając do tutaj doświadczeń autorki, to właśnie też mówi, że jest coś takiego, że to jest duże miasto, ale wychodzisz w swojej dzielnicy do kilku sklepików i tam po prostu jest takie życie, ja nie chcę powiedzieć mało miasteczkowe, bo to jest bardzo pejoratywne określenie, ale właśnie takie fajne życie, że ludzie się zatrzymują, ludzie ze sobą rozmawiają, szczególnie starsi ludzie, którzy już są na emeryturze, prawda? I może trochę właśnie nie mają innych zajęć, siedzą z ludźmi, tak? I to jest też klucz i to jest też to hiszpańskie, umiejętność życia hiszpańska.
1: A czy kluczem jest też to, że gdy już się jest na zewnątrz, to nie jest tylko stołeczek i tylko bar, no ale to jest też aktywność?
0: To znaczy tak, wśród młodszych na pewno, tak, to nie jest tak, że Hiszpanie nie uprawiają sportu, to też jest bardzo zróżnicowane regionalnie, bo różnego typu aktywności, prawda, można uprawiać w różnych regionach, tak, no w powiedzmy osoby mieszkające czy w Madrycie, czy w Granadzie mogą jeździć na nartach, tam jest bardzo, bardzo blisko w góry, tak, ale też rowery są bardzo są popularne. Popularne rowery górskie czy kolarskie rowery, tak? Szosowe tak zwane, tak? Bardzo to jest popularne w niektórych regionach i naprawdę osoby, które jeżdżą na rowerach po bardzo wysokich górach, na przykład w Asturii, no ja byłam no, pełna podziwu i zarazem taki dreszczyk no, emocji, tak? Wow, że to robią i to jest bardzo, bardzo popularne. No jeżeli ktoś mieszka nad morzem, to zapewne pływa. To też jest popularny sport. Ogólnie też takim regionem hiszpańskim, gdzie najwięcej sportu się uprawia i to widać jakby też po sylwetkach ludzi, wszyscy są tak właśnie bardziej fit, to jest Walencja.
1: Okay.
0: Jest regionem Walencji.
1: Czyli takie Los Angeles Hiszpanii.
0: No trochę tak, tam jest tak.
1: A właśnie wspomniała pani o

o bardzo ważnej kwestii, czyli o tym, że nie ma jednej Hiszpanii. Jak wyraźne są te podziały regionalne właśnie jeśli chodzi o to, co Hiszpanie rozumieją przez

0: te dania regionalne na poziomie, no i w języku, tak? Bo tak naprawdę w Hiszpanii mamy 4 języki, tak? Nie tylko hiszpański, ale też kataloński, euskera, czyli język kraju Basków, i galicyjski, to są języki oficjalne. I z językiem idzie też inna filozofia trochę życia, tak? Może zacznijmy od Katalończyków. Ja zawsze mówię, tak jak ktoś jedzie do Barcelony i mówi, jadę do Hiszpanii, nie jedziesz do Katalonii jednak, tak? I to jest widoczne, tak? Tam jest, społeczeństwo jest praktycznie dwujęzyczne. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby kiedy mówi się po hiszpańsku, odpowiadali po katalońsku, ale dużo osób mówi, że tak jest. Mnie się to nie zdarzyło, natomiast ten kataloński no jest, tak, jest tam bardzo obecny, tak, to jest po prostu drugi lub pierwszy język, właściwie bardziej pierwszy język dla wielu mieszkających tam osób i to wpływa też na filozofię życia. Barcelona jest taka bardzo mieszczańska, tak w ogóle Katalonia, tak jest bardzo mieszczańska. No są różne stereotypy dotyczące Katalończyków, że to są pracoholicy, no różne są, tak, to jest wiadomo też uogólnienie, niekoniecznie tak jest. Z kolei stereotypy dotyczące kraju Basków to jest, że na przykład że tam są bardzo silni ludzie, tacy też bardzo stanowczy i że kraj Basków jest taki bardziej, no nie chcę powiedzieć wiejski, ale taki mniej mieszczański, tak?
1: No też kino, które oglądałam i które pokazuje kraj Basków, no to pokazuje jako no, taką mroczną krainę właśnie silnych, zamkniętych ludzi. No jest taka seria filmów Niewidzialny Przewodnik, jeśli dobrze pamiętam tytuł, gdzie właściwie cały czas pada. To jest absolutnie skojarzenie, którego byśmy z Hiszpanią nie mieli.
0: Tak, i tutaj północ Hiszpanii, akurat zaczniemy może od kraju Basków. Rzeczywiście ten klimat jest inny i on wpływa bardzo i na literaturę, i na legendy, na wszystko, tak? Ten kraj Basków ma bardzo dużo różnych takich bardzo, bardzo, bardzo ciekawych legend i wierzeń, które no to też wpływają na, to samo zresztą Galicja na przykład, no wpływają na to, jak ludzie postrzegają rzeczywistość. Natomiast też...
1: Czy można w związku z tym powiedzieć na przykład, że mieszkańcy kraju Basków, ich dobre życie to jest na przykład życie bardziej rodzinne, bardziej tradycyjne?
0: Ja wiem, chyba... Ja bym tak tego nie ujęła. To, co bym... Też nie jestem, nie czuję się w ogóle ekspertką w sprawach Basków, natomiast wydaje mi się, że tak, rodzina jest na pewno ważna, ale rodzina jest ważna w Hiszpanii wszędzie, tak? Ogólnie Hiszpanie swoją taką małą przestrzeń, małą, to tak bardzo szanują i to jest kraj ludzi rodzinnych. Więc na pewno w kraju Basków...
1: Tak, dają to, żeby wynieść dziadka, tak, żeby korzystać
0: ze słońca. Tak, w kraju Basków wydaje mi się, że też jest bardzo duża ilość osób, które przyjechały z różnych części Hiszpanii, to samo w Katalonii, bo to są bardzo bogate regiony, tak? Mówimy tutaj o dwóch bardzo różnych, ale bardzo bogatych regionach. Kraj Basków zawsze był bardzo uprzemysłowiony. Katalonia również, tak? Tylko to różne przemysły. Natomiast, więc to są regiony też bogate. Tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, jeżeli chodzi o kraj Basków, o kuchnię, która jest znakomita, bo tam jest właściwie wszystko. Są lasy, tak jak pani wspomniała, jest morze. Hiszpania ogólnie ma bardzo dobre produkty, tak? Jeżeli chodzi o, nie wiem, jeżeli ktoś jest mięsożerny, to naprawdę w Hiszpanii ten produkt, no bardzo mi ciężko to mówić, ja nie jem mięsa, tak, więc jakby tutaj nie jestem ekspertem, ale wiem, że to są bardzo, bardzo dobrej jakości produkty i bardzo dobra jest kuchnia w kraju Basków i to nie jest tylko taka właśnie wiejska, tradycyjna kuchnia. Też jeżeli mówimy o kuchni takiej wysokiej, prawda, tej kuchni, która kiedyś była kuchnią molekularną, a teraz to są te wszystkie restauracje z gwiazdkami Michelin, to w kraju Basków jest ich bardzo dużo i wydaje mi się, że nie chcę kłamać, bo są teraz 3 restauracje na liście 10 najlepszych restauracji na świecie i zdaje się, że z kraju Basków jest jedna. Jest jedna z Madrytu i jest jedna z Barcelony. Także Barcelona też, Katalonia, bo tam też się narodziła ta kuchnia. I chciałabym jeszcze wrócić do jednego regionu, czyli trzeciego, czyli Galicji. I tam też są różnice, tak? Też jakby ten styl życia, oni są tacy bardziej wycofani, Galicyjczycy są bardziej powściągliwi, tak na pierwszy rzut oka i takie pierwsze spotkanie. Też bardzo rodzinni, to wszystkim moim zdaniem to łączy Hiszpanów i Polaków też, tak?
1: A skoro została wspomniana już kuchnia, to abstrahując od lokalnych różnic, bo wiadomo, one są, jaka jest w ogóle hiszpańska filozofia bycia przy stole?
0: Po pierwsze, no na pewno
1: no
0: wszyscy...
1: Na pewno razem.
0: Tak, na pewno wszyscy razem, na pewno w barze i na przykład tapas albo pinchos, to co wszyscy myślę, że już znają, bo nawet w Polsce czy w różnych miastach, a no w Warszawie mamy kilka, są bary tapas. Warto naprawdę, jeżeli się pojedzie, to zrobić sobie taką rundkę po barach, znaleźć właśnie w mieście, w którym jesteśmy, miejsce, w którym to te bary się znajdują, gdzie chodzą Hiszpanie, i zrobić sobie taką rundkę po barach tapas, czyli na pewno to. No i wtedy spotykamy się z przyjaciółmi, idziemy od baru do baru, w każdym barze coś jemy.
1: Skubiemy.
0: Tak, najczęściej to jest tak, że płaci w każdym kolejnym barze inna osoba, ale to już mówię, dosyć różnie. Tradycyjnie jest tak, że w każdym barze płaci kto inny, albo każdego dnia zaprasza inna osoba. Natomiast też w Hiszpanii

0: panie wychodzą do restauracji na obiady, tak, na obiady, na kolacje, częściej wydaje mi się kolacje.
1: I to wtedy zobaczymy długie stoły, tak, przy których tak, siedzi bardzo rodziny, dużo osób, tak, z przyjaciółmi
0: całe,
1: też.
0: Tak, całe rodziny i jest coś takiego, co się nazywa la sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, bo w Polsce też to mamy, prawda, że się kończy posiłek, najczęściej jednak w domu, chociaż teraz też u nas to się zmienia, prawda, dużo rodzin chodzi też do restauracji.
1: Najczęściej też od święta, prawda, tak, czy to jest tak, wesele, czy komunia, tak, czy jakieś urodziny, tak, tutaj tak, to jest bardziej codzienność.
0: Tak, bardziej jest codzienne, natomiast ta sobremesa, czyli nasze biesiadowanie, to też jest. I Hiszpanie potrafią skończyć to jedzenie i jeszcze rozmawiać przy tej kawie, czy przy czymś, nie wiem, no cokolwiek, tak, już tam na tym stole praktycznie nic nie ma, bardzo, bardzo długo. I myślę, że to jest coś, co nas łączy. I jeszcze jedna rzecz, która jest w Hiszpanii, że w tych barach, w tych restauracjach do późnej nocy biegają dzieci, tak? Dzieci nie są kładzione tak wcześnie i ta rodzina jakby cała tam jest. Także to jest, to jeszcze jeżeli mówimy o tej filozofii życia takiej ogólnej dla całej Hiszpanii, to wydaje mi się, że też warto wspomnieć, że jest to przesunięcie dnia, że Hiszpanie kolację jedzą koło godziny 9 wieczorem najczęściej, tak? Tak koło 9.
1: To my już się w piżamy przebieramy.
0: Tak, no ja na przykład już tak, już zaczynam myśleć o tym, że jednak trzeba już zen, prawda, i już niekoniecznie najadać się smażoną rybą, tak, czy natomiast w Hiszpanii o godzinie 21 czujemy na patio bloku, w którym mieszkamy, czy kamienicy, zapach smażonej ryby, bo wszyscy będą właśnie jedli kolację. No i moim prywatnym zdaniem to kolacja jest takim najbardziej jednak największym posiłkiem w ciągu dnia. No może mam takie doświadczenie, ale wydaje mi się, że na tą kolację no smażona ryba tak jest całkowicie możliwa.
1: Ale to też, no bo to wszystko się ze sobą wiąże. Także to, że klimat wymusza właściwie tak, siestę. I dlatego a propos siesty chciałam zapytać o stosunek Hiszpanów do, no może nie tyle pracy, ale właśnie do tego, jak ta równowaga między życiem prywatnym, czasem wolnym, a pracą funkcjonuje. No bo tutaj też myślę, że może być sporo takich krzywdzących stereotypów, tak, jeśli tak, chodzi o Hiszpanów.
0: Już chciałam dementować, ale widzę, że nie muszę. Tak, Hiszpanie są tak samo pracowici jak inne narody, tak? To, że istnieje siesta, bo ona istnieje w bardzo wielu miejscach, jest to po prostu konieczność, tak? Szczególnie w lecie. To, że istnieje ta przerwa na lunch, z której wiele firm korzysta, tak? Teraz to się też bardzo zmieniło. Jest bardzo wiele korporacji międzynarodowych, które pracują w godzinach naszych, tak? Europejskich, tak ogólnie. Natomiast Hiszpanie, to nie jest tak, że oni pracują mniej niż wszyscy inni. Wydaje mi się, że pracują tyle samo. Tam rzeczywiście ceniony jest ten czas wolny, tak? I ta siesta na przykład jest dla wielu osób ważna, szczególnie w lecie. Tyle, że dzień przesuwa się dużo bardziej, tak? Powiedzmy, jeżeli w Polsce, nie wiem, statystyczny Polak, nie wiem, o której kładzie się spać, ale dajmy na to, że między 22 a 23. W Hiszpanii to będzie parę godzin później. Także dzieci, tak? Dzieci, tak jak mówię, biegają do późna i ma pani rację, że jest to związane i z klimatem, no i z jakimś przyzwyczajeniem, tak? No bo w zimie można by było te dzieci może i siebie kłaść wcześniej.
1: Ale zimą też biegają do późna.
0: Tak, tak.
1: A dobrze są widziane telefony od szefa po godzinach pracy?
0: Tego nie wiem, ale wydaje mi się też, że my w Polsce mamy trochę inny stosunek do pracy, tak? Niż Hiszpanie. I wydaje mi się, że teraz to się zmienia w młodym pokoleniu i może dobrze, bo oczywiście praca jest bardzo ważnym elementem życia, tak? Każdy z nas potrzebuje środków finansowych na to, żeby żyć, ale czas wolny i zadowolony, wypoczęty pracownik to chyba też jest ważna sprawa. Także w Hiszpanii mi się wydaje, że oni to troszkę jakoś lepiej rozumieją. Też być może dlatego, że to życie właśnie dla nich to też jest to wyjście ze znajomymi, to bycie z ludźmi. Tak?
1: No. A skoro pani wspomniała o młodych ludziach, jak oni kultywują takie, no może nie tradycje, ale wszystko to, co stanowi składowe tego, co buduje Saber Vivir.
0: Tak, młodzi ludzie. No na pewno też Hiszpania boryka się z różnymi problemami. Tutaj wśród młodych ludzi to będą problem bezrobocia, którego w Polsce aż tak nie mamy. Tak, właściwie w Polsce nie ma bezrobocia, znaczy nie ma bezrobocia. To
1: kilka procent.
0: Jest regionalne, tak. Natomiast nie chciałabym nikogo też skrzywdzić, prawda, kto teraz szuka pracy i jednak jej nie może znaleźć. Natomiast w Hiszpanii to bezrobocie wśród młodych jest wyższe. Ono było kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo wysokie. Teraz Hiszpania zaczyna tam ekonomicznie się to poprawiło wszystko, więc wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Mają bardzo podobne problemy, tak jak młodzi Polacy, czyli bardzo trudno jest takiej młodej osobie się uniezależnić finansowo. Kupno mieszkania to też jest tak jak w Polsce, no marzenie ściętej głowy dla wielu młodych ludzi, którzy no nie mają zasobnych rodziców, tak, czy nie mają jakiejś możliwości wsparcia.
1: I tu jeszcze wkracza w Hiszpanii o wiele bardziej widoczny problem z najmem krótkoterminowym, tak, tak, który no Barcelona
0: winduje
1: była
0: ceny,
1: prekursorem regulowania tego rynku, no dzikiego niemalże w pewnych momentach, który wyłączał z życia, z funkcjonowania całe kwartały, no i tak jak pani powiedziała, właśnie windował ceny.
0: Tak.

0: Także to też jest. Natomiast młodzi ludzie, no na pewno też właśnie to życie na zewnątrz, wychodzenie z przyjaciółmi, spotykanie się na placach, bardzo często to generuje jakieś też konflikty sąsiedzkie. To jest teraz zakazane. Kiedyś bardzo często, ja pamiętam jak ja studiowałam w Hiszpanii, to było już no, dosyć niestety dawno, to pamiętam, bardzo często były tak zwane botellones, czyli no, przychodziło się z własnym napitkiem na plac i tam się siadało i tam się bardzo głośno przebywało. I bardzo wielu, teraz jest tego mniej, tak, bo jest to bardziej restrykcyjne, jest prawo.
1: No botellones akurat ma, tak. My też i znamy w Polsce.
0: Tak,
1: więc...
0: tak, tylko że jakby klimat hiszpański jeszcze raz sprzyja do tego, bardziej, żeby tak. Pójść do parku, tak, natomiast w Polsce, no w grudniu w parku, to tylko najwytrwalsi spotkają się ze znajomymi. Także to... Myślę, że są w sumie bardzo też podobni do młodych Polaków, dlatego że jest no, jednak ta globalizacja do...
1: Za sprawą social mediów.
0: Tak,
1: wszyscy są tacy tak. Sami i tego samego są.
0: Znaczy,
1: nie mówię tego krzydząco
0: tak,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Ale
0: tak
1: jest unifikacja taka międzynarodowa.
0: Tak, no coś mi się podoba i to na przykład to coś jest z Korei, prawda? No to dlaczego mam to coś lub ten ktoś, prawda? Natomiast jeszcze jedna taka sprawa, czy są związani z tradycjami i są takie tradycje, są takie na przykład jakieś fiestas del pueblo albo na przykład procesje, w których uczestniczą wszyscy, tak? Te tradycje, które związane są bardzo często z religią, tak? Bo to są na przykład święta patrona miasta, który to jest jakiś święty, tak? Ale bardzo dużo osób, to kompletnie niewierzących, bierze w tym udział, bo to jest właśnie to życie społeczne, czyli to nie jest, ja tego nie uważam, za przejaw życia stricte religijnego, tak, nawet jeżeli jest to procesja w czasie Wielkiej Nocy, w Wielkim Tygodniu i wychodzą ci ludzie z kościoła, to ja wiem o tym też, że idą tam ludzie zupełnie niewierzący, też przebrani, też na przykład niosą, jako costaleros niosą Matkę Boską, bo to jest tradycja i jakby religia jest częścią tej tradycji, natomiast tak jak mówię, Hiszpania jest też bardzo krajem otwartym, dużo bardziej, tak, i pewne rzeczy, które w Polsce nadal jeszcze niestety nie przyjęły się jako po prostu normalność, w Hiszpanii są tą normalnością.
1: Na przykład?
0: No, na przykład małżeństwa jednopłciowe, które są w Hiszpanii legalne, tak po prostu. Akceptacja, po prostu akceptacja, tolerancja. No dużo, dużo jest tych rzeczy, które nas różnią.
1: Pani Agnieszko, jeszcze na koniec chciałam zapytać, gdyby mogła pani jedną rzecz z Hiszpanii przenieść do Polski, żeby życie Polaków było po prostu lepsze, to co by pani wybrała?
0: Pani co, no powinnam pewnie powiedzieć, może słońce, to będzie taka politycznie poprawna odpowiedź, może słońce i może ono zmieniłoby wiele rzeczy, bylibyśmy bardziej weseli, bardziej tacy uprzejmi na co dzień dla siebie, bardziej uśmiechnięci i też bardziej tacy akceptujący innych ludzi i dających im przestrzeń, żeby mogli żyć. Bo myślę, że tego czasami u nas brakuje. Nie wiem, czy to robi słońce, tak? Ale może tak.
1: Ale
0: więc
1: może
0: tego
1: mieć duże znaczenie.
0: Wszystkim. Nie zapraszam wszystkich do Hiszpanii. Naprawdę to jest kraj, który warto odwiedzić i warto się też uczyć języka hiszpańskiego.
1: O Saber Bibir opowiadała nam Agnieszka Kowalewska, lektorka języka hiszpańskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, autorka podręczników, no i wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych

0: Organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Wraca Piękne Nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne Nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Sygnalista dr Emil Jędrzejewski przesłuchany w prokuraturze. Śledczy nie byli zadowoleni z tej rozmowy. Już jutro konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wiadomo, że będzie podpisanych co najmniej 200 umów. Białoruś wyłączyła przekaźniki używane przy naprowadzaniu dronów z Rosji. To może być efekt ukraińskiego ultimatum.
0: Suma wydarzeń.
1: Przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego nie przeniosło wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Lekarz sygnalista podczas przesłuchania w warszawskiej prokuraturze okręgowej nie odpowiadał na pytania śledczych. Michał Makowski.
2: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
3: Ja już się wypowiedziałem do mediów.
4: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
3: Proszę kreować mój wizerunek.
5: Milczenie w prokuraturze poprzedził jednak wniosek formalny doktora Jędrzejewskiego. Świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, ponieważ nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika i nie chciał zeznawać pod jego nieobecność. Kiedy prokuratorzy odmówili, a mieli do tego prawo, doktor Jędrzejewski wręczył im notatkę dotyczącą pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy.
2: Przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
5: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta w Szpitalu Południowym, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w szpitalu do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, m.in. wiadomości.
5: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Prokuratura zajrzała do dokumentów dotyczących zgłoszonych zgonów na SOR-ze Szpitala Południowego.
2: Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko

0: osoby doktora Dawida K.
1: Sam dr Dawid Kacprzyk w oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej twierdzi, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii są nieprawdziwe. Zarzucono mu m.in. błędy przy intubacji pacjentów, które miały się skończyć ich śmiercią. Nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, czyli wysokie zarobki lekarza milionera, podejrzenia zgonów pacjentów z powodów błędów lekarskich oraz stworzenie saloniku VIP dla ustosunkowanych polityków przez Dawida Kacprzyka będą omawiane na czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
2: O czym mówił Michał Makowski? O politycznych konsekwencjach afery w Szpitalu Południowym mówił na naszej antenie publicysta Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota.
3: Donald Tusk ma świadomość tego, że stoi pod pręgierzem opinii publicznej, że ryzyko utraty oparcia dla jego partii w jakimś minimalnym przynajmniej stopniu istnieje. Tylko pamiętajmy, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nie jest zbudowane w jakimś środku sceny politycznej. To nie jest tak, że na skutek tego ludzie nagle przejdą na pozycję wspierającą Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederację. Dzisiaj to poparcie dla partii Donalda Tuska powyżej 30% to są lojaliści, to są ludzie, którzy wierzą w ten układ polityczny długoterminowo i strategicznie i zmiana ich poglądów i wsparcia dla tej partii ze względu na tego typu sytuacje dotyczy marginesu, powiedziałbym połowy procenta może. Natomiast oczywiście utrudni im pozyskanie nowych, prawda, tych nowych ludzi, którzy wierząc w misję tego rządu, w jego realne sukcesy, no bo na przykład Sejm to jest realny sukces, że to na rzecz tej partii będą głosowali. I to jest, powiedziałbym, bardziej bariera, jeśli idzie o pozyskiwanie nowych wspierających niźli utrata dotychczasowych lojalnych wyborców.
2: Minister zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki i konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej skontrolują działania szpitalnych oddziałów ratunkowych w tych placówkach, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polskie Radio dotarło do listy umów, które mają zostać podpisane przez ukraińskie ministerstwa i instytucje rządowe, międzynarodowe instytucje finansowe i rozwojowe, władze samorządowe oraz europejskie firmy. Z 200 planowanych umów kilkanaście dotyczyć będzie Polski, mówi Paweł Kowal i dodaje, że o kontrakty walczą też prywatne firmy.
4: Bank Gospodarstwa Krajowego, największe pieniądze na odbudowę Ukrainy dla polskich firm. Kilkanaście projektów już w takiej porządnej obróbce. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska, gdzie też jest cała linia kredytowa. Widziałem wśród podpisywanych umów nowe jakieś porozumienia z udziałem WB. Jesteśmy też dumni z tego, że polski prywatny biznes mocno i dobrze sobie radzi na Ukrainie. Inne globalne spółki, skala na przykład tego, jak sprzedajemy światłowody, skala eksportu. Zobaczcie, jak sobie radzą polskie firmy z branży cukierniczej, ile się sprzedaje polskich serów. Niech przy okazji tej konferencji też ten pragmatyczny wymiar wybrzmi.
2: Spotkanie premiera Donalda Tuska i premierki Julii Świrydenko w Gdańsku może być szansą na deeskalację napięć między Polską a Ukrainą, uważa wiceminister polityki regionalnej Jacek Karnowski. Szefowa ukraińskiego rządu zastąpi Wołodymyra Zełenskiego. Jacek Karnowski mówił na naszej antenie, że naprawianie relacji z naszym wschodnim sąsiadem wciąż jest realne.
5: Widzę szansę w tym, że będzie pani premier Ukrainy, będzie pan premier Polski i będą razem na tej konferencji, będzie bardzo wielu ministrów naszego rządu. Z drugiej strony mamy zgodę na kolejne ekshumacje. Z drugiej strony trzeba powołać wspólną komisję historyczną i do tego dojść. Nie mamy łatwych sąsiedztw. I naprawdę trzeba usiąść do stołu, może najpierw w randze ministrów, także kancelarii prezydenta, MSZ-u i próbować może czasami wymusić.
2: W konferencji odbudowy Ukrainy mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Otworzy ją szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Unia Europejska jednak nie przyspieszy negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. Nie zgodził się na to nowy rząd Węgier na czele z Peterem Madziarem. Jeszcze w ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że chce otworzyć pozostałych 5 bloków tematycznych tego lata, ale teraz wiadomo, że tak się nie stanie. Przede wszystkim chodzi o Ukrainę, wobec której jest niechęć na Węgrzech. Mołdawia z nią powiązana pada niejako ofiarą.

0: Małgorzata Płomecka.
1: Stanowisko Węgier właściwie nie jest zaskoczeniem, bo nowy rząd wprawdzie odblokował negocjacje po Viktorze Orbanie, ale zaznaczał, że nie godzi się na przyspieszenie rokowań. Natomiast nikt nie przypuszczał, że Budapeszt wciśnie hamulec tak szybko. Otwieranie bloków tematycznych podzielonych na rozdziały negocjacyjne jest właściwie symboliczne. Potem dopiero zaczynają się trudne, żmudne rokowania. Kluczowe jest zawsze zamykanie rozdziałów i tu raczej spodziewano się spowolnienia. Jest 6 bloków tematycznych podzielonych na 33 rozdziały. W ubiegłym tygodniu Ukraina i Mołdawia otworzyły pierwszy blok. Dotyczył on kwestii praworządnościowych, walki z korupcją, sądownictwa czy praw mniejszości. Teraz zamiast o otwieraniu 5 bloków przed wakacjami, mówi się, że będą to tylko 2 klastry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ponad 300 ukraińskich dronów zaatakowało Rosję i okupowany przez nią Krym. W Sewastopolu płonie podstacja energetyczna. W mieście nie ma prądu, w całej Rosji pogłębia się kryzys paliwowy. Maciej Jastrzębski.
2: Od kilku dni na zaanektowanym półwyspie nie ma paliwa. Władze okupacyjne zapowiedziały, że benzyna będzie sprzedawana przede wszystkim instytucjom i służbom zapewniającym regionowi bezpieczeństwo. Trudną sytuację na Krymie potwierdziła niezależna telewizja Deszcz, która zebrała opinię mieszkańców. Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wycie syren alarmów przeciwlotniczych. W nocy słychać eksplozje. Pytałam mamę, czy ludzie panikują i mama odparła, że tak. Zaczął się sezon lawendy. Nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. Kryzys paliwowy dotyka wielu regionów Rosji, zarówno w europejskiej, jak i w azjatyckiej części kraju. Sprzedaż paliwa jest limitowana. Kreml, odnosząc się do tej sytuacji, stwierdził, że nie przeszkodzi ona w prowadzeniu działań wojennych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Białoruś wyłączyła przekaźniki używane przy naprowadzaniu dronów wystrzeliwanych z Rosji na cele w Ukrainie, przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu. Wcześniej prezydent Ukrainy domagał się ich usunięcia od białoruskich władz. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że sprzęt przestał działać, ale nie wiadomo jeszcze, czy został zdemontowany. Z informacji przekazanych mi przez naczelnego dowódcę oraz wywiad wynika, że od 22 czerwca odpowiednie retransmitery przestały działać na terytorium Białorusi. Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, czy zostały zdemontowane. Pracujemy jednak nad ustaleniem tego, bardzo uważnie monitoruję sytuację i codziennie otrzymuję raporty. Faktem jest, że retransmitery obecnie nie funkcjonują. W poprzednim tygodniu Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Białoruś ma tydzień na usunięcie sprzętu, ostrzegając, że jeśli tego nie zrobi, zrobimy to my. Przywódcy grupy E5 spotkali się w Berlinie, by uzgodnić wspólne stanowisko przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze. Jednym z głównych tematów były oczekiwania wobec europejskich sojuszników dotyczące większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. Jan Olencki.
3: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślał, że państwa europejskie chcą przejść od deklaracji do realizacji zobowiązań podjętych podczas ubiegłorocznego szczytu NATO. Chcemy odnowić sojusz, wzmacniamy jego europejski filar, zwiększamy nasze wydatki na obronę do 3,5%. Rozmowy dotyczyły również relacji między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Premier Donald Tusk przekonywał, że mimo sporów i napięć po obu stronach Atlantyku, najważniejsze pozostaje utrzymanie wspólnego frontu wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa.
4: Przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
3: Liderzy E5 zapowiedzieli dalszą koordynację działań przed szczytem NATO. W Berlinie rozmawiali także o wsparciu dla Ukrainy i współpracy przemysłów obronnych. Jan Olencki, Polskie Radio, Berlin.
0: W Waszyngtonie trwa kolejna runda historycznych rozmów pokojowych między Izraelem a Libanem, ale o porozumienie będzie trudno. Uczestniczący w nich izraelski ambasador w Waszyngtonie przestrzega przed katastrofą. Milena Rashid-Szehab.
5: Yehiel Leiter określił włączenie Iranu przez Amerykanów do dyskusji o Libanie jako potencjalną katastrofę. Zawieszenie walk na wszystkich frontach, w tym w Libanie, to jeden z głównych warunków, jaki stawiają Irańczycy w negocjacjach z USA. Izrael nie bierze w nich udziału, ale był zmuszony poddać się naciskom Amerykanów. Dlatego w sobotę po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy na południu Libanu doszło do rzeczywistego zawieszenia broni. Jednocześnie Izrael podkreśla, że nie zamierza wycofać wojsk z Libanu, na co naciskają Amerykanie, Irańczycy i społeczność międzynarodowa. Obrona suwerenności terytorialnej to także główny cel Libanu w negocjacjach z Izraelem. Celem Izraela jest natomiast całkowite rozbrojenie Hezbollahu. Liban chce, by zanim to nastąpi, najpierw z południa kraju wycofało się izraelskie wojsko. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Izraeli.

0: Taliban, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, od kwietnia prowadzą pierwsze rozmowy od ponad 40 lat. Negocjacje odbywają się w Waszyngtonie za pośrednictwem Amerykanów.
1: Sumę wydarzeń.
0: Senat debatował dziś nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Nad regulacją ponownie pochyli się teraz Komisja Ustawodawcza. Podczas debaty wniosek o odrzucenie przepisów w całości złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. PiS uważa, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo zrównuje związki nieformalne z instytucją małżeństwa. Senator partii Zdzisław Pupa mówi, że przedłożona regulacja może prowadzić do nadużyć.
2: Pytanie jest następujące też. To nie będzie powodem też do tworzenia tak zwanych związków fikcyjnych. Bo można taki związek fikcyjny zawrzeć po to tylko, aby unikać na przykład opodatkowania w państwie polskim i tym samym praktycznie zmniejszyć, można powiedzieć, obciążenia swoje podatkowe.
0: Senatorka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska mówi, że ta ustawa jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczeństwa.
3: Mamy zupełnie inne wyzwania i mamy ludzi, mamy pary, mamy związki, które borykają się w tej chwili z wyzwaniami, które być może kiedyś nie były znane, być może kiedyś nie funkcjonowały, a w tej chwili niestety stanowią problem, który należy uregulować, by pozwolić im na godne i dobre życie właśnie tych obywateli, którzy nie decydują się na sformalizowanie małżeństwa.
0: Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy albo partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie albo uzyskają dostęp do informacji medycznej. Głosowanie w Wyższej Izbie w piątek. Również w najbliższy piątek Ministerstwo Energii przedstawi zaktualizowaną strategię transformacji ciepłownictwa, zapowiedział szef resortu Miłosz Motyka. Chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i bezemisyjnych przy utrzymaniu stabilnych cen dla odbiorców.
4: Strategię, która będzie również oparta na postępującej elektryfikacji. Tak, jest to największe wyzwanie, znacznie trudniejsze niż dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego. Bardziej zdecentralizowane i niestety bardziej kosztowne, ale wspólnie z samorządami przygotujemy taki plan i takie narzędzia inwestycyjne, które sprawią, że będzie to proces, który nie będzie przerzucał tych kosztów tej transformacji na obywateli w taryfie.
0: Będzie to strategia transformacji ciepłownictwa do 2040 roku. Możliwe, że z powodu nadciągających upałów trzeba będzie przenieść niedzielne uroczystości z okazji 70. rocznicy czerwca 56. Jak ustaliło nieoficjalnie Radio Poznań, organizatorzy rozważają umiejscowienie obchodów w auli uniwersyteckiej. O szczegółach Adam Michalkiewicz.
5: Wcześniej uroczystości zaplanowano na placu Mickiewicza bezpośrednio przed pomnikiem czerwca. W niedzielę termometry w stolicy Wielkopolski mają jednak wskazywać nawet 38 stopni. Według naszych nieoficjalnych informacji organizatorzy rozważają przeniesienie obchodów pod dach, bo boją się o zdrowie kombatantów czerwca. Udział w obchodach mają wziąć m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, ale także przywódcy innych państw Węgier, Łotwy, Litwy i Albanii. Według naszych nieoficjalnych informacji poznańscy urzędnicy rozmawiają z kancelarią prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zmiany miejsca uroczystości, ale na razie żadna decyzja nie zapadła. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
0: Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Tak, wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci łączą siły i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o osoby starsze i schorowane. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
6: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: Grzegorz Brzozowski z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu apeluje o rozwagę.
7: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywanie otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zastrzega, że temperatura przekraczająca 30 stopni może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku, więc

0: Ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może być podwyższony. Przed skutkami upału w pracy, jak przypomina Inspekcja Pracy, ochrona przysługuje pracownikom wykonującym zadania w plenerze, gdy temperatura przekroczy 25 stopni. W przypadku pracujących w pomieszczeniu to 27 stopni. Wtedy zatrudnionym przysługuje na przykład woda. Co jeszcze? O tym Aneta Łuczkowska.
1: Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom ochronę przed słońcem. To na przykład nakrycie głowy, odzież ochronna czy krem z filtrem UV, mówi Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
2: Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni też mieć możliwość odpoczynku w miejscu, które jest zacienione i które jest zadaszone.
1: W biurze krem z filtrem oczywiście się nie przyda, ale przepisy wymagają, by okna miały zacieniające rolety. Nakładają też obowiązek regularnego czyszczenia klimatyzacji.
2: To ważne, klimatyzacja nie może powodować przeciągów, nie może powodować wyziębienia pomieszczeń, czyli strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
1: Gdy zrobi się za gorąco, pracodawca może skrócić godziny pracy, ale nie może z tego powodu potrącać wynagrodzenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Fala gorąca objęła już znaczną część Europy. Francja po raz drugi z rzędu przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Sytuacja meteorologiczna nad Sekwaną określana jest jako niemal bezprecedensowa. W wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni.
3: Wczoraj średnia temperatura we Francji po raz pierwszy wyniosła ponad 29 stopni. Rekord utrzymał się jednak zaledwie 24 godziny, bo dziś krajowa średnia sięgnęła około 30 stopni. Takich wartości nie odnotowano nigdy, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 80 lat. Fala upałów najmocniej uderza w zachodnią część kraju, ale rozszerza się. Od jutra czerwony alert obejmie niemal całą Francję, z wyjątkiem południowo-wschodnich departamentów. W sumie najwyższy stopień alarmowy będzie dotyczył 51 milionów Francuzów. Z powodu wysokich temperatur dochodzi do awarii sieci energetycznych, część pociągów nie kursuje, a około 8 tysięcy szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych. Zamykane są także obiekty turystyczne, a władze miast otwierają klimatyzowane pomieszczenia dla mieszkańców. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w przyszłym tygodniu, jednak ostrzegają, że w kolejnym możliwa jest nowa fala upałów, która mogłaby potrwać do połowy lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Kolejarze mobilizują siły na wakacyjny szczyt wyjazdowy. Ten zacznie się już w najbliższy weekend. W lipcu i sierpniu państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby, co będzie historycznym rekordem spółki. Więcej pociągów pojawi się przede wszystkim na trasach nad Bałtyk. Z Warszawy do Ustki podróżnych zabierze skład Pendolino, ale jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, łatwiejszy dojazd będzie też na Mazury.
4: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami.
0: Także spółka Polregio zapowiada większą liczbę połączeń. Rzecznik firmy Karol Jakubowski powiedział, że łatwiej będzie można dojechać m.in. do miejscowości na Półwyspie Helskim.
5: Jest to oczywiście linia helska. Tutaj zwiększamy liczbę pociągów, które kursują jeszcze obecnie w większej ilości w weekendy, ale już za chwilę będzie ich więcej, także w ciągu normalnych dni tygodnia. Mówimy tutaj o 42 parach, które będą kursowały właśnie między Gdynią a Achelem i umożliwią dojazd do wielu miejscowości nadmorskich.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. W sumie wydarzeń, którą przygotował Andrzej Abgarowicz, to wszystko. Kolejna porcja najświeższych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: 22 minuty po godzinie 23. Można powiedzieć, że teraz faktycznie można spokojnie oddychać, bo za nami gorący dzień, a przed nami, no właśnie, proszę Państwa, nadchodzi do Polski fala gorąca. No, czy dawniej też zdarzały się takie fale upałów? Jakie były największe katastrofy pogodowe w historii Polski?

0: najważniejsze, czy prognozowane 40-stopniowe upały w Polsce są wydarzeniem potencjalnie wyjątkowym i niebezpiecznym, czy jednak mieszczącym się w granicach tego, co z historii znamy? Na te pytania Macieja Wolnego odpowiadał profesor Piotr Oliński, specjalista w zakresie klimatologii historycznej z Katedry Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: No, dla nas to na pewno jest niebezpieczne. Sam się chowam przed słońcem. Natomiast w przeszłości bywały takie lata, kiedy było ekstremalnie gorąco, być może nawet bardziej niż to ma miejsce teraz.
2: To znaczy?
1: No, wydaje mi się, że najbardziej takim ekstremalnym latem w ostatnim tysiącleciu to był rok 1473. Mamy wyjątkowo dużo opisów i to nie tylko, to było zjawisko ogólnoeuropejskie, nie tylko na ziemiach polskich. I on najgorsze było to, że ten upał trwał strasznie długo. Zaczął się wiosną i trwał właściwie do późnej jesieni, co miało oczywiście dosyć duże konsekwencje dla rolnictwa. Nie zapominajmy, że wówczas społeczeństwo przede wszystkim opierało się na gospodarce rolnej. No i jeszcze jeden taki rok to jest chyba rok 1540. Jeśli miałbym wskazać dwa takie, które pewnie były cieplejsze niż to ma miejsce obecnie, lata, to byłby ten 1473 i 1540 rok.
2: A skąd to pewnie było cieplej albo bardziej ekstremalnie niż teraz? To znaczy, jakie informacje dokładnie na to mogą nam wskazywać i o tym mówić?
1: No, ja jestem tylko historykiem i my się opieramy przede wszystkim na źródłach pisanych, a pomiary takie meteorologiczne, które opierają się już na liczbach, to jest właściwie dopiero XVIII wiek. No, w niektórych regionach Europy końcówka wieku XVII. I źródła pisane, kroniki, roczniki nie podają nam oczywiście wysokości temperatur. Możemy wnioskować tylko z samych opisów. No ale z pomocą przychodzą nam inne dyscypliny. Bada się dendrochronolodzy. Na podstawie słojów drzew potrafią określić te lata, które były, no, które miały jakiś ekstremalny charakter, czy to suchy, czy bardzo wilgotne. Bada się też pyłki na dnach jezior i tutaj to jest tak zwane archiwum natury. I na tej podstawie można operować już liczbami, czyli skalą taką temperaturową.
2: No i teraz być może ktoś, słuchając naszej rozmowy, by złapał się tego, o czym mówimy i powiedział, no to skoro tyle lat temu mogło być cieplej niż to, co zapowiadamy teraz, to może wcale klimat w tym momencie się nie zmienia albo nasze działania nie wpływają na zmiany klimatu. Jakby pan profesor na to odpowiedział?
1: No tutaj dotykamy tego dużego problemu i takiego dyskusyjnego, mianowicie wpływu człowieka na klimat i tego zastanawiania się, czy my dzisiaj na tyle nie zmieniliśmy składu atmosfery, że to się kończy właśnie takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. No na pewno zawsze lepiej jest uważać i dbać o klimat, jeśli tylko można, niż nie dbać, oczywiście w jakichś rozsądnych granicach. Czy przeszłość daje argumentów przeciwko tym sceptykom, jeśli chodzi o ocieplenie globalne? No, nie jestem pewien. To, co się teraz dzieje, jest dosyć gwałtowne. Przede wszystkim, jeśli patrzymy w przeszłość, te zmiany zachodziły jednak dosyć powoli. My wyróżniamy kilka takich okresów, których nazwy sugerują nam, czy było cieplej, czy zimniej. O średniowieczu mówi się, czy używa się takiego pojęcia ocieplenie średniowieczne, czy w języku angielskim medieval warm period, albo medieval climate optimum. No i przyjmuje się, że wtedy było cieplej i zdarzały się bardzo ciepłe lata, no bo takie pojedyncze lata ekstremalne właściwie o niczym nie świadczą. Ważny jest w klimacie ten okres taki dłuższy. Jeśli mówimy o klimacie, no to przynajmniej 30 lat, tak się przyjmuje, jest potrzebne, żeby używać tego terminu klimat. Po tym ociepleniu średniowiecznym przyszła tak zwana Little Ice Age, czyli znowu okres takiego ochłodzenia. To jest epoka nowożytna, więc, ale to wszystko trwało, to są długie okresy. A teraz to się dzieje dosyć gwałtownie, prawda?
2: Mm-hmm. Rzeczywiście tych gwałtownych zjawisk pogodowych mamy, tak się wydaje, więcej, ale to, o czym pan mówi, to dotyczy również, jak rozumiem, nie tylko temperatur, ale na przykład występowania, nie wiem, gwałtownych burz, jakiegoś rodzaju gwałtownych opadów. Dobrze to rozumiem?
1: No, przede wszystkim w tych rekonstrukcjach klimatycznych zwraca się uwagę na temperaturę i na opady. Przy czym łatwiej jest badać temperaturę, więcej jest danych.

0: i chociaż opady też, no, w przypadku zapisek historycznych bez wątpienia największa liczba zapisek dotyczy powodzi. To zdecydowanie góruje w źródłach. I jeśli notowali kronikarze coś, co dotknęło społeczeństwa, no, a notowali szczególnie chętnie te zjawiska takie wyjątkowe, no to powodzie, zwłaszcza na Śląsku i na Pomorzu. Więc ma pan rację, oczywiście, tak, nie tylko temperatury, są też powodzie, a z tym się wiązały często opady, jakieś sztormy wyjątkowe, bardzo ekstremalne, więc różne zjawiska się pojawiają.
1: A teraz trochę odwracając całą sytuację i to, o czym rozmawiamy, bo przede wszystkim o tych falach upałów, ale zapytam o zimy. Czy kronikarze też uwzględnili na przykład w naszym kraju jakieś zimy bezśnieżne? No bo my mamy w zwyczaju często mówić, a kiedyś to było i śniegu po kolana i tak dalej, i mróz, który trzymał przez wiele tygodni na poziomie minus 10, minus 20 stopni, choć ta zima była w zasadzie podobna do tego opisu, który tutaj przedstawiam. Ale czy wcześniej zdarzały się na przykład zimy w naszej historii, które no, śniegiem nie obfitowały?
0: Zdarzały się takie zimy, chociaż rzadko chyba. I kronikarze mieli raczej skłonność do opisywania tych zim, które były bardzo surowe i takie właśnie z dużymi opadami śniegu i z bardzo silnymi, długimi mrozami. I te zimy, no wtedy są takie wzmianki o tym, nie wiem, że ptaki w powietrzu zamarzały, albo że jakiś pocztylion przyjechał do miasta konno, ale już nie żył, zamarzł, więc te wszystkie takie nadzwyczajne, ekstremalne wydarzenia zaznaczano. Natomiast w przypadku ciepłych zim znam takie opisy, zdarzały się, ale stosunkowo rzadko i to, no to chyba nie miało aż takich konsekwencji dla ludzi, dlatego też mniej chętnie o tym pisano.
1: A czy większym zagrożeniem dla dawnych mieszkańców naszych terenów były upały i susze, czy może jednak powodzie, mroźne zimy i nieurodzaj z nich wynikający? Co na ten temat piszą kronikarze?
0: No, wnioskując z liczby zapisek, to na pewno powodzie. One miały największe konsekwencje. No my jako historycy opieramy się na źródłach pisanych i tutaj też trzeba uwzględnić to, jaki jest rozkład tych źródeł. W przypadku takiego kraju jak Polska najwięcej źródeł powstawało w miastach. Z kolei te miasta są położone nad rzekami. Jeśli sobie popatrzymy, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk, czy nad Odrą Wrocław, Szczecin. Stamtąd mamy najwięcej tych wzmianek i siłą rzeczy. Jeśli te miasta były nad rzekami, no to szczególnie mocno dotykały je powodzie. I to oczywiście znajduje odzwierciedlenie w źródłach. Więc tu trzeba też no, uwzględniać to, co mamy do dyspozycji, co nam źródła mówią, a czego nie ma w źródłach, a być może miało miejsce. Ale wydaje mi się, że powodzie to był ten kataklizm, który najbardziej ludzi dotykał. Mam wrażenie, że upały mniej jednak. Czasami nawet są takie wzmianki, że było bardzo suche, gorące lato. I wtedy jeszcze w okresie średniowiecza uprawiano winorośle na ziemiach polskich i to chwalono, ponieważ zbiory winorośli były bardzo dobre.
1: A jeżeli chodzi o częstotliwość występowania powodzi w naszym kraju, to a propos tych zapisów kronikarzy i tego, z czym mamy do czynienia teraz, czy obserwują państwo, że ta częstotliwość zmieniała się w czasie? Czy ona była podobna do tego, co obserwujemy dzisiaj?
0: Chodzi panu o częstotliwość
1: występowania powodzi.
0: Aha, występowania powodzi. Mhm. No więcej było, ale to też wynika z różnych rzeczy. No definicja powodzi jest, no, nam się wydaje oczywista w takim powszechnym mniemaniu, ale też jest różnie definiowana, no bo powódź w gruncie rzeczy jest opisywana wtedy, pojawia się wtedy, jeśli w pobliżu gdzieś mieszka człowiek i coś jest zalewane, więc jest ten czynnik taki kulturowy, cywilizacyjny. Rzeka z natury rzeczy lubi wylewać, to jest też jej obszar, czasami jest szersza, czasami mieści się w swoim korycie i to jest proces naturalny. Jeśli człowiek zbuduje jakąś osadę nad rzeką, no to wtedy zaczynamy mówić o powodziach. Ale wracając do pana pytania, wydaje się, przynajmniej tak jak my to z kolegami obliczaliśmy, najwięcej tych powodzi, to znaczy kiedyś było więcej tych powodzi i najwięcej było chyba w XVII-XVIII wieku, tak czysto statystycznie, przy czym no, zastrzegam się, że tutaj to podaję całą liczbę powodzi, a powodzie są mniejsze, większe w różnych miejscach, w różnych regionach, więc to jest tylko statystyka. No teraz my umiemy sobie jakoś tam radzić z tymi powodziami, do pewnego stopnia oczywiście, więc to też

0: ten rozwój technologiczny powoduje to, że lepiej reagujemy niż kiedyś. Kiedyś ludzie byli bardziej bezradni wobec wylewów wód.
1: Ale domyślam się, że też w Państwa pracy, w pracy Pana Profesora, znaczenie ma to, jak ocenić wiarygodność danego przekazu, danej kroniki, czy danego opisu z historii. No bo domyślam się, że niektórzy kronikarze bardziej lub mniej ubarwiali swoje opisy. Być może są dokumenty, które też można traktować niejednoznacznie a propos ich wiarygodności. Jak odsiewać informacje bardziej wiarygodne od tych mniej wiarygodnych?
0: No, każdy historyk, już pomijając to, jakimi faktami się zajmuje, czy zjawiskami meteorologicznymi, czy wydarzeniami politycznymi, powinien zacząć swoją pracę od krytyki źródła. I to jest krytyka zewnętrzna źródła, krytyka wewnętrzna źródła. No, chodzi o to, tak naprawdę, krótko mówiąc, chodzi o to, na ile to źródło jest wiarygodne. W przypadku tego, co my robimy, to znaczy tych wzmianek meteorologicznych, to lubimy takie sytuacje, kiedy mamy wiele niezależnych źródeł mówiących o tym samym zjawisku. I one oczywiście, każde osobno może coś tam przeinaczyć, jakiś kronikarz może coś dodać, ale jeśli mamy ileś tych źródeł pisanych w różnych środowiskach, monastycznych, miejskich, przez osoby, które nie miały z sobą styczności, no to wnioskujemy z tego, że informacja jest dosyć wiarygodna. Możemy to kontrolować. Gorzej jest w sytuacji, kiedy mamy tylko jedno źródło, jakąś wzmiankę, i to dotyczy zwłaszcza wczesnego średniowiecza. Wtedy rzeczywiście, no, istnieje ryzyko pomyłki i to już jest przedmiotem dyskusji różnych. Ale spotykałem się z takimi wzmiankami dla XI wieku, które były traktowane jako sztormy na przykład nad Bałtykiem, a przy analizie okazywało się, że to jest przepisana zapiska gdzieś tam z południa Niemiec, która, ponieważ w klasztorach miano zwyczaj przekazywania sobie ksiąg i kopiowania niektórych zapisek, i jedna z tych zapisek przewędrowała z południa Niemiec, gdzie było użyte to słowo sztorm po łacinie. Znalazło się w klasztorze nad Morzem Bałtyckim, niedaleko Lubeki. No i później historycy traktowali to jako wzmiankę o sztormie nad Bałtykiem. No ale niestety trzeba było ją skreślić, bo okazało się, że ta wzmianka nie dotyczy tego regionu.
1: No a teraz pytanie, kiedy tak naprawdę zmieniło się postrzeganie tych zapisów dotyczących pogody, czy chociażby, a może przede wszystkim, występujących temperatur? No bo początki termometrów sięgają, o ile się nie mylę, starożytności. I kiedy tak naprawdę w sposób precyzyjny zaczęto temperaturę mierzyć?
0: No, tak jak wspomniałem już wcześniej, to jest też ciekawe zjawisko, rozwój nauki, a klimat, bo przyjmuje się, że ten okres tak zwanych pomiarów instrumentalnych, on się zaczyna pod koniec XVII wieku na ziemiach polskich, w Gdańsku czy Wrocławiu, gdzieś tam od początków XVIII wieku. Prowadzono oczywiście różnymi termometrami o różnej skali, ale prowadzono systematyczne obserwacje pogody, używając właśnie różnych instrumentów. I to, no, niektórzy mówią właśnie, że czasy nowożytne, te czasy Newtona i tego rodzaju osób w tej małej epoce lodowcowej i takie uważne obserwowanie natury i tego, co się z naturą dzieje, to nie jest przypadek, no, dlatego że to był taki okres, kiedy żyło się trudniej, było więcej troszeczkę kataklizmów, więcej chłodnych zim, ludzie musieli opalać mieszkania, ważne były futra, pojawiły się pierzyny w mieszkaniach. A to też pobudzało naukowców, i którzy, no, starali się zdefiniować, obserwować naturę i ją definiować, jakoś opisywać właśnie instrumentalnie.
1: A czy patrząc na historię klimatu Europy, możemy znaleźć okresy jeden do jednego, które przypominałyby skalą dzisiejsze fale gorąca i te ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia?
0: No, to jest trudne, bo klimat jest zmienny i nie myślałbym w ten sposób, tak, żeby znaleźć jakiś tam okres i go dokładnie porównać z tym, co mamy teraz, to myślę, że to się nie da, ale takie normalne postępowanie badaczy klimatu w przeszłości polega na porównywaniu do naszych czasów, i to się zwykle robi tak, że zbieramy dane dla przeszłości, staramy się je przetworzyć na liczby, i wtedy szukamy okresu porównywalnego z wieku XX najczęściej, i przyjmuje się na przykład, że no, mamy jakieś tam wykresy czy dane dla okresu 1960-1990, i do tego okresu porównujemy, załóżmy, wiek XVII, i jest taki moment,

0: dokument, który, dla którego wydaje nam się, że ten opis no, odpowiada jakiemuś jednemu z lat z tego okresu 1960-90. Więc mamy taki punkt styczny i wtedy możemy, no, przykładając ten punkt styczny, mam nadzieję, że jasno mówię, możemy obserwować te fluktuacje, te zmiany, kiedy było cieplej w porównaniu do tego okresu, który służy temu porównaniu, kiedy było chłodniej. Więc tego rodzaju zabiegi się stosuje w badania.
1: Proszę uważać na te upały. Z profesorem Piotrem Molińskim, specjalistą w zakresie klimatologii historycznej, rozmawiał Maciej Wolny. Europa zmaga się z jedną z najwcześniejszych i najbardziej intensywnych fal upałów ostatnich lat. We Francji padły historyczne rekordy temperatur, a we Włoszech zmarły co najmniej 4 osoby. Skutki ekstremalnych temperatur są odczuwalne w całej Francji. Dochodzi do awarii sieci energetycznych, a część połączeń kolejowych została zawieszona. Około 8 tysięcy szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych. Na czwartek z kolei włoskie służby wydały czerwone alerty termiczne dla 17 miast. To najwyższy poziom ostrzeżenia oznaczający zagrożenie nie tylko dla osób starszych, dzieci i przewlekle chorych, ale również dla ludzi zdrowych. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie polskieradio24.pl, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam również do tego, żeby w miarę możliwości pozostać w cieniu, w chłodnych miejscach. Spokojnego wieczoru Państwu życzę, bo w ten sposób właśnie kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Ale koniecznie proszę zostać z nami.
2: Powtórka programu. Między sztukami.
3: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś bohaterką naszej audycji będzie Helena Rubinstein, urodzona w 1872 roku w podkrakowskim Podgórzu. Była pionierką i inicjatorką nowych rozwiązań w branży kosmetycznej, no a chyba przede wszystkim twórczynią luksusowej marki kosmetyków Helena Rubinstein, marki, która istnieje do dziś. A pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zatytułowana Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Naszymi gośćmi są kuratorki tej ekspozycji, pani Marta Frączkiewicz. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: I Monika Harchut. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Na początek chciałam panie spytać, kiedy myślicie o Helenie Rubinstein, to jakie przymiotniki, jakie określenia przychodzą wam do głowy jako pierwsze?
4: Kreatorka, mądra kobieta, przedsiębiorczyni, silna osoba, ale też osoba o miękkim sercu.
3: A dla pani?
6: Ja myślę, że geniuszka marketingu i kreacji z siebie, kreacji marki. Celebrytka w pewnym znaczeniu tego słowa, prawdziwa, no nie wiem, czy lewica salonowa to jest pozytywne, ale tak, ona była rzeczywiście osobą bardzo rozpoznawalną, taką, która najpierw troszeczkę zabiegała o to, żeby zbudować swoją pozycję społeczną i przez to też zawodową, bo ona doskonale wiedziała, że poprzez koneksję ona tak naprawdę może budować swoją markę i odnieść tak wielki, legendarny już teraz sukces, bo przecież Helena Rubinstein była właśnie jedną z najbogatszych kobiet i najbardziej wpływowych kobiet XX wieku.
3: Zatem jak to się stało, że ta dziewczyna urodzona w no, dosyć takiej przeciętnej rodzinie, ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, wyjeżdża do Australii, a potem do Nowego Jorku i tworzy coś, czego nikt nie stworzył przed nią?
4: Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Historia młodej kobiety, która odważyła się w ówczesnym świecie w końcu XIX wieku, w 1896 roku, na wyjazd do Australii. To jest niezwykłe, dlatego że młode kobiety w tamtym czasie, czy w ogóle kobiety, nie mogły funkcjonować bez mężczyzny. Pamiętajmy, że kobiety w tamtym czasie nie mogły mieć konta w banku. Były zależne od mężczyzn. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o kobiety w ortodoksyjnych domach żydowskich, nie mogły wyjść za tego, kogo kochają, czyli na przykład Helena kochała człowieka, którego Żydzi nazywają gojem, czyli spoza środowiska żydowskiego, to rodzice wybrali jej męża, który był 2 razy od niej starszy. Dzisiaj być może to nie jest nic kontrowersyjnego, natomiast dla Hai było czymś nie do przyjęcia, mimo że była. Widziała właśnie obraz kobiet żydowskich właśnie z tych dzielnic Kazimierza Krakowskiego. W tych dzielnicach nie mieszkały osoby czy społeczność bogata. Tam mieszkała biedna część tej społeczności. Pamiętajmy, że Kraków należał wtedy do Austro-Węgier, a stolicą właśnie pod zaborami, tak, Polski pod zaborami, tej części, był Wiedeń. Kraków był na obrzeżach jednak

wielkiego imperium, Cesarstwa Austriackiego. I w tamtym czasie właśnie kobiety musiały mieć mężczyznę przy sobie. I co jest fascynujące,

0: miejscu ona jednak płynęła tym statkiem sama. To było też widziane, prawda? Inaczej to było podejrzane, jak młoda kobieta może płynąć sama, więc ona była odważną osobą. Zrezygnowała z aranżowanego małżeństwa przez rodziców, uciekła od tego, najpierw do Wiednia, tam nauczyła się fachu w sklepie z futrami, wiedziała, że tam nic dobrego ją nie spotka. Myślała, że właśnie w tym wielkim świecie, w tej Australii, być może jej los się odmieni. Jednak i tam trafiła do rodziny matki, gdzie musiała pracować w sklepie wuja, musiała znosić właśnie te niezbyt dobre warunki mieszkaniowe, pracowała praktycznie za darmo, no i postanowiła w pewnym momencie wziąć los we własne ręce. Stwierdziła, że musi coś zrobić, żeby wybić się na swoją niepodległość. I postanowiła właśnie imać się drobnych prac. Najpierw właśnie dostała pracę w aptece, gdzie nauczyła się właśnie mieszania tych kremów, tych specyfików. Tutaj też wiemy o tym, o tej legendzie, o której ona pisze w swojej biografii, o 12 słoiczkach kremu, które niby przywiozła jako posag od matki w jedynej walizce, którą miała ze sobą. I to jest właśnie legenda budowana na potrzeby właśnie sprzedaży tych kosmetyków. Wiemy doskonale, że koniec XIX wieku, początek XX wieku to czas, kiedy kobiety mogły sobie same wytwarzać kremy z tłuszczu i wody i po prostu same to robiły w swoich kuchniach. Helena być może znała te przepisy. Nie wiemy tak naprawdę, czy matka ją nauczyła, tego po prostu nie wiemy. Natomiast ta legenda poszła w świat i ona też powoływała się na swoje wschodnioeuropejskie pochodzenie. Ta ekskluzywność pochodzenia, te marzenia, które chciała już tutaj sprzedawać tym kobietom w Australii, te zioła, tajemnicze zioła z Karpat, które sprowadzała, mamy wrażenie, że to była po prostu taka kreacja, czyli trzeba było czymś te kobiety zachęcić do kupowania jej pierwszych kremów, które na początku sprzedawała spod lady, ale wiedziała, że im coś jest tanie, tym nie będzie się sprzedawało, więc jej kremy od początku musiały mieć swoją cenę. Sprzedawała te kremy, jeśli coś było za tanie i nie sprzedawało się, podwyższała ich cenę. I tak zaczęła się właśnie ta historia, być może troszkę krótko przeze mnie opowiedziana, no ale możemy sobie wyobrazić, prawda, jak te początki mogły wyglądać.
1: Powiedziały panie, że Helena Rubinstein była kreatorką, że doskonale potrafiła dbać o siebie, swój wizerunek, no i też była świetna, jeżeli chodzi, dzisiaj powiedziałybyśmy, o marketing i o promocję. I to jest opowieść nie tylko o branży kosmetycznej, ale o przemianach społecznych również i także o wielkiej sztuce, bo przecież Helena Rubinstein miała kontakty z artystami. Czy ona odpowiadała na potrzeby ówczesnych kobiet, na potrzeby społeczne? Potrafiła to dostrzec?
2: Ja myślę, że ona odpowiadała, ale też sama kreowała wiele z tych potrzeb. I to jest bardzo ważne i to jest ten geniusz marketingu, o którym pani powiedziała. Helena wprowadzała na rynek dużo innowacji. Helena wprowadziła na rynek maskarę do rzęs w formie takiej, jaką znamy, to znaczy ze szczoteczką i z aplikatorem. Ponieważ wcześniej to było osobno, były takie pudełeczka albo tubki z tuszem, który trzeba było namoczyć i później właśnie wyskrobać sobie ten tusz, dopiero się pomalować, a więc ta automatyczna szczoteczka była prawdziwą rewolucją. Promowała także tusz wodoodporny, który używano podczas bardzo modnego wtedy pływania synchronicznego i to była świetna promocja dla tej marki. Wprowadzała gadżety reklamowe, a więc wszelkiego rodzaju, na przykład kosmetyczki, jakieś klipsy, apaszki właśnie z logiem Heleny Rubinstein. No i lansowała przede wszystkim cały właśnie styl życia. Ona publikowała książki już w latach 30., w których promowała zaczerpnięte ze Szwajcarii diety oparte na surowych owocach i warzywach. Prowadziła lokale gastronomiczne, w których właśnie były dostępne zdrowe zaczerpnięte z tych szwajcarskich właśnie receptur, co swoją drogą też to odwołanie do Szwajcarii też było przemyślane, ponieważ ona się ludziom w Stanach jednak kojarzyła z uzdrowiskami, właśnie z takimi luksusowymi uzdrowiskami, które Madame Rubinstein promowała w swoich salonach piękności, prowadziła szkoły piękna. No i ten podział na przykład na typy cer i na palety kolorystyczne, tak? Wiosna, lato, jesień, zima, znowu lansowanie tych gam kolorystycznych, czy właśnie typów cer, pozwalało na uruchomienie nowych linii produkcyjnych kosmetyków odpowiednich dla różnego typu oraz koloru cery. Więc jeżeli jesteś wiosną, to potrzebujesz tego tuszu. Pokazywały to też

0: reklamy prasowe właśnie, że tutaj kosmetyki dla zimy, dla wiosny, dla cery naczynkowej, dla suchej, dla trudnej, więc to wszystko do pewnego stopnia odpowiadało, ale też bardzo często tworzyło nowe potrzeby, ale myślę, że w tym miejscu też warto się odwołać do emancypacji, tak? Bo to też jest bardzo ważny wątek, bo naprawdę długie, prawie stuletnie życie Heleny Rubinstein jest pełne różnego rodzaju kontekstów, w tym właśnie rozwoju postępowania tej emancypacji. Musimy pamiętać, że teraz może zupełnie inaczej odbieramy kosmetyki kolorowe, ale w czasach, kiedy kobiety miały ograniczone, no właśnie nie były samodzielne ani finansowo, ani nie mogły same o sobie stanowić, a makijaż był zarezerwowany dla aktorek, dla fordanserek, to umalowanie właśnie ust czerwoną szminką przez sufrażystki było symbolem emancypacji, ono było symbolem wyzwolenia, które Helena rzeczywiście udostępniała.
1: Na wystawie prezentują panie przepiękne przedmioty. To są puderniczki, szminki, różnego rodzaju opakowania. One mają tak współczesny, chciałoby się powiedzieć, design, że jest to aż zaskakujące, że tak wcześniej i szybko Helena Rubinstein wymyślała różne rzeczy, które teraz robią furorę, bo takich przykładów jest sporo.
2: Tak, na wystawie znajdziemy puderniczki, opakowanie po różach, pudrach, szminki, nowoczesną właśnie maskarę, o której tutaj Marta mówiła, czyli maskara Matic, dzisiaj znana jako Long Lash. Też znajdziemy kasetkę z cieniami do powiek kolorowymi, bo to też przecież kiedyś tego kobiety nie używały, tego po prostu nie było. Warto zwrócić uwagę na piękno opakowań. To są takie małe dzieła sztuki, które każda kobieta chciała mieć w swojej torebce. One były zdobione szkłami Swarovskiego. To na wystawie widać właśnie, jak się błyszczą. Też wykonywane były bardzo misternie z metalu, czyli trwałych tworzyw, wykonywane były właśnie, emaliowane były, czyli ta piękna emalia. One mają też grawery z nazwą samej firmy Helena Rubinstein. Helena Rubinstein zapraszała do tworzenia opakowań największych tego świata artystów. Czyli tak naprawdę tutaj można przytoczyć, że logo HR Helena Rubinstein zaprojektował sam Salvador Dalí. Zapraszała do tworzenia tych opakowań, również tych projektów opakowań, Sarę Lipską. Sara Lipska, znana malarka żydowska, która też malowała Helenę Rubinstein. Jest taki przepiękny portret Heleny Rubinstein w czerwieni. Można powiedzieć, że na wystawie znajdują się błyskotki, ale przecież to nie jest tylko opowieść o różach i szminkach. To jest opowieść o kreatorce, kreatorce potrzeb, kreatorce designu, też w opakowaniach. Myśmy starały się z Martą pokazać, jak na osi czasu te opakowania się zmieniały, jak ten design się zmieniał, co robić, jak pielęgnować skórę, bo przecież biznes Heleny rozpoczął się od pielęgnacji, czyli od kremu Valas. Ona tłumaczyła, że to jest właśnie dar niebios. Słowo, które nie funkcjonuje w żadnym słowniku na świecie, ona je wymyśliła. I tak naprawdę ta pielęgnacja była podstawą zdrowej skóry. Dopiero później Helena wprowadzała kosmetyki kolorowe. Pierwszym kosmetykiem kolorowym w ofercie Heleny był puder. Dopiero później róże, róż do twarzy, który był zarezerwowany na początku wieku tylko dla kobiet zamożnych. Zresztą był to kosmetyk bardzo kontrowersyjny, jak na tamte czasy. Dziś absolutnie nie budzi żadnych kontrowersji. Tak jak rozmawiałyśmy na spotkaniu, co może szminka, że to nie jest banalne pytanie, bo to, co mamy w torebce, to są nasze poglądy. Tak naprawdę to jest pytanie o poglądy. Czy używamy kosmetyków, czy nie? To też może być sprawa polityczna, bowiem przed wojną niektóre partie, szczególnie te prawicowe, nie dopuszczały kobiet wymalowanych na członkinie tej partii. Był zakaz po prostu malowania się. Dlatego ta wystawa ma być czymś więcej niż tylko właśnie wystawą o kosmetykach.
1: Na wystawie prezentują panie również suknie błyszczące, piękne, zdobione, ale też zdjęcia. One są czarno-białe, ale mimo wszystko pokazują samą Helenę Rubinstein jako kobietę piękną, niezwykle elegancką. I mi nasunęło się teraz takie skojarzenie, jak pani Monika mówiła o tym, że te wszystkie obiekty to są dzieła sztuki, to ona sama jakoś była chyba też dziełem sztuki. Ona się kreowała bardzo, bardzo mocno.
0: Ona podążała jak najbardziej za tym. Ona promowała swoją firmę własną twarzą.

0: właściwie od początku i to był taki pomysł na biznes, bardzo przemyślana strategia marketingowa i tak samo my też mieliśmy taki pomysł, żeby te wystawy podzielić na takie trzy obszary, więc obszar prywatny, zawodowy i towarzyski, który jest gdzieś pomiędzy, ponieważ te spotkania towarzyskie, na których ona no właśnie błyszczała, bo te stroje, które prezentujemy na wystawie, jej osobiste, tak, pamiątki. Ja też jako antropolożka zawsze lubię mówić, że ubrania mają takie właściwości mediacyjne, bo one dotykają bezpośrednio naszego ciała, więc nie ma bardziej osobistej pamiątki niż właśnie strój. Tym bardziej, że wiemy, że Helena te stroje nosiła, ponieważ mamy i prezentujemy na wystawie jej zdjęcia w tych właśnie strojach. Więc ona wychodząc, nawiązując relacje towarzyskie właściwie od początku, to również był bardzo przemyślana strategia budowania marki. Bywanie na salonach, organizowanie przyjęć, poznawanie bohemy, artystów, ale też przedsiębiorców. To było, no właśnie, to było czymś pomiędzy życiem prywatnym, ale też zawodowym. Fotografowanie się z Salvadorem Dali, Elizabeth Taylor, Picassem, tak? To wszystko stawiało ją, czyli Haję z ubogiej rodziny z Podgórza, budowało jej właśnie pozycję społeczną, która była bardzo ważna przy chęci rozwijania marki.
1: Jak przepastne jest archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich, jeżeli chodzi o postać Heleny Rubinstein?
2: Tak, to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ z Martą zdecydowałyśmy się po prostu oprzeć naszą wystawę o nasze obiekty. To jest dla muzealnika naprawdę ważna sprawa, żeby pokazać to, nad czym tak misternie pracujemy na co dzień. Pracujemy w dziale zbiorów Muzeum Polin i otrzymujemy darowizny od ludzi i taką darowiznę otrzymaliśmy, czyli dwie suknie, płaszcz i ponad 1000 jednostek archiwalnych. To jest bardzo dużo. Mają przyjechać do nas jeszcze obiecane dwa ciężkie, duże albumy prywatne Heleny Rubinstein. Tą twarz najmniej znamy, tak? Helena prywatnie jest to taka nieznana postać. Myślę, że warta zbadania jeszcze. I te archiwalia pozwalają właśnie na zbadanie Heleny i historii prywatnej. I zobaczenie, jak ona naprawdę wyglądała, jak wyglądała w kuluarach, jak wyglądała Helena, której nie chciała być może pokazywać publicznie. I my możemy to oglądać właśnie w archiwach. Donatorką tej spuścizny jest Susan Slezin, która jest skoligacona z Heleną Rubinstein. Jest to historyczka sztuki z Nowego Jorku i tak jak napisałyśmy na wystawie, autorka książki Over the Top o Helenie Rubinstein, w której właśnie te archiwalia prezentuje i pięknie je opisuje, ponieważ ma prywatne doświadczenie z Heleną Rubinstein.
1: A propos prywatnego życia, jeszcze trochę już na zakończenie. Wspominały panie na samym początku, że ona no, nie chciała wyjść za mąż, że się zbuntowała, że wyjechała, że chciała osiągnąć coś samodzielnie, być niezależna. No ale jak to w życiu bywa, takie rzeczy się też zmieniają. A jednak była zamężna i to dwukrotnie. To jeszcze kilka słów o tych jej relacjach.
0: Ja myślę, że to, że nie chciała wyjść za mąż, że uciekła, tak naprawdę umożliwiło jej rozwój kariery. Właśnie ta emigracja do Australii, budowanie tego życia od nowa i tworzenie tej legendy, o której mówiłyśmy rzeczywiście, którą też ona opisuje w swoich biografiach, było możliwe dzięki temu wyjazdowi. Rzeczywiście w Australii poznała rodaka, Żyda również spod krakowskiego Podgórza, za którego wyszła. To małżeństwo nie było szczęśliwe, mieli dwóch synów, których też można zobaczyć na zdjęciach, właśnie zarówno zdjęcia pierwszego, drugiego męża, jak i Heleny z synami. Pierwszy mąż pomógł jej w rozwoju tego biznesu. Rzeczywiście on był redaktorem, pomagał jej w promowaniu w prasie między innymi, w reklamowaniu tego biznesu, w rozwoju marki, ale też później, kiedy już rodzina przeprowadziła się do Europy, mieszkali w Paryżu, w Londynie, tam wprowadził ją do świata bohemy, ponieważ on znał na przykład Hemingwaya, znał Coco Chanel i te wszystkie znane, bardzo znane osoby rzeczywiście pomagały jej znowu wejść na ten rynek europejski i to było jej bardzo potrzebne. Małżeństwo się rozpadło, ale szybko wyszła za mąż po raz drugi za księcia. Została księżną, co dodatkowo, myślę, podbiło ten jej status społeczny. Za ponad 20 lat od siebie młodszego księcia Gurieli Cichonia, no właśnie, ten to małżeństwo chyba było szczęśliwsze, ponieważ są uśmiechnięci na zdjęciach, które prezentują, więc...

0: Myślę, że ta rodzina jednak była taka cieplejsza. Natomiast znowu ten drugi mąż również umożliwił jej wprowadzenie czegoś bardzo nowoczesnego, to znaczy linii dla mężczyzn. Linia Gurieli od nazwiska drugiego męża, no myślę, że wyprzedzała troszeczkę swoje czasy, ponieważ jednak nie przyjęła się, ale kosmetyki, rzeczywiście ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn firmowane nazwiskiem drugiego męża Heleny, były kolejną nowinką, którą Helena wprowadziła na rynek.
1: Pięknie panią dziękuję za opowieść. Monika Harchut, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: I Marta Frączkiewicz, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy państwu. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Będzie gorąco, temperatury przekroczą 35 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40. Pierwsze zakażenie wirusem Ebola potwierdzone we Francji. Białoruś wyłączyła przekaźniki używane przy naprowadzaniu dronów wystrzeliwanych z Rosji na cele w Ukrainie. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni w cieniu, a w weekend nawet 40. Służby apelują o rozwagę.
8: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
9: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
8: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
10: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
8: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
11: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
8: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Od stycznia mazowiecki NFZ wystawił ponad 100 tysięcy kart EKUS. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych albo zawodowych do większości krajów europejskich. Katarzyna Silska z mazowieckiego oddziału NFZ-u zachęca, by każdy wyjeżdżający na wakacje pamiętał o odebraniu tej karty.
12: Karta nam nie pomoże wtedy, kiedy wyjedziemy do Turcji, o co się wciąż pytają nasi klienci, ale każdy kraj Unii Europejskiej, kraje EFTA, w tych krajach obowiązuje i działa naprawdę bardzo dobrze. W sytuacji nagłego zachorowania albo wypadku powinniśmy skierować się do placówki medycznej i tam okazać kartę EKUS. Zabezpiecza nas to przed dużymi wydatkami, dlatego warto przyjść do oddziału NFZ-u i taką kartę uzyskać.
7: Prawo do leczenia przysługuje na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele krajów, do którego jedziemy. We Francji potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem Ebola. Chodzi o lekarza, który uczestniczył w misji humanitarnej w Demokratycznej Republice Konga. Od kilku tygodni w tym kraju trwa nowa epidemia choroby.
13: Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Zdrowia, lekarz poczuł się gorzej podczas lotu z Kinszasy do Paryża. Został odizolowany i przebywa obecnie w specjalistycznym ośrodku, a jego stan jest stabilny. Władze prowadzą identyfikację osób, z którymi mógł mieć kontakt. To pierwszy przypadek eboli wykryty we Francji. W poprzednich latach we francuskich szpitalach leczono już osoby zakażone tym wirusem, jednak diagnozę stawiano jeszcze za granicą. Francuskie władze podkreślają, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie pozostaje niskie, zaznaczając jednocześnie, że bardzo uważnie monitorują sytuację. Nowa epidemia eboli obejmuje Demokratyczną Republikę Konga oraz Ugandę. Liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła już 1000, a z powodu choroby zmarło 300 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Białoruś wyłączyła przekaźniki używane przy naprowadzaniu dronów wystrzeliwanych z Rosji na cele w Ukrainie, przekazał Wołodymyr Zełenski, powołując

0: Wstrzymując się na informacje ukraińskiego wywiadu. Wcześniej prezydent Ukrainy domagał się ich usunięcia od białoruskich władz. Władimir Zełenski podkreślił, że sprzęt przestał działać, ale nie wiadomo jeszcze, czy został zdemontowany. Z informacji przekazanych mi przez naczelnego dowódcę oraz wywiad wynika, że od 22 czerwca odpowiednie retransmitery przestały działać na terytorium Białorusi. Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, czy zostały zdemontowane. Pracujemy jednak nad ustaleniem tego. Bardzo uważnie monitoruję sytuację i codziennie otrzymuję raporty. Faktem jest, że retransmitery obecnie nie funkcjonują. W poprzednim tygodniu Władimir Zełenski oświadczył, że Białoruś ma tydzień na usunięcie sprzętu, ostrzegając, że jeśli tego nie zrobi, zrobimy to my.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia będzie słonecznie, 24 stopnie na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 30 w centrum, do 33 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami do 23. Pięć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Uff, jak gorąco, proszę Państwa, weszliśmy w fazę upałów wielkich. Niektórzy mówią, to tylko chwila, ale to jest chwila, która kosztuje nas, mówiąc wprost, dużo zdrowia. I właśnie o tym dzisiaj z dr Alicją Baską będziemy rozmawiać. Upały nam doskwierają i są zagrożeniem dla naszego zdrowia?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, że w obecnych czasach możemy śmiało powiedzieć, że upał jest zagrożeniem zdrowia publicznego. I żeby nie być gołosłowną, to może kilka danych. WHO szacuje, że średnio w ciągu roku około 500 tysięcy zgonów wynika właśnie z upałów. I oczywiście moglibyśmy ze sceptycyzmem podejść do tych danych, no bo mówimy o całej perspektywie globalnej, całym świecie. Ale mamy też dane dla Europy. I one wskazują, że średnio co roku około 60 tysięcy dodatkowych zgonów wynika właśnie z fal upałów, które coraz bardziej nam doskwierają i prognozowane jest, że będą doskwierać nam jeszcze bardziej. Takie analizy dotyczące naszej przyszłości, wybiegające w przód do około 2050 roku, mówią o tym, że w krajach takich jak Polska, jak Austria, w innych krajach też nam dość bliskim geograficznie, ta liczba średnich upałów czy dni upalnych w ciągu roku może się nawet do tego 2050 roku podwoić, a już w tym momencie wyliczenia przedstawione niedawno na łamach The Lancet wskazują, że średnio na statystyczną osobę przypada takie około blisko 10 dni upalnych w Polsce. Także myślę, że jest to faktycznie realne zagrożenie.
2: I proszę Państwa, proszę sobie dać spokój z przekonywaniem, że to wyolbrzymiony problem, bo przecież mieliśmy taką zimę w tym roku i że zmiany klimatu są tylko wymysłem jakichś dziwnych ekologów. Nie, proszę Państwa. Naukowcy zwracają uwagę, proszę rozróżnić pogodę od klimatu. Te zmiany są obserwowane, te zmiany są już naukowo zbadane, tak nasz klimat się zmienia, tak mamy falę upałów bardzo doskwierających, tak mamy też suszę, która również jest przecież problemem dla zdrowia. Tak w Europie to widać, bo kolejne kraje pokazują bardzo wyraźnie, jakie są te skutki upałów.
3: Myślę, że tak jeszcze łapiąc tego wątku, myślę, że nawet w krajach europejskich paradoksalnie te skutki może być widać bardziej, dlatego że żyjemy w miejscach, przestrzeniach, domach, budynkach, w których pracujemy, które raczej były budowane z myślą o ochronie nas przed zimnem, a niekoniecznie przed ciepłem. Więc to też stawia, myślę, przed nami nowe wyzwania w kontekście chociażby projektowania, tak?
2: No tak, betonowe pustynie w miastach, sami się zabetonowaliśmy, wybetonowaliśmy sobie rynki w małych miasteczkach, myśląc, że tak ładnie, a to dzisiaj jest jedna wielka patelnia, z której uciekają ludzie, sami sobie to zrobiliśmy, mówiąc wprost. A jak te zmiany klimatu wpływają na nas i na to

0: zdrowie publiczne, o którym dzisiaj rozmawiamy?
1: Myślę, że można byłoby spojrzeć na ten wątek z wielu różnych perspektyw, bo tak naprawdę mamy bardzo wiele różnych układów w naszym organizmie, które bezpośrednio dotykane są przez zmiany klimatu. Oczywiście my możemy dzisiaj na potrzeby naszego spotkania bardziej skupić się na upałach, natomiast pamiętajmy o tym, że te zmiany klimatu to też wiele różnych nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, które też mogą mieć swój wpływ zdrowotny. Jednym z takich głównych obszarów tego negatywnego wpływu jest to, że i fale upału, czy też inne elementy wpływające, czy wiążące się ze zmianami klimatu mogą prowadzić do zaostrzenia chorób już istniejących. Między innymi w taki negatywny sposób mogą wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe, czyli można powiedzieć też, że te zmiany klimatu, czy fale upałów będą nas trochę nierównomiernie dotykały. Mówimy o grupach osób szczególnie narażonych i tutaj na pewno pani redaktor już zakłada, że będą to chociażby osoby już chorujące z wieloma chorobami przewlekłymi, ale też osoby starsze, ale też kobiety w ciąży, ale także dzieci, które też mogą mieć trochę mniejsze możliwości kompensacyjne, więc o nie też trzeba szczególnie zadbać w tym okresie upałów.
0: Czyli to nie tylko chorzy i osoby starsze, o których zazwyczaj pamiętamy, ale właściwie w kontekście osób starszych to warto też przypomnieć o tym, że dla nich upały są szczególnie niebezpieczne, no chociażby dlatego, że w tym starszym wieku trochę mniej chce się pić, i jest to gigantyczny problem systemu ochrony zdrowia w czasie upałów, bo część osób starszych, która jest transportowana do szpitali i wymaga pomocy medycznej, to po prostu trafia z odwodnienia.
1: Tak, dokładnie. I pewnie gdybyśmy odpowiednio o to nawodnienie, czy też odpowiednie odżywienie zadbali, to moglibyśmy wielu tych wizyt w szpitalu de facto uniknąć, czyli też trochę odciążyć te nasze systemy ochrony zdrowia. No, w przypadku osób starszych też myślę, że problemem jest to, że bardzo często przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, w mieszkaniach, które na przykład nie są przystosowane do tych fal upałów, które szybko się nagrzewają.
0: Więźniowie, słynni więźniowie czwartego piętra w tych budynkach, gdzie kiedyś nie było wind. I oni też słyszą komunikaty, gdy zbliża się fala upałów, że zaleca się, żeby nie wychodzić. I to ich odcina właśnie chociażby od zakupów, od kupna wody, ale też wcale nie powoduje, że jest im lżej, no bo tam w tym mieszkaniu też jest gorąco.
1: Jak najbardziej. Myślę, że warto pamiętać, w ogóle podejmując ten temat upałów czy zmian klimatu, że w tych następnych latach, dekadach przed nami, pewnie będą one wymagały pewnego rodzaju naszej adaptacji do tych nowych warunków. Tutaj myślę, że też taką szczególną grupą, o której warto pamiętać, czy może warto, żeby ta grupa sama o sobie pamiętała, są osoby aktywne fizycznie, tak? Upały, fale upałów też będą wpływały na to, jak aktywni jesteśmy, albo czy w ogóle chcemy być aktywni fizycznie. I tutaj też bardzo ciekawe dane sprzed kilku miesięcy. Oszacowano, że do 2050 roku z powodu zmniejszenia aktywności fizycznej, z powodu upałów, możemy oczekiwać około 500 tysięcy zgonów wynikających z braku albo z niedostatecznej ilości aktywności fizycznej. Tak? Czyli tutaj też to planowanie aktywności fizycznej, przestrzeni do ruchu będzie bardzo, bardzo ważne, żeby nie powiedzieć kluczowe.
0: Trochę doprowadzając do zmian klimatycznych, zaprzepaściliśmy to, co też wypracowaliśmy sami, namawiając do tego, żeby aktywność fizyczną podejmować. To powoli staje się w przestrzeni tej otwartej właściwie niemożliwe.
1: Tak, no dokładnie. Tutaj trzeba i dostosować godziny i oczywiście myśląc o aktywności fizycznej w trakcie lata, w trakcie upałów, myślimy o tym, że warto przenieść tę aktywność na albo porę bardzo wczesną poranną, albo porę wieczorną, albo przenieść aktywność fizyczną w ogóle z zewnątrz do wewnątrz, do na przykład gdzieś tam klimatyzowanych czy chłodzonych pomieszczeń, ale też pamiętajmy o tym, że mówiąc o tych wyzwaniach związanych z falami upałów, mówimy także o promieniowaniu ultrafioletowym, tak? I o tym, że są badania, analizy, które wskazują, że osoby aktywne fizycznie podejmujące aktywność fizyczną na zewnątrz, na przykład mogą mieć nieco zwiększone ryzyko nowotworów skóry, dlatego że na przykład częściej są eksponowani na właśnie promieniowanie ultrafioletowe i nie zawsze pamiętają o tej ochronie przeciwsłonecznej, czy to w postaci kremu z filtrem, czy też odpowiednim ubiorze, bo pamiętajmy o tym, że ta ochrona przeciwsłoneczna to przecież także to, jak się ubieramy, to w jakie tkaniny się ubieramy też. Warto pamiętać o tym, że jednak te materiały naturalne, bawełna, len, to mogą być takie materiały, które też jednocześnie będą przewiewne, a będą osłaniały nas na przykład przed słońcem. No i pamiętajmy o tym, że kremy z filtrem też trzeba reaplikować. To nie jest tak, że nałożymy jedną porcję rano, a później do wieczora możemy gdzieś tam z tej ochrony korzystać.
0: Gdy pani doktor mówi o tym, jak wiele musi się zmienić, bo my się musimy jakoś zaadaptować do

0: do tych zmieniających się warunków, no to zaczynamy chyba mówić faktycznie o jakiejś, nazwałabym to i nazwałyśmy to nawet razem wcześniej, kulturą upałów. Tak. I tu nie chodzi o to, że mamy w tym upale tańczyć i korzystać. Tylko naprawdę bardzo wiele musi się zmienić. Musimy przeprojektować swoje mieszkania, zacząć inaczej projektować, nasze miasta i zacząć inaczej projektować nasze życie.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj myślę, że może dla naszych słuchaczy też będzie cenną informacją, zanim te wszystkie zmiany architektoniczne się wydarzą, to wiele miast, w tym Warszawa, już w tym momencie przygotowuje takie miejsca chłodu, dostępne dla każdego. Warszawa ma takich miejsc 150 na ten rok. Wpisując to hasło w wyszukiwarkę, mogą Państwo znaleźć listę tych wszystkich 150 miejsc w podziale na dzielnice. I myślę, że w tej nadchodzącej fali upałów może być to bardzo przydatne. W momencie, kiedy faktycznie w naszym domu jest zbyt gorąco, nie mamy możliwości wychłodzenia tego domu, warto udać się do takiego miejsca i na przykład spędzić tam trochę czasu. To są różnego rodzaju instytucje publiczne, to może być na przykład biblioteka, więc też myślę, że to w kontekście tych osób starszych, uwięzionych niekiedy w swoich mieszkaniach, to też może być jakaś alternatywa, ale tak jak też pani redaktor mówiła, to myślenie perspektywistyczne, to zazielenianie naszych przestrzeni, w tym przestrzeni wokół szkół. Pamiętajmy o tym, że fale upałów będą też dotykały w czerwcu jeszcze na przykład dzieci, że fale upałów mogą pogarszać koncentrację, ogólne samopoczucie, więc i szkoły, i miejsca pracy, i nasze domy. Pamiętajmy o zaciemnianiu naszych mieszkań, o właściwych godzinach też wietrzenia, jednak zostawianie na cały dzień otwartych okien może nie być najlepszym pomysłem, tak? Jednak te inne godziny, zasłony, też uczmy się od tych krajów basenu Morza Śródziemnego, gdzie okna są małe, pomieszczenia raczej są w związku z tym troszkę ciemniejsze, ale mamy zasłony, mamy rolety, mamy okiennice, które też sprawiają, że te domy w ciągu dnia tak bardzo się nie nagrzewają.
0: Gdy pani doktor mówiła o tym zazielenianiu, to przypomniała mi się niedawna rozmowa w audycji Samozdrowie z prezeską fundacji, która zajmuje się tworzeniem zielonych wysp mocy, a więc zazielenianiem na przykład terenów wokół szkół. Robią to same dzieci, które uczą się przy okazji, jak ważne są drzewa. I proszę Państwa, to jest to, co dotyczy nas wszystkich, to znaczy nie tylko szkoły, ale i miejsca pracy. To są wszędzie te miejsca, gdzie musimy zacząć bacznie zwracać uwagę na to, co wokół nas, czy jest zielono. Tak jak pani doktor powiedziała, zmienić też trochę nasze postrzeganie tego, jak się zachowujemy w czasie upałów, czyli nauczyć się tego, że jak jest upał, to okno jest przymknięte.
1: Tak, tak. To może być na początku takie kontrintuicyjne, bo gdzieś tam chcemy ruch powietrza w tym naszym pomieszczeniu, w którym przebywamy, wzmożyć, ale może być tak, że ze względu też na oświetlenie, na nasłonecznienie tej przestrzeni, po prostu będzie to temperaturę podnosiło. No pojawia się zawsze też wątek gdzieś tam tych klimatyzatorów. I tutaj spotkałam niedawno takie ciekawe zalecenia WHO, które zwracają uwagę na to, że oczywiście same klimatyzatory związane są też z dość sporym wykorzystaniem energii, że też mamy taką tendencję do tego, żeby ten termostat ustawiać zbyt nisko i ta różnica pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a zewnętrzem bywa zbyt duża, co czasem w takim sezonie letnim kończy się jakimiś infekcjami, ale też warto pamiętać o tym, że ustawienie nawet takiego termostatu na 27 stopni i dołączenie na przykład wentylatora elektrycznego może dać nam takie poczucie obniżenia temperatury w pomieszczeniu o około 4 stopnie, czyli to połączenie tych dwóch technik, a z kolei w kontekście oszczędności energetycznych to jest około 70%. Takie wyliczenia też gdzieś tam spotkałam, więc myślę, że to też jest ciekawe z perspektywy tego naszego myślenia o tym funkcjonowaniu i właśnie tych naszych przestrzeniach domowych. I tutaj podkreśliłabym, bo faktycznie bywa tak w różnego rodzaju, zwłaszcza miejscach pracy, gdzie jest jakieś takie sterowanie centralne też tą klimatyzacją, że te temperatury są po prostu zbyt niskie i to też wcale nie jest dla nas korzystne.
0: Wspominała pani doktor o tym, że w Warszawie są takie miejsca, gdzie można się schłodzić i wymieniła pani doktor, że to są na przykład biblioteki i tak dalej, bo niektórzy szukają chłodu na przykład w supermarketach, tam gdzie są lady chłodnicze.
1: Tak,
0: rozumiem, że w Warszawie i pewnie w wielu miejscach trzeba po prostu poszukać miejsc, gdzie dobrze działa klimatyzacja, gdzie jest więcej cienia.
1: Tak, i często jest tam też na przykład darmowy dostęp do wody, więc też można z tego skorzystać. Jest to jakaś taka przestrzeń, gdzie miło można spędzić czas. W sensie będą jakieś miejsca siedzące. Sporo urzędów dzielnic na przykład zaczęło udostępniać w określonych godzinach swoje przestrzenie dla właśnie mieszkańców. Ale mam wrażenie, że wciąż mało osób jeszcze o tym, o tym słyszało, więc też warto, myślę, nieść te informacje dalej, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo

0: cenna, no i bardzo na czasie inicjatywa.
1: Czyli szukajmy miejsc chłodu w miastach, tam gdzie taka inicjatywa jest. No są też, wiadomo, kurtyny wodne, które trochę tego chłodu dają i ulgi w czasie fal upałów. Mówiła też pani doktor o tym, że trzeba uważać na te różnice temperatur, bo my ciągle mamy tendencję do tego, tak, że jeśli mamy możliwość skorzystania z klimatyzacji, no to ustawiamy ją na jak najniższą temperaturę, czyli też wtedy w tym upale szkodzimy swojemu zdrowiu.
0: Tak, tak, dokładnie. Tutaj z jakichś takich ważnych kwestii, no to oczywiście pewnie trochę trywialnym jest powiedzieć o tym nawodnieniu i o tym, żebyśmy pilnowali tych ilości spożywanych wody, ale może zaskoczeniem będzie, że niekoniecznie musimy sięgać po jakieś specjalne sposoby nawadniania. Mam wrażenie, że teraz w tym okresie właśnie letnio-wakacyjnym z nadchodzącymi falami upałów producenci różnego rodzaju specyfików, na przykład elektrolitów, bardzo wzmożyli swoje kampanie marketingowe, zachęcając nas do tego, czy przekonując nas do tego, że aby się dobrze nawodnić, to koniecznie musimy sięgać właśnie po tego rodzaju produkty. Nie jest to prawda. Większość z nas, nie będących jakoś ekstremalnie aktywnymi fizycznie albo nie przebywających na dworze wiele godzin w trakcie upałów, naprawdę świetnie może sobie poradzić po prostu zwykłą wodą, posiłkami, które też będą nas skarmić i dostarczać nam różnych składników mineralnych. A pamiętajmy o tym, że wiele z tych produktów reklamowanych właśnie jako cudowny sposób na nawodnienie zawiera na przykład bardzo duże ilości sodu, którego większość naszej populacji zupełnie nie potrzebuje, bo sodu czy soli spożywamy stanowczo zbyt dużo. Wiemy o ryzykach związanych chociażby z chorobami sercowo-naczyniowymi, związanymi właśnie z nadkonsumpcją soli, więc też nie ma sensu tej soli czy sodu dodawać sobie do tej diety. Aż tak dużo tego sodu z wypacaniem się nie tracimy, aczkolwiek tutaj z gwiazdką też zaznaczę, że w kontekście też specyficznych stanów zdrowia i indywidualnych pacjentów pewnie trzeba byłoby to gdzieś tam sobie rozważyć, przeanalizować, ale dla ogółu populacji naprawdę woda pita regularnie, raczej małymi łykami, ale ciągle te 2-2,5 litra dziennie, czy 30-35 ml na kilogram masy ciała powinno być dla nas jak najbardziej wystarczające.
1: Mineralna czy warszawska zwykła kranówka?
0: Jedna i druga będzie super. Tutaj jeżeli faktycznie gdzieś tam martwimy się o te utraty składników mineralnych, to taka woda mineralna, wysoko zmineralizowana też może być fajną alternatywą, na pewno lepszą niż wspomniane preparaty, ale woda kranówka warszawska czy w innych miejscach w naszym kraju jak najbardziej jest zdatna do picia, jest dostępna dla każdego i jak najbardziej jest także bezpieczna dla naszego zdrowia, więc taka woda kranowa też jak najbardziej będzie nas nawadniać.
1: Gościem audycji Samo Zdrowie była dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rozmawiałyśmy o, jakby to nazwać, kulturze upałów. O tym, że upały zaczynają wymagać od nas zmiany stylu życia po to, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Jeżeli spojrzę do mojej szafki pod zlewem w łazience, to środków do sprzątania, do czyszczenia mam kilka, ale staram się, żeby to były raczej takie środki ekologiczne. Niemniej zawsze wymagają one zakupu, przyniesienia do domu, no i wyprodukowania kolejnej butelki, opakowania. Nie zawsze udaje się do tej samej wlać płynu, więc butelki mnożą się na potęgę. A dodam, że nie są to butelki zwrotne, więc trzeba je wyrzucić do plastiku. Czy można znaleźć inne rozwiązanie? Czy jest na rynku inne rozwiązanie? Jakie? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, edukatorka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
3: Czy u pani też się piętrzą takie butelki do na przykład higieny łazienki, szafki, kuchni? Często tak jest, że jeden jest do lustra, drugi jest do mycia podłóg, trzeci jest do umywalki, czwarty do sedesu, piąty do kuchni i tak dalej, i tak dalej. Cały stos.
4: Tak, jeszcze parę lat temu faktycznie było ich dużo więcej w moim domu, bo tak jak słusznie pani

0: nie zauważyła, do innej powierzchni albo do każdej powierzchni mamy inny produkt i jeszcze potem najlepiej, żeby coś dodawało zapachu, więc faktycznie marketing produktów do czyszczenia jest bardzo dobrze rozwinięty i firmy chcą, żebyśmy kupowali tego jak najwięcej.
1: Ale tak naprawdę środek, którym możemy umyć wannę, to pewnie możemy umyć nim również ubikację, ale dobrze się także sprawdzi do umycia podłogi, ewentualnie, no z podłogą może już być trudniej, ale kabinę prysznicową, czy no inne rzeczy też tym samym środkiem umyjemy. Być może w mniejszym stężeniu trzeba go rozpuścić, ale tak naprawdę chyba aż taka mnogość tych różnych produktów nie jest nam potrzebna.
0: Zgadzam się. Większość produktów, większość powierzchni w domu jesteśmy w stanie wymyć jednym, dwoma produktami max. Bo tak jak pani powiedziała, armaturę, ceramikę, wannę, łazienkę, umywalkę, zlewozmywak. To są takie elementy w domu, które śmiało możemy umyć jednym mleczkiem czy jakimś takim jednym płynem. Do tego dochodzi ewentualnie coś do umycia szyb, luster, więc produkt, który nie będzie zostawiał smug. No i coś do umycia podłogi, więc de facto trzy produkty, ewentualnie jakieś impregnaty, jeżeli mamy, nie wiem, drewniane meble, które na przykład należy impregnować, albo skórzaną kanapę. No ale tego też nie używamy codziennie. Taka impregnacja raczej dość rzadko się odbywa. Więc wystarczyłoby naprawdę kilka, dosłownie dwa, trzy produkty.
1: Ale te butelki piętrzą nam się pod zlewem. Nawet te trzy, pięć co jakiś czas dokupowane nowe i produkowanie tego plastiku. Czy dałoby się to jakoś inaczej rozwiązać? Kojarzę na przykład takie rzeczy, też często obserwuję to, co się dzieje pod prysznicem, czyli znowu płyn do mycia ciała, odżywka do włosów, szampon do włosów, a jeszcze jakaś maseczka, jeszcze coś dodatkowego. I też te butelki plastikowe się piętrzą. W momencie, kiedy odkryłam szampon w kostce, no była to jakaś zmiana, bo rzeczywiście ta jedna butelka mniej. Czy na moje włosy działa to dobrze, czy nie, to też zależy od jego rodzaju. Ale jest alternatywa. Jest podobna alternatywa, jeśli chodzi o pastę do zębów, której też zużywamy. I też są jakieś takie pastylki, którymi możemy umyć zęby. A co z tą chemią, której też no, musimy używać, też jej zupełnie nie pozbędziemy. Jaka tu jest alternatywa?
0: Tak, tuż różne kraje mają różne możliwości. Kiedyś były bardzo popularne takie refile, czyli po prostu dokupowaliśmy taki mały koncentrat, który wlewało się do tej, w cudzysłowie, starej butelki, zalewało wodą i to działało, ale często te koncentraty też były w plastikowych opakowaniach, więc de facto ten sam odpad, który regularnie generowaliśmy. Więc rozwiązaniem, które jest dostępne na polskim rynku, nie tylko na polskim rynku, to jest forma bezwodna. Tabletki czy jakieś proszki, które po prostu po zmieszaniu z wodą z kranu tworzą właśnie taki produkt do czyszczenia. Armatury, łazienki, kuchni i tak dalej.
1: Trochę mi się kojarzy to z żywnością liofilizowaną, która też jest pozbawiona wody. Jak ją nawodnimy, to możemy zjeść. To się często przydaje na wyprawach górskich albo w kosmosie. Nasz astronauta miał takie produkty, które zalewał wodą. Czy to na tej samej zasadzie działa?
0: Podobnie. Po prostu mamy w takiej małej tabletce skoncentrowane elementy, czy elementy aktywne, takie, które faktycznie odpowiadają za usuwanie brudu, za rozpuszczanie tłuszczu, za usuwanie kamienia, jeżeli chodzi o takie wannę czy baterie w łazience. Zalewamy to wodą z kranu i mamy produkt czyszczący gotowy. Generalnie większość środków czyszczących, które mamy w domu, w 90% składają się z wody, więc my kupujemy wodę plus trochę czegoś, co działa. Dlatego też wymyśliliśmy sobie, że można by było to zrobić inaczej i dbając o środowisko, dbając o konsumenta, można odwodnić przecież ten produkt i oferować samą tą substancję, w cudzysłowie, aktywną, czyli to, co faktycznie czyści, a wodę mamy w kranie, więc de facto nie musimy tych produktów nosić, przewozić tej wody, tylko kupujemy same tabletki, zalewamy wodą z kranu i mamy produkt gotowy.
1: Jakbyśmy tak spojrzeli na wiele produktów w naszym domu i nie myślę tylko o chemii, ale nawet o jedzeniu, to wielu z nich jest woda na pierwszym miejscu, a potem te wszystkie dodatki. Gdybyśmy mogli to bez tej wody kupować, to ilżej by nam było i tych opakowań byłoby mniej. Ale z czego są w takim razie te środki czyszczące? Bo też mówimy często, że chemia silna, albo że jednak mamy jakieś środki, które mają 98% naturalnych składników. W takim razie z czego są tabletki, które startup Slappa wymyślił i one są działające i czyszczą?
0: Tak. Mamy trzy główne składniki, które de facto są do znalezienia w większości domów. To znaczy mamy sodę oczyszczoną, mamy kwasek cytrynowy i mamy chlorek sodu, czyli sól. I to są trzy produkty, które de facto są w stanie usunąć znakomitą większość takiego standardowego brudu, który mamy w domu.
1: Codziennego albo dokładnie. Może kilkudniowego.
0: Tak, wytrzeć jakieś tłuste zabrudzenia, usunąć kamień, który mamy nagromadzony w umywalce czy pod

0: prysznicę, zminimalizować jakiś nieprzyjemny zapach, który na przykład pojawia się, nie wiem, na desce do krojenia czy na blacie kuchennym. One są oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od przeznaczenia, ponieważ mamy produkt do czyszczenia kuchni, łazienki, do szyb i luster. Dodatkowym, tym czwartym elementem są olejki naturalne, które odpowiadają za zapach. Mamy miętę, lawendę i rozmaryn. No i to jest koniec. Nic więcej innych elementów w składzie nie ma, co powoduje, że te produkty są właśnie możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Nie mają toksycznych składników. Wszystko może być toksyczne, więc też tutaj chcę o tym powiedzieć, że...
1: No ktoś może być uczulony na sodę albo na kwasy cytrynowe, ale to już są sporadyczne przypadki.
0: To prawda. Natomiast te elementy powodują, że produkty są możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Właśnie nie dają tych toksycznych oparów, nie trzeba wietrzyć pomieszczenia po sprzątaniu. Mamy w domu dzieci, ale mamy w domu zwierzęta. Też jest wtedy nieco bardziej bezpiecznie, bo nie używamy właśnie takiej agresywnej, w cudzysłowie, tej chemii typu chlor czy jakieś bardzo silne środki.
1: Chociaż ja ostatnio oczyściłam taletę octem i też trzeba było o chwilę wietrzyć pomieszczenie.
0: Tak.
1: Na szczęście po pewnym czasie ten zapach znikł, ale był dosyć wyczuwalny. Czy sprawdzała Pani, jaka jest oszczędność, jeśli chodzi o ślad węglowy tych jednorazowych butelek plastikowych? Czy to rzeczywiście jest zauważalna różnica, gdybyśmy przestali kupować produkty w butelkach jednorazowych, tylko właśnie albo te kostki, kapsułki, coś, co nie jest tak pakowane, co nie ma tej wody, tak, którą nosimy. Mhm. Raz, że dźwigamy, dwa, że no musi ona zajmować jakąś objętość.
0: Tak, przynajmniej 30-krotnie obniżamy właśnie ten ślad węglowy. Oczywiście to też zależy od skali, bo im więcej będziemy produkować tych, w cudzysłowie, naszych produktów, a im mniej będziemy produkować tych plastikowych, konsumenci będą więcej kupować slappy, no to ta oszczędność oczywiście będzie większa. Natomiast taka uśredniona wartość to jest około 30-krotnie mniej tego śladu węglowego właśnie dzięki temu, że nie mamy tej wody, że ograniczamy plastik, mamy papierowe opakowania plus szklane butelki, ponieważ oferujemy też klientom szklane butelki w sprzedaży. Zachęcamy, żeby wykorzystywać te, które już mamy, bo uważam, że ta cyrkularność i to drugie i trzecie życie jest najlepszym rozwiązaniem. A tak jak sama pani powiedziała, przecież mamy ich pod zlewozmywakiem mnóstwo, więc de facto można wybierać same tabletki, zalewać je wodą, no i wtedy faktycznie ograniczać w taki bardzo duży sposób te powtarzalne plastikowe opakowania.
1: A jest jakaś taka minimalna ilość środka, który trzeba użyć? Pamiętam kiedyś taką rozmowę na temat tego, że mamy coś w jakimś aerozolu i ktoś psika tą powierzchnię 7 razy w jednym miejscu, żeby umyć. Drugi psiknie 2 razy i też umyje. Jest jakaś wartość, która nam wystarczy, która sprawi, że powierzchnia będzie czysta? Bo czasem też nam się wydaje, wsypmy dużo proszku do prania, żeby to się dobrze wyprało. Dużo płynu do płukania, żeby to ładnie pachniało. No i teraz spsikajmy też cały blat, pokryjmy warstwą jakiegoś detergentu, bo inaczej się to nie wyczyści.
0: Tak. Nie liczyliśmy tego, ile tych psiknięć faktycznie jest potrzebne. Natomiast myślę, że taki umiar i ten zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli widzę, że powierzchnia jest już wilgotna od tego płynu, na przykład, który psika, albo szmatkę mam wilgotną, którą wycieram i de facto jestem w stanie usunąć ten brud, no to jest po prostu wystarczające. Ja myślę, że tutaj też doskonale działa marketing i to wzbudzanie w nas takiej potrzeby, że mieszkanie czy przestrzeń, w której żyjemy,
1: musi lśnić.
0: Lśnić to jest jedna sprawa, ale musi być absolutnie pachnieć sterylna. Zabija 100% wirusów, bakterii, w ogóle...
1: I grzybów. Często w reklamie
0: tak,
1: jest.
0: I żadnego brudu. No po pierwsze nie jest to możliwe, a po drugie nie jest nam potrzebne. My nie żyjemy w laboratorium, to nie są jakieś specyficzne warunki. Jeżeli jest czysto, jeżeli sprzątamy w domu raz w tygodniu nawet, tak, odkurzymy, umyjemy podłogi, regularnie wymieniamy pościel, myjemy bieżące naczynia i tak dalej, de facto to jest wystarczające. Absolutnie nie potrzebujemy zalewać toalety 4 różnymi płynami do mycia toalety i to potem jeszcze spsikać 5 innymi sprayami. Nie ma potrzeby, to nic nie zmienia. W sensie czyściej już i tak nie będzie, bo to nie jest ozonowanie, to nie jest takie właśnie bardzo sterylne i profesjonalne sprzątanie, tylko takie na potrzeby domowe, to po pierwsze. A po drugie często wtedy więcej krzywdy wyrządzamy sobie plus tym powierzchniom, niż mamy z tego jakieś korzyści. No bo wdychamy często te toksyczne opary, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe, mogą powodować jakieś alergie, mogą powodować jakieś liszaje czy jakieś zmiany skórne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogą po prostu niszczyć powierzchnie, które czyścimy, no bo powierzchnie z założenia nie miały przyjmować na przykład takiej ilości detergentu, który używamy. A po trzecie, o czym też warto pamiętać i dlaczego też zależało nam, żeby te nasze środki były możliwie jak najkrótsze w kontekście składu, no to później te środki pojawiają.

0: się w wodach gruntowych. Chodzi o środowisko wodne, chodzi o wpływ na to, jak to, co płynie rurami, wpływa na organizmy wodne. I zależało nam też na tym, żeby było to jak najbardziej neutralne, żeby to nie niszczyło organizmów wodnych, żeby nie wpływało negatywnie na wodę i na glebę. A często jak lejemy tak dużo, no to jednak to gdzieś ma ten swój koniec, gdzieś te produkty się potem znajdują. No i często ma to jednak negatywny wpływ.
1: Ale na końcu jest oczyszczalnia ścieków, która większość jednak tej chemii wyłapuje i to nie trafia do środowiska, więc aż tak źle chyba nie jest.
0: Aż tak źle nie, ale jeżeli możemy to minimalizować, jeżeli możemy ulżyć ziemi, ulżyć środowisku, no to róbmy to. A nawet jeżeli to nie jest dla nas jakiś przekonujący argument, no to pomyślmy o sobie, pomyślmy o swoim zdrowiu, o domownikach, tak jak mówiłam wcześniej, dzieciach, zwierzętach, które też mamy w domu.
1: Jeżeli spojrzymy na te środki do czyszczenia w naszych domach, to co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o planetę? Ta zawartość, czyli ta chemia, to opakowanie, w które jest zapakowane, jest kolejnym plastikiem, czy ta ilość, którą zużywamy?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno plastik jest tutaj dużą bolączką, dlatego że mamy globalnie problem z recyklingiem plastiku. Jakby przetwarzamy może 10% tego plastiku, który produkujemy, zwłaszcza taki właśnie plastik jednorazowy, takie butelki. Technologia nie jest tak, nawet nie, że technologia nie jest zaawansowana, ale to się po prostu nie opłaca. Plastik jest bardzo tani w produkcji, bardzo tani na półkach sklepowych, w związku z czym nie przetwarzamy go tak dużo, jak moglibyśmy. Więc myślę, że to, że wprowadzamy na rynek tak ogromną ilość plastikowych butelek, opakowań, to na pewno jest jeden z większych problemów. Jeżeli możemy coś zrobić inaczej, produkować szklane, na przykład opakowania, które możemy przetwarzać wielokrotnie, metalowe, które również możemy przetwarzać wielokrotnie, papierowe, to idźmy w tą stronę. Im mniej plastiku, tym lepiej.
1: Ale z drugiej strony plastik jest lekki, więc w transporcie możemy więcej produktów plastiku przewieźć niż tym w szkle. No to wszystko ma trochę takie różne strony i zależy, z której spojrzymy, to taki mamy wynik. Pani też wspiera inne przedsiębiorstwa w procesie redukcji emisji CO2 i plastikowych opakowań. Jak to się robi? W jaki sposób pani pomaga?
0: Możemy na pewno ocenić, jaki jest łańcuch wartości, łańcuch dostaw jakiejś organizacji, to znaczy zweryfikować, z kim dana firma współpracuje, z jakich opakowań korzysta, skąd te opakowania zamawia, czy to są polscy producenci, czy europejscy, czy gdzieś z innych krajów. Warto zastanowić się, jak zaplanowany jest dany produkt, to znaczy jaki jest cykl życia tego produktu, co się dzieje z tym produktem, kiedy de facto staje się odpadem, czy można go jakoś ponownie wykorzystać, czy można zastosować tą cyrkularność, to znaczy czy produkt może mieć drugie, trzecie życie, czy opakowanie może mieć kolejne życie, bo być może jesteśmy w stanie oddać je do recyklingu, możemy oddać je do wyczyszczenia i ponownego na przykład napełnienia, a może w ogóle możemy zrezygnować z tych opakowań, na przykład tych plastikowych butelek i właśnie zaoferować coś w formie takiej suchej albo jakiejś sproszkowanej. Nie, więc przede wszystkim taka weryfikacja tego, co się w organizacji dzieje i jak można ograniczyć ilość odpadów, jak można sprawić, że coś nie jest w tej gospodarce liniowej, tylko właśnie tej cyrkularnej i takiej, która krąży.
1: A czy czasami jest tak, że coś jest tak oczywiste i używamy tego plastiku, a wcale nie jest nam potrzebny i bardzo łatwo byłoby z niego zrezygnować bez jakichś kosztów, poświęceń. Okazuje się, że po prostu my go mamy i jesteśmy przyzwyczajeni, ale zupełnie tam jest niepotrzebny, nieistotny.
0: Tak, na pewno są to wszystkie plastikowe opakowania, mam na myśli woreczki jednorazowe na warzywa, na owoce. Nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje zapakować, faktycznie można by je było zastąpić papierowymi albo w ogóle z nich zrezygnować. Nie potrzebujemy pakować bananów, kiść bananów w woreczek plastikowy, który w 10 minut doniesiemy do domu i wyrzucamy. To jest pierwsza sprawa, więc wszystkie takie właśnie jednorazowe przede wszystkim opakowania.
1: Takie rzeczy, które robimy trochę automatycznie, tak, mechanicznie,
0: tak.
1: A jak się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście można z tego zrezygnować bez jakiegoś specjalnego wysiłku.
0: Tak, tym bardziej, że nie tracimy ani my na tym, ani de facto to te warzywa czy owoce też nie, no bo one nie
1: one
0: są...
1: One leżały przed chwilą bez torebki. I ten kawałek z koszyka do kasy, a z kasy do domu też mogą iść bez torebki.
0: To prawda, to jest jedna rzecz. Druga, no to pewnie plastikowe butelki jednorazowe na wodę mineralną. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego zrezygnować. Po pierwsze, możemy kupić dzbanki z filtrami, które pozwalają nam wodę z kranu filtrować, bo nie chcemy pić tej wody z kranu. To jest jedna sprawa. Można też montować już takie filtry na samej baterii ze zlewozmywaka, więc również nie musimy z tego korzystać. W takim ujęciu tygodniowym czy miesięcznym to jest naprawdę ogromna oszczędność. Po to też powstał system kaucyjny, żeby jednak te butelki trafiały do tego drugiego obiegu, żeby jednak dało się jakoś je przetworzyć i coś z nimi zrobić, ale jeżeli możemy nie kupić

0: w ogóle, no to to jest lepsza opcja.
1: No przy tej całej historii z systemem kaucyjnym i wprowadzaniu go, co nie jest proste i co nie zdarzy się z dnia na dzień przełącznikiem włącz-wyłącz, wiele osób zaczyna rezygnować z kupowania napoi w butelkach plastikowych właśnie na rzecz wody z kranu albo na rzecz tych wszystkich urządzeń, które wodę nam filtrują. Trochę podglądam ten temat i zastanawiam się, jak producenci napojów będą po jakimś czasie reagować, jeżeli obroty im spadną, bo rzeczywiście pewna część ludzi się przerzuci zupełnie i zrezygnuje z tych plastikowych butelek, ale chyba na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. A pani jest ta grupa, która oddaje butelki, czy raczej ta, która właśnie rezygnuje?
0: Praktycznie nie kupuję plastikowych butelek. Mam wodę z filtra w dzbanku w domu. Bardzo rzadko zdarza mi się kupić, jak już muszę gdzieś, jestem w jakimś miejscu, gdzie nie mam nic do picia, muszę kupić, no to kupuję, ale faktycznie robię to bardzo, bardzo rzadko.
1: Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, jest dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Kobieta, która ma wiele pomysłów na to, jak być bardziej ekologiczną, szuka rozwiązań, które mogłyby pomóc planecie. Czy ma pani w planach coś nowego, jakiś kolejny projekt, który być może ułatwi życie planecie, no a przy okazji nam?
0: No mam kilka pomysłów w głowie, więc mam nadzieję, że kontynuując działania ze Slappą też przyjdzie moment, może nawet w tym roku, na jakiś nowy projekt też właśnie skupiony wokół tej cyrkularności, ograniczaniu odpadów i ułatwianiu tych ekologicznych nawyków bez zmiany naszego codziennego życia.
1: Bez zmiany codziennych nawyków, a to jest trochę trudne. Myślę, że też sporo oporów, jeśli chodzi o segregację, bo jest to na nas jakieś wymaganie kolejne nałożone i dlatego trochę się przed tym wszystkim buntujemy. Rozwiązanie zmiany środków czystości z butelek na kapsułki nie wygląda i nie wydaje się wielkim wyzwaniem. Próbuję to porównać teraz też do kapsułek, których używamy do prania. Mhm. Często mając pralkę, to te kapsułki lądują właśnie w bębnie pralki albo w bębnie zmywarki, niekoniecznie to, co się wlewa. Czyli tutaj rezygnujemy z tego opakowania i z tego noszenia czegoś, co ma wodę, bo nie ma wody, ale też pierze i działa.
0: To prawda, no jest to zmiana nawyków. Czy kapsułki też są takie dobre dla środowiska, to już jest inna kwestia, ale faktycznie przyszedł moment na zmianę tych nawyków. Pojawiły się kapsułki dostępne w większości sklepów. Było to dla nas wygodne właśnie, bo jest lżejsze. To jest naturalny proces również w przypadku takich konwencjonalnych środków czystości. Właśnie to w tej alternatywie, którą my oferujemy. Czyli po prostu przestaniemy kupować te plastikowe butelki i wybierzemy tabletki na przykład w modelu subskrypcyjnym, czyli z dostawą do domu tak często, jak potrzebujemy, żeby nawet już nie musieć pamiętać o tym, że ach, jeszcze miałem kupić tam płyn do czyszczenia.
1: Rozwiązań jest coraz więcej, wybór ogromny. Jeżeli chcemy być przyjaźni planecie, to warto sprawdzić, co będzie dla niej lepsze. Ada Stępień, specjalistka od zrównoważonego rozwoju, założycielka startupu Slappa, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Pomówię dziś z panem Marcinem Drzazgą, pedagogiem. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panu, panie redaktorze.
3: Czy bił pan się w szkole, będąc uczniem na przykład 4., 5. czy 6. klasy szkoły podstawowej?
4: Nie biłem się, ale pamiętam, że w klasie mieliśmy ranking od najsilniejszego do najsłabszego. Ja byłem tym najsłabszym albo przedostatnim. Ten ranking był ciągle aktualizowany. I no, aktualizacja polegała na różnego rodzaju sytuacjach bujek poza szkołą. I taka rywalizacja siły wśród chłopców była w latach 80. to było. Była taką w naszej szkole żywą normalną. Nie wiem, jak to było wtedy w innych szkołach. Nie czytałem później, czy to była pewna norma tamtego okresu. Ale pracując z dziećmi przez 15 lat, nie zauważałem w latach XXI wieku już, nie zauważałem takich rankingów, jakie my mieliśmy.
3: Dlatego się pytam, bo przemoc w szkole staje się coraz bardziej powszechna. Mówi się o tym coraz głośniej. Ja pamiętam swoje lata szkolne. One są odległe, dużo bardziej odległe niż pana. No u mnie też bywało, że biliśmy się na przerwach. Też nie należałem do tych najbardziej krewkich młodych uczniów. No.

Ale u nas na przykład zdarzało się, że ktoś kogoś zamknął w szafie albo wsadził na szafę. To była ta przemoc ówczesna, no albo zabrało się wodę.

0: i podobno są to wydarzenia autentyczne. To nie jest fake i to nie jest wymyślone. Takie rzeczy się zdarzają.
1: Czyli mówimy o cyberprzemocy.
0: Też, też.
1: Pamiętam, nie wiem, czy też to pan pamięta z czasów blokowisk, to upublicznianie czyjegoś wizerunku w sposób taki agresywny, ono też miało swoje miejsce, bo na ścianach bocznych bloków farbą wypisywano z imienia, nazwiska różne osoby, przypisując im to popularne wtedy przekleństwa. Pamięta pan?
0: Pamiętam.
1: A przemoc pozostała, zmieniły się narzędzia. I problemem jest to, że nad tymi narzędziami mamy znacznie mniejszą kontrolę, bo wtedy wystarczyło przemalować tę ścianę. Internetu nie przemalujemy.
0: Ale wie pan, ja jeszcze, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze do wspomnień wrócę. No, za moich czasów zdarzały się napisy kredą, bo z farbami były kłopoty. Kredą na przykład, czy cegłą. Piotrek jest cegłą. Głupi. Piotrek jest głupi. O, na ścianie takie rzeczy się pokazywały.
1: No teraz pokazują się inne. Mówi pan o tym bolesnym i trudnym kawałku dotyczącym sprzedaży kolegę przez internet. Podejrzewam, że tego typu rzeczy działyłyby się w latach 80., gdyby kapitalizm zamiast socjalizmu święcił triumfy, też byśmy może korzystali z takich narzędzi, więc ja staję na stanowisku, że zmieniły się narzędzia, są okrutniejsze w takim indywidualnym doświadczeniu. Natomiast te przemocowe rzeczy w relacjach między dziećmi i z tego, co też czytałem, nie uległy, jeśli chodzi o ilość i o stan, nie uległy jakiejś wyjątkowej zmianie, tylko przemianie ze względu na środki, które stosujemy, które dzieci stosują względem siebie.
0: A dlaczego dzieci to robią? Bo mówi się tak potocznie, że dzieci są okrutne, że dzieci nie mają hamulców, że dzieci nie mają jeszcze tej wagi moralnej w sobie zakodowanej, że nie potrafią rozróżnić, co jest złe, co jest dobre, co jest bolesne i rzeczy złe czynią dlatego, że uważają, że tak można.
1: To tu trochę odwołujemy się do różnych koncepcji rozwoju moralnego dzieci. Natomiast dzieci już dość szybko, już w klasie szkoły podstawowej, są w stanie empatować i rozumieć, co rozróżniać krzywdę, wiedzieć, że jest krzywdą, że jest bolesna, bo też takowej doświadczają i wiedzą, że to boli, tak, i że jest to złe. To potoczne, tak, powiedziałbym potocznie, tak się mówi o dzieciach. Natomiast przywołam pewien kontekst, jeśli chodzi o nas dorosłych. Nie wiem, czy pan oglądał debaty prezydenckie, jak ze sobą rozmawiali kandydaci.
0: No, chyba, wie pan, ze względu na wykonywany zawód musiałem to robić.
1: Tak, to było takie pytanie retoryczne, które panu zadałem, jakby tylko, żeby ujawnić ten kontekst. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole, prowadząc rozmowy z dziećmi dotyczące też ich relacji, bo niewątpliwie ta debata dotyczyła także relacji między kandydatami, jakiegoś rodzaju relacji społecznych, które oni reprezentują. W szkole nie byłoby możliwości, żeby dzieci ze sobą tak rozmawiały w obecności dorosłego. Ja nigdy, pracując z dziećmi przez 15 lat, rozmawiając na bardzo trudne tematy dotyczące ich relacji, także relacji, w których pojawia się przemoc, nigdy nie zgodziłbym się na taki sposób rozmawiania. My naprawdę w szkołach, jako wychowawcy i nauczyciele, uczymy dzieci, modelujemy taką bezpieczną formę, nieoceniającą formę rozmawiania o swoich relacjach. Nie wszyscy oczywiście, bo czasami ingerujemy w sposób arbitralny i dajemy kary bez rozwiązywania problemu. Ale gdy oglądam dorosłych, którzy ze sobą rozmawiają w mediach, to chcę panu powiedzieć, że mnie się tak, że dzieci rozmawiają w obecności pedagogów, takich jak ja, a takich pedagogów jak ja jest wiele, w sposób niebywale bardziej kulturalny i niebywale bardziej rozumiejący siebie i dający znaleźć między nimi jakiś konsensus i zrozumienie. Mówię o tym kontekście, ponieważ to jest kontekst i też przygotowując się troszkę do tej rozmowy, spojrzałem na książkę, mam ją przy sobie teraz, Serce i umysł Eliota Aronsona. 12 rozdział jest poświęcony agresji. I trochę tam się mówi o, trochę on pisze o teorii takiego psychologa Badury, który mówił o uczeniu się, o społecznym uczeniu się, o modelowaniu. Klimat, który my dorośli tworzymy, jeśli chodzi o

0: komunikację, o relacje, szczególnie komunikację, która jest pełna różnych agresywnych komunikatów i hejtu, sprawia, że no, dzieci nie mają dobrego wzorca i modelu od nas dorosłych. To jest chyba pierwszy krok, który tutaj zauważam. Więc nie szukałbym w dzieciach, co w pewnym kontekście, w którym istnieją. Tam, gdzie zaczynamy modelować komunikację bez przemocy, tam ona się zaczyna dziać między dziećmi. Mamy na to wpływ, realny wpływ i on w szkołach się wydarza. Natomiast mało go widać, no bo panie redaktorze, w nagłówkach lepiej, łatwiej zobaczyć dziennikarskich, że gdzieś w jakimś mieście chłopcy wystawili na sprzedaż swojego kolegę. Trudniej zobaczyć taki nagłówek, w którym jest napisane, że 3 miliony dzieci dzisiaj było w szkole i dobrze się bawiło ze sobą i ze sobą rozmawiali i grali w piłkę.
1: No tak, tu chodzi o pewne wzorce. Rozumiem, do czego pan dąży i można powiedzieć wprost, że przez zachowania osób ważnych w państwie być może wśród niektóre dzieci, czerpiąc z tego wzorce zachowań, uznają, że tak można i tak należy. I to nie jest naganne.
0: Tak, to się normalizuje. Jeżeli my rozmawiamy ze sobą w taki sposób, jeśli my się w taki sposób zachowujemy ze sobą, to podlega normalizacji. Nie tyle przez te najważniejsze osoby w państwie, ale przez to, że tymi ważnymi osobami są rodzice, tak sobie myślę, i że rodzice oglądają i będą z dziećmi w kontakcie z ludźmi, którzy tak się zachowują, nie mówią im, nie pokazują im, to jest nie okej, tylko na przykład też reagują emocjonalnie i krzyczą do telewizora. Lub wypowiadają zdania na temat innych osób, które są przepełnione agresją. I tu dzieje się ten model, w którym nasze dzieci się wychowują społecznie, w którym się socjalizują. W spolaryzowanym społeczeństwie, w którym jesteśmy, naprawdę trudno o to, aby dzieci nie z jednej strony nie modelowały, nie uczyły się takich form budowania relacji, a druga rzecz, żeby nie odreagowywały naszych reakcji w szkole. Nie odreagowały na tych emocji, ponieważ to, gdy pracowałem w szkole, zawsze te polityczne tematy lub spolaryzowane tematy w szkole się pojawiały. Pamiętam z czasów jeszcze, gdy było gimnazjum, to ja pracowałem z dziećmi w szkołach w całej Polsce, ponieważ no to właśnie prowadziłem warsztaty przeciwdziałające agresji, profilaktyczne dla Stowarzyszenia Epsilon w takim rekomendowanym programie. I za każdym razem tematy, które były ważne emocjonalnie, społecznie, one w jakiś sposób żartem najczęściej ujawniały się w szkole. Dlaczego nie masz zadania? Pytała pani, jak ktoś powiedział, to wina Tuska. Tak? To był popularny dowcip swego czasu w gimnazjach. Napięcia społeczne. Szkoła jest soczewką tego, co dzieje się w społeczeństwie. Dzieciaki to też odreagowują, a z drugiej strony modelują. Więc my, jako nauczyciele, pedagodzy, starając się tworzyć bezpieczny model budowania relacji, mamy naprawdę trudne zadanie. No ale to robimy, tylko to nie jest tak zauważalne, jak zauważalne jest to, że ktoś sprzedaje swojego kolegę.
1: Ja sobie myślę tak, że ma pan rację, że przy dzisiejszej ilości różnych narzędzi, przede wszystkim internet, smartfony, łatwy dostęp, bardzo łatwy do różnych treści, informacji, bardziej treści, bo trudno to czasami nazwać informacjami, bo mnie informacja kojarzy się z prawdą. A to są różne treści przekazywane przy pomocy tych narzędzi, powodują to, że młodzi ludzie, dzieci są tak samo rozedrgani jak my dorośli, że tak naprawdę nie potrafimy wyłapać, co jest nieprawdą, co jest kłamstwem, co jest złe, co jest rzucone na zasadzie takiego wabika, że przeczytaj to, a dowiesz się prawdy. No a oczywiście to nie jest prawda.
0: To nie jest prawda, natomiast mówiąc o agresji, to gdy pan mówił o dzieciach, o tym okrucieństwie dzieci, to mówilibyśmy o agresji celowej kontra agresja instrumentalna. I to jest takie ważne rozróżnienie psychologiczne, bo celowa agresja to ta, w której świadomy sposób chce kogoś skrzywdzić, chce, aby cierpiał. Tak? Natomiast agresja instrumentalna służy do tego, żeby załatwić jakąś swoją sprawę, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I ja obserwuję bardziej wśród dzieciaków tę drugą formułę, i

0: Bardzo często jest to kawałek dotyczący zabawy i rozrywki, czyli być może modele internetowe. Ktoś kogoś sprzedał i to było śmieszne w moim odbiorze na TikToku, więc zrobimy to samo koledze, a ponieważ będzie to wokół nudy się działo i wokół rozrywki i zabawy. Natomiast w mojej pracy takiej codziennej z dziećmi skonfrontowanie ich z tym, jakie to przynosi konsekwencje emocjonalne dla ofiary takiej sytuacji sprawia, że gro dzieciaków jest w stanie to zrozumieć, wziąć odpowiedzialność za to i zatrzymać taką sytuację. Więc jeśli chodzi o tę sprzedaż kolegi, to pytanie jest takie, jak z tym pracowano później? Co się wydarzyło w tej klasie, jak z nimi rozmawiamy, czy chłopcy, którzy to zrobili, wzięli za to odpowiedzialność? Ponieważ model, pomysł się pojawił, pewnie na TikToku i o nim rozmawiamy. Natomiast ja jako pedagog rozmawiam, co my tam zrobiliśmy później w tych indywidualnych sytuacjach. Bo czy możemy zrobić coś społecznie? No możemy trochę iść w stronę Australii i ograniczać te możliwości dostępu. Możemy i o tym się mówi.
1: No ale też, jeżeli pan pozwoli, to się nie bardzo teraz w Australii sprawdza, okazuje się, bo młodzi ludzie są kreatywni i potrafią znaleźć różne obejścia tych restrykcyjnych przepisów. No ja jestem wychowany na telefonie na drucie albo telefonie, którego nie było, dlatego że w moich czasach telefon to była rzecz absolutnie prawie nieosiągalna. Nawet ten na drucie. Nie mówię o komórkowych, bo nie było.
0: No więc rozmawiamy trochę jako osoby starsze, bo ja też nie miałem telefonu. No, jestem wychowany w latach 80. To nie jestem młodym pedagogiem.
1: Ale o czym mówię, że a dzisiaj ta dostępność jest tak szeroka, że młodzi ludzie potrafią, jeżeli zderzają się z zakazem, to kombinują tak i potrafią tak się samorealizować, żeby ten zakaz obejść. Ma pan rację, no w Polsce będą, właściwie już zaraz będą obowiązywały przepisy, że w szkole nie będzie można używać telefonów komórkowych. No tak, tylko że wszyscy przeciwnicy, a może bardziej ci, którzy są niedowiarkami, o, w ten sposób, mówią, że młodzi ludzie znajdą na to sposób i telefony będą pochowane na przykład w różnych miejscach w szkole i z tych telefonów na przerwach będą korzystać.
0: Tak, może by, no, wiemy o tym, że te restrykcje młodzi ludzie obejdą, znajdą sposób kreatywny, żeby obejść. Tak się wydarzy. To pytanie znacznie trudniejsze, co zrobić, żeby młodzi ludzie uzyskali świadomość tego, co im te telefony robią, żeby się skonfrontowali z tym, jakie to przynosi konsekwencje psychologiczne i życiowe, tak silne uzależnienie od telefonu i internetu. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są w stanie zrozumieć na poziomie poznawczym, jakie konsekwencje niesie z sobą taka nadmiarowość uzależnienie od telefonu. Natomiast zrozumienie tego, takie wiem, że tak jest, wiem, że jak będę korzystał z telefonu, to będę miał więcej problemów w szkole, to jest to trudniejsze w nawiązywaniu relacji, to jest to ten chaos i zgiełk informacji. Dają sobie sprawę na poziomie wiedzy, natomiast na poziomie emocji, uzależnienia, no bo tu mówimy o uzależnieniu, to jest tak wciąż atrakcyjny i mocny bodziec, który powoduje, że trudno siebie samego ograniczyć, będąc młodą osobą. Mój syn się ogranicza. Tak teraz wracając do takich doświadczeń osobistych. Mój syn ma 16 lat i jestem z niego bardzo dumny, bo korzysta z TikToka, ale ma tam 20 minut ustawił sobie i stara się trzymać, będąc już świadomym, że jest to śmietnik i że to działa na niego tak jak działa, że jest w stanie go to wciągnąć na godzinę. Jak prowadzić młodzież, jak wychowywać, żeby znajdowała taką świadomość? Im bardziej są nastoletnie dzieci, tym pewnie będzie to łatwiejsze, bo już są w stanie zrozumieć i zobaczyć konsekwencje. W przypadku dzieci młodszych będzie to trudne, bardzo trudne i tutaj te restrykcje, szczególnie po stronie nas rodziców, ograniczanie dostępu do sieci będą fundamentalne. Ale jak my sobie z tym radzimy? No chyba dość słabo.
1: Panie Marcinie, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko ordynatorowi Szpitala Południowego, tak na zarzuty Emila Jędrzejewskiego. Byłego ordynatora placówki odpowiada pełnomocnik Dawida Kacprzyka. Lekarz sygnalista w internetowym wywiadzie oświadczył, że warszawski szpital popełniał błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów. Wczoraj miał złożyć zeznania w prokuraturze, ale odmówił odpowiedzi na pytania, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba.
1: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących Polskiej Służby Zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór.
0: Mecenas Dawida Kacprzyka Jacek Dibła zapowiada prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych.
2: Jeżeli te słowa były nieprawdziwe, jest to po prostu przestępstwo zniesławienia. Wydaje mi się, że pan ordynator w tej chwili stara się stać gwiazdą medialną.
0: Kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 czerwca. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie doniesień. Strażacy opanowali duży pożar, który po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. Ogień objął 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 zastępów. Dogaszanie składowiska może potrwać nawet kilka dni, bo 10-metrową pryzmę śmieci trzeba będzie przelać wodą, by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia. Z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Podwyższenie stężenie pyłów stwierdzono kilka kilometrów od składowiska. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
3: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
3: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
5: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
3: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
6: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
3: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte publicznie pochwalił prezydenta Donalda Trumpa za działania w Iranie i za przywództwo w sojuszu. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Trump powtórzył, że jest rozczarowany postawą europejskich sojuszników w czasie konfliktu z Iranem.
7: Witając sekretarza generalnego NATO w gabinecie owalnym, Donald Trump pochwalił jego przywództwo. Niedługo potem po raz kolejny skrytykował jednak sojusz, że nie pomógł mu podczas wojny z Iranem. Nie potrzebowaliśmy pomocy, bo zniszczyliśmy Iran w ciągu tygodnia, ale byłoby miło, gdyby zaoferowali taką pomoc. Mark Rutte przyznał, że Trump ma powody być rozczarowany. Wskazywał jednak, że kwestie wykorzystania baz wojskowych regulują dwustronne porozumienie.

0: pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a członkami NATO. Rutte chwalił też Trumpa, że zmusił państwa sojuszu do zwiększenia wydatków obronnych. Niemcy podwajają swoje wydatki na obronność. Będą wydawać więcej niż Francja i Wielka Brytania łącznie. Holandia też wydaje dużo. Polska i kraje bałtyckie już osiągnęły właściwy poziom. Trump sceptycznie odniósł się do słów Ruttego. Zastrzegł jednak, że nie obwinia go osobiście za sprawę braku pomocy sojuszników w Iranie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Krakowie będzie ponownie otwarte. Na początku tego miesiąca akwen został zanieczyszczony nieznaną substancją. Badania wykazały, że nie ma zagrożenia, mówi Sławomir Fabraniec, rzecznik zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie.
2: Wiemy, że zawiesina ta to orzęsek, czyli mikroorganizmy, które występują naturalnie w wodzie, także miało to charakter naturalny, biologiczny.
1: Ze specjalnych pomostów na wodzie będzie mogło skorzystać tylko 300 osób, a nie 600 jak do tej pory.
2: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan wody, stan lustra wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
1: Park i kąpielisko powstało na terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie. Prace kosztowały 60 milionów złotych. Odblokowana jest już droga ekspresowa S19 w kierunku Rzeszowa. Po południu w Jasionce zderzyło się 6 samochodów, 5 osób zostało rannych. Do wypadku doszło na remontowanym odcinku drogi ekspresowej S19. Zderzyły się tam 2 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Droga w kierunku Rzeszowa była przez wiele godzin zablokowana. Ruch w kierunku Lublina odbywał się w tym czasie normalnie.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Doktor Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełańskiego to będzie sukces czy będzie fiasko?
2: Myślę, że wizerunkowo nie będzie to korzystnie odebrane, zwłaszcza z zagranicy. No jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, to wiadomo, że opinie będą podzielone. Część Polaków, Polek uzna, że to nie ma znaczenia, bardzo dobrze, jeśli nie chce, to niech nie przyjeżdża. Natomiast z perspektywy interesów Polski jako państwa myślę, że to bardzo niedobra wiadomość.
1: Niedobra wiadomość, której dało się uniknąć. Przed chwilą Michał Baranowski na naszej antenie, wiceminister rozwoju, przekonywał, że gdyby nie było odebrania orderu Orła Białego, to Wołodymyr Zełenski przyleciałby do Gdańska. Czy pan też tak uważa?
2: Tak, myślę, że to napięcie, które teraz powstaje, będzie się pogłębiać. Oczywiście to też nie jest przypadek. Możemy oczywiście też powiedzieć, że pewne rozpoczęło się to wszystko po stronie ukraińskiej i że pewne ruchy być może nie musiały być wykonane. Zostały wykonane z takich czy innych względów politycznych. Natomiast wydaje się, że reakcja ze strony polskiej jest zdecydowanie przesadzona. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie bronić naszych interesów wizerunkowych, historycznych, ale jest to reakcja, która poszła zdecydowanie zbyt daleko, a zwłaszcza powiedziałbym, i to chciałbym podkreślić przede wszystkim, reakcja, która była podyktowana partykularnymi interesami wewnętrznymi, partyjnymi, wizerunkowymi i w pewnym sensie nadszarpnęła, czy niepotrzebnie zupełnie zaszkodziła naszemu wizerunkowi międzynarodowemu po to, żeby wyjść naprzeciw tym właśnie potrzebom, które realizuje teraz prezydent Nawrocki. Mówiąc bardzo konkretnie, dawanie, odbieranie orderów, zwłaszcza tak wysokiego odznaczenia, nawet w takich okolicznościach je zaistniały, będzie odbierane, jest odbierane jako coś niepoważnego. Order nie jest czymś, co można, czym można sobie wedle chwilowego napięcia politycznego czy animozji, które powstały, szafować, zabierać, dawać. I w tym sensie tak radykalna decyzja będzie właśnie, tak jak mówię, niekorzystnie rzutowała na nasz wizerunek międzynarodowy.
1: To jest jakiś sposób teraz na deeskalację tych napięć? Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że nie przyłoży ręki do właśnie napędzania tych nastrojów krytycznych Polski, polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich i przekonywał, że właśnie konferencja o odbudowie Ukrainy może być taką przestrzenią, platformą do tego, by porozmawiać o innych kwestiach niż kwestie historyczne. Czy pan widzi przestrzeń do deeskalacji?

0: do odłożenia tego konfliktu w czasie?
1: Zdecydowanie tak, jest ta przestrzeń i ona zawsze była, pozostaje i będzie. Natomiast ona wymaga dobrej woli. Zarówno dobrej woli na poziomie ludzkim, jak i dobrej woli na poziomie politycznym. I teraz widzimy bardzo wyraźnie, gdzie ta wola jest, a gdzie jej nie ma. I te środowiska, te kręgi, które chcą tego porozumienia, będą budowały to porozumienie, będą dostrzegały tę szklankę, jak to się często mówi, tak jak potocznie, do połowy pełną, będą koncentrowały się na tym, co nas łączy z Ukrainą. Być może będą też podchodziły do tego interesownie, to znaczy będą widziały zyski, korzyści ekonomiczne potencjalne ze współpracy z Ukrainą, zwłaszcza kiedy ona będzie się odbudowywać po wojnie, bo za chwilę pewnie to nastąpi. Dłuższą czy krótszą chwilę, ale w którymś momencie będzie musiało to nastąpić. Natomiast będzie część społeczeństwa i część polityków, którzy będą chcieli zdobyć kapitał polityczny, czy będzie chciało wyrazić swój gniew, czy swoją postawę światopoglądową poprzez dostrzeganie tej pustoty tej szklanki, czyli szukanie tego, co nas dzieli, jakichś zaszłości historycznych, jakichś napięć, operowanie językiem domagania się wdzięczności, co na pewno tej sprawie szkodzi. I tutaj w tym momencie trudno trochę przewidzieć ostateczny bilans i wektor tego, w którym kierunku to pójdzie. Jedna dodatkowa jeszcze uwaga jest taka, że na pewno jest bardzo wiele innych podmiotów państwowych i niepaństwowych na arenie międzynarodowej, którym napięcie czy niechęć w relacjach polsko-ukraińskich służy. I nie mam tu na myśli tylko Federacji Rosyjskiej, ale mam na myśli różne inne państwa czy grupy interesu, które chętnie wejdą na to miejsce Polski jako tak bliskiego partnera Ukrainy i chętnie skorzystają na współpracy z Ukrainą.
0: Panie doktorze, to jeśli pan pozwoli, zmienimy temat. Poczekamy oczywiście na rozstrzygnięcia i na konkluzję tych dwudniowych obrad w Gdańsku, a chciałem pana zapytać o odbiór społeczny afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Piętrzącej się afery, bo to codziennie dochodzą nowe informacje i o działalności szpitala, i o liczbie partyjniaków zatrudnionych w zarządach szpitali w poszczególnych miejscach, czy na Mazowszu, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Tak się zastanawiam, czy tę lawinę rządowi uda się zatrzymać, to znaczy, czy uda się odciąć od tej afery. Widać, że premier próbuje przerzucić odpowiedzialność na prezydenta Warszawy. Prezydent Warszawy co kilka godzin kolejne wpisy umieszcza na Facebooku, informując o kolejnych wnioskach do prokuratury. Czy to pomoże? Czy to wystarczy?
1: Znowu można powiedzieć, że trudno ocenić. Ja się bardzo cieszę z tej afery, to znaczy wydaje mi się, że...
0: Świetnie to zabrzmiało.
1: Tak, nie, cieszę się w tym sensie, że tak mówię teraz z perspektywy trochę obywatela. Mam poczucie, że od wielu lat czy wielu dziesięciu lat żyję w państwie, w którym takie rzeczy się po prostu toleruje. To znaczy jest pewne przyzwolenie społeczne, jest pewne poczucie, że tak już musi być, no, że tak już działają politycy, że każdy ma swoich znajomych i coś sobie załatwia. I jest to, myślę, pewien aspekt, pewna specyfika kultury politycznej w Polsce, że zjawisko tego typu załatwiania sobie rzeczy po znajomości, na przykład miejsca w kolejce w szpitalu, jest czymś znormalizowanym, jest czymś akceptowalnym, co dla mnie od zawsze było bulwersujące i w życiu codziennym człowiek spotyka się z tym w różnych kontekstach. I teraz nagle wybucha ta afera. Ja mam niestety cały czas ograniczone zaufanie, czy Polki i Polacy wyciągną z tego, czy będą domagali się wyciągnięcia dostatecznie daleko idących konsekwencji. Dlatego, że jeżeli zaczynamy dotykać i analizować tę sprawę dogłębnie, będziemy to robić, to prawdopodobnie będą się ujawniały kolejne pokłady tego. Podobnie jak mieliśmy aferę Collegium Humanum, okazało się, że macki tej afery sięgały bardzo daleko. Na początku był duży entuzjazm, że to zostanie wyczyszczone, winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, dyplomy zostaną odebrane. Ale no, teraz jesteśmy już dobrych kilka lat po wybuchu tej afery i widzimy, że wcale nie tak wiele udało się osiągnąć, mimo tego oburzenia społecznego, które było wokół tej sprawy. Tutaj, no, tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że w końcu ktoś to ujawnił, w końcu ktoś to nagłośnił, że społeczeństwo jest jakoś tym wszystkim poruszone, ale no niestety mam też wątpliwości, czy konsekwencje zostaną dostatecznie daleko i dalekosiężnie, w sensie dostatecznie szeroko wyciągnięte. Na pewno będzie temu sprzyjała kampania polityczna, bo to też nie przypadek, że ta afera wybuchała teraz. Na pewno przeciwnicy Koalicji Obywatelskiej będą robili, co mogą, żeby wyeksponować ten

0: problem. No a z tego względu z kolei sam premier Tusk będzie musiał w jakiś sposób na poważnie odpowiedzieć na tę okoliczność.
1: Ale co dla pana jest najbardziej bulwersujące w tej aferze? Czy same nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, mówię tutaj o kwestii ewidencji pracy, zarobków, dyżurach lekarzy, czy ta szybka ścieżka zwana salonikiem VIP, czy w końcu zatrudnianie partyjniaków, osób, które startowały w wyborach albo z legitymacją partyjną na najwyższych stanowiskach w spółkach miejskich i w instytucjach miastu podległych?
0: Oczywiście wszystkie rzeczy, o których pan redaktor mówi, są bulwersujące. Wydaje mi się, że ważne jest nie koncentrowanie się na rzeczach małych i doraźnych, tylko na tych właśnie najpoważniejszych, najbardziej znaczących w perspektywie długoterminowej. I tutaj widzimy znowu kulturę polityczną. To jest bulwersujące, że w polskiej polityce mamy bardzo wielu polityków, polityczek, i nie mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej, mówię ogólnie o polskiej scenie politycznej, którzy są tam nie ze względu na kompetencje, nie ze względu na zaangażowanie i oddanie Polsce, nie ze względu na to, że mają jakieś szczególne pomysły na to, co moglibyśmy osiągnąć jako państwo, ale właśnie ze względu na koneksje i właśnie ze względu na gotowość do niesienia pomocy kolegom i koleżankom, że tak oględnie nazwę coś, co również nazywa się nepotyzmem. I jest to, myślę, pewna sytuacja zastana. Widzimy to na różne sposoby, w różnego rodzaju badaniach. Na przykład chociażby w takim badaniu, że jeżeli patrzymy na zaufanie do poszczególnych zawodów w Polsce, to widzimy, że politycy są na samym dole tej listy. I to jest na przykład bardzo zastanawiające, wręcz kuriozalne, powiedziałbym, że politycy, czyli w szczególności posłowie, posłanki, z których później wyłaniane są rządy, cieszą się najniższym poziomem, czy jednym z najniższych poziomów zaufania. Czyli ci, których sami wybieramy, są najmniej godni zaufania. Ci, których nie wybieramy, czyli no na przykład strażacy, którzy zawsze są na czele tej listy, czy powiedzmy naukowcy, którzy całkiem nieźle też się wysoko trzymają, nie są wybierani przez społeczeństwo. Ci, którzy są wybierani, cieszą się najniższym poziomem zaufania. Warto rozpracować w którymś momencie mechanizm, który za tym stoi, zrozumieć, dlaczego tak to się dzieje. No i być może, teraz powiem już bardzo idealistycznie, sam trochę nie wierzę w to, co mówię, ale być może zacząć w którymś momencie leczyć tę polską kulturę polityczną.
1: Panie doktorze, to na koniec poproszę pana o komentarz do najnowszego badania opinii publicznej, badania partyjnego. Sondaż dla Super Ekspresu przeprowadzony przez Instytut Badań Polster pomiędzy, i to wydaje mi się być ważne, 19 a 21 czerwca, czyli pomiędzy piątkiem a niedzielą w ostatnich dniach na próbie 1045 dorosłych Polaków. Odczytam wyniki w zaokrągleniu oczywiście. Koalicja Obywatelska 34, Prawo i Sprawiedliwość 26, Konfederacja 14, Lewica 7,8, Brauniści 7,6, a pod progiem wyborczym Partia Razem 4,5, PSL 3,5 i Polska 2050 1,5.
0: Tak, no widzimy te tendencje, które już wcześniej się ujawniały, to znaczy Koalicja Obywatelska stara się wybudować swoją pozycję jako jedynego poważnego kandydata w wyborach. To dzieje się z mojej perspektywy kosztem koalicjantów, no ale taka jest brutalna rozgrywka w polu politycznym. To jest jedna rzecz, którą moim zdaniem widać. Druga rzecz, którą widać wyraźnie, to jest to, że różnego rodzaju afery, różnego rodzaju konteksty, sytuacje polityczne, które właśnie części elektoratu wydają się bulwersujące, drugiej części elektoratu nie wydają się bulwersujące, więc te zawirowania na scenie politycznej nie mają, te wizerunkowe zawirowania nie mają aż takiego znaczenia w krótkiej perspektywie czasowej. Oczywiście są te wahnięcia o parę procent, ale też te wahnięcia nie są konsekwentne. To znaczy ci, którzy przez kilka tygodni są poruszeni jakąś aferą i decydują, że jednak nie będą głosować na jakieś ugrupowanie, prawdopodobnie po kilku miesiącach dochodzą do wniosku, a jednak ci drudzy też są równie źli, więc już to w sumie nie ma znaczenia i to idzie w niepamięć. Z tej perspektywy powiedziałbym, że polska scena polityczna jest dosyć stabilna i tego typu sytuacje nie mają takiego znaczenia, dopóki nie zostaną nagłośnione, wyeksponowane do maksimum, do ekstremum. No i tego powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym roku, że takie próby będą podejmowane.
1: Panie doktorze, to jeszcze tylko dopytam właśnie o te kwestie afery w Szpitalu Południowym, bo jej nie widać, nie widać tąpnięcia dla Koalicji Obywatelskiej. Czy ona może odetchnąć, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyszło w badaniu?
0: Myślę, że trochę za wcześnie, ale też chodzi o coś innego. To jest jakby trochę kwestia taktyki, strategii politycznej przeciwników Koalicji Obywatelskiej, na ile zainwestują środki, mówiąc bardzo, bardzo konkretnie, materialnie,

0: na ile środki, na przykład w mediach społecznościowych, w kampaniach wizerunkowych czy takich antykampaniach, zostaną zainwestowane przez przeciwników politycznych, aby eksponować i, jak to się mówi też potocznie, podgrzewać ten temat. Jeżeli tak będzie, ta afera będzie wracać i w którymś momencie zacznie się gdzieś tam w jakimś przynajmniej stopniu odbijać na tych sondażach. Być może jednak przeciwnicy polityczni mają lepsze tematy, z którymi właśnie się szykują, żeby je ujawniać, nagłaśniać, atakować w ten sposób Koalicję Obywatelską, więc jest to trudne do przewidzenia, bo nie znamy kart wszystkich stron sceny politycznej.
1: I niech to będzie puenta. Dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przesyłamy pozdrowienia do Wrocławia.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiam serdecznie.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
3: A z nami jest dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj zapadła decyzja, że prezydent Ukrainy nie pojawi się jutro w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów reprezentować będzie premier tego kraju, Julia Swyrydenko. Te napięcia w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ta decyzja polskiego prezydenta była w piątek i od kilku dni mamy szereg komentarzy. Jak pani patrzy na to, co się dzieje, czy my tylko pogłębiamy się w tym sporze?
4: Tu w ogóle wydawałoby się, że warto byłoby porozmawiać, że tak naprawdę nie patrzymy na to, czy ta decyzja jedna czy druga była słuszna, tylko dlaczego społeczeństwo i media tak silnie reagują na te sytuacje, które urastają do rangi symboli, bo to jest tak naprawdę kluczowe. Bo moglibyśmy to analizować jako szereg pojedynczych decyzji, oczywiście, które mają swoje konsekwencje polityczne. Natomiast w tej chwili budowana jest wokół tego taka rama symboliczna i tak naprawdę już kluczowe nie jest samo pytanie, czy ktoś powinien dostać ten order, stracić order, odesłać order, zatrzymać, tylko kwestia nieobecności na konferencji, orderu, jakichkolwiek innych gestów będą funkcjonowały jako takie skróty poznawcze, czyli ludzie nie będą patrzyli na cały proces polityczny czy prawny, dyplomatyczny, ale będą reagowali na konkretne znaki i to przeciwstawne znaki, czyli przyjechał, nie przyjechał, okazał szacunek, nie okazał szacunku, docenił Polskę, zlekceważył Polskę. I teraz tak naprawdę to wszystko, jeżeli nałożymy oczywiście jeszcze na to, że ta delegacja w tej chwili będzie pod przewodnictwem pani premier, popatrzymy na badania, które mówią o spadku poparcia dla sprawy ukraińskiej w Polsce, tak szeroko to podkreślając, to tak naprawdę symbole polityczne stały się tymi, które wywołały bardzo silne emocje. Prostej przyczyny. Pozwoliły sprowadzić bardzo złożoną rzeczywistość do takiego prostego moralnego komunikatu. I teraz tak naprawdę polityka medialna uwielbia takie uproszczenia, bo one są krótkie, obrazowe, ale bardzo łatwo budują konflikt. I muszę tutaj dodać tylko jedną rzecz. Dyplomacja lubi ciszę, tak? Bo skuteczność dyplomacji zależy od rozmów, które odbywają się poza zasięgiem kamer. A z kolei komunikacja polityczna, zwłaszcza ta medialna, no lubi symbole, bo one lepiej pracują przed kamerami czy przed odbiornikami, tak jak w przypadku radia. W związku z czym tak naprawdę w tej chwili już będzie nam łatwiej oceniać to, co widzimy, niż to, co rzeczywiście się dzieje i jakie to ewentualnie w przyszłości będzie miało konsekwencje polityczne. I nie tylko.
3: A to będą duże konsekwencje polityczne, no bo oczywiście no, patrzymy na to, co będzie działo się jutro i pojutrze w Gdańsku. Nie będzie prezydenta Ukrainy. Kijów będzie reprezentować pani premier, tak jak już wspomniałyśmy. Zastanawiam się też odnośnie tych nastrojów. Czy ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego była na użytek wewnętrzny, czy chodziło o politykę historyczną? Jak pojawiły się dzień po tej decyzji badania Res Futury, poparcie dla odebrania Orderu Orła Białego było na poziomie 74%. Czy w tej całej sytuacji w ogóle wybrzmiewa to, dlaczego

0: Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego.
1: Ale rzeczywiście, że wybrzmiewa, order został odebrany. I teraz zwróćmy uwagę na tak zwaną heurystykę dostępności, tak? Czyli to, że ludzie łatwiej oceniają to, co jest widoczne, to, co jest świeże, to, co budzi wysokie emocje. Czyli jeżeli popatrzymy na komunikację polityczną w ostatnim czasie, to te trzy warunki są przepięknie spełnione, czyli nieobecność na konferencji będzie łatwiejsza do zapamiętania niż nasze żmudne, wielostronnicowe na przykład ustalenia dotyczące tego, jak ta komunikacja polityczna wygląda i jakie mechanizmy za nią stoją, bo tak jakby ja cały czas staram się pokazać, że my tak naprawdę mówimy o bardzo złożonych mechanizmach i procesach, które wykorzystują na przykład zniekształcenia poznawcze. I teraz taki order jest łatwiejszy do zrozumienia niż skomplikowany kontekst właśnie historyczny, prawny, społeczny. I teraz odbiorcy będą interpretowali to dalej, bo tak jakby chcę pokazać, jak to idzie dalej, tak? Jeżeli ktoś był za Karolem Nawrockim, czy osoba, która gdzieś utożsamia się z tymi wartościami, które reprezentuje Karol Nawrocki, czy PiS, czy bardziej ta prawa strona, no to będą odbiorcy interpretowali te wydarzenia zgodnie ze swoim wcześniejszym nastawieniem, tak? Czyli osoby, które były wartościami bliżej do Nawrockiego plus były sceptyczne wobec Ukrainy, zobaczą w tej sytuacji dowód dbania o wizerunek Polski, o to, żeby nie dać się lekceważyć. Tu mamy tu oczywiście tą politykę historyczną, tak?
0: Tak.
1: Natomiast osoby, które są nastawione na przykład proukraińsko, zobaczą niebezpieczną eskalację konfliktu symbolicznego. I tak naprawdę ten sam fakt, czyli jedna sytuacja, zaczyna działać tak naprawdę jak taki filtr, który różne grupy projektują własne przekonania. I znowu tutaj to myślenie tożsamościowe się odzywa, tak? Czyli grupa my i oni, my jesteśmy super, oni są źli. A jak dobrze wiemy, w życiu społecznym takie deklaracje są łatwe, one bardzo są nośne, natomiast wiemy też, jak bardzo są nieprawdziwe.
0: Jak pani patrzy na tę sytuację, no od kilkunastu dni, co się działo, czy tutaj w ogóle był możliwy jakikolwiek kompromis? Bo tak, decyzja prezydenta Zełenskiego, no naturalnie wywołała sprzeciw i to jest zrozumiałe. I tak naprawdę sprzeciw był po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Też strona ukraińska od początku nie podejmowała starań, by rozwiązać ten spór. Tutaj oczywiście też pojawia się to pytanie, czy można było nałożyć inne konsekwencje na władze w Kijowie za decyzję o nadaniu nazwy oddziałowi armii imienia bohaterów UPA. Natomiast co dalej?
1: Właśnie tu będzie, jesteśmy teraz w takim impasie, ponieważ ta polaryzacja afektywna, tak, czyli ta, która opiera się na emocjach, w polskiej polityce, i to jest ewenement, bo ja na szkoleniach czy na wykładach powtarzam, że konflikt oczywiście jest skuteczny krótkofalowo. Polska polityka pokazuje, że nawet długofalowo jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać konfliktem. Natomiast ta polaryzacja sprawia, że ludzie nie tylko nie zgadzają się z przeciwnikami politycznymi, bo pamiętajmy, że w tym jest piękno, że się różnimy. Natomiast zaczynamy przypisywać złe intencje drugiej stronie i to jest największym minusem tej polaryzacji, tak? Czyli każdy gest, jakikolwiek on będzie, będzie już nie tylko gestem, ale będzie albo dowodem zdrady, albo dowodem upokorzenia, albo uległości czy jakiejś gry politycznej. I ta potrzeba moralnej jasności wzmacnia te uproszczenia. A powiedzmy sobie wprost, życie społeczne, a życie polityczne tym bardziej, to nie jest prosta gra zero-jedynkowa. I teraz racja stanu tu się pojawia, o tym w ogóle zapominamy, tak? Czyli kolejne bardzo złożone pojęcie, a trudne do zrozumienia, więc znowu emocja jest łatwiejsza. I dlatego będzie wygrywała nie tylko u polityków, ale również w mediach, no bo to się klika lepiej. I teraz jeżeli wrócimy do tego, co można teraz zrobić, no teraz mleko się wylało. Tak naprawdę dyplomacja też pokazuje, że myślimy o tym, co zrobić naprzód, czyli zanim to zrobimy, tak? Czyli każdy, mówiąc wprost, przygotowywana jest strategia nie tylko komunikacyjna, ale jest cała strategia działania, czyli co, który ruch może nam przynieść i w jaki sposób się przygotować i jakie sobie zabezpieczyć najlepsze pole negocjacyjne. Myśmy

0: tego nie zrobili, bo to, że to, co zrobiła strona ukraińska, jest nie w porządku w stosunku do narodu polskiego, no to jest jasne i o tym chyba nie trzeba mówić. Natomiast jedna sytuacja, bo pamiętajmy, warto jest patrzeć na to, że to była jednostkowa sytuacja, która w tej chwili rezonuje nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I teraz pytanie, czy konsekwencje dla Ukrainy są znaczące, tak jak rozumiem, oczekiwano, czy jest odwrotnie, że w tej chwili to zamiast sytuacja, kiedy Ukraińcy wobec polskiego narodu robią rzeczy niekoniecznie w porządku, nie jest komentowana, tylko jest komentowane to, że odebrano order i że prezydent nie przyjechał. Więc teraz popatrzmy, kto jest teraz tak jakby oczkiem uwagi na świecie. Pytanie, czy o to politykom chodziło?
1: A zachowanie w tej całej sytuacji premiera Donalda Tuska, mam wrażenie, że jest, nie wiem, czy jednym chyba z niewielu polityków, który w najbardziej stonowany sposób się wypowiada, te jego wpisy na pewno nie podgrzewa tej atmosfery, tylko próbuje łagodzić ten nastrój.
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Donald Tusk w obliczu tej sytuacji zachowuje się w sposób bardzo wyważony, a w tej sytuacji, i to jest również odpowiedź do tego, co poprzednio rozmawiałyśmy, tak, to spokój jest najważniejszy, czyli wyciszenie tych emocji, bo wtedy, kiedy wyciszamy emocje, dochodzą te elementy poznawcze, czyli włącza się myślenie, jesteśmy gotowi przyjąć jakieś argumenty, więc tutaj ten mechanizm komunikacyjny, który zresztą nie tylko komunikacyjny, bo tutaj psychologia społeczna nam się kłania, czyli znajomość tego, jak pewne rzeczy oddziałują na społeczeństwo. No tu Donald Tusk rzeczywiście robi to tak, jak należy, czyli on wycisza emocje, jednocześnie oczywiście podkreślając, że nie zgadza się z tą decyzją pana prezydenta Ukrainy, natomiast też mówi o tym, że dyplomacja lubi ciszę, tylko on mówi to trochę mniej wyraźnie i mówi o tym, że pewne rzeczy powinny zadziewać się zakulisowo.
1: Czy paradoksalnie można powiedzieć, że to, że Wołodymyr Zełański, no patrząc na te nastroje, chociażby no wspominałam te badania Res Futury odnośnie poparcia dla decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Wołodymyr Zełański nie pojawi się jutro w Gdańsku, nie będzie wspólnych zdjęć z premierem Donaldem Tuskiem. Czy właśnie paradoksalnie na ten użytek wewnętrzny to dla rządu nie jest lepszy wybór w tym momencie?
0: Znaczy, z pewnością to jest konsekwentnie lepszy wybór, patrząc na polską rację stanu, tak? Czy to się opłaca rządowi? Zdecydowanie nie do końca, ponieważ...
1: Ja nie mówię o tych oczywiście tych długofalowych, prawda, konsekwencjach.
0: Tak. Konsekwencje krótkoterminowe również, no bo tak jak powiedziałam, pik emocjonalny to jest ten moment wyrzutu dużych emocji i same te sondaże pokazują, że trend jest taki, ale znowu pamiętajmy, że to jest moment tego piku, kiedy te badania są prowadzone, tak? Czyli kiedy to wzburzenie i te wysokie emocje, na których politycy grają, no odgrywają bardzo mocną rolę, to na to też bym patrzyła pod kątem tego, że to jest chwilowe i to szybko opadnie. Natomiast konkretna decyzja polityczna, i tu jest chyba jedyny błąd Donalda Tuska, który nie pokazuje, ale to znowu komunikacja się kłania, tak? To jest jedyna decyzja polityczna pana prezydenta Ukrainy, a generalizowana jest w tej chwili na całe relacje polsko-ukraińskie. I to się nie przebija, ale znowu nie przebija się, bo emocje są takie wysokie, natomiast w dużej części... Pytanie, czy uda się Donaldowi Tuskowi z tym komunikatem przebić do osób, no bo wiadomo, że nie przebije się do tych, którzy popierają prawicę. Natomiast pytanie, czy niezdecydowani będą uważali to za jego siłę, czy odwrotnie za jego słabość, że on się tu nie opowiada po konkretnej stronie.
1: Pani doktor, chciałabym zacytować wczorajszy wpis Marcina Przydacza, prezydenckiego ministra. Zaproszenia na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczpospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz. Jak przeczytałam

0: wczoraj ten wpis, to tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego nie była rzeczywiście na użytek wewnętrzny, czy chodziło o kwestie historyczne.
1: Ale tu oczywiście, że każda decyzja jest wielowymiarowa i absolutnie, jeżeli ktoś wierzy, że jakakolwiek decyzja
0: pytanie, co było kluczowe, jeżeli się coś takiego pojawia.
1: I tu mamy znowu, to jest znowu kontynuacja tego, co powiedziałyśmy przed chwilą. Czy Donaldowi Tuskowi uspokajanie i patrzenie szerzej, czyli na polską rację stanu, się będzie opłacało politycznie? No tu już widzimy, że próbuje się go pokazać jako słabe usza, ale znowu, to od tego są specjaliści od komunikacji Koalicji Obywatelskiej, że oni już powinni natychmiast przygotować, no to komunikacja kryzysowa się kłania, tak? Odpowiedni komunikat, który z jednej strony będzie różnicował, czyli pokazywał, dobra, my nie idziemy tą ścieżką, bo zobaczmy na słowa, tak, których doradca pana prezydenta używa, czyli mamy tutaj ewidentne podburzanie, ewidentne emocje, no bo jeżeli kogoś mówimy, że jest upokarzany, no to wiadomo jest, w jakie rejestry emocjonalne taki polityk uderza. I teraz, czy ono będzie nośne? Oczywiście, że medialnie będzie się to dobrze klikało, ale Koalicja Obywatelska już dawno powinna była odrobić lekcje z komunikacji politycznej i na tego typu komunikaty powinna mieć już dawno przygotowane swoje komunikaty, tak? W zależności oczywiście od strategii, którą by przyjęli. Czy to będą wyciszające, czy właśnie pokazujące to, co pani powiedziała, że przekierowujemy uwagę i narrację w kontekście tego, czy ta decyzja była rzeczywiście decyzją historyczną, czy jednak była decyzją na użytek kolejnych wyborów, które w Polsce w przyszłym roku.
0: Pani doktora, konsekwencje długofalowe, jak pani patrzy na to w relacjach polsko-ukraińskich. No tutaj pierwsza sprawa na ten użytek nasz wewnętrzny, czyli czy my możemy się spodziewać no, jeszcze większego wzrostu antyukraińskich nastrojów, no i też pozycja Polski w relacjach międzynarodowych. To jest ten drugi wątek.
1: Ja na temat międzynarodowy pozwolę sobie, że tak powiem, nie wypowiadać się, bo nie wypowiadają się koledzy od stosunków międzynarodowych, ale mogę pokazać to z punktu widzenia mechanizmów społecznych i komunikacji politycznej, tak? Ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje teraz, to konsekwencje długoterminowe mogą być różne, bo znowu nie bawimy się we wróżbiarstwo, bo to nie jest nauka. Ale patrząc na te decyzje, które są podejmowane, to do tej pory to Polska wiodła prym we wszelkich, że tak powiem, komunikatach dotyczących sytuacji ukraińskiej. Mało tego, była tym właściwie największym i najbardziej zaangażowanym partnerem Ukrainy. W tej chwili zaczyna tracić nie tylko ten impet, ale tracić to swoje znaczenie, ale znowu powiem, to nie jest tylko dziś, tu i teraz i ta jedna decyzja polityczna, ponieważ tych decyzji było już więcej, że my nie wykorzystaliśmy tej szansy, żeby rzeczywiście współdecydować. I znowu powiem o odbudowie Ukrainy, bo teraz ja wiem, że to być może na antenie nie zabrzmi dobrze, więc postaram się być bardzo precyzyjna. Natomiast każda wojna kiedyś się kończy.
0: Bo też mam takie wrażenie, że zapominamy o tym, o czym jutro i pojutrze będzie mowa w Gdańsku.
1: I o tym w ogóle nie mówimy.
0: Tak, a to jest bardzo wiele projektów gospodarczych, które no tutaj wszystko stoi pod znakiem zapytania, no bo wiele państw, to jest bardzo duże wyzwanie w ogóle dla całej Europy, odbudowa Ukrainy po wojnie. Już to będzie jutro, to będzie piąte spotkanie w ramach tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. No i też się zastanawiam nad tym, jeżeli no, tutaj te relacje gospodarcze, no to też jest to pytanie, na ile też polityka wpływa na biznes, tak?
1: Ktoś, kto będzie uważał, że polityka nie wpływa na biznes, to powiem wprost, nie do końca zna się na mechanizmach systemów połączonych, bo gospodarka nie istnieje w próżni, tak? Więc decyzje polityczne mają ogromne znaczenie. Oczywiście w niektórych obszarach większe, w niektórych mniejsze. Natomiast to jest wielowymiarowe, to nie jest takie zero-jedynkowe, że gospodarka funkcjonuje poza polityką. To jest absolutnie nieprawda. Więc teraz znowu wrócimy do tego. To w polskim interesie jest uczestniczyć zarówno w politycznej, jak i gospodarczej odbudowie Ukrainy, bo mówiąc wprost, przekłada się to na interes nie tylko polityczny, ale i ekonomiczny.

0: A teraz proszę zwrócić uwagę. Od właściwie chyba dobrych półtora tygodnia dyskutuje się kwestia, nawet nie wiem, czy nie dwóch, ta kwestia orderu, kwestia innych rzeczy. Natomiast kompletnie to, co dla nas jest ważne i to, co jest krokiem w przyszłość, przy jednoczesnym, bo to podkreślam wyraźnie, pamiętaniu o przeszłości, bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z politolożka WSB Merito w Toruniu była gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Teraz będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Z nami jest generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, chciałabym zacząć od sytuacji na froncie, bo przebieg tej wojny, mam takie wrażenie, coraz w większym stopniu uzależniony jest od dronów. Ta wojna na wyczerpanie nadal trwa, ale Rosja chyba nie znajduje sposobu, by rozstrzygnąć wojnę na polu bitwy. Jak bardzo drony zmieniły sytuację? No mam tutaj oczywiście na myśli ataki na Moskwę, Petersburg między innymi.
3: No tak, dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 2 lat tej technologii dronowej, które w zasadzie mogą osiągać przy dobrym zaplanowaniu trasy lotu, przy rozpoznaniu, przy sterowaniu, przy pokonaniu obrony przeciwlotniczej i radioelektronicznego systemu zwalczania tych dronów, mogą pokonać przestrzeń do 2000 kilometrów. Ta technologia, którą Ukraińcy przy pomocy swoich zdolnych inżynierów, naukowców rozwinęli, ale również przy pomocy zachodniej technologii oni ją wdrożyli. Tam proces wdrażania jest bardzo krótkim procesem, nie trzeba prób badań. Próby badania to są przeprowadzane na polu walki. Ta technologia pozwoliła w jakiś sposób zatrzymać ofensywę rosyjską. Na tych krótkich odległościach taktycznych w zasadzie żołnierze nie wychylają się z okopów, chociaż są poddani również na ataki ogniem artylerii i innych środków walki, ale drony to przede wszystkim ta najbardziej bezpieczna rzecz. Natomiast ataki na dużą odległość pozwalają Ukraińcom atakowanie takich krytycznych punktów widzenia prowadzenia operacji miejsc, jak fabryki broni, jak rafinerie, które dostarczają paliwo, jak obiekty przemysłowe wrażliwe, czyli infrastrukturę krytyczną, i jednocześnie mogą zagrozić stolicy Moskwy, co pokazali atakiem na przedmieścia Moskwy w ciągu kilku ostatnich dni, atakując obiekty przemysłowe tam. To jednocześnie osłabia pozycję Putina, który mówi, że on nie prowadzi żadnej wojny, tylko operację specjalną, którą w zasadzie już wygrywa. Przecież w Kijowie mieli być po 2 tygodniach, a dzisiaj linia frontu zastygła tysiące kilometrów od Kijowa i oby tak zostało, albo oby Ukraińcy byli w stanie wyprzeć ich z tych pozycji, które w tej chwili zajęli.
1: Panie generale, tak jak pan wspomniał, Ukraina atakuje rafinerię ropy naftowej, magazyny paliw, infrastrukturę kolejową i drogową głęboko na terytorium Rosji. Jaki jest tutaj cel? Bo to, co pan wspomniał, ta wojna jest coraz bardziej odczuwalna dla Rosjan i też to niezadowolenie społeczeństwa rośnie, bo no wcześniej mieszkańcy Moskwy, no tak jak pan powiedział, no Władimir Putin mówił o operacji specjalnej, natomiast no mieszkańcy Rosji żyli sobie i ta wojna gdzieś toczyła się obok. Czy teraz to się zmienia?
3: Tak, to się zmienia, dlatego że Rosjanie odczuwają to już nie tylko fizycznie, ale fizycznie, bo są przecież łapanki do uzupełnienia sił zbrojnych, bo jednak pomimo wszystko ta wojna, mimo że jest prowadzona dronowymi sposobami, siłami powietrznymi i tak dalej, ale wojna to jednak żołnierz, który jest w okopie, czy wychodzi z tego okopu, prowadzi manewr i zdobywa terytorium. I tego żołnierza jest coraz mniej. Rosjanie utracili ponad 1 000 000 żołnierzy bezpowrotnie, niezdolny do walki, zabitych i rannych. No, Ukraińcy też, trzeba sobie powiedzieć, że ponoszą ciężkie, krwawe straty, broniąc swojej ojczyzny, ale jednocześnie też zdają pewną osłonę dla Europy i szczególnie tutaj naszych bliskich sąsiadów, czyli nas, swoich bliskich sąsiadów. Natomiast tak, wojna jest odczuwana przez Rosjan, również tych, nie tylko tych najbiedniejszych, ale również i tych bogatych, którzy chcieliby jak najszybszego zakończenia wojny i do powrotu do normalnego życia i do prowadzenia swoich biznesów. I to pewnie elity rosyjskie będą odczuwały i będą nalegały na Putina, jeśli można tak powiedzieć, na jego krąg.

najbliższy, aby tą wojnę w jakiś sposób zakończył. Putin chce to zakończyć, ale na swoich tylko warunkach. Z kolei te warunki są nie do przyjęcia przez stronę ukraińską. Jak wiemy, negocjacje

0: Te szanse na ten pokój, na trwały pokój, jakieś tam się pojawiają, tam i Unia Europejska jest bardzo zaangażowana, Stany Zjednoczone, ich zaangażowanie jakby się zmniejszyło, ale może teraz, po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie, powróci się do negocjacji z Rosją.
1: Zobaczymy, panie generale, o tych ewentualnych negocjacjach pokojowych. Za chwilę będę chciała do tego wrócić. Chciałabym jeszcze zapytać o Krym, bo no tutaj od kilku dni pojawiają się takie informacje, że Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Zamknięty był most łączący Półwysep z Rosją. Brakuje paliwa, produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Jak ten Krym jest ważny i czy rzeczywiście jest szansa na odzyskanie Krymu? No bo to jest też symbol tego, co się dzieje, no bo mówimy o tej oczywiście pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę od 2022 roku, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2014.
0: No tak, nie zapominajmy, że to zaczęło się właśnie od Krymu. I ten Krym w zasadzie został przejęty przez Federację Rosyjską bezkrwawo.
1: Tak.
0: Część tego, no pamiętajmy też innej sytuacji, była Ukraina, była rozdrygana tymi różnymi wstrząsami politycznymi. Część Ukrainy, tej szczególnie wschodniej, była prorosyjska bardzo mocno. Teraz już po tych latach bombardowań, nawet ci na wschodzie, już ta wojna doprowadziła do zjednoczenia się Ukraińców przeciwko Rosjanom. Natomiast Krym, no, Krym był postrzegany w różny sposób i przejęcie Krymu i poddanie się floty niemal całej czarnomorskiej, ukraińskiej Rosjanom, przejście na ich stronę, zachęciło niejako Putina do stworzenia później tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Ludowej w nawiasie, bo tam demokracje to naprawdę nie możemy mówić o demokracji. I teraz nawet te dwie republiki, ponieważ tam Rosjanie prowadzą również już masowy pobór, przymusowy pobór do wojska, bo jesteście częścią Federacji Rosyjskiej, to macie służyć, prawda? Tam też są te nastroje niechęci. To są republiki zażądane, że tak się wyrażę, mafijnie przez stronę rosyjską, czy różnego rodzaju mafie. Jeśli chodzi o Krym, no to w tej chwili dostawy paliwa do Krymu, dostawy wody, zaopatrzenie i ochrona tychże jednostek, które tam są, lotnisk, baz morskich jest utrudniona. W zasadzie spójrzmy, co się wydarzyło z flotą czarnomorską rosyjską. Ona się musiała schować do baz i do portów, bo praktycznie, pomimo że Ukraińcy nie posiadali floty, oni ją zniszczyli poprzez uderzenia rakietowo-dronowe.
1: Tak.
0: I ta flota, po prostu wyjście jej w morze grozi zatopieniem. Systemy ochronne nie są takie wyrafinowane, aby się obroniły przed tym. Przykładem niech będzie flagowy krążownik Moskwa, który zatonął w ciągu kilkunastu minut, a Rosjanie chwalili się, że mają tam najbardziej nowoczesne systemy. Pewnie tam mieli, ale one były niesprawne, albo załoga była niewyszkolona. No i tak to w tej chwili wygląda.
1: Panie generale, Ukraina jest w stanie odpowiadać na rosyjskie ataki. Sama atakuje. To porozmawiajmy o tym. No mówimy też o tym, że to wewnątrz Rosji panuje też ogromne niezadowolenie. No według różnych źródeł pojawia się takie nawet sondaże, że 60% rosyjskiego społeczeństwa domaga się definitywnego zakończenia walk. Jak to wszystko może wpłynąć na postawę Władimira Putina? Czy wręcz przeciwnie, znaczy, czy jest szansa na to, że usiądzie do rozmów, czy może właśnie wręcz przeciwnie, należy spodziewać się kolejnych ataków i na przykład prowokacji, chociażby w państwach wschodniej flanki NATO? O takich obawach mówił po unijnym szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.
0: Wie pani, przewidywanie tego, co zrobi Putin, jest bardzo trudne. Nie jestem kryminologiem. Nie kryminologiem, tylko kremlologiem, bo kiedyś tam było takie specjalizacje, by kto bliżej stanie przy trybunie, bliżej wodza, to jest w większych łaskach. Tutaj natomiast zachowanie Putina nie poddaje się racjonalnym ocenom. Obawiamy się tylko, że on, tracąc władzę i wpływy, będąc atakowany przez Ukraińców na dalekich odległościach, może wykonać jakiś nieprzewidywalny ruch. I nawet myśleliśmy, nawet tutaj analizując sytuację, że zbiera siły i środki, aby uderzyć w kierunku Krematorska i Słowiańska, żeby w końcu tą, jak on to mówi, tą operację specjalną zakończyć zajęciem chociażby Donbasu, bo w tej chwili on tego Donbasu nie kontroluje. Natomiast atak na któreś z państw natowskich, one już trwają, one trwają, tak zwana wojna hybrydowa.
1: Tak, tak.
0: To jest wojna

0: wydoła cały paleta zestaw podprogowych zadań, a ataki w cyberprzestrzeni, prawda, niszczenie infrastruktury na dnie Morza Bałtyckiego i innych miejscach, działania szpiegowskie, prawda, zakłócenia, dezinformacja. Przecież to, co dzisiaj robią w naszych krajach i w krajach bałtyckich, to jest dezinformacja, wpływanie na nastroje, dzielenie społeczeństwa, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o konwencjonalny atak, raczej bym tutaj wykluczył, chociaż trzeba być bardzo czujnym, jesteśmy tutaj przygotowani, robiąc wszystko, budując silne siły zbrojne, budując nasze sojusze, budując elementy odstraszania, powiadam, żebyśmy mogli razić na dalekich odległości, zanim nieprzyjaciel wejdzie na nasze terytorium. I to Rosjanie o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę. Ponadto nie zapominajmy, że zarówno Morze Bałtyckie, jak i ląd tutaj bliski jest chroniony, bo mamy Szwecję, mamy Finlandię, prawda? Mamy dwa silne państwa, które weszły do NATO, no i my budujemy całą tą tarczę wschód, która obejmuje również tutaj nasze terytorium, ale również i państwa bałtyckie. Więc tutaj te środki odstraszenia są dosyć mocne, ale to nas kosztuje. To kosztuje duży wysiłek społeczeństwa, nie tylko w zakresie finansów, ale również budowanie tej odporności społecznej. Nie poddawajmy się nastrojom paniki. Oczywiście sytuacja jest poważna, natomiast ja chciałbym zaapelować, że nie ma czegoś takiego, że już jutro, pojutrze wchodzą tutaj Rosjanie, bombardują nas i tak dalej. Natomiast prowokacje będą się zdarzały. Widzimy naruszenie przestrzeni powietrznej, tak. Widzimy samoloty z włączonymi transporterami, nawet i okręty, te widma cienia. Oni mówią, że nie ma takiego pojęcia w prawie morskim, okręt widmo. To nie jest okręt widmo, to jest wrak, który lada moment może pęknąć, na przykład, bo to są okręty nieobsługiwane, zardzewiałe, prawda, bez homologacji technicznej i tak dalej, i tak dalej. Myśmy widzieli te okręty i niektóre z nich zostały nawet aresztowane, na przykład w Finlandii. I z tego musimy sobie zdawać sprawę.
1: Panie generale, mówimy o tym, że nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się Władimir Putin wobec tego, co dzieje się na froncie. No a jak w tym wszystkim te, można powiedzieć, sukcesy na froncie zmieniają pozycję negocjacyjną Wołodymyra Zełenskiego? Chociażby podczas rozmów z Amerykanami czy z Europejczykami. Zwłaszcza chyba Donald Trump lubi otaczać się zwycięzcami. Czy to może mieć właśnie też ta sytuacja na froncie, te ataki dronowe, te ataki właśnie na rosyjskie różnego rodzaju obiekty mogą też spowodować, że Donald Trump inaczej będzie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego?
0: Ja też na to liczę i chyba tą postawę Donalda Trumpa chyba zauważamy w niektórych wystąpieniach, chociaż tak niechętnie, ale pamiętajmy to o tym, co się wydarzyło w Zatoce Perskiej w czasie tej wojny, że niektóre państwa arabskie, które tam są, jak Arabia Saudyjska, Oman, Bahrajn, Emiraty, zwróciły się do Ukrainy o dostarczenie jakichś technologii.
1: Dronowych, oczywiście, tak.
0: Tak, żeby nie strzelać drogimi rakietami, nie strzelać do wróbla z armaty. I to niechętnie musiał Trump przyznać, chociaż oficjalnie tego nie powiedział, bo przecież te państwa były objęte opieką niejako konwencjonalną swoich baz, które tam mieli, ale i Stanów Zjednoczonych, więc zwrócili się do kraju innego i to był jakiś sygnał dla Trumpa, że jednak trzeba na tych Ukraińców inaczej spojrzeć. I być może teraz w jakiś sposób wróci do tych rozmów po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem i wykorzysta również to, że to zaangażowanie Unii Europejskiej jest tak duże i Unia Europejska musi być dopuszczona do tych rokowań i naciski muszą być wywierane. Chociaż liczyłem na to, że Chiny będą miały tutaj również swój interes, ale na razie Chiny mają interes, żeby wojna trwała, bo tak, raz, że dostarczają części, dwa, że kupują po preferencyjnych cenach paliwo, 30% wartości od Rosjan i tu Chiny nie są zainteresowane w szybkim zakończeniu tego konfliktu.
1: Europejczycy obecnie ponoszą chyba niemal 100% kosztów całej pomocy wojskowej i humanitarnej dla Kijowa. No wiemy, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, miało w tych ostatnich tygodniach, no już miesiącach tak naprawdę wpływ na to, że te negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą znalazły się w takim martwym punkcie. Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy jeżeli doszłoby rzeczywiście do trwałego porozumienia, bo na razie jest to podpisane to memorandum w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, teraz te negocjacje mają trwać do 60 dni.

0: No taki jest ten wstępny plan. Czy to może zmienić sytuację Ukrainy? Czy rzeczywiście realnie Donald Trump zaangażuje się, a może przy tym stole negocjacyjnym, tak jak pan generał powiedział, powinni usiąść też przywódcy europejscy?
1: Tak, i tutaj starania przywódców europejskich są widoczne, ponieważ ponosisz koszta, masz coś do powiedzenia, dostarczasz pomoc, musisz być zaangażowany w to, w jaki sposób ona jest wykorzystywana, w jaki sposób na przykład te 90 miliardów, które zostało przyznane dla przez Unię Europejską dla Ukrainy, podtrzymując jej funkcje życiowe, bo bez tych pieniędzy ukraińska społeczność nie mogłaby tego przeżyć. Przecież muszą być wypłacone emerytury, płace, dostarczone paliwo. Ktoś musi za to zapłacić, prawda, żywność. Żywność produkują oczywiście. I tutaj jeśli zobaczy też prezydent Stanów Zjednoczonych, że będzie miał możliwość wpływania i zakończenia tego konfliktu wspólnie z innymi sojusznikami, być może zaangażuje się w to wszystko. Kiedy to będzie, czy to będzie z końcem tego lata, czy z początkiem, z końcem tego roku, nie wiem. Życzyłbym sobie, aby społeczeństwo przede wszystkim ukraińskie, mówimy o trwającej wojnie, dotyka milionów ludzi, dzieci, kobiet, prawda. Lato szybko minie, znowu się będzie zbliżała zima i znowu będziemy mieli problem z infrastrukturą krytyczną, z ogrzewaniem, z wodą, z generatorami. I tutaj, no jak długo można? Przecież ta wojna trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa. Niedługo zbliży się do drugiej, jeśli chodzi o termin trwania tej wojny.
0: W ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli mocny głos premiera Donalda Tuska przestrzegał w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Dziś spotkanie grupy E5 w Berlinie, czyli liderów Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. No i według zapowiedzi rozmowy mają być poświęcone poszukiwaniu rozwiązań dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także właśnie przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. To jest ważne, żebyśmy my byli przy tych ewentualnych rozmowach o zawieszeniu broni?
1: Oczywiście. Po pierwsze jesteśmy sąsiadem. Po drugie daliśmy bardzo dużą pomoc dla Ukrainy, nie wymawiając nikomu, nie oczekując wdzięczności, bo oni płacą za to krwią swoich obywateli. Natomiast jak mamy porozumienie, jeśli zostanie zawarte, ktoś musi być gwarantem wypełnienia tego porozumienia. Więc jak mamy być gwarantem, to musimy wiedzieć, czego mamy być gwarantem, prawda? I tutaj bardzo słusznie, że premier Tusk domaga się obecności przy stole i dobrze, że tam obecność jest. I dobrze też, że ta konferencja, przyszła konferencja odbudowy Ukrainy, powtarzam, ze środków międzynarodowych, głównie unijnych, będzie odbywała i odbywa się w Polsce, gdzie w przyszłości nasze tutaj przedsiębiorstwa prywatne i państwowe będą mogły uczestniczyć w tym. Ja chciałem powiedzieć, że my jesteśmy na świecie drugim największym partnerem handlowym Ukrainy. Nasze przedsiębiorstwa prywatne, mimo trwającej wojny, mają tam różnego rodzaju biznesy, które z powodzeniem kontynuują dla dobra obywateli i dla pomnażania również swojego biznesu.
0: Po tym jak Węgry wycofały swój sprzeciw, Unia Europejska otworzyła pierwszy rozdział negocjacji o członkostwie w Unii dla Ukrainy i Mołdawii. Czy to jest taki gest symboliczny, krok w kierunku integracji Ukrainy z Unią Europejską?
1: To jest ważny krok, ale i my, i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Zresztą to wczoraj chyba oświadczył Poroszenko, że są trudne sprawy między nami, między sąsiadami, które należy wcześniej czy później uregulować, chociażby sprawa Wołynia, rzezi wołyńskiej. Akcesja Ukrainy będzie wiązała się również nie tylko z tym, ale również z dostępem do rynku rolnego, z uregulowaniem tych wzajemnych stosunków między państwami. Także to będzie proces długotrwały. Zresztą my sami przeszliśmy ten proces i wiemy, jak to
0: długo
1: trwało.
0: No właśnie, u nas trwało dekadę, czy w przypadku Ukrainy może być dłużej?
1: No, będzie to zależało. Pamiętajmy, że wszyscy członkowie państw unijnych muszą wyrazić zgodę na to. No, większe problemy będą tutaj te kraje, które są bliżej tutaj Ukrainy. Już chociażby Węgry, które pewne zastrzeżenia już teraz wysuwają. No, my też będziemy mieli swoje zastrzeżenia, ale to wszystko w drodze negocjacji, rozmów, ustaleń, uzgodnień można wszystko rozwiązać.
0: Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Ja również dziękuję.
2: Powtórka programu.